0: Warto też, myślę, spróbować waleniny, która jest pozyskiwana z tradycyjnego polowania na Grindwale, którym też się łączy sporo kontrowersji. To jest, myślę, wyspowcze są raczej się kojarzone właśnie przez tej perspektywy, więc też ten temat właśnie zostawmy sobie na późniejszą część audycji. Więc kulinarnie wyspowcze zaskakują też przez to, że właśnie jak mówiliście, na Wyspach Owczych dużo rzeczy nie rośnie, no głównie rośnie trawa dla owiec, tak poza tym ziemia może wydać tam ziemniaki, rzepę, kalarepę i rabarbar. I rabarbar. Rabarbar jest takim frykasem i takim powiedzmy ich słodkością, chociaż oczywiście rabarbar nie jest słodki, jest cierpki, ale z rabarbaru jest wszystko. Jest piwo rabarbarowe, oczywiście jest biber rabarbarowy, nielegalnie ważony. Są oczywiście naleśniki, jeśli naleśniki są w jakiejś knajpie, to obowiązkowo z rabarbarem. Po prostu rabarbar jest tam przez wszystkie przypadki, możliwości serwowane i też jest na przykład serwowany do takich kluseczek mięsnych z baraniny, do których dokłada się też fragmenty łoju baraniego i do tego się właśnie serwuje jeszcze dżem rabarbarowy, tak dla złamania smaku, takie trochę czetulburary szwedzkie.
1: Wcześniej wspomniałeś, że Wyspy Owcze są zielone, ale właśnie chciałem wspomnieć do tego, że chyba nie z powodu tego, że jest tam dużo lasów. Czy w ogóle jakieś lasy występują na Wyspach Owczych?
0: Nie ma naturalnych lasów na Wyspach Owczych, nigdy ich nie było, bo ziemia jest bardzo uboga i też tej ziemi, takiej wrastej gleby, gdzie mogło być coś się zakorzenić, jest mało po prostu. Tam naprawdę jest troszeczkę gleby i potem już jest skała, więc tak zwyczajnie w świecie wyższe drzewka nie mogłyby nigdzie się zakorzenić. Natomiast jest tak, właśnie jest trawa, która staje się coraz bardziej zielona blisko siedlisk ptaków. Po prostu ptaki doskonale nawożą trawę, więc jeśli gdzieś widzimy, że taka trawa jest po prostu świecąco zielona, to znak, że to po prostu blisko jest kolonia ptasia. Też wyspy owcze zmieniają kolory. Im bliżej jesieni oczywiście ta trawa staje się coraz bardziej żółtawo, taka brązowawa. Ta zieleń gdzieś znika. Natomiast jeśli ktoś myśli, że na Wyspach Owczych nie ma żadnego drzewa, to jest w błędzie. Jest kilkanaście plantacji sztucznie nasadzonych, które wyważone takie właśnie malutkie lasy i jest to też takie fajne czynienie, myślę, fotograficzne. Też mam kilka zdjęć, właśnie kilka, myślę, sporo takich zdjęć w swojej kolekcji zybowczych, gdzie właśnie jest zrobione zdjęcie fareskiego lasu, gdzie faktycznie widać same drzewa, więc można nawet tak kogoś tak troszeczkę podpuścić i właśnie pokazać takie zdjęcie, spytać, gdzie to jest i myślę, że osoba, która sobie wyobraża właśnie Wyspy Owcze, to tylko trawa i brak drzew, to może się solidnie zdziwić, bo faktycznie są drzewka i farerowie tam lubią sobie spacerować, są nawet ciekawe zwyczaje, na przykład na wyspie Suroj w jednej z plantacji jest taki zwyczaj, że wiesia się smoczki, dzieci, które już tych smoczków nie potrzebują, już wyrosły z tego takiego niemowlęcego wieku i właśnie mamy tam wieszają smoczki jako taki znak właśnie przejścia dziecka na kolejny etap życia.
2: Ja to powiem, że to nie tylko farerska tradycja, bo tutaj zaraz za granicą w Belgii mam takie miasteczko Oipen się nazywa i w samym centrum też jest takie drzewo pełne smoczków.
0: Może tak, słyszałem też w Austrii chyba też jest właśnie taki zwyczaj, więc myślę właśnie, może to wpływ farerski na Europę, a może w drugą stronę.
2: Może farerowie się zalęgli.
0: Właśnie, może, to już trzeba ustalić.
1: Właściwie to skąd farerowie się zalęgli, skąd się wzięli i kiedy? Się datuje, powiedzmy, pojawienie się ludzi na tej wyspie.
0: Oczywiście farerowie, no to jest nacja nordycka, więc oczywiście wikingowie, ich wyprawy w wiekach 8-9. Historycy tak szacują, czy określają, że właśnie pierwszym farerem, który osiedlił się na Wyspach Owczych, był Kanban Grimur, który osiedlił się w wyspie Funingur, która nazwa pochodzi od czasownika, który można przytoczyć jako znajdywać, czyli po prostu odnalazł miejsce na Wyspach Owczych, gdzie mógłby się osiedlić. Szacuje się, że to nastąpiło w roku około 850. Natomiast znajduje się na Wyspach Owczych ślady bytności człowieka już w wieku IV. Są znajdywane po prostu ślady zboża, więc wskazujące, że tam jakaś już uprawa na Wyspach Owczych się odbywała. Natomiast nie jest jasne pochodzenie tych ludzi. Oni się po prostu skądś pojawili, w jakiś sposób zniknęli. Może ich właśnie przybysze z Normandcy przegonili zwyczajnie w świecie z Wysp Owczych. Natomiast są wspomnienia irlandzkich mnichów, którzy szukali samotnie na Wyspach Owczych i myślę, że znaleźli w tamtych czasach. Zresztą i teraz można znaleźć samotnie na Wyspach Owczych. Oni się pojawili w wieku VI-VII i najprawdopodobniej właśnie czmychnęli później przed wikingami, którzy zasiedlili Wyspy Owcze. No i od tamtego czasu, od wieku powiedzmy tego 9-10, Wyspy Owcze są w pełni nordyckie. Przechodziły też były na początku się niezależne, bo tak naprawdę ten cały eksodus skandynawski zaczął się od tego, że władca norweski chciał zjednoczyć Norwegię. Tak dokręcił śrubę, że sporo Norwegów po prostu czmychnęło z Norwegii i jest nawet takie żartobliwe powiedzenie, że oni wspólnie ruszyli właśnie w kierunku Islandii. Ci wikingowie, którzy okazali się zbyt słabi na przeprawę morską, po prostu zmogła ich choroba morska. Kiedy zobaczyli pierwszy ląd w postaci wyspowczych, stwierdzili, że tu już dosyć, my tu wysiadamy i się osiedlamy. Więc jest taki żart ze strony Islandczyków, że właśnie Farerowie to jest to taka ich, powiedzmy, słabsza wersja, która po prostu nie wytrzymała trudów podróży i osiedliła się na Wyspach Owczych. Więc to samictwo można spokojnie, czy to jest 1200 lat na Wyspach Owczych.
1: Skoro pochodzą od wikingów, to czy również dzielą z nimi jakieś zwyczaje lub dzielili? Na przykład, nie wiem, czy społeczeństwo jest zbudowane na zasadzie jakichś kast niewolników, sługusów, nałożnic i tak dalej. Czy coś takiego występowało?
0: W dawnych czasach oczywiście byli niewolnicy i nawet kiedy już w współczesnych latach prowadzono badania genetyczne, bo taka mała nacja, czy tak jak Islandczycy, są bardzo, bardzo ciekawym materiałem badawczym dla naukowców, dla genetyków, robiono takie badania i stwierdzono, że właśnie o ile Farerowie mają sporo, mężczyźni farerscy mają sporo właśnie krwi nordyckiej, to u kobiet jest spora domieszka krwi celtyckiej. No i pojawia się przypuszczenie właśnie, że ci wikingowie, którzy płynęli na Wyspy Owcze czy na Islandię, po prostu zebrali ze sobą kobiety, które zostali po drodze i najprawdopodobniej się po prostu przypłynęli do Szkocji, na Irlandię i tam po prostu te kobiety prowadzili zwyczajnie świecie i właśnie w formie niewolnic różnie wykorzystywanych dotarli na Wyspy Owcze i to jakby był taki pierwszy zaczątek społeczeństwa farerskiego. Farerowie tak identyfikują się jakby ze spuścizną wikingską. Są zespoły chociażby muzyczne, jak chociażby Tuir, który z tej tradycji wikińskiej czerpie. Są różnego rodzaju rekonstrukcje, grupy rekonstrukcyjne wikińskie, które też do tej tradycji nawiązują, więc tak jak najbardziej się Farerowie czują jakby w tej takiej wspólnocie wikińskiej i też te tradycje, czy postaci nawet, nie wiem, nakryć z tymi nieszczęsnymi rogami na głowie, też w przypadku chociażby meczu piłki nożnej też noszą i też są tego dumni.
1: Nasz kapitan z czata zadaje pytanie, czy warto wybrać się na weekend na Wyspy Owcze turystycznie? A jeszcze ode mnie
0: na weekend,
1: kontynuacja, z czego, tak, na weekend, z czego oprócz turystyki słyną również Wyspy Owcze? Tak w świecie, najkrócej jak mogę powiedzieć.
0: To może zacznijmy od tego.
2: Dostajemy na Wyspy Owcze, to lepiej morzem, czy samochodem własnym, czy lepiej samolotem?
0: To właśnie, to może połączę dwa pytania, te pierwsze i ostatnie, czyli właśnie, czy warto się brać na weekend. Jeśli to będzie weekend dwutygodniowy, to warto, tak żartobliwie odpowiem. Natomiast na sam weekend myślę, że nie, to jest po prostu za krótko. Tak naprawdę więcej będziemy w podróży niż na Wyspach Owczych. I to zwyczajnie będzie nawet się ekonomicznie nieopłacalne. Po prostu tam też dotarcie na Wyspy Owcze swoje kosztuje. Lotniczo nie tak dużo, natomiast tak naprawdę jest tam monopol. Aktualnie tylko ta linia Atlantica, Royce Farerskie, SAS, dopiero w marcu, czyli już w tym miesiącu z nowi loty, no, ale to nie są tanie linie lotnicze. Tam gdzieś trzeba liczyć, myślę, około 1200 zł po 2000 koszt przelotu z Polski na Wyspy Owcze z przesiadką w Kopenhadze. Więc to od razu z góry powiem, że to nie jest to, że jakiś ekonomiczny kierunek turystyczny, tam po prostu trzeba pewną sumę pieniędzy wysupać, żeby na Wyspy Owcze się udać. Jeśli ktoś planuje udać się na dłużej, na przykład właśnie na dwa tygodnie, jakąś większą grupą, nie 4, 6, 8 osób, to warto wybrać się promem. Samo przepłynięcie promem na linii, najdłuższej linii promowej w ogóle morskiej na świecie, która łączy Danię z Islandią przez Wyspy Owcze, to jest, myślę, też takie to doznanie samo w sobie, po prostu samo przebycie z punktu A do B, więc wtedy warto, myślę, rozważyć samochód. Natomiast ktoś podróżuje, nie wiem, samotnie, w parze i to na krótszy czas, to podróż lotnicza zdecydowanie bardziej się opłaca. To jest, jak mówię, dwa dni to malutko, spotykałem się z planami wyprawy na Wyspach Owczych przez 3-4 dni, ale to jest też pytanie, kto szuka na Wyspach Owczych i kto, jaką formę spędzania czasu turystycznie lubi. Czy ktoś lubi pędzić przez miejsce, które odwiedza, czy woli troszeczkę się jednak wyciszyć, wyhamować. A Wyspy Owcze, myślę, są takim właśnie miejscem, gdzie warto troszeczkę zwolnić i nawet, nie wiem, jeden dzień poświęcić na to, żeby spędzić się gdzieś po prostu po jakiejś, nie wiem, stolicy Wyspy Owcze, po prostu się nawet powłóczyć i odkryć ciekawe miejsca, których w przewodnikach nie ma, które po prostu warto samemu nawet przez przypadek po prostu zauważyć, zaobserwować. Nawet popatrzeć po prostu na Farerów, co robią na co dzień, jak to życie po prostu na Wyspach Owczych wygląda, więc myślę, takim minimalnym czasem to jest około 5 dni, 7, tak żeby z tej podróży coś po prostu wynieść, poznać miejsce, które się odwiedzę, nie tylko tak po prostu odpajkować na swojej liście i miejsce zaliczone biorę następne, tylko żeby te Wyspy Owcze po prostu poznać, nawet pozaczepiać Farerów, porozmawiać z nimi, bo oni są nacją, która jest bardzo dumna z swojej historii, bardzo chętnie porozmawiają, nawet troszeczkę nawiązać do tego tematu właśnie Grinda, do polowania na Grindwale. Też otwarcie poznają ten temat, jeśli ktoś ma otwartą głowę, chce poznać ich punkt widzenia, oni w ogóle nie mają z tym problemu, nie jest to żaden temat tabu. Nie pamiętam, jakie było środkowe pytanie, to drugie.
1: To drugie pytanie brzmiało, z czego oprócz szeroko pojętej turystyki słyną również Wyspy Owcze, ale chciałbym jeszcze je rozszerzyć o pytanie z czata, które brzmi, czy Wyspy Owcze posiadają jakąś znaną linię galanterii skórzanej lub ogólnie jakieś znane marki.
0: Okej, to zacznijmy dobrze. To z czego są znane Wyspy Owcze? No, taki, jakby patrzeć na strukturę eksportu, tak z lekcji geografii troszeczkę, to 95% eksportu, wartości eksportu to są ryby i to stanowi 50% PKB, więc takim towarem eksportowym są po prostu owoce morza z Wysp Owczych. Natomiast Wysp Owcze też takim towarem eksportowym, takim nieprzynależnym do konsumpcji, może nie tyle właśnie takiej duchowej konsumpcji, to jest muzyka farerska. Farerowie bardzo się szczycą swoją muzyką i w ogóle muzyka jest takim bardzo ważnym elementem bardzo ich kultury. Są bardzo płodni, właśnie taką małą nację jest po prostu mnóstwo wykonawców o, powiedziałbym, po prostu światowym poziomie. Na przykład Eivor to jest poziom generalnie światowy, moim zdaniem. Zresztą myślę, że może będziemy mieli dzisiaj też okazję w czasie audycji posłuchać. Możemy zrobić przerwę właśnie i posłuchać Eivor. I też muzyka pozwoliła przetrwać właśnie w fareskiej kulturze, nie tylko językowej, ale w ogóle kulturze fareskiej i tej ich niezależności i poczucie odrębności w ogóle narodowej, tożsamościowej. Muzyka była takim nośnikiem historii. Śpiewano w czasie po prostu takiej nocnej posiedzeń, kiedy tam przędzono wełnę, coś robiono w domu, ale też te czynności pozwalały chociażby właśnie pośpiewać sobie, powspominać, opowiadać różne historie, więc ta muzyka była takim i cały czas jest takim nośnikiem historii i nawet tradycyjny taniec Lairing, kiedy właśnie farerowie układają się w takie wielkie koło, łączą się za ręce, właśnie to jest taki krąg, który potem się zawija, bo po prostu pomieszczenie jest za małe i trzeba po prostu łamać ten wielki krąg. Każdy z tego kręgu może w dowolnym momencie wejść, wyjść, refren, czy całą piosenkę właśnie śpiewa taki przewodnik, skiparek, który przewodzi temu całemu śpiewowi, natomiast już refren śpiewają wszyscy. Potem, kiedy kończy się jedna pieśń, zaczyna się druga, ktoś inny może przyjąć rolę tego powiedzmy głównego śpiewającego. To też jest taki pokaz troszeczkę takiej demokracji, takiej równości w społeczeństwie fareskim, więc tak, na pewno muzyka jest takim towarem sportowym. No i na pewno też produkty z wełny. Myślę, że trudno by dostać taki, powiedzmy, fareski sweter poza Wyspami Owczymi, natomiast takich marek, właśnie nie kojarzę marek produktów ze skóry, szczerze mówiąc, natomiast marek, które produkują świetną odzież wełnianą, sweterki, to jest chociażby Siri, która ta nazwa ma w ogóle ciekawy taki też genezę, bo Siri to jest zawołanie farerów, takie trochę zawołanie po prostu na owce, żeby przyszła. A drugą taką marką jest Gurun Ogurun, która zyskała sporo zwolenników dzięki serialowi Killing duńskiemu, gdzie właśnie główna bohaterka właśnie ubiera się w te takie designerskie swetry od Gurun Ogurun. Więc to są, myślę, takie dwie marki, które warto w fareskim sklepie przymierzyć. Kosztują swoje, ale myślę, że to są pieniądze dobrze wydane, bo to jest naprawdę solidna, ciepło oddychająca, nieprzemykalna odzież. Wydaje się czasem, że na przykład kiedy się taki przymierza, taki fareski wełniany szale, że on jest taki delikatny i właściwie w ogóle nie będzie chronić przed zimnem, przed wiatrem, przed mrozem, a jest wręcz odwrotnie, naturalna odzież, myślę, chroni najlepiej przed zimą.
2: Dobra, to może zapowiemy krótką przerwę muzyczną, ale to muszę Ciebie poprosić o odpowiednie czytanie tej pisowni, bo jest takie, ja trochę czytam po skandynawsku, ale...
0: Aha, a to słuchaj, to zaryzykuj, zobaczymy, jak wyjdzie.
2: Truller Budi...
0: Ach, blisko. Eivor i Ciotlabundin, czyli Opętana.
1: Trochę z szwedzkiej, gdzie język połamać.
2: Jak po szwedzku. Dobra, to ja w ogóle widziałem na żywo, jak ona się znaczy na żywo. No. Na YouTubie z jej chyba tego słynniejszego występu tam w Norwegii na fiordzie. To tak pięknie wygląda. Mam nadzieję, że widziałeś to wideo. Dobra, krawiec, to puść Chocolate Burning. Tak. Lepiej już.

0: To właśnie był taki klimat farerski. Bo już tak, co prawda to wideo, które pierwszy raz jak Eivor oglądałem, przypadkiem trafiłem w necie, to wideo było z Norwegii chyba.
1: Tak, jest takie nagranie na żywo, tak, z fiordem w tle i Eivor gra na takim tradycyjnym samskim bębnie. Pewnie to
0: I
1: była
0: tak
1: taka wersja.
0: na początku to właściwie myślałem, że o kurde, jakie piękne fiordy na tych Farojach, ale potem to jednak Norwegia. Ale fiordy podejrzewam są podobne.
1: Tak, są troszeczkę może mniejsze niż Norwegia, ale nadal jednak krajobraz też faryjski robi wrażenie, tym bardziej, że może nie są jakieś wielkie szczyty, najwyższy szczyt Wyzbowczych mierzy 880 metrów, natomiast trzeba pamiętać, że ten pułap 800, prawie 900 metrów niczym od morza, więc to jest takie naprawdę spore przewyższenie. I to morze już jest nie jak nie, w polskich górach, gdzieś daleko, daleko, ale ono już jest praktycznie u stóp tej góry, więc kiedy stanie się na wybrzeżu i popatrzy w górę na te wzgórza, to robią wrażenie.
0: No właśnie, a tam jest dosyć taka prężna mniejszość polska, tak?
1: Tak, no Polacy.
0: Kto tam grał w ogóle u nich? Bo pamiętam, że piłka jest bardzo popularna i polscy piłkarze tam grali, tak?
1: Tak, grali i też wspominani są ciepło. Są trenerzy, którzy też potem byli takimi grającymi trenerami na Wyspach Owczych. Piotr Krakowski jest takim legendą lat 80. na wyspie Sandoy, kiedy klub Sandoy jedyny raz to był tytuł mistrza Wysp Owczych ligowy i to właśnie zasługa polskiego trenera, więc do dzisiaj tam osoby, które się interesują piłką farerską, czy mieszkańcy Sandoy wspominają bardzo ciepło pana Krakowskiego. Z współczesnych piłkarzy no to na pewno Łukasz Cieślewicz, który już długie, długie lata gra na wyspach Owczych. No Michał Przybylski, który nawet otrasił kadrę i polską, i farerską. Farerowie w ogóle chcieli go brać po prostu w ciemno do kadry. Grał w kadrze juniorskiej Farerów, chcieli go brać do kadry seniorskiej. Wtedy się okazało, że kurczę, on nie ma farerskiego paszportu. Farerowie się zdziwili, tam po prostu zaszły różne problemy natury formalno-biurokratycznej. Natomiast tak, Polacy bardzo prężnie, jest po prostu sporo Polaków grało i gra na Wyspach Owczych w piłkę nożną. Piłka nożna jest takim powiedzmy trochę sportem narodowym obok piłki ręcznej, ale piłka nożna zdecydowanie jest takim sportem numer jeden i wioślarstwo, bo to jest naturalne w przypadku nacji wyspiarskiej. Natomiast Polacy są tak dosyć prężnie, tam Polonia działa. Szacuje się, że około jest tej Polonia, liczy sobie ponad 100 osób, takich Polaków, którzy tam mieszkają na stałe, natomiast sporo Polaków przyjeżdża na kontrakty, głównie w przetwórniach ryb, w stoczniach remontowych. Więc można powiedzieć, że tak w dowolnym momencie na Wyspach Owczych jest około, myślę, 200 Polaków. Więc spotkać Polaka, usłyszeć Polaka nie jest znowu na Wyspach Owczych czymś bardzo mało prawdopodobnym.
2: Wspominając o piłce nożnej, nie wiem, nie, bo przez chwilę przysnąłem, nie wiem, czy mówiłeś, że to jest półamatorska liga. I jak
1: Tak,
2: wiele
1: to jest.
2: zespołów tam w ogóle występuje, bierze udział w rozgrywkach?
1: W lidze głównej, jeśli dobrze pamiętam, zespołów jest chyba 12. Tak, to są zespoły amatorskie. Tak naprawdę Liga Farerska jakby nie przynosi wielkich zysków, więc też trudno zatrudniać piłkarzy na pełny etat. A ci piłkarze, którzy na przykład, nie wiem, przybywają z zagranicy i grają tam już tak w pełni zawodowo, oni tak sobie znajdują dodatkową pracę, dodatkowy zawód, dodatkowy etat, bo tam treningi odbywają się po prostu po godzinach pracy, bo większość zawodników farerskich po prostu na co dzień pracuje. Reprezentanci kraju pracują, nie wiem, w pośredniaku, pracują jako cieśle na budowie i piłkę nożną traktują tak po prostu takie hobby, tym czym myślę sport w ogóle powinien być, czymś po prostu co cieszy człowieka i dochodzi do takiej sytuacji kuriozalnej, że właśnie ci panowie, którzy właśnie na co dzień latają gdzieś na budowie, potem spotykają się na boisku i grają czasami jak równy z równym, z Włochami czy z Francuzami, bo były takie przypadki, były takie mecze na archipelagu, że byli bliski utarcia nosa takim no, gigantom. Zresztą pierwszy mecz Farerów taki oficjalny o punkty w roku 90, kiedy walczyli o awans 100 euro, które odbyło się w Danii. Wygrali ten mecz z Austrią. Austrią, która wtedy była no, taką czołówką europejską. No, to jest klasyczny przykład tego, że po prostu Austriaczycy zwyczajnie świecie zignorowali przeciwnika. Myśleli, że po prostu spotkają się pewnie z bandą chłopów, którzy po prostu latają w rozciągniętym swetrze po boisku. Poszli sobie wcześniej do Tivoli w Kopenhadze, trochę się pobawili, tak po prostu na mecz przyszli pewnie, nie wiem, po jednym treningu. Wtedy jeszcze ten mecz odbywał w Szwecji, bo Wyspowcze jeszcze wtedy nie miały stadionów, które spełniały wymogi UEFA. No i Farowie ten mecz wygrali. Bramki strzegł Jens Martin Knudsen, który na co dzień śmigał wózkiem widłowym w przetwórni ryb. A bramkę jedyną zdobył Torcie Nielsen, który jest mistrzem Wyspowczych w szachach kilkukrotnym i zresztą podobne ślady i piłkarskie, i szachowe poszli jego synowie. Więc tradycja jest kontynuowana. Więc tak, takim powiem, można by tak zażartować, że bohaterami Wyspowczych piłkarskimi są właśnie kierowca wózka widłowego z przetwórni rybnej i szachista.
2: Pamiętam taką sytuację z rozgrywek międzynarodowych, jakichś eliminacji prawdopodobnie Europy, mistrzostw. Jak polska reprezentacja się potwornie męczyła z Wyspami Owczymi, to chyba był mecz wyjazdowy, gdzie na wyjeździe po połowie był remis, natomiast cały mecz skończył się wynikiem 2-0 dla Polski, co było i tak okrzyknięte jako wielka porażka.
1: Tak, tak. I zresztą zdarzy się niedawno mecz kadry juniorskiej z kadrą juniorską Wyspowczych, też rozgrywany w Tołszą na Wyspach Owczych, kiedy to Farerowie, jeśli pamięć nie mylę, oni prowadzili 2-1 tuż przed końcem regulaminowego czasu gry, jak to nazywają nasi komentatorzy piłkarscy. No i Polakom się dało zdobyć bramkę już w doliczonym czasie gry na 2-2, więc tutaj też Farerowie byli blisko utarcia nosa Polakom. Generalnie piłka farerska tak z roku na rok coraz silniej się zaznacza. Teraz widzę narodów UEFA zajmują coraz wyższe miejsca w tej swojej, no, najniższej klasie rozrywkowej póki co, ale piłka farerska rośnie w siłę i też kluby są coraz bliżej, chociażby kluby, zespoły klubowe są coraz bliżej też awansu, na przykład do Pucharu UEFA ostatnio prawie weszli do Ligi Europy, potknęli się na zespole irlandzkim, ale do ostatniej rundy doszli, więc też te wyspowcze piłkarsko coraz lepiej się zaznaczają, coraz wyraźniej w rozgrywkach europejskich nawet.
2: Czy orientujesz się może, z czego wynika ten rozwój? Bo na przykład w przeciętnym polskim mieście posiadającym tam około 70 tysięcy mieszkańców, jak na przykład, nie wiem, Siedlce, to sukcesem jest, jeżeli zespół gra, powiedzmy, w drugiej, trzeciej lidze rozgrywek polskich. No, gdzie nie oszukujmy się, jest to naprawdę kopanie węgla, a nie granie w piłkę. No i z czego wynika ten sukces, ten rozwój taki nagły i ten progres, jaki dokonał się w farerskiej piłce. Czy to jest może spowodowane jakimś współpracą z duńskimi zespołami? Jak to wygląda?
1: Przyczyn jest tu kilka. Myślę, w ogóle Farerowie są narodem bardzo aktywnym. Oni lubią aktywnie spędzać czas, czy to wędrując po swoich górach, czy właśnie kopiąc piłkę. Szacuje się, że około 10% Farerów jest członkiem zespołu piłkarskiego, więc to jest taka skala ludzi, którzy po prostu w piłkę kopią, zwykle amatorsko, tak po prostu po godzinach, nawet nie grałem w żadnym klubie ligowym, ale to pokazuje, że jest duży potencjał, żeby po prostu takie talenty gdzieś samorodne, farerskie szlifować. Mecze piłki nożnej to są takim ciekawym wydarzeniem, w ogóle warto się wybrać na mecz piłki nożnej na Wyspach Owczych, bo to jest takie wydarzenie, powiedziałbym, społeczne. Całe wioseczki, całe też większe, mniejsze miasta się prawie, że na ten mecz schodzą, jest gorące kibicowanie i jest też taka fajna, powiedzmy, otwarta atmosfera. Na europejskich stadionach, wiadomo, są stewardzi, którzy odgradzają szczelnym kordonem piłkarzy od kibiców, natomiast na Wyspach Owczych nic takiego miejsca nie ma i dzieciaki tuż po gwizdku oznajmiającym początek przerwy albo po końcowym gwizdku biegają na murawę, proszą piłkarzy o autografy, w ogóle wydawane są całe zeszyty z naklejkami, gdzie można zbierać podpisy piłkarzy, więc też pod tym względem jest bardzo, bardzo po prostu profesjonalnie. Można zostać takim profesjonalnym kibicem farerskiej piłki i też latać po meczach, po murawach i zbierać, kolekcjonować podpisy farerskich piłkarzy. Więc ta piłka nożna jest bardzo mocno obecna wśród farerów i też nawet młodzi farerowie, maluchy są prowadzeni gdzieś nawet koło północy w lecie, bo wtedy jest cały czas właśnie jasno na Wyspach Owczych na treningi, więc myślę, też taki właśnie potencjał piłkarski jest bardzo, bardzo mocny na Wyspach Owczych. I też przez długie lata trenerem kadry farerskiej był Duńczyk, który zdobył jako piłkarz w 2002 roku właśnie tytuł mistrza Europy z tą rewelacyjną duńskim czerwonym dynamitem. Więc Farerowie podglądają też świat. Też Farerowie zaczynają grać w ligach europejskich. Są Farerowie w Bundeslidze, nawet ostatnio zdobył Farer pierwszą bramkę w historii Bundesligi właśnie w rozgrywkach pierwszoligowych. Nie grają oczywiście póki co, nie w Juventusie, w Bayernie, w Realu, w Barcelonie, Ale też, no tak jak mówię, tak jak piłka klubowa fareska się pojawia coraz bardziej na arenie europejskiej, to też pojedynci farescy piłkarze już w klubach niefareskich też się coraz częściej pojawiają i no, grają w coraz lepszych klubach, zdobywając coraz lepsze wyniki, no pojawiają się chociażby właśnie w statystykach, chociażby w Bundesligi strzeleckich. Gdzieś tam na końcu tabeli nie jest to jeszcze poziom Roberta Lewandowskiego, ale za kilkanaście lat już to wie.
0: No dobra, to może przejdziemy do takiego codziennego życia, bo tam właśnie jeśli chodzi o piłkę, mówiłeś, że grają sami amatorzy i czym na takich wyspach się ludzie zajmują? Bo no jak ja się na niemiecką wioskę przeprowadzałem, to zawsze się zastanawiam, czym ludzie tu się zajmują, skąd oni biorą pieniądze, jak tu pracują, bo nie wszyscy są moralnikami. Jak nic nie ma w okolicy, to właśnie, jak się widzicie na takie wyspy owcze, wiem, że tam ludzie jeżdżą za pracą, Polacy, przynajmniej autorzy książki, którą czytałem, tak, bo oboje pracowali w przetwórni ryb. No to już chyba zdradziłem, że większość przetwórniach ryb pracuje, podobnie pewnie jak na Islandii. No ale właśnie, dużo ludzi wyjeżdża tam do pracy, co tam robić, jak się tam żyje, z czego tam się żyje?
1: To znaczy tak, najpopularniejszym jakby głównym źródłem dochodów jest łowczy, to jest właśnie rybołówstwo, jak już wspomniałem wcześniej. Natomiast w przetwórniach pracują głównie cudzoziemcy, bo tam jest wymagana znajomość języka duńskiego, fareskiego, tam po prostu się, bo zwyczajnie się ci filetuje ryby, więc tu znajomość języka lokalnego czy duńskiego, która znowu nie jest taka popularna, nie tylko wśród Polaków w ogóle na świecie, nie jest tam w ogóle wymagana, więc przybysze z całej Europy, z całego świata właściwie tam po prostu zwyczajnie w świecie pracują. No cóż poza tym, no, rozwija się rynek usług, turystyka zdobywa coraz większe miejsce w fareskiej gospodarce, więc też coraz więcej farerów i otwiera jakieś malutkie pensjonaciki, jakieś tradycyjne domy, gdzie serwują tradycyjne dania, starają się jakoś prowadzić turystów, więc turystyka no, tam na pewno znajduje coraz większe miejsce w gospodarce farerskiej. Oprócz tego różnego rodzaju usługi, no, ktoś musi dzieciaków w szkole edukować, jest potrzebna policja, więc te wszystkie rzeczy, które znamy z kontynentu, te wszystkie usługi i kwestie administracyjne też na wyspach owczych się pojawiają, więc zawody są myślę normalne. Co ciekawe, hodowla owiec oczywiście się już troszeczkę może nie tyle uprzemysłowiła, co już nie potrzeba, no, powiedzmy. Już nie każdy z farer trzyma owce na własną potrzebę, to już są po prostu już tacy hodowcy, powiedzmy, zawodowi. Natomiast nadal spora część farerów hoduje owce, ma na zerwaj stwierdzenie, że jeśli ktoś zna owcach i zna kilku farerów, to na pewno zna gdzieś hodowcę owiec, który z tymi owcami ma styczność.
0: A są ludzie, którzy żyją ze sztuki, szeroko pojęte, bo mówiłeś, że właśnie jest dużo ludzi, którzy... Jest dużo muzyki tam bardzo, nie? Ale są też pisarze, poeci i tak dalej. Czy właśnie taki klimat bardzo surowej przyrody sprzyja temu, że dużo ludzi żyje ze sztuki? Bo na przykład jak Berlin jest takim miejscem stał dla ludzi sztuki, kiedy przyjeżdżałem, to podejrzewam, że Wyspy Owcze też przyciągają tym swoim... klimatem, tym, że może tam znaleźć swoją samotnie. Czy jest to takie właśnie miejsce dla ludzi sztuki dobre?
1: Tak, no inspiracja czeka tam na wyciągnięcie ręki dla malarzy, dla poetów, dla pisarzy też. Myślę, że to tworzą muzykę również jak najbardziej. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że tam tak naprawdę z muzyki ciężko wyżyć, czy w ogóle ze sztuki. Problem jest dosyć ciekawy, mianowicie jak się czyta wywiady właśnie z muzykami paryskimi, to spora z nich część nie jest muzykami w pełni zawodowymi, to znaczy muzyka nie jest ich pełnym etatem. Eivor jest takim przykładem, gdzie ona jest faktycznie taką gwiazdą już światowego, można powiedzieć, formatu, więc ona z muzyki po prostu tylko i wyłącznie żyje. Natomiast sporo zespołów, nawet szerzej znanych gdzieś po prostu w świadku muzycznym skandynawskim, złożone jest z muzyków, którzy grają po prostu po godzinach. Ja na przykład miałem okazję spotkać się z Polem Armenholm, który jest wokalistą zespołu Hamradun i byłym wokalistą zespołu Tuir. I on na co dzień pracuje jako wychowawca w domu dla młodzieży. Z wykształcenia jest cieślą. A muzykę traktuje po prostu jako swoje hobby i on zresztą mi powiedział, bo pytałem go, jak właśnie wygląda kwestia zawodowego muzykowania na Wyspach Owczych. Mówił, że żeby zarabiać na Wyspach Owczych z muzyki, żeby móc się tylko z tego utrzymać, on by musiał wyjeżdżać na turnę, które by trwało pewnie pół roku. Bo jakby się z tych obcych wydostaniemy, zapłacimy za ten przejazd całej ekipy, sprzętu, lotniczy, no to chce się jak najwięcej już zarobić na tym wyjeździe na kontynencie, więc ten objazd jeździ praktycznie po całym niemalże kontynencie, gra się mnóstwo koncertów. No i kiedy ma się rodzinę, to już takie rzeczy ciężko pogodzić, żeby po prostu wyjechać z domu na pół roku i nie widzieć się z najbliższymi. Więc spora część muzyków wybiera taką po prostu rolę grania amatorskiego, co broń Boże nie oznacza, że poziom muzyczny jest słabszy. Oni po prostu stwierdzają, że kochają to, co lubią. I nie chcą z tego robić zawodu, bo jest takie ryzyko, że po prostu by się zniechęcili, by znienawidzili niemalże to, co robią, więc naprawdę spora część muzyków gra amatorsko, a ci, którzy chcą robić to zawodowo, no to oprócz takiego koncertowania swojej kapeli muszą grać troszeczkę do przysłowego kotleta, to znaczy muszą grać na jakichś, nie wiem, ślubach, brać udział w różnych uroczystościach, po prostu grać tam, gdzie można i po prostu nie szukają tych okazji, gdzie mogą po prostu no, zarobić na tym, że są muzykami. Prężnie działa też rynek, nazwijmy to malarski, na Bezpakowczych. Są grupy na Facebooku, gdzie właśnie ludzie się wymieniają obrazami, które malują, ale to też ma charakter stricte amatorski, takich uznanych malarzy faryjskich, można by wymienić pewnie na palcach jednej dłoni, którzy gdzieś odnieśli sukces międzynarodowy, bo tak, Wyspowcze są na pewno terenem, który niesamowicie inspiruje swoimi krajobrazami, natomiast nigdy nie było tak naprawdę takiego społecznego miejsca troszeczkę na malowanie. No, w dawnych wiekach farerowie skupiali się na tym, że po prostu w tym trudnym kawałku lądu przeżyć. Nikt nie myślał nigdy o sztuce. Może w dawnych czasach nawet takie słowo nie istniało jak sztuka, więc dopiero można mówić o takiej sztuce farerskiej w wieku XIX, kiedy farerowie coraz częściej wyjeżdżali na kontynent, głównie do Danii, do Kopenhagi, tam gdzieś spotykali się ze sztuką na jakichś wystawach, gdzieś w muzeach i wracali zainspirowani tym i zaczynali też brali pędzel do rąk i też zaczynali malować, ale to miało charakter taki bardzo, bardzo amatorski. Właściwie William Heinesen był takim pierwszym malarzem, to jest człowiek, który w ogóle był człowiekiem renesansu, bo i pisał, bo rysował statyczne rysunki, malował, pisał poezję. Taki po prostu człowiek faktyczny, który na Wyspowczych cały czas ma status kultowego autora i właśnie nie tylko.
0: Okay. Słuchacz na antenie. Mam nadzieję, że jeszcze jest, zadzwonił. Krawiec?
3: Kurt.
0: Jest?
4: Dobry wieczór, czy mnie słychać?
3: Tak, cześć.
4: Dobry wieczór, chłopaki. Dobry wieczór naszemu szacownemu gościowi. Mam takie jedno pytanie. Nie będę się pytał o takie rzeczy, które można znaleźć gdzieś sobie wygooglować w internecie. Ja chciałbym cię poprosić, czy gdybyś był w stanie nam powiedzieć na przykład, czy mógłbyś w stanie polecić jakieś, nie wiem, dzieła kultury, na przykład faryjskie filmy, bądź na przykład jakieś książki reportażowe o Wyspach Owczych, które byłyby takimi początkującymi pozycjami dla osób, które chciałyby się zainteresować tym kawałkiem ziemi.
1: O, świetne pytanie. Myślę też właśnie poznanie Wysp Owczych przez taki pryzmat sztuki to jest ciekawy początek faryjskiej przygody. Myślę, że z reportaży, załóżmy, że to pewnie chodzi o rynek polski, to jest w ogóle ciekawa kwestia, bo tak naprawdę do roku, powiedzmy, 2011 materiału w ogóle Wyspowczych w języku polskim było niewiele. Tak naprawdę pojawił się artykuł w przekroju legendarny 81 o Wyspowczych na jakieś chyba 2 czy 3 strony. Był dość szeroki materiał, ale też jeden w wielkim formacie, w dużym formacie wyborczej w 1997. W roku 2000 bodajże drugim ukazał się przewodnik po Wyspach Owczych, który szybko się rozszedł, miał bardzo mały nakład i teraz ma status właściwie białego kruka. I potem było długo, długo nic i w roku 2011 ukazał się reportaż 81:1 Historię Wysp Owczych Marcina Wialskiego i Macieja Wasilewskiego, który serdecznie polecam ją też już po lekturze 81:1 już po moim pierwszej wizycie na Wyspach Owczych stwierdziłem, tak odkryłem u siebie troszeczkę takie znamiona pierwsze farerofilstwa i po też po spotkaniu troski z Marcinem też postanowiłem, że pojadę tam drugi raz, no i na tym drugim razie się nie skończyło, więc na pewno 81:1. No potem pojawiło się coraz więcej pozycji, chociaż moja książka Ferenckie kadry to jest właśnie druga pozycja taka reportażowa o Wyspach Owczych na polskim rynku wydawniczym. W zeszłym roku pojawił się kolejny przewodnik po polsku, Sabiny Paulsen i Sergiusza Pinkwarta. Już w przygotowaniu jest kolejny, już niemalże na dniach, na tygodniach się ukaże kolejny, drugi przewodnik po Wyspach Owczych, którym mam zaszczyt brać udział, współtworzyć ten przewodnik wspólnie z Kingą Esturiant, właśnie Marcinem Michalskim, Marcinem Kubowskim, który jest rektorem naczelnym ZW Północy i Łukaszem Łachem. Więc też te źródła fareskie coraz są liczniejsze, też można coraz łatwiej właśnie znaleźć informacje o Wyspach Owczych gdzieś na Google, gdzieś na blogach. Coraz więcej naszych rodaków wybiera się na Wyspy Owcze i ciekawie też opisuje te swoje podróże. Można znaleźć mnóstwo ciekawych zdjęć, ciekawych właśnie wspomnień. A to jest rynek polski. Jeśli chodzi o takie spojrzenie Farerów na swoją ojczyznę, to myślę, warto się interesować właśnie sylwetką Williama Heinesena. To jest taki artysta właśnie numer jeden na Wyspach Owczych, kultowa postać. I co ciekawe, okazało się kilka tłumaczeń na polski jego twórczości. Myślę, że Wilgotna Ojczyzna, zbiór opowiadań Williama Heinesena, jest takim fajną lekturą na start jeszcze przed wizytą na Wyspach Owczych. Myślę, że można się tak zanurzyć w taki poetyckie, powiedziałbym, poetyckim wymiarze Wysp Owczych, poczuć troszeczkę taką magię tego miejsca. Nie lubię określenia magia, ale myślę, że ono bardzo dobrze obrazuje to, co można na kartach powieści Williama Heinesena wyczytać. Więc myślę, z takim zbiorem materiałów, myślę, spokojnie można zacząć odkrywać tak właściwie z domowych pieleszy, z wygodnej kanapy Wyspy Owcze.
4: Właśnie, czym jesteś w stanie polecić jakieś filmy kręcone, czy to właśnie przez Farerów, czy to po prostu filmy kręcone na Wyspach Owczych, które pokazują kraj?
1: Takich filmów fabularnych jest bardzo niewiele. Tak naprawdę pierwszy film w ogóle farerski, pełnometrażowy z Farerami nakręcił Hiszpan, co też obrazuje, że właśnie ten rynek filmowy farerski się dopiero raczkuje, właśnie można powiedzieć. Ciekawym filmem, takim przyczykiem trochę do historii filmu na Wyspach Owczych jest Atlantic Rhapsody, ale to są filmy bardzo trudno dostępne, gdzieś DVD pewnie na Amazonie można znaleźć, warto myślę polować na jakieś pokazy filmowe. Ja dwa filmy farerskie oglądałem jedynie dzięki trafowi tak naprawdę w kinie pałacowym w Poznaniu w ramach festiwalu właśnie poświęconego Skandynawii, i tam jednym z tematów przewodnik edycji, jednej z edycji były Wyspy Owcze. Dzięki temu można było obejrzeć filmy farerskie. Natomiast Wyspy Owcze, rząd Wysp Owczych zauważa właśnie to, że ten rynek filmowy rozwija się. Jest kilku ciekawych twórców i postanowili dotować filmy farerskie, więc myślę, że pewnie niedługo zaczniemy coraz więcej słyszeć o filmie farerskim. Taką osobą, którą myślę warto śledzić artystów i też młodego pokolenia jest Heirik Aheyum, który nagrywa muzykę, kręci też sporo krótkometrażowych filmów. Myślę, warto jego nazwisko wpisać na YouTubie i tam też publikuje swoje filmy w pełnej wersji. To są krótkometraże, więc też można sobie ciekawą projekcję, myślę, na wieczór jeden poświęcić i zobaczyć farerski film.
4: No dobrze, w takim razie dziękuję Ci serdecznie za te polecajki kulturowe.
1: Dziękuję za pytania.
4: No i postaram się zapoznać po prostu właśnie z którąś z tych książek, bo myślę, że te reportażowe mnie najbardziej interesuje. Tak więc, no cóż, przerzucam się na odsłuch. Dziękuję Ci serdecznie jeszcze raz. No i gratuluję
1: Wam
4: udanej audycji.
1: Dzięki pięknie. Miłe lektury.
0: Dobra. No dobra, to już wylądowaliśmy. A nie, dobra, było o pracy. To popracowaliśmy sobie trochę i zarobiliśmy trochę. No właśnie, jak tam się zarabia? Chyba całkiem nieźle, bo to jest część Danii, nie?
1: To jest część Danii, to prawda. Ceny są troszeczkę wyższe niż w Danii, no bo właściwie, jak już mówiłem, właściwie wszystkie produkty oprócz baraniny i wody trzeba importować na Wyspy Owcze, łącznie z mąką. Część na przykład chleba, który można kupić na Wyspach Owczych, dociera w formie mrożonego ciasta z Danii, gdzieś kontenerowcami, więc nawet taki błahy, powiedzmy, produkt codzienny też jest importowany na Wyspy Owcze, więc to ceny są dość wysokie na Wyspach Owczych. Zarabia się tam Całkiem nieźle, ale trzeba brać pod uwagę, że to jest Skandynawia, więc też podatki są wysokie. Więc tak naprawdę tam się szacuje, żeby tak żyć rozsądnie, to myślę, trzeba zarabiać około 20 tysięcy koron miesięcznie, to jest około 11 tysięcy złotych. Jest to do osiągnięcia, tylko trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest pensja, którą na przykład w Polsce można już by całkiem dobrze żyć. No, na Wyspach Owczych podatki są wyższe, ceny są wyższe, więc też ten poziom życia no, nie będzie oszemający, więc też osoby, które...
0: Mówisz o 11 brutto czy netto?
1: To jest cały czas brutto. To jest cały czas brutto, to jest bez podatku. Bez odliczenia podatku, tak, właśnie podatek jeszcze w tej kwocie jest, więc jeśli osoby, które zakochają się w Wyspach Owczych, bo nie wiem, zobaczą zdjęcie podczynu w tym miejscu, wybiorą się tam i się zachwycą, to warto troszeczkę swój zapał ustudzić i spokojnie poczytać o tym, jak się na Wyspach Owczych żyje, jak wyglądają kwestie podatkowe, ile się zarabia, żeby też po prostu nie zrobić sobie świeci życiowej krzywdy, wybrać się tam zaplanować sobie życie i się zwyczajnie świecie rozszerować. Nie chcę jakby nikogo zniechęcać do wybrania się na Wyspach Owczych i tam związania są w przyszłości z tym miejscem, ale warto to robić z chłodną głową i jakby wszystkie ładne zdjęcia, zachwyt odłożyć trochę na bok, a troszeczkę tak chłodniej skalkulować sobie.
0: Dalej, jak to jest Dania, no należy do Danii, to bo niektóre terytoria zależne nie należą do Schengen i nie należą do Unii, ale akurat Wyspy Owcze chyba należą do Unii, także...
1: A właśnie nie, właśnie nie. Właśnie nie należą. Wyspy Owcze należą do Unii Europejskiej. W momencie, kiedy Dania dołączała wtedy do Wspólnoty Europejskiej, Duńczycy do niej nie weszli. Ze względu na, podobnie jak Norwegowie, strefy, właśnie limity połowów. Farerowie stwierdzili, że nie chcą, żeby nikt im tam się w te rzeczy wtrącał, więc po prostu nie tyle weszli z Unii Europejskiej, co po prostu do niej nie weszli razem z macierzą duńską, więc też nie są w Schengen. Natomiast co ciekawe, są w Unii Nordyckiej, więc jeśli lecimy przez Kopenhagę na Wyspy Owcze, czy właściwie nawet przez Bergen, no bo to też jest część Schengen, wlatujemy jakby w strefę, ciągle jesteśmy w strefie Schengen, więc tak naprawdę nie ma kontroli paszportowej, ale lecąc już na Wyspy Owcze, poruszamy się wewnątrz Unii Nordyckiej, więc tam też nie ma kontroli żadnej paszportowej czy nawet kontroli dowodu osobistego, więc jakby formalnie jesteśmy w Schengen, nie jest potrzebny paszport. Oczywiście warto zawsze paszport mieć przy sobie jako po prostu dowód tożsamości za granicą, natomiast nie ma przeprowadzonej kontroli paszportowej na Wyspach Owczych. Natomiast żeby tam móc pracować, trzeba wypełnić biurokrację. To nie jest taki swobodny przepływ pracowników jak w Unii Europejskiej.
0: Czy to nie jest tak, że sobie po prostu tam przyjeżdżamy, znajdujemy ofertę w pracy, w gazecie i idziemy do pracy?
1: Nie, to aż takie proste nie jest.
0: Czyli trzeba iść tam gdzieś do Tonshao, do jakiegoś urzędu, coś wypełnić. Musisz mieć już jakąś pracę załatwioną, jak tam przyjeżdżasz, czy możesz tak po prostu z buta i
1: w Tonshao? Tak mi się wydaje. Nie jestem specjalistą od tych spraw. Jeśli już, to bym odesłał. Jest taka grupa na Facebooku Wyspy Owcze, którą prowadzi Kinga Estulant, która już mieszka na Wyspach Owczych od wielu, wielu lat i ma też właśnie ma fareckie nazwisko. I ma też fareskie obywatelstwo, więc ona jest ekspertem od już takich spraw codzienności na Wyspach Owczych, też pomaga Polakom, którzy na Wyspy Owcze służy pomocą po prostu informacją dla ludzi, Polaków, którzy chcą związać z Wyspami Owczymi swoją przyszłość, więc odsyłam do Kingi. Ona w tych tematach jest ekspertem.
0: Ale mając fareskie obywatelstwo, cały czas masz duński paszport, tak?
1: A właśnie, można sobie wybrać paszport. Można wybrać sobie paszport albo duński, albo farerski. Można mieć też oba. I właśnie z czym to się wiąże praktycznie? Właśnie, mając paszport duński, ma się paszport Schengen, więc można sobie spokojnie podróżować po Unii Europejskiej i można też być objętym programem ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli ktoś z farerów chciałby się wybrać do Stanów Zjednoczonych, to nie ma takiego problemu z duńskim paszportem. Z fareckim już tak łatwo nie jest. Na fareckim paszporcie są wybite dwie nazwy krajów. Jest Ferjar, czyli Wyspy Owcze, jest Dania, jest Denmark wybite, co budzi czasem konsternację urzędników na lotniskach, jak to paszport z dwoma nazwami. No i ten farecki paszport już takich możliwości wielkich nie daje, więc pytanie, dlaczego farerowie ten paszport w ogóle farecki mają w domu? Zwyczajna kwestia, jeśli ktoś ma poglądy separatystyczne, to ten paszport farerski jest tego troszeczkę dowodem. Nawet pamiętam, że właśnie na jednym z wykładów w czasie moich właśnie pobytu na Wyspach Owczych w ramach letniej szkoły języka fareskiego Jeden z wykładowców właśnie mówił, że on z małżonką mają paszporty duńskie, bo są po prostu bardziej praktyczne, jakby dają więcej zwyczajnie w świecie możliwości, jeśli chodzi o podróżowanie po świecie. Natomiast ich dzieci, które mają poglądy bardziej separatystyczne od nich, mają paszporty farerskie, więc dochodzi do takiej sytuacji kuriozalnej, że właśnie jedna rodzina tak naprawdę stoi w dwóch ogonkach. Jedni stoją właśnie w Schengen, a drudzy stoją w kolejce non-EU. Ale oczywiście podróżują wspólnie, to są właśnie takie kwestie właściwie formalne gdzieś na lotnisku, kwestia kontroli, pewnie zdobyć jakiś pieczątek i wiz.
0: To ciekawe, bo nie wiedziałem, że w ogóle takie paszporty są uznawane na świecie.
1: Są jak najbardziej. I można też taki paszport dostać w sklepie na Wyspach Owczych w pamiątkowym, no to jest oczywiście to jest pamiątkowy notesik, natomiast jeśli ktoś chciałby coś dostać, co przypomina paszport farecki, to można poszukać i coś takiego w sklepikach na Wyspach Owczych się znajdzie. Coś stylizowanego na paszport farecki.
0: Chociaż chyba coś takiego istnieje, bo wiem, ludzie w Chinach mają paszporty Hongkongu. Niby ten sam kraj, ale akurat odwrotnie. Jak masz chiński, to nie masz swobody, a jak masz hongkongski, to masz swobodę.
1: No właśnie, więc takie rzeczy występują tylko na Wyspach Owczych.
0: Nie wiem, akurat żonę mam z Chin i ona, pomimo, że jest Chinką, to do Hongkongu musi mieć wizę. A ja nie muszę.
1: No właśnie.
0: Dobra, no to już jak mówiliśmy, że zarabia się tam w miarę i wejdziemy sobie do supermarketu.
2: Ale nie ma co kupić. W ogóle w sklepach jest bieda. Chcesz opowiedzieć o tym? Mała różnorodność towarów, z czego ona wynika poza tym, że to jest kraj wyspiarski, powiedzmy, ma
1: kraj. To się, no, ale to się właśnie.

0: takich plonów wytworzyć, urodzić, to stwórzmy sobie tak naprawdę sztuczną ziemię i oni po prostu hodują właśnie ogórki, truskawki, sałatę, różnego rodzaju zioła, tymianek, bazylię w takiej specjalnej sadzawce z wodą, ze środkami różnymi odżywczymi i w ten sposób hodują po sobie lokalnie te warzywa i to się coraz bardziej na wyspach owczych rozwija. Rozwija się też lokalne rolnictwo, pojawiają się takie drobniutkie, malutkie targi lokalnych rolników, którzy hodują, nie wiem, marchewkę, ziemniaki, więc farerowie, nawet u kuli taki term jest, taka akcja Cheap Farriers, czyli kupuj farerskie, takie trochę odpowiednik, nie wiem, kupuj polskie produkty, więc na wyspach czy coś podobnego też starają się taką gospodarczy patriotyzm aplikować i też starają się kupować lokalne produkty, więc to się poprawia. Nawet farerowie liczą na to, że będą mogli już za kilka lat wypić faktycznie takie farerskie piwo, bo aktualnie piwo farerskie jest, no większość piwa stanowi woda, więc to faktycznie spora część piwa farerskiego to jest produkt farerski, natomiast nadal chmiel jest importowany jęczmień, z którego oczywiście uzyskuje słód. Natomiast jest nadzieja, że właśnie farerowie, że niedługo będą mogli sobie jęczmień gdzieś na wyspach owczych wisiać i będą już mogli pić no już takie pełne farerskie piwo, więc to zaopatrzenie w marketach się coraz bardziej poprawia, natomiast nadal jest właśnie dużo, dużo mrożonek. To zakochanie w rabarbarze bywa się też tym, że właśnie w wielkich lodówkach farerskich są wielkie wory już pokojonego rabarbaru na różnego rodzaju przetwory, już taki półprodukt, niemalże gotowy do konsumpcji. To ciekawe też właśnie, jak się ktoś wybierze do farerskiego domu, to warto też obserwować, że mają właśnie lodówkę z małym zamrażalnikiem, natomiast gdzieś tam w piwnicy, w jakimś tam takim pomieszczeniu gospodarczym, mają olbrzymi, olbrzymi zamrażalnik. To jest właśnie towar, który jest na wyspach owczych, właśnie w sklepach takich elektronicznych, AGD jest dostępny, jest olbrzymia zamrażarka, gdzie właśnie trafia na przykład, nie wiem, chociażby walenina właśnie z lokalnego połowu, czy jakiś duży fragment owcy, coś, co pozwala przetrwać długie zimowe wieczory, długie zimowe, właśnie krótkie dni, długie noce zimowe na wyspach owczych, więc farerowie też sobie tworzą spore zapasy z tego, co uda im się w morzu złowić i co po prostu owoce morza im pozwala, co owoce morza im dostarczają.
1: A mrożona pizza jest tak samo popularna jak w Norwegii?
0: Tak, no farerowie też lubią niestety właśnie fast food. Turysta się zachwyca lokalną taką tradycyjną kuchnią, natomiast farer właśnie wybierze się najczęściej właśnie do fast foodu i też.
1: A jest McDonald's w ogóle jakiś tam?
0: Nie ma McDonald's, nie ma na szczęście. Jest jeden Burger King w centrum handlowym SMS, jedynym centrum handlowym na Wyspach Owczych, który dość ciekawie wygląda, bo wygląda trochę jak taki połączony szereg chińskich domków. Więc też myślę, że warto po prostu wybrać do jedynego centrum handlowego na Wyspach Owczych z racji tego. Raz, że jest właśnie jedyne, a dwa też jest dosyć ciekawe architektonicznie, dosyć nietypowo wygląda. Więc można się tam wybrać. Więc tak jak mówię, zaopatrzenie na Wyspach Owczych się poprawia, natomiast nadal spora część żywności dociera z kontynentu, więc też tego wyboru jakiegoś wielkiego niestety nie ma.
2: No dobrze, wspomniałeś o produktach rolniczych, a pozostałe produkty, nie wiem, rowery, ubrania, elektronika, ogólnie pojęta. Słyszałem, że jest bardzo mały wybór, jeżeli chodzi o klasę marek premium i takich tych najgorszych, nie ma, wszystko jest wyrównane, tak jakby na takim środkowym pułapie jakościowym. Z czego to wynika?
1: To jakieś właśnie, jeśli chcemy ubrać, to
2: farerski czy...
0: Tak, no farer generalnie, jego ubiór jest bardzo, bardzo praktyczny, więc na pewno będzie jakaś kurtka przeciwdeszczowa i generalnie farerowie ubierają się bardzo, bardzo podobnie, niezależnie od, powiedzmy, nie wiem, miejsca społeczeństwa, więc często gdzieś tam przechodząc koło przetwórni ryb ciężko odróżnić po ubiorze kierownika czy właściciela tej przetwórni i po prostu pracowników. To też jest jeden z objawów tej skandynawskiej równości społecznej. Natomiast to z opatrzenia, oczywiście można sobie zamówić różne rzeczy przez internet, też pewnie Amazon na pewno dostarcza na Wyspy Owcze, więc jeśli chodzi o dostępność marek, to też myślę, że nie jest tak źle, to jest bardziej kwestia po prostu różnorodności w sklepach na miejscu. Po prostu populacja jest bardzo mała, więc też nikt nie będzie mrozić zwyczajnie sieci pieniędzy na sprzęt, który może ktoś kupi, nie wiem, za rok, za dwa. No a właśnie, cały czas mamy Amazona, mamy eBaya. Farer też tam może spokojnie sobie kupić różne produkty. Oczywiście będzie czekać dłużej niż, nie wiem, my w Polsce, na kontynencie na produkt, natomiast nadal jakby cały świat jest otwarty i można sobie spokojnie na Wyspy Owcze rzeczy zamawiać. Natomiast trzeba cały czas pamiętać, że Wyspy Owcze właśnie

0: nie są Unii Europejskiej, więc jest cło, więc też często bywa tak, że właśnie zamiast jakąś książkę czy coś, co no nie ma jakiejś wielkiej wartości, trzeba będzie cło zapłacić, to stanie się jakiś tam papierek z urzędu i trzeba będzie opłatę wydzielić. Natomiast no, świat jest otwarty, można sobie spokojnie różne rzeczy na wyspowcze zamawiać. I też Szwajcarowie też często uprawiają turystykę po prostu morską. Wybierają się na przykład na weekend do Kopenhagi i tam po prostu kupują sporo rzeczy i też sporo farerów właśnie stacjonych fast foodu właśnie pierwsze swoje kroki kieruje do McDonalda w Kopenhadze.
1: A
2: A
1: gdzie
2: właśnie,
1: Farelowie na wakacje
2: a czym
1: jeżdżą?
2: jeżdżą?
0: Czym jeżdżą? Samochody to już jest taka powiedzmy wyższa półka. Rozkochali się w hybrydach, często można zobaczyć, nie wiem, Nissana Leafa, też sporo pojazdów należących do lokalnych samorządów, też jest elektrycznych. Jest taki program w kilku miastach większych farelskich, gdzie właśnie takie pojazdy użyteczności publicznej są zasilone elektrycznie, są w pełni, nie są hybrydami, a są w pełni elektryczne. Jeśli się spojrzy właśnie na taki farelski parking, to tam są już raczej takie lepsze samochody, no i też większe troszeczkę, nawet niektóre takie już na półterenowe, lepsze SUV. No bo też właśnie, jak mówię, część farerów hoduje owce, więc też, żeby gdzieś na pole wjechać, no to trzeba już mieć właściwy samochód. A drugie pytanie, jakie było?
1: Jak już byliśmy odnośnie wyjazdów zakupowych, to gdzie wyjeżdżają najczęściej na wakacje? Jaki główny kierunek wyjazdów wakacyjnych?
0: Główny kierunek to oczywiście Południe Europy. No, my patrzymy, czy część z nas patrzy tęsknie w kierunku północnym, żeby tam pojechać, odpocząć. Natomiast Faerowie no, mają to na co dzień, więc oni z kolei patrzą w przeciwnym kierunku niż my, patrzą na południe, więc są sezonowe loty są na Maltę, są sezonowe loty na Majorkę, gdzieś do Hiszpanii, więc zdecydowanie wybierają kierunki bardziej no, cieplejsze zwyczajnie w świecie po prostu, inne niż
1: Z
0: ich
1: braku
0: lokalna
1: słońca, to
0: ziemia.
1: się bardzo nie
0: Z
1: zgadza.
0: braku słońca, to prawda, natomiast też myślę, że też wzrost turystyki na Wysp Owczych i wzrost w ogóle odwiedzin Wysp Owczych przez turystów zagranicznych spowodował też to, że farerowie troszeczkę, myślę, na nowo odkryli swoją ojczyznę i też coraz więcej farerów postanawia swój wolny czas spędzić po prostu na Wyspach Owczych. Wbrew pozorom to, że wyspy są malutkie, nie powoduje, że farer, nie wiem, w wieku 15 lat odkrył na Wyspach Owczych wszystko, każdą pojedynczą wyspę na archipelagu odkrył. Jest mnóstwo farerów, którzy na przykład w wieku 40 lat dopiero postawili stopę na Myczynę, na takiej wyspie, która pewnie u wielu osób, które na Wyspy Owcze chcą polecieć, jest gdzieś tam na numerem jeden, podejrzewam nawet, do odwiedzi. To jest taka wyspa, która gdzieś tam w rankingach miejsc do zobaczenia na Wyspach Owczych pojawia się, jeśli nie na pierwszym miejscu, na pewno w czołowej trójce, a sami farerowie tam znowu zbyt często się nie pojawiają po prostu, więc też farerowie oprócz tych kierunków egzotycznych, powiedzmy z ich perspektywy, nawet jakieś kierunki azjatyckie też się pojawiają w ich podróżach, to też coraz częściej też postanawiają po prostu lepiej poznać swoją no, malutką mikroojczyznę.
2: A nie jest to tak, bo z tego co wiem z moich kontaktów z Norwegią, to Norwegowie, pomimo tego, że są bardzo bogatym narodem, bardzo nie lubią wyjeżdżać z tej Norwegii. Oni gdzieś tam na południu tej Norwegii zawsze mają ten swój domek, tacze, wyjeżdżają tam. No i po co gdzieś wyjechać, jak Norwegia jest najpiękniejsza? A mówi, że Farerowie mają zupełnie i odwrotnie.
0: Nie powiedział, że odwrotnie. Oni bardzo lubią, kochają swój kraj. Jeśli ja się jako turysta zapytamy ich o różne miejsca, to oni z wielką chęcią, pasją i radością powiedzą o swojej ojczyźnie, więc oni kochają odkrywać swoją ojczyznę. Natomiast czasem trzeba po prostu z tego no, malutkiego zakamarka świata czasem zwyczajnie się po prostu uciec. Jednak farerski karobel jest dość monotonny i po prostu jeśli tam się oczywiście przyjeżdża się na tydzień, na dwa z kontynentu, to wszystko
2: Przepraszam, że
0: zachwyca.
2: ci przerwę na sekundę, bo właśnie a propos farerskich krajobrazów, to w końcu się udało włączyć wideo, także drodzy słuchacze, jest wideo z samochodu, który sobie jedzie przez Farery i takie tam są krajobrazy.
0: No, super.
2: Nie wiem, czy widzisz, ale jest właśnie na tym.
0: Więc farerowie, tak jak mówię, farerowie kochają swoją małą ojczyznę i to nie jest, broń Boże, tak, że chcą po prostu z niej uciekać. Natomiast czasem zwyczajnie w świecie warto po prostu troszeczkę na inne krajobrazy swoje oczy wystawić, zmienić trochę klimat, po prostu na cieplejszy, łyknąć troszeczkę słońca. Zresztą właśnie, no, tak jak mówiliście, farerom brakuje tego słońca. Są statystyki w internecie przewijające się, że na Wyspach Owczych jest 300 ileś dni deszczowych. To prawda, trzeba tutaj dostawić gwiazdeczkę do tej wartości, że za dzień deszczowy uznaje się też dzień, w którym pada na przykład przez pół minuty, no bo to już jest dzień z deszczem, więc jest dzień deszczowy, natomiast to oznacza, że pada bite 24 godziny przez tą jedną dobę. Ale farerowie właśnie tęsknią za tym słońcem w lecie. Oczywiście ten dzień jest długi, bo słońce zachodzi przed północą, wschodzi około trzeciej w nocy, więc właśnie ta noc jest też taka dosyć jasna.
1: Noc polarna, prawda?
0: Taka prawie że. No nie jest to oczywiście noc polarna, bo to jest 60 równoleżnik, to nie jest za kołem podbiegunowym. Natomiast tak, te noce są dosyć jasne. Często nawet ciężko po prostu nawet gwiazdy dostrzec na tym letnim niebie nocnym. Natomiast w zimie no, dzień się robi naprawdę krótki, to już jest taka szaruga od 10 do 15 godziny, więc wtedy farerowie po prostu stają w domach. Też z tego wynika to, że kiedy się bierze do farerskiego domu, to metraż jest naprawdę duży, no bo farerowie w tym domu naprawdę dużo czasu spędzają, no i też chcą mieć po prostu w tym domu przestrzeń, tych swoich przysłowiowych czterech ścianach. No mają też wilgachne okna, żeby też to słońce wpadało. No i też farerowie właśnie, można doznać w jeden dzień 4,5 roku, co ja też niejednokrotnie doświadczyłem. Rano może spaść śnieżyca, przykryć takim cieniutką prostywką śniegu, majowe nawet wyspy owcze, i po kilku godzinach wychodzi słońce, wszystko topnieje i po prostu nagle widać, że te puste ulice się nagle chmarą farerów wypełniają i oblegają skwerki, każdą knajpkę, każdy stolik jest zajęty, bo farerowie właśnie wyruszają ze swoich domów, żeby troszeczkę tego słońca się nałykać, rzucają wszystko, co mi do zrobienia, czy to było sprzątanie, gotowanie obiadu, to jest nieważne, jest słońce, muszę z niego skorzystać, ruszyć na zewnątrz i po prostu to jest najważniejsze, to jest priorytet numer jeden.
2: Właśnie wspomniałeś o knajpkach. Czy też tam, jak podobnie jak w większości Skandynawii, panuje prohibicja?
0: Tak, jest państwowy monopol alkoholowy. Wyspy Owcze były bardzo konserwatywne pod tym względem. Wprowadzono też swego czasu prohibicję w latach 20. Za nią zwyczajnie się zagłosowano. Trochę podobna sytuacja jak w Islandii. Islandczycy sami na siebie prohibicję zwyczajnie się sprowadzili. Potem to stopniowo redukowano. W latach 70. 80. prowadzono taką reglamentację na alkohol. Tak naprawdę każdy farer dostawał taki przydział alkoholowy. No, kończyło się to tym, że po prostu pito tyle, ile było można, nie tyle, ile się chciało, więc co bogatsi rybacy po prostu, kiedy wracali z połowu, to się po prostu upijali dość mocno, więc też to był no, spory problem społeczny, zwyczajnie w świecie alkoholizm. Natomiast w latach 90. to się jeszcze unormowało, zamiast zamawiać alkohol wysyłkowo z Danii, z takiego specjalnego katalogu, na wyspach przydziała sieć Rusdrycka Sørlandsins, zwanych w skrócie Rusan przez tubylców czy tambylców, gdzie można zakupić alkohol. Alkohol jest bardzo drogi. To jest generalnie cecha Skandynawii, oprócz Danii, gdzie obowiązuje ten państwowy monopol. Więc farerowie mają też nawet taki zwyczaj, że po prostu jak się idzie do jakiegoś domu, no to pierwsza kolejka jest na gospodarza, natomiast już alkohol, jakby reszta alkoholu, to się już każdy w własnym zakresie zaopatruje, żeby po prostu nie doprowadzić do bankructwa gospodarza. Więc tak, jest ten państwowy monopol, jest przez długie lata wyzywał też zakaz produkcji mocnych trunków, więc nawet był problem z produkcją w zwyczajnym świecie piwa farerskiego, produkowane jedynie takie bardzo słabiutkie piwo do 2,8% i takie piwo można kupić w normalnym sklepie niemonopolowym, natomiast wszystkie mocniejsze piwa, takie, które można by uznać w Europie za normalne, niemocne, trzeba już się udać po taki trunek do sklepu monopolowego, państwowego. Przez długi czas też po podniesieniu tego progu ustalono taki poziom, że nie można było produkować żadnych mocniejszych wódek o COVID, których przecież Skandynawia słynie. Więc dochodzi do takiego kuriozum, że na przykład farerska okowita produkowana była na Islandii, i na tą Islandię w wielkich takich bekach zamknięty w kontenery wwożono farerską wodę, więc Islandczycy po prostu się trochę się śmiali, trochę się obawiali, że jak to na Islandię do kraju, gdzie jest czysta woda, trochę się wozi drewno do lasów w postaci właśnie farerskiej wody. Wynikało to też z takiej kwestii, że nie można do Unii Europejskiej importować wody, więc nie mogli farerowie produkować tej okowity w Danii, więc swój wzrok skierowali w kierunku Islandii. I tam jest produkowana chyba do dzisiaj nawet farerska okowita. Natomiast w roku 2000, chyba wydaje mi się 2012, już te ograniczenia dość sztuczne i dziwne zniesiono i już dojrzewa w farerskim browarze Feria Bior w Klaksvík pierwsza partia, już chyba wyszła na rynek, pierwsza partia farerskiej whisky. więc też ten asortyment faryjskich druków się coraz bardziej poszerza. Jeśli ktoś będzie na Wyspach Owczych, myślę, warto skosztować chociażby faryjskiego piwa z browaru Feria Bior. Co ciekawe, przez ładne kilka lat na Wyspach Owczych działał też drugi browar, takiej malutkiej 52-tysięcznej nacji. Jest to ciekawe zjawisko, natomiast browar Okara, którego nazwą przynosi jako nasze, no zbankrutował. On właśnie nigdy nie przynosi dochodów i pochłonął go, co nie skakuje, ten browar Feria Bior, który ma już długą historię, bo został założony w roku 1888, więc jest to już firma no, z potężną historią.
2: A można tam pędzić, bo wiem, że tak jak panuje prohibicja w Norwegii, Szwecji czy Finlandii, to tam na tej całkowitej północy, gdzie tych monopolów już praktycznie nie ma, to tam ludzie pędzą na potęgę i wiem, jak mój wujek kiedyś tam jeździł dużo na motorach w Finlandii, no to tego się nie da upić, a ci Finowie to tak strasznie się wbijali na umór tym właśnie swoim własnym pędzonym. Czy też na Wyspach Owczych tam pędzą swoje?
0: Wieść gminna niesie, że Farerowie pędzą sobie trunek z rabarbaru. Ja nigdy nie miałem okazji z niego skosztować. Jest to ponoć nielegalne, no ale...
2: O właśnie, rabarbar.
0: Właśnie, rabarbar się przywija. No nie jest to do końca legalne, ale... No ale dzieje się to. No, w każdym kraju gdzieś tam księżycówka sobie gdzieś tam kapie w piwnicy.
2: Nie ma, bo akurat w Norwegii, z tego co słyszałem, to alkoholu kupić nie można, ale nie, chyba pędzić też nie można, ale można posiadać aparaturę.
0: Tak, no właśnie na Wyspach było podobnie. Nie można było piwa bosnych druków produkować, ale można było importować i spożywać, więc podobna taka ciekawostka historyczna.
2: No właśnie, jestem architektem, to może przejdźmy dalej. Jak już kupiliśmy sobie rzeczy, zjedliśmy, pojedliśmy, musimy zamieszkać.
1: No to było, że jeszcze po jednym pytaniu, bo tu się czas kończy.
2: A dobra.
1: Więc to spogania. Więc nie wiem, może teraz ja, ty zakończysz.
2: Dobra, ja muszę na sekundę słownie.
1: W sumie to.
2: Gdzie to dobra, pytań, to
1: ale
2: zmora.
1: Nie mamy czasu.
2: Przejdź.
1: Chciałbym zapytać w sumie o kolonializm duński. Jak wyglądały represje? Ale chyba bardziej interesują mnie jednak jakieś tematy tabu, jakie występują na Wyspach Owczych i o których sobie nie powinno się mówić nawet we własnym gronie.
0: No takim tematem tabu jest pedofilia. To jest poważny problem społeczny. Tak naprawdę on dopiero wybuchł kilka lat temu, kiedy już po prostu zdesperowane osoby, których
1: stały
0: się ofiarą tego.
1: Kto jest ofiarą i oprawcą?
0: Tak naprawdę się dzieje niemalże wewnątrz rodzin, więc po prostu powiedzmy znane właśnie osoby w rodzie. Nie, to nie jest ten aspekt. Po prostu osoby, które miały jakieś nawet uznaną gdzieś pozycję społeczną, okazało się, że właśnie robiły to, co robiły innym farerom. Więc to jest duży problem i to jest w związku z tym, że to jest mała społeczność też, on gdzieś tam tli się gdzieś pod spodem. Farerowie niby mówią, że ten problem jest naprawiony, jakoś się z tym uporali, ale no to mówią oni, nie do końca oni dopuszczają do tych tematów tabu, no bo też zrozumiałe, że chcą te brudy troszeczkę wewnętrznie wyprać i jakoś się wewnętrznie oczyścić, więc też się tym, nie opowiadają o tym zbyt chętnie na zewnątrz, jeśli już, to właśnie mówią, że ten problem został, przyznają, że on był, ale został zażegnany. Natomiast jak to naprawdę wygląda, no to jak zwykle w takich tematach bardzo ciężko orzec. Wydawać by się mogło, że takim tematem tabu będzie właśnie polowanie na Grindwale, które gdzieś tu się już kilka razy przewinęło, ale nic z tych rzeczy. Farerowie bardzo, bardzo chętnie i otwarcie o tym, na ten temat dyskutują.
1: A czy to jest jakiś ubój rytualny?
0: Nie, właśnie nie. Myślę, że tutaj warto na początek w ogóle różne mity rozwiać, bo często się pojawiają na przykład w polskich portalach. Jest kilka portali, gdzie właśnie przez 3-4 lata przewija się ten sam materiał, więc po tym okresie roku, że jest to właśnie jakiś ubój rytualny, jest to jakiś rodzaj inicjacji młodzieńców, nic z tych rzeczy. To jest tradycja, która sięga czasów wikińskich. To jest tradycja, która jest dokumentowana od połowy wieku XVI, od roku 1700, bodajże 9. Prowadzone są coroczne, nieprzerwane statystyki, gdzie, w jakim miejscu, jaki gatunek, ilu osobników tego gatunku zostało złowionych. Trzeba podkreślić też to, że corocznie w ramach tych polowań zabija się około 800 osobników Grindwala. To jest duży ssak morski z rodziny delfinowatych. Natomiast szacuje się, że populacja w północnym Atlantyku tego gatunku to jest 780 tysięcy osobników, a więc w skali roku farerowie odławiają 1 promil tej populacji, więc też ten mit powielany głównie przez organizację Sea Shepherds jest tutaj zupełnie trafiony, bo to nie jest w żaden sposób gatunek zagrożony. Farerowie też prowadzą starania, aby ten proces zabijania tych zwierząt był jak najbardziej humanitarny. Oczywiście to jest nadal śmierć, więc to nadal zwierzę cierpi, ale starają się farerowie to cierpienie jak najbardziej zminimalizować. Dzieje się to przez takie specjalne narzędzie, które po prostu błyskawicznie przecina kręg szyjny u tego ssaka, więc ta śmierć następuje tak najszybciej, jak się da, i ta krew, która często się przewidzia w materiałach prasowych, na jakichś zdjęciach gdzieś na portalach internetowych, to jest krew już, która pojawia się z mięsa tak naprawdę, bo to już jest martwe zwierzę, z mięsa, które jest ścięte w wodzie, no bo taki grindwal potrafi ważyć około 1,5 tony, więc też ciężko by było takie zwierzę wydobyć na powierzchni i ciąć już go gdzieś na wybrzeżu, na jakiejś przystani, więc ten podział odbywa się w wodzie i już te kawałki, już po prostu zwyczajnie ci mięsa są wyprowadzane wynoszone są na brzeg, więc właśnie te obrazki często są mylące też. Tylko się pojawia się kwestia też komentarza gdzieś tych opowieściach, która właśnie nakierowuje na to, że jest to jakaś orgia, jakaś rzeź, jakieś mordowanie zwierząt właśnie raz do roku. Też część turystów, którzy wyspowcze przyjeżdżają, pytają się na przykład, czy mogą sobie zamówić oglądanie Grinda Drop o 15 we wtorek. No nie działa to w ten sposób. Są konkretne przepisy, gdzie te wieloryby można odławiać, gdzie można nie polować, w jakim fiordzie.
1: Grinda Drop.
0: No. Gdzie te polowania mogą się właśnie odbywać, w jakich fiordach są specjalnie wyznaczeni osoby, które mogą takie polowania prowadzić. Taką szkółkę czy stado Grindwali trzeba wypatrzeć w określonej odległości od brzegu. Ona musi wpłynąć do fiordu, dopiero wtedy statki, różnego rodzaju jednostki powiące, różnego rodzaju łódki, kutry, te Grindwale zaganiają na brzeg i grindwale w rytm takiego stadnego trochę instynktu po prostu wspólnie brną do wybrzeża na te płytkie wody i tam już następuje zamordowanie tych zwierząt po prostu. Następuje polowanie. Ale odbywa się ono w sposób jak najbardziej możliwy, humanitarny, jaki można to zrobić, jeśli się na przykład porówna to, jak wygląda chociażby właśnie przemysł żywnościowy, właśnie przemysł. W jaki sposób traktuje się zwierzęta hodowlane, jak hoduje się, nie wiem, króliki, jak się tuczy gęsi, jak wygląda ubój świń, krów w rzeźniach. Pamiętajmy o tym, że właśnie te grindwale całe życie spędzają na wolności. Dopiero ta ostatnia chwila, te krótkie minuty, ich ostatnie, to jest dopiero właśnie kontakt z człowiekiem.
1: To takie słabe powieszenie, mimo wszystko to zwierzę tak umiera.
0: To prawda, zwierzę umiera, ale z drugiej strony właśnie farerowie jakby bardzo z wielkim szacunkiem podchodzą do tego, co słowią. W dawnych czasach tak naprawdę... Tak, trzeba pamiętać właśnie, że jest coś takiego zjawisko przyłowu w rybołówstwie światowym, gdzie po prostu spora część ryb, też grindwali, która zostaje złowiona do sieci, a po prostu nie jest obiektem tego połowu, zwyczajnie w świecie po prostu już jako ciało, jako martwe zwierzęta trafiają z powrotem do oceanu, są zwyczajnie w świecie marnowane, natomiast farerowie wykorzystują maksymalnie, co się da z tych zwierząt. W dawnych czasach wykorzystywano ich skórę, którą skręcano jako linie, wykorzystywano ich długie kości giętkie jako na przykład materiał do produkcji parasoli. Przecież dawniej z grindwali, z wielorybów produkowano różnego rodzaju oleje, kredki nawet wytwarzano z oleju. I do dzisiaj farerowie z wielką jakby czcią szanują po prostu. No, zwierzę umarło, żeby oni po prostu mieli żywność, nie musieli tej żywności z zewnątrz importować. I też farerowie mają bardzo ciekawy sposób już potem podziału tego mięsa, mianowicie na wyspach Sando i Suru, to jest jeszcze dalej pociągnięte, mianowicie to mięso jest dzielone nie tylko równo między uczestników polowania, ale także dostają osoby starsze i chore, które zwyczajnie w świecie nie mogą w polowaniu uczestniczyć, więc też to polowanie ma taki charakter społeczny i bardzo taki też scalający, myślę lokalne społeczności i też ten podział odbywa się bardzo sprawiedliwie. To jest nawet tak daleko pociągnięte, że to mięso jest dzielone bez jeszcze ustalenia, kto dany kawałek dostanie, więc każdy się stara wyciąć jakby równe kawałki, równe jakości. dopiero później, kiedy te kawałki już są pocięte, gdzieś ustawione na nabrzeżu, następuje jakby przydzielenie każdemu z nich numerów i są losowane konkretne kawałki, do jakich rodzinnych kawałki trafią, więc też tutaj Farerowie wykazują się takim też sprytem organizacyjnym i starają się, żeby ten też podział był bardzo, bardzo sprawiedliwy, więc myślę, że warto, kiedy zobaczy się właśnie takie krzyczące nagłówki gdzieś w gazetach, że właśnie kolejny raz mord, coroczna rzeź, jakiś festiwal mordu, to myślę, że warto też troszeczkę sięgnąć do spokojniejszych Farerów, do źródeł, które podają liczby i troszeczkę z innym spojrzeniem, może troszeczkę z boku spojrzeć na ten temat i wyrobić sobie własną opinię. Ja też tu nie chcę być adwokatem diabła, przekonywać do racji Farerów, ale zachęcam raczej, żeby tą rację po prostu wysłuchać, już mając rację obu stron i przeciwników, i zwolenników bardziej, tego polowania, wyrobić sobie zdanie po prostu samodzielne.
1: Przepraszam, że ci wtrącam, ale tym bardziej, że jeszcze trzecia strona, potężne państwo na Dalekim Wschodzie, czyli Japonia, nie respektująca żadnych ustaleń międzynarodowych i mordująca na potęgę wszystkie gatunki, w tym Green Valley i inne zagrożone ssaki morskie. Natomiast ona nie ponosi żadnych konsekwencji, nie jest w żaden sposób piętnowana, po prostu chyba ze strony Europy jest łatwo wyżywać się i obarczyć winą takie małe państwo, jakim są wyspy.
0: Też tak myślę. A jeszcze pojawia się właśnie taka czwarta strona tej sprawy, mianowicie to, że Farerowie może już niedługo porzucą to polowania z przyczyn zanieczyszczenia środowiska. Takie w ogóle zwierzęta morskie, które długo żyją w tym morzu, chłoną wszystko, co człowiek do tego morza zrzuca, więc w mięsie, w ciele, Green Valley jest mnóstwo rtęci, różnych metali ciężkich.
1: I plastiku.
0: Tak, no też plastiku.
1: Nie ma żadnego kontynentu na Ziemi, który nie jest obarczony tym, jak coś takiego, plastikiem.
0: Więc lekarze Fares już w latach 90. zaczęli apelować do kobiet w ciąży, do młodych ludzi na wyspach owczych, żeby ograniczyli spożycie, czy nawet w ogóle zaniechali spożycie waleniny. Wtedy to spotkało się z wielkim sprzeciwem niemalże szalenie świętości tradycji farerskiej. Natomiast w ostatnich latach to spożycie coraz bardziej spada, jednak ludzie starają się oczywiście nadal konsumują, tak, ale już coraz rzadziej jest zalecenie, żeby jednak spożywać to mniej więcej raz, dwa razy w miesiącu, a kiedyś to był taki element konkretnej diety. Trzeba pamiętać o tym, że jeszcze kiedy tak naprawdę Farerowie nie żyli z rybołówstwa, tylko z rolnictwa i z tego, co wyhodowali w postaci owiec, czy to, co wyrosło z ziemi farerskiej, wystarczało na wyżywienie 5000 Farerów. Dopiero boom w rybołówstwie pod koniec XIX wieku spowodował, że wyspy owcze bardzo mocno demograficznie ruszyły i to był dopiero taki boom rozwojowy dla wysp owczych, więc Farerowie cały czas są chcąc nie chcąc przywiązani do morza i starają się z niego czerpać tak tyle ile potrafią i też czerpać z tego zwyczajnie się z szacunkiem dla tego, co czerpią.
2: Jadłeś Green Valley?
0: Jadłem, tak. Jest to dość ciekawe mięso. Ja bym go porównał do takiego połączenia bardzo dobrej wołowiny, jeśli chodzi o strukturę mięsa. Kolor jest bardzo ciemny, niemalże taki niemalże czarny z odcieniem czerwonym. I smakuje jak bardzo dobra ryba, więc jeśli ktoś nie czuje niechęci po tym, co opowiadam, jak to polowanie wygląda, to myślę, że warto na wyspowcze się udać i wybrać. Trzeba troszeczkę tej waleniny poszukać, bo tak jak mówiłem, walenina jest dzielona między lokalne społeczeństwo, ona bardzo rzadko trafia na taki rynek komercyjny, jeśli już, to zostaje tylko wyłącznie na wyspach owczych, nie ma czegoś takiego jak eksport waleniny z wysp owczych.
2: W markecie nie kupisz?
0: Nie.
2: No właśnie, a mam jeszcze do Ciebie takie pytanie na sam koniec, już będziemy kończyć niebawem, bo nasz hostujący nie daje rady. Mam takie pytanie do Ciebie jako fotografa. Czy jesteś kanonistą czy nikoniarzem?
0: Kanon.
2: No to już Cię nie lubię. bo ja też jestem fotografem, trochę sobie fotografuję i ja niestety jestem nikoniarzem.
0: Ale mam kilka szkieł na M42, więc gdzieś się pewnie możemy po drodze dogadać przez jakąś przejściówkę.
2: No, nie wiem, jakieś szkło dostałem ostatnio z lat 90. Kiedyś lepsze szkła były niż teraz.
0: To prawda, szkło i metal. Najlepsze materiały.
2: Dobra, a jest jeszcze pytanie. Czemu faraery, a czemu owcze? Co oznacza faraer?
0: Feriar to jest bitek dwóch słów, które myślę łatwo się domyśleć. Fer to jest staronordyckie określenie owcy, a ojar to jest liczba mnoga słowa oj, czyli wyspa, czyli po prostu wyspy owcze. To polskie samo tłumaczenie jest bardzo, bardzo trafne. Jest też taki wątek lingwistyczny, natomiast niektórzy uważają, że te fer pochodzi, jest takie nawiązanie do duńskiego słowa, które oznacza pióra, więc ktoś by mógł stwierdzić, to jest wyspy pierzaste, czyli pewnie od ptaków, których jest też na Wyspach Owczych całkiem dużo. Jest to rejon, gdzie sporo ptaków wędrownych wita na okres godów i Wyspy Owcze, oprócz tego, że są właśnie rozbeczone przez owce, też są bardzo rozświerkane, bo głosu ptaków, tego właśnie harmidru niekiedy przy klifach, no czasem nie sposób od niego uciec, ten cały czas ten dźwięk ptaków na Wyspach Owczych w czasie wędrówki towarzyszy.
2: Czyli tak, podsumowując, no jak się skończy epidemia cała, bo wiem, że na Farajach to jest, już chyba tam nic nie mam, żadnych obostrzeń, za dużo ludzi nie choruje. Ale nie wiem, pewnie jak teraz przylatujesz, to kwarantanna, tak?
0: Nie, właśnie Farerowie zastosowali ciekawy sposób, mianowicie oni wystosowują tylko zalecenia. Nie ma tam obowiązkowej kwarantanny, natomiast zalecają, żeby właśnie się izolować przez 14 dni. Zresztą chyba wczoraj wybuchła taka mała afera, bo kilku Duńczyków, którzy no, nie wytrzymali obostrzeń w Danii, które nie pozwalają wybrać się do pubu, jakby to była pierwsza potrzeba życiowa w aktualnych czasach tej sytuacji, postanowili polecieć na Wyspy Owcze. No i tam sobie upraktycznić pub crawling. Szybko zwiedza ich policja. No i ciężko jest postawić jakieś zarzuty, bo to były tylko wyłącznie zalecenia władz farerskich, żeby poddać ich kwarantannie, więc pewnie nic się nie stanie, no ale pewien niesmak u farerów pozostał.
2: No, także jak się cała ta rzecz skończy, jeśli się skończy niebawem, no to warto się wybrać do słuchaczy na Farery, jeśli chce się odpocząć od takich typowo turystycznych kierunków. Bo na pewno jest inaczej. Jest inaczej jak w Norwegii, jest inaczej jak na Islandii, a już na pewno inaczej jak we Włoszech. Można trochę... No, ja mam zamiar się wybrać z rodziną całą i właśnie myślę o Smirylu, bo wolę swoje własne auto.
0: To polecam w takim razie. Myślę, że warto się w różne miejsca wybierać, poznawać świat, a Wyspy Owcze są na pewno miejscem ciekawym i myślę, że osoby ciekawe świata z pewnością nie oszczędzą.
2: Ja tak myślę, żeby właśnie wziąć Smiryla i z Danii na wyspy, a z wysp na Islandię i potem już sobie tam wrócić jednym cięgiem.
0: Myślę, że bardzo ciekawa kombinacja.
2: Pytanie tylko, czy mój Janusz Biznesu da mi tyle urlopu.
0: Trzymamy za niego kciuki w takim razie.
2: No, z pieniędzmi pewnie też niełatwo, bo to Skandynawia, wiadomo, drogą.
0: Ale też po to się pracuje, żeby na takie rzeczy sobie pozwolić.
2: No dokładnie, bo co zrobimy z tymi pieniędzmi, do grobu je weźmiemy. Także wielkie dzięki, że pojawiłeś się u nas.
0: Również dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.
2: No, mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś się spotkamy. No, może kiedyś się spotkamy nawet na Wyspach Owczych.
0: Mam nadzieję taką. Może tak się okaże.
2: No, może kiedyś uda nam się taką króciutką audycję zrobić, żeby właśnie zrobić taki przewodnik, co zrobić, żeby tam pojechać. Też myślę o takich audycjach, żeby właśnie nie tylko opowiadać o kraju, ale też...
0: Od strony praktycznej.
2: Tak, od strony praktycznej, bo wiadomo, takie miejsca, no, do Włoch to każdy może sobie pojechać, czy to Niemiec, a na Wyspy Owcze to już nie jest tak łatwo się dostać i tam zwiedzić. No właściwie... Jak jestem takim nie za bardzo zorientowanym turystą, to myślę sobie, Wyspy Owcze, no wyląduję i co tam robić, nie?
3: Zmienię sobie nazwisko.
2: ale co tam robić? No wiadomo, jak idziemy do Włoch, to pojedziemy do Rzymu, czy tam do Mediolanu, no ale lądujemy w Trochon i co tam robić, nie? Także to
0: jest strona... No, wylądujemy na sąsiedniej wyspie, do tej stolicy jeszcze trzeba dotrzeć, to nam zajmie około godzinki autobusem, więc też nie jest łatwo do stolicy w ogóle... Nie ląduję przy stolicy.
2: A Smyryl...
0: Zabije do portu w Toszą.
2: Także jak ktoś z Danii, to po prostu stolicy z własnym samochodem. Dobra, to już będziemy kończyć, bo tu ja też o 6 rano wstaję. To jest nocne radio, ale wszyscy tu jesteśmy amatorzy i każdy ma swoją jakąś robotę. Następny tak dzień. Ja mam taką głupią dzień nadawania w środę. Na drugi dzień do roboty. Dobra, to pozostajmy w kontakcie. Mam nadzieję, że jeszcze się tam spikniemy. Na pewno tam poza radiem się do ciebie odezwę. Tak, w temacie Wyspy Owczych, jak tam się dostać. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś. No nie było dużo telefonów, nie wiem, słuchacze się zestresowali czy coś, ale mam nadzieję, że spędziłeś, no nie są 3 godziny jak z Emilianą, czego się bałeś, są 2.
0: Ale bardzo, tak, bardzo ciekawe godziny, tak też tak myślę, bardzo szybko zleciało. Widziałem też, było sporo komentarzy na czacie, na YouTubie, więc też tam sobie zerknę po naszym spotkaniu i okay, jeśli jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć.
1: Dobra, także ze swojej strony dziękuję za rozmowę, dziękuję za słuchanie.
0: Dziękuję również. Dobranoc i goanoc.
2: Dobranoc i zostajmy zdrowi. Dobranoc. Ciao.
0: Dobranoc, dzięki.

Hej, hej, hej, kochani, hej, witam was serdecznie po dłuższej przerwie. Wracam na antenę i postaram się teraz trochę więcej nadawać. Miałem tydzień przerwy spowodowany niedyspozycją chorobową, że tak powiem. No i, ale już czuję się lepiej. Spotkałem czarownicę po prostu, która zamieniła mnie w trytona. Tak, ale już czuję się lepiej. To oczywiście cytat z klasyka. Monty Python się kłania. Ludzie się gromadzą, widzę, a ja sobie popijam dzisiaj kawkę z nowego kubka. Dostałem fantastyczny prezencik. Pozdrawiam serdecznie Anię, kochaną, wspaniałą i ogółem całe te, która mi zamówiła taki kubek z napisem Kapitan Krawiec. Tak, to ja, Kapitan Krawiec. Jeszcze koszulkę taką właśnie też. Także jestem wyposażony w pełni dzisiaj, kapitańską. I się od razu czuję jak kapitan. Tu jakiś węzeł jest też, jest Kapitan Krawiec i jakiś węzeł. Ja bym taki trudny do rozplątania, jakiś marynarski, a ja tu bym go mieczem przeciął. Kto to przeciął ten węzeł gordyjski? Aleksander Wielki? Kto to był? Zapomniałem, może ktoś przypomni. Jest tu jakiś wykształciuch? To może by mnie głupiemu przypomniał. Na czacie już widzę, jest Paweł, jest Jola, Zigi, Gumball, który narzeka, że nie może nadawać, bo mu tam jakieś jeszcze młodsi chyba od niego jakieś dzieci mu biegają po domu, siostry. No i biedaczek czuje się taki trochę steroryzowany chyba, jak słuchałem ostatnio jego wypowiedzi. Fenomenalne pogadanki Etama ostatnio były. Zapraszam na kanał. Kanał Pogadanki Etama. Uśmiałem się po pachy. Można tak powiedzieć? Uśmiałem się po pachy? No aż dostałem zajadów po prostu, słuchając o małpie z pindolem na wierzchu, o petycji rodziców tam założyć małpie majtki. No i o różnych wynalazkach etamowych. Pojawił się też Skała. Skała się też pojawił. Jest też Jacek. Fajnie, że jest Skała, bo mam nadzieję, że taką cichą nadzieję, że może dzisiaj zadzwoni do radyjka, bo temat jest taki, że Skała mógłby się pewnie wypowiedzieć. No, chciałem z wami dzisiaj pogadać właśnie o całej tej zawierusze związanej z tak zwanym Lex TVN, czyli no, tak nazwano nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która to nowelizacja wzbudziła ogromne kontrowersje z tego powodu, iż właściwie ogranicza mocno przyznanie koncesji TVN-owi, ponieważ TVN jest obecnie, w chwili obecnej, to znaczy tam pakiet większościowy mają Amerykanie, a ta nowa ustawa ma sprawić, że to będzie niedozwolone, żeby jakiś kapitał spoza strefy ekonomicznej

0: unijnej, spoza strefy Unii Europejskiej, żeby po prostu mogli sobie tutaj jacyś Amerykanie media zakładać, nie? Nam, Polakom. No i ludzie wyszli na ulicę i to w niemałej liczbie. Cały krakowski rynek zawalony, kilka tysięcy osób, ludzie pod Pałacem Prezydenckim. W ponad 20 miastach ludzie wyszli na ulicę. No, słuchajcie, ja tu się nie chcę za bardzo opowiadać po żadnej stronie, chociażby z tego powodu, że jakoś tam zawsze czuję się trochę takim dziennikarzyną, może takim marnym, może takim właśnie krawculkiem, który coś sobie popierdoli, poprzeklina tutaj, obali pół litra i wpadnie pod stół i rozwali kabel od internetu, bo już nie będzie miał siły wyłączyć. No ale jednak jakiś tam dziennikarz, obywatelski taki trochę, redaktorek i ja lubię słuchać opinii ludzi bardziej niż przedstawiać swoje, a to dzisiaj jest mało popularne. Dzisiaj każdy lubi, każdy taki prowadzący streamy, różne kanały, no to lubi ludzi trochę tak steroryzować, nie? I przegonić tych, którzy przedstawiają jakieś nieprawomyślne treści, na przykład są za szczepionkami czy tam coś, nie? To dzisiaj bardzo niepopularne w takich mediach niezależnych, jak to się mówi. No właśnie, możemy sobie porozmawiać, jakie to w ogóle są te media, co to są media niezależne, co to są wolne media. No ciężko powiedzieć, że jakiekolwiek media są wolne, bo taka podstawowa definicja, jaka mi przychodzi do głowy wolnych mediów, no to media niezależne od władzy, po prostu od rządu, od polityków. To są dla mnie wolne media. No ale, a pytanie, co z mediami, które są, powiedzmy, które działają w interesie Kościoła bardzo, albo co z mediami, które służą jakiejś komuś innemu, niekoniecznie polityką, ale na przykład ktoś się bardzo nastawia na to, żeby dopieścić, żeby lać miód na uszy, miód do ucha lać, że tak powiem poetycko, wszystkim tym, którzy wyznają spiskową teorię dziejów, są antyszczepionkowcami, no to też ciężko mówić tutaj, że to są media niezależne. Ktoś tu chyba napisał, Łukasz już napisał, Aleksander Jabłonowski. Przepraszam, zacząłem seplenić. Zardzewiałem trochę, długo nie nadawałem. Wybaczcie, będę się jąkał, seplenił trochę. Muszę się oswoić z mikrofonem znowu. No, nie powiedziałbym, że to są wolne media, ponieważ ktokolwiek, kto tam zadzwoni i się przywita nieprawidłowo, to jest już podejrzenie, że to jest pedał. Na przykład i się go przegania, no to co to są za wolne media? Też nie są wolne. Tym bardziej, że no takiego Jabłonowskiego, Olszańskiego mówmy, no się podejrzewa o to, że komuś służy. No dziwna sytuacja, nie? Dwóch aktorów właściwie, bo Osadowski też nie każdy wie, ale występował w jakimś serialu Trudne Sprawy, czy tam Gorzka Prawda, jakiś taki chyba TVN-owski właśnie serial, też tam występował, więc mamy właściwie aktora zawodowego i aktora naturszczyka, którzy no, mówi się o nich teraz czasami, że to taki drugi Wałęsa trochę, nie? Ktoś przygotowywany po to, żeby mu zawierzyć, żeby pociągnął za sobą ludzi. Może to taka opcja awaryjna. No, PiS jest taki prorosyjski bardziej niż proamerykański. Chociaż ja już nie wiem, czy PiS jest bardziej proamerykański, czy PiS zraził do siebie wszystkich po prostu i teraz Amerykanów też bardzo wkurwił. No to taki plaskacz sprzedany trochę Amerykanom. Ponieważ ta ustawa, zwana potocznie Lex TVN, no bo dotyczy głównie TVN-u, to jest takim policzkiem trochę dla Amerykanów, a to nie jest byle co, bo Stany Zjednoczone są drugim co do wielkości inwestorem w Polsce, czyli bardzo konkretny kapitał, nie? No, a ich to wkurza, a Amerykanie, Jankesi są tacy mściwi. Oni po prostu, jak ktoś im zajdzie za skórę, jak ktoś ich wkurzy, to oni się odpłacą. I czy tworzenie takiej nowelizacji ustawy w momencie, kiedy planowane są zakupy od Amerykanów jakiegoś fajnego sprzętu, jakieś tam Iskandery, nowoczesne, nie wiem, helikoptery, coś tam mieliśmy kupować, no to oni nam tego teraz nie sprzedadzą, bo już były takie sytuacje. Jak Rosja wkurzyła Amerykanów, to też odmówili sprzedaży jakiegoś tam uzbrojenia. Arabii Saudyjskiej odmówili też, bo też ich czymś wkurzyli. I wiadomo, że to się skończy tak samo. Czyli no, zostaniemy pozbawieni przez to fajnego sprzętu wojskowego, zostaną być może wycofane wojska amerykańskie z Polski, no co się wielu nie podoba, ale jakby nie było. Wiecie co, to jest tylko moje zdanie oczywiście, ale uważam, że nawet taki sojusznik, który nie spełnia naszych oczekiwań, który nas traktuje tak trochę po macoszemu jak te Stany, co do którego nie wiemy, czy możemy na pewno liczyć na niego, ale to jest jednak potężny sojusznik. I to jest sojusznik, z którym się liczy cały świat. I jest to jakieś zabezpieczenie jednak mimo wszystko, jakieś tam. Tak mi się wydaje, że dobrze trzymać z silnym, nie? Nawet jeśli ten silny nas trochę traktuje jako takiego gorszego brata, trochę brzydkiego, śmierdzącego, z którym się nikt nie chce bawić, kolegę takiego, nie? No to dobrze mieć takiego kompana, nie? Dużego, większego trochę.
1: Halina, 30 zł. Odchodzę od tego gada Enkiego.
0: Wiesz co, Halina, żeś Halinka teraz pedziała tak, że normalnie laczki mnie spadły, no. Gada, to jest taka, Halincia, no ja tobie powiem, że no, to jest taka łysa menda trochę, ale taka dobra menda, no, to jest taki, no, wąż, co ja go tu kiedyś na łono swoje, tego węża łysego wziąłem, ale Halincia, jaki by nie był, to ten wężowaty gad, no to jednak to, wiesz, to on tu jest, no, z nami piętro wyżej, Halincia, to wiesz, to trzeba trzymać, to wiesz, on może i jest głupi, może i zawistny, może i jest, wiesz, mędowaty, może i handlował gaciami kiedyś, bo to jednak, Halincia, no, to się rozgadałem, kurde. Dzięki, Halina. A co tam się stanęło? Czym ci podpadł imć Enki? No, domyślam się, że u Enkiego to będzie, że oczywiście, że szopka z tym całym TVN-em, no to jest trochę szopka, oczywiście, ale to u nas wszystko jest szopką. Żyjemy w katolickim kraju i u nas wszystko jest szopką. No, właśnie teraz teraz TVP wyemitowało taki reportaż, znajdziecie go na YouTubie pod tytułem Holding. I no, mowa jest oczywiście o spółce ITI, której założycielami byli Jan Weichert i Mariusz Walter, których oskarża się o to, że współpracowali ze służbami komunistycznymi i jest, jak to się mówi, to jest oczywista oczywistość. To był taki czas, że jakikolwiek większy interes bez układania się ze służbami był niemożliwy. A no już, oni zaczynali tam od wydawania filmów na VHS-ach, takie rzeczy, jak nawet chrupki jakieś tam robili. Być może faktycznie chodziło o zbieranie dewiz. To był też taki czas, że służby nasze, no cała afera FOS o to się rozbija, nie? Że służby jakby miały pod kontrolą różne interesy za granicą, zakładane często w różnych takich egzotycznych bardziej krajach, gdzie ciężko było sprawdzić, co w tej Polsce tam się, skąd to pochodzi, ci polscy biznesmeni, skąd oni są. Po prostu robiono różne większe interesy, żeby zbierać zagraniczną walutę na spłatę długu zagranicznego, bo tych parszywców złotówek naszych nikt nie chciał, nie? No, być może trzeba się było tam działkować albo dać zarobić odpowiednim ludziom. Raczej tak, to jest wiadome. i przy okazji oczywiście być pod kontrolą tych służb i pod lupą. To nie ulega wątpliwości. Tylko czy jest sens o tym wspominać, skoro jeszcze w roku 2004 TVN zostało sprzedane Amerykanom i dziś pakiet większościowy ma Discovery właśnie. I to już nie jest ta sama telewizja, która faktycznie swego czasu, tak jak się wypomina w tym reportażu, decydowała, że ma się nie opublikować, powiedzmy, materiał z Kwaśniewskim podpitym, który tam fikał koziołki na cmentarzu w Charkowie. Po przejęciu TVN-u przez Amerykanów zmienił się dość mocno profil tych mediów na bardziej rozrywkowy. Zdecydowanie i mniej taki upolityczniony. Oczywiście nawet jeszcze parę lat temu były tam takie aferki różne, że tam jakiś TV się znalazł, były w tym TVN-ie. Mówiono Tusk Vision Network, tak? Bo zawsze jak tam się pojawiał, powiedzmy, Tusk czy inne różne autorytety TVN-owskie, no to witamy serdecznie, tak, prosimy, prosimy mówić, tak, i wygłasza sobie tam zaproszony wspaniały gość swój monolog, pół godziny, nikt mu nie przerywa, wszyscy wpatrzeni jak w obrazek, a jak się pojawi ktoś, no powiedzmy tam z PiSu, czy z prawicy jakieś, no to tam przerywanie i tak dalej, to jest wiadome, to nikt chyba nie uważa, że to jest też takie medium zupełnie obiektywne. Tak właściwie, nie wiem, wolne media, zupełnie wolne media to są u nas. Tu każdy może zadzwonić, każdy może się wypowiedzieć, nawet może zadzwonić i szczepionkowiec, i antyszczepionkowiec, i ateista, i wierzący, i prawicowiec i lewicowiec, i nawet homofob może zadzwonić, i neonazista, a także i liberał. No, każdy może praktycznie tu zadzwonić i to są takie wolne media. Czy ja jestem zależny od kogoś? Tak, od sponsorów trochę jestem zależny, bo czasami na przykład przyłapuję się na tym, że nie chcę podpadać komuś, kto tutaj mi dużo pomógł, kto dba o radyjko. Przyłapuję się na tym, oczywiście, ale to wydaje się czymś naturalnym. I niekoniecznie chodzi tutaj o to, że nie wiem, że pieniążki czy coś, tylko tak po prostu zwyczajnie po ludzku mi czasami głupio zawieść kogoś, kto lubi to radio i dał temu wyraz, powiedzmy, rzucając jakieś fajne donajciki, dzwoniąc często. Ja nagle mam powiedzieć coś takiego, żeby mu poszło w pięty, tak? Albo obrazić go w imię wolności słowa. No tak ciężko to przychodzi, to wiadomo, nie? Zawsze jesteś od kogoś tam bardziej lub mniej zależny, tylko chodzi tutaj o pewien balans, o pewien, nie wiem, o pewną taką uczciwość. No chyba jestem uważany za w miarę uczciwego, a nie kogoś, kto, nie wiem, stara się was tutaj przekabacić na jakąś stronę, nakłamać coś, nie? Raczej w drugą stronę, tak nieskromnie powiem, chyba że ktoś uważa inaczej, to proszę bardzo, można też może zadzwonić i mnie opierdolić na przykład, nie? No oczywiście w tym reportażu TVP, główny autorytet Ziemkiewicz, który coś podejrzanie dużo nadużywał takich słów, jak wydaje mi się, z tego co pamiętam, tak strasznie to jakieś rozmyte i nieprecyzyjne było. W ogóle padły takie, wiecie, tam się bardziej bazuje na emocjach, no bo taka jest grupa odbiorców, suweren, to jest ten suweren, co się przebudził, wstał z kolan, włączył myślenie, a potem się zastanowił, komu tu wpierdolić. Taki był ostatnio suweren, który poszedł do apteki i aptekarzowi wpierdolił, bo kazali mu maseczkę założyć i pobił aptekarza. To może do takich ludzi. Okropnie mi się to oglądało. Przypomniały mi się czasy propagandy PRL-owskiej, wiecie? Jak słuchałem sobie, tak wytrzymałem pół tego reportażu TVP. Strasznie jakiś taki propagandowy. I wiecie, jaki by ten TVN nie był, to i tak wypada znakomicie, jeśli chodzi o pluralizm, o obiektywizm, o profesjonalizm. Po prostu TVN nawet jak bierze czyjąś stronę, wiadomo, że bierze, bo ma jakiś profil, nie? Będzie zawsze trochę wspierał LGBT, będzie proszczepionkowy, to nie jest to takie głupie, takie nachalne, takie chamskie, takie robienie z ludzi idiotów, nie? Jak TVP robi. I wypominanie dzisiaj, że nie opublikowano...
1: Kasia, 25 zł. Keep going.
0: Keep going. Kasia. Kasia, kurczę, coś za często mnie sponsorujesz. Chyba będę zależny od ciebie za bardzo. I jak się spytają, kto ci płaci, to będę musiał powiedzieć, że Kasia. No, napisz, Kasia, jakie treści mam publikować. To jako taka dobra sponsorka, to ja muszę się dopasować tutaj. Nie no, żartuję oczywiście. Pozostanę niezależny. Będę walczył o wolność i powiem nawet coś takiego, co się Kasi nie spodoba któregoś dnia pewnie. No ale też odbiorcy są inni może niż w niektórych innych mediach. Chyba nie liczycie tak do końca, że się tu dam kupić jakoś czy coś, nie? Tak nie sądzę, żebyście na to liczyli po prostu. Tak z sympatii tutaj jakoś pomagacie. Dzięki wielkie, Kasia. No, przy okazji warto wspomnieć, że taki Kwachu, Kwaśniewski, to on po latach się przyznał jednak, że pił w tym Charkowie. Miał tyle odwagi cywilnej. I tutaj zwolenników PiS poproszę o podanie jednego nazwiska, jednego człowieka z tych kręgów prawicowych, no, pseudoprawicowych powiedzmy, tych pisowskich no, kręgów, jednej osoby, która potrafiła się przyznać do jakiegokolwiek błędu, do jakiejkolwiek wpadki, pomyłki. Jedno nazwisko poproszę. Jedno jakieś. Nie wiem, samo sięganie w ogóle takich czasów, tego, co było 20 lat temu, jest trochę żałosne. Żałosne, nie? To coś bardziej aktualnego. No, mówili też o tym, że TVN mówiło źle o katastrofie smoleńskiej, że mieszali przy tym, nie? Mówili też o tym w tym reportażu... co tam jeszcze zarzucali. No pokazywali różne takie niby pseudoautorytety typu tam Olejnik, Lis, Żakowski, a ja wam powiem, że jednak ja sobie ich bardziej cenię niż takiego Ziemkiewicza. Z dwojga złego wybieram już ich niż Ziemkiewicza, który jest po prostu słaby, który jest... W ogóle mu nie ufam. To jest człowiek, który, nie wiem, robi z ludzi durniów. Jego przekaz jest tak po prostu tendencyjny, tak taki propagandowy, jakby za PRL-u, tylko że lubi sobie wycierać gębę tam polską i słowami takimi jak patriotyzm, Polska, my Polacy, prawda, ale tak właściwie to jest taki propagandista. A od takiego Żakowskiego, ja nie darzę ani Moniki Olejnik, ani Żakowskiego, ani Lisa jakąś wielką sympatią, ale bardziej ich cenię jako dziennikarzy. I w ogóle przypominanie tego, że nie chcieli publikować, że gdzieś tam z góry przyszedł nakaz, żeby nie publikować 20 lat temu tej scenki, jak Kwaśniewski jest podpity, w sytuacji, kiedy takie TVP właściwie sieje propagandę, kłamie, pomija informacje cały czas, od lat, 24 godziny na dobę. Oczywiście teraz nie wspomnieli o tym, że ludzie wyszli na ulicę, że zebrano 2,5 miliona podpisów. W obronie TVN-u. No, trochę to jest śmieszne, że ludzie tak bronią tego TVN-u. Bo no, niby bronią ludzie wolnych mediów, tylko czy Polacy właśnie w ogóle chcą wolnych mediów? Mi się wydaje, że nie za bardzo właśnie, bo często u nas się postrzega wolne media jako takie, które serwują te informacje, które są miłe naszemu uchu, nie? I tak się postrzega wolne media, że jak ktoś wali jakiś przekaz, który nam się nie podoba, to nie są wolne media. Takie bardzo prostackie myślenie. Więc nie wiem, no ludzie wyszli na ulicę masowo jak nigdy, nie protestują przeciwko drożyźnie, przeciwko temu, że papier toaletowy staje się towarem luksusowym, o 20% ma zdrożeć teraz, więc ostrożnie, jak będziecie grzeczni, to mogę wam podać sposób, jak podetrzeć się biletem autobusowym skasowanym, bo papier coraz droższy. Skała się dodzwonił, witam Skałę.
2: cześć, jakby zostałem przez ciebie wywołany, więc poczułem się zobowiązany do tego, żeby zadzwonić. Szukałeś jakiegoś pisowca, który przyznawał się do błędu, no to długo nie trzeba szukać dzisiaj. Znaczy, to może nie typowo pisowiec, no ale ktoś z obozu Zjednoczonej Prawicy, to Tadeusz Cymański dzisiaj u Mazurka wielokrotnie przyznał się do błędów różnych, które popełniła Zjednoczona Prawica.

0: jakieś ostatki honoru, godności u tej pisiarni. No,
1: czy Tadeusz
0: tak.
1: Cymański zawsze jak na polityka oczywiście, bo polityka wymaga pewnej giętkości, to on zawsze był zawsze taki jednak uczciwy i szczery, więc to zawsze o niego ceniłem.
0: No tymczasem ustawa wylądowała już na biurku Budynia i są przecieki, że chce ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Jednym z zarzutów w tym reportażu TVP było to, że mówi się o Trybunale Konstytucyjnym przy Łębskiej, w tym TVN-ie, że tak się brzydko mówi, nie? Że Trybunał Konstytucyjny przy Łębskiej, a to przecież to jest oczywista oczywistość znowu, że tak jest, że to jest aparatczyczka, tak powiem, nie wiem, czy jak to w formie żeńskiej powiedzieć.
1: Aparatczyssa
0: pisowska, no taka pisiara, która zrobi wszystko, tylko żeby po prostu było po myśli PiS. No więc czy coś strasznego takiego mówią w tym TVN i takie zarzuty? No wiesz, to słabe trochę. No i ale popatrz, jaka w ogóle sytuacja, że prezydent za nic ma sobie to, że Polacy tak masowo wyszli na ulicę, że w 20 miastach zebrały się tłumy, że zebrano 2,5 miliona podpisów w obronie TVN. On ma to w dupie. On skieruje to do Trybunału Konstytucyjnego, żeby sprawdzić, czy jest zgodne z konstytucją, nie? To jest kolejny aparatczyk. To jest człowiek niegodny bycia prezydentem. Mówię to z całą odpowiedzialnością.
1: Więc po pierwsze, jeżeli chodzi o ten Trybunał Konstytucyjny pani magister Julii Przyłębskiej, no to jest zwykłe określenie. Znaczy ja w ogóle, mnie dziwi to, że do rangi jakiegoś antypolskiego ataku według pisowców rośnie mówienie prawdy, czy nawet jeżeli nie uznasz tego za prawdę, to po prostu swojego zdania, tak jakby to jest czymś naturalnym, że opozycja używa swoich sformułowań, które są krytyczne wobec rządu i twierdzenie, że to miało być przyczynkiem do zakazywania danej telewizji, czyli podważanie, no to jest, wiesz, to jest skandaliczne, bo tak naprawdę to wprost mówi, tak, jesteśmy zwolennikami autorytaryzmu, tak, przeszkadza nam wolność słowa, a każdy, kto mówi inaczej, jest antypolski. Przecież tego typu narracje, że ktoś, kto krytykuje obecną władzę, jest antypolski, antychiński, antybiałoruski, antyrosyjski, to znamy właśnie z tych państw, o których właśnie przed chwilą wspomniałem. To jest typowa retoryka, która twierdzi, że ktoś, kto używa ktoś krytykuje władzę, nie krytykuje tak naprawdę władzy, tylko atakuje naród i państwo. To jest bardzo standardowe i takie doszukiwanie takich właśnie spisków, dorabianie właśnie teorii, że, znaczy mówienie o tym, że no, bo to założył ktoś, kto jest wrogi Polsce, Chinom, Rosji, Białorusi z takich i takich powodów. Te powody zawsze można znaleźć i dobrać. To jest dosyć standardowy ruch dla wszelkich reżimów autorytarnych. Dzisiaj de facto nie ma żadnego znaczenia, kto zakładał TVN i w jakich warunkach, no bo teraz powinniśmy mówić właściwie, kto zakładał Discovery, no bo to ta spółka jest właścicielem TVN-u, więc kto założył TVN dzisiaj nie ma najmniejszego znaczenia.
0: Tak, to wiesz, przepraszam, ale to jest tak jakby teraz się zastanawiać, kto założył TVP i jakie są korzenie TVP, no bez sensu zupełnie, nie?
1: Tak, a poza tym to atak na Trybunał Konstytucyjny przeprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, totalnie niszcząc tę instytucję, podporządkowując ją partii politycznej, a to jest totalnie antypolskie, bo ta instytucja ma służyć narodowi polskiemu, żeby pilnować również władzę. I wcześniej w dużo większym zakresie tak było. Oczywiście też nie było idealnie, to też należy być świadomym tego, że tam Platforma Obywatelska też popełniła pewne błędy w poprzedniej kadencji, ale to, że Platforma Obywatelska popełniła pewne błędy i pewne nadużycia, ja to przyznaję, a propos właśnie polityków uderzających się w pierś, to trochę ułatwiło PiS-owi swoją drogą atak na Trybunał Konstytucyjny, ale to, że Platforma Obywatelska spieprzyła sprawy wcześniej, to wcale nie oznacza, że PiS mógł później zrobić coś 3, 4, 5, 6, 10 razy gorszego. Jakby to są kwestie zupełnie rozbieżne. Druga

0: kwestia jest taka, że TVN zarzuca się jakieś związki z systemem komunistycznym perelowskim. No tak, no ale przecież spójrzmy na to, co TVN głosi. To jest telewizja od zawsze liberalna, powiązana ze środowiskami demoliberalnymi i to są jakby dwa zupełnie odrębne systemy, więc to, co nie można podważać tego, co mówi jakiś dziennikarz, który mówi dzisiaj na podstawie jakichś wydarzeń sprzed 20-30 lat. Jakby w ogóle ten rodzaj zarzutów jest absurdalny i powoływanie się na to jest śmieszne, szczególnie, że właściciel jeszcze się zmienił, więc to już w ogóle jest jakby całkowicie niedorzeczne. Ale zresztą moim zdaniem w tym wszystkim też zwróćmy uwagę, nie chodzi tylko o TVN, tylko chodzi o to, żeby system medialny w Polsce był podporządkowany jednej partii i żeby, zresztą na przykład Suski o tym wspominał, tak, że jeżeli TVN sprzeda się polskiemu kapitałowi, przynajmniej częściowo, no to władza będzie miała jakiś wpływ na to, co w TVN jest publikowane. O tym pan Suski wspominał na spotkaniu, o ile się nie mylę, albo Klubu Gazety Polskiej, albo Rodzina Radio Maryja. Więc taka wypowiedź jest. Słuchacze tutaj mogą sobie znaleźć. Takich wypowiedzi jest więcej, bo to też minister Czarnek wprost się do tego odnosił i nazywał TVN antypolską stacją i tak dalej. No uważam, że polityk rządzący nie powinien się tak wypowiadać i o jakichkolwiek mediach. Rozumiem, że może być wobec nich krytyczny, ale jednak totalne odmawianie całkowitej legitymizacji szczególnie ważnym instytucjom medialnym w Polsce jest czymś szkodliwym. Ja rozumiem, jeżeli mówimy to o jakichś peryferyjnych względem dla rynku mediów w Polsce, medium typu Sputnik, tak? Gdzie to nie ma żadnej mocnej pozycji w Polsce i jakby agenturalność tych mediów jest dosyć oczywista i tym się gdzieś tam to monitorują stale służby, ale zwróćmy uwagę, bo ktoś może zaraz to zrównać, ale zwróćmy uwagę, że taki Sputnik też nie jest istotnym elementem systemu medialnego. TVN jest jednym z trzech największych graczy w polskim systemie medialnym, więc na chwilę warto sobie po prostu zasłonić dłonią to logo TVN, jeżeli ktoś nie lubi TVN-u i zwrócić uwagę, że po prostu władza dokonuje ataku na jednego z trzech największych graczy w polskim systemie medialnym. Polsat jest już w dużej mierze spacyfikowany. Polsat w dużej mierze zależy od Prawa i Sprawiedliwości. To można zobaczyć chociażby po tym, że Ziemkiewicz dostał program w Polsacie, po tym, że Solorz-Żak dogadywał się z PiS-em również za pierwszej kadencji PiS-u, teraz też to robi, mam na myśli 2005-2007. I chodzi o to, żeby nie było dużej stacji telewizyjnej, która jest niezależna od Prawa i Sprawiedliwości. TVN nie jest idealny, ja raczej nie oglądam TVN, mówiąc szczerze, i niezbyt tak w życiu codziennym mnie ta stacja interesuje, ale fakt jest faktem, to jest stacja, która ma gigantyczne znaczenie dla polskiego systemu medialnego i to jest w tym kluczowe. Nieważne, jakie poglądy głosi, ważne, jaką rolę odgrywa i odruchowo uważam, że jako wolni ludzie nie powinniśmy się zgadzać na to, żeby władza chciała sobie podporządkować ostatniego z trzech największych graczy na polskim systemie medialnym, zwłaszcza, że robi to też w przypadku na przykład Polska Press, czyli widać, że to jest jakby całościowy plan, to nie jest tak, że tylko TVN gdzieś tam zostanie szturchnięty, ale ten atak idzie na wielu frontach jednocześnie, bo i zaatakowany został de facto Polsat, właśnie wykorzystując różne lewary, której można osiągnąć wpływ, i zaatakowana została Polska Press, i zaatakowany został TVN, więc to nie jest tak, że chodzi tylko o TVN. I domyślam się, że kiedy ten opór zostanie pokonany, to będzie szło dalej i zostaną tylko takie niszowe miejsca, domyślam się, wolne, jak na przykład Nocne Radio, mając bardzo małe zasięgi, bardzo małe społeczności i nie odgrywając istotnej roli w polskim systemie medialnym, bo takie Nocne Radio na przykład dla tej władzy obecnie, przynajmniej w obecnej formie, przy obecnym zasięgu, przy obecnym kapitale, który stoi za Nocnym Radiem, czyli prawie żadnym. No ten obecny kapitał to jest kapitał odbiorców, tak, czyli to ten kapitał sięga tysiącom złotych, tak, setkom złotych czasami w skali miesiąca, domyślam się, czyli jest żaden, mówiąc w skali takiego systemu medialnego. I takie sobie zostaną, no bo to nie ma znaczenia dla obecnej władzy. Jeżeli ktoś postrzega to inaczej, i bagatelizuje sprawę, to moim zdaniem, no kurczę, jest to bardzo nierozsądna postawa i mam nadzieję, że jednak ją zmienicie.
1: No, też się dziwię strasznie ludziom, którzy nie rozumieją, że musi być ta przeciwwaga, że wolne media to media różnorodne, jakie by one nie były, że musi być, niech se będzie, znaczy musi, niech se będzie takie Radio Maryja, niech sobie będzie TVP nawet, ale muszą być jeszcze inne media. To straszny świat, w którym, no ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy było tylko TVP, no i właściwie wtedy do ludzi nie docierał żaden prawdziwy przekaz. Była propaganda tylko. I właściwie dzisiaj jesteśmy bardzo blisko tego, bo jest spory odsetek Polaków, jest skazany, a nawet z własnego wyboru już jest tych kilku większych graczy, ale taka jakaś pani Jadzia i pan Stefan gdzieś tam sobie słuchają tylko tego TVP i Radia Maryja na przykład. I co do nich dociera o tych aferach wszystkich PiS, o nadużyciach, o zamachu na demokrację, o tym, o kryzysie na granicy, o tym, że a już takie informacje, że dzięki PiS-owi spadliśmy na 75. miejsce w rankingach wolności gospodarczej. Przypomnę, zaczynaliśmy, w latach 90. byliśmy na 105., potem się udało przejść 5 lat później na 86., potem było 62. dzięki po wejściu do Unii Europejskiej. Kupę czasu nam zajęło dojście na 45. miejsce, a teraz spadliśmy na 75. dzięki PiS-owi, dzięki temu, że fiskalizm, że koncesje, że po prostu, wiesz, różne takie działania PiS-u. O takich rzeczach się ludzie, a ja nie wiem, czy w ogóle, czy tak zwany suweren jest w stanie zrozumieć takie treści, w ogóle jakiekolwiek treści, które nie bazują właśnie tak jak w TVP na emocjach, na propagandzie takiej chamskiej, nie, że wina Tuska, Tusk podburzył ludzi. To są takie bardzo proste treści i ludzie to chłoną, ale jakby tak zacząć rozmawiać o ekonomii, o funduszach różnych stworzonych tylko po to, żeby się znów ktoś uwłaszczył, to jest niestrawne zupełnie. Nikt by z tego nic nie zrozumiał. I Kulski sprytnie zrobił. Trzeba powiedzieć, że PiS jest bardzo chytry, ale tak chytry jak lis. No przekupił obywateli. Zawłaszcza sobie... czy ludzie w ogóle zdają sobie, czy suweren zdaje sobie sprawę, ile rzeczy już zawłaszczył sobie PiS? Edukację, sądy, coraz mniej demokratyczny kraj się robi, nie? To wykupywanie przez Orlen, też kontrolowany przez PiS, wielu różnych wydawnictw. Cały czas to idzie w tą stronę, coraz bardziej kraj się robi autorytarny, a takie ustawy właśnie, które blokują zakładanie mediów właśnie przez różne inne kraje u nas, w naszym kraju, no to tak znowu w kierunku Rosji idziemy. To Putin takie ustawy robi, nie? Że właśnie nie wolno, to musi być wszystko rosyjskie. To cały czas w kierunku Rosji idziemy.
0: Tak. Wiesz co, ja myślę, że mi to trochę bardziej przypomina model chiński, co się w Polsce dzieje. To znaczy, takie zamierzenie było przynajmniej, że dajemy ludziom w miarę dobrobyt, ale stopniowo odbieramy wolność. No na zasadzie macie prawo mieć się w miarę dobrze, macie tu socjal, ale macie się po prostu nie angażować w politykę. Plus to, że oczywiście jest uwłaszczona bardzo szeroka klasa, taka feudalna, zależna od obecnej władzy. Bo nie miejmy wątpliwości, o co chodzi w ogóle w tych wszystkich rozgrywkach. Głównym celem jest to, żeby około 500 000 osób, którzy są zależni obecnie od Prawa i Sprawiedliwości w sposób bezpośredni poprzez rozlokowanie w różnych spółkach, Skarbu Państwa i tak dalej, którzy wyciągają od nas wszystkich gigantyczne pieniądze, oni się wzbogacają, tworzy się nowa klasa bogatych ludzi, zamożnych, przez to coraz też później bardziej wpływowych, którzy mają takie poczucie, że jest im zajebiście. I chodzi o to, żeby ci ludzie się utrzymali u władzy. I oni poświęcą i pieniędzy, bo to są często osoby, które nie mają kompetencji, żeby w normalnej grze rynkowej uzyskać tego typu stanowiska. Tam jest po prostu nadreprezentacja takich osób. We wcześniejszych partiach oczywiście takie osoby też były, za Platformy Obywatelskiej w pewnym stopniu, oczywiście ograniczonym względem tego, co było dzisiaj, też to się działo. Ale skupiając się na dzisiaj, bo to jest najważniejsze, nie odnośmy się też do poprzednich rządów. Mówmy o obecnym, krytykujmy obecny, jak będzie następny, to zabierzmy się za krytykę następnego rządu. Jeżeli chodzi o to, jak to dzisiaj wygląda, to wygląda to w ten sposób, że po prostu, tak jak powiedziałem, mamy około miliona osób, które są uzależnione od prac w spółkach Skarbu Państwa i mamy posłów i wierchuszkę pisowską, która robi wszystko, żeby jak najdłużej ich tam utrzymać. Chodzi o to, żeby co miesiąc na konta wpadały ludziom po 30, 40, 50 tysięcy złotych. I żeby przedłużyć sobie taki wysoki standard życia, który dla nich jest czymś nieoczekiwanym w normalnej sytuacji. I oni wobec tego poświęcą nasze bezpieczeństwo, bo zniszczenie naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi czy podważenie w dużej mierze jest groźne dla nas w obecnej sytuacji. Podważenie naszych relacji z Niemcami też jest niekorzystne dla nas, czy z całą Unią Europejską. Więc właściwie w całej propagandzie tej dotyczącej spraw międzynarodowych i w całych wszystkich działaniach dotyczących spraw międzynarodowych chodzi o spółki Skarbu Państwa. To jest główny cel. Jakby też, żeby mieć odpowiednią wtykę, tu cały czas chodzi o spółki Skarbu Państwa i pieniądze, które z nich płyną, gigantyczne. Dla Jarosława Kaczyńskiego domyślam się, że chodzi o sprawowanie władzy i sam fakt, żeby mieć władzę i żeby osoby, których nienawidzi, na przykład Donald Tusk, nie odzyskały władzy, więc to jest jeszcze taka personalna motywacja, ale większość ma po prostu motywację pod tym pieniądze, wyższy status życia, taki codzienny prestiż, takie poczucie, wiecie, no wsiadam sobie do mojego pięknego, nie wiem, BMW 5, zamawiam sobie drogi obiad, mogę zabrać żonę na super kolację, dzieci posłać do fajnej szkoły i mam też poczucie, że jestem wpływową osobą, mam wpływ na rzeczywistość. O to tym osobom chodzi w większości wypadków, oni chcą się czuć po prostu zajebiście sami ze sobą. I tym, że są, cytując Testoveriona, że są kurwa kimś, nie? I oto cała ta rozgrywka docelowo idzie i chodzi też o to właśnie, żeby TVN ukrócić, żeby nie wyciągał im ich afer, żeby nie wyciągał im, bo TVN, nie ukrywajmy, jest nieprzychylny PiS-owi. I nawet nie lubiąc PiS-u, no to trzeba przyznać, że wiele ich afer wyciągnął rzetelnie i zobrazował je. I ktokolwiek o tym usłyszał i jakikolwiek wkurzenie społeczne na to jest. TVP oczywiście też już produkuje propagandę pod tytułem, że w Polsce jest najtańsze paliwo w Europie. Na pewno widzieliście też te billboardy. To jest ohydna, taka koreańska
1: straszne,
0: propaganda.
1: Straszne. No to wiesz...
0: Mnie to przeraziło, mnie to zmroziło, tak, jak tak. To zobaczyłem, nie?
1: Mi się zawsze przypomina ten głos, ten lektora z PRL-u, wiesz. Inne kraje zazdroszczą nam cen. A oto prezes Kaczyński wychodzi na mównicę i przemawia. I wiesz, i przemawia. Razem zrobiliśmy... Tak Gierek mu się włącza, bo nawet się go przyrównuje coraz częściej do Gierka. No straszne to jest. Dziwię się, że ludzie tego nie widzą za bardzo.
0: Tak, a jeszcze, bo tutaj ktoś, to jest bardzo częsty zarzut zresztą, wszystkie partie robią tak samo. W pewnym stopniu. Tak, to jest prawda. Tylko kwestia skali.
1: No dokładnie.
0: Bo słuchajcie, jeżeli... Powiem wam tak. Za Platformy to wyglądało w ten sposób, że jeżeli było dwóch podobnie kompetentnych osób, to się wpychało kogoś z Platformy. Albo ten z Platformy był, nawet tam miał 80% kompetencji, a ten nie z Platformy 100%, no to się przepychało tego z Platformy, ale on przynajmniej spełniał warunki osoby na dane stanowisko. Z PiS-u to wygląda tak, że macie gościa po, nie wiem, w cudzysłowie, podstawówce i kogoś, kto jest w pełni kompetentny na to stanowisko, co się robi? Zmienia się ustawę, żeby można było zatrudnić tego gościa po podstawówce. No. Albo kompletnie olewa się prawo. To jest różnica, słuchajcie, to jest gigantyczna różnica.
1: Bardzo to duża jest, różnica,
0: to,
1: tak.
0: To, czy się próbuje sprawiać pozory przestrzegania procedur, czy się totalnie pierdoli te procedury i się po prostu niszczy instytucje, procedury. Słuchajcie, nasza cywilizacja, nasz dobrobyt opiera się o instytucje i procedury. To jest chyba największy dorobek Europy i Stanów Zjednoczonych. To jest to, że my umieliśmy stworzyć postępowanie oparte o procedury. Jeżeli wydarzy się to, to robimy tak. Jeżeli wydarzy się to, to robimy tak. To nas odróżniło od całej reszty świata. Dzięki temu Europa między innymi była w stanie w pewnym momencie podbić świat. Oczywiście nie popieram podbijania świata, ale popieram skuteczność i efektywność. Teraz umiemy to stosować względem samych siebie. I jeżeli my będziemy olewali instytucje, jeżeli będziemy olewali procedury i będziemy szli właśnie takie, no na czuja coś tam, kolega może dostać pracy i tak dalej, to niszczy cały system, w którym żyjemy i to w taki najgorszy sposób, bo on nie podmienia nam go lepszym systemem, jak wiele osób pewnie by tutaj chciało, tylko degeneruje ten system, który miał już swoje wady, degeneruje go w jeszcze gorszy system. I to jest ta kwestia. Plus kwestia skali. Słuchajcie, no polityka to publikowała, no ale to są konkretne dane. Też mówię, możecie poszukać. Prawo i Sprawiedliwość przez pierwszy rok swoich rządów zmieniło więcej osób w spółkach Skarbu Państwa przez pierwszy rok niż rząd Platformy i PSL-u przez całe 8 lat swoich rządów. A to był tylko pierwszy rok.
1: No i różne... I zatrudnianie właśnie kolesi i ten cały nepotyzm prowadzi do tego, że mamy rekordową od 20 lat inflację, że mamy, że jesteśmy zadłużeni tak, że dzieci naszych dzieci tego nie pospłacają albo nigdy tego nie pospłacamy. Rekordowy też w ogóle wzrost długu publicznego. Rekordowa inflacja, grzebanie we wszystkim i ustawianie nam życia, jeśli chodzi o edukację, zapaść służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej. I rekordowa liczba afer i marnotrawienia pieniędzy. No 70 baniek wydać sobie tak lekką rączką na wybory, które się nie odbywają, bo coś tam źle to wymyślili. Rozdawnictwo. To jak można by długo wymieniać. Gdzieś tu mam taką, to potem wam przeczytam, zabawny taki tekst, gdzie są te różne aferki. No i to jest efekt takiego właśnie kolesiostwa i robienia takiego państwa, nie wiem jak to nazwać, państwo kolesi, nie? Znaczy, Republika kolesi.
0: To jest państwo neofeudalne, bo mamy króla Jarosława Kaczyńskiego, mamy pod tym różnych właśnie
1: dwór.
0: lordów, którzy i tam takich lordów, którzy mają tam swoje ziemie przyznane przez seniora Kaczyńskiego, czyli bezpośrednich wasalów Kaczyńskiego. Znowu ci wasale mają swoich wasalów, czyli i mają swoje latyfundia w postaci różnych spółek Skarbu Państwa i to jest po prostu system taki senior-wasal i z tych kolejnych seniorów wasali więcej, więc to jest taki neofeudalizm. Na to jest konkretna nazwa i to w ten sposób działa. Znaczy, to jest ohydne, to jest paskudne, bo my wszyscy musimy się na ten system ich zależności jeszcze składać.
1: Dobra, Skała, słuchaj, dzięki ci za bardzo ciekawy komentarz. Już tu mam w kolejce następne 3 osoby, więc będę trochę skracał. Chętnie bym sobie z tobą jeszcze pogawędził, ale muszę kolejne osoby tutaj dołączać, słuchaj, bo mamy wolne media.
0: Dokładnie, słuchaj, Krawczek, później może jeszcze będzie okazja, to może jeszcze się tam gdzieś mnie wpuścisz.
1: Zapraszam serdecznie. Może będzie taka bardziej afterowa część, może tak. I inne tematy się pojawią, to sobie jeszcze pogawędzimy.
0: No chyba, że oczywiście w ramach zależnych mediów wpłacę ci tu zaraz, nie wiem, 1000 zł i powiem, że mam tu być, bo tutaj ma być propaganda jednej strony i nie ma miejsca na inne zdanie.
1: No, czemu w sumie? To pogadamy poza anteną już.
0: To poza anteną pogadamy. Tak. Dobra, to dzięki, to na razie, cześć.
1: Trzymaj się, cześć. Mam tu jeszcze w kolejce, słuchajcie, 3 osoby. No, musicie się uzbroić w trochę cierpliwości. Teraz czekam na telefon od Enkiego. Dzwoń Enki, potem będzie Gumball, potem będzie Etam. Tak tutaj ustawiłem kolejeczkę. Okej. Udało się odebrać Enkiego. Cześć Enki, witam cię, Kopelat.
2: Cześć. Szkoda, że mnie nie dołączyłeś, bo teraz tak startuję z pozycji proszącego, dobijającego się do twoich bram.
3: Hotel Jeziorski.
2: Anteporta.
3: 10 zł. Nie można łapać
1: co ty?
3: Za ogon.
1: Przepraszam,
3: dlatego lepszy krawiec
1: sekundkę,
3: w garści niż sroka na działce.
1: Lepszy krawiec.
3: Donate na moje ukochane radyjko.
1: O, ukochane radyjko, proszę bardzo. Donate od Michaela. Dzięki, Michael. No, Enki, co ty myślisz o całej sprawie? Zgaduję, powiesz, że ustawiasz stawka, szopka i ludzie to debile nic nie rozumieją z tego wszystkiego.
2: Pamiętasz, jak była taka moda, która się zaczęła od telefonu LG G6 ThinQ na szerokokątne obiektywy? I strasznie mnie boli ciasnota umysłowa na przykład poprzednika w dyskusji.
1: Tak,
2: nie szeroki kąt jest zajebisty, jeżeli się robi fotki. A to jest właśnie robienie fotki rzeczywistości. I jeszcze tylko chciałem dodać, że co miesiąc płacę 11,99, co mnie strasznie boli, za TVN24 jako dodatek do Anal Plusa.
1: Anal Plus. No. To jakieś LGBT, to Anal Plus, telewizja LGBT, tak? Jakaś.
2: No, to jest satelitarna taka. Może spróbuję jakoś malowniczo. Jeżeli koncern Coca-Cola w prowincji Chihuahua w Meksyku, gdzie brakuje wody, potrzebuje czystej wody, żeby produkować te różne, te swoje, te słodkie dziadostwo, to ich kompletnie pierdoli to, czy oni kupią sobie taką stację telewizyjną, czy owaką, czy inną, czy kupią tę partię, czy tego burmistrza, czy prezydenta Chihuahua. To ich kompletnie wali. To ich kompletnie wali, a my tu... Nie chcę ci psuć audycji, bo się tworzy napięcie, ale...
1: Nie, czemu? Mów, słuchaj, śmiało, to są wolne media i się tu zupełnie, wiesz, niczym... Nie stresuj, ale co, sugerujesz, że takie Discovery ma w dupie kompletnie, co będzie nadawane w TVN-ie? O to ci chodzi?
2: Absolutnie tak, absolutnie tak. A propos Discovery i zamachu w Smoleńsku, to Rosjanka, bo Discovery ma zajebisty cykl katastrofy lotnicze i Rosjanka tam przez sieć powiązań opłaciła po prostu scenariusz, jak to nazwali, katastrofy, czterech podchodzeń do lądowania i tak dalej. I kompletną szmirę odstawili, bajeczkę, brednie. Po prostu kupiła sobie film, tak jak Chińczycy teraz w Hollywood kupują sobie filmy, aktorów i tak dalej. Mają pieniądze, kupują, to jest naturalna sprawa. I tutaj polityka nie ma żadnego znaczenia, bo jeżeli... Tak jak tutaj jest mowa o jakichś zarobkach 50-70 tysięcy miesięcznie, to Coca-Cola ma fundusz gotówkowy, łapówkowy, na przykład $1 miliard na Europę i może kupić wszystkich polskich polityków i tutaj zrobić Disneyland na przykład z całej Polski. Z całej Polski by były kolejki linowe, rollercoastery, i cokolwiek tylko, gdyby się tylko to do głowy przyszło.
1: Ale Enki, jak byś widział naszą polską rzeczywistość, gdyby nagle udupiono, powiedzmy, taki TVN, Agorę? Ja uważam, że byłoby kiepsko, wiesz, bo to są właściwie jedyne takie większe media, te dwa podmioty, takie antyrządowe, które mocno krytykują rząd, który, no nie wiem, czy zgodzisz się, ale dla mnie PiS to jest destrukcja, to jest zupełnie nie ten kierunek, w jakim chciałbym iść.
2: Okej, bo to jest już sprawa emocjonalna i tego nie rozkminimy.
1: No właśnie nie emocjonalna.
2: Emocjonalna.
1: Czemu emocjonalna? Ja myślę, że taka życiowa, praktyczna i bardzo konkretna, a nie tam, że emocjonalna. Ja nie mam żadnych emocji do... Wiesz, no po prostu wydaje mi się, że sytuacja, w której mielibyśmy tylko takie Radio Maryja, TVP, jako takiego głównego dostarczyciela treści dla Polaków, którzy są często bardzo prości, to są jakieś babcie, jakieś gosposie, wiesz, jakieś Janusze. Ja ich szanuję na swój sposób, jako ludzi staram się ich szanować, ale wiem, jakie oni mają możliwości, jaką percepcję, jakie wykształcenie. Więc straszne by to było moim zdaniem.
3: Niech żyje Krawculko Radio.
2: No nie, to nie wygląda w ten sposób. Ta sprawa z TVN-em czy z Agorą to jest taka sprawa zastępcza, jak z aborcją. kiedy trzeba przykryć jakąś większą srakę, jak na przykład zapaść gospodarcza, która jest w całym zachodnim świecie, nie tylko w Polsce, to się robi igrzyska dla tłuszczy i tłuszcza się napieprza. Tłuszcza pisowska leci na tłuszczę esbecką, bo na przykład TW Stokrotka, tajny współpracownik komunistycznej bezpieki Monika Olejnik. I te dwie tłuszcze się napieprzają i wtedy zapominają o większym problemie. Zwróć uwagę, że to, co jest teraz najważniejsze, czyli podawanie śmiercionki i rozdawanie hulajnog i Toyoty RAV4 za to, że weźmiesz siódmą dawkę, czy ósmą, czy tam piętnastą dawkę. I to w tej zajebiście istotnej kwestii TVN i TVPiS są stuprocentowo zgodne. One się obszczekują tylko...
1: Tak. I inne media też, i RMF, i wszystkie Interie, Onety, wszyscy dmą w tą samą tubę, że szczepić się, szczepić, szczepić, szczepić, zero głosów krytycznych. Ja to wiem, Enki, tylko wiesz, trochę nie o tym rozmawiamy. Przy okazji wielkie dzięki, Skała, widzę, że świętych Mikołajów wielu, dostałem stówę właśnie, czujesz, Enki? A ty, co, biedaku, a ty ile dostałeś tym swoim radyjko? No, ile?
2: O, teraz mi zrobiłeś przewrót.
1: Ty biedaku, ty. Nie, no, żartuję oczywiście sobie.
2: Teraz to naprawdę przegięłem.
1: Chcecie zbić stropu trochę, zbić cię z pantałyku, żebyś nie to o stokrotce nie mówił za dużo, bo ja też jestem TW Krawiec i z tych samych kręgów, wiesz. To tylko ty, Enki, mówisz prawdę ludziom, a wiesz, wszyscy inni kłamią. No, znowu się zgrywam, dobra, no.
2: Zbiłem.
1: No, zbiłem się, zbiłem Enkiego na antenie. No, a tu dzisiaj nawet taki donate przyszedł, odchodzę z tego, od tego gada Enkiego. Widzisz, takie nawet od Haliny dostałem, ale to...
2: Widziałem, to chrzanie Halina, sobie znajdę inną dziewczynę.
1: Ale ty zawsze mówisz, że są imieniny Haliny, to może to jest ta Halina, która ma cały czas imieniny u ciebie i się wkurzyła.
2: Podejrzewam, że to ta.
1: No, ale tak wracając do tematu i tak mówiąc już serio, bo moim zdaniem to są cholernie ważne sprawy, ta wolność, wiesz, mediów. Ogólnie wolność, bo zaczyna się od takiej wolności rozumianej bardzo ogólnie, a wolność mediów gdzieś tam jest sprawą jakby, która z tego wynika, z tej ogólnej wolności. No i czy ty nie chcesz, żeby były różne te media? No ja wiem, że w temacie COVID-a to jest no, jeden przekaz, no ale...
2: Niewolony dużą kasą. Jestem miłośnikiem wolnych mediów. Co prawda wypierdalam tam nałogowo i czerpię z tego przyjemność. U siebie na kanale banuję, a nawet z konferencji wyrzucam. Ale jestem absolutnie zwolennikiem wolności słowa. To jest najwyższa zdobycz. Co prawda nie zdobyliśmy tego szczytu, ale jako cywilizacja, ale byliśmy blisko, bardzo blisko tego. I to jest najwyższa wartość, no ale niestety to jest idea absolutnie utopijna, abstrakcyjna. W tym momencie wszystkim rządzi pieniądz i pieniądz z Discovery się w ogóle nie przejmuje tym, że połowa pracowników TVN-u po 50 roku życia jest byłymi tajnymi współpracownikami rosyjskiej bezpieki i to nie ma znaczenia. Oni jakieś tam coś tam sprzedają, nie? A co zupełnie nieistotne. Płacę 11,99, żeby wiedzieć, co oni tam knują.
1: Ej, słuchajcie, tutaj bądźcie mili dla Enkiego, bo takie jakieś głosy się pojawiły tutaj od niektórych, że tutaj mąciciel Enki. Ale to właśnie jest fajne, że może zadzwonić taki Enki i się możemy po nie zgadzać, że możemy różne punkty widzenia przedstawić. To są właśnie wolne media, nie? A nie takie, że tutaj jakiś pasek się wyświetli, że wszystko wina Enkiego, to co się dzieje na przykład, nie? Albo coś w tym stylu.
2: Tak, to jest moja wina.
1: Wszystko wina Enkiego, no. Kurczę, no ja bym chciał, żeby było więcej wolności tak ogólnie w Polsce, bo chyba coraz mniej tej wolności mamy. I wolności gospodarczej, i obyczajowej, i w edukacji, we wszystkim, w mediach i to nie idzie w dobrą stronę. No, samo to, że tak spadliśmy w tym rankingu właśnie wolności gospodarczej i w przeróżnych innych rankingach, ja myślę, że zaufanie do władzy też spada. No Kaczyński, ja myślę, że Kaczor to się mści po prostu, bo w TVN-ie, wiesz, niepochlebnie się wyrażano o jego braciszku. Kaczyński to jest takie dziecko trochę, on jest mentalnie bardzo dziecinny i wiesz, ktoś krzyczy na mojego brata i on już zaciska piąstki i się czerwony robi. On jest nadal jak ten placek, Jacek i placek, oni tak się nie zmienili za dużo, no jednego już nie ma.
2: Nie, no nie. Idę o zakład, że TVN kupi argentyńska telewizja, konsorcjum jakieś argentyńskie i będzie dalej cyrk będzie się kręcił dla tłuszczy. To są igrzyska dla tłuszczy. Serio. No, o tak późnej porze nie potrafię tego uzasadnić jakoś ładnymi słowy, ale
1: no korporacja no sobie da radę, no to jest też takie dość oczywiste, więc, ale chyba nikt się, już tak jak mówiliśmy, to nie chodzi o ten biedny TVN-ik, bo oni sobie doskonale dadzą radę sobie, mają takich prawników, takich ekspertów różnych, że sobie coś tam nachachmęcą, zarejestrują sobie jakąś tam spółkę kolejną gdzie indziej, przeniosą kapitał, przewalutują, przeniosą, I będzie okej, wszystko, tylko będą, wiesz, samo to, że władza robi taki zamach na jakieś media, bo są niekorzystne dla tej władzy, no to jest bardzo niepokojący sygnał.
2: No nie robi zamachu, nie robi zamachu, po prostu wrzuca lwy na arenę do gladiatorów, żeby była zabawa. To serio, naprawdę nie jest żaden zamach. Straciłem myśl, miałem coś dodać jeszcze na ten temat. Nikomu włos z głowy nie spadnie. Chciałem o Gazecie Wyborczej powiedzieć, którą tą kurwę też kupuję. I powiem tak, kiedyś Gazeta Wyborcza ważyła tyle, że można, niosąc Gazetę Wyborczą z kiosku do samochodu, można to było uznać jako wizytę na siłowni. Ona ważyła kilogram. A obecnie Gazeta Wyborcza to są, nie wiem, 8 kartek i dodatek telewizyjny albo dodatek katowicki. I to nie są prześladowania PiS-u, po prostu tego gówna nikt nie chce już ruszyć nawet butem. To jest dygresja, to akurat nie dotyczy.
1: A konkretnie, ale wiesz, mnie to ciekawi na przykład, czemu tak wiele osób, no bo straszny jest hejt u sporej części społeczeństwa na tą Agorę, na tą Wyborczą, na to Gazeta.pl, co to są w zasadzie różne twory, ale już abstrakutasząc, powiem tak ładniej trochę, abstrakutasząc już, że to są dwa różne twory, no co tak się ludziom nie podoba w tej Wyborczej, jak dla mnie to jest całkiem okej medium. Wiele tam jest wartościowych artykułów, takich, wiesz, trochę bardziej eksperckich. Dużo o kulturze jest. Jest antykościelna trochę, co mi też się podoba, bo tych mediów, które są antyklerykalne, to jest tyle, co kot napłakał i bankrutują jeszcze. Przecież zbankrutowało to, jak się nazywało, Fakty i Mity. I właściwie mamy tylko tą Wyborczą, która nagłośni jakieś tam kolejne afery, czy pedofilizm, czy finansowe w tym kościele.
2: Macie dwie kartki, jeszcze wam zostały. Z Wyborczą. Co ja mogę powiedzieć o Wyborczej? Wyborcza jest najlepszą gazetą, jeżeli chodzi o stronę edytorską i powiedzmy o stronę pióra. To, że to pióro służy komunistycznemu ściekowi, to jest inna sprawa, ale Gazeta Wyborcza jest najlepiej wydawaną gazetą w Polsce. Była, no bo to się kończy już. Też tam wywalają masowo już redaktorów.
1: Ale to papierowe media ogólnie przeżywają kryzys, bo internet się rozwija, więc to jest normalne zjawisko, że papier się zwija, że tak powiem. Wiesz, taki częsty argument przeciwko wyborczej jest to, co tu Jolan napisała, że jakby w społeczeństwie budowany jest od lat, budowane są kompleksy, znaczy wpycha się ludziom, wiesz, takie kompleksy, nie, że o, wy Polaczki, takie jesteście cebulaczki, Polacy robacy. Ale mi się wydaje, że to jest nie bezpodstawne, bo też mam dużo do zarzucenia swoim rodakom, sporej części społeczeństwa, że Polacy są no, często właśnie tacy prymitywni, zaściankowi i wyborcza trochę walczy od lat z takim właśnie zaściankiem, którego ja też na przykład nie lubię i sobie dlatego cenię taki punkt widzenia, taką krytykę, nie?
2: Zauważyłem taką zależność, bo połowa moich przyjaciół i znajomych z życia realnego ma poglądy lewicowe i to jest jakby wspólna cecha, której jeszcze nie rozgryzłem do końca, a czemu oni nienawidzą Polski do tego stopnia, że nawet przekraczając granicę czeską, gdzie to jest praktycznie rzut beretem, oni doznają wręcz orgazmu, oni dostają spazmów rozkoszy, że wydostają się z tego obozu koncentracyjnego Polska, gdzie Kaczafi morduje i wiesza homoseksualistów za nogi na drzewach i wreszcie oddychają wolnym czeskim powietrzem. Jest to zabawne i jest to właśnie wspólna cecha wszystkich lewicowych umysłów, dla mnie jeszcze nieodgadniona, czemu tak się dzieje, ponieważ w Czechach, czy w Niemczech, czy w Austrii, czy w Australii są inne syfy, może trochę inne niż polskie, ale w podobnej skali. I dla mnie to jest zagadka, dla mnie to jest wciąż zagadka, ale zauważyłem taką zależność właśnie, że lewicowy umysł nienawidzi kraju, w którym mieszka.
1: Może liberalny umysł bardziej by tu pasowało, jak tu Skała też sugeruje, bo chyba tak tego używasz zamiennie, że liberalny to dla ciebie lewicowy, tak?
2: Nie zamiennie. Lewicowy to jest lewicowy. Liberalny to jest po amerykańsku lewicowy.
1: Tak? No to ja jestem lewakiem chyba, bo ja taki bardziej jestem za liberalizmem, czyli za wolnością, bo to chyba od liberty, nie? Od bardziej od wolności, a nie od...
2: O, jak się odgryzę. Nie, jesteś lewakiem, ale powiem ci, że można z tym żyć, tak jak z cukrzycą, no, można z tym żyć, nie? Także nie przejmuj się, że jesteś lewakiem czy coś, To nie jest obelga. Jest dzień, jest noc, jest kobieta, jest mężczyzna, jest lewak i jest człowiek. Nie?
1: No ale to jest ciekawe, lewakiem. Ciekawe. Ale to czemu jestem lewakiem, twoim zdaniem? Jak byś to zdefiniował, moją lewicowość na przykład, jakoś określił ją?
2: Tak jak spin elektronu. No, to by trzeba zrobić długi, długi, nudny wykład.
1: To ja poproszę o cokolwiek, cokolwiek, żebyś w tym temacie powiedział. Dlaczego krawiec to jest lewakiem na przykład?
2: No choćby dlatego, że wspólną cechą dla każdego lewaka jest nienawiść do własnego kraju.
1: To
2: łączy
1: ojkofobia. To ja mam lekką ojkofobię, tak? Po prostu. I to nie bez powodu, bo po prostu drażnią mnie niektóre rzeczy, a bez krytycyzm w stosunku do swojego kraju to jest zdrowsza rzecz, twoim zdaniem?
2: Nie sra się do swojego gniazda. O tak ci na to odpowiem, nie ciągnąc dalej tego tematu, bo są na przykład wegetarianizm albo zielone dredy, to może zdradzać lewaka, ale jedną taką wspólną cechą lewaka jest nienawiść do własnego kraju. Czy to są Stany Zjednoczone, gdzie amerykański liberał, lewak nienawidzi Stanów Zjednoczonych, choćby za wojnę w Wietnamie, choćby się urodził 30 lat po jej zakończeniu, to nienawidzi Stanów Zjednoczonych, mieszkając w Detroit. To jest wspólna cecha dla wszystkich lewaków i to jest stuprocentowy jakby test wykrywalności PCR na lewactwo.
1: No nie zgodzę się z tobą, właśnie nigdy tego nie rozumiałem, tego niesrania do własnego gniazda, szczególnie jeśli w tym czujesz, że w tym gnieździe już jest pełno i że się przelewa, no to tak wiesz, to warto by to zauważyć i nie nazywać szamba perfumerią na przykład w imię tego niesrania do... To właśnie PiS to jest kwintesencja jakby tego... tego powiedzonka, które przytoczyłeś. O, to właśnie PiS nie jest za tym, żeby nie srać do własnego gniazda i w imię tego TVP jest takie, jakie jest. Bardzo nierzetelne, propagandowe. To można sobie zawsze tak usprawiedliwić swoje takie propagandowe ciągoty, że nie sramy i w samych superlatywach mówimy nawet jak dookoła się wali, pali i chuj dupa i kamieni kupa, nie? No to jest cudownie po prostu, bo nie sramy do własnego gniazda. No ja się nie zgodzę tu z tobą. A poza tym sam srasz. A ty się nie zesrałeś się w swoich audycjach na Polskę? Cały czas srasz. O, widzicie go.
2: Serio, być robakiem to jest tak jak każda choroba, no kata, mszczyca, cukrzyca. Także to się ma i tyle, no.
1: Ale dobra, to Jola tu chyba twierdzi, że Enki nie sra, tylko krytykuje. No to tak, Enki nie chodzi, tylko stąpa. Nie sra, tylko krytykuje. Nie mówi, tylko przemawia. No to tak też można powiedzieć.
2: Nie, serio, już na poważnie byłem, bo tam... Na poważnie, to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Serio. Teraz jest noc, jutro będzie dzień, chociaż krótki. Ty, zaraz, jutro się zacznie wydłużać dzień. I tak ja na to patrzę w ten sposób. Są dwa bieguny. Jest zimno, jest ciepło. I ten, który mieszka w cieple, nigdy nie zrozumie pierdolonego odśnieżania traktorkiem jezdni. I tak samo ty nie jesteś w stanie tego poczuć, jak to jest być po drugiej stronie. I żeby nie było, że ja tu cię poniżam, to ja nie jestem w stanie poczuć się lewakiem, chociaż często chciałbym. A, zdradzę teraz smakowity kąsek. Zawsze chciałem zobaczyć, jak to jest być kobietą. Zobaczyć. Na jeden dzień stać się kobietą. I zobaczyć, jak to jest. Mieć myśli kobiece i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest z drugiej strony. Ale to jest niemożliwe. To jest nieosiągalne. Dlatego ty nigdy jakby nie wejdziesz w moje buty, po amerykańsku mówiąc, ani ja w twoje. I tu ci psuje dyskusję, tu ci psuje napięcie, bo kto czai bazę, to odpuści napięcie tutaj, ten waleczny zryw w obronie TVN-u, gdzie to nie ma totalnie znaczenia, bo w rządzie PiS-u najważniejszą postacią jest Morawer, który jest człowiekiem Donalda Tuska. Choćby wyłapując takie fakty, ludzie powinni troszkę otworzyć oczy albo mieć szerszy kąt widzenia na rzeczywistość, że oni się nami bawią. Oni się nami bawią, a tutaj dwie hordy, jedni z widłami, drudzy z grabiami się na siebie rzucają.
1: No a tytuł dzisiaj dałem taki, czy Polacy chcą wolnych mediów. Może też tak a propos waszych komentarzy, bo tak niektórzy tu krytykują Enkiego tylko dlatego, że ma inne zdanie. A ja uwielbiam, jak zadzwoni ktoś i ma inne zdanie, bo wtedy jest ciekawsza audycja. Nie ma nic gorszego niż jak się miziają pytkami po szyjkach na antenie, jak w jakimś Radio Maryja na przykład, nie? Czy w TVP. No to jest obrzydliwe. To brzydzi mnie to bardziej niż seks gejowski, powiem ci, Enki.
2: Ale powiem ci, że widziałem kilka razy wiadomości Radia Maryja i bardzo pro i tak trochę srali nawet na PiS. Także takie...
1: Bo nie dostali kasy, bo nie dostali tam paru banieczek i to się wysrali na PiS, a jak już dostali, to potem pewnie chwalili. Oni tak mają. Nie, wiesz, też kiedyś słuchałem Radia Maryja. Radio Maryja jest trochę czasami niedocenione, też tak uważam. Ale w ogóle zabawna sytuacja, bo słuchajcie, różni moi tutaj koledzy radiowi, to oni wszyscy są za Radiem Maryja. I Enki, i Klot, jak Klot chwali ojca Tadeusza. Włączę sobie jakiegoś Olszańskiego i Osadowskiego, to też chwalą. Zresztą Jabłonowski to śpiewał jakiś hymn pochwalny na cześć ojca Tadeusza swego czasu i nadal chwali bardzo Radio Maryja. Wszyscy za Radiem Maryja bardzo są tutaj. No to ja trochę z innej mańki faktycznie, taki lewak, no bardziej. No.
2: Nie, od strony technicznej to jest też fajnie zrobione. Tak jak chwalę Gazetę Wyborczą i na przykład ich stronę internetową, która miała programistycznie najlepiej napisane forum. To było coś niesamowitego, jak na tamte czasy, czyli 21 lat temu oni byli, no to był poziom światowy lub troszkę wyżej. Także chapeau bas i no jest ich za co chwalić, ale też trzeba powiedzieć, że byli tam tacy ludzie jak Maleszka, który nie tylko ma zniszczone istnienia ludzkie na swoim sumieniu, nie wiem, czy Maleszka jeszcze żyje, ale też śmierci ma na swoim sumieniu i nawet po tym, jak Gazeta Wyborcza go wykleła i wyjebała, to jeszcze tam trochę pisał Skała. Pod pseudonimem. Enki gada głupoty, z mniejszym animuszem, ale jeszcze trochę pisał. Może je gadać, to są dla mnie obrzydliwości. Nocne Radio, Gazeta Wyborcza i też nie proszę cię, żebyś to zrozumiał, bo idźmy w to porównanie. Ty na przykład jesteś mężczyzną, a ja kobietą i nigdy się nie zrozumiemy. Nigdy nie poczujemy tej różnicy. Do tego to jest zajebisty temat na audycję. Masz następnego w kolejce, bo ja bym spadał już.
1: Tak, mam, ale spokojnie, tutaj bez stresu sobie czeka Gumball, zaraz go też odbiorę. No, ale to spoko, Enki. Też lubię na przykład poznać poglądy osób, które znam, tak jak ciebie, żebym potem wiedział, że ci nie podać ręki, albo że napluć na tą rękę, zanim ci podam, jak się kiedyś spotkamy. Nie, no w sumie nie będę taki. Nie, właśnie... To już tak mówiąc serio, to lubię się nie zgadzać i posłuchać sobie, jak ty to widzisz na przykład wszystko. Radio Maryja, no to też trzeba też wspomnieć o tym, że MP3 publikowali jako pierwsi. W internecie mieli serwis, gdzie można było słuchać sobie MP3 z ich audycjami, gdzie Tok FM i inne stacje nie miały tego. Ponoć Radio Maryja do dzisiaj ma serwerownię taką, że nie jeden by się zaczął ślinić, jakby zobaczył.
2: No, jak byłem w Toruniu, to odwiedziłem ich siedzibę. Jest no imponujące, jeżeli chodzi o kasę, bo to też, żeby sępić kasę, tak jak ojciec Rydzyk, trzeba mieć talent, bo można sępić kasę i to kupić sobie na przykład 100-metrowy jacht, a on jakoś dobrze ją spożytkował na swoją propagandową telewizję w stylu amerykańskich, chrześcijańskich rozgłośni czy radiu. Bardzo dobrze to... Zresztą on odbył, zdaje się, znakomite szkolenie w Niemczech. Takie techniczno-redaktorskie, redaktorsko-ekonomiczne i to mu procentuje.
1: A tymczasem Skała chyba chce wykupić Nocne Radio, bo znowu lekką rączką. Skąd on ma pieniądze? Skąd on się nachapał? Kto mu płaci, że tak stówkę znowu tu dał? I napisał: Enki gada głupoty, ale dobrze, że jest miejsce, w którym każdy może je gadać. Niech żyje wolność, Polska, Nocne Radio, Gazeta Wyborcza i TVN. No, ale widzicie, dowiedzieliśmy się dzisiaj, że Enki to taki radiomaryjny i taki bardziej narodowy i prawicowy niż lewicowy, michnikowy, walterowy, no.
2: Dobrze. Słuchaj.
1: No dobrze.
2: Jakbym miał na przykład wskazać cechę wkurwiającą w twoim zachowaniu, to jest... O. Przekręcanie, takie lekkie przestawianie przecinków, interpunkcji, zapominanie o jakichś tam wyrazach w czyichś wypowiedziach. Jeszcze raz powtarzam, w 100% się zgadzamy, ale stoimy po jakby na dwóch różnych biegunach. I...
1: No ale jak ja lewicowy, no to ty prawicowy chyba, nie? Skoro się nie zgadzamy, no to tak logiki staram się używać, tak rzadko właśnie ta logika w polskich szkołach się pojawia.
2: Przyklejasz do prawicy PiS, co jest nadużycie.
1: No tak, to akurat to masz rację. Bo to takie chuj wie co, tak? To takie chuj wie co ten PiS, no faktycznie. No
2: dokładnie. Ni pies, ni wydra coś na kształt świdra. Mm.
1: Tu się widzisz, zgodzimy. Nie no, wiesz, no staram się po prostu logiki używać, skoro mi coś zarzucasz, skoro ja jestem nienarodowy, sram do własnego gniazda, no to ty mając o to pretensje, musisz być bardziej taki właśnie narodowy, i skoro ja lewicowy, no to ty bardziej prawicowy, skoro ja bardziej wyborcza, no to ty bardziej Radio Maryja, no gdzie się mylę?
2: Kurwa, ja kupuję wyborczo w każdy piątek.
1: No, ale ja ją lubię bardziej, a ty jej nienawidzisz. Widzisz. Ale ty ją sponsorujesz, widzisz, i pozwalasz, i sprawiasz, że ona jeszcze utrzymujesz ją na powierzchni swoimi pieniędzmi, finansujesz ją.
2: Nie. Serio, zajebiście się gada. I ten pełen luzik, i ten. Nie ma wojny, po prostu nie ma wojny. Dobrze, że tego komucha skałę wkurwiłem, to przynajmniej porzucał pieniędzmi. Luzik nie ma sporu, nie ma wojny, a jeżeli chcesz tam kogoś nakręcić, to dawaj następnego, ja spadam. Dzięki za możliwość pogadania.
1: No ja też dziękuję za telefonik, trzymaj się, Enki, hej, hej. A czy ja mówię, że jakaś wojna jest? Nie. Wiecie, to, że Enkiego trochę tutaj podpuszczam, że trywializuje to, co on mówi, że manipuluje, że przekręcam, że no, że staram się zrobić z niego głupka i tak dalej, to są normalne zabiegi redaktorskie w dzisiejszych czasach. A tymczasem na antenie pojawił się Gumball, niespodziewanie, jak Filip z Konopi, jak pajac z pudełka. Oto on jest, proszę, przed państwem, halo, halo.
4: Kurwa, panie, słyszałeś, panie, co się dzieje teraz? Czy nie słyszałeś, panie? No, ja włączam telewizję, no jak zawsze. Oczekuję wiadomości, chociaż wcześniej chciałem obejrzeć. Robi. Albo ten drugi, nie? Oni tam skaczą ostatnio, kurde, taki dobry sport, narodowy, najlepszy. Ja tam, wiesz, jak to wszyscy skaczą, to normalnie Jerzynka to biega co zaraz robi. Ale, o, to tam panie, oni to do TVN-u dali. To jest, kurwa, parszywa stacja, pierdolona. Oni tam propagandę robią, PO, tej lewiców i tych wszystkich, no. I oni tam są przeciwni naszemu krajowi, kurwa, i oni by chcieli rozpierdolić tam całą Polskę. I ja jestem za Telex, tak, brawo PiS!
1: Bardzo, bardzo dobrze mówisz, Janusz, właśnie dobrze to powiedziałeś, że to ten Tusk, rudy zdrajca, Szwab na tej, od Markeli, co się... Ile on się nakradł? Ile on się nakradł? Może już dosyć tego!
4: A takie biedne TVP, oni im skoki zabrali. To wszystko tam te Joe Bideny, te kurwa...
1: Specjalnie im zabrali właśnie. To wszystko jest tak ustawione, żeby im zabrać. No.
4: Nie mogę. Ale to, co powiedziałem, jest bazowane na... wszystkim, co zebrałem, i to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem, bo nie. Przeglądałem.
1: Tylko w domu usłyszałeś, w domu usłyszałeś.
4: Nie, w domu byłoby kompletnie odwrotnie. Odwrotny tekst raczej, więc spokojnie. Chociaż nie wiem, czy spokojnie, bo ja też nie jestem fanem TVN, ale fanem TVP też nie jestem. Problem polega na tym, że ludzie naprawdę są zwolennikami Lex TVN ze względu na skoki narciarskie.
1: Nie, no już bez przesady.
4: Nie, duża część ludzi jest wkurwiona na to właśnie.
1: No może, może. No, ja myślę, że ludzie tak sami za bardzo nie wiedzą, o co im chodzi, tylko emocje, tak, wiesz, chcą nam zabrać telewizję jeszcze i co, i tylko to TVP będzie już, tak? Tak.
4: No to znaczy, wiesz, bo problem ludzi, co tam niektórzy oglądają telewizję od czasu do czasu, to nie mają w dupie, czy jest TVP, czy TVN. Dla nich zawsze było skoki narciarskie na TVP i był ten taki tam gościu, co gada, nie wiem, kto tam na TVP komentuje. I teraz mają kogoś innego i oni są wkurzeni. Jeśli myślisz, że to nieprawda, to zerknij sobie na Facebooka, Twittera, inne media. Ja sobie przeglądałem po prostu reakcje ludzi. I to nie jest jedna, dwie, trzy... Całe setki osób tak pisało, w dokładnie podobnym stylu, że ja już was nie będę oglądać, pierdolone TVN, kurwy, wypierdolajcie z Polski. Mógłbym ci cytować komentarz za komentarzem i po prostu każdy miał bardzo podobny wydźwięk. Albo tutaj leci jakaś masa troli, co nie wierzę, bo to jest za duża ilość, albo naprawdę ludzie są zdenerwowani z błahych powodów, chociaż te powody dla niektórych to jest podstawa życia, bo wiesz, to, że nie ma sportu, to już się świat kończy dla niektórych. Winston

0: i co, i teraz, a ci to dali przynajmniej. Albo w matura to bzdura, pytali się, ile naturalnych satelitów ma Ziemia, to ludzie 8? Albo jaka jest, że Księżyc to gwiazda, jeszcze mówili, wiesz, takie w ogóle taka nieznajomość niczego w ogóle, nie? Ludzie, i to ludzie w okularach, to ja nie wiem, od czego oni wzrok stracili, chyba od masturbacji, a nie od czytania czegokolwiek. Po prostu taka głupota się wylewa z ludzi, jak, i cytując Tomasza Lisa, co mi też się podoba, że dziennikarz się potrafi zdobyć na krytykę społeczeństwa, bo to nie każdy potrafi. No, Lis powiedział, że jeśli myśleliście, że ludzie są głupi, to się myliliście, są głupsi. Faktycznie, ludzie w swojej masie są tak głupi, nic nie wiedzą po prostu, nic. Jakieś takie były statystyki, że 70% czy tam 80% Polaków nie rozumie do końca wiadomości w telewizji, nie? I to faktycznie dla prymitywa to trzeba mówić tak prosto. O, ten się nakradł, ten zdrajca, a to, wiesz, to ci lepsi, a za PO tak nie było? To wiesz, trzeba tak bardzo prosto, nie? A nie wdawać się w jakieś tam niuanse.
1: Tak, tak. Ale w ogóle zawsze można zadać jakieś pytanie i tam zaszachować kogoś, szczególnie prostych ludzi. No tutaj przykład... Czy zgadza pan się na dwie płcie homo sapiens? No i słysząc to pytanie, typowy Janusz, który nie ma pojęcia, co to jest homo sapiens, bo są ludzie, którzy nie wiedzą, co to jest, myśli sobie homo, pewnie homoseksualizm. Nie, to nie wolno. No i wiesz, wszystko można w pewien sposób ustawić, tak jak na przykład TVP teraz ustawia sobie program. Jak ja go zobaczyłem, a zobaczyłem go na żywo, przez przypadek, w ogóle to jest jakiś cud, że go zobaczyłem i po prostu myślałem, co jest? Cześć, to jest TVP czy TP? Telewizja Polska jeszcze z czasów, kiedy Dziennik leciał. I tak myślę sobie, że no czekaj. I tak pooglądam sobie to i myślę, kurde, no tam dużo rzeczy, no zgadza się, fakt. No trochę TVN zrobiło złego, ale z drugiej strony tak pokazują to tylko jednostronnie. Ja mógłbym pokazać dokładnie to samo, co tam mówią, że TVN zrobiło. Na przykład tych ekspertów, to ja mógłbym pokazać ekspertów z TVP. Którzy są tak samo niby ekspertami, którzy nie istnieją, którzy się powtarzają, którzy mają...
0: Hołdys, jakieś zapraszanie ciągle tego Hołdysa, co od 30 lat piosenki żadnej nie nagrał i on w roli eksperta. Wiesz, no facet, który może i fajnie gra na gitarze, ale zapraszanie go ciągle jako eksperta od wszystkiego, to jest tak samo żałosne i głupie, jak zapraszanie księdza jako eksperta od wszystkiego, nie?
1: Słuchaj, ekspert swego czasu to był ten Najman w TVP, nie zapominajmy. No. I on tam, wiesz, na Jasną Górę szedł, tak? Dobrze mówię, że tam szukał tych, co będą na Jasną Górę robić. Także, no co ja mogę powiedzieć? No kurde, dzisiaj jeszcze świat jest dziwny. Nie rozumiem TVP, w sensie nie rozumiem w ogóle tej stacji z tego powodu, że dlaczego oni są tak bardzo przekłamani? To znaczy, jak było PO, ja wcale nie mówię, że PO jest lepsze, tylko jak było PO, to przynajmniej te TVP umiało kłamać. To znaczy, nie czułeś tak, że to jest ściek propagandowy. A dzisiaj jak to oglądasz, to trzeba mieć tak, no nie wiem, albo być bardzo spolaryzowanym PiS-owo, albo nie mieć IQ, żeby nie zauważyć, że pewne rzeczy się powtarzają, pewne rzeczy cały czas tak mocno są podkreślane i to nie jest przypadek. A wiesz, w tym starym TVP jeszcze za PO, no to też tak było, tylko tego już się nie dało tak zauważyć. I tu pytanie, czy po prostu PiS jest głupsze, czy mądrzejsze, czy coś za tym stoi?
0: PiS jest cwane i bezczelne. I... Wiesz, ta, jak się nazywa ta posłanka, Krystyna Pawłowicz, ona mówi wprost do jakiegoś dziennikarza z Agory, że po wakacjach się zabierzemy za was. Oni tak widzą.
1: Ona tam porównywała, sorry, że ci przerwę, ale no. Ona porównała jeszcze jedną dziennikarkę, że jak taka, coś tam, że ona ładniej wygląda od jakiejś dziennikarki, że to jest kurwa.
0: Tak się kończy.

0: branie prymitywów właśnie do polityki. Oni potem, wiesz, żrą sałatkę, robią nocne głosowania. PiS, znaczy teraz Konfederacja wrzuciła no, takie zgniłe jajo trochę do tej nowelizacji ustawy. Taki zapis o tym, że prezydent traci uprawnienia do powoływania ludzi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I to jest takie zgniłe jajo, bo już według przecieków właśnie się to bardzo nie spodobało Adrianowi Budyniowi się to bardzo nie spodobało i może przez to właśnie nie podpisze tej ustawy. To są bardzo mali ludzie, w takim sensie niedosłownym. Oni jak czują, że tracą jakąś władzę czy coś, to tylko to może ich ruszyć, tak? Utrata przywilejów i utrata kasy. Tylko to może ich ruszyć. Nie jakiś wstyd, nie jakieś poszanowanie dla pluralizmu, dla wolności. Oni, wiesz, to są, w PiS-ie są ludzie, którzy mówią wprost o prywaciarzach. Ty czujesz? Tak się mówiło za komuny na każdego, kto jakąś prywatną działalność sobie prowadził, prywaciarz. I oni używają tego samego języka. To gdzie oni stoją, wiesz, mentalnie? Są jedną nogą, a właściwie tak obiema nogami w tym PRL-u, tylko tworzą wokół siebie taką otoczkę, że niby demokracja, niby coś, ale to są zamordyści. Oni, jak im dać możliwość, to zabiorą nam wszystkie swobody obywatelskie, wszelkie wolności, zrobią państwo klerykalne całkowicie, żeby się przypodobać kościołowi, który będzie ich wspierał, tak jak jest teraz. Nigdy w historii Polski nie było tak, że kościół tak bardzo był skoligacony z władzą, jak teraz. Nigdy nie było tak nachalnej propagandy, nawet za komuny. Śmiem twierdzić, że za komuny propaganda nie była tak chamska i nachalna jak dzisiaj. Nigdy nie byliśmy tak zadłużeni, nigdy nie byliśmy tak nisko w przeróżnych rankingach, właśnie między innymi jeśli chodzi o tą wolność gospodarczą. Jest tragedia, moim zdaniem jest tragedia i dziwię się, że ludzie to sprowadzają do czegoś takiego, a za PO to nie kradli, albo a w TVN-ie to każą się szczepić. To jest strasznie płytkie traktowanie sprawy, nie widzenie w ogóle tego jakoś szerzej. Kurczę, to jest dramat, dramat.
1: No ale wiesz, postać się sprzedała, przynajmniej tak słyszałem, oczywiście sobie żartuję teraz, to teraz ci, co oglądają TVN jeszcze bardziej są przerażeni, no bo przecież Polsat to się sprzedał PiS-owi i jak wywalą TVN, to już nic nie będzie. Trochę zapominają ludzie jeszcze o innej rzeczy, że to wiele nie zmienia. To znaczy TVN... Jedyną rzecz, jeśli chodzi o wiadomości, no to masz te fakty. Fakty są o 18 chyba 30, tak? Coś w ten deseń, nie? Chyba przed wiadomościami, albo 19, już nie pamiętam. No i masz te fakty, ale tylko tyle. A przecież TVN24 to wszystko zostanie. Na dodatek TVN24, uwaga, jest za darmo w formie audio na internecie dla wszystkich mieszkańców Polski. Jeżeli ktoś nie mieszka w Polsce, może wykupić sobie pakiet tam za 100 i ma na cały rok TVN24. I czy to jest koniec świata dla wielu ludzi? No ja uważam, że nie. Jak ktoś bardzo TVN24 lubi, a raczej uważam, że to jest dla nich istotne niż TVN zwykły, no to będzie nadal. Nic się
0: no
1: nie
0: właśnie,
1: zmieni.
0: Nie zgodzę się zupełnie z tobą, bo my mówimy o sytuacji, w której powiedzmy jakieś medium stanie się niszowe po prostu i nie będzie już miało wpływu na ludzi, a no, potrzebne są silne media, które reprezentują różne spojrzenie, różne poglądy, różne opcje polityczne, a sytuacja, w której TVP będzie już wszechwładne, będzie w każdym domu, ale będziesz mógł se kupić, jak bardzo chcesz, to TVN24, jak zapłacisz gdzieś tam i mieć przez internet streama, to jest, wiesz, to nie rozwiązuje zupełnie problemu to, że możesz. Inna w ogóle sprawa jest też taka, że każde takie przyzwolenie z naszej strony jako obywateli na takie działania rządu, które ograniczają naszą wolność, że władza nam nagle mówi, co mamy oglądać, czego słuchać, coraz mniej rynkowo, coraz mniej, wiesz, swobód obywatelskich, a coraz bardziej dyktat partii. I partia ci powie, co masz oglądać. ludzie nie widzą w tym niebezpieczeństwa. Ja widzę wielkie, bo zaraz się zabiorą za internet. Zakusy na internet to też IPO. IPO miało i to strasznie mi tym podpadli, bo się okazało, że są dokładnie takimi samymi zamordystami jak PiS, tylko się z tym kryją. I uderzają po prostu w odpowiedniej chwili, jak czują, że mogą, wiesz, PiS robi to raz po raz i się tam nie pierdoli w tańcu, jak to się mówi, a PO sobie czeka i nagle, wiesz, zamach na internet, chcą jakieś paszporty wprowadzać, jakieś akta, jakieś coś. Wtedy też ludzie wyszli na ulicę, sam byłem na protestach tych, wiesz, więc słuchajcie, wcale nie uważam, że PO jest jakieś dużo lepsze, chociaż uważam, że jest lepsze, tak, trochę lepsze jest od PiSu, bo tak nie jest aż tak zamordystyczny, nie było tyle afer, nie było takiej jednostronności i braku, wiesz, poszanowania demokracji i tak dalej, nie było tego aż tyle. Jak PO miało powiedzmy tych afer, no tak chcę skalę zobrazować, bo śledziłem do swego czasu, to tam było jak w PO 5 afer, to w PiSie 100, nie? Nie było aż takiego kolesiostwa, nie było aż takiego tuszowania. Teraz, znaczy inna sprawa, że faktycznie jest to trochę wszystko szopka, bo PiS wprowadził tą nowelizację ustawy po to, żeby przykryć na przykład sprawę z premier Szydło i Borowcami, którzy kłamali w sprawie tego wypadku, jak tam przypierdolili w Seicento. No. 30 miliardów poszło dla górników na jakieś, nie wiem, odprawy dla nich, bo chcą likwidować te kopalnie, czy trzeba im odprawy dać. 30 miliardów, to jest kupa hajsu. I wiele innych rzeczy, które zostały przykryte, bo wszyscy się nagle zainteresowali tym, że TVN-i chcą nam zabrać Halina. No i PiS jest bardzo sprytny w tym, co robi. No, faktycznie.
1: Ja wiem, ale ja nie będę obrońcą TVN-u. Nigdy nie będę. Chociaż z dwojga złego już wolę TVN od Polsatu. Bo dziennikarskie kurwy z Polsatu mnie denerwują. Tak trochę już na nich powiem, bo oni są zwolennikiem i ja tutaj będę trochę za Konfederacją, pomimo że wcale ich do końca tak stuprocentowo nie lubię, ale zgadzam się, że segregacja właśnie na podstawie tych paszportów covidowych to jest kurwa zło, bo to pozwala na o wiele więcej w późniejszym czasie. Już nawet jeśli weźmiemy naprawdę to, że to ma być zastosowane tylko dla dobrych celów, to nie ma nic w polityce tylko dla dobrych celów. Trzeba zawsze brać pod uwagę to, że coś może zostać nadużyte. Właśnie o to chodzi, żeby mieć na to wgląd też. I polsatowskie kurwy, bo inaczej na nich nie powiem, one już tak są super zadowoleni, jak piszą, że o, a to restauracja na Twitterze oczywiście, bo ja śledzę ich. Ja właśnie dlatego mam Twittera, żeby śledzić te wszystkie osoby i wiedzieć, co one myślą. Znaczy myślą publicznie, bo raczej prywatnie, no to nigdy się nie dowiem, ale chcę wiedzieć ich publiczne stanowiska na pewne tematy. No i paru dziennikarzy tam jest zadowolonych, że restauracje w Warszawie albo jakiś teatr już obowiązuje tam paszport covidowy, no bo wiadomo 30% może być obłożenia w restauracji, powyżej tylko osoby z paszportem covidowym. I tam w niektórych już restauracjach tylko mogą być osoby z paszportem covidowym, żadnych niezaszczepionych, żadnych osób, które nigdy nie miały covida i go nie przeszły, no wiadomo, tam paszport to jest to, że albo go przeszedłeś, albo tam masz szczepienie, jakieś inne rzeczy. Jeszcze ważne jest to, że paszport nie jest ważny nieskończoność, tylko rok czasu, a potem musisz się znowu szczepić, żeby mieć go przedłużonego i tak cały czas. I ja tego nienawidzę, ale TVN wcale nie było lepsze, bo TVN napieprzało covidzie i przez nich w dużej mierze było dużo lockdownów, bo ludzie po prostu nawalali na to, nie wiedząc o tym, że to będzie miało duże reperkusje gospodarcze. W pewien sposób inflacja to też jest zasługa tego. Jasne, większy problem to jest to, że Unia Europejska nałożyła różne duże finansowe problemy z tego powodu, że chcą zlikwidować węgiel. Wiadomo, wszędzie porówno, tylko że każdy równy i równiejszy, czyli Niemcy na przykład mogą mieć tego więcej, a my musimy zostać zredukowani do atomów. I nasza gospodarka, która jest oparta na węglu, musi umrzeć. I zła Polska, no, i w ogóle inne kraje, no. I tak niestety jest, a TVN będzie to popierał. Ale żeby nie było, ja nie jestem zwolennikiem żadnej ustawy, która blokuje media, więc dla mnie lepiej by było, gdyby TVN został i żeby nie było, ja wolę nawet TVN i Polsat, niż miałoby zostać TVP. No, tak, żeby nie było.
0: No chyba każdy człowiek, który ceni sobie chociaż trochę wolność wyboru, nie? I w myśl tego powiedzenia, że nie zgadzam się z tobą, ale zrobię wszystko, żebyś mógł wyrazić swoje poglądy. To takie popularny cytat. Ciągle zapominam, kto to powiedział.
1: Moje motto. To jest moje motto. Ale też nie pamiętam.
0: No, ale to jest takie wolnościowe i chyba wszyscy powinniśmy być za wolnością wyboru. Jakie by te media nie były, jakby nie lobbowały pewnego tam stanowiska, czy są za ekoterrorystami, czy są lewackie, czy są prawicowe, no to bądźmy za różnorodnością, za wolnością wyboru przede wszystkim. Kto ma decydować o tym, co jest dostępne na rynku, jakie treści? Partia? No kurwa, przecież to jakiś hardcore, to ktoś, kto tak myśli, to niech sobie zbuduje maszynę czasu, niech się przeniesie do PRL-u i pożyje trochę w tamtych czasach. No ja pamiętam, było TVP tylko i to nie było dobre, chociaż dużo zalet miało to TVP, było dużo programów edukacyjnych, ale to mówiłem już wielokrotnie o tym, wspominałem, że jeśli chodzi o jakby o poziom telewizji, to był o wiele, wiele wyższy.
1: No, tak, tak, tak. A jeszcze tutaj wrócę, bo Skała coś mówi tutaj na dwa tematy, to szybko je poruszę, że dobrze, że restauracje robią to, a nie państwo. I tu się zgadzam, tak, jeżeli restauracja sama z siebie chce to sprawdzać te paszporty, spoko, nie mam tego żadnego problemu. Chodzi mi tylko, żeby nie doszło do sytuacji, w której państwo będzie wymuszać te paszporty, bo raczej o to mi chodzi. A drugie to z inflacją, zgadzam się, tak, te wszystkie te tarcze to dojebały inflację, tylko czego to jest zasługa? No tego, że mieliśmy w ogóle lockdowny, prawda? Bo gdyby nie dali tych tarcz, to nie tam, że znaczy ktoś by zdechł jakieś firmy, ale powiedzmy ludzie nie rozumieją gospodarki i by dostali downa i przecież PiS by przegrał, do tego PiS nie może doprowadzić do spadania słupków, więc muszą robić te tarcze, bo to jest tylko dla robienia słupków. Ale nie musieliby tego robić, gdyby nie było lockdownów, prawda? No nie musieliby ratować swojej dupy wtedy, to tak można powiedzieć, że jednak TVN w pewien sposób się do tego przyczynił. Nie mówię, że to jest ich wina, znaczy ich wina jest to, że są lockdowny. Może nie jest ich winą to, że jest inflacja, no ale jedno powoduje drugie moim zdaniem. No to są inne zasługi, no ale tak upraszczam, prawda?
0: Pozdrowienia dla kapitana Krawcza. Dziękuję bardzo, panie prezesie. No, też pozdrawiam. No, piję dzisiaj z kapitańskiego kubka. Jaki ładny, słuchajcie, taki granatowo-biały w ogóle z napisem Kapitan Krawiec. Nie założyłem jeszcze koszulki kapitańskiej, ale czuję się bardziej takim kapitanem przez to teraz. Fajny i duży kubek, dużo kawy się w nim mieści, a całą wychlałem już. Kurde, patrzcie. No, w ogóle, słuchaj, strasznie mi się Gumball fajnie słuchało ostatnich twoich rozmów z Etamem. Fajny duet jednak stanowicie, tak ci posłodzę.
1: A powiedz mi gdzie, bo z czasem u Etama też wchodzę, a czasem tutaj, bo to różnie jest.
0: No właśnie, na pogadankach Etama, na kanale Pogadanki Etama.
1: Tak, tak, bo przyznaję się bez bicia, że wtedy łatwiej mi było wejść, bo mogłem się wyciszyć, mogłem jakieś inne rzeczy zrobić. No przyznaję się bez bicia, mam siostrzenicę w domu. Teraz się też co jakiś czas wyciszam, gdy coś się dzieje, a tak na audycji trochę ciężko to zrobić, jak się prowadzi, prawda? I no niestety, gdy rodzina się zjeżdża, no to jest trochę problem nadawać, pomimo tego, że no, nikt mi nie wejdzie do pokoju, ale jednak przez ścianę słychać pewne rzeczy.
0: No, słuchałem też, mówiłeś, że nie do końca chcesz być tutaj jakoś zobligowany porą do nadawania dniem. Spoko, nie ma problemu, tylko to musisz się po prostu wstrzelić jakoś w takim wypadku.
1: Ja zawsze się w ciebie strzelam, bo ja po prostu, wiesz co, ja trochę ciebie przewiduję, to znaczy nie chcę mówić, że jestem jakiś Nostradamus, ale raczej jesteś przewidywalny, kiedy będziesz nadawał, a kiedy nie. I zawsze czekam do momentu, i wtedy jak widzę, że nie ma niczego, to wiem, że już nie będziesz nadawał i sobie wchodzę albo robię jakieś inne rzeczy. Ja właśnie Powiem ci, za każdym razem, kiedy robiłem jakieś losowe audycje, to one nie były w 100% losowe, bo ja zawsze czekałem, żeby upewnić się, że tobie na przykład nie zajmę anteny, bo zawsze raczej uważam, że to ty masz pierwszeństwo, a ja sobie raczej dodatki robię tutaj.
0: Moja matula ostatnio skomentowała, bo nie jest tajemnicą, że słucha sobie nocnego radia i mówi, no tych dwóch kojarzę, to jest taki ten jakoś nazywa Etam, tak? To słuchaj, on jest prawdziwy, to naprawdę jest taki człowiek i co, i on się przez rok nie mył, naprawdę, bo Etam coś takiego powiedział, że obchodzi teraz rocznicę swojego ostatniego mycia się, coś takiego powiedział i właśnie, on naprawdę się rok nie mył? To on jest prawdziwy? I mówi, jest też ten taki śmieszny, taki z głosem, takim tak jakoś was dwóch zapamiętała. Właśnie.
1: Jezus, żeby mnie no ale w sumie ja mam taki rozpoznawalny głos, no to czemu nie? Nie mam problemu. Ja zawsze mówię, jeżeli ktoś ma radochę z tego, że ja się powygłupiam albo mam śmieszny głos. W ogóle jak ktoś zacznie sobie jechać po mnie i tak w sumie mu to polepszy dzień, to czemu nie? Ja rzadko kiedy się denerwuję na ludzi, a szczególnie z takich błahych powodów, więc jak ktoś tam, nie wiem, próbuje mi szpilę wrzucić, a masz głos jak baba, to tych wrzuca, bo ja naprawdę, to jest ostatnia rzecz, która mnie kiedyś wkurzy, bo przez lata się nauczyłem, że to raczej nic tam nie przeszkadza mi.
0: I prawidłowo, słuchaj, bardzo dobrze, że się tym nie przejmujesz, bo w ogóle myślę, że większość ludzi bardziej zwraca uwagę na jakiś flow, styl bycia, wiesz, treści, a głos to jest gdzieś tam na ostatnim miejscu, a poza tym mi na przykład się dobrze ciebie słucha, jakoś, wiesz, nie drażni mnie zupełnie twój głos, nietypowy taki, może nie do końca radiowy, tak w powszechnym rozumieniu, ale ja uważam, że każdy ma szansę stać się świetnym radiowcem, nawet jeśli ma nietypowy głos trochę, nie?
1: Więc a ja powiem, że doskonale trochę swoje craft tego, jak to się mówi, audycyjny. Mam laptopa i ogarnąłem sobie magiczną rzecz, która nazywa się mikrofon krawatowy. Z dobrą jakością dźwięku, pomimo że kupiony za tanią cenę. Porównywalną do tego mikrofonu, więc to jest całkiem dobra jakość jak na krawatówkę. I mam zamiar coś tam porobić, nie wiem, może jak będę miał wolną okazję, żeby zrobić jakiś zapowiadany od długiego czasu odcinek z kuchni, gdzie będę pokazywał, jakie są moje skille gotowania albo coś innego, bo zawsze mnie przeraża po prostu to, że ja mam bardzo słabą jakość dźwięku poza komputerem. A teraz, że mam właśnie mikrofon krawatowy, no to już taki problem nie będzie.
0: Nie wiem w ogóle teraz, czy przypadkiem nie zostaliśmy sami, bo no, słyszałem Jacka u konkurencji, że tak powiem, enigmatycznie i coś tak się nie odzywa trochę Jacek i nie wiem, czy Jacek nie wybył przypadkiem. No ale to Jacek, jak słuchasz, to się odezwij coś, tutaj powiedz, no wiesz, wszystko tutaj zrozumiemy, no może jakąś nową przygodę zaczynasz, radiową, to ja zrozumiem. I tak jestem niesamowicie wdzięczny za świetną robotę, którą zrobiłeś do tej pory, niesamowitą, naprawdę świetne audycje i ludzie też chwalą, więc tutaj nie ma żadnej, wiesz, spiny, tylko tam trzeba się dogadać, co to dalej będzie, czy jeszcze będziesz się pojawiał w nocnym radio, czy przechodzisz do konkurencji, no wykupili Jacka, widzicie, wykupiły go inne media chyba i tak mi się coś wydaje, ale mogę się mylić.
1: Mnie nikt nie wykupi w Polsce, bo w zagranicznych no to i kto wie, ale tutaj na polskie media to mam wyłączność na nocne radio, łamane na Etam, bo u Etama to z przyjemnością sobie czasem zadzwonię.
0: No, jak jeszcze ty będziesz teraz tylko u Etama gadał, bo tak ci to odpowiada, to się skończy tak, że zostanę już całkiem sam. No właściwie trochę tak zostałem sam, bo ty to wejdziesz raz na ruski rok tutaj teraz w nocnym radio, no więc ciężkie czasy dla nocnego radia, ciężkie czasy.
1: Chciałbym naprawdę być regularny, ale jest to u mnie problematyczne, że jak powiem, że będę regularnie, to wszystko mi się usypie. Jestem perfekcjonistą i wiesz, jak coś mi nie pasuje, nie wyśpię się, ktoś będzie obok zaczynał gadać, pomimo że pewnie tego nie będzie słychać. Nie wiem, będzie jakiś remont, ktoś będzie wiercił, nie, milion rzeczy. I ja już mam po prostu w głowie to, że nie chcę robić audycji z tego powodu, że nie będzie mnie zadowalać. I ja mam dlatego często takie randomowe wejścia, bo ja wchodzę wtedy, kiedy czuję się pewnie. A przynajmniej staram się tak wchodzić, bo jeśli nie czuję się pewnie, to będzie po mnie słychać i audycja będzie taka średnia. Ale mogę ci zagwarantować, że nigdzie nie uciekam. Ja naprawdę się będę pojawiał. Postaram się jeszcze przed końcem roku się pojawić. Nie gwarantuję, bo nie wiem, jak będzie z rodziną, ale mam nadzieję się pojawić przed tobą na Wigilię.
0: No, od siebie dodam, że też wchodzę, jak czuję się pewnie. Tu pozdrawiam słuchaczki wszystkie, wspaniałe. Ale no właśnie, w czwartek będzie nagranie z działki. No i taka trochę pseudo-Wigilia. Liczyłem, że więcej osób tam się zbierze na tej działce. Będą z tego, co na razie wiem, cztery osoby, więc trochę tak para w gwizdek. Liczyłem, że tam będzie jakaś większa impreza. No, nagram tam, trochę ponagrywam. Była też tutaj taka propozycja, ktoś napisał, już przepraszam, nie zapamiętałem, żeby jakby zakończyć tą przygodę typu tam Sroka. Ktoś pisał, że więcej Enkiego właśnie, a mniej Sroki. No, może tak się to skończy, bo ja też, wiecie, to tak traktuję jako taki projekcik, nie? Który nie będzie ciągnięty w nieskończoność, więc być może tak to właśnie będzie, że będzie to końcówka taka, takie jakby zamknięcie tematu, no ale to czekam na wasze głosy też. No dobra, Gumball, to co? To tego, to odbiorę, bo tu jeszcze tam czeka od połowy audycji.
1: No to jeszcze tylko dwa słowa powiem na koniec, że to ogólnie mi się zdaje, że Nocne Radio się rozrośnie. Problem jest tego, że tutaj trochę jak takie morze faluje. Ja zawsze słyszę różne rzeczy na temat Nocnego Radia, ale ja uważam, nadal jestem tego zdania, że jest to potencjał, a nie powiedzmy jakiś balast. Więc no myślę, że będzie okej. Okay. Mam nadzieję, że tam się ustosunkuje do tego, do duetu, bo ja bym bardzo chętnie go widział na Nocnym Radiu. Może to nawet byłaby opcja dla mnie, żebym był bardziej zmotywowany, bo czuję się pewniej z kimś niż samemu. Także cześć czołem, dobrego wieczoru, trzymajcie się wszyscy, tam nie wiem co chcecie, ja idę grać w Minecrafta. Na razie.
0: No na razie, dzięki, trzymaj się. Wysłałem tutaj zapytanie do Etama, czy jeszcze jest. Etamie jesteś, wiem, że trochę czekałeś, ale no dzisiaj tutaj taką kolejkę ustawiam. W kolejce też pojawiła się Jola, którą odbiorę od razu, jak się Etam nie zgłosi za chwilę. No z Etamem tak to bywa, że on często idzie sobie tam spać, jak się go nie odbierze. Jolu z Etamem, no wolałbym dwie osoby naraz, dzisiaj mam ochotę po prostu rozmawiać z każdym osobno, wtedy jest trochę ciekawsza rozmowa i bardziej profesjonalnie to jest, ale widzisz, no Etam się nie odzywa na razie, jeszcze chwilkę tutaj zaczekam, o jest Etam, jest, dobra. Jest, jednak się pojawił Etam, no cześć Etamie, co tam, jak tam?
2: No dobrze, wszystko w porządku. To chciałem się od skały się zaczęło, potem Enki i ja już teraz nie wiem, do czego się odnieść. Skała tutaj pisał, że wrzucono dużo pieniędzy. No właśnie, PO nie wrzucało dużo pieniędzy, a ci nasi mędrcy, którzy są teraz i którzy, ja sądzę, że skończą na stosach, taki piękny obyczaj katolicki, wrzucili bardzo dużo pieniędzy, które są pustymi. Ostatnio właśnie dostałem masę 50 i wszystkie miały kolejne numery seryjne. Notabene musiałbym sprawdzić, czy na aukcji się nie da tego jakoś sprzedać jeszcze drożej, bo kolekcjonerzy zbierają takie cuda, nie wita. Teraz co do Gambola, słuchaj, odnośnie tych restauracji, co się tam wpuszczą, nie wpuszczą, muszą wpuścić, nie mają wyjścia, ale jeżeli by się uparli i się nie wpuścili, no to w twoim przypadku szturm nie ma racji bytu. No ja się wepchnę, ale ty możesz mieć problem. Natomiast tak obiektywnie rzecz biorąc, ani ty krawiec, ani Gumball, ani ja nie mamy tego problemu, bo nie chodzimy do restauracji raczej, nie? Kiedy ostatnio byłeś w restauracji?
0: Oj, dawno, faktycznie nie chodzę. To znaczy, chodzę tylko, wiesz, do takich restauracji, gdzie zamawiam na wynos coś i wychodzę, nie? Tylko do takich. No.
2: To w zasadzie nas to nie dotyczy. Do dużego marketu, gdyby nie wpuszczali bez tych certyfikatów, no to są dwie możliwości. Albo się dogadam z Konowałem i po prostu załatwi, albo czarny rynek, albo jeszcze jedna zdolność, że tak powiem, etamowa, albo wejdę od tyłu, no i tyle. Tak jak to jak to też potrafi zrobić.
0: Wejść od tyłu.
2: I już.
0: No to od tej strony cię nie znałem. Jak już jesteśmy tak przy sklepach, chciałbym jednak za chwilę wrócić jeszcze do tematu mediów, ale tak wtrącę też, że przyuważyłem ostatnio ciekawą taką zależność, że obserwując koszyki sklepowe w Biedronce, no to wszyscy ci, co tak mają wypchane te kosze, 15 minut ich kasjerka kasuje, wysypuje się, bo się nie mieści, to zawsze mają Kinder Bueno jakieś albo inne cukierasy takie dla dzieci. No to tłumaczy, skąd mają pieniądze na tak obfite zakupy i dlaczego ktoś inny, kto ma w koszyczku tak skromnie, tam jakieś tu jajeczka, masełko i wystarczy, to nie kupuje już cukierków. No, to z 500 plusów, jak ktoś ma trójkę dzieciaków, to by się zgadzało, tak 6 Kinder Bueno, po 2 na dzieciaka, bo lubi Kinder Bueno. No, to takie za 1500 to można sobie porobić zakupów, można się miesięcznie wyżywić, można całą rodzinę wyżywić miesięcznie, nie? Za no, takie pieniądze.
2: Tak, tak. Od nowego roku zresztą tam wchodzi, ja nie wiem w końcu, czy oni to przyklepali, czy nie, ale jak będziesz jeszcze miał dodatkowo te 12 tysięcy plus, nie? Także ten przez rok oczywiście tylko. Także dodatkowo będzie jeszcze tysiaczek. Słyszałem, jak matki takie młodociane, co to widać, że to raczej z wpadki były te dzieci, albo właśnie pod kątem zarobków, to właśnie tak się cieszyły, że jeszcze tysiączek do rączki co miesiąc. No a nam nikt nie chce dać, nie?
0: Kaleki społeczne, plus. Tak. Jesteśmy kaleki społeczne, jak to Martin Lechowicz śpiewa. Nie pasujemy do żadnej grupy. No, to moim zdaniem najbardziej dzieli Polskę i Polaków, to, że jedni cały czas mają coraz lepiej, coraz więcej dostają, a innym coraz gorzej się żyje. Jak Polacy mają się wzajemnie lubić, skoro wiesz, przechodzi koło ciebie jakiś Janusz z trójką dzieci z nową plazmą i śmieje ci się w twarz, nie? I mówi, za kurde, jak się nie ma ani tutaj, pokazuje na głowę, ani tutaj, na mięśnie tu, napina, to trzeba mieć tutaj i się w kroku trzyma, nie? I się śmieje z ciebie.
2: No tak, prywaciarzu, ja słuchałem nie tak dawno wywiadu z jakąś rodziną muzułmańską, a konkretnie kobieta udzielała tego wywiadu. Ja nie pamiętam, gdzie to było, czy z jakimś radiu, czy z internetu. I tam był, to był taki telefon, jak gdyby przez telefon, i ona tak mówi, opowiada, że pyta się redaktorka, gdzie, co robi mąż. Ona mówi, no mąż na razie jest bezrobotny, ale robi dzieci. Jak skończy robić dzieci, pójdzie do pracy wtedy, nie?
0: Jak nie masz co robić, to rób dzieci. To kiedyś było takie powiedzonko, ono nabrało nowego sensu dzisiaj. Jak nie masz co robić, to rób dzieci. No a Etam, a co ty myślisz o tych mediach, o tej całej aferze teraz, o kontrowersjach związanych z Lex TVN?
2: Mam dużą pretensję do TVN-u, że wykupili skoki, bo wiesz, przez 20 lat od sukcesu Małysza w turnieju czterech skoczni w sezonie 2000-2001 to TVP przez cały czas nadawała skoki. No i teraz trzeba sobie jedną rzecz uświadomić. Na tych skokach TVP, no nie czarujmy się, widać, że tam są pewne układy, układziki, nawiązały się pewne znajomości, bo są dwie dekady jednak. Pewni skoczkowie są pokazywani, potem stają się ekspertami i tak dalej w tych telewizjach. Jest pewien układ, się tworzy, no taką mamy niestety naturę polską. No i teraz odkąd TVN pokazuje te skoki, to nasi skoczkowie przestali skakać. Znaczy nie to, że całkiem przestali skakać, ale skaczą tak jak kiedyś, jak worki ziemniaków, nie? No, i mam wrażenie, że jest jakiś cichy układ, żeby po prostu odebrać tych widzów temu TVN-owi. Zresztą ja tam mam ich, szczerze mówiąc, gdzieś, tak samo jak i TVP. mnie te telewizje są. Zresztą przypominam panu Kurskiemu, jeżeli słucha, panie Kurski, ja przypominam się ze swoją ofertą. Kupię TVP z całym dobro inwentarzem i sprzętem za złotówkę. I nie będę chciał żadnych 2 miliardów złotych. Także musisz pan przyjąć tą ofertę, bo inaczej to jest niegospodarność. Ja biorę za złotówkę.
0: Tu, no widzicie, to jak pan słucha, panie Kurski, to se pan przeanalizuj, czy się panu opłaca. No, a ja tylko wtrącę, że kiedy TVN był sprzedawany właśnie Amerykanom, to był zadłużony na 800 milionów, czyli i został kupiony za też coś koło tyle, razem z tym długiem, czyli TVN nie za bardzo tam zarabiał jakoś, skoro takie kosmiczne długi były. Adwokacie, ale już ustaliliśmy tutaj, jakby wszyscy chyba to rozumiemy, że to nie chodzi o bronienie TVN-u, tylko o wkurw ludzi na to, że władza chce nam dyktować, co mamy oglądać i co mamy czytać i co, jak mamy się zachowywać i co robić pod kołderką. I jest to zamach na wolność po prostu. A wolne media to niekoniecznie TVN, żadne media te większe nie są wolne w sensie takim dosłownym. Tylko chodzi o to, żeby były różne te media, żeby było i TVN, i Radio Maryja, i TVP, i co ktoś sobie tam jeszcze zapragnie. I żeby to ludzie decydowali, rynek o tym, a nie partia. To chyba się rozumiemy dosyć dobrze tutaj, nie?
2: Ja myślę, że tak naprawdę to jest walka bulldogów pod dywanem, o coś tam zupełnie innego chodzi, bo przecież chyba sobie nie wyobrażasz, że z grupy Discovery jakiś program zostanie wyrzucony. To raczej jest mało prawdopodobne, natomiast przy okazji robi się szum, bo teraz coś tam chcą ukryć. Nie wiem, czy chodzi o te dwa Boeingi, które stoją w razie czego na lotnisku. Tak też myślę sobie, jak to złoto kupili tak 1,5 roku temu. Pamiętasz, gdzieś 1,5 roku temu była taka akcja, że oni kilka ton złota, czy tam kilkadziesiąt kupili. A ja tak sobie myślę, że one są w tych Boeingach na wypadek ucieczki, bo to taka już tradycja z naszych rządów, że uciekają w razie czegoś. Co by się miało dziać?
0: No prezydent Dupa też, nie było go w Pałacu Prezydenckim, jak tłumy przyszły pod pałac protestować. Jak taki właśnie typowy komunistyczny dyktatorek albo jakiś inny wataszka spierdolił, nie? Jak jakiś tam Czałuszewsku helikopterem. Tak, masz rację, to jest przykrycie sprawy, która wyszła, żeby przykryć sprawę kłamstw o wypadku Szydło, która wyszła, żeby przykryć wyczyny Kurskiego w TVP, która wyszła, żeby przykryć sprawę 600 ofiar COVID-19 dziennie, która wyszła tylko dlatego, żeby przykryć sprawę litra oleju za 10 zł, która wyszła, żeby przykryć sprzedaż działek od kościoła przez Morawieckich, która wyszła, żeby przykryć cenę benzyny za 6 zł, która wyszła, żeby przykryć zakaz aborcji, która wyszła, żeby przykryć sprawę konfliktu z UE, która wyszła, żeby przykryć sprawę prezesa Gaplińskiego, która wyszła, żeby przykryć sprawę Turowa, która wyszła, żeby przykryć sprawę nepotyzmu w państwowych spółkach, która wyszła, i tu mógłbym tak bardzo długo czytać, to jest tekst, który znalazłem gdzieś w komentarzach, na gazeta.pl chyba. I to się tak ciągnie, ciągnie tutaj na jedną stronę A4. Nie chcę was zanudzać, ale to tak się ciągnie.
2: Z tym konfliktem UE, ale zanim o nim to jeszcze potwierdzę tak zdecydowanie, Morawiecki, czy jak go nazywam, z Morawiecki, Nasz prezes Rady Ministrów, to jest człowiek Tuska, oczywiście, że tak, jeszcze z dawnych lat. Natomiast ja już właściwie gratuluję panu Błaszczakowi i jego następcy, no, za zastępczej roli prezesa Rady Ministrów w najbliższych miesiącach, bo to on będzie desygnowany, zresztą się przekonacie. Natomiast skąd to wiem? Wydestylowałem. Natomiast nie wiem, czemu teraz mi się wymyślił ten dowcip. Dlaczego Murzyn jest czarny?
0: No, nie wiem, ale w TVN-ie by taki kawał na pewno nie przeszedł, ale mów. No.
2: Nie, to nie jest rasistowski.
0: Dlaczego Murzyn jest czarny?
2: No, dlaczego Murzyn jest czarny?
0: No, dlaczego?
2: No, żeby się odróżniał, nie? No, to nie jest rasistowski kawał, bo jeżeli Murzyn jest czarny tylko dlatego, żeby się odróżniał, to znaczy, że wszystkie inne cechy ma takie same jak biały. Czyli to jest pro-murzyński, nie? A teraz ci opowiem wersję rasistowską. Dlaczego Murzyn jest czarny? Żeby się odróżniał od tła na plantacji bawełny. To jest rasistowskie. No. Ale ja, wiesz co,
0: i nawet powiem ci, że mnie takie żarty na pewnym etapie życia przestały śmieszyć. Nie chcę tu wyjść na jakiegoś takiego, wiecie, ugrzecznionego lewaka, którego tam drażni, jak ktoś się śmieje z geja czy z murzyna, ale tak po prostu jakoś mnie przestały śmieszyć dowcipy nawet z Żydów, z czarnych, bo dla mnie fajny świat, taki wiesz, cywilizowany kraj, to jest taki, gdzie nikt nie zwraca uwagi już na to, czy ktoś jest czarny, czy biały, tylko sobie żyjemy razem i mierzymy się w innych kategoriach, czy ktoś jest, wiesz, czy ktoś do czegoś w życiu doszedł, czy jest mądry, czy głupi, czy coś osiągnął, i przestajemy sobie nawet tak żartować, bo niby w żartowaniu nie ma niczego nagannego, znaczy, wiesz, to tylko żarty, jak to się mówi, nie, ale takie społeczeństwo, które sobie takie dowcipy opowiada przy stole, tam kawały o Żydach czy coś, to trochę już nie moja bajka. Chyba wolałbym żyć w takim kraju, gdzie się z czegoś innego żartuje, na przykład.
2: Właśnie dlatego gówno mnie obchodzi to, co się stanie z jakimś tam TVN, TVP czy jakimś innym tym, bo właśnie o to chodzi, żeby każdy mógł myśleć sobie, co chce. Jeżeli ja jestem rasistą i dumnym na przykład antysemitą, chociaż nie jestem ani jednym, ani drugim, jestem antysyjonistą, to jest moja sprawa. To jest po prostu moja prywatna sprawa. Mam prawo nie lubić na przykład, nie wiem, żółtych, albo na przykład, nie wiem, Litwinów.
0: Ale to jest problem bezsensowne trochę. To jest takie bezsensowne nielubienie żółtych, bo to jest, wiesz, tak złożona sprawa, są tak różni ludzie. To jest takie głupie, tak nie lubić ogólnie żółtych. To tak samo, wiesz, nawet ja, co mam taką troszkę niechęć do, wiesz, do tej zaściankowości, do głupoty rodaków niektórych, to też walczę z tym, żeby nie mówić, że Polacy są tacy i owacy, tak walczę z tym, nie? Bo to mi się wydaje takie głupie, takie uogólnianie, nie? Mówiąc, że Żydzi są tacy i owacy, przecież są tak różni Żydzi, nie? Są i wierzący, nie, i niewierzący.
2: No to właśnie są tacy i owacy, nie? I są tacy i tacy, nie?
0: Wiesz, no to takie głupkowate jest trochę takie uogólnianie, nie? Że żółci są tacy, a czarni
2: to nie jest
0: to tacy
2: uogólnianie. Żydzi tacy i owacy, to znaczy, że są tacy i tacy, nie? No, są dobrzy Żydzi, znaczy dobrze, patrząc polocentrycznie, bo patrząc od strony Żyda, to Żyd, który wykorzystuje Polaka, to jest dobry Żyd dla innego Żyda, nie? A Żyd, który nie wykorzystuje Polaka, wykorzystuje innego Żyda, to jest zły Żyd, nie? No to widzisz, to trzeba patrzeć zawsze z punktu widzenia tego podzbioru, który jest tym zainteresowany, nie? I ja należę do podzbioru, który nie jest zainteresowany w ogóle telewizją i dla mnie telewizja może przestać istnieć w tej chwili w ogóle. W ogóle
0: ale
2: radio,
0: tak ciągle
2: telewizja.
0: Ja, ale tak patrzymy bardziej na społeczeństwo, bo to się potem wszystko przekłada na
2: społeczeństwo. Liczy się jedno.
0: Ale wiesz, to wszystko się potem, zabieranie nam po trochu wolności, to zatrudnianie kolesi, a nie specjalistów, to wszystko się potem przekłada na jakość życia naszego i na to, że papier toaletowy mamy teraz o 20% droższy będzie, co pewnie cię zmartwi.
2: No ale widzisz, nie zmartwi mnie, ale to wytłumaczę ci kiedyś prywatnie może. Natomiast jeśli chodzi o odbieranie wolności, otóż nie da się odebrać wolności. Jeżeli wszyscy ci zastrzyknięci mają chodzić z opaskami, tak, a wszyscy niezastrzyknięci zostaną, wezmą taki obyczaj, umówimy się tak, że sobie będą chodzić przy pasku z siekierą, co nie jest w Polsce zakazane, to złagodzi obyczaje z całą pewnością, to ci od razu mówię. Ja proponuję hashtag chodzimy z siekierą i będziemy chodzić z siekierami. No.
0: Też by tak mi to odpowiadało. Kiedyś to chyba było normalne, no, znaczy w sumie człowiek z niższego stanu nie mógł często nosić broni, no ale wielu mogło nosić w sobie jakąś broń.
2: Ale siekiera to jest narzędzie, a nie broń. Powiedz mi, ile się walczy siekierą, a ile się robi pożytecznych rzeczy, na przykład rąbie drwa, jak jest zimno zimą, kiedy prąd wyłączą, nie? Także tu wszystko jest, ja wiem, że to takie trochę może takie rozmemłane, co ja teraz mówię, ale było tyle tematów, że tak trudno się odnieść do wszystkiego. To jest tak samo, jak się z tymi pieniędzmi, tak jeszcze raz wrócę do tego, co mówił Skała. No, z pieniędzmi nadrukowali tych pieniędzy, no ale co to oznacza? I występują ci teraz, no teraz masz taki problem, inflacja. No jest prawie co druga wiadomość, to jest wysoka inflacja. I są eksperci pokazywani i dziwią się. Dlaczego jest wysoka inflacja? A, bo to ci kapitaliści, te koniki, jak to tam są jeszcze ci badylarze podnieśli ceny i w ogóle tacy niedobrzy są.
0: To chyba na TVP świadczy... taki przekaz, to na TVP chyba taki przekaz.
2: No ale wychodzi ten cały premier, wychodzi w tych swoich okularkach, ten nasz Harry Potter w starszym wieku, bo ja tak go widzę, jak takiego Harry'ego Pottera. I on mówi o tym, że inflacja, bo coś tam. No on się gówno zna na ekonomii. Taka jest prawda. Gówno się zna tak samo ten prezes, ten minister ekonomii się nie zna. Przecież ja od nich się lepiej znam na ekonomii. Przecież to jest inflacja jest dlatego, że drukują pieniądze. Natomiast inflacja to jest inaczej podaż pieniądza powiększona, tak? No to uczą na pierwszym roku ekonomii, no. Albo oni nie skończyli tej ekonomii, w co nie sądzę, bo akurat moja specjalność, najlepsza specjalność, którą się wyuczyłem, to finanse bankowość, czyli bardzo blisko naszego pana pryncypała rządu, czyli pana Morawieckiego. Ja proponuję mu, niech mnie zatrudni jako swojego zastępcę, z przy czym ma powiedzieć pracownikom. To, co on powie, to tak jak ja powiedział, nie? Ja mu raz, dwa wyprostuję. Polska jest bardzo prosto wyprostować. Wyrównanie płac z płacami zachodnimi, wyrzucenie kapitału zachodniego w cholerę, wpuszczenie rolników do tych kontenerów, gdzie są teraz te wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe. To jest tak banalnie proste, jak nie wiem. Przestanie robienia głupot typu budowanie muru, kiedy się skończył już problem ten, nazwijmy go emigracyjny, czy to nie był problem emigracyjny, no ale się skończył, tak po co mi będą teraz ten mur tam stawiać? No i co? Zbudują wielki mur i co, będziemy zadowoleni, że go widać z Księżyca albo skądś tam, nie?
0: No to są rozwiązania tej władzy. Zbudować mur, zabrać komuś dać, a tak naprawdę wszystkim, którzy szukają jakiegoś przepisu na fajną rzeczywistość, na fajny kraj, w którym żyje się ludziom dobrze, no to można powiedzieć gospodarka głupcze. Myślę, że wolność gospodarcza, niskie podatki to jest coś, co by rozwiązało naprawdę wiele problemów tego kraju, bo jak ludziom żyje się dostatnio, jak nie martwią się o jutro, jak jest w tym wszystkim jakaś sprawiedliwość, musisz się wziąć w końcu do roboty, zapracować sobie na to, co masz, a nie, że ktoś cię utrzymuje, inni obywatele. Polacy się wtedy nie dzielą, bo nie ma tak, że jeden dostaje coś od rządu, drugi nie. Po prostu wiele ludzie się rozmnażają, bo czują się bezpieczni i czują, że ich dzieci będą żyły w spoko rzeczywistości, nie? I to wszystko rozwiązuje te problemy, po prostu pieniądz i dostatek. Bieda to jest grzech pierworodny, z biedy się bierze patologia, z biedy się bierze głupota, z biedy się bierze niesprawiedliwość, potem przestępczość, wszystko się bierze z biedy, więc zapewnić, a żeby nie było biedy, to nie dodrukować pieniędzy, tylko pozwalać Polakom tworzyć taki świat, w którym każdy może założyć sobie firmę, a nie ponakładać haracze, koncesje, pozwolenia, biurokracja. Zmniejszyć biurokrację, zmniejszyć podatki. To są przepisy na lepsze jutro, moim zdaniem skromnym oczywiście.
2: No dokładnie to się zawiera w zdaniu, że bogate państwo to nie bogaty skarb państwa, ale to bogaci obywatele, czy suwereni raczej, bo tak to się powinno ujmować. A ten Lex TVN to widzisz, że niby tam ludzie wyszli, nie? A dlaczego nie wyszli na Lex Nocne Radio? No.
0: Gosia pisze, żebym się konkretnie ustosunkował, bo lecę raz w lewo, raz w prawo, ale no to mówię, trochę muszę może nabrać teraz wprawy po długim okresie nienadawania albo coś, jestem może rozkojarzony za bardzo, ale też no możesz podpowiedzieć, Gosia, do czego bym się mógł ustosunkować. Przypominam, że
2: to
0: jeśli
2: mówi,
0: napiszecie...
2: To się mówi, Gosia, że krawiec przyetamił teraz.
0: Zawsze jak chcecie zwiększyć prawdopodobieństwo, że coś zauważy, jakiś wasz komentarz, że się ustosunkuje, to napiszcie Nocne Radio, znaczy Małpa Nocne Radio i wtedy mam tu podświetlone i nie przegapię, nie? Więc też zachęcam do dzwonienia. Czemu, Gosia, mnie tutaj tak musztrujesz, a wiesz, a nie zadzwonisz po prostu, nie? I nie pogadasz tutaj.
2: Kobiety się boją dzwonić, się zauważyłem tak bardzo. Znaczy do mnie dosyć dużo teraz zaczęło dzwonić kobiet, ale to dlatego, że ja chyba gadam rzeczy, które są bardziej zrozumiałe dla kobiet niż dla mężczyzn. To takie normalne rzeczy, nie? Takie normalne, życiowe, że tak powiem. Nawet widzisz, nawet twoja mama zwróciła na mnie uwagę. No widzisz, jednak mimo tego mojego całego szaleństwa, to potrafię na siebie zwrócić uwagę kobiet.
0: No, jesteś na pewno charakterystyczny bardzo, tu się wszyscy zgodzą. Dobra, Etam, to odbieram następne osoby, bo tu Jola czeka. Chciałbym jeszcze z Jolą tutaj pogawędzić.
2: Ja bym zechciał posłuchać Joli. No to trzymaj się, hej.
0: Dobra, trzymaj się, hej. No to w takim razie czekam na Jolę, a potem tutaj... Adwokat jest w kolejce. Tak, mam dzisiaj status nie przeszkadzać, żeby po prostu nie było dzwonienia, dryndania tutaj, nie? Jak z kimś gadam. Staram się patrzeć. Staram się śledzić, co tutaj piszecie, kto się próbował połączyć. No to w takim razie czekam na telefon od Joli i już jest, a potem będzie adwokat. No i jest Jola na antenie. Witam cię
3: serdecznie. Cześć, witam cię, Krawcze, witam wszystkich na czacie i słuchających.
0: Cześć.
3: To może dwa słowa najpierw o tym, co jest w tytule. Czy Polacy nie chcą wolnych mediów? No nie chcą właśnie, no bo protestują nie w obronie wolnych mediów. Gdyby protestowali przeciwko cenzurze na YouTubie, Facebooku i innej nakładanej na nas, to bym to rozumiała. Natomiast wiesz, protestować przeciwko ograniczającej pakiet właścicielski ustawie dotyczącej kapitału zachodniego, który no, ma wpływ na nasz kraj, no to tak śmieszne to jest. Powiedziałabym tak, mnie to trochę irytuje, trochę śmieszy. Bo przyznasz, Krawiec, że no, telewizja taka jak TVN ma bardzo duży wpływ na myślenie wielu ludzi, prawda?
0: No zdecydowanie.
3: No i teraz jeżeli masz pakiet właścicielski, czyli kontrolujący treści w tej telewizji innego mocarstwa, które niekoniecznie traktuje nas w porządku i wcale nie jest naszym sojusznikiem, raczej zrobiło sobie tutaj złomiarnie swojego sprzętu bojowego, a generalnie ma nas w dupie, chociażby wziąwszy pod uwagę tą ich ustawę dotyczącą mienia pozaspadkowego.
0: A może jest tak, że po prostu my też nie mamy zbyt wiele do zaoferowania takim stanom i one nas traktują adekwatnie do korzyści, które mają. I faktycznie tą Polskę traktują po prostu jako ważne miejsce tutaj takie, wiesz...
3: Do dojenia.
0: Nie, takie, wiesz, geopolitycznie ważne i ważne w ich planie tutaj jakoś równoważenia sił z Rosją, wiesz, wobec Rosji, że jesteśmy jakby pionkiem w ich grze z Rosją, nie? Bardziej niż kimś tutaj istotnym, ale to się nie bierze z niczego. Co my mamy Stanom do zaoferowania? Czy, wiesz, czy sytuacja, w której...
3: Czy musimy im coś oferować? Wiesz, bo to jest jakby wzajemność. Problem. My sobie zawsze szukamy takich sojuszników, którzy mają nas w dupie. No bo jeżeli weźmiesz pod uwagę, że jest tam bardzo duża siła Żydów, którzy cały czas chcą nas ograbić z kolejnych pieniędzy dotyczących ustawy, tej zmienia, które nie jest objęte prawem spadkowym. Czyli w zasadzie takie, wiesz, wydumane, wyssane z palca, że każdy, te wszystkie organizacje żydowskie chcą tego. To jest to duży problem dla mnie, bo to dla mnie nie jest żaden sojusznik. To jest po prostu ktoś, kto i tak mnie zostawi w momencie, kiedy będzie taka zła sytuacja. I to tutaj nie mamy co myśleć o tym, że Amerykanie cokolwiek nam pomogą. Zresztą ja już bym wolała, żeby nam nie pomagali, bo już pomogli Syrii, Irakowi, w wielu krajach byli z pomocą i ja po prostu ich tutaj niespecjalnie chętnie widzę.
0: No tu, tutaj się w dużym stopniu zgodzę z tobą, że trochę to partnerstwo takie...
3: To jest głupota PiS-u.
0: Psu na budę nam takie... Wiesz, to jest tak odległy partner też, a to ma znaczenie. Trochę inne ma znaczenie układanie się z sąsiadami, nie? Z Rosją, z Niemcami, a trochę inne z USA, które jest hen daleko. Więc no trochę tak to wygląda, te złomy. Teraz niby mieliśmy kupić jakąś już nowoczesną broń i pewnie nam nie sprzedadzą, tak jak nie sprzedali swego czasu właśnie Rosji, Arabii Saudyjskiej, bo czymś tam podpadli. Oni są tacy bardzo, wiesz, grzeczni, mili, how are you, ale tylko czymś podpadniesz, to zaraz ci nie sprzedadzą, nie dadzą, wycofają swój kapitał, nie będą tu inwestować, tylko im czymś podpadniesz, nie?
3: No, ale wiesz, nawet nie tylko podpadniesz, po prostu są tam grupy, które chcą żerować na naszym kraju, tworząc nieprawdziwą historię, co mnie osobiście irytuje i jestem przeciwna temu, żeby w szkołach amerykańskich uczyli historii alternatywnej takiej, jakiej nie było, to, że to Polacy byli prowodyrami wojny, a właściwie to my żeśmy Żydów i w naszych obozach trzymali. No to chyba nie chcesz, żeby coś takiego w końcu nasi ojcowie i dziadowie walczyli, przelewali krew, a dzisiaj, wiesz, musimy się z tym mierzyć, więc ja jestem przeciwna temu.
0: Ale wiesz, w sumie też naturalnym zjawiskiem wydaje mi się to, że mocarstwa takie jak Rosja czy USA szanują silnych. A Polska nie jest siłaczem.
3: Ale Amerykanie też już nie są silni. Zobacz, co się dzieje w miastach, zobacz, co się dzieje w Los Angeles. 30% ludzi mieszka w namiotach, nie mają pracy. Zobacz, co się stało z Detroit. Ale tak, jakie sobie wymyślisz miasto w Stanach, wejdź i wpisz na YouTubie że ludzie bezdomni. I zobaczysz, co się tam dzieje. Mało tego, wpisz sobie i zobacz koniecznie filmiki, co się dzieje w Filadelfii na Kensington Avenue. Jak ludzie umierają, którzy ćpają, narkomani, co tam się dzieje. I to się powtarza w wielu miastach. Więc to jest taki kolos na glinianych nogach, który oddał swoją, globaliści oddali swoją produkcję do Chin, a ludzie... nie mający pracy, po prostu zdychają tam z głodu, a może nie tyle z głodu, co z braku pracy i jakiejkolwiek perspektywy. I ci ludzie, którzy często są na ulicach, to są ludzie, którzy po prostu są bez perspektyw żadnych, kompletnie.
0: No więc... ale jakby nie było, jednak to jest nadal mocarstwo militarne, to jest nadal kraj, który może rywalizować z Chinami, z Rosją, pomimo tego rozwarstwienia, pomimo jakichś tam kryzysów, które przeżywa Ameryka, no wiesz, no nie oszukujmy się, ile oni mają lotniskowców, to jest ważne, nie? I jednak są jako kraj nadal potęgą gospodarczą, militarną i ważnym graczem na arenie międzynarodowej. I jakich byś tutaj problemów nie wymieniała, ilu by tam narkomanów nie było na ulicach i bezdomnych, nie? To jest też wielki kraj, myślę, że bardzo różnorodny, każdy stan trochę inny, każdy w każdym trochę inne prawa, inny klimat. No.
3: Tutaj Tomisiu też pisze, że troszkę przesadzasz, 30%, ja mówię o Los Angeles, że takie dane przynajmniej podawali w tych filmach youtuberzy, że jest 30% mieszkańców Los Angeles na jako ludzie bezdomni, często zresztą pracujący mieszkają w samochodach, bo ich nie stać na to, żeby w tej chwili wynająć mieszkanie, ponieważ czynsze poszły bardzo do góry. Ale jakby to jest jedna rzecz i oczywiście nie rozstrzygniemy tego, jak bardzo w tej chwili USA jest jeszcze potęgą, a jak jest to już kolos na glinianych nogach. Myślę, że każdy to musi sam ocenić. Więc mnie bardziej irytuje to, że my się poddajemy właśnie tym manipulacjom przez te media. I tu powiem kilka przykładów. Chociażby właśnie w tej chwili występujemy w obronie TVN-u, ale nikt nie wychodzi i nie protestuje właśnie przeciwko cenzurze na YouTubie i Facebooku. A umówmy się, że to jest ten sam właściciel. bo jak te wszystkie Discovery, Facebooki, to wszystko zbierzesz do kupy, to na końcu okaże się, że tam jest dwie czy trzy korporacje, które w sumie też są w jednych rękach. Więc tak naprawdę to my mamy jednego właściciela, znaczy jednego pracodawcę tutaj.
0: Więc... No to już nie wiem, czy to nie jest trochę już takie zahaczające, wiesz, o spiski. Chętnie bym zobaczył, czy to faktycznie tak jest, ale nie mówię nie. No, często tak jest, że po nitce do kłębka i się okazuje, że

0: PO w ogóle wiodło w tym prymat i było wręcz świetne, ponieważ wprowadziło w Polskę w deflację przez wiele lat. No i teraz tutaj zahaczę to, co mówił Etam, a mianowicie, że tylko i wyłącznie dodruk powoduje inflację. No więc nie. Inflacja, mamy dwa rodzaje inflacji, inflację popytową i inflację kosztową. W tej chwili nie mamy inflacji popytowej, bo jeszcze towar mamy, chociaż usilnie globaliści próbują przerwać nam te nitki dostawy. Natomiast mamy tak zwaną inflację kosztową. A dlaczego mamy inflację kosztową? A bo zwiększyła się po pierwsze płaca minimalna, a jak ja w zeszłym roku robiłam u Enkiego taką wypowiedź i przygotowałam się tam z danymi, to wtedy było tak, że 60% Polaków zarabiało nie więcej niż 3000 zł, czyli byli w tej najniższej stawce zarabiających. Więc tutaj akurat możemy powiedzieć, że PiS zrobił dobrze, dlatego że chce równać trochę wyżej z płacami do tego, co jest w Europie. Ale to niestety będzie powodowało, że towary będą drożały. Czyli a czym w ogóle jest inflacja? Inflacja jest to zwyżka cen, a deflacja jest to obniżka cen. Jest to ruch cen po prostu. Więc będzie to powodowało inflację. Druga rzecz, która wpłynęła bardzo na inflację, to jest energia. I to wszelakiej postaci, czy to będzie gaz, czy to będzie elektryczność, bo przecież czy też to są dostawy, czy to są szklarnie ogrzewane, czy fabryki ogrzewane, to wszystko te koszty wzrastają, prawda? Maszyny muszą być czymś zasilane, a w związku z tym i towary drożeją, więc mamy ewidentnie w tej chwili inflację kosztową. To,
1: no, tak jeszcze, przepraszam, że przerwę, tylko bo sobie przypomniałem, że Amerykanie też jakby nie wsparli nas, jak była ta sprawa tego rurociągu Nord Stream 2, który jest nam jakoś tam nie na rękę, nie znam się dobrze na tych sprawach, ale jakby, wiesz, nie wsparli nas w sytuacji, kiedy mogli jakikolwiek gest wykonać, żeby trochę sprzyjać.
0: Oni nie wykonali żadnego gestu nigdy w stosunku do nas, także no. My możemy zapomnieć o tym, że i mówić, że to jest nasz sojusznik. Jedyne, co to było tylko w wypowiedzi Trumpa, że Polska jest świetnym sojusznikiem, bo płaci składki do tego, no jak się ten pakt nasz wojowniczy nazywa, NATO, a inni nie płacą. Na przykład Francuzi już od lat nie płacą, czy tam inni. Więc, a Polska grzecznie płaci zawsze. I to było jedyne, co nas spotkało ze strony USA.
1: Tutaj nie...
0: Jeszcze na dzisiaj ja ci trochę zagadam, dobrze?
1: Śmiało, dawaj.
0: Następna rzecz, bo tu ktoś mi też napisał, że jestem antyżydowska. Nie jestem antyżydowska, natomiast chcę wam tylko powiedzieć jedno, że tak jak katolicyzm ma wpływ na politykę, tak samo judaizm ma wpływ na politykę, bo oni się spotykają w tych swoich gminach i ustalają sposoby działania. A jeżeli chcecie wiedzieć, jakie sławne nazwisko stoi na czele gmin żydowskich w Europie, zgadnijcie, Rothschild jest zwierzchnikiem wszystkich gmin żydowskich w Europie. No to chyba wam już troszkę też powie. I to są rzeczy, które można wyczytać oficjalnie w internecie, w Wikipedii, więc szukajcie, sprawdzajcie mnie, że nie mówię bzdur. Więc no. Dopowiedzcie sobie resztę. Natomiast jeszcze tylko dokończę, bo się trochę rozpraszam z tą inflacją, że ta inflacja dlatego dzisiaj jest spowodowana tym, że poszły ceny do góry, to znaczy pensje, i poszła głównie te środki, które, no, energetyczne, te, więc ceny poszły dlatego do góry. Natomiast to, że dlaczego nie mamy tak dużej inflacji, to dlatego, że przez wiele lat mieliśmy bardzo dużą deflację i bardzo dużą lukę nabywczą. I teraz co się dzieje, jeżeli jest duża luka nabywcza? No jeżeli jest, bo na rynku musi być tyle pieniądza, ile jest towarów. Luka nabywcza to jest

0: to, że jest dużo towaru, ale nie ma pieniędzy. Nie ma środka wymiany na rynku. Czyli ty masz na przykład towar, ale nie jesteś w stanie go sprzedać, ponieważ nie ma wystarczającej ilości pieniędzy. Ludzie nie są wystarczająco zamożni, żeby móc ten towar kupić. I ta luka w Polsce wynosiła, była to planowana luka, 60%. Dlatego my dzisiaj jeszcze też nie mamy inflacji. A kwoty, które zostały wrzucone na rynek, takie jak 500+, 13 emerytura, 14, to były kwoty, które ratowały koncerny przed upadkiem, ponieważ w momencie, kiedy jest deflacja, to firmy upadają bezpowrotnie. Podczas inflacji firmy dadzą sobie radę, podniosą ceny, ale jest inflacja, więc idzie produkcja, jest okej, damy radę przetrwać. Podczas deflacji nie ma możliwości. Za PO upadły tysiące firm polskich, po prostu dlatego, że nie było narzędzia, jakim jest wymiany, jakim jest pieniądz na rynku. Ponieważ mamy takie ssaki w Polsce. I teraz kolejna rzecz. Wszyscy jak slogan powtarzają, że trzeba podnieść stopy procentowe, żeby zatrzymać inflację. Jeżeli podniesiemy stopy procentowe, to znaczy, że więcej pieniędzy będzie wyparowywało z Polski, ponieważ nie mamy polskich banków. A właśnie to jest zyskiem banków. I te pieniądze będą szły znów do Niemiec, będziemy ich sponsorować, żeby oni mieli tanie kredyty do Austrii, do Francji, bo takie banki są u nas. Więc
1: No
0: nie powtarzajmy.
1: tutaj z niektórymi rzeczami się chyba słuchacze nie zgadzają. Fajnie by było, gdyby wódz na przykład zadzwonił jako tutaj, jako polemika do tego, co mówi Jola. Wódz się zna dobrze też na takich
0: No to
1: sprawach.
0: dawaj
1: Ja
0: go.
1: to zupełnie się nie znam na tych rzeczach, więc mogę tylko słuchać, patrzeć, co tu piszecie. To znaczy, no bardzo, no tutaj są takie,
0: To ja
1: już
0: po
1: tyle
0: prostu
1: było
0: mówię.
1: rzeczy, że nawet ciężko mi zacytować, bo tu rozgorzała dyskusja. A czemu, czemu ty powiedziałaś wcześniej, że nie ma inflacji w Polsce? No teraz
0: Jest kosztowa, nie
1: mówią,
0: ma
1: że
0: inflacji
1: do
0: popytowej.
1: 10%,
0: Tak, ale jest,
1: niedługo
0: tak
1: dojdzie.
0: jak mówię, jest inflacja kosztowa. Kiedy będzie inflacja popytowa? Kiedy nie będzie towaru? Kiedy zablokują nam łańcuchy dostaw i kiedy nie, będziemy czekać na towar tygodniami, to będą podnosić producenci ceny, będą sprzedawcy podnosić ceny i wtedy będzie inflacja popytowa. W tej chwili jest inflacja kosztowa. Kosztowa, czyli spowodowana podwyżką pensji, a przecież o to wszystkim chodzi. I środków energii.
1: A potrafiłabyś na przykład takiemu laikowi jak mi wytłumaczyć, czym jest stagflacja? Bo to nie do końca rozumiem. Słyszałem coś, jeśli inflacja idzie przez długi czas w parze z niskim rozwojem gospodarczym, nie
0: Tak,
1: powstają nowe, tak, to wtedy?
0: tak, tak, tak.
1: No
0: Nie,
1: to nam to
0: nie ma.
1: grozi właśnie.
0: To jest to, co było w latach 90., kiedy traciliśmy przemysł. Przemysł się zamykał, przemysł został przez Balcerowicza w ciągu jednej nocy zbankrutowany całkowicie. I to, że Leper krzyczał, Balcerowicz musi odejść, Balcerowicza powinniśmy wszyscy ukrzyżować, moim zdaniem. Więc po prostu to, co zrobił z Polską, to jest dramat.
1: Balcerowicz
0: Jeżeli
1: musi
0: ktoś chce
1: odejść.
0: zrozumieć, niech posłucha profesora Kierzunia. Są nagrania na YouTubie. Nie wytłumaczę wam 5 lat studiowania ekonomii, bo to jest niemożliwe. Ale mogę tylko powiedzieć, że nie zawsze to, co mówią spekulanci, a głównie słuchamy spekulantów, takich jak trader, jak w Bentleyu, czy tego typu ludzi. Słuchamy głównie spekulantów, a dla nich faktycznie no dobrze byłoby, gdyby te stopy zostały podniesione, bo więcej mogliby spekulować i zarabiać. No, to jest naturalne. Natomiast dla zwykłego człowieka ważne jest, żeby te pensje szły do góry, prawda? Żebyśmy równali do cen, znaczy do pensji zachodnich. A zobaczcie, w tej chwili na przykład bardzo dobry ruch Morawiecki szykuje i mam nadzieję, że dostanie zezwolenie z Komisji Europejskiej, żeby wyzerować na wiele produktów na żywnościowych podatek VAT, żeby był zero. Ale musi dostać jeszcze z Komisji Europejskiej pozwolenie na to. Więc byłoby bardzo dobrze, bo to by też zatrzymało na przykład wzrost cen produktów spożywczych, które nie jest tak dramatyczny jak pewnie innych rzeczy, ale te nas codziennie dotyczące nie są takie straszne, te podwyżki. Bardziej będziemy odczuwać, płacąc rachunek za prąd czy za gaz.
1: Za wszystko, bo wszystko w związku z podwyżkami energii,
0: jak idzie prąd i gaz, to zawsze...
1: wszystko drożeje i straszne nas podwyżki od nowego roku. Się nie pozbieramy, bo i gaz o 50%, prąd chyba o 40% dla prywatnego odbiorcy, dla firm to trochę jakoś tam inaczej. No i paliwo, gaz, prąd, jedzenie, papier, sraj taśma, praktycznie wszystko. I to nie są takie podwyżki, akcyza cały czas w górę. Właściwie to... tak, nie wiem, w przeciągu roku jakoś tak się zrobiło, że dwa razy więcej kasy potrzebujemy na życie. Znaczy teraz, od nowego roku, bo to jest taki fajny okres, żeby przyklepać to wszystko. Do niektórych już przyszły teraz z banków na przykład zawiadomienia, że będą mieli o kilkaset złotych droższy kredyt w związku z tym podniesieniem stóp procentowych.
0: No właśnie, w związku z tą podwyżką stóp procentowych. Właśnie, bo tutaj na przykład Skała pisze, że dla każdego jest lepsza podwyżka stóp procentowych, bo zostanie nam więcej pieniędzy w kieszeni. No właśnie nie. No właśnie nie.
1: Jak dla każdego. No to jak dla każdego. Jak powiedzmy, jak miałbym teraz kredyt mieszkaniowy, to dla mnie płacić kilkaset złotych więcej miesięcznie, to ile to w skali roku jest? No to kurczę, to są ogromne pieniądze.
0: Ale najgorsze jest to, że te pieniądze wszystkie wyjadą z Polski. I to jest niedobre, dlatego że znów nie będzie pieniądza na rynku, a żeby był ten pieniądz, żeby zakład Kowalskiego mógł sprzedać cokolwiek, ktoś będzie musiał wziąć kredyt, bo taka jest kwestia emisji pieniądza. I teraz to, co Kwaśniewski zrobił, ja już nieraz powtarzałam w Konstytucji, że Narodowy Bank Polski nie może emitować pieniądza więcej niż rezerwa walutowa, a ta rezerwa walutowa to jest z rzędu 200 miliardów złotych, podczas gdy nasz obrót w ciągu roku jest około biliona, to znaczy, że pozostała część musi pochodzić z kredytu. I to jest ta kwestia pieniądza dłużnego. Jeżeli nie zasypiemy tego kredytami, tej luki nabywczej właśnie, nie zasypiemy kredytami, to zwykłe zakłady zaczną się wykładać, producenci zaczną się wykładać, dlatego że ludzie nie będą mieli pieniędzy, żeby kupić. Żeby coś kupić, muszą być pieniądze na rynku, które muszą krążyć. I jak nie będzie pieniądza na rynku, to co z tego, że będzie towar, jak nikt nie będzie mógł tego kupić? Na tym polega luka nabywcza, która była po prostu zbyt wysoka. I w tej chwili ja uważam, że pewne ruchy PiS-u są bardzo dobre i tutaj mi się podoba, że Glapiński tak długo nie podnosił stóp, chociaż teraz już zaczął tych procentowych. Chcę też wam powiedzieć, że jeżeli zostaną podniesione stopy procentowe, to w pewnym momencie, no niestety skończy się to tym, że zaczniecie tracić pracę. Więc to wszystko idzie w parze. Tu znalezienie tego punktu równowagi, punktu, w którym społeczeństwo się bogaci i w którym jest wystarczająca ilość pieniądza na rynku, jest bardzo ważne. I nie można sobie tak po prostu krzyczeć, że trzeba podnieść, bo tak chcemy. No właśnie, te pieniądze znów zostaną wypompowane z rynku. Zresztą przy kredytach frankowych to ktoś tam liczył, to były jakieś... To były pieniądze rzędu budżetu państwa, które zostały wypompowane z Polski. A mamy złotówkę wymienialną, więc musieliśmy to wszystko zamienić na dewizy. No.
1: No cóż, no mam nadzieję, mam cichą nadzieję, że wódz teraz po tobie zadzwoni, który sobie tu podśmiechujki robi i się tutaj
0: no to dawaj go, no to
1: nie zgodzi.
0: Może ja coś odpowiem, może mnie czymś zaskoczy, może ja też czegoś nie wiem, wiesz, ja nie zakładam, że moje obserwacje rynku są tylko i wyłącznie idealne.
1: No to wolałbym cię na przykład odebrać drugi raz później, bo to wtedy jest, wiesz, trochę inna rozmowa, jak się ktoś odnosi na spokojnie, sobie coś zapisze, do czego się odnieść, bo tak to się zaczyna, wiesz, troszkę przekrzykiwanie się. Staram się dzisiaj trochę inaczej prowadzić, więc ja już ci, Jolu, podziękuję za telefonik.
0: Dobrze, jeszcze tylko na koniec.
1: Ale to szybciutko, bo mi się tu kolejka rośnie.
0: To też jest bardzo ważne. Ja jeszcze do tego tytułu, czy Polacy chcą wolnych mediów. Słuchajcie, jeżeli nie będziemy mieli wolnych mediów, ale takich naprawdę, takich właśnie na YouTubie, takich, które potrafią wyciągnąć różne rzeczy, tam gdzie nie ma ten kapitał, a jak widzisz, sponsorzy mają bardzo duże znaczenie co do tego, co się mówi na antenie, to my nie będziemy mogli wielu rzeczy zrozumieć. Tak jak na przykład ja się dziwię, że Polacy nie rozumieją takiej prostej kwestii z tym, co się stało z KRS-em, czyli tą Izbą Dyscyplinarną Sądów. Jak to się dzieje, że Polacy chcą tak zwanych wolnych sądów, które są bezkarne? Bezkarne. I tutaj też proponuję, żebyście posłuchali ostatnio w Radiu Wnet mówił sędzia Sądu Najwyższego, który w proteście złożył wypowiedzenie, ponieważ jest taka sytuacja, że sędzia po wyroku skazującym za kradzież nie może zostać pozbawiony praw wykonywania zawodu. Przecież popełnił przestępstwo pospolite, kradzież. Bo właśnie Krajowa Izba w tej chwili została zawieszona, a sędziowie nie chcą w ogóle Izby Dyscyplinarnej. Jak w ogóle naród może chcieć mieć kastę ludzi bez Izby Dyscyplinarnej? Bo ja rozumiem, że gdyby wszyscy krzyczeli, że chcemy jeszcze ławników w tej Izbie Dyscyplinarnej, to bym rozumiała. To byłoby mądre. Ale żeby nie było, żeby ta kasta była kompletnie bezkarna? Naprawdę tego Polacy chcecie? No i tym pytaniem kończę. No.
1: Dzięki za twój głos. No tobie też dzięki za twój głos. No, trzymaj się, Jola, hej. No tutaj muszę troszeczkę kontrolować sytuację. Pytanie właśnie, czy wódz zadzwoni. Wcześniej się odezwał Grzesiek, przedsiębiorca. Jego głos też bym chętnie usłyszał na antenie. Wódzu pisze, że padło tyle stwierdzeń, że ciężko tutaj stwierdzeń, parę prawdziwych, ale tyle fałszywych, że już nie spamięta tego, do czego się odnieść. No dlatego właśnie dobrze sobie zapisywać. Tu jeszcze adwokata, mam tyle osób w kolejce. Dobra, to ja na razie odzwaniam w takim razie do Grześka. Odzwaniam do Grześka, dawno nie gadaliśmy, więc chętnie sobie z nim pogawędzę. No i chyba się udało. Czy jest Grzesiek na antenie?
2: Cześć. Tak, jestem. Dzwoniłem, bo chciałem wejść w lekką polemikę w trakcie wypowiedzi Joli, ale może faktycznie dobrze, że po kolei, bo to, żeby nie było jakichś... Tutaj na czacie dobrze... Chyba napisał, że padło dużo informacji, część była prawdziwa, większość nie, więc trudno jakby do każdej się odnieść, ale takie kilka może podstawowych co do inflacji, że myślę, że tutaj Jola troszeczkę nie do końca rozumie, czym jest inflacja. No pamiętajmy o tym, że inflacja nie jest tylko dlatego, że nie wiem, PiS podniósł ludziom pensje i tak dalej, tylko no, nie wiem, jeżeli ktoś zna rynek budowlany, rynek remontowy, to wie, że brakuje materiałów, a dodatkowo jest to napędzane popytem, bo ludzie po prostu jest trochę spowodowane tym, co się działo w 2020 roku. Ludzie chcą budować domy, wyprowadzać się, kupują działki, jest duży popyt na materiały budowlane, a tych materiałów budowlanych po prostu brakuje. Są również problemy, są niedobory niektórych materiałów i one są po prostu droższe. Jest ta inflacja producentów wyższa, chociażby dlatego, że są ceny energii, ceny surowców wyższe, więc myślę, że tutaj to jest jedna kwestia, która wymaga wyjaśnienia. Druga chyba najbardziej
3: dla mnie zabawna,
2: do której kiedyś się
3: odnosiłem, bo bardzo podobnie to opowiadał o tym
2: Klot, Michał Giereś w swojej audycji, o tym jakoby
3: właścicielem większości firm na świecie, a już na pewno w Polsce, są dwie firmy. Ja to kiedyś prostowałem. Ale,
1: przepraszam, ale... przepraszam, Grzesiek, czy ty się odsuwasz może od mikrofonu, czy to kłopoty z łączem?
2: Nie,
3: jestem przez telefon mówię, tylko że ja jestem w Karpatach Ukraińskich niedaleko i mamy tutaj metr śniegu znowu prawie.
2: Więc może być problem z zasięgiem. Mm-hmm.
1: To jak możesz, to staraj się trzymać telefon jak najbliżej ust, nawet jak będzie lekki przesterek, to jest szansa, że nie będziesz zanikał.
2: Okej, okay, dobrze, to będę się starał w ten sposób, to będę się tak starał. Okej, okay, no i tutaj co do tej własności, że Facebook, YouTube mają wspólnych właścicieli. Ten argument już kiedyś padał, jeżeli chodzi o środowiska Gieresiowe, Około i te inne, tam też od Joli kiedyś podobne rzeczy też słyszałem. Chodzi zapewne o fundusze inwestycyjne typu Vanguard, BlackRock i tak dalej. To nieprawda. To są odpowiedniki polskich otwartych funduszy inwestycyjnych. To są towarzystwa, to są firmy zarządzające funduszami inwestycyjnymi. Właścicielami tych funduszy są w większości amerykańscy emeryci, firmy, które zakładają dla swoich pracowników fundusze emerytalne, bo w Stanach Zjednoczonych, jak wiecie, nie ma takiego powszechnego funduszu systemu emerytalnego, tylko bardzo często firmy dla swoich pracowników tworzą fundusze emerytalne i oni w bardzo podobny system, jak jest tych PPK, które w Polsce mają być wprowadzone, i firmy typu Vanguard, BlackRock i tak dalej, to są firmy zarządzające, które tworzą odpowiedniki takich polskich OFE, tworzą ich setki albo i tysiące różnego rodzaju, jakieś ETF-y, nie ETF-y, rejty i tak dalej, ale nie one są właścicielami tych aktywów. To są rozproszone fundusze. To są rozproszone fundusze inwestycyjne i te fundusze inwestują prawie wszędzie. One mają akcje spółek w Polsce, w Niemczech, Francji, Stanach, Kanadzie, Azji, wszędzie, bo one jakby inwestują oszczędności emerytalne w większości Amerykanów, ale nie tylko, bo również Polacy zaczęli, Polacy czy inni Europejczycy też korzystają z tego typu rozwiązań, bo my też na przykład na emeryturę z żoną inwestujemy w funduszu nie polskim, tylko też takim zagranicznym, który też pewnie jest gdzieś na końcu zarządzany przez jakiś Vanguard i tak dalej. Dalej, nie? Więc to są po prostu w większości oszczędności emerytalne ludzi z całego świata, firmy swoje, nadwyżki i tak dalej. Myślę, warto poczytać po prostu o tego typu tworach. To są firmy zarządzające funduszami. To nie są jacyś tam... to myślę, że to jest po prostu... To już za bardzo szukanie isków tam, gdzie ich nie ma. Podobnie jest na przykład, zauważcie, jeżeli ktoś jest ciekawy, zauważcie, że w akcjonariacie wielu polskich dużych firm jest norweski fundusz, Norwegowie. No dlatego, że Norwegowie z ropy inwestowali pieniądze, reinwestują pieniądze i dla swoich obywateli na emerytury po prostu stworzyli taki fundusz i ten fundusz też inwestuje na całym świecie, chociażby w Polsce, tak, ale w Polsce, w Niemczech, w Stanach i tak dalej i w ten sposób budują kapitał emerytalny dla swoich obywateli. To, że my w Polsce nie znamy za bardzo takich tworów, bo w Polsce jest ZUS i inne tego typu rzeczy i nie mamy takich rozwiązań emerytalnych, to nie znaczy, że na świecie ich nie ma, więc myślę, że tutaj za bardzo spiskowo.
1: Ale dzisiaj ekspercko, kurczę, fajnie. No, bo czasami takie zarzuty, że krawiec wchodzi, coś popierdoli, pijany i że te audycje takie bezwartościowe. A popatrzcie, ile dzisiaj tutaj ciekawych informacji można usłyszeć, eksperckich, rzekłbym nawet takich.
2: Tutaj
3: powinniśmy powiedzieć, że nie do końca mam rację odnośnie choć wprost. Tak, ja wiem, że one też wypracowują własny kapitał i tak dalej, natomiast no, bardzo duża część tego kapitału jest kapitałem drobnych inwestorów, tak? Ja wiem, że to nie jest tak, że to jest tylko kapitał inwestorów, to jest też własny kapitał, to jest kapitał jakichś banków i tak dalej, to jest kapitał gdzieś tam pościągany z różnych miejsc, ale to na pewno, myślę, że to by się tutaj ze mną zgodził, że to nie jest tak, że jakichś trzech panów z monoklem i z lasem, do których należy cały świat, przychodzą,
2: nie wiem, biznesmeni z całego świata, składają im pokłon i mówią, no to jak my mamy na tym Facebooku zbanować Jolę albo kogoś innego, kto tam słucha nocnego radia, nie? myślę, że...
1: Ale służby zakłócają, kurczę Grześka, zakłócają, przypadek, nie sądzę, mówi istotne rzeczy i od razu zaczęło rwać. Proszę, proszę, no.
2: Ale to nie polskie akurat służby, myślę, że te rosyjskie, bo ja jestem, jestem po tej stronie teraz, raczej nie po tej stronie, jeżeli chodzi o spór polityczny. Jestem ze wschodnią granicą, więc rzeczywiście mogą mi tutaj zakłócać rosyjskie służby.
1: Jola pisze, ale fundusze mają wpływ, nie rozumiesz tego? Ci, co zarządzają, mają wpływ.
3: Ale jeżeli mają zdywersyfikowane portfolio na tysiące różnego rodzaju aktywów, to naprawdę ja myślę, że kiedyś, fajnie, wiele lat temu, Martin Lechowicz w jednej audycji bardzo fajnie powiedział, że nam się wydaje, że ktoś na nas czyha, na nas patrzy, że ktoś specjalnie pewne rzeczy robi, a to jest po prostu bałagan, tak? To dobrze mają wpływ, ale jaki ma wpływ fundusz, który ma na przykład 2% akcji w jakiejś spółce?
1: No właśnie, no właśnie. To chyba nieduży.
2: Chyba nieduży, nie? Więc myślę, że tutaj jest zbyt, znaczy ja rozumiem, ale ja bardzo proszę, bo już kiedyś też to wiecie, chyba z rok temu, jak Michał Gierasz też w swojej audycji mówił o tym, że to wszystko należy do dwóch firm. Dajmy już z tym spokój, bo to już jest robienie ludziom wody z mózgu, wkręcanie, że Facebook, YouTube i wszystkie inne firmy, Discovery i tak dalej, one na końcu mają jednego właściciela, bo w akcjonariacie tych firm występuje jakaś firma zarządzająca funduszami inwestycyjnymi i jakiś ktoś sobie to sprawdził, powiązał fakty i mówi, kurczę, akcjonariacie tej, Facebooka, YouTube'a, czy Google, Alfabetu, no bo YouTube jest Alfabetu, czyli właściciela Google'a, innej firmy,
3: inny Apple, Microsoft
2: i tak dalej. I tam
3: jest jedna firma występuje, Vanguard, i on mówi, kurczę, to jest ten,
2: to są ci masoni, którzy rządzą światem.
1: Ja tak sobie może trochę patrzę bardziej na świat growy, filmowy, bo ten lepiej znam i to tak sobie obserwuję, że CD Projekt wykupiło Techland, ale Techland nadal zostaje ta marka, zostają ludzie, którzy tworzą gry, jakiś tam zespół, który wypracował sobie swoją własną markę, styl, pozostają ci sami ludzie. Disney wykupił Marvela i tylko na dobre to wyszło, zdecydowanie na dobre. Wychodzą najlepsze filmy Marvela, jakie kiedykolwiek powstawały, w końcu dobre wychodzą. I chyba i nadal jest marka Marvel, i są tam ludzie, którzy kochają komiksy, dopiero wtedy się pojawili, jak pojawił się ten kapitał, to pojawili się prawdziwi fani komiksu tego świata, którzy doskonale to czują, którzy są w tym zakochani i stąd produkcje fajne. Ja nie wiem, czy to coś złego w ogóle z tego wyszło, że Disney wykupił Marvela albo CD Projekt Techland, nie? Tylko na dobre. Może w końcu gry Techlandu nie będą już takie, że są z jednej strony genialne jak Dying Light, a z drugiej strony mają tyle wad, że co drugi bohater, którego tam spotykamy, zachowuje się jak debil, że jest dużo błędów, nie, tak od geniuszu po partactwo, nie? Tylko w końcu będzie dobra gra na przykład i tylko nam się to wszystko opłaci. I co w tym złego, że ktoś tam jeden drugiego wykupił i że nagle należy to do jednego.
3: Nic złego, to bardziej, że tutaj mówisz o przejęciach branżowych, więc ktoś mógłby rzeczywiście chcieć wpłynąć
2: na zmianę jakąś firmie, a w przypadku tego, że Vanguard czy jakiś inny fundusz ma 2 czy 3% udziałów w Microsoftie, Facebooku czy Alfabecie, no to jest typowo wejście kapitałowe. Oni po prostu kupują te akcje po to, żeby czerpać z nich jakiś kapitał. Zresztą tutaj Tomisiu napisał, tak, ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie mam za bardzo możliwości wypłacenia tych funduszy emerytalnych, bo tam są pewne zasady, tak? Trzeba osiągnąć jakiś wiek i tak dalej, dlatego to ma taką skalę. W ogóle, jeżeli chodzi o wyjaśnienie, bo Jola bardzo dużo mówiła o Stanach, Zjednoczonych, chociażby o tych funduszach, choć o tych wielkich firmach, co ja próbuję wyjaśnić, może też nie poradnie, ale jednak wydaje mi się, że to chociaż przynajmniej trochę sprostowałem, ale też chociażby Jola mówi o tym 30-procentowej bezdomności. Bardzo zachęcam kogoś, kto jest ze Stanów, chociażby Tomisiu, żeby zadzwonił i może wypowiedział się, jak to wygląda w rzeczywistości, a nie jak powiedział ktoś na YouTubie. Myślę, że to było i jeżeli Tomisiu zdecyduje się zadzwonić, to ja bardzo chętnie już zwalniam antenę dla ciebie.
1: Albo Tomisiu, a ewentualnie na przykład Tomu by się przemógł tutaj, czy Gosia by zadzwonili, albo by się mógł tutaj znowu nam objawić, wrócić.
2: Kuba.
1: Kuba, radiowiec marnotrawny syn tutaj, mógłby też no, coś ciekawego powiedzieć. No, to by były bardzo fajne.
2: Tak, więc bardzo chętnie zwolnię antenę dla kogoś, kto wyjaśni, jak to jest z tymi dwiema największymi firmami, które mają wszystko oraz z tą 30-procentową bezdomnością.
1: No i dodajmy jeszcze, że bycie bezdomnym w Stanach to trochę inne bycie bezdomnym niż w różnych innych krajach, na przykład w Indiach czy w Polsce. Trochę inna bezdomność może być na przykład, nie?
2: No myślę, że tak. Trudno mi tutaj się odnieść, bo nie jestem bezdomnym ani tu, ani w innym kraju, ale no pewnie masz trochę racji, bo jednak w kraju bardziej rozwiniętym to trochę inaczej wygląda.
1: No, mieszkasz sobie w jakimś kamperze, w ciepłym klimacie, na wszystko ci tam starcza. Żyjesz trochę tak jak bezdomny, ale właściwie z czegoś tam się utrzymujesz, dorabiasz sobie, żyjesz sobie w miarę fajnie. Chociaż w Polsce też taki bezdomny może liczyć na to, że go i ubiorą, i nakarmią, i wezmą go na zimę do noclegowni. Nie mają źle u nas też bezdomni, w tym momencie akurat, nie? Więc...
2: No, masz newsy bezpośrednio ze środowiska lokalnego, to możesz coś powiedzieć.
1: No, a właściwie to sam jestem bezdomny, bo nie mam własnego mieszkania, jestem zdany tutaj na łaskę osoby, która mi wynajmuje. Pana Zenona akurat, pan Zenon.
2: No ale wiesz, no idąc tym tropem, że jeżeli nie masz własnego mieszkania, to jesteś bezdomny, to wiesz, no to można powiedzieć, że chyba z 50 czy 60% Niemców jest bezdomnych, bo też wynajmują, bo tam jednak własność jest mniej popularna i większość wynajmuje, więc myślę, że to nie jest dobry tok myślowy. Myślę, że trzymajmy się tego, że jeżeli ktoś nie ma jakiegoś w miarę, nie może sobie pozwolić przynajmniej na lokum, w którym jest ogrzewanie, prąd i bieżąca woda, to wtedy możemy go nazwać bezdomnym, a nie, że ktoś nie ma na własność, bo zaraz moglibyśmy pójść dalej i mówić, że ktoś, kto nie ma spłaconego kredytu, też jest bezdomny i zaraz się okaże, że, a zresztą nawet jak ma spłacone, a ma mieszkanie, bo to musi spłacić jakieś czynsz do spółdzielni, to nie jest tak, że nie jest od nikogo zależny, to zaraz stwierdzimy, że ktoś jest bezdomny, bo nie może 100% decydować o swoim mieszkaniu i tak dalej.
1: No właśnie, tak. Dopóki nie spłacisz, to bank jest właścicielem twojego mieszkania, tak? Dopóki nie spłacisz kredytu.
2: No nie jest właśnie, no nie jest właścicielem, ma zabezpieczoną hipotekę. Nie jest właścicielem, ma zabezpieczoną. No ale mówię, no słuchaj, nawet jak masz spłacone mieszkanie, ale masz na terenie spółdzielni mieszkaniowej, no to jeżeli nie płacisz czynszu tego za utrzymanie części wspólnych, za ogrzewanie i za wodę i tak dalej, no to jak tego nie płacisz, to też cię mogą zlicytować, nie? Prawo jest obecnie takie, że bodajże, o ile pamiętam, zmienione, że po przekroczeniu 9% zadłużenia na karcie lokalu mogą chyba przekazać do licytacji twoją nieruchomość. Można
3: jak masz własnościowe mieszkanie,
2: spółdzielni jakiejś, czy w jakiejś wspólnocie mieszkaniowej, a w każdym praktycznie bloku to jest, no to też nie do końca w pełni dysponujesz, nie?
1: Mm-hmm. No, spoko. Dobra, to dzięki za telefon, Grzechu. Będę tutaj, może jeszcze Wudza mi się uda odebrać.
2: No. Dobrze. Jestem ciekaw Wudza wypowiedzi, więc zwalniam antenę i czekam na ciekawsze telefony. Na razie.
1: Dobra, hej, hej. Dzwoń, Wudzu, dzwoń. Czekamy w takim razie na telefon Wudza, ale tu dzisiaj się zrobiło mądrze i ekspercko. Ja to słucham jak taki mały Jaś, ewentualnie sobie tu wyobrażam różne rzeczy i na chłopski rozum mogę ewentualnie coś tam zrozumieć, bo się nie znam, ale zna się za to Wudzu lepiej. Witam cię.
4: Od razu, czy tak lepiej, to bym nie powiedział.
1: No to wiesz, to, że powiedziałem, że się lepiej ode mnie znasz, to taki nawet nie za bardzo komplement.
4: A, że od ciebie to nawet nie jest komplement.
1: No właśnie, więc się nie ciesz za bardzo.
4: Czy wiesz, bo tutaj Jola wcześniej powiedziała dużo rzeczy, niektóre faktycznie prawdziwe i z którymi się zgadzam. No niektóre nie do końca. Nie było tego tak dużo, że tak naprawdę ciężko się odnieść. Rzeczywiście, jakbym wiedział, że będzie to tego tak wiele, to może bym robił jakieś notatki albo coś, a tak to jakby nie pamiętam. To, co mi najbardziej mi jakby rzuciło się w oczy, to jest kwestia tej inflacji popytowej, podażowej. No, niestety nie jest to prawdą, że nie mamy do czynienia z tą inflacją związaną z brakiem towarów. Niestety towarów nie ma.
1: Gdzie nie ma towarów?
4: No nigdzie, no jeżeli teraz, tak jak mam na przykład znajomych, którzy pracują w handlu, w branży elektrycznej, to termin oczekiwania na kable, przewody miedziane to jest kilka tygodni. Normalnie było to tydzień, dwa, trzy, to jest normalny termin, teraz są terminy ośmiotygodniowo dłuższe, tak? Masz rację,
1: teraz sobie przypomniałem, że gdzieś czytałem, że bo ludzie tak patrzą, że żywność jest w sklepach, nie? Ale faktycznie w budowlance to jest taki kryzys trochę, bo raz, że podrożało strasznie te materiały budowlane, a dwa, że no faktycznie trzeba często po prostu czekać, są jakieś niedobory, to trzeba kartki wprowadzić. Ja podpowiadam tutaj rozwiązanie PiS-owi, trzeba kartki wprowadzić.
4: No, żebyś się nie zdziwił, jak to się do tego sprowadzi.
1: Serio?
4: Generalnie mam jakby do czynienia w tym momencie z szeregiem zjawisk inflacyjnych. Obawiam się, że to jest pewnego rodzaju kumulacja. Znaczy, tak, po pierwsze, całkowitą nieprawdą, jaką Jola powiedziała, jest to, że mieliśmy z zarządów PO wysoką deflację. Bzdura. Nigdy w życiu w Polsce nie było deflacji, a na pewno nie wysokiej. Największe odczyty deflacji, jak dobrze pamiętam, to były miesiąc do miesiąca z rzędu -0,2, -0,3. Jeśli to jest wysoka i deflacja, no to sorry. Patrzę teraz na wskaźniki, co prawda są tylko od 2018, ale pewnie można znaleźć lepiej. No to najniższa inflacja to było 0,7. Deflacji długotrwałej jako takiej po prostu w Polsce nie było, a na pewno nie była ona wysoka.
1: A co do braków towarów, to też no, tu wcześniej było wspomniane, no i tak już jest od dawna, że nie ma kart graficznych, że ciężko. To taka śmieszna rzeczywistość nas zastała. Ludzie stoją w kolejce nie za strajtaśmą, tylko za kartami graficznymi. Na przykład,
4: się składa, wiesz, na to wiele rzeczy. Tak, problemy z kartami graficznymi wynikają z ogromnymi problemami z dostępami do półprzewodników i to cierpi na tym każda branża, tak? To cierpi na tym branża samochodowa, cierpi na tym branża komputerowa, cierpi na tym branża AGD, więc to jest jakby, wiele rzeczy się na to składa. Nie? Brak kart graficznych częściowo, tam nie wiem, obwiniani byli ludzie, którzy kopią kryptowaluty i nie jest to bezpodstawne. Tak?
1: No tak, tak. No, ja myślę, że to jest jeden z głównych powodów, już tak mówiąc serio. No.
4: Dokładnie. No, generalnie jakby problem polega na tym, że przyczyn inflacji jest bardzo wiele. Są to przyczyny podażowe, są to przyczyny popytowe, są to także przyczyny monetarne, więc znaczy stwierdzenie, że dodruk pieniądza, z którym, a mieliśmy potężny dodruk pieniądza w ostatnich dwóch latach, czy dwóch. Co prawda on był upychany i ukrywany poprzez Państwo Polski Fundusz Rozwoju, czy jak to się tam nazywa, niemniej jednak, tak, była ogromna ilość kredytu, ogromna ilość zadłużenia państwowego wytworzonego i te pieniądze wszystkie trafiły na rynek i te pieniądze wszystkie trafiły do przedsiębiorstw, do firm i te pieniądze w koniec końców jakby pojawiły się na rynku, a wraz jakby z ogłoszeniem możliwości pojawienia się inflacji zaczęły po prostu te pieniądze na rynek wypływać i podnosić ceny, tak? Także to jest bardzo dużo tych rzeczy.
1: Ale jak czytałem sobie opinie ekspertów, to raczej twierdzą, że większa część tych problemów z inflacją to są krajowe, to znaczy różne działania rządu i no bo można to, no, można weźmy, to podzielić na globalne i krajowe. A tu bardziej ta inflacja, którą mamy, jest spowodowana pewnymi działaniami tutaj krajowymi, lokalnymi.
4: No to wiesz, tu się na to składa bardzo wiele rzeczy. Wiesz, pierwszą przyczyną inflacji będziesz miał kwestia deprecjacji wartości złotówki do pozostałych walut, tak? Czyli NBP od ponad roku czy półtora roku Glapiński wielokrotnie powtarzał, RPP i tutaj Eryk Łon w tym przodował, wielokrotnie mówili o tym jasno, że nie zależy im na obronie wartości złotówki, że będą walczyć o to, żeby złotówkę obniżać, i było kilka poważnych, naprawdę ogromnych interwencji NBP w tym okresie, kiedy NBP ostro skupywało waluty z rynku po to, żeby podnieść ich ceny, po to, żeby złotówka spadła. I oni w ten sposób twierdzili, że chcą bronić eksporterów, ponieważ eksport się bardziej będzie opłacał. Eksporterom przynosił większe korzyści. No wszystko świetnie, tylko że my bardzo dużo rzeczy też importujemy, więc automatycznie wszystko, co jest importowane, poszło w górę. No więc jeśli teraz się zastanawiasz, dlaczego benzyna kosztuje 6 zł za litr, to między innymi dlatego, że dolar nie kosztuje tak, jak kosztował 3,50 dwa lata temu, tylko kosztuje 4,20. No to jest oczywista oczywistość. Jeśli osłabiesz walutę, a wszystkie najważniejsze rzeczy jak nośniki energii musisz kupować za granicę, to automatycznie kopiesz sobie sam się w kolano. No, no, taka jest prawda, nie?
1: A czy to prawda jest na przykład, że dolar jest odporny na inflację, bo on niekoniecznie wraca do kraju, tylko sobie krąży cały czas po świecie, i to, że jest, że wszędzie jest respektowany, nie? I wartościowy.
4: To jest, można tak powiedzieć, ponieważ dolar jest walutą zapasową świata, to każdą, może nie, że każdą ilość, ale jakby Fed może pozwolić sobie na wydrukowanie znacznie większej ilości pieniądza. O, strasznie się dolar osłabił. Wow, z 4,20 do 4,10. To się osłabił. Szkoda, że pół roku temu kosztował 3,50. No, więc...
1: I słyszałem też, że Stany bardzo nerwowo i agresywnie wręcz reagują, jak jakiś kraj rezygnuje tam z rozliczania się w dolarach, czy coś takiego, że po prostu zależy właśnie Stanom na utrzymaniu takiej sytuacji,
4: no,
1: w której...
4: Wiesz, no. Bycie posiadaczem waluty zapasowej całego świata, jej emitentem, tak, pozwala ci dokładnie to, co powiedziałeś, pozwala ci tworzyć bardzo dużo pieniędzy z niczego w gruncie rzeczy, i ten pieniądz będzie zawsze chętnie przyjmowany, ponieważ masz gwaranta jego wymienialności. Ten gwarant to 14 flot lotniskowców bodajże. Zapasował również. Transakcyjną tak i zapasową też. Wystarczy popatrzeć, jak wyglądają koszyki walut rezerwowych wszystkich krajów świata, tak? Więc jakby mogło sobie na to pozwolić. Rzeczywiście on jest odporny na inflację tak zwaną monetarną, tak? Czyli ta inflacja, która jest spowodowana emisją pieniądza. Nie mogą sobie pozwolić na to takie, wiesz, no, kraje, gdzie stoją chaty z słomy i gówna jak Polska, więc to jest oczywiste, że my emitując zapasowo również będę tu trzymał się bardzo mocno tego. Wystarczy popatrzeć, jak wyglądają rezerwy walutowe banków centralnych mniejszych krajów.
1: A powiedz mi jako takiemu zupełnemu laikowi, jakbyś to miał tak najprościej wytłumaczyć, jak na przykład jakiś pieniądz wypływa z kraju, nie? Bo tam duże koncerny sobie tutaj nie płacą podatków, tylko transferują te pieniądze, to co to zamieniają te złotówki, co na dolary i gdzieś je...
4: Znaczy, jeżeli jakiś, nie wiem, powiedzmy, jesteś przedsiębiorcą i masz, nie wiem, powiedzmy firmę, tak, jesteś przedsiębiorcą zachodnim i jesteś, masz tutaj w Polsce firmę, z którą jak masz jakiś zysk operacyjny, no to żeby go stąd jakby wyprowadzić, to musisz wymienić go jakby ze złotówki na dolara. I jeżeli będziesz miał do czynienia z masową, że tak powiem, wyciąganiem waluty, automatycznie ta waluta krajowa będzie się deprecjonować. Mm-hmm. Nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie, jakby, nie? Mm-hmm. No,
1: ja tak się nie znam. Wiem, że pieniążki są dobre, lubię pieniądze. Tak powiem, jak bohater i idiokracji właśnie. Lubię pieniądze. Pieniądze dobre. Trzeba, no, to, a w sumie, gdybym teraz to, gdybym miał więcej pieniędzy, to bym je chował przed rządem. I pytanie właśnie, czy w złoto, czy w krypto, czy w srebro, gdzie byś schował?
4: Nie, jakbym wiedział, to bym już wiedział, co zrobić z moimi złotówkami, ja nie wiem.
1: Nie wiesz, ty...
4: I to jest cały problem.
1: Ty nie wiesz, co zrobić?
4: Nie, nie wiem. Nie, wiesz co... Zamieniłem na przykład część oszczędności w waluty. Co z tego, że uciekasz na przykład ze złotówki do dolara, skoro w złotówkach masz inflację 8%, waluty w dolarze 6%, mówię o inflacji CPI oczywiście, i jedno i drugie nie daje ci praktycznie żadnego oprocentowania, więc jedyne, na czym ewentualnie możesz zarobić, to na różnicach kursowych. No to no teraz zarobiłeś, bo różnica kursowa jest taka, a nie inna, jestem do przodu, nie? Ale jeśli do przodu jesteś tylko wtedy, kiedy spieniężysz zysk, czy albo tak samo jesteś w plecy, tylko jeśli spieniężysz straty, więc żeby móc w tym momencie, że tak powiem, powiedzieć, że zarobiłem nawet na ucieczce do walut obcych, no to musiałbym moje waluty sprzedać i kupić znowu złotówkę, tak? Inaczej dalej cały czas będę ryzykował tym, że te waluty się będą albo umacniać, albo nie, no ciężko powiedzieć, no. Nie ma tu sposobów ochrony przed inflacją. Najlepszym sposobem ochrony przed inflacją jest niestety wydanie pieniędzy i to jest jakby cały problem, między innymi też napędzającej się spirali inflacyjnej, z którą podobno już mamy do czynienia. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale rzeczywiście może coś być na rzeczy, że głośne mówienie o inflacji i rosnącej inflacji powoduje, że ludzie chętniej wydają pieniądze, co automatycznie powoduje wzrost cen na rynku, tak?
1: Może warto na przykład zainwestować, jak ktoś ma jakieś nieruchomości, w wypaszenie ich tak jakby, no
4: w zwiększenie. Materiały budowlane są bardzo drogie. Aha, no tak. Wzrost kosztów pensji w sektorze budowlanym będziesz miał bardzo wysoki, jak uciekniesz? Aha. Jak uciekniesz w jakkolwiek nieruchomości, skoro chłopie, no, przykład mój. Moje mieszkanie w ciągu 4 lat zyskało 100% na wartości.
1: No to tylko się cieszyć.
4: No ci, wiesz co, zależy, jeśli chcę kiedyś chciał zmienić na większe, to będę raczej w 4 litery, bo moja pensja w ciągu 4 lat 100% nie wzrosła. Więc moja zdolność kredytowa tak naprawdę, wiesz, zmalała. Moja zdolność, siła nabywcza zmalała i moje tak naprawdę mój poziom życia wręcz zmalał. Co z tego, że moja nieruchomość jest droższa? No nic.
1: No jak nic? Bo... Jak przecież możesz ją sprzedać za kupę pieniędzy? I
4: no dobra, ale jeśli chcesz kupić większą, to może też automatycznie większą no tak. dołożyć. To nie jest nieruchomość, wiesz, no tak. inwestycyjna, bo na takie rzeczy to mnie akurat jeszcze nie stać.
1: A widzisz, to widzisz, to takie niuanse różne. To trzeba się znać, kurde, trzeba mieć łeb jak sklep. No, tego nie przewidziałem. A co myślisz, Wudzu, o tej całej sytuacji z Lex TVN, walka o wolne media? Masz jakieś tutaj stanowisko, czy raczej może cię to nie interesuje za bardzo?
4: Tutaj jakby mam mieszane uczucia. Bo z jednej strony TVN nie jest telewizją, która broni wolności słowa, więc nie rozumiem też, dlaczego ewentualnie orędownicy wolności słowa mieliby stawać w jej obronie. Znaczy TVN to jest również telewizja, która uczestniczy w jakiś sposób, nie wiem, w całym tym cancel culture, w jakiś mniej lub bardziej pośredni sposób. Nie pokazuje tych, którzy są im, wiesz, niewygodni i tak dalej, więc nie widzę jakby tu powodów, żeby za bardzo TVN bronić, tak?
1: Ale czy jakakolwiek telewizja jest pozbawiona takiej wady, że promuje jakiś światopogląd, jakąś ideologię? No bo popatrzmy, nie wiem, na polskie Radio Maryja, czy TVP, czy jakieś zagraniczne typu Fox. No Fox też jest oskarżany o to, że tam, nie pamiętam, chyba za Trumpem strasznie był, tak? Fox, to chyba każda telewizja tak ma, nie?
4: Oczywiście, że tak. Każda telewizja, każde medium będzie realizowało agendę swojego właściciela i zgodne z interesami swojego właściciela i nie ma na co tutaj sarkać. Moim zdaniem, wiesz, no, ja osobiście jako zwolennik radykalnej wolności gospodarczej całkowicie się z tym zgadzam, całkowicie sobie to akceptuję i to jest, wiesz, jakby problem TVN-u. I to jest właśnie druga strona jakby medalu jest taka, że w tym jakby całej sporze dotyczącym sporze, to nie jest spór, Ale jakby cały problem jakby z tym Lex TVN nie leży w tym, że będzie cierpieć wolność słowa, bo nie ona jest tutaj wyznacznikiem, ale przede wszystkim będzie cierpieć wolność prowadzenia działalności gospodarczej. To uważam za duży problem.
1: No na pewno to, że wolność gospodarcza, ale też kolejny przyczółek, zajęcie kolejnego przyczółku do tego, żeby iść dalej i zabrać się za internet, no bo wiesz, jak PiS widzi, że można, no to będzie dalej kontynuował taką strategię.
4: No, znaczy, ja tu ale widzę też większy problem, no. Powiem ci. Większy problem polega na tym, że w tym momencie, wiesz, odbierana jest komuś możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, bo jest telewizją, zaraz zamknie się wszystkie sklepy spożywcze, bo z połem ma problemy, albo bo z połem, cokolwiek.
1: No.
4: To jest moim zdaniem naprawdę niebezpieczny precedens.
1: No, czyli po prostu ingerencja państwa, partii w to, jak mamy żyć, co mamy oglądać, ale tu się zgadzamy, bo od początku jakby o tym mówimy, nie chcemy jakoś szczególnie bronić TVN-u, tylko chcemy mieć różnych mediów, chcemy mieć wolności gospodarczej, wolności wyboru i chcemy mieć kraju, w którym to rynek decyduje i ludzie decydują o tym, co chcą robić, jak żyć, a nie, że partia przewodnią siłą narodu. No i tyle, do tego się to sprowadza. Coś jeszcze
4: to się zgadza, natomiast jakby druga strona medalu jest taka, że rzeczywiście, jeżeli się nad tym głębiej zastanowić, to nie da się uciec od tego, że media mogą mieć jakiś wpływ na to, co myśli społeczeństwo, jak to społeczeństwo się kształtuje, jak postępuje, jakich dokonuje wyborów. To szczególnie w społeczeństwach demokratycznych będzie miało znaczenie. Więc tutaj jakby Jola ma też trochę racji, że no, trzeba się tu zastanawiać jakby na tym, czy faktycznie, bo tak, z jednej strony chcielibyśmy mediów, które są pluralistyczne, które są obiektywne, taki byłby ideał, prawda? Że każde medium pokazuje stronę jedną i drugą stronę medalu, a nawet rad. Ale takich mediów nie ma i takich mediów nie będzie, ponieważ nasze media będą realizowały interes swoich właścicieli. Jaka jest alternatywa? No druga strona medalu, która jakby to, co mówi Jola, to jest to, że no może w tym momencie wkroczyć i interweniować państwo i albo kogoś wywłaszczyć, albo w jakiś sposób inny cenzurować dostęp do informacji i mediów. Przy czym, jak widzimy to, w jaki sposób to działa w telewizji polskiej, to wiemy i zresztą z lat PRL-u też ci, kto pamiętają, to wiedzą, że takie rozwiązanie jest równie złe. Tylko pytanie brzmi, jakie rozwiązanie jest gorsze i osobiście uważam, że no jako jednak zwolennik, tak jak powiedziałem, wolności gospodarczej i prywatnej własności, zawsze powinno się dążyć do tego, że znaczy, należy pogodzić się z faktem, że telewizje będą realizowały agendę swoich właścicieli, po prostu należy mieć tego świadomość i bo to jest, czekaj, bo tu muszę do Gambola napisać, że ten medal tak, on ma, tylko że rozmawiamy o wielu medalach. Chodzi tutaj o to, że należy się po prostu pogodzić z faktem, że telewizje będą realizowały agendy swoich właścicieli. Musimy mieć jakby tego świadomość i brać po prostu wszystko, co te telewizje mówią przez filtr. Na szczęście żyjemy w czasach, kiedy telewizja nie jest już jedynym medium, gdzie prasa czyta napisane nie jest już jedynym medium, z którego możemy czerpać informacje. I tak długo, dopóki nie wprowadzone zostaną takie rozwiązania, które niestety PO bardzo forsuje, na przykład jak ACTA czy inne przepisy związane z cenzurą internetu, no tak długo jest szansa, że jakaś tam jeszcze wolność słowa może być realizowana poprzez alternatywne źródła informacji i tym się można w jakiś sposób pocieszać. Czy tak jak mówię, TVN nie należy bronić ze względu pod hasłem wolności słowa, bo TVN sam tego postulatu nie realizuje, a należy to, jeżeli mówić tutaj przede wszystkim o wolności gospodarczej. Każdy ma prawo swój biznes prowadzić tak, jak mu się podoba.
1: Dokładnie, a nawet oczekiwać, że wchodząc, mam prawo oczekiwać, że w mojej knajpie będę obsługiwał tylko maseczkowców. Ostatnio jedna firma, dostarczyciel internetu, odmówił instalacji internetu u klienta, bo ten nie chciał pokazać, że jest ozdrowieńcem, czy jest zaszczepiony, czy pokazać chociażby testu, że nie ma COVID-a. I to jest precedens trochę taki. I się zastanawiałem nad tym. Doszedłem do wniosku, że w sumie czemu nie? Co, gdybym miał własną firmę, też chciałbym mieć możliwość taką, że mogę dbać o pracowników swoich i oczekiwać, że klient mi pokaże. Jak się klientowi nie podoba, zawsze może skorzystać z innego dostawcy internetu, a ten padnie, bo ludzie go zweryfikują. I to jest prawdziwa wolność. I tak samo z mediami. Nikt tu nie twierdzi, że TVN jest wolnym medium w jakikolwiek sposób, ale na tą wolność składa się właśnie to, że jest Radio Maryja, że jest TVN, że są inne jeszcze media prawicowe, lewicowe, liberalne, konserwatywne i to wszystko tworzy nam jakiś taki całokształt, że mamy tą wolność i o to ludzie walczą, żeby był o wybór i to jest dość oczywiste. I nawet nie wiem, czy chciałbym, czy to jest w ogóle możliwe, żeby była jakaś telewizja ogólnie dostępna, w której panuje taki całkowity pluralizm poglądów, bo to by się zrobił Hyde Park. I co? I każdy by tam dzwonił i drugiego przekonywał i przekrzykiwał, tak? Nieustannie i wieczna konfrontacja. Takie coś ma sens w bardzo malutkim medium, takie jak nocne radio, gdzie możemy się po nie zgadzać, możemy się całkowicie tu różne nurty reprezentować, ale to by nie miało za bardzo sensu w przypadku dużego medium, bo by były, jakaś wojna by się zrobiła, jakiś groch z kapustą, a ludzie jednak mają też prawo oczekiwać, że trafią na jakieś medium, z którym się utożsamiają, tak? Że mają taki TVN, w którym jest powiedzmy bardziej LGBT, feminizm, niekoniecznie jakieś tam bardziej jest multikulturowo, no bo każdy ma prawo też się dobrze czuć w jakimś medium i trafić na takie, tak samo, no przecież takie Radio Maryja, no to też katolicy mają prawo mieć swoją taką rozgłośnię, gdzie katolicki punkt widzenia jest, prawda? I tak dalej, no nikt tu... A słuchaj, a przecież co z tego, że jest jakiś, że jakieś dyrektywy z góry idą? Ty wierzysz w to, że w tych wszystkich telewizjach pracują jakieś zombie, które tylko za pieniądze spełniają oczekiwania swojego mocodawcy, a czemu nie mieliby być to ludzie, którzy autentycznie wierzą w te idee i się z nimi utożsamiają i ten, owszem, ktoś tam z góry wyznacza pewien kierunek, ale przyłączają się, idą tam do pracy ludzie, którzy się utożsamiają z jakąś postawą, nie?
4: No, ale to wiesz, jakby...
1: I reprezentują jakąś część narodu przy okazji, więc czemu nie miałoby tak po prostu być?
4: Wygląda tak, że ktoś zmusza kogoś, wiesz, bo jak nie, to go rozstrzela albo zwolni z pracy. To wiadomo, że jak telewizja ma jakieś nacechowanie ideologiczne, to z automatu idą tam ludzie, którzy z tą ideą się w jakiś sposób identyfikują. Nie widzę w tym nic jakby zaskakującego.
1: No ja też nie. Teraz mi się to wydaje zupełnie normalne, że są te media tak różne, że są tendencyjne, nawet że czegoś tam nie pokażą od czasu do czasu, tylko kwestia też jak bardzo, jak daleko są w stanie się posunąć w propagandzie, w cenzurze, w tuszowaniu, w zakłamywaniu rzeczywistości, no bo nie unikniemy takiego powstania takiego medium, które trochę koloryzuje rzeczywistość, żeby jakby przepychać pewien punkt widzenia, pewną ideologię.
4: Obawiam się, że ci ludzie są tak bardzo wręcz oddani, to znaczy ci dziennikarze pracujący w tych stacjach, oni są tak bardzo oddani sprawie i idei, która jest reprezentowana przez całą stację, że posunięcie się do dalekich wręcz manipulacji, a czasem i kłamstw, nie stanowi dla nich żadnego problemu i wiele razy to widzieliśmy. To jest na przykład typowa sytuacja w Stanach Zjednoczonych, to jest na przykład dotycząca kwestii broni, tak? Gdzie tam jest to pewna w tym momencie istotna dość oś sporu, gdzie ludzie ci, którzy są zdecydowanymi przeciwnikami, nie wiem, powszechnego posiadania broni, bardzo często przedstawiają informacje w sposób bardzo stronniczy, wybiórczy, podają zmanipulowane dane, tylko przedstawiają tylko fragment rzeczywistości, tylko część danego wydarzenia, nie mówiąc absolutnie całej prawdy, absolutnie od tego, od jakiejkolwiek obiektywności uciekając, tak? Teraz przykładem tego był proces tego Kyla Rittenhouse'a ostatnio, prawda? Gdzie wszystkie media, szczególnie te, które miały, powiedzmy, popierały, czy protesty Black Lives Matter, czy generalnie no, słyną z pewnej agenty antybroniowej, jakby skazały tego człowieka na, w tym procesie od razu na samym początku, mimo tego, że filmy, które były nakręcone na miejscu zderzenia, wprost pokazywały, że facet działa w samoobronie. Zresztą było ogromne zdziwienie tak naprawdę faktem, że sąd rzeczywiście wydał obiektywny wyrok. To było zaskoczenie, tak? No bo ten

0: w tym widzieć nic złego. Zresztą no, ty często jesteś takiego zdania, żeby to ludzie decydowali. No i w tym przypadku ludzie dostają to, czego chcą, swoich jakby swoich medialnych reprezentantów, którzy aż tak bardzo nie kłamią, bo wiesz, bo nie wydaje mi się, słuchaj, ludzie tak wieszają od lat psy na tej wyborczej, a dla mnie wyborcza właśnie jest, wiem, że to zabrzmi strasznie, ale przykładem takiego medium, które starało się, na przykład będąc mocno antyklerykalne, pokazywać też stanowisko tych mądrych księży, tych różnych, wiesz, na przykład zakonników, którzy mówią innym głosem od takiego typowego, grubego księdza, łasego tam na władzę, na kasę. I wiesz, i to jest, to była moim zdaniem właśnie próba znalezienia jakiegoś złotego środka, że i wiesz, i uknuto wtedy taki termin katolewica, że taki z dupy trochę, bo co to za lewica, katolewica, jak jakiś zakonnik czy ksiądz się znajdzie, który, wiesz, który mówi bardziej tak roztropnie, który potrafi różne punkty widzenia przyjąć, który ubolewa nad tym, że Kościół jest w złej sytuacji, a nie tylko o, to, że sobie tam ksiądz kieliszek koniaku wypił, to od razu ajwaj wielkie, tak jak to Rydzyk robi, nie? To od razu katolewica. I wydaje mi się, że Polacy właśnie nie chcą takich mediów, które będą starały się być obiektywne. Chcą Polacy, nie wiem, no tak może wszyscy, może nie tylko Polacy, może już się znowu się czepiam, ale wydaje mi się, że my szczególnie, jako naród, Polacy, społeczeństwo, Polacy lubią takie media, które mówią to, co oni chcą usłyszeć, nie? I tak trochę moim zdaniem to wygląda.
1: Obawiam się, że to nie jest problem tylko Polaków, tylko tak jest wszędzie. To znaczy wyjście poza własną taką, nazwijmy to, strefę komfortu i konfrontacja się skonfrontowanie się z innymi poglądami jest dla ludzi bardzo trudne i bardzo często w tym momencie jest coraz trudniejsze, wręcz przeciwnie, czy wręcz jest coraz trudniejsze ze względu na to, że młodzi ludzie wychowywani są w takim wiesz, sposób, który nie pozwala im się czuć źle. W związku z tym konfrontacja z innymi poglądami wprawia w ich, wiesz, w dyskomfort, w związku z tym oni dochodzi do tak zwanego triggeringu, tak, i oni tej absolutnie nie mogą czegoś takiego jakby znieść, nie, więc to jest tak, że kurczę, zgubiłem wątek w sumie przez ten triggering, ale jakby do meritum. Wcześniej powiedziałeś, że jakby jestem zwolennikiem tego, żeby to ludzie decydowali, tak, ale nie do końca. Znaczy uważam, że ludzie powinni decydować, ale o sobie. Tymczasem współczesne społeczeństwo działa to w ten sposób, że istnieje jakaś większość, jakaś mniejszość, która próbuje na innym narzucić swoją słuszność. To jest świetnie, to obrazuje moim zdaniem problem religii w szkołach czy wychowania seksualnego w szkołach. Istnieje jedno stronnictwo, które chce, żeby religia była w szkołach i chce zmusić wszystkich innych do uczestniczenia w tej religii, w tych lekcjach religii, i istnieje drugie stronnictwo, które chce, żeby było wychowanie seksualne w szkole i chce zmusić wszystkich innych do uczestniczenia w tych lekcjach wychowania seksualnego, podczas gdy tak naprawdę jest to rzecz, którą powinni załatwiać rodzice, znaczy do jakiej szkoły chodzi dziecko i jakiej program nauczania to dziecko tak naprawdę ma. Nikt nie wpadnie na to, że może należałoby po prostu zlikwidować od Ministerstwa Edukacji Narodowej i pozwolić dyrektorom szkół decydować o tym, jak konkretnie powinien wyglądać program nauczania w ogólnym zarysie, a tak naprawdę powinno to być, wiesz, powierzone konkretnemu nauczycielowi. Na to nikt niestety nie wpadnie, bo każdy uważa, że jego racja jest najmojsza i w związku z tym wszystkich innych trzeba zmusić do tego, żeby tą rację zaakceptowali.
2: Moja racja jest racja najmojsza!
1: I tak jak mówiłem, to nie jest jakby problem tylko Polaków, kwestia tego, że każdy chce siedzieć w swojej bańce informacyjnej. Nie ma nic trudniejszego w życiu człowieka niż przyznać się, stanąć przed lustrem, podspojrzeć nie i przyznać się przed sobą, tak, przez ostatnie 20 lat życia byłem w błędzie. Tak, przez moje poglądy są jednak z czapy. Nie ma szans. To jest najgorsza, najtrudniejsza rzecz, przekonać kogoś do zmiany poglądów, żeby przekonać kogoś do tego, że przez tyle lat jego poglądy były oparte na błędnych założeniach, wręcz rzecz niemożliwa. I to jest oczywiste, że każdy woli siedzieć zamknięty w swojej bańce i woli nie konfrontować swoich poglądów, bo to sprawia, że on po prostu musi zmierzyć się z tym dyskomfortem i nikt tego nie chce, bo to jest trudne. No. I to nie jest cecha tylko Polaków, to tak jest wszędzie.

0: To jakieś takie powiedzonko było, łatwiej jest oszukać ludzi, niż przekonać ich, że zostali oszukani, tak? To takie bardzo mądre.
1: Coś w tym stylu, no.
0: Mądre powiedzonko, tak. Nikt się nie kwapi, żeby się przyznać, że ludzie nauki czasami potrafią na przykład wyrzucić do kosza wyniki swoich 10-letnich badań, ale tam powstały takie standardy po prostu w świecie nauki, że to nie jest nic haniebnego, a nawet możesz zostać doceniony, nie? Za taką postawę, że mówisz, myliłem się, bo twoje mylenie się jest też wartością jakąś dla świata nauki. Po prostu udowodniłeś, że coś jest niewłaściwe, że coś jest bzdurą, że coś było pomyłką i to już jest wartość olbrzymia. Tak więc, no, chyba wartość czegoś jest tym, co reguluje nasz świat, nie? Ludzie tak patrzą na zyski, na wartość, czy coś jest wartościowe, a reszta to różne slogany górnolotne, jakieś tworzenie iluzji, tak naprawdę pieniądz reguluje, bo chyba się zgodzisz z tym, że rządy powinny dbać o to, żebyśmy po prostu żyli w bogatym kraju i wtedy wiele rzeczy by się same naprawiło i wyregulowało świetnie, nie? I działałoby jak trzeba.
1: Chciałbym wierzyć w to, że jest możliwe istnienie państwa sprawiedliwego, ale obawiam się, że jest to po prostu utopia.
2: HUSS AR1 250
1: z całą pewnością można stwierdzić, że jeżeli państwo wzięło na siebie pełną odpowiedzialność, jak na przykład dbanie o siłę nabywczą pieniądza, powinno ten cel starać się realizować, podczas kiedy no, tego niestety nie robi.
0: Ło kurwać, widzisz, tu wódz o pieniądzach i tu przyciągnął pieniądze, niczym Matka Boska Pieniężna, albo jak taki Żydek na sznureczku z Modeliny, który ponoć przynosi szczęście w pieniądzach. Ja w to wierzę, tak, w takie amulety. Husar, 250 zł. Inteligentnie, ja prościej. Polacy, walczcie za wolne media do ostatniej kropli krwi. A jak już skończycie, to ściągać gacie, haracz w zęby i do swoich panów. No, takie tu przesłanie nie do końca może ogarniam.
1: Ja myślę, że on to jest jakieś nawiązanie do tego, co mówiła wcześniej Jola, że i z czym akurat się w 100% zgadzam, że wszystkie zmiany, jakie aktualnie się dzieją, moim zdaniem mamy jakby do czynienia z pewnego rodzaju mariażem państw i korporacji. Wszystkie te zmiany dążą do tego, żeby faktycznie nie było innych pracodawców niż tylko państwa i korporacje. Żebyś mógł być tylko urzędnikiem albo trybikiem. Nie ma tu, nie może być alternatyw. Tak mi się wydaje, że rzeczywiście do tego to wszystko dąży. Po prostu ludziom było zbyt dobrze, żyło się zbyt dostatnio i trzeba z tym skończyć. Ludzie mają pamiętać, gdzie jest ich miejsce, że samoloty i biznes klasa są zarezerwowane tylko dla elit.
0: Może jest jakiś rodzaj karmy ekonomicznej, wiesz, którą jeszcze nie do końca ogarniamy. Są jakieś takie dziwne, właśnie karmiczne sprawy, nie? Że niekoniecznie jakieś bańki spekulacyjne, niekoniecznie jakieś, wiesz, krachy spowodowane tam jakimiś konkretnymi, nie wiem, się nie znam. Ale wiesz, jakaś taka karma ekonomiczna, której jeszcze nie znamy. Czy wódzu jest w stanie poszurać tutaj i jakąś szurską teorię uknąć, karmiczno-ekonomiczną, na przykład o której jeszcze nikt nie wie, nie zbadano tego, niezbadane rzeczy, taka parapsychologia jakaś ekonomiczna.
1: Ale jakby taka ekonomiczna karma miała wyglądać?
0: Nie wiem właśnie, tak się zastanawiam.
1: To miałaby być kara dla kogo i za co?
0: Nie wiem, ale że coś tam się zbiera, coś nawarstwia i trzeba ponieść konsekwencje, na przykład tego, że żyliśmy w luksusie, to potem musi przyjść bieda, niezależnie już od jakichś tam, no nie wiem, jakby to miało w sumie wyglądać.
1: Znaczy, jeśli mówisz o czymś takim, to na pewno poniesiemy karę. Poniesiemy karę za to, że żyjemy w społeczeństwach tak wysokiego dostatku, że mogliśmy pozwolić sobie na to, by utrzymywać bardzo wiele osób, które nic nie produkują, i te oczekiwania zostały tak bardzo rozdmuchane, że wręcz produkowanie czegokolwiek stało się niefajne. I każdy w tym momencie ma bardzo duże oczekiwania, jednocześnie wcale nie chcąc specjalnie w coś włożyć od siebie w społeczeństwo. I moim zdaniem świetnie pokazują to wyniki ankiet przeprowadzanych wśród młodych ludzi, kiedy pytają się młodzież w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, jaki jest ich wymarzony zawód. Oni wymieniają youtubera, influencera, tego typu, czy gamera, tego typu zawody, które nic nie produkują, które nic nie dają, które nic nie wnoszą. W żaden sposób nie przyczyniają się ani do poprawy dobrobytu, ani do budowania cywilizacji. Podczas kiedy zadasz to samo pytanie młodym Chińczykom, oni odpowiadają, że oni chcą być inżynierami, lekarzami, kosmonautami, pilotami i tak dalej, i tak dalej. Czyli chcą być właśnie tymi ludźmi, którzy tą cywilizację budują. Więc nie wiem, czy to jest szorstka teoria, czy nie, ale moim zdaniem jesteśmy skazani na wymarcie, no bo takie będą Rzeczpospolite, jak i młodzieży chowanie.
0: No, tutaj są pewne teorie takie, że Krawca znowu nie będzie długo w radio, bo takie donaty. Nie, no naprawdę chory byłem, naprawdę jakaś grypa, coś, gardło, głowa.
1: To omikron.
0: Wiem, że brzmi, jakbym się tutaj jakoś tutaj ściemniał coś, ale serio. Ale też jestem zdziwiony, że takie donaty, to co tutaj Husar, no za co, nie zasłużyłem. No, nie ma we mnie chyba takiej żyłki biznesmena, że powinienem powiedzieć, o to jak ojciec Rydzyk, o to kropla w morzu, to ale się przyda, dziękuję, Bóg zapłać, ale to kropla w morzu. A ja to normalnie zaraz się sikam z radości. Zdrowe prawo, jeden dom, mieszkanie, jedno auto, jedno źródło dochodu, etc. I mamy zdrową gospodarkę, bez spekulacji, pisze Paweł. Wiesz co, ja wiem, że to też no, tak trochę brzmi jak komusze jakieś tutaj marzenie, mokry sen, ale czy to by był taki zły świat, gdzie ludzie nie żyją ponad stan, gdzie nie, że wszyscy równo, tylko, że tak nie szalejemy po prostu. Wiesz, no każdy ma fajny domek, fajny samochodzik, a nie nagle jakieś, wiesz, inwestowanie, spekulacje, kryptowaluty, robienie pieniądza z niczego, tylko, że masz kartę graficzną. Jakieś szaleństwo, nie? Czasami mi się tak wydaje.
1: Wiesz co...
0: Umiar taki, żeby był... Ale, no, ale
1: taki model
0: ale
1: życia był bardzo jakby chwalony, mi się wydaje. Na tyle, ile oczywiście mam wiedzy. Właśnie przez etykę protestancką, tak? Gdzie ludzie raczej starali się żyć skromnie, a jednocześnie mieli bardzo wysoki etos pracy. I to im pozwalało raz oszczędzać, dwa szanować swojego pracownika, i tak dalej. Zresztą na podstawie tego później wyrosły katolicka nauka społeczna i tam nie pamiętam, jak się nazywał, kurczę, ten chyba Pius, napisał jakieś tam encyklikę na ten temat, które też było całkiem rozsądne. Jakby niektórzy chcieli to wręcz kreować na pewnego rodzaju trzecią drogę. Nie wiem, czy słusznie jakby, tak? Ale jednak jakby u większości ludzi pewnego rodzaju w pewnym sensie zgodna jakby z ich intuicją moralną, tak? Czyli to koło, że nie należy pracownika wyzyskiwać, że należy płacić mu dobrze, przyzwoicie. Tak, tego typu postawy. I rzeczywiście wtedy jakby nie ma problemu z jakimś nadmiernie rosnącym rozwarstwieniem, które nie jest prawdopodobnie, zbyt duże rozwarstwienie prawdopodobnie nie jest dobre. Natomiast zawsze pozostaje jakby pytanie, czy jeżeli istnieje to, czy należy z nim walczyć, bo pytanie jest tak naprawdę o przyczynę tego rozwarstwienia. Natomiast trzeba też pamiętać, że jednak jakaś tam konsumpcja, tak, też w jakiś sposób no, generuje miejsca pracy, więc to jest takie trudne pytanie. Nie można tego odpowiedzieć na to, moim zdaniem. jakoś tak, wiesz.
0: No ale gdyby w ludziach była faktycznie naturalna taka chęć do tego, żeby żyć we względnym umiarze, sami z siebie by nie czuli potrzeby, żeby mieć 10 nieruchomości różnych, żeby żyć w pałacu, tylko żyliby sobie w miarę tak skromnie i byłoby to naturalne zjawisko, no to nikt by nikomu niczego nie nakazywał, a nawet jeśli by to się skończyło tym, że nie rozwijamy się aż tak bardzo jako cywilizacja przez to, że nie bogacimy się, no to co to taki straszny świat? No może mamy trochę mniej wynalazków, może mniej wygodnie nam się żyje, bo nie mamy wielkich hipermarketów, tylko mniejsze sklepiki, musimy dalej iść. No ale to też przekłada się na to, że więcej ruchu, musisz gdzieś na spacerek pójść trochę dalej, że więcej człowiek z człowiekiem może gada, sklepikarza znasz. To nie jest taki zły świat. Miałby swoje plusy i minusy, nie? Ale może tych plusów by więcej było.
1: Znaczy, jak słusznie zauważa, Adam, nie da się porównać, dlatego że no, jakby ludzie obdarzeni są różnymi cechami, więc oni jakby z przyrodzenia nie są równi. I no tak. Natomiast zawsze jakakolwiek próba sztucznego równania jest aktem przemocowym i jakby z gruntu złym i przynoszącym raczej więcej szkody niż pożytku.
0: Ale sam Korwin twierdzi, że można zgwałcić delikatnie. To może tak delikatny przymusik.
1: No bo zawsze się trochę gwałci.
0: Zawsze się trochę gwałci.
1: Tak, wiesz, jeżeli nierówności wynikają z naturalnych zjawisk, to one są jak najbardziej słuszne i wręcz potrzebne, tak? To znaczy, jeżeli ktoś jest bardziej pracowity i inteligentny, czy cokolwiek innego, to automatycznie jakby musi być w jakiś sposób za to nagrodzony, no bo on więcej, jego partycypacja w lepszym losie całego społeczeństwa jest większa, więc no, on musi być w jakiś sposób nagradzany, inaczej zostanie zniechęcony do pracy. No to są, wiesz, te takie memiczne opowiastki o tym, jak to wykładowca powiedział, no słuchajcie, zrobimy egzamin tak, że wszyscy się tu uczyli fajnie, to weźmiemy i podzielimy potem ocenę porówno dla wszystkich, tak? No i tam wszyscy się nauczyli, wszyscy napisali, każdy dostał średnio 4, nie? No ale teraz ci, którzy się mało uczyli, to teraz stwierdzili, że po co się będę uczył, niech się uczą ci, co się uczyli, a ci, co się uczyli, stwierdzili, że dlaczego oni się mają uczyć i na kolejnym egzaminie wszyscy dostali pałę, nie? Na pewno słyszałeś tą opowiastkę nie raz, nie pięć, więc nie, szkoda mi tu czasu na jej przytaczanie.
0: Ani razu nie słyszałem, więc...
1: Nie? Kurde, to jest tak mem, krąży jako mem już po internecie.
0: A moglibyśmy świat sobie urządzić w ogóle według takich trochę egzotycznych z dzisiejszego punktu widzenia zasad, ale co byś powiedział na przykład na... gdyby to, jak możesz być bogaty, jak wysoko możesz się piąć, że podwyższa ci się po prostu poprzeczkę, skalę, w której możesz się bogacić, na podstawie zasłużenia się twojego dla społeczeństwa, że jesteś osobą szanowaną, że ludzie ciebie cenią, że pomagałeś innym i wtedy można takim osobom pozwolić, żeby miały 5 samochodów, a nie jeden, bo w uznaniu za ich wkład, za ich zasługi, czy to by było takie złe?
1: Problem jest taki, że ktoś będzie musiał te uznanie uznawać automatycznie.
0: I już ministerstwo. Ministerstwo uznania.
1: Dobra, to jakby to jest tak. Jeżeli społeczeństwo ma jakiekolwiek wartości, to automatycznie ludzie, którzy jakiś system wartości, to ludzie, którzy najlepiej się w tym systemie jakby realizują, są w jakiś sposób nagradzane, tak? Więc jeżeli mamy do czynienia na przykład ze społeczeństwem teologicznym, gdzie najwyższą wartością tutaj jest jakaś bliskość i kontakt z siłami mistycznymi, które napędzają ten świat, czy stoją na straży tego świata, tak? To automatycznie ludzie, którzy twierdzą, że mają ten dar i kontakt z Bogiem, będą w jakiś sposób cenieni, tak? Więc automatycznie najbardziej, największa w jakiś sposób nagradzana będzie przede wszystkim kasta jakichś kapłanów, szamanów, tak?
0: No, ale to już jest wypaczenie, to już są jakieś wypaczenia, ale, bo wiesz, dość oczywistym i tak wiesz, czarno na białym wyznacznikiem może być właśnie to, jak wiesz, czy pomagałeś innym, czy uczestniczysz w jakiś, czy udzielasz się charytatywnie, czy tworzysz jakieś miejsca pracy, i wtedy to jest taka rzecz bezdyskusyjna. Wszyscy to widzą, a ty już mówisz o sytuacji takiej wypaczonej, że ktoś ma wielkie przywileje tylko dlatego, że jest kapłanem.
1: No nie mówię o sytuacji wypaczonej, bo takich systemów jest wiele, tak? Znaczy teokracja to jest jeden z nich, tak? Możemy mieć do czynienia z jakąś technokracją, gdzie wartością będzie, gdzie społeczeństwo najbardziej sobie będzie cenić ludzi, którzy są typowymi technokratami, bardzo dobrze się znają, są specjalistami, tak? Czy z jakąś merytokracją, tak? Technokracja to raczej jest związane z inżynierią, z techniką, tak? Tych modeli i tych wartości, które społeczeństwo może wyznawać, może być bardzo wiele, nie? I one jakby niezależnie od tego, jaką hierarchią wartości będzie się społeczeństwo cechować, zawsze musi doprowadzić to do powstania nierówności, dlatego że jedni będą lepiej realizować te wartości, a inni gorzej i w jakiś sposób będą nagradzani. My żyjemy w jakimś takim społeczeństwie, w którym, czy może tak, nie chcę, nie będę próbował kwalifikować aktualnie naszego społeczeństwa, tak? No bo to jest jakieś tam mieszanina różnych rzeczy. Nie? Natomiast przykładowo społeczeństwo, w którym opieramy przede wszystkim, jakby wartością jest ilość tego, co się dostarcza społeczeństwu, a w gruncie rzeczy społeczeństwo potrzebuje przede wszystkim dóbr i zasobów, tak? I podstawową jakby wartością, jaką się dostarcza do społeczeństwa, to jest to, co może on, może dana jednostka wyprodukować, tak? Więc jeżeli chcemy żyć w społeczeństwie, gdzie podstawową wartością będzie wysoki poziom życia, to musimy premiować tych ludzi, którzy ten wysoki poziom życia wytwarzają. A wysoki poziom życia bierze się tylko i wyłącznie z produkcji. Więc jeżeli chcemy mieć takie społeczeństwo, to osoby, które produkują, muszą być odpowiednio wynagradzane, tak? I w takim społeczeństwie, w którym najprawdopodobniej najlepiej realizowałaby się taki postulat najlepiej realizował się w społeczeństwie wyznającym wartości wolnorynkowe, będziemy mieć do czynienia z sytuacją, w którym elity to będą te elity, które poprzez to, że dostarczają najwięcej dóbr do społeczeństwa, te dobra spełniają wymogi tego społeczeństwa, to społeczeństwo czyni tych ludzi bogatych i w ten sposób wybiera tak naprawdę samo z siebie w bardzo demokratyczny tak naprawdę sposób elitę. Wolny rynek to jest taka najbardziej demokratyczna forma wyboru elit, gdzie ludzie, którzy faktycznie partycypują w tworzeniu dobrobytu, zostają nagrodzeni bogactwem. I tym się to różni od teokracji czy innych tego systemów, że mamy tutaj do czynienia jakby z tym, że system oceny i wyboru tych ludzi jest bardzo demokratyczny, tak? Czyli ciężko by na przykład było zwykłemu człowiekowi funkcjonować w merytokracji, no bo w jaki sposób wybierano by najlepszych specjalistów w danej dziedzinie? W jaki sposób sprowadzić jakiś grading tego, tak?
0: No tak. Tutaj masz demokratyczny, demokratyczny, czyli uznaniowy jakby nie było, a pieniądz, kapitalizm są bardziej takie bezdyskusyjne i nie ma tu miejsca na jakieś emocje, na jakieś widzimisię, nie? Tylko jest konkret. Jest konkret, z którym ciężko dyskutować. Po prostu. No, ale też można by się nad tym zastanowić. Wiesz co, Wudzu, strasznie się interesująco z tobą rozmawia, tylko że mi się tu znów nazbierała kolejeczka. Już tutaj Konrad bardzo długo czeka, więc może już będziemy powoli kończyli rozmowę.
1: Ja myślę, że też już powiedziałem wszystko, co chciałem. Szkoda w sumie, że że nie pozwoliłeś na to, żeby jednak móc porozmawiać bezpośrednio z Jolą, bo na pewno można byłoby się ciekawych rzeczy dowiedzieć i wiele rzeczy można by tu było przedyskutować jeszcze odnośnie tego, pewnych rzeczy, które tam padły odnośnie deflacji, jak sobie radzą przedsiębiorstwa w takiej sytuacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast masz taki, a nie inny jakby pomysł na to i następnym razem rzeczywiście, jak będę chciał się jakoś odnieść do tego typu rzeczy, no to będę szybko robił notatki.
0: Może zrobimy, skoro macie tak różne punkty widzenia, to fajnie by było faktycznie zrobić kiedyś taką konfrontację na antenie Jola i Wódz i byście sobie wtedy na spokojnie mogli. Tylko to trzeba ustawić. No dzisiaj już się, wiesz, jak powiedziałem A, to trzeba było powiedzieć B, jak powiedziałem, że się trzymam tej zasady, że jedna osoba na antenie.
1: Pewnie, co, nie mam tu pretensji.
0: No, co niektórzy chwalili też, że dzięki temu lepiej się słucha, bo jest, wiesz, bardziej merytorycznie, każdy może na spokojnie się wypowiedzieć i że to dobrze robi, nie? Jak nie ma Hyde Parku.
1: Tak, to jest jakby dobry pomysł. No, dwie osoby to pewnie maksimum. To już jakby kwestia tego, czy chcesz mieć rzeczywiście jakąś polemikę, bo konfrontacja słowo jest bardzo takie tutaj ostre i mocne i nie podoba mi się. Nie chciałbym mieć konfrontacji z Jolą, chciałbym z nią porozmawiać.
0: W cudzysłowie, konfrontacja. Może nie do końca chodzi o konfrontację, tylko po prostu o zderzenie się pewnych poglądów. No.
1: No, chodzi mi tylko o to, żeby po prostu nie chciałbym tu być odebrany jako osoba jakby wroga, tak jak powiedziałem. Nie skonfrontować w znaczeniu porównać, czy podyskutować, porozmawiać, ale nie w sposób wrogi. To bardzo chętnie kiedyś, czemu nie?
0: Jola też jest chętna. Bez obaw, Wódzu, jesteś znany z wysokiej kultury rozmowy raczej, myślę, więc...
1: Tu jeszcze właśnie mi tutaj cały czas kolega, czekaj, Tabor Refren zarzuca, że mam bardzo taki kaznodziejski głos.
0: Może językowy, tak.
1: Rzeczywiście zbyt kulturalnie, a żarty żartami. Ja po prostu muszę mówić cicho, ponieważ w okolicy śpi trzy niewiasty i nie chcę ich budzić, bo każda z nich będzie wściekła, jeśli to zrobię, więc muszę mówić cicho i stąd ta barwa głosu taka trochę obniżona. Tak, z gwoli wyjaśnienia. Okay, dzięki za
0: możliwość. Z tego też jesteś znany, z tego właśnie głosu ściszonego i dobrze to robi też, bo dobrze się słucha takiego głosu. A jak jeszcze kobieta mówi lekko ściszonym głosem, to już w ogóle ja dostaję orgazmu na antenie zawsze wtedy.
1: Dobra, dzięki wielkie. A jeszcze odnośnie Joli, to gdyby taka rozmowa miała być przeprowadzona, też musiałem się do niej przygotować w jakiś sposób, bo Jola na pewno ma dużą wiedzę i jakby musielibyśmy jakiś temat na przykład przygotować. Ja na przykład Grzesiu kiedyś obiecywał mi debatę na temat protekcjonizmu. Tutaj Jola prawdopodobnie by się z Grzegorzem zgodziła, że protekcjonizm to dobry temat, a Grzegorz nie chce teraz tego zrobić. Więc już obiecałeś, Grzesiu.
0: Konfrontacja Wódza z Błażejem, no to były legendarne już dziś audycje, więc myślę, że tutaj taka dyskusja, może tego słowa użyjmy, dyskusja właśnie z Jolą, która jest chętna, już tu napisała, to też jest świetny pomysł i postaram się może jakoś to zorganizować.
1: No. Kiedyś bardzo chętnie, natomiast traktujmy to raczej jako... Bardziej miałbym, myślę, jako tak, jeśli mielibyśmy coś takiego organizować, to niech to raczej będzie edukacji bardziej miałoby to być, chciałbym, życzyłbym sobie po cichu, że byłaby to raczej jakby coś edukacyjnego dla słuchaczy, aniżeli bitwa światopoglądów na tematy ekonomiczne. No, bo to nie jest to, czego bym jakby chciał, nie? Jeśli się spierać, to tak mądrze, tak żeby każdy mógł wyciągnąć jakby ze swoje wnioski z tego wszystkiego. Dobra, już więcej nie gadam. Dobranoc.
0: Dobranoc, cześć. Trzymaj się. To był Wódzu. No, musicie dzisiaj się trochę... Okej. Konrad teraz następny. Zapraszam. O, jest i Konrad na antenie. Wybacz, że tyle musiałeś czekać. No, sporo osób dzwoni i nocne radio się... To jest właśnie to, czego się troszkę bałem, że nocne radio się rozwija. No, dzisiaj niezła słuchalność, 120 osób w piku. Na żywo to jest nieźle. No, więc trzeba czasami chwilę poczekać. Witam cię na antenie. No,
3: cześć wam.
0: Cześć, co tam?
3: Ja chcę przebić Wódz. co, jeszcze ciszej będę. Nie, no to żartuję.
0: Za cicho.
3: Pozdrawiam gorąco wodza za wypowiedzi. To były żarty, oczywiście. I teraz, no, ale zaraz, bo ja też w paru sprawach chciałem. Po pierwsze, Enki chyba tu był, nie?
0: Był, na był. Audycji.
3: No właśnie, no tutaj wiesz, dzieci w domu płaczą, a on się, no, szlaja po różnych miejscach dziwnych, nie?
0: Nie pierwszy raz pojawia
3: no,
0: się.
3: Ja wiem, no, ale wiesz, no, tak to wygląda mniej więcej. A później się dziwi, że dzieje się coś na audycjach i są ludzie niegrzeczni, no. Ale dobra, jego prawo tak naprawdę. A co do wodza, bo chyba on tam zarzucił Joli. Zresztą w ogóle, wiesz co, zmęczyłem się tym czekaniem. Chyba.
0: No niestety, tak się porobiło teraz trochę.
3: No w każdym bądź razie ja tutaj jednak popieram Jolę i chyba, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale wódz tam zarzucił w tej kwestii to, że się nie da wywieźć pieniędzy w kontenerach, ponieważ je trzeba wymienić na walutę, nie? Chyba tak to zabrzmiało. Dobrze zrozumiałem?
0: Oj, już nie pamiętam właśnie, no coś ale coś tam by było, że wódzu się podśmiechujki sobie robił z tego właśnie wywożenia pieniędzy z kraju.
3: No tak, tylko że ja bym z tego się nie śmiał, no bo jakoś tak mam wrażenie, że te dotacje unijne to one nie są w hrywnach czy rublach, tylko w euro, nie? I naprawdę w Polsce było waluty cały czas masę obcej i to tylko, że ona była właśnie przeznaczona raczej na, znaczy nie wiem, to jest teoria moja szurska, chociaż nie, pewnie coś w tym jest, że właśnie po to, no bo co z tym euro się robiło w Polsce z tych dotacji unijnych wielomiliardowych, no trzeba było je z powrotem wymienić na złotówki, nie, więc skąd brali te złotówki, a no właśnie z tych miejsc między innymi, z tych sieci handlowych wymieniano z powrotem na euro i wyjeżdżało sobie, proste. To jest takie proste moim zdaniem, to nie jest jakieś skomplikowane, więc cała ta teoria Joli mi poukładała w głowie, bo ona znacznie jakiś czas temu już o tym mówiła i naprawdę to, zresztą ja sam to przeżywałem, ale nie rozumiałem procesu, który się wtedy dział. A mam te swoje lata, więc i teraz już mogę mieć pewien dystans do tego, co się działo na przestrzeni ostatnich tam 10, nawet 15 lat. Można powiedzieć, no to jest taki proceder dokładnie, że myśmy żyli w takiej rzeczywistości, gdzie mieliśmy dosyć wysoką inflację, najwyższą w Europie, a inflacji nie było widać na ulicy. No taka była prawda, ludzie nie mieli pieniędzy. Sklepy były pełne towarów, a ludzie kupowali na kredyty albo w ogóle niewiele tak naprawdę i większość kupowała paróweczki sobie. Taka była rzeczywistość. Młodzi tego nie pamiętają, bo to jest taki dystans już dla niektórych młodych ludzi no, nie do przekroczenia. Ale ja nie rozumiałem tego, dlaczego tak się dzieje, o co w tym wszystkim chodzi, że jest tyle biedoty w naszym kraju. Tu się wielki ruch dzieje, właśnie półki w sklepach się uginają. Hasła wielkie o inflacji, która tam sięga, tam nie wiem, 3% czy 2,5-3%, a w Unii to było 1,5. A tak naprawdę była deflacja i towary taniały.
0: Czyli raz mamy tak, że towaru nie ma na półkach, a ludzie mają dużo pieniędzy. Raz mamy tak, że brakuje pieniędzy, a towaru dużo. I tak źle, i tak niedobrze, czyli
3: trzeba szukać
0: jakiegoś tutaj... jakiegoś.
3: Ale kiedy raz? Bo mówisz raz tak, ale ja mówię konkretnie o tym czasie, na przykład przed 2015 rokiem. To ja konkretnie tutaj daty mogę podawać, kiedy to się wydarzyło, kiedy to było, dlaczego powstało 500+ w ogóle.
0: Nie jest tak,
3: że to na 500+ PiS sobie wymyślił i on zmusił w ogóle Brukselę do tego, żeby mu pozwoliła na to. Po prostu Bruksela wiedziała, że nie ma wyjścia i trzeba tym ludziom po prostu helikoptermany jakiś zrobić. Prosta sprawa.
0: No może, może. Znaczy ja mówię w tym sensie, że...
3: ruszyć gospodarkę, żeby zaczęło się kręcić, bo już się naprawdę robiło bardzo źle.
0: Ja mówię w tym sensie, że raz tak, no bo za komuny mieliśmy z kolei dużo pieniędzy, których nie było jak wydać za bardzo, bo nie było towarów.
3: No to teraz będziemy znowu mi to przeżywać. Na razie jeszcze jest coś takiego, że no są jak gdyby dwa obozy, które tłumaczą tą sytuację, która teraz jest. Niektórzy twierdzą, jeden jest taki, że będzie inflacja i to globalna, a drugi jest taki, że nie. A oba te obozy są antysystemowe, żeby nie było. Oni są, tylko że a jeszcze jest jedna opcja taka, że będzie. Dlaczego nie będzie? Dlatego, że podobno jest taka nadprodukcja dóbr na świecie jeszcze, że naprawdę trzeba sporo dodrukować, żeby to wyrównać.
0: No, zdecydowanie z dwojga złego to wolę żyć nawet w takiej rzeczywistości jak teraz, no, gdzie wszystko drożeje z dnia na dzień, niż w tych czasach, które pamiętam jeszcze, że się czekało, stało 2 godziny w kolejce po mięso, a na końcu się okazywało, że tego mięsa nie ma.
3: Akurat to, że nie drożeje żywność tak bardzo, aczkolwiek są miejsca na świecie, gdzie nawet potrafi zniknąć ze sklepów, bo to widać było nawet no, w informacjach podawanych przez ludzi na YouTubie i tak dalej, w różnych tam linkach. Natomiast żywność jako taką się trzyma, a na przykład materiały budowlane, czy tam moment, ale zauważ, że to wszystko raczej takie miało charakter cykliczny, to znaczy nie cykliczny, tylko to był taki moment, na przykład był moment na początku w zeszłym roku, czy w tym roku na wiosnę, że nagle tak drewno jako materiał budowlany podrożało, na jesieni zeszłego roku chyba zaczęło i w pewnym momencie cena spadła, później przyszła kolejna miedź, podrożało i zaczęła cena znowu spadać, co prawda nie wróciła do punktu wyjścia, bo nie mogła, ponieważ inflacja jest cały czas. Ale jednak są takie ruchy, tylko że tutaj głosy specjalistów są takie, że to jest kwestia spekulacji też i różnego rodzaju innych rzeczy, które są takie, bo ja muszę to upraszczać mówiąc, bo by tutaj za nudno było, żeby jakby takie technikalia podawać, ale to co my nazywamy czasami inflacją potocznie, niekoniecznie nią musi być. Także to może być kwestia wyspekulowania ceny, która za chwilę po prostu już opada, nie? Także to są różne mechanizmy. I tutaj, ale wracając do tego, co mówiła Jola, i ona już nie, ja tego wysłuchałem naprawdę i tutaj szacunek dla Joli mam ogromny za to, no z opadłą szczęką, że to fakty, i to mi się zgrało wtedy, bo ja to sobie zestawiłem po prostu z tym, co sam widziałem i przeżywałem. I nie rozumiałem sytuacji, dlaczego to tak wygląda. I musiało trochę czasu minąć, czyli nabrałem dystansu do tego, co się wtedy działo i poskładałem sobie te wszystkie rzeczy do kupy i to się złożyło w tych zdaniach, które Jola kiedyś na audycji u chyba nawet u Enkiego właśnie opowiedziała, więc ja tutaj chylę czoła pod tym względem i pozdrawiam Jolu jeszcze, jeśli jesteś jeszcze na czacie, bo tam widziałem cię i tyle, no i ja tutaj nie będę, na pewno tam są jakieś niuanse, gdzie się można o coś przyczepić i tak jak do każdej hipotezy czy teorii, zawsze można się przyczepić, ale ogólnie z grubsza to jest zupełna racja w tym, że to tak wyglądało w Polsce i ja się też obawiam, że teraz to podobnie zaczyna wyglądać globalnie, że to jest, ten mechanizm jest teraz jak gdyby powielany, że właśnie można sobie pozwolić na wyższą inflację w sytuacji nadmiaru produkcji w ogóle, i doprowadzenia do czegoś takiego, żeby ludzie nie mieli jednak na to pieniędzy. Też tak może być. Także...
0: Czyli inflacja nie zawsze musi być koniecznie tylko i wyłącznie szkodliwym zjawiskiem, tylko jest pewnym efektem pewnych zmian, pewnym dostrojeniem, tak? Dobrze to rozumiem?
3: I to, nie, inflacja tak rozumiana, jak my ją rozumiemy, czyli za duża inflacja jest szkodliwa. I ona była szkodliwa mimo wszystko, to znaczy wtedy ona, to nie była duża inflacja, ona była największa w Europie, ta inflacja w Polsce, ale to nie była tak zwana reflacja, a już nie mówię o hiperinflacji, to po prostu była większa inflacja. Chodzi o to, że mieliśmy inflację tak zwaną wyższą niż średnia europejska. O to mi chodzi. A będąc w Unii oczywiście, tylko że tej inflacji nie było kompletnie widać w kraju na ulicy. W sklepach, wręcz było odwrotnie, ceny sezonowo potrafiły spaść i tyle. Także.
0: No w każdym razie zmierzasz do.
3: Eurostat tak. pokazywał w Polsce inflację, a ludzie nie mieli pieniędzy. Bo inflacja powinna się kojarzyć z tym, że ludzie mają pieniądze i nie mogą ich wydać, bo nie ma towaru, prawda? A u nas było odwrotnie.
0: No, Wódz pisze, inflacja zawsze jest szkodliwa. Z kolei Jola pisze, inflacja mała, około 2% pociąga rozwój kraju. No widzicie, jak różne tutaj to stanowiska.
3: Są, to, co teraz przeczytałeś, czekaj, bo mi przysłania nawet, może ja chętnie też zobaczę, co tam się dzieje na czacie, ale to, co przeczytałeś, to mogą być różne punkty widzenia i no i każda z tych osób po prostu może mieć jakąś rację w tym. I Wódz, i Jola jednocześnie. Muszą się tam dogadać i powymieniać poglądami. I to są takie jakby poboczne punkty takiej linii środkowej, nie? Takiej regresji, którą tutaj tworzymy, że po prostu, ale że, co do, żeby się zgodzić co do jednego, że w Polsce było tak dziwne zjawisko, jak wywożenie kasy za granicę i dlatego jej w kraju nie było, to był fakt. I to pewnie jeszcze nadal się dzieje, może w mniejszym trochę stopniu, bo nagle wszyscy się przestraszyli, bo nie dostaniemy tej najbliższej dotacji unijnej, bo jest awantura tam o sądy czy o coś. No tylko, że to właśnie to wszystko ma dwa końce, że jak nie będzie tych euro w kraju, no to te sieci handlowe nie będą w stanie wywieźć sobie swojego urobku w postaci euro z powrotem. To tak to wygląda.
0: Ja
3: no.
0: się trochę gubię w takich tematach już. No ale pamiętam na przykład już tak a propos jeszcze tego, jak się zmieniała sytuacja na przestrzeni lat. Pamiętam czas, gdzie emerytom się naprawdę strasznie żyło. Bardzo wielu starszych ludzi chodziło po śmietnikach. To zapisu jakoś... No niby się PiS zadłuża, niby rozdaje, ale kurczę, no serce się kraje na myśl o tym, że ktoś, kto pracował, kto jeszcze odbudowywał kraj, nagle chodzi po śmietnikach. Czy to jest kraj, wiesz, nawet jeśli dzięki temu oszczędzało się i budżet był w dobrym stanie i tak dalej, no to co? Wszystko dla państwa, a ludzie po śmietnikach, tak? Więc niech... Sam nie wiem, co w takich sytuacjach, wiesz, jak to rozwiązać, nie? Ale wydaje mi się czymś takim niegodnym i haniebnym, że starszy człowiek gdzieś tam gmera w śmieciach, żeby... A to, no tak było, tak było. Tak się też zastanawiam, bo są takie opowieści o tym, jak tu w reklamówkach przywożono pieniądze dla opozycji, nie? Za komuny, żeby tam finansować pewne działania, to co to za waluta była? Co tu złotówki przywożono w tych reklamówkach, myślisz? Czy co? Czy dolary, czy co?
3: A zależy jaka opcja, wiesz. Na przykład, jeżeli to była opcja niemiecka, czyli to stronnictwo niemieckie solidarnościowe, no to były marki.
0: No ale jak to potem wymienić, wiesz?
3: To na co? Na złotówki?
0: No tak.
3: No i te złotówek było, wiesz, ile wtedy, ho, ho, ho, ile chciałeś. Że nie było problemu.
0: No ale, konikami, tymi konikami, czy osobami, czy właścicielami kantorów, to zawsze byli w tym czasie i jeszcze długo po przemianach, no różni ubecy, różni ludzie ze służb.
3: Ale wtedy nie było, ja nie pamiętam, żeby jakieś kantory wtedy były.
0: No kantorów nie było faktycznie za komuny. Nie, no. nie. To się i dlatego się wy...
3: Byli koniki, cięgciarze.
0: I każdy był ze służb.
3: Element niechciany w społeczeństwie i nielubiany, nie? No i to oni handlowali.
0: Jak niechciany? Wszystkim. Stary, to byli sami ludzie ze służby zazwyczaj.
3: Niechciany w cudzysłowiu. Niechciany przez... Nielubiany przez władzę, no nie?
0: No ale to byli ludzie od władzy. Mówię ci, że to byli ludzie ze służb. To jak nielubiany? Lubiani, no, przez władzę.
3: No to też, no ale to już dobra, dobra, bo to...
0: To jest, wiesz, to jest bardzo istotne, bo nie było właściwie opcji, żeby większą ilość takiej waluty, bo wiesz, bo jak ktoś przychodził i chciał wymienić sobie tam na $20, żeby kupić klocki Lego w Peweksie, to oczywiście się przymykało oko takim kimś się z... wiesz, nie było to dalej przekazywane, że o, tu wymienia walutę, ale jakbyś przyszedł i chciał większą ilość do dolarów tam wymienić na złotówki, czy złotówek na dolary, to zaraz byłeś brany pod lupę, pod obserwację i patrzyli, co to za jeden, nie?
3: Znaczy, wiesz co, ja tam, ja, wiesz, ja wtedy byłem dzieckiem, ale pamiętam coś takiego, że w części Europy, znaczy Europy, Polski Wschodniej, tam województwo dzisiejsze lubelskie, to był taki bank, który miał tą możliwość, że mogłeś nawet mieć konto walutowe normalnie, dolarowe w banku. To nie było tak, że nie było takich opcji, tylko że to było wtedy pod kontrolą, nie? Ale spokojnie ludzie posiadali takie konta. Bodajże oddział gdzieś tam koło Lublina to był w Lubartowie, chyba Lubartów. Tak to tak kojarzy mi się taka miejscowość z takim oddziałem właśnie, gdzie można było sobie konto dolarowe założyć wtedy. Także to, wiesz co, te przekazy, które są docierają do dzisiaj, to one są takie przejaskrawione trochę. Nie było aż tak tragicznie, że się nie dało tymi rzeczami operować. Dało się, tylko że to było, wiadomo, pod kontrolą. No i jak miałeś walutę obcą, no to mogłeś pójść właśnie do Peweksu. Jeszcze ludzie nie wiedzą, że jeszcze była był jeszcze jedna sieć. Tylko że to bardziej tam nad morzem, chyba była przeznaczona dla marynarzy, to była Baltona. Tak. To jest taki Peweks tylko dla pracowników właśnie tych, no, na statkach. Niektórzy pływali i też zarabiali właśnie w walucie obcej, więc mogli sobie tam sobie coś kupić w tych sklepach. Także no, jeszcze była taka opcja, nie?
0: Jeszcze były
3: bony. Ja pamiętam nawet dzieciństwa. Znaczy, no, pamiętam gdzieś tak z tego przełomu końca lat 80. i 90. reklamę Baltony w telewizji.
0: Z marynarzem takim, no, była.
3: No, było, z takim chyba w paski nawet miał taką bluzkę, coś takiego było, nie?
0: I tak, kroczył kroczył i był śmieszny taki dźwięk. No, a Baltona.
3: Później leciała reklama Prusa Kolepu.
0: Tak, to no, Prusa Kolep to była chyba pierwsza reklama, jaka w ogóle została stworzona.
3: Tak, także nam się tutaj mówi o takim totalnym braku takiej cywilizacji w tamtych czasach, ale aż tak strasznie bardzo nie było. No coś tam namiastka pewnych rzeczy była i później nawet w Peweksie, jak już przyszły te zmiany pod koniec, to można było normalnie kupować za złotówki. Nie trzeba było mieć dolarów.
0: No ale to później, to już chyba po przemianach za złotówki.
3: Nie, to nie po przemianach, w trakcie przemian.
0: Tak?
3: Po przemianach to Pewek zlikwidowano w końcu i tyle. A w trakcie przemian był taki moment, że po prostu był przelicznik. Już to chyba nawet w trakcie chyba tych przemian Balcerowicza to się już wydarzyło. Także to
0: no,
3: się tak...
0: No to nie wiem, wiesz, nie wiem. Bo wiesz, bo ja akurat miałem tutaj całkiem fajnie. Mój ojciec tam się zakręcił prywaciarzem, był nieźle prosperującym i zawsze miałem na te klocki Lego. Od babci też tam dostawałem. Która z kolei pracowała w hotelu Orbis i ona tam w ogóle z moim wujkiem tam złotem handlowali na wschód, jakieś dżinsy, takie wiesz, więc te dolary były skądś tam, ale ja nie pamiętam, żeby w Peweksie można było za złotówki kupować za PRL-u, to absolutnie nie było czegoś takiego.
3: To znaczy, wiesz co, ja teraz ci nie jestem w stanie dokładnie...
0: Za bony!
3: Bony. To już nie był PRL.
0: Słuchaj,
3: może to było coś pomiędzy.
0: No raczej nie, ale nie był.
3: Ale ja pamiętam, że kupiłem za złotówki w Peweksie magnetowid. Z bratem sobie wspólnie zarobiliśmy pieniążki. Kupiliśmy sobie magnetowid Toshiba. Nie, przepraszam, Sharp. To był Sharp na magnetowid. To było w Peweksie kupione, bo tylko tam były takie sprzęty dostępne.
0: Wiesz co, może to chodziło o to, że za złotówki można było bony tak zwane kupić.
3: Nie. Płaciliśmy bez żadnych bonów. Płaciliśmy normalnie za zarobione pieniądze tam, no, gdzieś tam na jakiejś budowie czy gdzieś i po prostu cieszyliśmy się, że mamy w końcu magnetowid. Tak jak sąsiad ma. No także, nie, no tak było, no bo ja to pamiętam, więc może coś tam delikatnie mieszam, bo nie wszystkie rzeczy są istotne, żeby tak pamiętać w szczegółach, ale był taki moment i także to przejście było takie, były też takie historie, no, że można było, to też w trakcie, właśnie dokładnie, to był czas Balcerowicza i to był 89. i 90. rok, jak się to zaczęły te przemiany. I wtedy, no to jeszcze można było na jakichś tam stadionach coś kupić. Na przykład w miejscowości, w której ja mieszkałem, był amfiteatr i ten amfiteatr zmienił się w targowisko w pewnym momencie. Nie, także były takie czasy, że tak, mówi się o tym słynnym stadionie dziesięciolecia, nie? Jako największym bazarem tam Europy i tak dalej. Była taka historia, ale tak naprawdę to prawie każda miejscowość miała swój taki stadionik dziesięciolecia. Taka większa miejscowość, to się działo w ten sposób. I no, to były, te przemiany były naprawdę dziwne, bo był też taki moment, że pamiętam, nie można było dostać w ogóle na przykład mięsa przez jakiś. To było krótko, może miesiąc, może 2 miesiące to trwało, że w sklepach nie było kompletnie towaru tego typu. W tym momencie, jak były te przemiany, się zaczęły. I trzeba było na przykład jechać bezpośrednio, bo chodziło o to, że nagle, jak gdyby nie było tych pośredników, którzy mogliby dostarczyć towar do sklepu. Nie to, że nie było towaru, czyli na przykład mięsa, tylko po prostu sklepy go nie miały, ponieważ do tej pory jakieś państwowe hurtownie to jak gdyby obsługiwały, ale one przestały to robić, nie? I trzeba
0: Braki
3: było
0: towaru.
3: osobiście pojechać do prawie że tych zakładów mięsnych i tam to kupić. Wyobrażasz to sobie, jechać na przykład do najbliższych zakładów mięsnych 70 kilometrów, nie? I ale to się krótko trwało. Później to wszystko zwracało do normy, bo za chwilę potworzyły się, wiadomo, prywaciarze byli i tak dalej, i się potworzyły prywatne sklepiki i ten prywatny handel, i to wracało do normy bardzo szybko, gdzie się bardzo szybko organizowali. Więc ta ustawa Wilczka na tyle właśnie, ona po to była zrobiona, żeby można było szybko reagować. Po to uwolniono to wszystko, bo jakby oni nie uwolnili tą ustawą, no to była masakra. A tak to ludzie po prostu przez tą wolność od razu szybciutko łatali te luki w całej gospodarce, nie? Takie podstawowe.
0: Wiesz co, tu się nie do końca z tobą zgodzę, bo kiedyś analizowałem ten temat tej ustawy Wilczka, nagrałem o tym audycję specjalnie i
3: No, no.
0: wyszło mi na to, że ta ustawa była tak na krótko wprowadzona tylko dlatego, żeby ludzie ze służb mogli sobie wiesz, mogli skorzystać z tej wolności i pozakładać różne firmy i kantory też.
3: Jest to okej, okay, ale to nie przeczy temu, co ja mówiłem. No,
0: Ale to
3: ale
0: wiesz, ale to ty powiedziałeś, że ludzie ogólnie, a to raczej wybrani, wiesz,
3: no
0: bo.
3: to wiadomo, ale dzięki temu też właśnie chociażby ci wybrani mogli te dziury łatać, nie?
0: Ale no.
3: Oni to wszystko przewidzieli, że będzie ten problem, że trzeba będzie właśnie to załatać, więc od razu obstawiali swoje pozycje. To oczywiste, ja wiem, tylko że ja tutaj tak bardzo ogólnie opowiadam o tym. A ty od razu wchodzisz w tą strukturę, że kto na tym skorzystał tak naprawdę. I tu masz rację.
0: O to chodziło.
3: Tu się,
0: Dobra,
3: tu,
0: dobra.
3: no, no, to ja tutaj się nie, tutaj nie, nie przeczę. A teraz wiesz co, ja teraz chciałem wrócić do tego obrazka, który jest no, do tej grafiki. Gdzie mam ten znak, którym już żygam na ten znak, ale nie dlatego, że go lubię czy nie lubię, tylko że już na niego się, na ten TVN znak, to się patrzę chyba 30 lat.
0: Trochę takie
3: No
0: doczepienie sobie bardzo ważnego symbolu, no bo to się kojarzy z Solidarność, nie? I TVN tak sobie tutaj, wiesz, zawłaszcza trochę takie troszkę
3: no,
0: solidarnościowe
3: no.
0: symbole.
3: Ale to wszystko razem, jak ja to wszystko na to patrzę, to ileż można na to patrzeć? I to jeszcze w takich kolorach, to nie są jakieś biało-czerwone, tylko jakieś, no po prostu, ty jesteś chyba, zajmujesz się trochę grafiką, to wiesz, że ten żółty z niebieskim to ma po prostu działać na oczy porządnie, nie? Żeby go było widać tak naprawdę. I mniej więcej stąd te kolory ze sobą się zestawia, żeby miały takie działanie w przestrzeni po prostu bardzo, się rzucały w oczy po prostu te kolory. W tym kontraście, nie?
0: Ale
3: Jednocześnie
0: brand
3: nie, też nie.
0: TVN-u to ty szanuj. Brand TVN-u to ty szanuj, bo to TVN jako pierwsza telewizja przedstawił naprawdę taki, wiesz, fajny, minimalistyczny, zawodowy brand, nie? Wcześniej to były jakieś bombki, brzdęki. I co ciekawe, oni tego nie zdołali zrealizować w Polsce, w polskich agencjach reklamowych, gdzie wszyscy im robili właśnie jakieś takie polsatowskie, wiesz, bombki, kulki ze złota i musieli to w agencji za granicą, chyba to był Velvet się nazywała i to była taka mała agencja, gdzie chłopaki sobie na strychu tam przy puszkach z piwem robili projekty i musieli specjalnie, wiesz, gdzieś po to jechać, poza Polskę, bo nie było takiej mody jeszcze na minimalizm, nikt tego nie potrafił im zrobić tak jak chcieli, no to taka anegdotka, nie?
3: No, to znaczy, wiesz, no ja tak, tylko że też możemy sobie cofnąć jeszcze bardziej, tylko że naprawdę wstecz, w sensie nawet głębszy PRL, gdzie no ten projektowanie to było też na bardzo dobrym poziomie i tego typu rzeczy, nie? Więc no później była taka przerwa i degrengolada się zrobiła, więc takie logo TVN-u mogło sobie spokojnie zabłysnąć. Które, zresztą nawet tak jak mówisz, na dobrym poziomie było zrobione, więc ale konkurencji za bardzo po prostu nie miało faktycznie przez degrengoladę, która się zrobiła we wszystkim, słuchaj, to nie jest tak, że no ja pamiętam, bo ja wtedy zaczynałem studia, to była bida z nędzą wszędzie. Także nawet na studiach, żeby zrobić cokolwiek, jak studiowałem na uczelni artystycznej, to nie było nic. Jak sobie sam nie kupiłeś, a często nie kupiłeś, bo byłeś po prostu biednym studentem, więc naprawdę trzeba było po prostu sklejać z byle czego i ze śmietnika, po prostu próbować robić rzeczy i coś działać, więc nie trudno było zabłysnąć jakimś takim właściwie logo na poziomie popularnym, prawda? Które no zachowało te zasady kompozycji i na przykład liternictwa i tak dalej. Także tutaj, no okej, okay, ja tutaj logo jest no, bardzo poprawne i no, nie ma w nim żadnego błędu, jak się na nie patrzy, bo po prostu ktoś się za nie, fachowiec jakiś wziął, no, ale czy ono jest genialne, to ja bym tutaj tak, jest po prostu dobrym logiem, no.
0: Ja nie mówię tylko o logo, mówię o całej oprawie wizualnej.
3: Aha,
0: te TVN-owskie, te charakterystyczne takie przerywniki, Stingery to się mówi, takie wiesz, że przylatuje ci jakaś tam animacyjka. Cały jakby brand, identyfikacja wizualna, logo jest bardzo proste, minimalistyczne. Wypuszczenie takiego loga wymagało pewnej odwagi, ale faktycznie no, nic nadzwyczajnego. Co najwyżej ktoś wiedział, jak to zakomponować, nie zrobił tych literek z automatu, tam światło międzyliterowe, tylko po prostu je poustawiał ręcznie. No ale nic nadzwyczajnego, ale ja mam oczywiście na myśli całą oprawę, nie, tą TVN-owską.
3: Ale to wiesz co, mi się wydaje, że to było, to znaczy ja cały czas tak jak, bo nie jestem przygotowany do tej rozmowy, bo przydałoby się tak naprawdę no przypomnieć sobie konkrety, jak to wyglądało i sięgnąć z powrotem w tamten, ale naprawdę jak TVN powstawał, no to nie przypadek, że oni wszyscy tak profesjonalnie to wszystko zaczęło się rodzić, dlatego że no to był taki skok, bo nawet chyba pamiętam, nawet właśnie też z Jolą rozmawialiśmy w audycji UNK-iego na temat tych telewizji, bo Jola też pracowała przecież z tego, co mówiła właśnie w tej branży trochę. I jak powstał TVN w ogóle, nie? Skąd on się wziął?
0: Ale to już o tym mówiłem na początku audycji, znaczy wspominałem o tym, że było o tym w tym reportażu Holding, może możecie sobie wyszukać Holding TVN, znajdziecie dokument właśnie opublikowany przez TVP, taki anty-TVN, jak powstawał TVN. No wiadomo, że była współpraca ze służbami, że to było kontrolowane, jak każdy większy biznes, tylko pytanie, czy to wiesz, co mamy teraz sięgać, jak powstało TVP? Że współpracowało z komunistami i propagandę siało za PRL-u. No nie, telewizja się zmieniła. Po wykupieniu przez Amerykanów to już była inna telewizja niż za Waltera, wiesz, no to nie ma co o tym
3: mówić. Ale to tak wyglądało, wiesz co, to tak wyglądało, jakby teraz mi się tak to zbiera do kupy, bo rodziły się telewizje jak grzyby po deszczu w Polsce w latach 90. na początku. To był jakiś, pamiętam, Nord, Wisła, coś tam, coś jeszcze.
0: RTL, ten... Echo, no dużo było telewizji.
3: No i między innymi tak naprawdę TVN skorzystał w dużej mierze z, mi się wydaje, ja przynajmniej tak to pamiętam, z takiej podstawy, która była właśnie w Krakowie i ona, to była telewizja właśnie chyba Wisła, o ile dobrze pamiętam. I jeszcze na północy, właśnie stąd ta nazwa Nord, to była taka druga podobna, tylko ona właśnie operowała tam w tej części północnej Polski. A TVN to było właściwie jakieś takie warszawskie, jakaś taka firma, konsorcjum jakieś. To nie była telewizja, to była jakaś tam spółka typu, nie wiem, ITI, coś takiego, nie? Bo ja nie oglądałem tego programu, więc nie jestem przygotowany. Także
0: tak, spółka ITI. Tak.
3: No i to była spółka, która nie miała nic, tylko miała kapitał. I ona zwyczajnie skupiła te telewizje, które tam się same próbowały jakoś tam organizować i już stworzyły spore zaplecze. I ona je te telewizje jak gdyby wchłonęła za kasę. I to było, wyglądało w ten sposób, że na początku TVN właściwie w dużej mierze działał w Krakowie, bo tam była baza tych wszystkich studio i tak dalej. I z czasem powolutku przenosił się do Warszawy. Tak to wyglądało. I to, no i tutaj ja widzę minus tego typu operacji, bo jednak na tym te miasta.

0: Ja pamiętam, jak ci ludzie powolutku byli, po prostu oni nawet sprzedawali mieszkania, tam swoje domy w Krakowie i przenosili się do Warszawy, ponieważ tam była praca. Natomiast skończyła się tej branży praca w Krakowie. To było takie drenowanie ludzi. To są tego typu operacje, o których się głośno nie mówi, ale w ten sposób po prostu, bo to Warszawa musi mieć. Takie zachowanie meksykańskie w Polsce się działo i do tej pory to się dzieje. Warszawa po prostu ma scalać całą Polskę, nie? Czyli tak jak Meksyk scala cały Meksyk. Mam na myśli stolicę Meksyk, nie? No, także, że się wszystko tam dzieje, a reszta to pustynia.
1: No.
0: No i to był problem, bo dlaczego to się działo, wszystko zaczynało w Krakowie dziać? Dlatego, że Kraków był podłączony nitką autostradową, no. I to nie tylko była kwestia telewizji, ale nawet banki pierwsze powstawały też w Krakowie, dlatego, że był lepszy kontakt, oprócz tego, że było lotnisko, to jeszcze można było się autostradą przejechać bezpośrednio na zachód, nie? A dopiero później to wszystko tak wymuszane było, jak gdyby, żeby wydrenować z tych firm taki Kraków i na przykład i po prostu one wszystkie musiały się przenieść w pewnym momencie do Warszawy. Jakoś to tak dziwnie wyglądało. I tutaj pod tym względem, bo ja nie mam tam pretensji o to, że te telewizje w ogóle powstawały, tylko że no, jednak taki TVN, taki Polsat po prostu rozjechał pomniejsze inicjatywy. I to nie było na zasadzie takiej, że konkurencja równa, tylko po prostu TVN miało kasiorę skądś, nie? Wykupiło to wszystko. I to nie jest, i to wiadomo, że ja może nawet lepiej, że tego programu nie oglądałem, bo mniej więcej mam taki troszeczkę inny obraz na to, że no, operacja nie była fajna pod tym względem. Zniszczono pewne rzeczy, które mogły po prostu tworzyć nowe tradycje, a to się nie wydarzyło, bo musiało powstać TVN, bo akurat jakimś tam opcjom na tym zależało, nie? No ale teraz wiesz co, ja jeszcze tylko tak patrzę na to właśnie na ten obrazek dalej, za tym logo widzę tych ludzi, nie? Bo to jest, rozumiem, to jest jakaś manifestacja i tam zrobiłeś sobie, bo to nie chodzi konkretnie o ten protest, tylko że to taka jest, no rozumiem.
1: Nie, to jest ten protest właśnie.
0: No ale możemy sobie wyobrazić, że to jest protest właśnie w ramach tego Lexu
1: No
0: TVN,
1: nie,
0: nie?
1: nie, że możemy sobie wyobrazić, tylko ci mówię, to jest konkretnie ten protest.
0: Aha, no to jak patrzę na ten protest, no to wiesz co, ja tak sobie myślę, że no, o co to wszystko, o co tu kruszyć kopie? No przecież
1: No jak, o
0: większość
1: co? No
0: no
1: o tym
0: większość tych,
1: jest cała
0: no
1: ta
0: no.
1: audycja, że jednak warto walczyć o różnorodność mediów, o wolność wyboru i o to, żeby władza nam się w życie zanadto nie wpierdalała i żeby, wiesz, no jest o co walczyć. Nie walczymy tu o TVN, tylko walczymy o życie w wolnym kraju.
0: Wiesz co, ja nie oglądam telewizji. To może jestem troszeczkę odklejony od tego, co tu nawet od tego tematu, o którym mówimy na audycji, ale ja myślę, że te telewizje, jak się nie zmienią gruntownie, no to ich los, to są lata są policzone tak naprawdę, bo odbiorcy po prostu, jak nie umrą na COVID-a, to po prostu umrą, no.
1: Okej, Konradzie, ja będę powoli tutaj,
0: Dobra.
1: wiesz, bo muszę troszkę tu dawkować czas jakby rozdzielać, a też mam tu chętnego jeszcze do
0: Okej.
1: pogadania. Dzięki ci za ciekawą rozmowę. Zapraszam,
0: No ja
1: dzwoń
0: też
1: częściej.
0: dziękuję i do usłyszenia.
1: Do
0: Hej.
1: usłyszonka, trzymaj się, hej, hej.

0: Okej, i mamy kolejnego dzwoniącego, i to dzwoniącego pierwszy raz. Kogo witamy? Kogo witam, kogo goszczę?
1: Cześć, cześć, mam nadzieję, że mnie słychać.
0: Bardzo dobrze, słychać.
1: Możecie mówić na mnie Peter po prostu. Peter. Generalnie mam na imię Piotrek, ale to nie ma specjalnego znaczenia.
0: No i
1: dzięki wielkie, że jeszcze mnie tutaj dopuściłeś, bo domyślam się, że audycja niebawem będzie się kończyła. Ja też już prawie jestem w objęciach Morfeusza, ale zależało mi, żeby zabrać głos właśnie w tej konkretnej kwestii. Wiesz co, bo mam wrażenie, że troszkę na co my jako społeczeństwo cierpimy, na brak takiego obiektywnego spojrzenia i jakby kierowania się takimi ogólnymi zasadami czy ogólnymi prawidłami życia społecznego.

0: do czego zmierzam. No ja sam wiem, że TVN pewne rzeczy za pazurami ma, jak każda stacja. Ale ważniejsza tutaj od tego wszystkiego jest zasada. A zasada jest taka, że jeżeli nie będziemy bronić chociażby tego TVN-u, no to co nam zostanie za wybór? Tak naprawdę Polsat jest już spacyfikowany. TVP, jakie jest, wiadomo. Jeśli chodzi o portale internetowe i gazety lokalne, wiadomo, kto je wykupił i jakie tam teraz zmiany zaszły. No i właśnie to są takie imponderabilia, żebyśmy po prostu nie o ten TVN walczyli, tylko o prawo do wyboru, tak jak zresztą sam mówiłeś.
1: Ja sobie tu pozwolę zacytować Martina Niemüllera. Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem, nie byłem przecież Żydem. Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem, nie byłem przecież komunistą. Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem, nie byłem przecież socjaldemokratą. Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem, nie byłem przecież związkowcem. Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował, nikogo już nie było.
0: Tak, to jest bardzo znany wiersz i zresztą bardzo mądry. Zresztą autor sam, jak z tego wynika wiersza i jak wynika z faktów, on sam swoje odsiedział za czasów hitleryzmu, nie? No ale właśnie, wiesz, jeszcze o tym TVN-ie. Z mojej perspektywy to będzie perspektywa raczej inna od poprzedników, bo ja mam raczej umiarkowanie lewicowe poglądy, tak bym powiedział. Jak dla mnie jest to esencja takiego neoliberalnego myślenia w Polsce. Ten TVN i linia programowa TVN-u to jest raczej partia zamożnych, inteligencji. Nie do końca jest to może moja bajka, ale mimo to absolutnie nie cieszę się, że ktoś próbuje ich zniszczyć. Już pomijając w ogóle ten aspekt geopolityczny, że po prostu w sytuacji, kiedy Rosja się zbliża, wchodzenie w duży konflikt gospodarczy z Ameryką, a Ameryka naprawdę broni swoich interesów i Ameryka potrafi po jednego obywatela nasłać Marines, nie? Także Ameryka, jeśli chodzi o bronienie swojego, jest chyba najmocniejsza w tej chwili na świecie nadal. A my po prostu nagle z tego sojuszu takiego cywilizacyjnego wychodzimy po prostu przez takie akcje. Ja się zastanawiam, po co ta wrzutka jest? Po co ta decyzja właśnie teraz została podjęta, żeby to w takim trybie też dosyć obrzydliwym? No jakby cywilizowane kraje takiego ważnego prawa nie przepychają w kilka godzin, po prostu, nie?
1: I nie robią tego tak w cwany, chytry i antydemokratyczny sposób, bo PiS zrobił to jak zwykle w haniebny sposób. Nie powiadomił, są jakieś, wiesz, takie znowu kontrowersje, że posłowie opozycji zostali powiadomieni na ostatnią chwilę, że będzie takie głosowanie. A ile było tych głosowań w nocy? Czy to jest demokratyczne, cywilizowane państwo, gdzie się coś przepycha w nocy, jak taki, wiesz, chytry lis, żeby tamci spali? Czy ja, wiesz, po prostu mi się to we łbie nie mieści, takie coś.
0: No mi też nie. I tak jak mówię, tu już nawet nie chodzi o to, czy rządzi ta, czy inna opcja, bo jak rządziła Platforma, a wtedy miałem w ogóle poglądy jeszcze inne, bo byłem prawie 10 lat młodszy, byłem takim młodym kucem, można powiedzieć. Jak rządziła Platforma, to też na różne protesty przeciwko tym rządom wyłaziłem, kiedy uważałem, że posuwają się zbyt daleko, na przykład w sprawie ACTA, nie? Także to nie chodzi naprawdę o to, czy jestem z tymi, czy z innymi, ale są pewne zasady, jakby taki deep state, który powoduje, że to państwo jest stabilne, że niezależnie od tego, kto rządzi, są pewne zasady, których nie przekraczamy. Ja sobie po prostu, mi jest już po prostu smutno, jak widzę, jak to nasze państwo takie zrobiło się takie folwarczne, nie?
1: Tutaj pismo, moim zdaniem, wprowadził nową jakość. Mieliśmy sytuację, w której się sypano piaskiem po oczach w piaskownicy. Nagle przyszedł PiS i rozwalił jednemu, wiesz, chłopaczkowi cegłą głowę, nie? I coś się stało niedobrego bardzo, bo znowu kwestia, wiesz, tego, jak daleko się posuwamy, no, w tych swoich różnych chytrych działaniach, podstępach. To jest ohydna partia, bo tutaj afera goni aferę, podstęp goni podstęp, ciągle mamy jakieś antydemokratyczne zakusy władzy. Ja nie wiem, gdybym był bardziej spiskowy, to powiedziałbym, że to jest jakieś działanie takich posłów, polityków, którzy tak naprawdę działają w interesie, nie wiem, Rosji, chcą nas tutaj sponiewierać, zniszczyć, i to się jakoś tam klei, bo nawet samo Radio Maryja, no nie, już dzisiaj wiele osób uważa, że jest to, wiesz, znowu takie działające na korzyść Rosji. Taka trochę zemsta może Rosji, żeby zrobić z Polski jakiś zaścianek po prostu katolicki, żeby mieć dodatkowo tutaj agenta, który rządzi armią dusz, nie? Żeby dodatkowo jeszcze pieniądze niezłe. I no czemu te nadajniki były udostępniane przez Rosję dla Radia Maryja? Rydzyk i spółka, jakaś taka książka, książkę gdzieś mam jeszcze, kurczę, muszę ją doczytać do końca, tam jest cała taka, wiesz, cała taka teza postawiona i po nitce do kłębka jest takie śledztwo trochę dziennikarskie, co to z tym Rydzykiem jest, nie? Rydzyk, dużo o nim, myślę, nie wiemy, on współpracował ze służbami, miał być wykorzystany przez służby, być może, tak to jest w książce przedstawione, do zabicia papieża, wiesz? On miał się dostać do papieża gdzieś w jego tam okolice. Miał zostać ugoszczony i miał chyba zabić tego Jana Pawła II, ale on się na to nie zdobył. On z tego zrezygnował i dlatego spierdolił do Niemiec. W ogóle wszystkie, słuchajcie, akta, były specjalna kategoria akt księży, którzy współpracowali, była ich masa ze służbami, tylko wszystko to dziwnym trafem oczywiście zaginęło i nie mamy już tych dokumentów. Wszystko zostało spalone, poukrywane. Jak nigdy, nie? W ogóle, wiesz, wszystko poginęło. Więc ten Rydzyk jest bardzo podejrzany. Ja myślę, że on jest po prostu taką marionetką, która się w pewnym momencie mogła wyrwać ze sznurków, nie? I teraz może on już się czuje w dechę ważny, czuje się już niezagrożony przez wywiad rosyjski, z którym współpracował, ale kiedyś było inaczej, wszystko na to wskazuje. Książka pana Piątka, tak, tego mitomana, pisze Grzesiek Bukowski. No, skoro uważasz go za mitomana, no, to masz prawo.
0: No wiesz co, ja o tej sprawie Rydzyka to tak pobieżnie słyszałem, ale jedna ciekawostka zapadła mi w pamięci, że tak mniej więcej w połowie lat 90. to nawet sam Jarosław Kaczyński wypowiadał się o Rydzyku w kontekście no takim właśnie niepewnym, sugerującym kontakty z Rosją.
1: Tak.
0: Potem się pozmieniało.
1: Tak, bardzo się pozmieniało. To pokazuje obrzydliwość właśnie tych ludzi, że tak łatwo zmieniają punkt widzenia w zależności od tego, kto im tam sprzyja, gdzie można coś ugrać, nie? Nagle zupełnie inne zdanie mają o Rydzyku.
0: Ale wiesz, w ogóle cała ta elita polityczna, prawdę mówiąc, no ja sobie nie wyobrażam, jak to się dzieje, że ktoś, kto jest wybrany z list Lewicy, czy tam z Biedronia, zostaje pisowcem. Jakie procesy przemiany światopoglądowej, gdyby ta osoba miała światopogląd, jakie procesy musiałyby zajść? Oczywiście ten proces jedyny to jest kasa, nie?
1: Kasa, władza, stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, no. Straszne, to jest straszne, ale widzisz, tak często krytykujemy te nasze pseudoelity, a tak naprawdę społeczeństwo trochę takie jest. Jest bardzo duże przyzwolenie na kolesiostwo. Wiesz, to często właśnie powtarzane też, dzisiaj to padło na antenie, że nie kala się własnego gniazda. Mnie to tak mierzi w najlepszym
0: przypadku. Jak mnie to wkurza.
1: No, właśnie się kala, właśnie trzeba kalać, wiesz? Trzeba krzyczeć. Tylko prawda was wyzwoli. Przecież to Pan Jezus mówił, nie? Tylko prawda was wyzwoli, to jest dobre. A nie kalać własnego gniazda. W imię czego właściwie nie kalać tego gniazda? Żeby co? Bo nie wolno, bo to nasze polskie? To jakieś takie prymitywne myślenie strasznie.
0: A czy wiesz, czy mi się to kojarzy? Mi to się kojarzy z tymi wszystkimi rodzinnymi trupami w szafie, że wiesz, ojciec chleje, bije rodzinę i za wszelką cenę nie można powiedzieć, że jest się w przemocowej rodzinie. I taką trochę przemocową rodziną jest Polska.
1: No i Kościół katolicki, gdzie też nie kala się własnego gniazda i żeby nie gorszyć, to nie mówmy o tej pedofilii, tak? Tylko nie mów nikomu, bo zgorszysz ludzi, nie kalaj własnego kościoła. To dokładnie takie samo myślenie. I czy to prowadzi do czegoś dobrego? No nie, absolutnie, tylko do zła, jeszcze większego.
0: No, w zasadzie ja myślę, że Kościół, to właśnie Kościół najwięcej traci na tym wszystkim. Kościół rozumiany jako społeczność ludzi wierzących. I mówię to z perspektywy osoby spoza Kościoła, ale znam trochę osób, które naprawdę są chrześcijanami one są trochę jak ten Terlikowski, który zaskakuje bardzo często w takich kwestiach przytomnością, nie? Tak. On po prostu, jemu zależy na tym, żeby to była społeczność ludzi wierzących i żeby ta społeczność była jak najlepsza. I dlatego on teraz... Ale zobacz sobie, jak to od razu wpłynęło na pokazywanie się Terlikowskiego złotych. W różnych mediach. Henka. Ostatnio Terlikowski w TVN24 bryluje. Mimo, że ten TVN24 jeszcze kilka lat temu pewnie by w życiu go nie zaprosił. Rozumiesz, o co mi chodzi, nie? Że chłop próbuje ratować to, w co wierzy, natomiast przez to, że jest sobą, przestał być gwiazdą prawicy, a staje się gdzieś tam tej centrolewicy, przynajmniej takim koncesjonowanym katolikiem, rozumiesz, o co chodzi. Strasznie to wszystko jest takie śliskie dla mnie, jak łatwo jest kogoś znienawidzić lub polubić w zależności od tego, czy reprezentuje nasze środowisko. Właśnie on skalał to gniazdo, nie?
1: Właśnie skalał i bardzo w moich oczach zyskał, bo zaczął krytykować ten Kościół w pewnym momencie. I aż też się dziwiłem, nie, że on zawsze taki był, szedł w zaparte, a coś w nim chyba pękło w końcu. Nie? Może zbyt dużo afer było, może stwierdził, że ważniejsze jest dbanie o jakość tego Kościoła, a nie trzymanie ze swoimi, kolesiostwo i właśnie to niekalanie gniazda. I to jest bardzo dojrzała postawa, bo chyba o to chodzi, żeby Kościół katolicki jakoś zreformować, jakoś go naprawić, jeśli jeszcze się da w ogóle, bo może już jest tak przegniły, że się nie da. Tymczasem ja tutaj, ktoś się podpisał, ja tu widzę kto, bo na Piepola, bardzo wielkie dzięki, 8 dyszek wpadło, hejka, no i dziękuwa, no, super, ale mnie dofinansowaliście dzisiaj, normalnie jak Krezus, się robię, zwariuję od tego bogactwa. No ale to na pewno fajnie tu wpłynie na chęci do nadawania. Będę się starał więcej teraz nadrabiać, coś przygotować i tak dalej. No.
0: W ogóle wiesz, od czego się zaczęła moja przygoda z twoim radiem?
1: Od czego?
0: Od świetnej audycji na temat rożawy.
1: Na temat czego?
0: Rożawy.
1: Rożawy?
0: Tak, nie wiem, czy to ty nagrywałeś, może ktoś inny, któryś z twoich współpracowników, ale była audycja o takim fragmencie Kurdystanu, o Kurdach, którzy tam walczą z państwem islamskim w Syrii, nie? To było więc 2 lata temu, natknąłem się na taką audycję i to było dla mnie w ogóle otwarcie zupełnie nowego horyzontu myślowego i od tej pory zacząłem sobie słuchać tego nocnego radia wieczorami.
1: No, tutaj bardzo różne rzeczy swego czasu bywały, wielu nadających, no a dzisiaj tak trochę kryzys nas na radio przechodzi. Może jest w tym mojej winy trochę też się niektórym może znudziło, no bo nie można czegoś ciągnąć, w nieskończoność, nie mając z tego jakichś profitów. No to się ludziom troszkę się nudzi, już przeżyli jakąś tam przygodę z radiem, no i teraz posłucha w sumie, wszyscy mnie podchodzili, sam zostałem, biedny miś. No trzeba coś tu wymyślić.
0: Może się nowe kadry pojawią.
1: No może, oby tak było, bo to trochę wstyd nazywać radiem takie medium, gdzie jeden gada, nie?
0: No wiesz, z drugiej strony w internecie jest trochę takich projektów i one często są naprawdę wartościowe. Mi się od razu przypomina Martin Lechowicz, który tą swoją enklawę ciągnie. Ja się z nim nie zgadzam w bardzo wielu kwestiach, ale też lubię go sobie posłuchać.
1: No, co by nie mówił, to jednak ma jakąś charyzmę, jest wesoły i można sobie posłuchać, nie? I czasem zaśpiewa fajnie. Nawet mam tu piosenkę jedną przygotowaną, tak to troszkę później na zakończenie audycji wam puszczę, o świętach. Bardzo mądra piosenka, bardzo mądra. Myślę, że taka z czasów, kiedy był w naprawdę dobrej formie. Martin, no także no, też lubię, nawet dzisiaj sobie trochę słuchałem przed audycją. Trochę za krótkie teraz są dla mnie te jego audycje, trochę jakby Myślę, że coś mógłby zmienić teraz. Jakby znaleźć w sobie tą siłę, żeby być trochę może jak dawny Martin, bardziej. Może mu się też odechciało, wszystkim nam się trochę odechciewa, znaczy wypalamy się, nie? Już powiedziane zostało to, co było najciekawsze do powiedzenia, już trochę brakuje weny, trochę pędu takiego, wiesz, już to nie jest taka przygoda wielka z radiem. No ale cóż, dzisiaj na przykład same telefony są i to wy tutaj tworzycie audycję, tak jakby, więc ja tylko jestem takim łącznikiem, coś tam się podpytam, coś zagaję, no, więc to też się zmienia trochę, że jest coraz więcej telefonów, coraz więcej głosów. I też fajnie, no, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. Zmienia się trochę nocne radio też. Tak jak i TVN się zmienił przez lata, no to ciężko mówić o jednym TVN-ie, o jednej TVP, przecież, no chociaż TVP to zawsze było taką dziwką, która raz dawała temu, raz dawała tamtemu, jakby wskazać taką telewizję, która jest najbardziej skurwiona, no to Kurwizja, nawet teraz tak się mówi, Kurwizja od Kurskiego i to jest najbardziej skurwione medium, bo każda władza sobie bierze, chwyta zaraz za cycki, za dupę tą telewizję publiczną i ją wykorzystuje na wszelkie możliwe sposoby i ładuje.
0: Wiesz co, ja co do tej kwestii to mam właśnie też kilka takich uwag i przemyśleń, bo tak cały czas się zastanawiam, czy jest możliwość w naszym społeczeństwie stworzyć takie medium publiczne, naprawdę publiczne, gdzie w dyrekcji czy w radach programowych ten skład byłby w miarę zrównoważony, żeby to była szeroka oferta dla różnych grup społecznych w Polsce, bo problemem według mnie jest to takie sobie państwo u nas, nie? Są takie kraje, no na przykład ja miałem sporo doświadczenia życiowego z Danią, i naprawdę w Danii istnieje coś takiego jak pojęcie jakiegoś wspólnego interesu, nie? W Polsce to jest takie, no moje jest najmojsze, już jak to dzisiaj poleciało raz. I ja się zastanawiam, czy w takim narodzie bardzo indywidualistycznym jest w ogóle możliwość istnienia takich prawdziwych mediów publicznych. Czy my przypadkiem nie powinniśmy tych mediów po prostu zlikwidować i rzucić na wolny rynek? Nie wiem.
1: A czy BBC to też nie są media publiczne, a też nie prywatne, tylko publiczne, za publiczne pieniądze i cenione dosyć jako takie właśnie wiarygodne, nadające programy misyjne, bo myślę, że od tego powinny być głównie media publiczne, od nadawania takich treści, które niekoniecznie są opłacalne, niekoniecznie trzeba wpieprzyć reklamę, wiesz, co 10 minut bloczek reklamowy, niekoniecznie trzeba puszczać disco polo co chwilę, bo ludzie chcą, tylko właśnie telewizja, co zabawne i paradoksalne, za PRL-u była misyjna. W sumie. Tak było.
0: Wystarczyło nie oglądać Dziennika.
1: Tak, i różnych innych. Tak, dokładnie. No. Były takie programy popularno-naukowe dla młodych, dla starszych. Były mądre teleturnieje z wiedzy. Były jakieś programy przyrodnicze. Były nawet programy dla rolników, żeby rolnik też się czegoś nauczył, tam jak siać. No to jest wszystko misja, tak?
0: Tak, ale ja to jeszcze pamiętam
1: teatr jakieś, telewizji.
0: 10-15 lat temu, że rzeczywiście te programy edukacyjne były, jak ja byłem jakimś tam dzieciakiem czy nastolatkiem. Teraz tego kompletnie nie ma. Też może trochę dlatego, że po prostu młodzież nie ogląda telewizji, nie byłoby dla kogo tego robić. A ci, którzy oglądają telewizję, wiesz co, to jest trochę jak z tym gorszym pieniądzem, nie? Że jakość mediów ogólnie chyba spada. I to jest takie sprzężenie zwrotne, niezbyt fajne, że media nadążają za głupieniem społeczeństw, a to społeczeństwo głupieje przez media. I tak to się zapętla na mnie. Ja jestem trochę zaniepokojony tym, szczerze mówiąc, bo tych kanałów polskojęzycznych jest chyba ze 150 w tej chwili, chociażby w tej mojej ofercie, jaką ja mam tam u siebie. Ale czasami przeskakuję po wszystkich i może znajdę jeden kanał, gdzie jest cokolwiek sensownego. I to nie chodzi, żeby to było sztywne, nudne, jakieś tam bardzo poważne, ale coś wnoszące nowego do życia, nie? Uczącego czegokolwiek o świecie. Może być to ciekawostkowe, ale żeby to miało jakiś jakiś sens, ręce i nogi. A jeszcze wracając do TVP.
1: Ale wiesz, to tak wtrącę a propos tego, co powiedziałeś. Wydaje mi się, że gdyby telewizja publiczna na serio brała sobie do serca tą misję i pokazywała treści bardziej ambitne, właśnie teatr telewizji, programy popularno-naukowe, typu wiesz, tam jak była sonda i tak dalej, i tak dalej, to inne telewizje musiałyby trochę brać przykład, bo trochę tak łyso by było, że ci puszczają takie ambitne rzeczy, a my tylko disco polo i reklamy, nie? I seriale durnowate, gdzie tam margaryną smarują chleb i reklamę. I wiesz, i wtedy by się tak łyso czuli i też musieliby trochę takich treści dawać. I wszystkim wyszłoby to na dobre, bo byłoby ciekawszych, ambitniejszych, poważniejszych treści więcej, a jednak te media mają duży wpływ na takiego przeciętnego człowieka. No ludzie dużo czasu spędzają przy telewizji, więc wszystkim by to wyszło na dobre, gdyby tylko ta jedna telewizja publiczna spełniała tą swoją misję, nie?
0: Jasne, ktoś musi wytyczać te pozytywne trendy i zazwyczaj w krajach zachodnich są to te media publiczne, które oczywiście nie są idealne, ale starają się edukować trochę ludzi, plus dostarczać w miarę obiektywną informację. I rzeczywiście, wiesz co, jak sobie kiedyś, będąc na Mazurach w hotelu, a tam zazwyczaj ze względu na niemieckojęzycznych, na niemieckich turystów, są też kanały niemieckojęzyczne, i sobie włączyłem tam CDF chyba. No a że ten niemiecki trochę znam, sobie posłuchałem, jaka tam była jakość debaty publicznej. Oni rozmawiali wtedy akurat o środkach związanych, o obostrzeniach związanych z koronawirusem i były przeróżne głosy, byli eksperci, byli politycy, ale wszystko było na spokojnie i w takiej atmosferze naprawdę sensownej debaty. Tak mi tego brakuje w Polsce. Ja wiem, że w innych krajach jest jeszcze gorzej, bo w Ukrainie, na Ukrainie na przykład ludzie potrafią w parlamencie regularnie się naparzać, nie? Są po prostu bójki, ale no trochę brakuje mi takiego nudnego spokoju w Polsce, naprawdę. A jeszcze no, powiem do tego TVP, bo mówiłeś, że zawsze to była taka no kurtyzana, ale kurczę, nawet za tej platformy nie uważam, żeby to można było symetryzować, nie? Jednak skala obecnie jest, no już poza, że na dometr wybił, po prostu jest poza skalą.
1: No, tak, tak, no bezapelacyjnie. Chociaż są takie też wyjątki, bo na przykład to zapisu w TVP próbowano wskrzesić teatr telewizji, tylko oczywiście, tak, wiesz, jak to ludzie spod znaku PiS i cała ta ekipa, zrobiono to po prostu strasznie tandetnie, nie?
0: Sam pomysł bardzo fajny.
1: Po prostu wiesz, co zrobili źle? Próbowano oczywiście brać się za nasze narodowe, polskie, historyczne tematy, no i była ta Skarbek wzięta na warsztat, czyli ta agentka taka słynna i faktycznie, ja nawet, wiesz, parę lat wcześniej mówiłem, czemu o takich bohaterkach się nie robi jakiejś sztuki czy coś. I PiS to zrobił. Tylko wziął do tej roli Kożuchowską, tam z wymalowanymi pazurami leżała, z jakąś taką, zrobiono z niej taką lafiryndę i strasznie tandetnie to zrobili. No Kożuchowska też karierę zrobiła, bo jej jakiś tam ojciec jest wykładowcą na uczelni Rydzyka czy coś. I wiesz, i znowu to kolesiostwo zaszkodziło, nie? Że nie bierzemy aktora dobrego, który ma doświadczenie w grze na deskach teatru, tylko jakoś tam Kożuchowską, bo ona od Rydzyka i coś. No i nie dała rady, zagrała strasznie marnie, strasznie to było jakieś takie tandetne. No więc też nie wystarczy chcieć, ale trzeba też umieć i wiedzieć, jak coś zrobić, nie?
0: I nie
1: wystarczają dobre chęci też, jak widać, i godny cel, bo to faktycznie fajnie, że jakichś tam bohaterów się pokazuje, naszych dawnych, no ale nie wystarczą dobre chęci i nie wystarczy szczytny cel, tylko trzeba jeszcze zdobyć się na to, żeby zatrudnić profesjonalistów, żeby się wyzbyć tej ideologizacji wszystkiego, kolesiostwa, tylko zrobić to po prostu z głową, starannie, bez, no właśnie, bez tego kolesiostwa, no to jest najgorsze w tym kraju.
0: No tak, no wiesz, a u nas to jest łubu-dubu, niech nam żyje, nie?
1: No, Smutne.
0: I to jest niestety bardzo smutne, że rzadko się potrafimy wybić ponad te nasze podziały, ale czy to nie. Ja nie chcę teraz tu udawać jakiegoś tam aniołka, bo sam bardzo ostro gadam na temat tej władzy i myślę, że trudno by mi było współpracować z ludźmi, na przykład z nimi związanymi, i tak jakby czuć, że no ja tu teraz idę, prawda, ponad podziałami, bo te podziały, kurczę, chyba zaszły już zbyt głęboko, zbyt daleko i trudno jest zachować neutralność, widząc, co się po prostu nam dzieje tutaj z krajem, bo to nie jest normalne. My się tu już urządziliśmy trochę w tej dupie, cytując Kiślewskiego, ale tak być nie powinno. No kurczę, przypomnijmy sobie, jak wyglądał kraj w 2015, jakie zmiany zaszły takie systemowe, ustrojowe, bo ja nie mówię o gospodarce, bo część gospodarki faktycznie się rozwinęła, przesunięto też część środków w stronę tych osób gorzej sytuowanych, co trochę tym osobom pozwoliło może się odbić od dna, bo ja też uważam, że niestety te gospodarczo za bardzo uwierzyliśmy w ten mit wysokiego rozwoju gospodarczego, ale nie wszyscy z tego korzystali tak naprawdę. I to nie jest tak, że tak jak tu jeden z poprzedników mówił, że no, ktoś jest ileś tam razy mądrzejszy, ileś razy bardziej pracowity, to zasługuje na tyle samo, prawda, co wnosi. Niby tak, ale z drugiej strony ja nie wierzę, że taki miliarder, który ma kilkadziesiąt miliardów dolarów, jest kilkanaście tysięcy razy inteligentniejszy, czy kilkanaście razy bardziej pracowity od jego szeregowego pracownika, któremu płaci jak najmniej, jak jest tylko możliwe, nie? Więc trochę mieliśmy to takie neoliberalne myślenie zaszczepione przez Platformę. Ono fajnie działało, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, tylko że nie wszyscy na tym korzystali. No i ten PiS trochę przesunął te pieniądze. Okej, ale co się wydarzyło, jeśli chodzi o takie standardy państwa? Że wiesz co, w Danii była kiedyś taka sytuacja, że jedna z ministrów musiała zrezygnować ze swojego stanowiska, bo przez przypadek zapłaciła za pampersy i jakieś tam rzeczy do domu kartą rządową. I się zrobiła w Danii taka afera, że musieli ją po prostu zdymisjonować. W Polsce można ukraść kilkadziesiąt milionów.
1: No niestety, to jest straszne. Przypominają się też afery poprzednich rządów, które strasznie blado wypadają przy dzisiejszych, bo no, mamy te słynne ośmiorniczki, tak? Mamy zegarek, który dostał, a nie wiadomo skąd go dostał. Strasznie blado to wypada przy dzisiejszych aferach. Takim chamskim uwłaszczaniu się na spółkach Skarbu Państwa, na wydawanych dziesiątkach milionów wyrzucanych w błoto. Przypadek Sasina i setkach innych afer, bo to już te afery idą dosłownie w setki. W setki.
0: Tak, no ktoś tam kiedyś liczył, że jest tego już chyba koło 600, nie? I no, no i właśnie, i po co nam taki TVN? No ale gdybyśmy mieli tylko Polsat i TVP, to czy byśmy wiedzieli o którejkolwiek z tych spraw?
1: No nie. No raczej nie. Gdyby nie Agora i TVN, to raczej by się to nie przybiło. To są jeszcze te media takie masowe, które są antyrządowe i patrzą władzy na ręce, a tak to nie wiem, no gdzie byśmy w Rzeczypospolitej? No są niby teraz takie media bardziej obywatelskie, typu OKO.press, no to on to jeszcze robią robotę, nie? Na temat Lisa też jest trochę taki jak gazeta.pl w sumie. No, coś tam jest, ale tak naprawdę bardzo dużo byśmy stracili faktycznie tej informacji, tego krytycznego spojrzenia na aktualny rząd, gdyby zlikwidować TVN, Wyborczą, to już by... Ale i tak już jest źle, i tak już jest źle. Tak, ale wiesz co, i tak już jest tragicznie, bo jest już spory odsetek ludzi w tym kraju, którzy bazują tylko na informacjach przekazywanych przez Radio Maryja czy TVP. No więc ludzie sami. I to jest właśnie to pytanie, czy Polacy chcą wolnych mediów. No raczej bardzo różnie jest rozumiana ta wolność. Nie tak po prostu, że wiesz, jak my sobie to mówimy, że niech każdy sobie wybierze, co chce, tylko każdy tą wolność jakoś tam stara się inaczej tutaj zinterpretować, bo wolność to jest, żeby nie było, że kościołu atakują czy coś, a wolność to jest to, żeby niekoniecznie tam był TVN, ale żeby coś... Wiesz, tak ludzie za dużo kombinują. Wolność to wolność, nie? I wolność to jest sytuacja, w której obywatel sobie sam decyduje, Polak, co chce oglądać. Wolność to jest po prostu świat, to jest kraj, w którym władza nie decyduje o tym, jak mamy się kochać, jakie treści mają być. Nie ma ideologizacji edukacji, nie ma specjalnych przywilejów dla wybranych, a u nas jest kraj przywilejów. Jak nie górnicy, to katolicy, dzieciaci, sraci, owaci. I tak cały czas ktoś jest uprzywilejowany, nie? Tutaj.
0: No tak, jest jeszcze inny problem. To znaczy, jak się przyjrzeć na skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która to rada decyduje o tym, kto tak naprawdę dostaje koncesję, no to naprawdę tam jest tak bardzo silny przechył w jedną stronę, tak bardzo pogardza się tą drugą, tą przegraną stroną, tą mniejszością. Okej, to w tej chwili opozycja jest w mniejszości, ale tam nie ma praktycznie żadnych ich reprezentantów. I teraz jak ja mam wierzyć, jako obywatel, zwykły obywatel, nie partyjniak jakiś, jak ja mam wierzyć, że stacje radiowe, które otrzymają koncesję, będą jakoś tam się wzajemnie znosić, równoważyć, albo stacje telewizyjne, nie? To już mamy taki błąd u zarania, bo od kiedy ta Krajowa Rada powstała, to cyrki z nią były cały czas, ale teraz znów zostało to doprowadzone do jakiejś tam skrajności. A jeśli chodzi o samą wolność, no to na razie póki co, ale to niektórzy się mylnie opierają o tą nadzieję, że jest internet. Okej, na razie jest internet i są różne portale, ale jaką macie pewność, że internet nie będzie następny? Przecież są kraje, w których internet jest naprawdę mocno ograniczony i to się da zrobić technicznie, żeby te 95 czy 99% ludzi nie wiedziało, jak wejść do tego światowego internetu.
1: I co gorsza, każda praktycznie władza, czy to SLD będzie rządziło, czy PSL, czy PO, czy PiS, wszyscy nagle się, wiesz, mają usta pełne frazesów o wolności, o, wiesz, o zamachu na demokrację, a jak zdobywają władzę, to nagle chcą internet tu cenzurować, wprowadzać jakieś paszporty internetowe i okazuje się, że dla nich ta wolność to nic nie znaczy tak naprawdę. Popatrz, ale też i Polacy sami, popatrz, jak często słyszymy z ust rodaków, tego się powinno zabronić, nie? No to, kto ma zabronić i z jakiej paki ktoś ma tu tego i owego zabronić? Albo takie, wiesz, że jakby ludziom pozwolić, to by wtedy, no nie wiem, czy pozabijali się, czy za głupi są, żeby im pozwolić. I sami ludzie to mówią. Mamy strasznie jako naród zaburzone rozumienie, wypaczone rozumienie wolności i własności. I to jest największa tragedia. Gdyby tego nie było, to by było 100 razy lepiej tutaj.
0: Oj, to jest w ogóle strasznie głęboki problem, ale to wiesz, to są te wszystkie czynniki historyczne, które odbierały zwykłemu człowiekowi przez ostatnie tam 200 czy 300 lat podmiotowość, bo najpierw byłeś chłopem pańszczyźnianym u polskiego pana, potem byłeś chłopem pańszczyźnianym u zaborcy, potem kilka lat demokracji, tylko tak naprawdę kilka lat w tej drugiej RP, ale przecież potem był przewrót Piłsudskiego i znów w sumie dyktatura. I aż do 90 roku. I my trochę jesteśmy takimi efektami tego 300-letniego prania mózgów i też pokazywania nam naszego miejsca. Bo wbrew temu, co niektórzy sobie wyobrażają, my nie jesteśmy potomkami husarii, tylko my jesteśmy potomkami tego, po którym husarz przejechał, nie?
1: No, w tej chwili to w większości potomkami chłopów.
0: Bo, no jasne.
1: No niestety zrobiono nam takie czystki elit, ludzi, no właśnie wymarło strasznie. Wiadomo, że w każdym narodzie jest mniej ludzi tam o pochodzeniu szlachetnym, wyedukowanych, z jakąś tradycją rodzinną, z jakimś etosem silnym i tak dalej, niż takiego pospólstwa, jakiś tam chłopka, roztropka, bandyty, tych jest, wiadomo, wszędzie najwięcej. No i wiadomo, że jak jest jakaś wojna czy coś, no to wybijesz wszystkich już inteligentów, elity, wysoko postawionych jakichś wojskowych, pisarzy, naukowców, no a tych prostych ludzi nadal zostanie dużo, bo ich jest ogólnie najwięcej. No i tak, taką mamy historię. No.
0: No pewnie, że tak. I to wpływa, myślę, na sposób chociażby postrzegania dobra wspólnego. No bo wiesz, ja sam pochodzę z rodziny chłopskiej i jednak wiem, że tam nie było za bardzo w tych naszych chłopskich środowiskach pojęcia dobra wspólnego, tylko było moje, ewentualnie rodzinne, nie? W sensie jakiegoś takiego klanowego myślenia. Nic więcej. No, żadne państwo to jest abstrakt.
1: No, tak
0: i to naprawdę żyje do dziś. Przejechać się wystarczy w jakieś tereny wiejskie, rolnicze, takie tradycyjnie, bo tak zwane ziemie odzyskane, to wiesz, to było wszystko jedne wielkie PGR-y i jakby ta ciągłość została przerwana. Ale no nie wiem, no Mazowsze, Lubelszczyzna, Podkarpacie i tak dalej. I przejechać się, pogadać z ludźmi na temat ich rozumienia dobra wspólnego. No tam tego rozumienia dobra wspólnego nie ma. A kto ma takie rozumienie? Według mnie najczęściej klasa średnia, tak zwana inteligencja. Nie elity te przebogate, które mają miliardowe dochody, tylko raczej no ta kadra średniego szczebla, czy rodziny, które mają taką tradycję właśnie inteligencką z pokolenia na pokolenie, to tam trochę takich judymów jest, tam jest trochę takich ludzi, którzy myślą, że jednak warto coś dla innych robić, tylko że no w Polsce, kurczę, wiesz co, ja sam byłem kiedyś tam lokalnym aktywistą, powiedzmy, w kwestiach kultury, nieważne, ale wiesz co, ja się czułem większość czasu jak frajer, że próbowałem coś robić, raz, że za darmo, dwa, że dla ludzi, bo w Polsce się naprawdę nie docenia tego, że ktoś coś próbuje robić.
1: Ale to też właśnie taki człowiek z nizin najczęściej ci się nie odwdzięczy, nie zrewanżuje, będzie dla ciebie miły, a wiesz, jak mu się odetnie kurek, to jeszcze cię kopnie w dupę, nie? No też niziny to niziny, no niziny to patologia, niziny to głupota, takich ludzi jest najwięcej i niestety w Polsce zostało takich najwięcej. Też bym chciał, żeby było, no inteligencja to tak z racji bycia inteligencją najwięcej rzeczy rozumie i najwięcej myśli i myśli też o różnych rzeczach ważniejszych, o tym, co włożyć do gara i co kto mu, kto komu tam pedział, a co on ma, a tam przyjechali do niego, a kto to przyjechał. No tak myślą prości ludzie i to się czuje, jak się słucha jakichś takich sąd ulicznych czy tak dalej, jak ludzie się bezmyślnie o polityce wypowiadają. To się zwykle sprowadza do tego, a już
0: mają,
1: dość tych, co byli litera, właśnie to najlepsi są, co teraz są, bo o, a tamci to co? Tak jak wiesz, zero jakiejś głębszej refleksji, zero jakiegoś próby oceny tej rzeczywistości, tylko takie pohukiwanie po prostu, jak małpa, nie? Takie wiesz, To jest smutne, smutno się na to patrzy, ja staram się ludzi szanować wszystkich. Sam mam tutaj, no, po ojcu, z rodziny ojca, pewnie jakieś chłopskie pochodzenie. Sam jestem raczej prosty człowiek. Staram się szanować każdego człowieka z racji tego, że jest człowiekiem, że jest istotą ludzką, ale po prostu oceniajmy też pewne rzeczy i rzeczywistość, w jakiej żyjemy, a jest taka, a nie inna. Może trochę przesadzam, bo w sumie często spotykam też całkiem normalnych ludzi, z którymi się da porozmawiać. No, a już tutaj w radio, to co my jesteśmy, jakaś elita wielka, sami intelektualiści, a przecież tu normalni ludzie dzwonią, rozmawiamy sobie na poważne tematy. Nie jest może aż tak źle, jak to przedstawiam, trochę przyjaskrawiam, jak taki TVN może trochę. Albo jak Wyborcza, jak Michnik, właśnie ta, Polacy za ścianek, totalny. No i tak może takim Michnikiem jestem trochę.
0: No, pojechałeś trochę klasizmem.
1: No, tak trochę demonizuję może tą Polskę, może nie jest aż tak źle, może po prostu, wiesz, strasznie to boli, jak się widzi taką głupotę i ona... I nagle mamy takie przeświadczenie, że cały kraj jest taki przepełniony tą głupotą, że ta głupota jest wszechobecna, a to nie zupełnie tak jest. To jest jakaś tam część społeczeństwa, może powiedzmy 40%, ci, co głosowali na PiS wszyscy, nie? I na Dudę. To takie właśnie...
0: Ja myślę, że jest pół na pół.
1: Pół na pół może.
0: Jest pół na pół, tylko wiesz co, problemem jest chyba... No jest takie pojęcie, żebym teraz nie pomylił, to chyba okno Overtona się nazywa. Znaczy to przesunięcie środka ciężkości i ten środek ciężkości został nienaturalnie przesunięty w stronę właśnie takiego zaścianka. Bo wiesz co, czasami jak obserwuję nawet to, co mówią politycy opozycji, to mam wrażenie, że Polacy, ci ich wyborcy akurat są bardziej wolnościowi, bardziej liberalni niż ci sami politycy, że to są, wiesz, na przykład elektorat Platformy kompletnie już dorósł do tego, żeby zalegalizować te związki partnerskie, a oni tam się wiją, a oni nie wiedzą, oni się boją, że obrażą tych swoich katolików, tylko że tam są katolicy, ale tacy raczej progresywni w tym elektoracie platformianym, a najbardziej konserwatywni w tym wszystkim to są sami politycy z tej partii. I masz tak rację, samo jest i z tą lewicą, i ze wszystkimi. I jakby sam naród, samo społeczeństwo wcale nie jest takie zaściankowe, tylko kurczę, jakoś te głosy zaściankowe w wyniku splotu różnych wydarzeń i też wtrącania się jednak trochę Kościoła przez te 30 ostatnich lat, no ta debata została ustawiona bardzo na prawo, według mnie.
1: Może masz rację, faktycznie. Jak na przykład się bujałem trochę na wsi wśród znajomych, tam były jakieś ogniska i tak dalej, to ja tam spotykałem ludzi, którzy są za wolnością, którzy są za legalizacją. Nie słyszałem tam żadnych ataków, wiesz, że zajebać odmieńca, jak to się czasami przedstawia człowieka ze wsi, nie? Że on taki, wiesz, zaraz by z siekierą zajebał każdego odmieńca, tylko byli naprawdę fajni, otwarci ludzie, z którymi dało się pogadać też na różne tematy, więc trochę chyba demonizowanie, faktycznie, tak jak mówisz, najbardziej krzykliwi są najbardziej widoczni, i ta władza jest mniej otwarta na jakąś wolność, na tolerancję i tak dalej niż sami obywatele. Jak są jakieś sądy uliczne, to też słyszymy, że Polacy są raczej za tym, żeby na przykład zalegalizować zioło. Do homosiów nic nie mają, nie chcę tam żyją, co mnie to... A tu nagle wychodzi polityk i on będzie, wiesz, nam tu ustawiał, zakazywał, zabraniał i dla naszego dobra. Bo jest też tak, że taki... prymityw, jak się dorwie do władzy, to jemu ta władza uderza do głowy i on dostaje pierdolca po prostu, jak tą władzę już zdobędzie. No, a ktoś, kto gdzieś tam w poprzednie pokolenia, gdzieś tam były też wyżej, został nauczony, jak obchodzić się z pieniądzem, że władza to nie jest jakieś Bóg wie co, że to jest jakaś misja, to inaczej się już zachowuje. A ham, prostak, prymityw, jak on się dorwał, to on dostaje po prostu obłędu w oczach i on będzie chciał pokazać, że on tu robi, że on wszystko zmieni. Że ja tu zakażę, ja tu zabiorę i dam tamtym, bo on chce się pokazać, że on coś robi, bo on tak rozumie sprawowanie władzy, że on musi dużo robić i nam tu poustawiać, że on został, ja i tak słuchaj, PiS się tłumaczy, że my zostaliśmy wybrani i my możemy teraz robić wedle własnego widzimisię, bo nas wybrali i my będziemy robili. I to, tak oni działają, tak myślą, no, to są tacy ludzie.
0: Mnie to zastanawia, czy oni naprawdę tak myślą, czy po prostu próbują wstrzelić się w jakąś tam część swojego elektoratu z takim zachowaniem dosyć bezczelnym. Ja powiem ci, że nie wiem, jak patrzę na niektórych z tych polityków, to faktycznie wierzę, że to są ludzie tacy trochę z przypadku, że oni po prostu nie powinni być w polityce, tylko są cwani, dostali się, ale ich sposób myślenia musi być bardzo prosty, właśnie taki mojsze niż twojsze, nie? I no kurczę, co, po prostu strasznie, strasznie jest to smutne i ty mówisz, że my tak krytycznie bardzo oceniamy Polskę, czy tam nasze społeczeństwo, ale właśnie dlatego, że kurwa szkoda tego kraju, no. Mógł być tu naprawdę całkiem spoko.
1: Polacy są często, tak słyszałem takie opinie, że nas gdzieś tam cenią też na świecie, że jesteśmy inteligentni właśnie. Gdzieś to wyczytałem, że ktoś, jakaś ważna osobistość tak się wypowiadała. To chyba Michał mówił, Klod, że caryca Katarzyna tak mówiła o Polakach, że ciężko z Polakami, ciężko ich tam zrobić w konia, oni są bardzo mądrzy, inteligentni, że nas tak doceniają niektórzy, nie? Tam gdzieś... na przestrzeni wieków. Ja sam nie wiem, co myśleć o Polakach. Polacy są strasznie skrajni. Są i bardzo różni. I jak już coś robią, to robią tak, że po prostu im się pali w rękach i to spalą, zepsują, bo tak bardzo chcą to robić. Jak już likwidują coś, to wszystko zlikwidują. Kamień na kamieniu nie zostanie. Wiesz, o co chodzi, że są strasznie tacy... nie znają umiaru pewnej takiej... Czasami brakuje klasy. Jak już, wiesz, coś reformują, to...
0: Ułańska fantazja, nie?
1: Taka, wiesz, jakaś zapiekłość połączona z takim... z takim pędem, też słomiany zapał może czasami, takie różne cechy niefajne, jak one się skumulują jeszcze, to powstaje taki wariat trochę, taki szaleniec Polak, nie?
0: No dlatego Polacy zawsze byli najlepsi do tych czasów kryzysowych, właśnie dlatego, bo to jest naród szaleńców, czasami w takim pozytywnym też tego słowa znaczeniu, bo zobacz, niewiele jest takich narodów, które formowały, nie wiem, jakieś ochotnicze oddziały, żeby walczyć za cudzą wolność, wiesz, za wolność naszą i waszą. To jest, kurczę, to jest fajne, takie fajne, romantyczne, fajna romantyczna idea. No oczywiście ostatecznie, jak to romantycy, jak to ideowcy, no dostaliśmy po dupie, bo po prostu wszystkim dookoła wywalczaliśmy tą wolność, a sami dalej pod zaborami. Ale no nie wiem, no chociażby ten opór przeciwko jednemu i drugiemu okupantowi w II wojnie światowej, no wszyscy inni powiedzieliby, że to jest opór beznadziejny, bezsensowny, że szkoda własnych zasobów, nie? Przecież 70 lat gadamy o tym, czy warto było robić powstanie warszawskie i dalej nie wiemy w sumie. No ale to jest część narodu, to jest część tego kulturowego genotypu Polaków. Nie da się tego usunąć, bo Polacy tacy są. A Polacy zaczynają się żreć ze sobą właśnie wtedy, kiedy jest za spokojnie.
1: No tak, gdzie Polaków dwóch, tam opinii pięć, nie? I ciężko do czegokolwiek dojść, bo jesteśmy strasznie różni, na to by wychodziło. Ciągle się spieramy sami ze sobą o wszystko praktycznie. O religię, o politykę, o historię, o to, czy było słuszne, czy niesłuszne. No wypadałoby w końcu do czegoś dojść, nie? Czy było słuszne, czy nie. A my będziemy tak za 50 lat jeszcze. Czy powstanie warszawskie to było dobre? Nie, uważam, że nie. A co pan pierdolisz? To było właśnie bohaterstwo. I to będzie w nieskończoność. Chyba już od tego nie uciekniemy. Po prostu... tacy jesteśmy, nie? Też Polak jest dziwny. Pojedzie gdzieś za granicę, to z jednej strony się czuje jak u siebie w domu, jest pewny siebie, a z drugiej strony jest jakiś taki zahukany, nie potrafi się czasem zachować. Wiesz, o co chodzi? To jest taka dziwna natura, taka chaotyczna. Myślę, że to słowo tu by pasowało. Taka niepoukładana, chaotyczna, nieznająca umiaru często. Czasem taki, wiesz, Polak jest spokojniutki, nie wyjdzie na ulicę, będzie się godził, a jak już mu coś do głowy strzeli, jak wyjdzie, to zacznie mordować, wiesz, siekierami. To jest dziwny naród. Myślę, że drugiego takiego chyba nie ma na świecie.
0: Nie ma, ale też drugiego takiego splotu tych czynników wszystkich historycznych nie było. Bo jednak to, co się w Polsce wyprawiało ze względu na to centralne położenie, to nie wiem, czy inne kraje mogą się poszczycić takimi popieprzonymi krętymi ścieżkami, nie? I dlatego też nasz naród jest taki zakręcony, pokręcony, dziwny, nie do zrozumienia. No, ludzie z Zachodu często właśnie nie potrafią Polaków zrozumieć, że jak to jest możliwe, wy znacie po trzy języki, wy tutaj, kurczę, macie szeroką wiedzę ogólną, bo to też jest dosyć częsta taka informacja zwrotna, jaką dostaję od jakichś znajomych z zagranicy, nie? Że z Polakiem można o bardzo wielu rzeczach pogadać, takich ogólnych, w przeciwieństwie do ludzi z Zachodu, którzy są bardzo wyspecjalizowani w swoich dziedzinach. I wiesz, kurczę, i ten Polak z jednej strony taki sprytny i zaradny, a z drugiej też często daje się tak kompletnie sfrajerzyć.
1: A z drugiej strony taki
0: albo...
1: nieporadny, czyli znowu te skrajności. Niby pod wieloma względami bardzo zaradny, zna się na wielu rzeczach, wieloma rzeczami się interesuje, może nie jest ekspertem, ale się wieloma rzeczami interesuje, można z nim sobie pogawędzić. Z jednej strony bardzo zaradny, z drugiej zupełnie niezaradny i pokraczny. I to jest, tworzy się taki obraz właśnie ze skrajności w skrajność cały czas, nie? I popatrz, z jednej strony Bóg, honor, ojczyzna, wartości patriotyczne, Kościół, a z drugiej, wiesz, cały czas promowanie tutaj LGBT, geje, ekologia, czyli też taki ten drugi biegun, nie? Te znowu dwa bieguny i tak faktycznie.
0: I obie strony, wiesz, obie strony rzucają się rejtanem, nie? No przecież to jest, no mówię, no zobacz, nawet ten rejtan jako symbol, przecież to żyje normalnie dzisiaj, to jest nasz kod kulturowy, nic się z tym nie da zrobić.
1: Tak, to jest nawet tak opisywane jako taki przykład godny naśladowania, że ja przyjdę się, rzucę rejtanem i to jest takie pozytywne, nie? Że właśnie się rzucę. No to coś...
0: No, jest jak jest, no. I tego nie zmienimy. To już, to nawet nie wiem, ile pokoleń musiałoby minąć, żebyśmy się stali takim spokojnym, zrównoważonym narodem, który będzie teraz robił, wiesz, na każdą ważną decyzję otwartą debatę publiczną, lepiej jeszcze z referendum, nie wiem, jak w Szwajcarii, no, za cholerę.
1: No ciężko, ciężko w kraju, w którym tak popularne są gusła właściwie różnego typu. No ja za gusła uważam niektóre religijne też sprawy, ale przecież Jackowski i wiesz, i wróżki, to wszystko jest strasznie popularne. Wróże i wróżki to mają takie oblężenie u nas, że ciężko się dorwać, wiesz, w ogóle do jakiegoś wróża. Wszyscy obłożeni na dwa lata z wróżbami, nie? Więc...
0: Ja pierdzielę, wiesz co, ja nawet mam znajomych, których, no naprawdę oni chodzili na całkiem prestiżowe studia, i mi opowiadają, wiesz, a ja tu umówiony z wróżką jestem. Myślę sobie, ja pierniczę i ty w to wierzysz? No wierzę, bo mi tu powiedziała to, to i to prawdziwie, to się sprawdziło, więc czemu mam nie wierzyć? Kurde, to są, wiesz, kobiety z magisterkami z dobrych kierunków. To nie jest jakiś tam prosty człowieczek, którego można oszukać teoretycznie, a ona idzie do wróżki. Ja tego kompletnie nie kumam i mało tego, ta taka zabobonność, to jest właśnie esencja zabobonności tej części bardziej liberalnej, czy bardziej może ateistycznej, że oni sobie, wiesz, pozamieniali jakieś takie gusła z religii chrześcijańskiej na takie tam ezoteryzm, jakieś zodiakarstwo.
1: Tak. Albo taką szurię twardą, nie? No, dokładnie. Czyli ktoś, kto się uważa za światłego, za nowoczesnego, mówi, ja nie będę tam chodził do kościółka jakiegoś tam i w te zabobony wierzył. Ja idę do wróża Macieja. I jest taki
0: no,
1: bardzo światły.
0: I zaczynają gadać jakieś takie kompletne kocopoły bez pokrycia obecnym stanie wiedzy. Ja nie wykluczam w ogóle duchowości, to nie o to chodzi, bo można być uduchowionym człowiekiem, ale oni, no właśnie, robią takie gusła w takim najprostszym możliwym wydaniu. Niewiele się to różni od jakichś takich zabobonów czysto religijnych. No, jak dla mnie to jest druga strona tego samego medalu. Może człowiek ma też trochę taką tendencję z natury, może szuka na siłę tych znaków, nawet tam, gdzie ich nie ma, nie wiem.
1: Jola pisze, Skała razem z Urbanem, bo Skała tutaj Michnika jakoś też stara się w lepszym świetle przedstawić. Michnik miał potężną władzę i rugował prawactwo z przestrzeni publicznej, za to go nienawidzą. A ja uważam, że to jego ogromna zasługa. Starał się wypalić ten najgorszy rodzaj polskości z polskości. Ja po części bym się zgodził tutaj. Z Michnika się często śmieje, ale on jest taki, że on się nadaje do śmiania, no bo jest śmieszny.
0: Jest
1: mówi w ogóle.
0: Karykaturalny,
1: no. Ale w zasadzie jest to człowiek legenda, no jakby nie patrzy, czy się go lubi, czy nie lubi, jest to ikona jakaś. Tak samo jak, nie wiem, jak jakiś Jaruzelski, czy ktokolwiek jakiś taki znany, kto miał wpływ na myślenie Polaków. No, na pewno Michnik piętnował te rzeczy, które właściwie też mi się nie podobają. bo nie lubię takiego deklaratywnego patriotyzmu opartego tylko na symbolach, na pokrzykiwaniu. Jeśli za tym nie stoją jakieś fajne, wartościowe rzeczy, nie lubię zaściankowości, nie lubię nietolerancji przesadnej dla ludzi innych tylko dlatego, że nie podoba nam się, że oni są inni i kojarzy nam się. To takie zwierzęce, u zwierząt takie, że jak jakieś zwierzę jest inne, jakieś tam zdeformowane, czy nie pasuje do stada, to po prostu się je tam zagryza, bo po prostu jest inne. To są takie behawioryzmy, nie? Niefajne. Więc różne rzeczy, nie wiem, Michnik, no pytanie, wiesz, też o przeszłość Michnika, o jego układy różne, o jakieś tam toasty, wiesz, z Kiszczakami, z Jaruzelskimi. On bardzo sobie ceni, on sobie tam ceni generała, przecież mówił swego czasu, odpierdolcie się od generała. No więc to jest taka bardzo postać niejednoznaczna w najlepszym wypadku.
0: Znaczy wiesz, ale jaka była alternatywa tak naprawdę? No można zrobić regularną napierdalę.

0: granicą. No, Jolu, nie trudno, żeby nie zdradził, skoro ty masz zupełnie inne widzenie świata. Jesteś zapisem, jesteś konserwatystką, inaczej zupełnie patrzysz na świat. No to trudno, żeby ci odpowiadał. No, ty oczekiwałeś, że Michnik będzie ciebie reprezentował. Okazało się, że reprezentuje ludzi trochę inaczej, patrzących na świat i mających inne poglądy. No i czy samo to ma sprawić, że będziesz go nienawidzić teraz? No to może świat by był, może jeszcze gorzej by w Polsce było bez takiego Michnika. W sumie nie wiemy tego, nie? Ciężko nam to jakoś określić.
1: Michnik nie... Mi się też wydaje, że to jest za ostre stwierdzenie, nie? Że ja zdaję sobie sprawę z tego, że jego rola późniejsza w tych latach 90. i później, że on się stał bardziej głosem nie obywateli, tylko konkretnych grup społecznych, z którymi było mu najbliżej jakoś tam interesami i że wielu ludzi pewnie go nie lubi, ale kurczę, ma jednak tą kartę opozycyjną, no naprawdę, i to sięgającą jeszcze czasów sprzed Solidarności. On należał do tej inteligencji, która próbowała jakoś w tym systemie komunistycznym stawiać jakikolwiek opór, ale nie tak bez głowy, jak ten Kurczak bez głowy, że teraz, wiesz, będziemy ze koktajlami Mołotowa rzucać, tylko faktycznie jakoś kontestować w sposób inteligentny ten system. No ale rzeczywiście, no on nie jest takim uniwersalnym bohaterem narodu, ale czy my mamy kogoś takiego w ogóle?
0: No nie mamy. Nawet Jan Paweł II przecież no dziś nie jest wielbiony przez wszystkich. Dawniej może to inaczej wyglądało, że był takim, no kimś, komu najbliżej było do takiego uniwersalnego autorytetu, nie? A dzisiaj zupełnie już nie. Więc no, nie mamy chyba jakichś takich bohaterów, co do których bylibyśmy zgodni, że trzeba ich szanować, kochać.
1: Zresztą może i lepiej, bo my mamy taką tendencję, żeby być w tym szanowaniu nadgorliwi, wiesz, zaraz milion pomników i ani złego słowa.
0: A taki Urban, no to też ja go postrzegam jako takiego wojownika, który walczył z też bardzo fajnie swego czasu. Piętnował Wałęsę strasznie, tą prawicę właśnie też, Kościół. No, słuchajcie, jakby Kościół nie miał żadnych wrogów tu w Polsce, to w ogóle by był, ja nie wiem, jak okropny byłby Kościół, skoro on dzisiaj się czuje tak, jest taki bezkrytyczny wobec siebie, jest tak przegniły, w ogóle taki kryzys przeżywa, tyle tych afer pedofilskich, tyle takie konszachty z władzą ciągle, lizanie dupy temu PiS-owi na zmianę raz PiS Kościołowi, raz Kościół PiS-owi. Życie w takiej sytuacji, kiedy jest tak taką świętą krową ten Kościół, gdzie aresztuje się policjanta tylko za to, że powiedział do jakiegoś tam klechy per pan, tak? I potem ten policjant ma kłopoty i się go z pracy wywala. Żyjemy w takim świecie, gdzie Kościół się czuje bezkarny, gdzie robi sobie biznes, jest największym właścicielem nieruchomości, ciągle dostaje jakieś benefity, jest po prostu traktowany specjalnie, tak? Ma przywileje specjalne i oni się czują, zupełnie są bezkrytyczni wobec siebie, nie? Właśnie w imię tego niekalania własnego gniazda, tak się usprawiedliwiają, nie? Że nie będziemy tutaj rozdrapywać, bo po co mówić. Nie wiem, gdyby nie było takich Michników, takich Urbanów, to jeszcze gorzej by było z tym Kościołem w ogóle, już by był jakiś potwór. Żylibyśmy w państwie, nie wiem, już pewnie całkowicie wyznaniowym, teraz mamy takie państwo półwyznaniowe. No, więc niech se będą Urbany i Michniki. Ja im dobrze życzę, bo widzę w nich po prostu przeciwwagę i pewien bezpiecznik.
1: No jasne, muszą być różne elementy tego życia politycznego. No to z Urbanem jest problem z powodu jego działalności za czasów PRL-u, no ale to już wiadomo. A jeśli chodzi o sam Kościół, to ja się też trochę zastanawiam, czy w tej chwili ci hierarchowie polskiego Kościoła już się pogodzili, że stracili młode pokolenie, tą młodzież kompletnie stracili i że zostało, nie wiem, 10-20 lat, żeby po prostu jak najwięcej dla siebie ugrać, a potem rozmieniać się na drobne. Czy oni

0: prostu taką strategię przyjęli. Bo tak to trochę wygląda. Oni nie grają na oczyszczenie, czyli na to, żeby jakby reprodukować wiernych, w sensie, żeby ta ilość była w miarę stała i żeby ci wierni, żeby te nowe pokolenia zastąpiły te stare. Tylko trochę na zasadzie, no my tu będziemy zwijać sztandary, ale zanim zwiniemy te sztandary, to posiądziemy pół kraju.
1: Dobra, słuchaj, będziemy powoli kończyli. Jest już, zaraz jasne, będzie trzecia godzina. Fajnie się gadało. No, jeszcze będziemy mieli niejedną okazję. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy na antenie, że się rozkręcisz i spoko się gada z tobą. Wiesz co, fajnie mi się z tobą rozmawia, więc zapraszam, zapraszam. Dzwoni częściej.
0: Dzięki wielkie. No, jak będę miał tylko okazję i akurat nie będę miał zbyt wcześnie rano roboty, to chętnie zadzwonię. A dzisiaj to po prostu będę musiał chyba, nie wiem, mocną kawę rano sobie strzelić, bo już na pewno się nie wyśpię.
1: No to trzymanko.
0: No, trzymajcie się wszyscy i ty się trzymaj przede wszystkim. Rób dalej swoją robotę. Twoje radio ma sens. Naprawdę nie porzucaj tematu.
1: No, ani mi się śni.
0: No, trzymajcie się. Hej.
1: Hej, hej. A człowiekiem roku Gazety Polskiej został po raz kolejny Jarosław Kaczyński. Za romans z Polską. I tak to uzasadnili. Za romans z Polską, wcześniej za coś innego, wcześniej jeszcze Lech Kaczyński zostawał. No i to są takie media. Co to są za media, które wybierają człowiekiem roku ciągle tych samych? No to są właśnie takie media, których ja bym raczej nie chciał, bo im nie ufam im po prostu. Julian Assange, została przeprowadzona ekstradycja w końcu do Stanów, gdzie czeka go śmierć prawdopodobnie, kara śmierci. Smutna wiadomość. A za co? Właśnie za odważne dziennikarstwo i za to, że nie był człowiekiem, który z kimkolwiek się układał. Nie działał na niczyje zlecenie, po prostu walczył o prawdę, o ujawnianie zbrodni właściwie, tak? O wyciąganie rzeczy zamiecionych pod dywan. No i tak kończą, widzicie, ludzie niezależni, naprawdę niezależni. I to jest bardzo smutna wiadomość, że współzałożyciel WikiLeaks będzie pewnie zabity. No, tak to często taki los spotyka tych, którzy krzyczą, że król jest nagi. Nawet jeśli wszyscy wiedzą już i tak, że jest nagi i że ma małego pindolka. Co tu jeszcze mi się rzuciło z rzeczy? Mamed Kalidow, potwornie znokautowany przez Roberto Soldicia. Widziałem ten knockout. No, padł po prostu. Padł jak nieżywy. Wszyscy nawet się zastanawiali, czy Kalidow w ogóle żyje. No i trochę kiepsko. Dla mnie Kalidow zawsze był naprawdę świetnym zawodnikiem. Takim niepokonanym mistrzem. Nawet sobie nie wyobrażałem, że on może tak zostać znokautowany. No, ale na szczęście okazało się, że nic wielkiego, tylko ma połamane kości twarzy trochę i tam oczodół wgnieciony. Nic takiego, tam będzie żył, spoko. Dla boksera. No, ale to była walka MMA, tak? Straszne są te ciosy młotkowe, dobijające. To jest właśnie już taka barbarzyńska walka. Boks ma w sobie coś szlachetnego. Jednak jest to szermierka napięści, to się rządzi swoimi prawami. Nie ma tam takich scen, że jeden upada, a drugi go dobija ciosami młotkowymi. Tak jep, jep, jak małpa, nie? Jak goryl po prostu. Goryl tak wali łapami, nie? Jest to coś takiego barbarzyńskiego, więc coraz mniej mi się to MMA podoba. Za dużo szkód, za dużo tutaj jest ofiar już i zbyt często są takie bardzo poważne kontuzje. No, a już takie sceny, że walka damsko-męska, gdzie biorą jakiegoś geja i ten gej siedzi na kobiecie i ją leje po twarzy też tymi ciosami młotkowymi. Dziewczyna tam się stara bronić. To już jest jakaś degrengolada, nie? No. No właśnie, też okazało się, że ten słynny wypadek byłej premier Szydło, no to kazano borowcom kłamać, że to nie była wina borowików, że oni tak naprawdę jechali na sygnale, wszystko było ok. Czujecie, co to jest za władza? To pokazuje, że ta władza ma obywatela za nic, że każą kłamać tylko i spierdolili typowi kilka lat życia, bo on się tułał po sądach, przesłuchiwanie. No i tylko po to, żeby nie było, że to wina, że to polityk coś źle zrobił, że jak zwykle kazał jechać, jedźcie szybciej, bo ja jestem taki ważny, ja muszę dojechać jak najszybciej, bo się muszę pomodlić szybko. To taka władza, nie? Ludzie tak podli, którzy jednocześnie chodzą dwa razy dziennie do kościoła, nie? I jeżdżą trzy razy w tygodniu na cmentarz. I wycierają sobie gębę frazesami o Polsce, bo Polska i my Polacy w tej Polsce polskiej i z Polską, o Polsko ma. I to jest zakłamanie, fałsz, hipokryzja, to jest coś, co chyba wszystkich brzydzi zawsze. I to jest najbardziej takie obrzydliwe, nie? Że ktoś przedstawia siebie jako świętoszka, a tak naprawdę jest wrednym chujem. No i takie rzeczy się przykrywa, nie? Także te miliardy na górników i różne inne rzeczy, nierealny budżet zupełnie, ale wszyscy mówią o TVN-ie. Co nie znaczy, że to jest nieważne, bo to też jest ważna sprawa, tylko PiS dobrze wie, jak... Kaczyński to jest taki troll, który, taki jakiś stwór, który wypuszcza ze swojej dupy taką chmurę, która wszystkich otumania, która robi taką mgłę, nic nie widać, nie? On tak regularnie z dupy tą chmurę wypuszcza. Tak, pff, jak z jakiejś bajki o Jacku i Placku, nie? Taki właśnie wypaczony placek, czy Jacek, który stał się taki pokryty jakimiś wrzodami, magią chaosu zmieniony i nabrał takich mocy, że wypuszcza z dupy chmurę, która przysłania widok wszystkim. I wszyscy czym innym się zajmują, bo są zatruci tą chmurą. Straszny stwór. Ja myślę, że problemem Polaków, jak już gadamy o takich rzeczach, jest też hejtowanie straszne. Ciągle ktoś jest hejtowany. Teraz z kolei restauratorzy w Zakopanem są strasznie hejtowani tylko dlatego, że jakoś tam godzą się na te rządowe restrykcje, że te maseczki i tak dalej. Straszna fala hejtu znowu spadła. Wiecie, znane osoby różne, kto by to nie był, czy taki śpiewak, czy owaki, czy z tej opcji, czy z tamtej bardziej, to codziennie dostają maile z jakimiś życzeniami śmierci. Tylko dlatego, że zabrali głos w jakiejś sprawie i nawet ta górniak, ta głupiutka górniak, z której zrobiono autorytet oczywiście, tylko dlatego, że mówi to, co ludziom jest miłe dla ich ucha, że szczepionki to kłamstwo, nie ma w ogóle, ten cały COVID to wymyślony, płakać mi się chce, wszystko smutne, dlaczego ludzie tego nie rozumią? Taka głupiutka, no cyganeczka całe życie śpiewa, ale nagle wielki autorytet, bo powiedziała to, co ludzie chcą usłyszeć. Z politykami jest dokładnie tak samo. Wszyscy są strasznie obywatele, strasznie łasi na populizmy. Tylko ktoś coś naobiecuje, tylko coś obieca, to od razu wiwat, on hurra, najlepszy, wybrać go, Nobla mu, Nobla, tylko dlatego, że coś tam naobiecywał. A nieważne już jest to, że nie spełnił 5 razy pod rząd swoich obietnic wcześniej, tylko znowu coś naobiecywał i hurra, hurra. Straszne, no. Ciekawy wynalazek. Krople do oczu poprawiające wzrok. Wynaleziono właśnie takie krople. Mają się pojawić niedługo, mają być powszechnie dostępne. mają być to takie specjalne właśnie krople, nowa jakość w ogóle wśród kropli do oczu. Wstrzykniesz sobie i ci się poprawi wzrok bardzo mocno. To jest dla osób zmagających się z krótkowzrocznością. To mnie też bardzo zainteresowało, sam mam wadę wzroku. No i jak chciałbym, no tak zamiast soczewek, nie? Tak może to działać trochę jak soczewki, jak szkła kontaktowe, na pewien czas. Na 6 godzin około. No fajny wynalazek, nie? No to podziękujmy ludziom nauki. Jam ci to już trochę za późno, wiesz? Ja już chcę trochę kończyć, a ty to jesteś taki gaduła, że tutaj, wiesz, do rana będziemy gadali. Więc już od nikogo telefonów dzisiaj nie odbieram. Już powoli kończę audycję. Po prostu też trochę się odzwyczaiłem. Weźcie to pod uwagę, że się odzwyczaiłem. Albo dobra, jam ci to jest taki nasz tutaj kompan, to trzeba odebrać. Odbierz, bo mi się nie chce słuchać tego dzwonka. O, no dobra, odebrał. Cześć, jam ci to.
2: Cześć. No, fajna audycja. Taka, no, dzisiaj na spokojnie, tak można powiedzieć. Różne aspekty, różne opinie oczywiście, nie? Głównie
1: I o to chodzi.
2: I twoje też takie.
1: Ale co ty mówisz, że głównie z lewej, tak?
2: Z lewej. No znaczy, wiesz co, ja lubię, jak mam do czynienia z fanatykiem, a ja rozpoznaję, że to nie był fanatyk raczej. Z tym, że ja mam takie, wiesz, wrażenie trochę po tej wypowiedzi, bo tam cytowaliście tego człowieka, nie, tam, że jak przyszli po tego, to nie protestowałem, jak przyszli po tego, to też nie protestowałem. Tylko ja to pamiętam tak troszeczkę może z perspektywy człowieka, który trochę za tej komuny jednak ciut ją pamięta, nie? Bo to ty też zapewne też. I widzisz, ja mam taki rodzaj takiego postawienia sprawy, no bo zapewne to jest wypowiedź, czy ten wiersz, nie wiem jak to nazwać, nie? Człowieka, który na pewno był w jakimś tam stopniu gdzieś doświadczony przez system. No, odsiedział swoje. Ale powiedz, no, pamiętasz takie powiedzenie, że ludzie dzielą się na tych, którzy siedzieli lub będą siedzieć, nie? Wszystko zależy od tego, jaka władzuchna po nas przyjdzie. No i popatrz, kto przychodził po Żydów? Bo przyszli po Żydów. Ale kto przyszedł po Żydów? No socjaliści. No narodowi socjaliści, ale jednak socjaliści. Lewa strona. I ja się tak zastanawiam, dlaczego ci wszyscy nie przyszli kiedyś po socjalistów albo po komunistów? Bo to oni najczęściej przychodzili po nas, czyli po większość. Więc tak nie do końca ten aspekt moim zdaniem jest przesunięty właśnie tak na lewą stronę i mówienie wszystkim, bo to nazizm, nie? Narodowy socjalizm, nie? Nazizm jest ten zły, kurwa, komuniści, Żydzi, wszyscy, którzy po prostu, wiesz, partycypowali z komunistami czy z lewą stroną, to są, kurwa, ofiary, nie? No tak, no to, wiesz, tak. Pamiętasz te wypowiedzi na temat Niemców, nie? Że Niemcy to jest pierwsza ofiara II wojny światowej.
1: No tak,
2: odwracanie, po prostu, wiesz, kotka za pomocą młotka, czy stawianie wozu przed, kurwa, koniem. Zrobienie z nich, z ich jakby, no ja też mogę powiedzieć spokojnie, no Stalin uratował Rosję, nie? Dlaczego? No, bo wybił innych lewaków, typu, wiesz, tam Trocki i reszta tych kurbennykusów.
1: No i jakoś tam z 20 milionów swoich rodaków, czy nawet, nawet więcej. Tak,
2: znaczy ja nie wiem, co jeśli chodzi o Gruzję, nie? No bo on chyba Gruzinem był.
1: To tak, no, znaczy, no nie rodaków, ale popatrz, kurczę, Hitler nie był właściwie Niemcem, tylko Austriakiem. Stalin nie był Rosjaninem, tylko Gruzinem.
2: No.
1: Ciekawe, nie? A Jaruzelski to też nie wiadomo, czy Polak w sumie.
2: Rokosowski podobno też niby Polak, ten od tego KGB późniejszego, jak on się tam nazywał, Dzierżyński Felix, tak? Niby Polak, nie? Że podobno już zabił więcej Rosjan, Polak, Rosjanie Polaków w tym wypadku, nie? I Ja to mogę powiedzieć tylko jedno, no kurde, to lewactwo i generalnie komuna to jest zło, nie? Nie będę po prostu wchodził, czy on jest lepszym złem od nazizmu, nie? No bo nazizm generalnie, faszyzm, nazizm jest tożsamy, a że wyewoluował z Ameryki, bo tam po prostu, ja zobacz, no mamy pozdrowienie, po prostu wiesz, te niby rzymskie, ale to jest socjalistyczne. To wszystko Ameryka nam tam zaimportowała i my nie wściekamy się na Amerykanów, że stamtąd wyszły po prostu takie ruchy, nie? My dalej uważamy, że Amerykanie to są zajebiście ludzie w ogóle. Ja się tak zastanawiam w ogóle nad tym, w ogóle Facebookiem, nad tymi YouTube'ami. Czy to właśnie nie jest tak, że ten pan, który tam siedzi, robi tylko tak, żeby on tutaj w Ameryce miał dobrze, a reszta miała po prostu zwyczajnie przejebane. No, szczucie odpowiednie jak to się mówi tam, te algorytmy, które, no, można powiedzieć, szczują ludzi, nie? Słuchaj, ja miałem do czynienia teraz na przykład z takim przykładem, nie? Bana to już od Facebooka, to wiesz, zjadam na śniadanie, nie? Jak trzeba. Ale czasem jest tak, że faktycznie ktoś z Bułgarii lży kogoś, nawet to jest obojętne z której strony, nie? I ty napiszesz, że na przykład lewacki park, już masz bana, a tamten lży gościa od, wiesz, najgorszych po prostu śmieci, nie? I ja to skłażam Facebookowi, a Facebook, no nie widzimy problemów, nie? Także ja sobie zrobiłem jako, wiesz, takie badanie, nie? Po prostu tych mediów tak zwanych, po prostu, o których mówimy, że to jest wolność. O Jezu, jak ja kocham TVN po prostu, nie? Bo sobie obejrzę, kurde, na przykład Predatora, nie czasem, nie? Ale no, unikam po prostu, wiesz co, ja patrzę tak na siostrę, która mówi, ale ty się zamknij, bo ja słucham, nie? A ja mówię, i co? No, bo jej mąż twierdzi, że jak sobie posłucha kłamstw jednej strony i kłamstw drugiej strony, to on z tych kłamstw, kurwa, wróży coś, nie? Jak taka wróżka, kurwa, która ma ściemę z jednej, ma ściemę z drugiej i tam próbuje wygrzebać prawdę, nie? W tych fuzach. Mówi, panie, ja tu widzę, że źle jest, nie? A tymczasem jedna strona po prostu to jest typowy dywersant, taki TVN. Tutaj, wiesz, tego, napierdziulanie, wiesz, tutaj mamy problem z cenzurą i tak dalej, nie? Sami cenzurują masę rzeczy, nie? Dlatego też jestem zdania, że tutaj kolega mówił, że wiesz, być wcześniejszy oczywiście kolega, że to jest tak jakbyś po prostu, wiesz, sam sobie po prostu pod tak zwanym, no nie wiem, szyldem poprawności politycznej zakładał kaganiec cenzury, mówiąc, że walczymy o wolność słowa, nie? No nie, no kurwa, to jest polityka, tam się ładnie po prostu rozgrywa nas jako naród, nie? Zobacz, ilu ludzi jest na całym świecie tutaj, czy Polaków na całym świecie, nie? Którzy mają, wiesz, on jest tak, ci Polacy najczęściej, na przykład moja znajoma wyjechała do Niemiec oczywiście i tak dalej, ona nienawidzi Tuska, bo musiała wyjechać z jego powodu, a nie z powodu PiSu, kurde, nie? Ja mówię, no ma rację, no, ja powiedziałem, ja głosuję raz na kandydata. I to nie jest prawda właśnie, że o, są Polacy, którzy głosowali na Dudę, bo oni są pierdolnięci. Nie? No dobra, no, ja głosowałem na Dudę, przyznaję się, uwaga. Głosowałem na Dudę. Wow. A wiecie, dlaczego głosowałem na Dudę?
1: Dlaczego?
2: Bo jak widziałem małpę Komorowskiego skaczącego, kurwa, i robić sobie wstyd na cały, kurwa, kraj, to ja wolę, kurwa, Dudę, naprawdę. On jeszcze się z takimi, kurwa, numerami nie skalał, pomimo, że jest z PiSu, że nienawidzę PiSu generalnie.
1: Ale to jest ale Duda znaczy, to jest z kolei jeden wielki wstyd. Jego się przyrównuje do Jasia Fasoli i on tak się zachowuje. To jest dopiero wstyd.
2: Jasia Fasoli jest po prostu śmiech, tak? A tutaj masz po prostu żenadę, tak, PO-ską żenadę. I ja mówię, kurde, raz zagłosowałem, oczywiście na Dudę już więcej nie zagłosuję, to nie o to chodziło. Tylko ludzie mieli dość tego gościa, po prostu tego błazna, nie? I co ja mogę powiedzieć? Ludzie mają dość Tuska, ludzie, którzy są za granicą.
1: Bo czekaj, przepraszam, bo to sobie doprecyzujmy. Głosowałeś na Dudę, bo po prostu trochę z takiej niechęci do, powiedzmy tam, do Komorowskiego, ale teraz chyba nie cenisz sobie takiego prezydenta aparatczyka totalnego, który...
2: Nie, ja oczywiście nie miałem żadnych wątpliwości. Ja swego czasu głosowałem, jak byłem w wojsku, na Kwaśniewskiego. Zgadnij dlaczego.
1: Bo miałeś dość Bolka.
2: Dokładnie, bo był po prostu żenadą totalną. To był gość, który po prostu robił z nas debili. Jeszcze pamiętasz tą jego wypowiedź? Że ja zapraszam do wszystkich, żeby robili interesy, bo na głupocie się robi najlepszy interes. Nie?
1: Ja ich wszystkich w skarpetkach pogonię.
2: Tak, w ogóle... siekierką, panie. To, pamiętam te wszystkie... I słuchaj, nasz kapral, który nie był jakimś człowiekiem lotnym, stwierdził, wiecie co, to tak o, powiedzcie, na kogo będziecie głosowali i dlaczego Kwaśniewski, nie? Nawet on miał, kurwa, więcej po prostu, wiesz, poczucia godności niż ten typek, nie? No i tak, głosowałem na to, nawet uwaga, Skała, żebyś mnie nie wziął po prostu za oszołoma, prawaka i generalnie takiego, wiesz, katolickiego, bo ja ani z katolicyzmem nie mam nic wspólnego, ani z super prawicowymi po prostu, wiesz, oszołomami. Ja też głosowałem na Tuska. Wiecie dlaczego? No bo widziałem Kaczyńskich.
1: To ty tak ciągle na zasadzie kontrastów głosujesz.
2: Tak, no bo słuchaj, jak widzisz po prostu śmiecia, który robi ci koło dupy, kradnie, kłamie, morduje, no przecież wysłaliśmy za SLD po prostu ludzi do Iraku po prostu i rozpierdoliliśmy po prostu sobie, sami zrobiliśmy Europie, zrobiliśmy dzięki Amerykanom, zrobiliśmy sobie Hazel, taki stadion, nie? I masakra tam była taka. Zrobiliśmy sobie sami po prostu taki numer, że zdestabilizowaliśmy Europę dzięki Amerykanom. No i mamy to, co mamy. Mamy uchodźców, mamy po prostu, wiesz, problemy etniczne, mamy... Jak już słyszę po prostu, że do niektórych po prostu rejonów poczta nie dochodzi w Norwegii, bo ludzie się boją po prostu tam wjechać. No to efekt jest super, nie? A Stany się po prostu, wiesz, dalej okopują na swoich pozycjach i patrzą, jak ta Europa się wyżyna. Zresztą tak jak kiedyś słynny taki inżynier Maksim, dlaczego zbudował karabin maszynowy? Żeby Europejczycy się mogli wyżynać. To była jego koncepcja.
1: Ale to jest ten od Kołasz... Znaczy co, współtworzył Kałasznikowa?
2: Nie, Maksim to jest wcześniejsza wersja. To jest taki ciężki karabin maszynowy na trójnogu najczęściej, albo na kółkach. Nie?
1: To był taki chyba trochę rywal tego Kałasznikowa, tak?
2: Kałasznikowy. Przepraszam cię. To nie był rywal, to był znacznie wcześniejszy model inżynier, który się zajmował takimi rzeczami.
1: On wcześniej żył, tak? Jakoś grubo
2: tak,
1: wcześniej?
2: Tak, wcześniej. O grubo. To był, pamiętasz, to jeszcze pierwsza wojna światowa. To jeszcze było takie, że on miał taką grubą lufę i chłodzony był wodą. Wlewałeś tam wodę. No i to takie... takie... miał mniej więcej taki dźwięk, nie? No i on właśnie to zrobił po to, żeby Ameryka miała spokój. Oni tam jeszcze, wiesz, mieli czterotaktowe karabinki i bardzo długo jeszcze mieli te czterotaktowe. Do II wojny światowej główna broń piechociarza to był czterotaktowy karabin albo półautomatyczny typu Garand i tak dalej. I on to zrobił i to puścił na rynek oczywiście wiadomo, pierwsza wojna, nie? Co zrobiły karabiny maszynowe pusty z ludźmi, nie? To była totalna rzeź. No dzięki Ameryce też, właśnie dzięki Ameryce mamy taki wyścig zbrojny, napędził się. Wiadomo, że jest akcja-reakcja. No i tak... generalnie mogę powiedzieć tak, głosuję na kontrast, nie? Jeśli ktoś po prostu daje dupy cały czas, robi z nas wałki i po prostu robi z nas debili, no chyba ja rozumiem, że być może tutaj niektórzy liczą na amnezję nas, że my zapomnimy o tych przyjaciołach, którzy wyjechali za jeszcze za PO. Może zapomnimy o tych ludziach, którzy mieli kurwa dość po prostu rozpierdalania po prostu wszystkiego i wiesz, i nagonek. Jak to powiedział, czekaj, Tusk, Polaków należy skontrolować z tego i ukarać, kurwa. No ja pierdolę. No to ja pamiętam. A jak wcześniej, tylko że on, jak głosowałem na, pamiętam, Tuska, jeszcze z czasów, kiedy widziałem te, wiesz, zapędy Kaczyńskiego do władzy i jego brata, nie? To były stare czasy, jeszcze z tych czasów, kiedy Skiba śpiewał, atakują klony, będą nas miliony. Dzisiaj Polska i Europa, jutro cały glob, nie? Czy tam świat. No,
1: Tusk,
2: no to...
1: Tusk jest w ogóle strasznie zakłamany i wiadomo, nie wiadomo, czego się po nim spodziewać, bo on strasznie mnie, nie wiem, może to się wyda wam głupie i mało istotne, ale takie rzeczy coś mówią o człowieku. Sam się kiedyś przyznał, że jak był młody, to sobie jarał ziółko, ale wiesz, jak się go, jak już był znanym Tuskiem, to się go zapytano, co myśli o legalizacji, no to wiesz, w życiu, ja nigdy nie zalegalizuję, ode mnie się tego nie domagajcie w życiu, czyli wiesz, sam się bawił, wiedział, czym to pachnie, że to nie jest nic, ale wiesz, ale jak go się zapytali, to żeby się przypodobać jakiemuś tam, jakiejś tam części elektoratu, bo mu wyszło, że nie jest to jeszcze zbyt popularny postulat, no to nie, on jest przeciw. To jest zakłamany człowiek i właściwie można się spodziewać, że będzie zmieniał swoje poglądy tak często, jak będzie mu to na rękę. Ja zupełnie mu nie ufam. Nie widzę w nim takiego godnego zaufania lidera, jak pewnie na przykład Skała widzi, bo takich przypadków pewnie było więcej, których nie pamiętam, kiedy się okazywało, że jedno robi, drugie mówi. Takie rude, fałszywe właśnie. To wstrętne.
2: Słuchaj, no to zestawienie na przykład. Tusk kontra Clinton, nie? Pamiętasz, co Clinton powiedział? Jarał trawę, ale się nie zaciągał. Nie? Ameryka to się sypie, to osobny rozdział. Bill Clinton pralił trawę, ale się nie zaciągał, jak śpiewał Staszewski. No to mniej więcej ta sama skala porównawcza, nie? Gościa, który mówi, no ja piłem dzieci, no ale teraz się wstydzę i wam zakazuję dawać klapsa. Klapsa, nie? Klapsa, to no, nie było, wiesz, tak, tam, tak. Nie mówimy o maltretowaniu dzieci, po prostu, wiesz, napierdalaniu z pięści i tak dalej. Nie mówimy o tym, żeby tak zwany ostateczny argument, nie? W wychowaniu dzieci, bo nie ukrywam, ja byłem w tych starych czasach wychowany, kiedy klepnięcie gówniarza za to, że jest po prostu małym skurwysynkiem, było nie tylko propagowane, ale wręcz konieczne, nie? Niestety. I tak to wygląda teraz, nie? Że masz nauczyciela, gdzie zakładają mu po prostu zwyczajnie w świecie kosz na śmieci, po prostu i robią z tego po prostu selfiacze po prostu i filmiki, nie? I wrzucają to w net. A ja pamiętam te czasy, jak tylko ktoś, nazywaliśmy takiego nauczyciela bzyku, nie? No, ale ktoś zaczął bzyczyć przy chłopie, a facet miał około 60, był starym, on rysunku technicznego uczył nas. Bardzo spokojny facet, naprawdę. Ja do niego nic nie miałem, ja byłem dobry z grafiki, ja robiłem na przykład szybkie, kurde, rysunki techniczne w ciągu przerwy i zawsze dostawałem piątkę, nie? A tam nikt się spuszczali, a byli naprawdę dobrymi uczniami, może nawet lepszymi ode mnie. Matematyka, wiesz, tam, wiesz, fizyka w jednym palcu, nie? A nie umieli technicznego rysunku zrobić. No i mi to przychodziło bardzo łatwo. I zawsze u niego miałem takie fory, nie? Że on się nie czepiał, nie? No ale ktoś zabzyczał na niego. No i chłop się odwrócił i mówi, nie robi się tak kolego, czy coś tam dzieciaku, nie? No i przewalił mu tak, facet się odbił od ściany, ten facet, no, uczniak, nie? Odbił się od ściany i tyle w temacie było, nie? I nikt wtedy się nie poskarżył, nie? Po prostu, że napijałem się z nauczyciela, mamo, tato, po prostu weź go pozbij, nie? Bo to był wstyd dla rodziców, a teraz zobacz, jak to się, jak, do czego doszło. Że nie mamy absolutnie wpływu na nic, bo pan Tusk albo inna, kurwa, przepraszam za wyrażenie, zakazała ci wychowywać swoje własne dziecko tak, jak ty uważasz za stosowne. No jaka wolność? O czym my mówimy?
1: Inna sprawa, moim zdaniem do stosowania kar... byłbym zastosowaniem kar cielesnych. Dzieci strasznie potrafią być zepsute, takie wiesz, gdzieś tam padnie w hipermarkecie na podłogę, drze się, a rodzic wiesz, tiu, no przestań, nie, no nie wolno, tak nie, a ten się wiesz, drze, wywraca coś. Dzisiaj sobie idę, jakaś dziewczynka się drze, ale tak się drze, nie, że coś chce, tylko tak po prostu weszła se i się, wiesz, a rodzice idą za nią jak baranki, takie jakby to ona tutaj, wiesz, dyrygowała i... To tak, wiesz, ja bym tak dzieciakowi nie pozwolił się drzeć. Są inni ludzie, ludzi to może denerwować, gdzie to tak dzieciak idzie i se śpiewa, drze się na cały hipermarket.
0: To tylko dziecko.
1: Ale to tylko dziecko, wiesz. Widzisz, z karami cielesnymi jest taki problem, że też tutaj trzeba bardzo z wyczuciem to stosować, moim zdaniem.
0: Oczywiście.
1: Bo rodzic, który zaczyna dziecko po prostu lać przy różnych okazjach, to już jest patologia, nie wolno. Dzieciak jest bardzo, bardzo delikatny, łatwo mu krzywdę zrobić, wiesz, gdzieś tam się przewróci, główką uderzy i jest dużo tragedii, szczególnie jak rodzic jeszcze chleje, po wódzie ludzie się strasznie robią, to zaczyna katować dziecko masiniaki, nie wolno. Wiesz, ja bym kary cielesne stosował raz na wyjątkowych sytuacjach i to nie jakieś takie...
2: Zagrożenie życia na przykład, to jest taki przykład, nie, ja podaję, mało nie spaliliśmy stodoły, nie, z kuzynami, dostali taki wpieprz od dziadka, nie, bo tam nie było ojca, bo ojciec się rozwiódł, nie, wiesz, a myśmy wpadli na wspaniały pomysł pójść ze świeczką, z zapałkami na siano, nie, to był po prostu majstersztyk, albo ja zaglądałem do ula, nie, otwarłem sobie ul, sobie wyobraźcie, bez zabezpieczeń, bez niczego, otwarłem sobie ul i zacząłem po prostu tak patrzeć, nawet nie to, że byłem na tyle kumatym dzieckiem, że nie brałem tych ramek z miodem, z plastrami, żeby tam sobie popatrzeć, bo wiedziałem, co tam, czym, po prostu sobie otworzyłem ul, no ale jak dziadek to zobaczył, jak mnie do kopa, jakiego mi sprzedał, to do dzisiaj, aż się posikałem, po prostu, pamiętam to do dzisiaj i miał rację. Wiesz, co by się stało? Ja widziałem, słuchaj, co może zrobić pszczoła. Sobie podchodziłem po prostu do takiego ula i tam są tak zwane strażnicy, robotnicy strażnicy. I wystawiłem tylko palca. Jakie było moje zdziwienie, kiedy ta pszczoła siadła mi na palca, na sam czubek i ścisnęła tak potworną siłą, ja byłem pod wrażeniem tego zwierzątka. Oczywiście wbiła mi żądło, nie? Sobie wyobraź, jak cię dorwie taki rój wyrojony pszczół. Po prostu ja bym, no nie przeżyłbym prawdopodobnie tego, nie? Dziadek mi sprzedał wtedy kopa, ja to pamiętam do dzisiaj. Poleciałem po prostu, wiesz, nie z płaczem, nie? Kurde, reakcja dziadka była, można powiedzieć, może nie super jakaś wychowawcza w takim sensie, że wiesz, no pomyślałem, kurde, ale ten dziadek jest ostry. No, przeżył wojnę, nie? Musiał być ostry, żeby przeżyć. Akowcy go chcieli powiesić swego czasu. No. Dlatego, że był w batalionach chłopskich.
1: No, proszę. Tak. A też pamiętam taką sytuację. Kiedyś byłem na wycieczce. Moja matka akurat była taką dyżurną, oddelegowaną, bo kiedyś tak było, że rodziców się dobierało do jakiejś tam wycieczki na opiekunów. Byliśmy gdzieś tam w jakimś zamku. Ja się tak miałem taką łańską fantazję, że ciągle tam się gdzieś wychylałem przez barierki, coś. Jeden z takich innych opiekunów, który w ogóle nie był nauczycielem, tylko ojcem koleżanki też, takim, wiesz, dobranym, tak się zaszedł mnie od tyłu i mnie tak strzelił naprawdę mocno w dupala. Matka wtedy nie zareagowała, chyba była zaskoczona, że kto, jakiś inny, obcy człowiek bije jej dziecko, ale to były takie czasy, gdzie to nie wzbudzało takich emocji aż wielkich. I to była dobra kara, bo mnie to wtedy, wiesz, ja w ogóle nigdy nie byłem bity i dla mnie to było coś, no, ewenement, szok. I wiesz, i zacząłem się zastanawiać i już tam nie fikałem, nie skakałem, nie wychylałem się. Zadziałało. Taki całkiem mały dzieciak jest jak zwierzątko, jak kot, który sprawdza, na ile może se pozwolić z człowiekiem i jak daleko może się posunąć. I to czasami trzeba. Zwierzęta tak karcą. No kotka daje w łeb małemu kociakowi. On często tam aż zakwiczy, jak dostanie w łeb. I on, no, już, on już wie, że nie wolno, że trzeba uważać i tak dalej. No to czasami też bym nie był tu taki fanatyczny, bo właśnie to tak jest, to jest też taki fanatyzm, że nie wolno nawet kwiatkiem dotknąć, gdzie to dziecko.
2: Albo tego. Nie, no tak, tak, tak się mówi, nie? Tak się mówi. A z drugiej strony wiadomo, że patologia i te sprawy takie, wiesz, typu, wiesz, znęcanie się nad rodziną, psychiczne maltretowanie. Mnie to troszeczkę tak, wiesz, bawi czasami, że kobieta jest z facetem przez 30-20 lat i ona nagle mówi, że on uderzył panią, nie, ale się psychicznie nade mną znęcał. Ja mówię, no kurwa, no to trzeba było się rozwieść. A nie po prostu, wiesz, nagle po prostu, wiesz, albo ktoś sobie przypomina, uuu, on mnie molestował, dziadek stary, już po prostu, wiesz, ledwie tam już demencja starcza, on chyba nie pamięta, nie? Mamy przykłady takich, szczególnie w Stanach to jest takie popularne, nie? Że na przykład twórcy Marvela, nie? Między innymi tych komiksów ze Spider-Manem, przecież facet już dziadek praktycznie, do dzisiaj oglądamy go w filmach, nie? Jako przerywniki. No i jego chcieli, jakaś babka chciała go, czy nawet babki chciały go po prostu, wiesz, pozwać zbiorowo o molestowanie, nie? Nagle sobie przypomniały, kurwa, że ktoś ją złapał za tyłek, albo wiesz, albo że miały z nim seks, tylko wiesz, to nie był seks na zasadzie, on musiał je zgwałcić, bo to tak jak z tym Cosbym i generalnie, wiesz, z tymi wszystkimi znanymi ludźmi, którzy się dorobili, mają kasę i teraz można ich po prostu wycyckać, nie? Bezpośrednio, nie? Tam pamiętasz może te takie podejście, że było w Starym Testamencie, że jak kobieta nie krzyczała, kiedy ją molestują albo gwałcą, to nie miała prawa powiedzieć, że była zgwałcona, nie? Dlatego, że nie stawiała oporu, nie? To troszeczkę jak z tym kawałem, nie? Tym takim... O tym, że czy pani się opierała? Tak, o ścianę, nie? No i nagle po prostu te kobiety nagle sobie przypominają, te staruszki, no bo to też są takie kobietki już, które nagle, wiesz, trzeba dorobić do emeryturki i nagle sobie przypomina po 20, 30 czy 40 latach, że ten gość ją jednak molestował, nie? No to już to jest...
1: Tu się nie zgodzę zupełnie z tobą. Brakuje ci jakiegoś, wydaje mi się, zrozumienia i wrażliwości i zrozumienia tego, że po prostu ludzie często no, mają blokadę, nie mówią o takich rzeczach, nie widzą szans na wygraną i mają prawo się domagać nawet po latach. A ten Cosby, którego tak, tu starasz się wybielać,
2: tak.
1: To wiesz, to zbyt dużo było tych ofiar tego Cosbiego, żeby to nagle się wszyscy na biednego Cosbiego rzucili i chcieli go wycyckać z kasy. Jak ja widzę, że słuchaj, tak samo jak ten Sadowski, Jazzman, nagle mamy 40 kobiet, które twierdzą, że za dzieciaka w tym tęczowym music boxie były wykorzystywane jako dzieci przez niego i co? I wszyscy się nagle chcą go z kasy wycyckać,
2: ja
1: tak?
2: Nie mówię, że tak nie było, bo to jest kwestia, jak to mówi, udowodnienia, tylko udowodnienie czegoś takiego po latach jest ekstremalnie trudne, nie?
1: Jest,
2: na szczęście
1: jest.
2: Tak, jest. To tak jakby ja też mogę powiedzieć, słuchaj, krawiec mnie molestował w bramie po prostu, wiesz, i po jakichś tam 30 latach, nie, wiesz, powiedzieć sobie, że tak było, nie? No ale sorry, po prostu reagujesz albo to tak jakbyś powiedział, to jest jakby no, rozlane mleko, no, jak to mówią, musztarda po obiedzie. Tego to trudno jest naprawdę zweryfikować, czy tak było. To może być naprawdę bardzo długa po prostu kampania, bardzo długi czas tego jakby knucia, nie? No bo nie zawsze wszystkie kobiety są uczciwe, nie? Ile osób, teraz się gdzieś okazało, że gość, który coś tam pomagał pani Shering Wielgus, okazał się zwykłym kłamcą i jakimś jeszcze, kurde, wiesz, hochsztaplerem, nie? Pomagał jej w czymś tam, nie? Pisać list do papieża Franciszka.
1: Ale stary, są wszędzie, we wszystkich środowiskach, grupach zawodowych, są takie nadużycia. Są przypadki, oczywiście. Są przypadki Żydów, którzy malowali pokryjomu antysemickie hasła, żeby było, że wiesz, że antysemityzm.
2: Co rabin robi? Co rabin robi?
1: Wszędzie się znajdą takie przypadki, że ktoś po prostu kłamie, oskarża kogoś bezpodstawnie. No ale tak, na tak. To się nic nie poradzi. A ja uważam, że trzeba trzeba dopadać nawet po latach różnych gwałcicieli. To są tak, straszni ludzie.
2: Jestem a jak najbardziej za, oczywiście, pod warunkiem, że są na to dowody, twarde dowody, a nie tylko słowo. Słowa czasem po prostu są, no to w tym wypadku czasem słowa są zwyczajnie w świecie za małe. No nie wiem, może
1: dla mnie stary twardym dowodem...
2: Wariograf może jakby podłączali takim kobietom pod palce, to by coś, wiesz, pokazało, nie?
1: Dla mnie to też jest twardym dowodem jest liczba pokrzywdzonych, bo po prostu jeśli to jest kilkadziesiąt osób, to ciężko mówić o zmowie. Tym bardziej, wiesz, jeśli po prostu trzeba tak całościowo popatrzeć, jeśli jest sytuacja, że nawet już, to wiesz, to jak Cosby był oskarżany, to on już miał lata świetności dawno za sobą. Nie sądzę, żeby tak miał dużo kasy do wyrwania też. Więc to też jakoś tam przemawia na korzyść oskarżających go, że nie dla kasy raczej. To ilość tych świadków, wiesz, różne tutaj są czynniki.
2: Nie wiem, nie wnikam po prostu, bo nie znam, jak to się mówi, poziomu zamożności pana Cosby'ego po latach. Ja przypuszczam, że głupim człowiekiem nie był. Ja na przykład czytałem jego książkę. Czytałeś jego książkę o wychowaniu, rodzicielstwie? Jak być ojcem? Bardzo fajna książka.
1: Tak, miałem kiedyś tą książkę nawet.
2: Tak, i bardzo fajna książka i myślę, że facet, nawet gdyby się okazało, że molestował, nie? I tak dalej, to co napisał było kapitalne, naprawdę. To ja wiele razy patrzyłem, czasem dochodziło do takich, wiesz, on jest też takim jajcarzem, bo bądźmy sobie szczerzy, Cosby naprawdę swego czasu był bardzo, bardzo takim popularnym, wiadomo, stand-uperem, no to jeszcze nie było tego, wiesz, ale generalnie był satyrykiem i na przykład mówił taki tekst, nie, do syna, nie, ale to się mówi najczęściej do chłopców, nie do dziewczynek. Trzeba, on to bardzo odróżnia, nie, bo inaczej podejdziesz do chłopca, inaczej podejdziesz do dziewczynki, nie, do chłopca podejdziesz właśnie po męsku, a do dziewczynki właśnie delikatniej i on to bardzo fajnie opisywał. I ciekawą rzecz, tak jest, kiedyś opowiedział, synu, i to mi kobieta właśnie mówi, cytowała, mówi, że jej się to podobało, że on podszedł do tego syna i mówi, synu, ja cię powołałem na świat i ja cię mogę z tego świata wyeksmitować. I to kobieta mi opowiadała. No i wiesz, ja mówię, no kurde, no w jakimś tam stopniu, nie? Facet też miał takiego luza, nie? Pod tym względem, że nie demonizował klapsów, czy tam po prostu jakichś takich właśnie odzywek korygujących, nie? Dzieciaków. Nie? To było fajne akurat, nie? Także, no.
1: I się po latach okazało, że trochę był takim cwanym gapą, czy tam ślepym, gadającym o kolorach, bo ani nie był dobrym ojcem, no i to wykorzystywanie, a on nawet jak go już zamknęli w pierdlu, to nadal czuł się, wiesz, mentorem i zrobił jakieś takie spotkania, gdzie pouczał dalej tych wszystkich więźniów, jak rodzinę, jak wychowywać dzieci, jak rodzina ma działać. Strasznie toksyczny facet, tak z punktu widzenia, wiesz, tego, co już dzisiaj wiemy, tego, po prostu cały dokument o nim jest. Też nigdy mnie jakoś specjalnie nie śmieszył ten Cosby. On robił miny, ten jego sposób mówienia, taki klaun, to bardziej taki klaun niż satyryk.
2: Ja lubiłem jego mydlane opery, powiem. Ale to były też takie czasy, nie? Że te mydlane opery były dość popularne. Tam to już była przeszłość dawna, a u nas dopiero to puszczali w latach 80., 90., nie? I lubiłem sobie właśnie czasem.
1: On był mega popierdoleńcem był tak naprawdę, wiesz, bo były na przykład, zaprosili go czarnoskórzy na takie uroczystości na cześć Martina Luthera Kinga, a on przyszedł i zaczął coś pierdolić, że młodzi noszą spodnie szerokie, wiesz, że to nie wolno pozwolić nosić młodym, tak wiesz, z czapy, nie? On był takim popierdoleńcem trochę, no.
2: Nie znam kontekstu, ale wiem jedno, jedna jego wypowiedź na temat czarnych, i jest czarny, więc miał prawo to powiedzieć, tak jak nazywanie gościa nyga, nie? Miał prawo powiedzieć, powiedział, wiecie co, on mówił o czarnych, nie? Wy... się tak ciągle sadzicie do białych, oskarżacie ich o rasizm, a ja znam masę wypowiedzi ludzi i to właśnie tych właśnie jego, powiedzmy, anturażu, jego koloru, tak, którzy wypowiadają się, że oni nie widzą aż tyle rasizmu, co niektórzy, nawet biali, którzy są tak rzekomo, wiesz, tolerancyjni i promują to wszystko. I on stwierdził taką jedną rzecz, że wy, Amerykanie, czarni, nie macie za grosz poczucia takiej nieodpowiedzialności, tylko odpowiedzialności też, ale to tam jest taki zlepek słów, który sugeruje, że nie macie w ogóle ambicji. Jedziecie po prostu na tym, że wasz pradziadek był po prostu niewolnikiem i nic więcej od siebie nie dajecie społeczeństwu. I on to bardzo fajnie, trafnie ujął. I mamy efekt tego, nie? Mamy BLM i tak dalej, nie? To są efekty. Ja, wiesz, już jak pokazywali na przykład gościa, takiego szeryfa, który stwierdził, że większość po prostu, wiesz, przestępstw, które popełnia w stosunku do tak zwanych innych nacji, to niestety jego jakby ziomkowie, nie? I kurde, po prostu tam mało go nie zjedli, a to on występował w takich mediach dość właśnie tak zwanych liberalnych, tak? Czyli dość takich mocno, wiesz, lewych, nie? I po prostu jak on mógł powiedzieć coś takiego, nie? Po prostu, wiesz, szeryf, nie, on powinien być za nami, nie, i tak dalej, nie, albo po prostu widzę, po prostu, wiesz, jak jeden biały, troje czarnych chyba w studiu, wiesz, rozmawiają na temat tego ostatniego, tego zabitego, co to były właśnie te całe, no, burdel był, nie, w Stanach i te wszystkie protesty, które tak naprawdę były zorganizowaną grabieżą sklepów, nie tylko, wiesz, Żydów białych, ale i też czarnych, nie, bo pana jednego, pan jakiś przydusił, nie, policjant i zrobili z policjanta mordercę generalnie i wiesz, i nagle się okazuje, że po prostu siedzą po prostu dziennikarze, czarna jedna, która leje po prostu z tego gościa, który został rzekomo zabity przez tego policjanta. Rzekomo to jest udowodnione, nie? Oczywiście. I po prostu, wiesz, i leje, że kurde, że narkoman został po prostu, wiesz, źle potraktowany, a był taki i owaki, nie? I leje po prostu, że większość białych bierze to za dobrą monetę i robią z niego bohatera, po prostu, wiesz, po prostu beka w chuj. Sami czarni praktycznie w studiu, jeden biały i też ma z nimi po prostu polew, nie?
1: I znaczy to, ten zabity stał się takim symbolem, no może niezasłużenie, ale czarni potrzebowali takiego symbolu, bo nadal podobno był problem z tym, że czarnoskórzy są traktowani źle przez białych właśnie policjantów. Wiesz, że nadużywają swojej jakby władzy i źle traktują. Trochę jak w tym filmie, nie wiem, czy pamiętasz, Wejście Smoka, gdzie ten czarnoskóry właśnie, ten co grał Black Belt Jones, tak. Jak on się nazywał? Jim Kelly chyba. Gene Kelly. No, to on, wiesz, to taki znany akt. I tam była scena, gdzie właśnie przedstawiająca, że policjanci, wiesz, tam o czarnuchu, tam tego, no i ponoć dalej tak w Stanach trochę do tej pory to pokutuje i czarni tak na gwałt szukali jakiegoś takiego punktu zaczepienia, żeby, wiesz, zaprotestować przed tym, nie? No i się znalazł, no, czy zasłużenie, no, czy nie, no raczej nie.
2: Przepraszam, że jakbyś to powiedział w tym studiu, to by cię po prostu, wiesz, tam ostro czarni wyśmiali, dlatego że jak udowadniał ten szeryf i to statystykę brał, że większość tych tak zwanych, okazuje się, że więcej ginie białych niż czarnych stosunkowo, w stosunku do tak zwanych zabójstw policyjnych, nie? I że nie jest prawdą, że jest ich więcej, mało tego, je się bardziej nagłaśnia, ale to nie znaczy, że to jest prawda. No i między innymi dawał statystyki tego typu właśnie, że mamy tutaj do czynienia, że głównie czarni przeciwko czarnym nie występują i jeśli są jakieś zadymy, to właśnie i to tak troszeczkę jak powiedział Max Kalonko, niepopularny teraz, że czarni mają problem z czarnymi, nie? Głównie. A nie biali. ponieważ oni są mniejszością, naprawdę są mniejszością w stosunku do reszty, natomiast totalnie można powiedzieć, że największym problemem, słuchaj, moja znajoma, dziewczyna, która nic nie miała wspólnego z rasizmem, lubiła wszystkich po prostu czarnych aktorów i tak dalej, tak jak my wszyscy tutaj, nie, w Europie, pojechała po prostu do Stanów i mówi, ja jestem teraz rasistką, wiesz? Wiesz, jak oni się zachowują? No i opowiedziała kilka takich numerów, nie? Siedzi Murzynica, mówi tak już, siedzi Murzynica po prostu, kolejka w chuj, a ta sobie kurwa w pracy przy nich ostentacyjnie maluje paznokcie, a ona jest w pracy, nie ma przerwy, nic w pracy. Zwróci jej uwagę. A wiesz, co ona wtedy powie? Because I'm black? I zaraz po prostu będzie po prostu wielkie ajwaj, że prześladują czarnych, nie? A to jest po prostu jechanie na zwyczajnym świecie, na takim właśnie zrobieniu z nich ciągle prześladowanej grupy.
1: Może być takie trochę błędne koło, wiesz, że to działa w dwie strony, bo czarni się tak zachowują, są trochę bezczelni, starają się wykorzystywać to swoje takie uprzywilejowanie i wiesz, i to wzbudza niechęć u białych i rośnie rasizm przez to i potem błędne koło.
2: Tak. Oczywiście. I teraz masz przykład tego, w jaki sposób to działa. To działa tak jak z tym dzieckiem, które wie, że ten pan, ta pani, ten nauczyciel, czy nawet matka i ojciec nie mają prawa cię uderzyć. On zna swoje prawa. I zrobi wszystko, żeby wejść na łeb i mówi, no i co mi zrobisz? Nie mamy pana adamantium i co pan nam zrobisz, nie? No, mały Wolverine po prostu, wiesz. Bestyjka po prostu, wiesz, próbuje wykorzystać swoje prawa, które te prawa ma oczywiście, ale robi to w tak sposób bezczelny, że, no wiesz, ludzie to widzą. Ludzie nie są głupi, nie? Pamiętasz, oglądałeś ten, no przecież żydowski aktor, Brytyjczyk, Sacha Baron Cohen. Pamiętasz tą scenę z Dyktatora? Nie wiem, czy widziałeś.
1: Widziałem, bardzo lubię tego komika i cenię go. Wszystkie filmy właśnie widziałem.
2: I tam, tak, i tam była taka scena, że gówniarz, no akurat biały, nie było, tam nie było nic z rasizmu, nie? Wszedł sobie tam do tego i zaczął tam pudełka jakieś strąpać z tego i on powiedział na początku mu, nie rób tego, nie? Potem był coraz bardziej stanowczy. Gówniarz się odwrócił do niego, złapał się jak Michael Jackson za środek i ten obrócił czujnik, na niego nie patrzy i wypierdolił mu mniej więcej takiego kopa jak mój dziadek kiedyś, kiedy zaglądałem do Ula, nie? I wszyscy, no! Niech mi ktoś powie, że siedząc przed telewizorem i oglądając ten film, czy w kinie, po prostu nie uśmiałeś się. No, należało się, nie?
1: No jakiś problem jest zdecydowanie, nawet na takich liberalnych, wiesz, mediach, które z takich nowoczesnych, takich. Czytam artykuły o tym, że dzisiaj w szkołach są problemy z dziećmi, które potrafią być tak agresywne, że, wiesz, jakiejś dyrektorce dzieciak złamał te żebra trzy, bo tak ją kopał i wiesz, i on się drze, taki dzieciak, łapie, przewraca meble i po prostu wzywają matkę do szkoły i ta matka mówi, ja jestem bezradna, ja nie wiem, co poradzić sobie. Dzieciak jest wysyłany do jakiegoś, w końcu do jakiegoś ośrodka wychowawczego. Dawniej, ja nie pamiętam takich przypadków. Mieliśmy na przykład w podstawówce klasę dla trudnych dzieci. Notabene też mi grozili, że mnie tam przeniosą.
2: Klasa specjalna, tak?
1: Taka specjalna, już byłem blisko jakby. I tam nawet nie było takich dzieciaków, które wiesz, które się rzucały na nauczycieli, które gdzieś tam. A dzisiaj to podobno jest taki dosyć częsty problem, więc coś się zmieniło.
2: Tak, tak. Masz przykład tego, moja znajoma opowiadała taką scenkę kiedyś o beztrosownym wychowaniu. Kolejka, wiesz, jak to kolejka, nie, gdzieś tam w sklepie, nie? I gówniarz podszedł do zupełnie obcej kobiety. Matka stoi i on wziął jakiś rodzaj, nie wiem, czy przedmiotu jakiegoś, coś ostrego takiego, wiesz? I zaczął tą kobietę tam po prostu w tyłek, gdzieś tam, czy po plecach po prostu dziobać. Kobieta się odwróciła, na początku nie rób tego, nie? Ale widzi, że matka stoi, więc zwróciła się bezpośrednio do matki i mówi, słuchaj, przepraszam, niech pani coś zrobi, nie? Z dzieckiem. No, wiesz, a ta nie powiedziała, że to tylko dziecko, niech pani się... Ona powiedziała, proszę panią, ja go bezstresowo wychowuję i nie mogę ingerować w jego proces, uwaga, wychowania. Tak. Na co jeden z gości, który stał z tyłu, miał chyba jajka czy coś takiego, nie? U siebie wyciągnął te jajka, po prostu przypierdolił tej matce z góry na głowę, nie? Że to wszystko tego. Proszę panią, mówi, ja to właśnie tak byłem wychowany. I to była jest autentyczna jej historia. Ja mówię, no to właśnie coś takiego właśnie się dzieje, nie? Że robimy z tych dzieci Boga, po prostu taki fetysz, nie? Że nie masz prawa nic powiedzieć, nie masz prawa, słuchaj, ja mam swoje dzieci. Nie mogę powiedzieć, że byłem idealnym ojcem,

0: Że stary, że tak się da wychować nawet bez kar cielesnych, jeśli wiesz, jest to bardzo konsekwentne takie wychowywanie, że ojciec buduje swój autorytet, że huknie od czasu do czasu, on nie musi bić, ale wiesz, po prostu to przez lata się trzeba budować, a jak ktoś ma to totalnie w dupie i pieści się z tym dzieciakiem, pozwala mu na wszystko, no to wiadomo, że nic z tego nie będzie, ale wiesz, to
1: Ja
0: jest to, no...
1: Ja taki błąd popełniłem, że pozwoliłem właśnie mojej żonie za bardzo wychowywać, a wreszcie zasadniczo ich rodzina, jej rodzina pozwalała sobie na traktowanie właśnie moje dzieci jako, no, jako bóstwo, nie? I nie miałem prawa praktycznie, znaczy nie miałem, im się wydawało, że nie miałem prawa robić. I na takiej zasadzie, tato ci uderzył, albo tato coś tamtego, nie? Dajmy na to, nie? Daję przykład hipotetyczny. Tato coś ci źle powiedział, to zły tato, nie? I ta narracja ze strony rodziny mojej żony szła bardzo długo. I ja odpuściłem sobie na takiej zasadzie, że nie byłem po prostu świadomy, że ta indoktrynacja moich dzieciaków trwa latami. No i uwaga, zaczyna się wiek ten tak zwany trudny, czyli nastolatek, nie? No i tutaj masz już po prostu jazdę, nie? Oczywiście są rozmowy najczęściej po prostu, wiesz, jakieś tam stawianie warunków lub stwierdzenie, słuchaj, albo po prostu robisz tak, jak mówię, albo nie robisz, nie? Po prostu, wiesz, a moja niestety robiła taki manewr, że kiedy ja prosiłem, mówię, chodź tutaj, mi pomożesz czymś tego, nie? Ona mówi, to ja ci pomogę. Ja nie zauważyłem, że ona po prostu próbuje odseparować syna od takich po prostu zwykłych, po prostu, wiesz, męskich spraw. I powiem ci szczerze.
0: Takie wyręczanie ciągłe, tak?
1: Tak. I ja w końcu doszedłem do wniosku, ja mówię, kiedyś mówię, wio, chodź tutaj, powiem, byłem wkurzony. Ja mówię, podaj mi kombinerki. A on stanął jak po prostu z ciele. On, kurwa, nie wiedział, co to są kombinerki. I ja mówię, czy ty widzisz, do czego doprowadziło twoje wychowanie i twojej rodzinki? Założy się, że ich tam dziadek czy tam brat by wiedział, co to są kombinerki, ale ten trzymanie ich w takim kloszu, w takim komforcie bezpieczeństwa sprawiło, że on, kurwa, nie wiedział, co to są nawet kombinerki, nie? Ja byłem w szoku. No oczywiście byłem wkurzony wtedy.
0: Trochę
1: ja mówię,
0: przesada.
1: Kurde,
0: wiesz, ktoś mógłby tu powiedzieć, że a co tam, może się czym innym interesuje i po co mu te kombinerki, ale to już trochę przesada, żeby nie wiedzieć, co to są kombinerki. No, a młotek to wie, że to... Nie no, to już trochę się parodia robi. Też często jest inna taka chora sytuacja u rodziców, że na przykład matka zwala na ojca wszystko, co dotyczy kar, upominania, bo sama chce
1: tak,
0: być tą dobrą, tą,
1: tak,
0: która daje nagrody.
1: To było to samo.
0: I to się często zdarza właśnie w małżeństwach.
1: Tak,
0: i to jest bardzo przykre.
1: Tak, to było właśnie, bo między innymi taki przykład, przykład właśnie u mnie, że powiedziałem, ty ciągle po prostu grasz dobrego glinę, a ja ciągle złego. Efekt będzie taki, że kiedyś oni przyjdą, żebym ja był dla nich złym gliną, a ja powiem, wiecie co? Idźcie do mamy. No bo tak, bo i oni nie sądzą, że oni sądzą, że wiesz, że tato to frajer, nie? No, takie rzeczy słyszałem już, wiesz, już jak między sobą gadali, nie? Z jakich źródeł to nie powiem, bo chuj wie, kto to słucha. W każdym razie no widziałem, w jaki sposób matka się odnosi względem mnie przy nich, nie? I no, to ojciec frajer po prostu. Ojciec nic nie wie. Po prostu ojciec to jest idiota. Najlepiej, nie? Tak najlepiej powiedzieć, nie? Dziecku. I teraz zobacz, ja mówię teraz do mojej byłej, ja mówię, jak, w jaki sposób ty ich wychowałaś? Co, jesteś zadowolona z tego? Że mnie znienawidzili, że nie chcą ze mną się skontaktować, to tylko jest twoja i wyłącznie wina i twojej rodziny. I każdy to zauważył. Ona była w stanie na przykład zrobić coś takiego, że kiedy przez lata separowała się od mojej rodziny, to z chwilą, kiedy było już praktycznie, no rozwód, nie separacja była, praktycznie rozwód się odbywał, wyobraź sobie, nagle moje siostry stały się jej przyjaciółkami. A ja mówię, kurwa, wy jesteście tak głupie.

0: i naiwne. I oczywiście wchodzi cała psychologia tak zwanego tych, no, jak masz jajniki, to musisz jej pomóc, nie? Mój szwagier to zauważył, nie chciał się w to angażować. Ja byłem wściekły, ale szwagier powiedział, że on jest za swoją żoną i tak dalej, nie? A po jakimś czasie stwierdził, kurwa, jaki ja byłem głupi, jakie ona bzdury na twój temat wygadywała, a ja mówię, i co, uwierzyłeś jej, nie? Moja siostra też uwierzyła. Słuchaj, jak słyszysz, że twoja siostra namawia swoją, twoją byłą na to, żeby na spotkanie, ponieważ obawiała się ze mną spotkać, nie wiem dlaczego w sumie, tak jakbym ją, nie wiem, maltretował, pił, po prostu wiesz, zdradzał, wiesz, na lewo prawo, pieniędzy nie dawał, w ogóle wiesz, i ona się zastanawiała i moja siostra mówi, wiesz co, to weź albo naślij na niego policję, albo weź paralizator. Słuchaj, ja byłem w szoku, że moja własna siostra była w stanie coś takiego, że jej to przez głowę przeszło. I coś takiego doradzać innej kobiecie, kiedy sama była prekursorką rozwodu. Kurde. Ja mówię, to jest super. Po prostu jak można, do czego można doprowadzić takie doradztwo, nie? Ja ci doradzę, nie? Weź, każ mu się odpierdolić od siebie i od dzieci. W ogóle generalnie, wiesz, no...
1: Nakręcona została przeciwko tobie, tak? Była długo. No, to często się zdarza, tak? Też, że. Że ludzie, wiesz, są ze sobą, ty gdzieś tam jesteś hen-hen i ludzie się tak nakręcają przeciwko tobie, bo zawsze jest okazja też, żeby zwalić jakieś swoje winy na ciebie, żeby obgadać, nawet tak wiesz, z nudów. Ciebie i tak dalej. No i się tak ludzie nakręcają. To samo jest w pracy. No, ja też to przechodziłem, jak nie przychodziłem do roboty i kumple też się nakręcali przeciwko mnie. Tak z niczego po prostu, wiesz, bo mnie nie ma i jest okazja, żeby coś tam sobie obgadać, nie? I to, wiesz, jak tego nie przystopujesz w porę, to tak, za daleko w końcu idzie, tak. Nie?
0: Dokładnie, nie? To trzeba potem, wiesz, to troszeczkę jak w więzieniu jesteś, nie? Że musisz się postawić największemu koksowi, żeby zyskać szacunek. I niestety ja miałem taką przykrą sytuację. Gościa, którego bardzo lubiłem, a jednocześnie no facet miał wyrok za zabójstwo, nie? I kiedy musiałem się mu postawić, to zrobiłem to na tyle radykalnie, że wszyscy patrzyli na mnie jak na kosmitę i mówili, wiesz co, ale wiesz, że dla niego to zabić ciebie to jest jak splunąć, nie? Bardzo ryzykowałeś, nie? Ale wiesz co? Ale jak na mnie patrzyli. jak poszedłem, wiesz, to tak mniej więcej jak poszedłem, nie, po prostu zrobić prawo jazdy i za pierwszym razem zdałem. Wszyscy, co? Nie zdałeś? A ja zrobiłem taką smutną minę na początku. Wszyscy, aha, ha, ha, ha, nie. A ja zdałem. I wychodzisz tanecznym krokiem i mówisz, to ja właśnie. I tak no właśnie mniej więcej to wygląda, nie? I musisz takiemu koksowi po prostu, jak to mówią, może nie sprzedać gonga, ale postawić mu się na tyle, że pokażesz, że ty się go nie boisz, nie? Chociaż wszyscy się go boją.
1: No jak w świecie zwierząt to wszystko trochę zawsze tak, działa, tak naprawdę, tak, tylko sobie nie zdajemy do końca z tego sprawy, ale bardzo często są takie sytuacje, gdzie wszystko się sprowadza do tych samych zasad, co w świecie zwierząt, tylko to jest bardziej skomplikowane, bardziej, więcej niuansów jest trochę takiej iluzji nałożonej, tak jakby ktoś kolorowe ubranko na to wszystko ubrał, a tak naprawdę cały czas drzemie w nas zwierzę, że pewne takie bardzo proste zachowania są trochę jak fraktal się tak rozbudowują, ale to jest gdzieś tam to samo jądro, ten sam... Dobra, wiemy o co chodzi. Dobra, słuchaj, jam ci to, ja już jestem strasznie skonany. Strasznie skonany jestem, więc będziemy powoli kończyli.
0: Wyzywałem, ty skonana, dobra. Ach, dobra, okej. Okay. Dobra, to w takim razie... Wszystkiego najlepszego. Jeszcze wieczór jest, więc można powiedzieć, że dobrej nocki życzymy i nie dajcie się po prostu, wiesz, nie dajcie się tym wszystkim, kurwa, TVN-om, tym całą, kurwa, po złotkiem, tym po prostu gównem, tym obleczonym w, nie wiem, jak wykwitne rzeczy, nie, no po prostu nie pijcie kawy kopilówak, nie, no bo, kurwa, to jednak są odchody, jakby nie było. Chociaż bardzo drogie. No, dobra. Trzymajcie się wszyscy i do następnego. Nie?
1: No, dzięki. Trzymaj się. Do następnego.
0: Hej.

papież Franciszek, tak pogardzany dzisiaj często przez katolików, to jest moim zdaniem 100 razy lepszy papież już od Wojtyły, jeśli już miałbym jakiegoś papieża tutaj cenić. Na przykład teraz zwrócił uwagę na przemoc wobec kobiet i powiedział, że to jest coś jak satanizm wręcz. Tak przyrównał to do satanizmu. Przemoc wobec kobiet. No, wiadomo, że znajdą się kobiety, które same będą biły faceta. To też jest taki problem. Agresywna baba, to nie wiadomo, co zrobić, nie? Ty będziesz się bronić, to w ogóle, a zamiast przyjmować ciosy, to jeszcze cię aresztują. Zaraz uwierzą kobiecie, że ją bijesz. Kobiety mogą wykorzystywać dziś takie sytuacje. No, świat się okropny zrobił. Za dużo jest kłamstwa, za dużo jest nadużywania swoich jakichś... Sorki, tu ważna sprawa. No, także przemoc kobiet też skomplikowany dosyć temat. No bo powiedzmy, że kobieta cię mega źle traktuje, nie? Jest agresywna, zaczyna właśnie też stosować przemoc. No, co zrobić w takiej sytuacji? No a z drugiej strony sam często powtarzałem, że facet, który bije kobietę, to jest dla mnie zero i trochę tak to czuję, nie? W życiu nie biłem kobiet i nie wiem, czy był zdolny do tego. Facet ma takie hamulce w sobie, trochę też to ze świata zwierząt jest. Często samiec, w ogóle samica go zaatakuje, a on zwiewa, nie? Czy to pies, czy to jakiś lew. I u psowatych, i u kotowatych. U ssaków ogólnie chyba to jest. No więc też skomplikowana sytuacja. Co do Cosby'ego, mogę jeszcze dodać, że w sumie to był pierwszy czarnoskóry aktor, który był przedstawiony jako klasa taka średnia, wyższa, nie? Jako zamożny człowiek, doktor, wykształcony. Ten Huxtable, doktor Huxtable. Wcześniej to czarnych pokazywano jako jakichś sługusów, tam odźwiernych, nie? Kierowców. No a to był taki przełom trochę i to mu tak uderzyło mocno do głowy też. Nagle się poczuł wielkim mentorem i on właściwie całe życie tak mentorował, nie? I pouczał wszystkich. Poczuł się w dechę ważny za bardzo. No, kończymy audycję. Strasznie jestem wam wdzięczny tutaj za hojny sponsoring. Bardzo się cieszę. Bardzo mi się przyda kaska. Rzecz jasna, postaram się jakoś zrewanżować audycjami. Jakbyś miał siostry, to byś bił, pisze. Jam ci to. No, jam ci to w ogóle tak trochę tutaj ten... z innej mańki dzisiaj trochę, nie? Zaatakował. Takie ma poglądy, które niekoniecznie będą popularne bardzo. A ja się częściowo zgadzam, na pewno częściowo tak, myślę, że nie. Za dużo jest popadania w skrajności różne, a to w lewą stronę, a to w prawą. Fanatyzm to jest coś, co rozpierdala świat w ogóle. Nieważne, jakiego tematu to dotyczy, czy ekologii, czy kościoła, czy patriotyzmu jakiegoś, czy czegokolwiek, czy mediów, nie? Być może są takie rzeczy, w których przesada, skrajna przesada i pewne zaślepienie niekoniecznie aż będą tak destrukcyjne, nie? Ale są... Większość dziedzin życia to tam, gdzie się pojawia fanatyzm, tam się nawet najszlachetniejsze idee psują. Okej, chciałbym wam... Ja ci to piszę, czego zaatakował. Nie, chodziło mi o to, że że takie poglądy, wiesz, przedstawiłeś trochę z innej tutaj mańki, nie? Ale też myślę, warte przedstawienia.
no wiesz, jesteś tu za karami cielesnymi, mówisz, że jak kobieta tutaj też byś, jakbyś miał siostrę, to byś bił. O tym... No, w każdym razie trochę się różniliśmy. No, też tutaj jesteś fanem Cosbiego, ja nie za bardzo. No więc było o czym tutaj pogadać. Okej, okay, jeszcze tutaj patrzę. Co tutaj się dzieje? No, mój kubeczek już jest pusty. Ile to godzin dzisiaj? 6, prawie 7 godzin. No, to akurat, akurat. Dobra, cóż, ponawiam tutaj apel do Jacka. Jacku z Australii oczywiście. Jacku, odezwij się, Jacku. Odbiór, odbiór. Tu Polska, tu Polska. Daj tam znaka, co tam u ciebie. Przypominam, że w czwartek będzie jakieś nagranie wrzucone, bo to nie będzie nagrywane na żywo. Postaram się tego samego dnia jeszcze wam wrzucić te nagrania tam z działki, co by się tam nie działo. Nie wiem, czy to będzie ciekawe, czy nie, ale nagram, przyjdę, wrzucę. No a w piątek też się spotkamy. No i będzie tutaj taka radiowa trochę wigilia, taka nasza nocno radiowa wigilia. Spędzimy tutaj sobie razem, pogadamy. A na koniec jeszcze puszczę wam fajną piosenkę. Dobra, trzymajcie się. I do usłyszenia. A przed wami Martin Lechowicz. Słowo na święta.

czasu, a właściwie masz go tylko dzięki mnie. Wiem, że wiesz, kim jestem, chociaż się nie znamy. Możesz mnie nie lubić, ale musisz znieść, bo czy chcesz, czy nie.

sukces, konto, świat, kariera. Na co ci to wiecznie wszak nie będziesz żyć. Mówią, że głupoty niczym się nie zmierzy, że lekarstwa na nią nie zna nawet Bóg. Wielkim głupcem człowiek, który w nic nie wierzy, lecz największym, kto zapomniał, że go czeka grób. Nim wigilię zaczniesz kawior jeść w hotelu, nim osiągniesz hipokryzji absolutne dno, odłóż talerz, wstań i pomyśl, mój czcicielu, czy na twoim miejscu ja bym zrobił to. Jeśli dotknie cię choroba,

0: tobie mi zależy. Lecz pobłażanie z cierpliwością mylić źle, bo nawet jeśli własną swoją śmierć nie wierzysz, umrzesz i ze wszystkiego ktoś rozliczy cię. Rozliczy cię. Rozliczy cię.
1: Ja, siewcom nienawiści, Mrs. Treehouse, skąd taki pogląd? Krawiec, ty jesteś fanatykiem swojej nienawiści i tym samym siewcą nienawiści. Domyślam się, że chodzi ci, moja droga, o Kościół katolicki, tak? Że często bardzo ostro jadę. No cóż, jeśli chodzi o ludzi, którzy sprzeniewierzyli się całkowicie idei, które głoszą, wykorzystują seksualnie dzieci i zależy im tylko na władzy i na kasie, a lubią pouczać innych o moralności, to tak, czuję coś takiego w rodzaju nienawiści i często daję temu upust. Nie przeczę. A tak poza tym to raczej tak nie szerzę jakichś nienawistnych treści chyba. Staram się tak z każdym pogadać raczej. Proszę o sprecyzowanie, o co chodzi konkretnie tutaj. Samo to, że każdy może zadzwonić, nawet teraz ty możesz zadzwonić i mnie tu zbeształ, ja chętnie wysłucham, no to raczej chyba nie za bardzo to potwierdza, nie? Bardzo jestem ciekaw, napisz, o jaką nienawiść chodzi i mój fanatyczną do tego nienawiść moją. Kogo aż tak bardzo nienawidzę? PiSu? No tak, w sumie posłów, te gnidy sejmowe, którzy zabierają nam wolność, którzy chcą nas wychowywać, pouczać, zabierają nam większość naszych pieniędzy, które potem rozdają, przekupując swoich wyborców. Ludzi, którzy żerują na najniższych instynktach, nietolerancyjnych, nienawistnych, no to odpłacam im trochę. PiS podzielił strasznie Polskę, Polaków, bazuje na nienawiści, na krytyce, na destrukcji, no to ciężko kogoś takiego lubić i się o nim, nie wiem, jakoś pochlebnie wyrażać, nie? Więc troszkę zaskoczenie, że aż tak, że fanatyk nienawiści. No cóż, Mrs. Treehouse już chyba sobie poszła. Rzuciła takie oskarżenie i poszła sobie chyba. A też nie twierdzę, że jestem jakimś barankiem, wiesz, Bożym, który tutaj wszystkich musi kochać, nie? A będę piętnował i będę nawet nienawidził nienawistników. Będę opierdalał tych, którzy opierdalają innych bezpodstawnie. Będę nie lubił tych, którzy też ogólnie mało kogo lubią. I będę pouczał pouczających, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. No nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć. A z Mrs. Treehouse kiedyś gadaliśmy na antenie, to pamiętam. Nawet niejednokrotnie. Musiała zmienić swój pogląd na moją osobę diametralnie. No strasznie jestem ciekawy. Chętnie bym się tutaj skonfrontował. Zawsze się można czegoś o sobie dowiedzieć, nie? No dobra, chyba już nic z tego nie będzie. Liczyłem na jakąś tutaj... ripostę. No, coś będzie tutaj, jakiś komentarzyk, czy nie? O, jest! Nie jestem katoliczką i nie należę do żadnej religii. Tak, jesteś siewcą nienawiści. Nie dzisiaj. Mhm. No, czyli się nie dowiem. No, to widzicie, no, to takie oskarżenia, jak pytasz tak konkretnie, o co chodzi, to nie będę z tobą rozmawiać. Mi się nie chce. Nie dzisiaj. No to słabo. To takiego czegoś nie lubię. Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, szczególnie jeśli się rzuca tak ostre oskarżenia przeciwko komuś, nie? bo powiedzieć, że jesteś złodziejem, chamem, kłamcą i jeszcze parę innych tam epitetów, oskarżeń. No, a potem jak się spytasz, ale o co ci chodzi? O, do widzenia. No, to słabo, słabo. Jestem zawiedziony. Może jednak się dowiem, o co chodzi z tym sianiem nienawiści. Do kogo tak sieje nienawiść bezpodstawnie, bo rozumiem, że to masz na myśli, że sieje nienawiść bezpodstawnie, bo chyba tym, którym się należy, to się należy, nie? Więc nikt nie jest tutaj jakimś Dalai Lamą. Więc chętnie bym się jednak dowiedział, o co chodzi. Dlaczego jestem siewcą nienawiści? Bardzo jestem ciekawy, bardzo jestem ciekawy. Proszę, proszę mi wyjaśnić, proszę. Nie zasnę. Chcesz pogadać? Umówmy się. Wiesz co, gdyby... I co, i sobie coś tam będziesz dumać teraz, co by tu powiedzieć, tak? No bo wiesz, jak ktoś... coś do kogoś ma, to potrafi to wyartykułować choćby tak na szybko, w kilku zdaniach, nie? Albo nawet w jednym zdaniu. Na przykład jesteś krawcem, siewcą nienawiści, ponieważ zbyt często i bezpodstawnie atakujesz i tu wstawcie sobie jakąś tam grupę społeczną albo urząd, albo nie wiem. No chętnie bym się dowiedział, kogo atakuje bezpodstawnie. Bardzo mnie to ciekawi. Kogoś, rozumiem, kogoś, kto na to nie zasłużył, tak, atakuje. No bo tylko takie oskarżenia mają sens. No bo to tak jakby powiedzieć, nie, krawiec, atakujesz Adolfa Hitlera, siejesz nienawiść wobec Adolfa Hitlera i Józefa Stalina. No to wiadomo, że to bez sensu, nie? No więc domyślam się, że kogoś atakuje, kto na to nie zasłużył i bardzo bym się chciał dowiedzieć, kogo. Tym bardziej, że raczej staram się być osobą tolerancyjną. Nawet coś czasem o katolikach, których no tak daleko mi, no to staram się jakoś tutaj mówić na przykład, że no, są też i tacy mądrzy, fajni, tam jakiś zakonnik coś mądrego powiedział, to dzisiaj też o tym wspomniałem. Nie wiem, geje, no też raczej bronię, feministki też, nie wiem, jak o PiSie pewnie też coś, jak ktoś coś mówił na antenie, Jola na przykład, fanka PiSu, nie? Też słucham sobie cierpliwie jej racji. No więc o co chodzi ci, dziewczyno, kobieto? Do kogo się nienawiść? Wiesz, to się rzuca łatwo oskarżenie, ale wypadałoby jeszcze napisać dlaczego. Chciałbym wierzyć, że nie jesteś taką osobą jak... no miliony dzisiaj tak właśnie rozmawiają ze sobą, pada jakaś obelga, na przykład ty zapóźniony średniowieczny głupi chuju, ale nie wiadomo dlaczego ktoś tak uważa, nie? Albo ty lewacka mendo świnio jedna, ale już się nie dowiesz dlaczego ktoś, co dokładnie ktoś ma na myśli, co mu się nie spodobało, tylko same wyzwiska, same oskarżenia. Albo wy złodziejskie, tam, ale co ukradłem? No już się nie dowiesz, nie? No więc chętnie bym się dowiedział jednak, o co ci chodzi. Do kogo sieje nienawiść? Wobec kogo? Wobec czarnych, białych, żółtych, czerwonych, sinych, w kratkę? Kogo? Dobra, no to nic, to pozostaje mi tylko pozostać w nieświadomości chyba. A szkoda, bo bardzo się lubię tutaj czegoś dowiedzieć nowego. To zastanów się teraz, co następnym razem tutaj wykombinować. Posłuchaj sobie audycji, może coś znajdziesz, że faktycznie kogoś zaatakowałem. To masz sporo do odsłuchania. że kogoś zaatakowałem, kto na to nie zasłużył, jakiegoś bidulka. Posłuchaj sobie, może coś znajdziesz. Żeby nie było, że gołosłownie, nie, tu rzucasz jakieś oskarżenia, nie?

w sumie to nie miałbym nic przeciwko temu, żeby było w tej biednej Polsce więcej takich siewców nienawiści jak ja.

Nawet często są zarzuty, że krawiec miękka faja, że tu zmienia poglądy, dopasowuje, że każdego tutaj będzie słuchał i tam tak. Takie zarzuty są częściej, nie? A tu nagle siewca nienawiści.

Na koniec chciałem powiedzieć, że nienawidzę jezuickich żydo-arabo-masonów murzyńskich w paski socjalistycznych, socjalistyczno-prawicowych gejowskich murzydów iluminacko-jezuickich z zakonu Feniksa. Znaczy, ktoś, kto nienawidzi wszystkich ogólnie, jest takim ludziofobem, to... Napisałam przecież, że umówimy się na rozmowę. No dobrze, dobrze.

0: No to siemano.
1: No start.

0: Ahoj, tu Ania, witam Was ze słonecznej Gdyni w nocnym radiu na audycji Para w Gwizdek, a ze mną jest gość specjalny, ekspert w dziedzinie alkoholu z bardzo słonecznego Lublina, sam psychonauta. Halo psycho, jesteś z nami?
1: Dzień dobry, to ja, ekspert od alkoholu, psychonauta z Lublina. Ze słonecznego i deszczowego Lublina.
0: Dzisiaj taka luźniejsza audycja. Możemy sobie też trochę wyborczo w ramach tych zakończonych dzisiaj eurowyborów pogadać. Także w każdej chwili możecie do nas dzwonić. Dajcie znać w ogóle, jak słychać mnie, jak słychać psycho, czy coś poprawić. No i mówię, dzwońcie na Skype, nocne radio. W każdej chwili, nie czekajcie do końca audycji.
1: Wpłacajcie donaty.
0: Tak, wpłacajcie donaty tutaj dla naszego eksperta. Ja się z nim oczywiście chętnie podzielę. Możecie po prostu w treści donata napisać, że to dla eksperta. To będzie wszystko jasne. Mam nadzieję, że psychiatra, psycho też coś wpłaci, bo to tu w ramach, myślę, twojej terapii ta audycja też podziała.
1: Ja nawet 5 euro wpłacę, jak będę musiał.
0: A takim zapalnikiem dla mnie do tej audycji to był właśnie taki projekt ustawy, która się, no może niedługo będzie wzięta pod głosowanie. Na razie są tylko jakieś tam, wiecie, rozmowy z ekspertami właśnie o wycofaniu alkoholu ze sprzedaży na stacjach benzynowych. Co wy na ten temat myślicie? Polacy póki co są tak podzieleni pół na pół, bo 50% mówi, że zdecydowanie tak, 40% mówi, że nie, a tam kilkanaście procent nie ma zdania w temacie. Psycho, co ty na ten temat sądzisz? Czy alkohol powinien być sprzedawany na stacjach benzynowych, czy nie? Koniecznie.
1: A ja stanowczo jestem przeciwko temu.
0: Czemu? Bo jak jestem niedopity w sobotę w nocy, to idę na stację?
1: No, może nawet nie do końca. Tylko dlaczego? Nie lubię zakazów po prostu.
0: A nie uważasz, że to się trochę właśnie kłóci ten alkohol z tą jazdą samochodem? I że mamy, wiesz, mnóstwo tych różnych sklepów nocnych, czy tam Biedronek, Żabek i ten
1: Nie
0: alkohol i
1: no,
0: tak jest dostępny?
1: poczekaj, sklepy nocne to nie jest to samo co stacje benzynowe. Stacje benzynowe są otwarte całą dobę. A sklepy nocne typu Biedronki, Żabki to są do 23 najczęściej otwarte. A później co? Na metę trzeba iść.
0: No ale wiesz, nie masz takiego poczucia, że po prostu u nas jest przegięcie z tym dostępem alkoholu i że tak naprawdę na tą stację idzie się właśnie po to, wiesz, jak się już jest niedopitym, wiesz, tam gdzieś o drugiej w nocy, no i że to właśnie no, sprzyja takiemu rozpijaniu narodu polskiego.
1: Musiałbym się zastanowić nad tym, ale uważam, że zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych to jest ograniczenie wolności.
0: Ograniczenie wolności do picia. A ty prowadzisz auto? Jeździsz?
1: Nie.
0: No to może jesteś kierowcy, tankujący paliwo. Zapraszamy na antenę. Czy często kupujecie alkohol na stacji benzynowej?
1: Ja nie często od razu mówię, bo tam jest 2 razy droższe niż normalnie w sklepie.
0: No. Tutaj taki skrajny przykład z Norwegii, gdzie faktycznie na te twarde alkohole to monopol ma tylko państwo. I to są takie już memy, nie? Ile tam tych sklepów jest w Norwegii, że tam w całym Tczewie jest tyle sklepów z alkoholem, co w całej Norwegii, bo tych sklepów, gdzie można te mocniejsze alkohole kupić, to jest raptem 300, otwarte tam tylko od piątku do soboty, znaczy od poniedziałku do soboty w jakichś określonych godzinach. No to jest taki skrajny przykład właśnie kraju, który bardzo kontroluje to, ile ludzie tego alkoholu piją. I I tam w ogóle jest tak, że prowadzi się rejestr dokładny tego, kto ile pije. I jak za dużo masz już tego alkoholu twardszego kupionego, no to po prostu dostajesz tam telefon, czy wszystko u ciebie w porządku, czy nie chciałbyś pójść na terapię. No w taką stronę byśmy chyba nie chcieli pójść, ale no moim zdaniem ta sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych, zwłaszcza, że no mamy zdecydowanie problem z tymi kierowcami pod wpływem, no to chyba ale jest krok poczekaj. W dobrą stronę.
1: Pani Aniu, czy pani uważa, że to kierowcy kupują ten alkohol na stacjach benzynowych?
0: No mam nadzieję, że nie. Nie tylko, że nie. Że kierowcy, którzy aktualnie nie prowadzą.
1: No pasażerowie, taksówki, czasem ktoś tam zamówi sobie. Zresztą, o czym tu mowa? Po pierwsze, to alkoholu się nie powinno pić w ogóle.
0: No właśnie, porozmawiamy może jak się, wiesz, to picie alkoholu zmienia na przestrzeni naszego życia. Tylko pamiętasz swój pierwszy raz z alkoholem? Podzielisz się z nami?
1: Tak, miałem 5 lat. I dziadek mi wódki dał, bimbru.
0: Tak?
1: Wolał. Nie wiem, żartuję, nie pamiętam. Pierwszy raz z alkoholem. Co ty mi tu? Z dziewczyną to pamiętam. Ale z alkoholem, nie wiem, pewnie w szkole jakiejś tam średniej.
0: Słuchajcie, właśnie, bo tak, takie śmieszne są te różnice, znaczy śmieszne, nieśmieszne są te różnice między kobietami a facetami. Dzisiaj jest, słuchajcie, w ogóle Dzień Przyjaciela. No i właśnie, jak się ci przyjaciele spotykają, jak te towarzyskie spotkania wyglądają? No ja na przykład często od panów słyszę, że jak mają iść się spotkać i nie pić, to w ogóle po co się spotykać, nie? A kobiety jak się spotykają, to przeważnie na jakąś kawkę, na spacer. Powiedz, psycho, czy tobie się zdarza spotykać z przyjaciółmi swoimi, tak wiesz, bez piwka, bez jakiegoś drineczka?
1: No, chyba rzadko. Zawsze no. Na piwo gdzieś idziemy, jak się spotykamy ze znajomymi.
0: No właśnie. I mi się wydaje, że z biegiem lat jest coś takiego, że te kobiety chyba mniej chętnie piją ten alkohol i często jakieś takie ultimatum się pojawia, alkohol albo związek, i tak widzę, znaczy przeważnie w tym starszym pokoleniu, tych starszych pokoleniach, powiedzmy te 60+, no które wiadomo jeszcze za komuny, kiedy to picie było takie no nagminne, nie? Kiedy aż tam w tych latach 80. trzeba było wprowadzić ten zakaz sprzedaży alkoholu do 13. To myślę, że w tych małżeństwach, w tych związkach wielokrotnie się pojawiło takie coś, że no albo wódka, albo tutaj żona, rodzina. No i okazywało się potem, że no te przyjaźnie z tymi panami już bez tego alkoholu nie funkcjonują. I potem jak taki pan zostaje, nie daj Boże, wdowcem, no to tak za bardzo nie ma kolegów, bo ci koledzy wszyscy byli od kieliszka, nie? A on jednak tam...
1: Wszyscy umarli na martwość wątroby.
0: No właśnie, nie? No i... No nie wiem, no panowie to albo się spotykają ewentualnie na rower, na coś taką aktywność fizyczną, albo właśnie na piwko i na właśnie...
1: Wiesz co, ja znam kolegów, co się spotykają na ryby chodzą, ale na ryby to się chodzi tylko po to, żeby odpocząć od żony, kobiety i flaszkę sobie wypić nad rzeką.
0: No właśnie, właśnie. No ale tak sobie myślę jeszcze o tym, wiesz, o tej różnicy długości życia, czy ten alkohol to jednak tutaj nie jest też decydujący, nie? Że jednak to nadużywanie alkoholu tutaj nie ma wpływu, czy może byście wy panowie to wzięli pod uwagę, że może warto, wiesz, a konto tych kilku lat życia więcej ograniczyć to picie może.
1: A dlaczego do panów mówisz, a nie do pań? Bo panie też czasami nadużywają alkoholu.
0: Nie, no panie tak, ale tak jak patrzę, a właśnie...
1: Statystycznie,
0: nie wiem,
1: tak?
0: No tak statystycznie i też, że jednak z wiekiem kobiety... No nie wiem, czy to jest kwestia, że wiesz, jakoś mają problem... Może mniejszą tolerancję mają na ten alkohol, nie? Że po prostu coraz mniej jednak chyba piją, tak mi się wydaje. I tak to się trochę, te spotkania towarzyskie się trochę rozjeżdżają, nie? Bo panowie dalej chętnie piją, a panie już coraz mniej. No i wiadomo, no to jak ty mało pijesz, no to przeszkadzają ci te osoby, które piją więcej. I tak to się trochę rozjeżdża. Towarzysko też niestety, nie? No i w ogóle mam taką teorię, czemu to kobiety zachodzą w ciążę i karmią piersią. Bo po prostu no ciężko by było znaleźć panów, którzy by byli skłonni, nie wiem, 2 lata totalnie nie pić alkoholu, nie? Więc może tak to po prostu natura wymyśliła, że kobiety są w stanie podjąć takie wyrzeczenie, a panowie no to już tak mniej. Szewc pisze, że alkoholicy żyją 2 razy krócej, ale widzą 2 razy więcej. Witamy w ogóle wszystkich na czacie. Kogo my tu mamy? Słuchajcie, Grzegorz von Braun, zamiast tam na jakimś wieczorze wyborczym, to jest tutaj z nami i pisze, że więcej
1: albo... Rybki, albo dzipki, napisał Grzegorz von Braun.
0: Tak. Jest John Locke, jest Felix. Alkohol tylko może być sprzedawany w aptece i to na receptę. Tak. No mi się wydaje, że wiesz, tak jak wiadomo, za tej komuny trochę nas to państwo rozpijało, to myślę, że teraz to państwo też nas rozpija. I jeszcze mam dla was takie jedno pytanie. Co myślicie o tym, żeby wprowadzić minimalną cenę alkoholu? Bo teraz przy tej inflacji to wydaje się, że ten alkohol jakoś tak najmniej zdrożał i jest bardzo przystępny cenowo. Tylko, co ty na to?
1: Minimalna cena alkoholu? Nie, to powinien regulować wolny rynek, a nie, że jakaś akcyza musi być podniesiona. Ja jestem wolnorynkowcem w tym temacie.
0: O, to znamy opinię psycho, zaraz poznamy waszą. Co myślicie o tym, żeby jednak właśnie, no wiadomo, żeby to by się łączyło z tym, żeby ten alkohol nie był taki tani. A co ci, co psycho uważasz na temat tych promocji właśnie w Biedronkach czy w Lidlach, że tam kupisz 10 piwek, to 10 piwek
1: i 10 gratis. Nie, 12 i 12 gratis. No jest taka promocja. No. Na weekendy zazwyczaj.
0: Tak, na długie weekendy.
1: Aha.
0: No, tobie się to podoba?
1: Nie widzę w tym nic złego, prawdę mówiąc.
0: No, ja moim zdaniem właśnie to są takie rzeczy, które nie powinny być w promocji, no bo jest to ewidentne takie, moim zdaniem, rozpijanie społeczeństwa.
1: Ale to przecież nikt ich nie zmusza do kupowania tego, nie?
0: No niby tak, no ale wiesz, z drugiej strony jest coś takiego z alkoholem, że...
1: A gdyby było droższe, to by nie kupowali? By kupowali tylko, że drożej.
0: No ale może wtedy właśnie kupiliby mniej, no i wszystkim wypiliby mniej, nie?
1: Mhm. A jakby były ceny droższe, to by było tak jak w latach 90. Że mety by były co trzecie ulice. Uh-huh. I czyli, ruski spirytus przemycany.
0: Czyli mówisz, że to jest taka raczkująca prohibicja, grzebanie przy tym.
1: No, coś w tym stylu.
0: Uh-huh. No dobra. A jeszcze chciałam z wami pogadać, no i z tobą, psycho, przede wszystkim ekspercie. Kto to jest alkoholik? Czy ty masz taki swój, no bo ja próbowałam tam sobie znaleźć, nie? Kiedy, od kiedy to jest alkoholizm, tam tych stadiów jest kilka, no i nomen omen te granice między jednym a drugim stadium są dosyć płynne, ale myślę, że każdy z nas ma w sobie jakąś taką swoją definicję alkoholizmu. Skąd ty, psycho, wiesz, że kogoś możesz ocenić, że jest
1: alkoholikiem? Czy jestem alkoholikiem? Rozumiem pytanie. Nie wiem, wydaje mi się to dosyć płynną definicją. Bo dla jednego może być, co pije raz na tydzień, dla drugiego raz na miesiąc, a dla trzeciego codziennie.
0: No, myślę, że najwięcej w Polsce mamy weekendowych alkoholików, co nie? Że właśnie przychodzi piąteczek, po pracy.
1: Tak, sobotę.
0: Tak, coś tam odpalamy na YouTubie, jakieś luźne gadki, otwieramy piwko.
1: Maczek, no, jak leci w telewizji, o kurde, to 6 piw musi być.
0: No i czy to jest coś złego?
1: Nie wiem, czy to jest alkoholik, ale myślę, że to jest coś złego, tak. W ogóle alkoholu nie powinno się spożywać.
0: A ty, psycho, robiłeś sobie jakieś takie wyzwania typu miesiąc trzeźwości albo takie inne eksperymenty?
1: Nie. Miesiąc bym nie wytrzymał, ale 2 tygodnie to tak.
0: Nie. Fajnie by było, jakby ktoś zadzwonił, kto mieszka, bo wiemy, że tutaj sporo słuchaczy Nocnego Radia to Polonia, gdzieś tam w innych krajach. Właśnie, jakie są wasze doświadczenia, jeżeli chodzi o mieszkanie w innych krajach? Ty mieszkałeś trochę w Hiszpanii, z tego co pamiętam. Czy podpatrzyłeś jakieś różnice właśnie między tym, jak piją Hiszpanie, a Polacy?
1: Tak, ale tu muszę o tym opowiadać. Hiszpanie po prostu się nie upijają, tak jak Polacy, do zgonu. Jakieś tam wino codziennie sobie walną do obiadu, ale nie tak, żeby chodzić na 4 łapach, jak Polacy nieraz.
0: Tak po troszeczku, z umiarem, ale codziennie, co nie? No, to okazuje się, że właśnie wcale Polacy najwięcej nie piją w Europie, że znacznie więcej tam piją Niemcy, Czesi.
1: Myślę, że Francuzi.
0: I Francuzi, no ale to jest właśnie tak, jak ten mówisz tutaj, że do obiadu jedna, dwie lampki wina, no tam też jest właśnie no, na porządku dziennym, tak, że idą sobie tam na ten lunch w pracy i piją do lunchyku. No u nas już raczej się tak nie robi, tylko właśnie się czeka do weekendu i wtedy hulaj dusza, piekła nie ma.
1: No tak, bo 3 dni wolne jest, nie? No. Znaczy po piątek, po 14 już jest wolne do niedzieli.
0: No ale co zrobić, jak przychodzi ten długi weekend? Wtedy to już jest picia 3 wieczory albo i 4, nie?
1: No jeszcze można zajarać trawy trochę. Przy okazji.
0: No.
1: Chociaż my tu nie namawiamy do tego. Absolutnie.
0: Tak. Ja tutaj sobie kiedyś żartowałam, że zrobię pijacką audycję i to jest ta moja pijacka audycja. Po prostu pogadamy sobie o alkoholu. No bo właśnie, słuchajcie, co było dla mnie zaskoczeniem, jak słuchałam Nocnego Radia tam na początku, że większość dzwoniących niestety w piątki no to dzwoni właśnie pod wpływem alkoholu. Niestety, no... I zabawne sytuacje z tego wynikają. Ale no, coś takiego jest u większości, że ten alkohol nas ośmiela. No ja na przykład mam coś takiego, że jak już wypiję, no to ostatnią rzeczą byłoby właśnie dzwonienie gdzieś, czy tam pisanie gdzieś na jakichś Facebookach, a tym bardziej prowadzenie audycji. No bo przede wszystkim dlatego, że na mnie alkohol teraz ma taki wpływ usypiający, nie? Że wiesz, wypiję sobie, nie wiem, tam jedną, czy dwie, czy trzy lampki wina i po prostu zaraz przychodzi odcięcie i zgon. I w ogóle mnie to już tak... Kiedyś faktycznie było tak, że to był taki czynnik, co mnie tak rozbudzał. A teraz z biegiem lat widzę, że po prostu właśnie działa jak środek nasenny. A u ciebie, psycho, coś się zmieniło? Tak jak sobie przypomnisz siebie tam, jak miałeś 20 lat, nie wiem, byłeś wtedy, nie wiem, bardziej agresywny, a teraz właśnie tak na spokojnie.
1: Nie, ja nigdy nie byłem agresywny.
0: To jak jest?
1: A tutaj się pojawił się ekspert od niepicia. Van Dust na czacie.
0: A jak gdyby piję, to wszystkich bym bił. Żartuję. No właśnie, ciekawe, czy jest w ogóle ktoś z słuchających Nocnego Radia, kto nigdy nie pił alkoholu. A, nie, to...
1: No Van Dust przecież.
0: On nigdy nic, tak?
1: No.
0: No to Wanda, zapraszamy do zadzwonienia i podzielenia się, czemu tak, dziwnie, bo przecież w Polsce to każda okazja jest dobra, żeby się napić. Czy to jakieś wydarzenie tak na ciebie wpłynęło, czy jakieś sytuacje, nie wiem, rodzinne. No bo tak się słyszy, nie, że nie wiem, jak ktoś miał w rodzinie jakieś problemy z alkoholem, na przykład, nie wiem, ojca alkoholika, tak, czy takie sytuacje, no to czasami takie osoby zasady po prostu potem już mają trend do tego i stronią od alkoholu. A czy ty, psycho, miałeś w swoim otoczeniu, czy znasz jakąś taką historię kogoś, kto na przykład no, pił ostro, ale przestał i się właśnie przerzucił na abstynencję?
1: Znam kilka takich historii, ale to wiesz, ja pochodzę z takiego środowiska z okolic. Takie czekaj, jakby slumsy w Lublinie.
0: A masz jakąś taką pozytywną historię właśnie kogoś, kto wiesz, było z nim źle, a się podniósł z tego nałogu?
1: Nie. Nie wiem, nie przypominam sobie. Ale poczekaj, koleżanko moja sympatyczna. Pamiętam, raz żeśmy byli u jednej takiej dziewczyny na imprezie, na urodzinach. I się okazało, że to jest impreza bez alkoholu.
0: I co?
1: To wszyscy schodzili na dół do sklepu i sobie tam pod bramą kupowali jakieś wino albo coś i wchodzili z powrotem na chatę.
0: Ale to ona tak zarządziła, bo...
1: To się... Jej matka.
0: Aha, ale to wyście mieli co, 15 lat?
1: 18 ona miała, myśmy mieli już ze 20.
0: Aha, aha, czyli to była 18 i miała być bezalkoholowa.
1: Tak.
0: No,
1: bo jakoś się nie udała ta bezalkoholowa, bo każdy tam schodził i wino sobie kupował i pił pod bramą i dopiero wracał później na górę.
0: A Silver jest w Gdyni, nawet w czasie przyleciała z Islandii tutaj do Polski i mówi, że w Gdyni teraz połowa Gdyni bez ciepłej wody, więc lepiej pić.
1: A czekaj, Bałtyk jest zimny do tej pory? Chyba Bałtyk już jest ciepły.
0: Sprawdzałam dzisiaj Bałtyk, bo jest taki, wiesz, jak to Bałtyk. Już nie potrzeba żadnych tam dodatkowych ochraniaczy na ręce i stopy, no. Ale cały czas jest zimny, no. Nie oszukujmy się.
1: Ile może być stopni? 20? 25? Nie.
0: Nie, myślę, że ma z 8 stopni.
1: Co? To ja bym nawet nie jechał nad morze w tej porze roku.
0: Ale bardzo przejrzysta, fajna woda, orzeźwiająca. Także polecam. No, ale nie na kacu, zdecydowanie. To raczej tak na trzeźwo trzeba. Van Dust to pił przez 50 lat, wypił. No to tak skromnie, to pewnie ma jakieś takie dwa dni w roku, kiedy pije, nie wiem, na Świętego Jana może i na Sylwestra.
1: Piwo na Sylwestra, zajebiście.
0: Dobra, to psycho, to może powiedz, co ty pijesz na Sylwestra?
1: Szampana się pije zazwyczaj.
0: Nie, no szampan to właśnie najgorszy jest. Najbardziej odcina.
1: No a ty co pijesz na Sylwestra?
0: No właśnie, o, może pogadajmy o tym, jak się rozpija kobiety. Bo z każdym rokiem pojawiają się właśnie coraz bardziej kolorowe alkohole. Kobiety wódki to tak raczej nie lubią, więc pojawiają się wódki w każdych smakach, tak? Cytrynowe, żurawinowe, wiśniowe i Bóg wie jakie. No ale ja póki co to najchętniej takie rzeczy typu o jakieś tam, nie wiem czy można reklamować, nie powinno się reklamować alkoholu, ale takie kolorowe alkohole typu Martini Fiero na przykład, nie? Takie to są takie, no. I to jeszcze sobie rozcieńczam najczęściej. No ale to też mi coraz słabiej wchodzi i tak chyba nieuchronnie zmierzam w stronę

0: prostu szkoda tego kolejnego dnia, więc ten alkohol idzie w odstawkę, no bo szkoda weekendu w sumie.
1: Poczekaj, bo tutaj Wandus zadał dobre pytanie, czy miałaś urwany film kiedyś?
0: No było tam, za młodu się wiadomo, no. Były takie sytuacje. Także tak.
1: Gdzie się obudziłaś na drugi dzień? W innym miejscu?
0: Nie, no wiecie co, jakoś tak to zawsze się odbywało, że to się no, w takim powiedzmy bezpiecznym towarzystwie, nie? Że to jednak tam wśród znajomych i ktoś tam się zawsze tobą zaopiekował, nie? Myślę, że to jest podstawa, nie? Jak takie ostrzejsze imprezy są. No ale to już naprawdę, to już jest, jak to się mówi?
1: Przegięcie.
0: Pieśń historii totalnie.
1: A, pieśń historii.
0: Tak.
1: O tej sprawie.
0: No, także...
1: Lepiej nie opowiadać o takich rzeczach.
0: Mogę wam powiedzieć, kiedy ostatni raz wódkę piłam. To było jakieś 10 lat temu na weselu. I tyle. I już po prostu nie... Także po kolei te wszystkie alkohole odpadają. Teraz ostatnio widziałam też non-stop mi się na YouTubie wyświetla taka reklama takiego, nie wiem, czy to jest piwko, czy to jest jakiś taki napój alkoholowy Heartmate. I tam właśnie taka starsza pani mówi, że za naszych czasów tego nie piło, nie było. No i właśnie takie, to są, nie wiem, czy to są takie drinki zmieszane, czy to są takie coś a la piwko. No ewidentnie jest taka tendencja, żeby właśnie do tych kobiet z tym alkoholem smakowym trafiać, no bo no, dużo dziewczyn mówi, a to piwo za gorzkie, a to wódka niesmaczna, no i taką widzę tendencję ewidentną, żeby właśnie jakoś te kobiety rozpijać. Też się pojawiła teraz w ramach tej ustawy, którą szykują z tym wycofaniem alkoholu ze stacji benzynowych, też chcą ograniczyć reklamy alkoholu, bo to na chwilę obecną jest tak, no, że alkohol można reklamować tam po 22, piwo po 20 i chodzi o to, żeby też ograniczyć reklamę piwa. No i co na ten temat, psycho, sądzisz? Czy w ogóle powinno być tak, że w ogóle... Może w ogóle powinno się zakazać reklamy alkoholu? I w ogóle co sądzisz na temat, wiesz, sponsorowania na przykład przez te koncerny piwne imprez sportowych? No zaraz się zacznie Euro, no i pewnie głównym sponsorem znowu będzie jakiś Heineken. No to dla mnie to też się totalnie wyklucza i uważam, że to... Nie ma to sensu i takie coś powinno być zakazane. A ty, jako wolnorynkowiec i ekspert?
1: Ja sobie próbuję przypomnieć, czy jakieś reklamy jeszcze są alkoholu w ogóle w telewizji. Bo ja rzadko oglądam telewizję. Chyba po 22 są.
0: Ja kojarzę takie reklamy piwka, właśnie, że tam wiesz, na plaży, zabawa, znajomi. No i wiesz, no jest jakieś programowanie ludzi na to, że jak jest dobra zabawa, jak są znajomi, jak jest lato, wakacje, no to piwko musi być. No i...
1: No dobra, ale to po 22 chyba są dozwolone, z tego co pamiętam, to dlaczego nie? Przecież dzieci tego nie muszą oglądać, nie?
0: No dobrze, ale to nie tylko...
1: Zresztą, jakie dzieci... Mhm.
0: O... Psycho, jesteś? Coś tam ciebie zerwało.
1: Jestem, coś mnie zerwało, czy jestem...
0: Teraz już jesteś, teraz jesteś. Kobiety piją wino, tak. Kulturalni ludzie piją wino.
1: No, mszalne. Ksiądz pije mszalne wino.
0: A Silver pisze, że niestety alkohol produkowany w Polsce jest słabej jakości. Mam porównanie. Dobra, Silver, wbijaj na antenę. I opowiadaj.
1: Dawaj, Silver.
0: Jakie alkohole Silver, dawaj.
1: I powiedz, jakie wino na Islandii się pije.
0: A Fuckface zadaje pytanie, co daje tobie picie alkoholu, pomijając argument dla towarzystwa. No są takie obiegowe opinie, nie? Że no, nie da się dobrze bawić bez alkoholu. No mnie, dla mnie... takim czynnikiem, który jakby mnie też jakby

0: wytrącił z picia alkoholu i często wytrąca, to jest to po prostu, że jadę gdzieś samochodem, nie? Że po prostu sobie myślę, no nie wiem, jadę gdzieś na jakiś koncert czy na jakąś imprezę i mówię tak, no żeby tam wypić te dwie lampki wina czy te dwa piwka, to będę teraz się tłuc przez całe Trójmiasto autobusem, kolejką, czy po prostu wiesz, lepiej pojechać samochodem i najwyżej jak sobie wrócę, to sobie w domu wypiję. No i często się kończy tak, że po prostu jadę samochodem z wygody. Tak, także myślę, że ci kierujący to oni tak naturalnie się po prostu oduczają powoli picia alkoholu, nie?
1: A nie można Bolta sobie zamówić albo Ubera?
0: No niby można. Niby można, ale no mówię, jak masz taką wizję, że masz wypić tylko dwa piwa, no to w sumie bez sensu, nie?
1: No, bez sensu. A wybrasz sobie na przykład wesele jakieś bezalkoholowe?
0: No, słyszałam o takich weselach, ale jeszcze...
1: Kto by przyszedł?
0: Jeszcze na żadnym takim nie byłam. A na antenie mamy Silver. Słyszymy się? Halo, halo? Halo. Czy ja cię dobrze odebrałam? Jesteś.
2: No nie chciałam nic mówić, bo nie wiedziałam, czy się witacie, czy jeszcze coś mówicie.
0: Witamy Dzień dobry. Się. Witamy się, Silver.
2: To ja też.
1: Dzień dobry, Silver.
2: Cześć, psycho.
0: Pisałaś, że te polskie alkohole słabej jakości, no to tutaj obalasz taki mit, że ta polska wódka taka dobra. To co... To opowiadaj, co ci najbardziej smakuje.
2: Ja jestem, że tak powiem, wrażliwa i żeby nie było, że tak pijam, ale rzeczywiście czasem pijam i po prostu po latach stwierdzam. Ja kupowałam z tego czasu zawsze na lotnisku tą soplicę, wódkę orzech włoski, której już nie chcą dlaczego. I jak teraz przyjechałam do Polski, ale to już niestety nie jest wcale moje ostatnie odkrycie, bo to już wcześniej się na to zapowiadało. Kupiłam na przykład, no po prostu w Biedronce spuściłam się na reklamy, bo oczywiście była soplica malina z różą. No to wiadomo, kobieta, nie? Malina, róża. A ja po prostu to otworzyłam i pół kieliszka i ja tego przełknąć nie mogę, także mogę opowiedzieć, jakby jednak
0: możesz dał radę.
2: Tak. I też wcześniej miałam takie... A mam cały czas Walhalę, którą kupiłam na lotnisku z kolei w tą stronę 2 lata temu. To jest bardzo mocny alkohol, ale po nim nawet nie mam kaca. Z tym, że ja no nie jestem osobą jakąś upijającą się, bo te czasy dawno minęły, bo po prostu ze względu na wiek nie da rady, ale i fajnie to przełknąć tą Walhalę, ale uprzedzam, jest bardzo mocna, ale rozgrzewa, nie ma kaca, nic. I ja po prostu porównując to alkoholem, no bo czasem też wypiję, chociaż są horrendalnie drogie na Islandii, no ale wiadomo, z różnych tam, czy ktoś poczęstuje, czy gdzieś się jest, czy się po prostu sobie kupię. No niestety, ale po prostu jakość to są dwa różne światy. Ja podejrzewam, że proces tej produkcji jest jednak tam się bardziej uważa. Ona jest po prostu łatwiejsza do przełknięcia. No nie ma tego takiego, nie wiem, taki odruch jest, prawda? Czasem się ludzie zdrgają po pierwszym. No, jaka specjalistka w ogóle. Poniła się powiadać o alkoholu. No nie, jak są tematy jakieś mądre, to nie mam nic do powiedzenia.
0: W Nocnym Radiu każdy może być ekspertem od wszystkiego. Opowiedz, Silver, jak to jest w ogóle z tą sprzedażą alkoholu na Islandii? Czy tam to jest jakoś, no pewnie bardziej restrykcyjnie niż w Polsce? No, na stacjach benzynowych pewnie nie możecie kupić alkoholu.
2: Nie, raczej nie. Nie. Tylko w sklepach jest monopol. To jest, ja mogę to przyrównać do, jeżeli ktoś jeszcze pamięta, jakim monopolem była telekomunikacja polska, to takim monopolem jest sprzedaż alkoholu na Islandii, bo jest jeden sklep, który się nazywa, znaczy jeden Vinbudin, on jest rządowy, płaci się gotówką, można płacić kartą, ale przed takim sklepem stoi bankomat, ponieważ nikt nie chce płacić kartą, żeby nie było widać, ile tego alkoholu wypija, bo Islandia bardzo się martwi o swoich
0: obywateli.
2: Przekroczy się na miesiąc jakąś tam dawkę, a widzą to po karcie, ponieważ tam PESEL się też wyświetla, jeżeli płaci się, no taki tam islandzki PESEL, to rząd wysyła ci zaproszenie do klubu AA.
0: No, czyli tak jak w tej Norwegii, dokładnie ten sam system. Ale mówisz, ale jak płacisz gotówką, to też no to... oni to naliczają?
2: Nie, to wtedy nie wiadomo, kto płaci.
0: Aha.
2: Ja, ponieważ ja kupuję go sporadycznie, naprawdę rzadko, to ja zawsze płacę kartą, ale widzę kolejki ludzi do bankomatu i to jest niesamowite zjawisko, bo potrafi być taki sklep z alkoholem na totalnym odludziu i na tym totalnym odludziu przed tym sklepem będzie stał bankomat.
0: A słuchaj, bo słyszałam takie historie, wiesz, o imprezach w Norwegii, że tam każdy przychodzi ze swoją butelką, wiesz, w torebeczce i każdy ten swój alkohol tam przy sobie trzyma i każdy ten swój pije. No to no właśnie ze względu pewnie na to, że takie są restrykcje. Czy w Islandii jest podobnie, że każdy po prostu przy imprezie ma swój i się tam ludzie nie dzielą? Jak to jest?
2: Dzielą się, ale ja jeszcze dodam do tej historii, bo też tak jest, jak mówisz, ale też się dzielą. Mhm. Mam szansę spróbować niektórych trunków, na które by mnie w życiu nie było stać. Ale na przykład dodam do tego, że potrafię też wyjść z tym niedopitym alkoholem.
0: No.
2: Bo i wypił sobie tam ileś i nie dopił, to bierze, bo ja kiedyś na przykład przyszłam z polskim alkoholem, żeby dać coś gospodarzom, no i tam częstowali, bo to też jakiś był tam smak na święta takie Bożego Narodzenia, jakiś jednak. Ja nie wiem, czy nie ta sama firma, którą wymieniłam, bo już nie chcę tak reklamować, zrobiła coś tam z pomarańczowym, coś takiego, no więc oni otworzyli, żeby to spróbować i ja potem zbierałam się do domu już nad ranem, a przychodzi właścicielka domu i oddaje, chce mi oddać tą butelkę, która tam była niedopita. Ja się wręcz jako Polka, taki odruch, że prawie się obraziłam, ale zrozumiałam, o co chodzi. Nie. A dla niej to było naturalne, że ona mi wręcz wspomniała, że jeszcze jest taka tego.
0: A ty jak myślisz tutaj o tym rozpasaniu alkoholowym w Polsce, to co uważasz, że warto by było wycofać ten alkohol ze sprzedaży na stacjach?
2: Wiesz, bo porównując te dwa kraje, tam jest bardziej problem z tym, że młodzież się już bardziej narkotyzuje niż pije, ale przez pewien czas, kiedy te narkotyki miały trochę trudną drogę na Islandię, ten ukrycie tego alkoholu trochę z reklam je powstrzymało, uważam, ten proces alkoholizacji młodzieży. Po prostu trudniejszy dostęp, mniej reklam, mniej też takiego jawnego picia i ta młodzież była przez dłuższy czas mniej rozpita, chociaż tam to nie tylko to miało na wpływ. Natomiast powiedziałabym, że tak jak uważam, tak jak my mamy jako Polacy duży problem alkoholowy, to tam jest problem z kolei z wszystkim, co możesz wciągnąć, tak, na tą samą skalę. Mhm. I, więc ja bym była za tym, żeby ograniczyć. Ze względu po prostu dzieci, na młodzież, na dostępność. Tylko tam przyjęto jakby szersze działanie, ponieważ widziano, że nie można tego czegoś ograniczać, ale trzeba czymś zastąpić. I akurat na Islandczyków podziałało to, że oni bardzo jakby wcisnęli piłkę nożną, ale Islandczycy są narodem, który lubi działać grupowo, w związku z tym dla nich to zadziałało i ta młodzież ze szwędania się gdzieś tam i robienia różnych rzeczy zaczęła grać w piłkę nożną. Tak samo dziewczynki, jak i chłopcy. Wyobraźcie sobie, że jak jest 20 minut przerwy, to dzieciaki wylatują na zewnątrz budynku i już grają w nogę. Mhm. I to jest dla nich stan. Nie idą sobie gdzieś w szatni gadać, tylko wszyscy grają w nogę. I dziewczyny są w drużynie i chłopaki. Mhm. Ale to było 20 lat, tylko że tam jest ta podstawa, że oni wszystko robią to, co inni. Jakby... Jak nie robisz tego, co cała grupa, to jesteś dziwny. W związku z tym, jakby będąc osobą nie stamtąd, mogę sobie na to pozwolić, a bo to ktoś inny, to dobra, to ona nie robi z nami czegoś tam, no bo ona nie jest tak do końca stąd i wtedy nie jest trochę przebaczone, ale gdybym tam się urodziła i tak próbowała po swojemu żyć, to już bym była dziwolągiem. A tak to jestem, więc jakby nie muszę się tłumaczyć. Nie wiem, czy to by w Polsce zadziałało, czyli jakby samo zakazanie nie wystarczy, no bo tak jak psycho powiedział, będą wtedy maliny, ktoś sobie to znajdzie. No jeszcze trzeba coś dać w zamian, bo pustka się wypełni. Mm. Więc ja bym chciał ograniczyć, tylko ja za bardzo nie mam pomysłu, czym jakby... No,
0: co tu zaproponować? No ale właśnie teraz zaczyna się to euro, no i właśnie to mi się zawsze takie no żałosne wydaje, że wiesz... Siada się przed tym ekranem, z tym piwskiem, z tymi chipsami i się kibicuje sportowcom. No moim zdaniem też właśnie ta reklama przy tych imprezach sportowych, tego piwa, to jest jakiś totalny absurd i zaprzeczenie. Co ty sądzisz o tym? Czy właśnie może najlepszy byłby w ogóle zakaz jakiejkolwiek reklamy alkoholu? Jak ktoś chce, to i tak sobie kupi i się napije, nie?
2: No bo tak jest najsłabiej. Tam ludzie nie... Jeszcze tylko dokończę tą opowieść, już ci zaraz pozwolę powiedzieć, bo tam niby te sklepy są czynne do tej 5-6, ale każdy to wie, więc każdy sobie to załatwia. I nieraz, i to było przykro patrzeć, bo nie jest tak, że jestem zwolna od alkoholizmu, nie, ale na przykład widziałam kobietę taką, no nie wiem, 60-letnią, 55, która w piątek niosła dwie siatki, ale to o whisky takich chyba z 10 butelek, za które oczywiście zapłaciła gotówką, no nikogo nie śledzę, tylko ona po prostu stała przede mną. Mhm. To jest taki alkoholizm. Więc moim zdaniem to, ja nie wiem, czy w ogóle tam kiedykolwiek alkohol był tak naprawdę reklamowany, czy oni od początku o to nie bali, natomiast wiem, że to na pewno pomogło na zaprzestanie palenia papierosów u młodzieży, ponieważ oni widzieli, że im to działa na to, że nie mogą biegać szybko, tak, nie mogą być dobrzy w tą piłkę nożną, tylko no mówię, czy nasz naród by na to poszedł?
0: No ale właśnie, te papierosy to jest dobry przykład, no bo jeszcze 20 lat temu też u nas można było tak we wszystkich lokalach w środku palić. No i teraz wiadomo, jest już zakaz tam od tych kilkunastu lat. No i teraz, no wydaje się to, teraz się to wydaje dziwne, jak myśmy mogli tak funkcjonować, że w tych barach, pubach, w restauracjach się paliło, nie? Bo to przecież obrzydliwe, bo tam pójdziesz, zaraz wszystkie ciuchy śmierdzą i tak dalej. No i wiesz, wystarczyło kilkanaście lat i wszyscy to zaakceptowali, a jak ktoś chce sobie zapalić, to wychodzi po prostu przed lokal, albo jest tam jakaś kanciapa dla palących i tyle. I jakoś to jest wszystko teraz, no, przetrawiliśmy to i to się stało normą, więc myślę, że to samo by się stało z alkoholem, nie?
2: Nie wiem, no chciałam dać głos psycho, bo miałam oddać głos i zapomniałam.
1: Zapomniałem, co chciałem zapytać. A czy na Islandii tam mają jakąś produkcję bimbru swojego własnego? Czy wiesz coś o tym? Bo w Polsce jak zabronią sprzedaży alkoholu, to będzie bimber. A na Islandii jest taka możliwość? Gdzieś tam z drzewa jakiegoś? Czy z, nie wiem, co tam rośnie? Chyba nic.
2: Piwo takie potrafią robić piwo, tylko że ono jest dopuszczone do sprzedaży, ale są takie browary, wiesz, własne i nawet znam gościa, który miał bardzo fajny browar, ale stwierdził, że mu się to nie opłaca, czy różne tam inne powody i go zamknął. Ale czy tak bimber dla siebie samych, powiem ci, że nie wiem, ale to nie znaczy, że tego nie ma, bo mi też nie każdy się przyzna. Ja się chyba z tym nie spotkałam, natomiast są takie małe produkcje piw na przykład. Bo też zastanawiam się, z czego oni mogliby tam ten bimber, w sensie taką mocniejszą wódkę zrobić.
1: No, jak ziemniak,
2: wiesz. Z czego?
1: Drewno z ziemniaków.
2: No ale tam nie rosną, wiesz, tam tylko, a można z rabarbaru, bo tylko rabarbar na dziko rośnie.
0: Ja słyszałam o winie z herbaty, więc myślę, że i z rabarbaru można wino zrobić. A czy ty, Silver, pędzisz coś dla siebie? Robisz jakieś naleweczki, takie rzeczy?
2: Ja miałam dostęp do działki rodziców i tam rosła aronia i nie wiadomo było, co z tą aronią zrobić. Bo nie wiem, czy to przez pomyłkę ta aronia wyrosła i tata chciał borówka, źle kupił. Nie wiem, jaka jest historia. I nie było żal, bo bardzo dobrze zawsze było bardzo dużo owoców i ja robiłam po prostu aroniówkę, którą zabierałam na stok, jak jeździłam na nartach, mieszkając dawno temu w Polsce i od razu mi się lepiej zjeżdżało na nartach. Bo to był lepek, że tego nie szło w lato wypić, bo to było na cukrze i na spirytusie. Mm. Więc tylko w bardzo zimnym momencie, czyli właśnie nauczyłam się, że najlepiej to działa, kiedy już się wjechało na stok, z plecaka się wymyło tam. A dwa... Po prostu i najśmieszniejsze jest to, że wywaliłam się wtedy tego dnia, którego tego nie zrobiłam. A jak sobie dawałam tego łyka, to zjeszczałam jak mistrz.
0: No, teraz jest sezon na truskawki, także teraz jest dobry moment, żeby truskawkówkę sobie tam załączyć.
2: Ja myślę, że gdyby mieli do czegoś zakazany dostęp, aby chcieli, to by znaleźli sposób, ale to po prostu chyba nie ma takiej presji, a cena też ich jakby nie rusza, jest droga, ale ich na to stać, tak, więc bardziej sobie cenią spokój, niż żeby coś tam myśleć. Natomiast ten gość, którego znałam od tego piwa, on po prostu lubiał się bawić, tak sobie wymyślać coś, tak. Bo też był bogaty i tak naprawdę chciał mieć browar, a nie, że musiał zarobić na życie, w związku z tym miał browar.
0: No właśnie, a powiedz nam, ile kosztuje pół litra na Islandii? Na polskie. Słucham? Ile pół litra na Islandii kosztuje na polskie?
2: Tak, więc jakby taki dobry, na przykład ta Valhalla, i to w sklepie bezcłowym, to jest 5000 koron, czyli to będzie teraz korona trochę spadnie za 30 zł.
0: 130 zł?
2: Nie, 30 zł to jest 1000 koron, czyli razy 5.
0: 150, 150
2: zł. No, to tak mniej ja bym nie radziła. Jeżeli coś mniej, to już ma mniejszy procent.
0: Tutaj Wudzu mi zarzuca, że poszłam w zamordyzm i bym kolejne zakazy szerzyła. No, jeżeli chodzi o alkohol, to tak, uważam, że u nas jest po prostu totalne rozpasanie. I no najlepiej to właśnie widać po cenach. No nawet, no właśnie Silver, ty tak tutaj co jakiś czas odwiedzasz Polskę i pewnie też jesteś niemile zaskoczona cenami i jakoś tak inne ceny wszystkie rosną ostro w górę, a ten alkohol jakoś taki zawsze prawda. Stosunkowo tani się wydaje.
2: Pani, ja 15 zł to kupiłam, no po prostu. Natomiast co zauważyłam wcześniej, bo sobie patrzę, to tu jest bardzo dużo najróżniejszych alkoholi i to jest takie, na przykład mnie, na co ja się daję łapać, no na przykład, że to była malina z tą różą, tak, akurat lubię róże, malina, więc ja się dałam na to złapać, gdyby nie było tego rodzaju, to pewnie bym nie kupiła i jak wchodzę sobie tam do Auchan czy gdzieś, to mi szczana opada, bo tu jest 200 różnych rodzajów nalewek, a to z różą, a to taki, nawet jakiś tam pistachio, ten. No, trudno się nie skusić, to po prostu krzyczy.
1: Poczekaj, ale to dobrze czy źle, że jest tyle rodzajów?
2: No, z jednej strony jest to wybór, a z drugiej czy to są słodycze, czy alkohol to są słodycze, bo to jest tak dla mnie reklamowane jak półki ze słodyczami. Ja mam takie wrażenie, ja tego na przykład tam nie mam. Ale absolutnie nie chcę tu podejmować decyzji czy czegokolwiek narzucać, tylko mówię mój szok, bo ja szokuję się oczywiście różnorodnością produktów w Polsce, wracając z kraju, który ma taki wybór jak my za czasów komunizmu, przysięgam, nie przesadzam, mam 3 szampony do wyboru, jak idę do Biedronki mojej, w cudzysłowie tam. I to jest może, ja jestem bardziej jakby na to wyczulona, ale ostatnio sobie tak przeszłam po tych półkach z alkoholem, to znaczy nie teraz jak przyjechałam, tylko poprzednim razem, chyba w zimę i tak byłam bardziej podatna, nic akurat wtedy nie kupiłam, bo wiedziałam, że mam jeszcze tą Valhalę w szafce i nadal ją mam niedopitą, ale oglądałam te i mówię, rany, jakie fajne, tu ze śmietanką, tu z pistacją, tu z czymś, po prostu chodziłam, oglądałam, jakbym oglądała sklep, nie wiem, z brylantami, z jakimiś, miałam takie porównanie, jakby to był sklep z jakąś biżuterią, a nie z alkoholem.
0: No to jest to, co...
1: Trudno się zdecydować na coś, nie? Jak tyle tego
2: wyboru. Ja się skusiłam na tą różę, nie? Kusi, to kusi. Więc jest jakieś kuszenie w tym i przyznaję rację, tak jak jest, nie stać mnie absolutnie na ceny polskie, takie jak płacę za jedzenie, tak cena alkoholu jest śmieszna i tu coś w tym jest.
0: No i mówię, jest to też takie targetowanie właśnie na kobiety tymi smakami, bo wiadomo, tak. Że tych czystych wódek to kobiety, czy tam whisky też mało, która kobieta lubi. No i jest coś takiego, że tak jak mówisz, jest jakaś nowość, no to chciałabyś spróbować, nie?
2: Ja miałam skupiony ten trunek, tę soplicę, orzech włoski, ale to przestali robić być może właśnie dlatego, że orzech laskowy dalej robi. To ja nie lubię, a włoski jest droższy i już widocznie produkcja się nie opłaca, żeby była cena atrakcyjna cenowo. Takie mam wrażenie, nie wiem jaki był powód, bo nie sądzę, że brakuje im orzecha włoskiego, tylko ten prawdopodobnie już jest za drogie, żeby ta cena była taka, żeby ktoś kupił, bo będzie, prawda, inne butelki z innymi smakami będą tańsze i zostaną wybrane, a ja bym kupowała ten orzech włoski.
0: A powiedz, a w tych islandzkich sklepach monopolowych są jakieś promocje, że jak kupisz na przykład, nie wiem. No właśnie.
1: Dla 12 mnie. Piw i 12 gratis, tak jak w Polsce.
2: Absolutnie. Nie, przychodzisz, płacisz. Jest Piątek jest pogrom, po prostu jest cały sklep wynoszony alkoholu. Oni w poniedziałek muszą dowozić, bo już są pustki, więc nie będę to mówić, że Estończycy nie piją. Tylko ja mam takie wrażenie, że dzieci są trochę od tego odseparowane, nawet nie są tym zainteresowane, nawet młodzież.
1: Mm. Oni są tylko... Silwę.
2: Nawet młodzież nie jest tym zainteresowana. Oni mają swoje tam różne inne, ale nie
1: Silver. Nie
2: alkohol, tak, proszę.
1: Silver, a tak w barze, chodzisz tam do baru w Islandii, na Islandii, ile tam piwo kosztuje w barze, takie pół litra?
2: Co najmniej trzy razy.
1: Na polskie.
2: Trzy razy niż w sklepie. Boże, poczekaj. No to będzie ta sama, to będzie jakieś 2000 nawet tylko za jedną szklaneczkę. A 1500 masz wódkę w sklepie, a 2000 zapłacisz w barze, co najmniej. Za po prostu 0,33 nalane, bo w barze i to pijesz w barze, nie?
1: A na polskie ile to będzie?
2: No to ci mówię, jak mieliśmy, że 5000 była butelka tego Valhalla, to 2000 masz kubek piwa.
0: Czyli 60 zł, tak? Dobrze mówię?
2: Tak, minimum. To mogą być studenckich, studenci, może tak. Ten alkohol młodzież zaczyna na studiach pić i rzeczywiście chodząc do knajpy, która jest, bo nazywa się piwnica, bo jest to piwnica pod Uniwersytetem Islandzkim, Haskoli Island, to tam są promocje, ale to też w jakiś tam, nie wiem, jak we wtorek przyjdziesz, rzeczywiście i to też do którejś godziny. To chyba jedyne miejsce, gdzie ja, bo tam rozumieją, że student nie jest przy kasie i to jest nie dlatego, żeby zarobić na nim, tylko żeby on przyszedł no i żeby rzeczywiście sobie no, to piwo kupił, więc być może tam będzie za 1000, tak, chyba około 1000-1500 wtedy, czyli 30 zł.
0: A ty, Silver, pamiętasz swoje pierwsze zetknięcie z alkoholem, nie wiem, na gdyńskiej plaży, gdzie to się odbyło? Ile miałaś lat?
2: Pamiętam pierwszego papierosa, ale alkohol nie pamiętam.
0: A jak?
2: Nie, to chyba było, wstyd się przyznać, bo chyba rodzice mi kupili.
0: Czyli tacy świadomi rodzice, tak? Chcieli, żeby to było z nimi w bezpiecznych warunkach w domu.
2: Chyba tak, a wiem. Nie, nie. Ale naprawdę mam to powiedzieć?
0: No mów.
2: Nie, już sobie przypomniałam. Wiem, ale to było tak, że ja po prostu tacie chyba po Sylwestrze dopiłam coś w sztance, bo po pierwszy raz w przedszkolu jak jest ta przerwa, co się śpi, to ja pierwszy raz spałam, bo ja byłam dzieckiem, które nigdy nie mogło usnąć. Byłam problematyczna i tata przyszedł mnie odebrać i pani mówi, i to zrobiłam rodzinie totalny wstyd, bo pani mówi, wie pan, pana córka usnęła, więc aż się zastanawiałyśmy, co się dzieje, a potem powiedziała, że pan mi dał wódkę. A podobno dobra, tata może ci kopać, czy to Sylwester, czy jakiś, ja kojarzę, że Sylwester, ale to przecież 1 stycznia się nie idzie do przedszkola. To musiało być jakieś święto i ja się po prostu pewnie widziałam jako dziecko, że oni piją i nie dają. Ja nie wiem, co to jest i prawdopodobnie to przechyliłam i aż następnego dnia wpłynęło tak, że na tej, jak to się nazywa to spanie? Takie przedszkole.
0: Leżakowanie.
2: To było chyba jedyny przypadek, że ja usnęłam, bo ja byłam takim dzieckiem, które nigdy nie mogło na tym leżakowaniu się na tyle rozluźnić, żeby być.
0: Pani z przedszkola dała taki lekki cynk tacie, że trzeba po prostu częściej tak. Silver podawać.
2: Ale prawdopodobnie też, że ja takie rzeczy opowiadam. Podobno się spalił ze wstydu, bo to nie była rodzina i nie jest alkoholowa, ale no, to tą historię pamiętam, natomiast jak długo potem tak naprawdę to już nie pamiętam.
0: Ja pamiętam z przedszkola takie na tablicy takiej panie napisały właśnie u moich dzieci, że drodzy rodzice, wy nie bierzcie na poważnie tego, co dzieci opowiadają w domu o przedszkolu, bo i my nie bierzemy na poważnie wszystkiego, co dzieci opowiadają o was. Także panie przedszkolanki, wiesz, one przymykają oko, bo wiedzą, że dzieci to lubią sobie fantazjować.
2: Mam jedną historię, to jest historia z rodziny i ja nie wiem, czy to jest wystarczające, żeby postawić tezę, że należy te dzieci chronić przed tym alkoholem, ale mieliśmy w rodzinie taki przypadek, że pozwalano chłopcu wylizywać te kieliszki, bo lubiał, po tym jak rodzina przyjeżdżała i jakby wszyscy o tym rozmawiali, czemu wy mu pozwalacie wylizywać te kieliszki, tak? No i teraz jest jakby alkoholikiem, ale czy to jest zbyt proste, że został przyzwyczajony za dziecka. Czy to jest zbyt proste wyciągnięcie wniosku, nie wiem. Natomiast no jakby sama tak potrafiłam zapalić papierosa, chociaż nie palę. Raz na rok sobie zapalę, bo coś tam, powiedzmy. Czasem napiję się tego alkoholu coraz mniej, bo jest bardziej mam problem, tak jak mówiłaś, niż przyjemność, ale też jakby ten. Natomiast no bardziej bym dała tutaj nacisk, żeby jakoś te dzieci chronić. Tylko mówię, ja się nad tym nie zastanawiam, ale przecież są specjaliści. Co zrobić, co im dać w zamian, tak? No na pewno kontakt z rodzicem, no a tego nie ma.
0: Znaczy wiesz co, tak jak sobie słucham jakiejś historii tych alkoholików na tym kanale, tam Michał Zerka, no dużo jest takich kanałów, nie? To jednak za tym alkoholizmem zawsze są jakieś inne problemy, nie? Potem się okazuje, że ktoś tam był, no tam w Iraku, czy tam w Afganistanie na jakiejś misji, albo że ktoś się właśnie tam, nie wiem, no rozwiódł, albo że jakaś tragedia. Więc myślę, że to wylizywanie tych kieliszków to raczej nie ma takiego wpływu, że raczej coś tam jeszcze podskórnie więcej musi być, jeżeli już jakiś alkoholizm taki poważny, nie? Tak ja to widzę przynajmniej.
1: Ale co trzeba mieć w głowie? Co trzeba mieć w głowie, żeby dawać dziecku wylizywać kieliszek jakiś?
2: Bo wiesz, bo lubią, to tak jak dziecko tupie nóżkami, mama kup mi to. Albo lubią, a już tam prawie alkoholu nie ma, albo lubią. No ale no właśnie, no nie wiem, no tak było. I wszyscy na to zwracali uwagę, że nie róbcie tego, czemu pozwalacie. Albo już tam machali ręką, ale też patrzyli o zgrozę, że właśnie się pozwala na coś takiego. Nie wiem, czy to miało wpływ, no ale kojarzę taką historię. No i może to jest właśnie, tak jak mówię, sama się zastanawiam, czy to nie jest zbyt proste, że właśnie dlatego, ale no nie jest alkoholu.
0: No ja mam coś takiego, jeżeli chodzi o dzieci, że po prostu też jakby zaczęłam stronić od jakichś takich imprez. Wiesz, no bo często jak się ma dzieci, no to się spotykają znajomi z dziećmi, no i też wjeżdża ten alkohol i mam zawsze taki dysonans. Mówię, no kurczę, no nie chcę, żeby te dzieci patrzyły, jak my ten alkohol pijemy, nie? Nie chcę, żeby one łączyły, że wiesz, tego właśnie z dobrą zabawą, że zawsze jest to piwko, czy tam winko, czy coś mocniejszego. I też tak właśnie się widzę, że wyłączyłam się z takich imprez, gdzie są właśnie dorośli z dziećmi i alkohol, nie? Bo mówię, no to nie jest fajne, tak jak mówisz, nie? Bo to właśnie dzieciom się jednak chcąc nie chcąc koduje to, nie?
2: A ja jeździłam z rodzicami, tylko były inne czasy. U nas było powiedziane, wy w pokoju, my tu i było absolutnie dzieci, bo to były dzieci, prawda? Tu cała rodzina przyjeżdżała, więc nie tylko ja byłam dzieckiem i było. Teraz są inne czasy, teraz tak nie powiesz, nie wolno ci, my jesteśmy dorośli, a ty, bo to jest jakby uznane takie, nie wiem, dlaczego teraz trzeba się kumplować strasznie z dziećmi, a nie żeby pokazać, że rodzic jest rodzicem. Teraz to jest jakieś niby faux pas, nie wiem, czy mam rację.
0: No coś takiego ale jest, tak, że tak się, tak jak mówisz, kumplujemy się, mama, koleżanka, nie?
2: To ty mi rodzicu będziesz zabraniać, a ja nie miałam w ogóle prawa dyskutować. I dobrze było dla nas ciasto, były różne inne przyjemności i w ogóle nikt nie dyskutował, a rodzice czy tam rodzina się bawiła, tylko że u mnie w domu na co dzień tego nie było, żeby rodzic sobie przychodził i siedział z piwem przy telewizorze, wiesz, takie różne rzeczy. Normalnie się bawili, kiedy tam ten też za bardzo mnie nie gonili. No ja jestem zdania, że czym później, tym lepiej, ale sama pamiętam w wieku młodzieżowym, że na imprezach się bawiłam z alkoholem. Jakby mi ktoś powiedział, że mam nie iść, to w ogóle bym wyśmiała, nie? No ale do pewnego momentu to w ogóle nie było dyskusji z rodzicami.
0: No tak. I ten wiek takiej inicjacji alkoholowej to tam gdzieś w wieku, myślę, 15-16 lat, czyli no grubo przed tym takim ustawowym wiekiem jest. No i tak sobie myślę o jakichś takich krajach, gdzie tam, no bo na Islandii co, też chyba 18 lat, co?
2: Wiesz, że dokładnie nie wiem, ale myślę, że tak, bo się na tym tam nie zastanawiam, bo niczego mi to nie jest potrzebne. Chyba jest tak, tylko że oni tam tak się nie, tam nie ma takich przypadków, żeby dzieci do tego tak ciągnęły, żeby tam mnie tam pijane znajdowali. To znaczy na pewno gdzieś są, bo są też różne rodziny, ale to jest mniej niż więcej, to nie jest średnia. I tam teraz mają raczej problem z tym, że wszyscy chcą narkotyzować. Dlatego to jest problem, tak.
0: No tutaj też wcześniej Wandest pisał też o tych waporyzatorach, nie? Że to jest teraz taki zamiennik papierosów. No i czy to się nie okaże finalnie też, no właśnie, dużo ludzi w to idzie. Wydaje się, że to jest mniej szkodliwe. No ale tak naprawdę używamy tego i nie znamy tak naprawdę skutków tego, więc finalnie może się okazać, że to jest jeszcze bardziej szkodliwe niż te zwyczajne papierosy, nie?
2: No ale na przykład Stany mają chyba 20, jeżeli ci, co są ze Stanów, jeżeli słuchają, mogą poprawić, ale mi się wydaje, że tam jest 21 lat. Tak, i to jest dlatego, że oni, tam jest to pilnowane, to jestem w stanie zaręczyć oni z kolei dostają hopla w momencie, kiedy pierwsza spotykają się z alkoholem tak późno, a na studiach piją ten alkohol i to w dużych ilościach. I wtedy jest szok i różne też rzeczy niebezpieczne się dzieją z tego powodu. Jak są jakieś rodziny, bo ja dalej wracam do tego przykładu. U mnie, ja nie dyskutowałam i nawet mi do głowy nie przyszło, żeby dyskutować z tym. Dla mnie było jasne, że jest impreza i jest rodzina i oni są dorośli, więc oni piją, a my nie pijemy. Też jak miałam jakieś tam, bo w podstawówce mieliśmy taką fajną klasę, że robiliśmy urodziny, co roku każdy robił, zapraszał dzieciaki, więc nawet gdzieś tam taki przysłowiowy szampan był, że rodzice załatwiali to i było wiadomo, że każdy wypije ten pół kieliszka w podstawówce, bo są urodziny, ale myśmy nie przemycali żadnego innego alkoholu, nam to wystarczyło, myśmy się chcieli ze sobą bawić, więc żeśmy tańczyli, krzyczeli, robili różne głupoty, ale nie było tak, że ach, załatwmy alkohol, bo inaczej nie będzie imprezy. To było w podstawówce, tak? I czasem któryś rodzic, to też było wiadomo, że nawet tam załatwił, że można było, nie wiem, łyk wina każdy miał, żeby zaśpiewać to 100 lat, więc tak po marku jakby był ten alkohol, ale na zasadzie takiej, że człowiek się przyzwyczajał i też w ogóle o tym zapomina, bo myśmy się tak cieszyli, że byliśmy razem i że była impreza i że w ogóle była muzyka i że tańczyliśmy, że to żadne tam ten. Już jak byliśmy starsi, to się najróżniejsze rzeczy zaczęły tam dziać, to były inne szkoły, już inne klasy, ale też ja pamiętam całe noce przetańczone. To była po prostu jedna wielka impreza, że sąsiedzi nas nie nienawidzili, bo żeśmy tupali nogami, ale myśmy głównie tańczyli. Oczywiście chłopaki niektórzy byli tam pojedynczy, co wypili sobie więcej, na ogół to byli chłopcy, może jakaś jedna dziewczyna, ale też nikt tak naprawdę nie myślał, żeby się nawalić, chociaż niestety to się czasem zdarzało po prostu jako skutek uboczny, tylko żeby się fajnie bawić.
0: Teraz z tym alkoholem dla dzieci jest tak, o tyle, z tym szampanem dla dzieci jest rozwiązane, teraz jest piccolo w różnych smakach, no i dzieci bardzo pilnują, żeby jak są te urodziny, to żeby to piccolo im kupić, a to jest naprawdę taka po prostu orężada, tylko w takiej butelce jak szampan.
2: Ale wiesz, że w tych Stanach takich trzymają od tego alkoholu, a potem i tak jest problem, bo oni się nagle, organizm jest nieprzyzwyczajony i oni nagle będąc na imprezie, na studiach się wszyscy nawalają, dochodzi najróżniejsze rzeczy. Nie, no. To też nie jest. Więc ja też wiem, że tam są takie rodziny, które też ich przyzwyczajają powoli, że jak jest rodzinna uroczystość, to nie jest tak, że oni nie mogą, bo jak jest rodzic i daje alkohol, to może się napić ten, ale tak naprawdę nie może sobie pójść kupić do tego 21 roku życia. Więc ja nie wiem, co jest, jakie jest rozwiązanie, no po prostu czujne oko rodzica, a nie każdy rodzic ma czas, chęć i siłę, żeby się po prostu wychowywać swoje dziecko. No i na tym to się chyba skupia. No, bo tak. Ja też nie było dobre, żebym ja nie znała smaku alkoholu i też działania alkoholu do 21 roku życia. Nie? No, ja gdzie już bym była latała na imprezę i bez żadnej kontroli nagle się zwaliła gdzieś tam na środku pokoju, tak nie przy... No bo tak by to wyglądało. No bo wszyscy piją.
0: No dla mnie ta właśnie granica 21 lat to jest przegięcie już po prostu w drugą stronę, bo wiadomo, że raczej się wcześniej po prostu zaczyna niż tam w wieku tych 18 lat i to tak jak mówisz, to nic dobrego, po prostu takie wyczekiwanie i wtedy już po prostu jest totalny odpał na tych studiach, nie? I to się tak kumuluje, no bo jak jest ta 18 lat, kiedy te dzieci jeszcze są w domu, kiedy jeszcze są w tym liceum, to jeszcze ci rodzice, tak jak mówisz, mają jakąś kontrolę nad tym, nie? I jest szansa, że jakoś wejście w ten świat z alkoholem będzie właśnie pod kontrolą tych opiekunów. A jak to się łączy, ta możliwość kupna alkoholu razem z tym, że jesteś już na studiach bez opieki rodziców, to tak mi się, tak jak mówisz, to jest taka niebezpieczna kumulacja.
1: A twoim zdaniem jaka powinna być granica wejścia do alkoholu, żeby legalnie sprzedawali?
0: Nie. No mi się wydaje, że tak jak jest w Polsce 18 lat, to jest okej, no. Właśnie tak jak mówię, ze względu na to, że wtedy jeszcze większość tych młodych ludzi mieszka z rodzicami i wiesz, nie możesz się po prostu zniszczyć totalnie, no bo jednak do tego domu musisz wrócić, nie? I potem tej matce potem następnego dnia spojrzeć w oczy.
2: Więc ty masz rację, bo ja pamiętam mój wstyd, jak kiedyś nie wróciłam o tej porze, co powinnam. A tu jeszcze jakbym taka zalana była totalnie, to już w ogóle. No,
0: ja pamiętam ten pierwszy raz, jak przyszłam pijana do domu, to moja mama myślała, że na pewno się czymś zatruła. A tata taki no, bardziej trzeźwo stąpający po ziemi, ta zatruła się, jest pijana po prostu, w sztok. No, także tak, no ci rodzice tacy,
1: którzy... A ile miałeś lat wtedy, to że cię tak się truły?
0: 16.
2: Ja chyba nie ale już znałam alkohol, ale chyba trochę później. Nie, ja tak skułam, to chyba się na studiach dopiero. Ale ja już wiedziałam co i wiedziałam z kim piję, tak? Ale też skutki uboczne były potem jeszcze w domu przy rodzicach, bo ja wtedy jeszcze mieszkałam przy rodzicach. Także było mi wstyd. Także to, na mnie to działało. Nie wiem, czy to działa na dzisiejszą młodzież, ale na mnie to działało, że było mi wstyd.
0: Nie, no ja myślę, że to cały czas działa i właśnie no tak powinno być, nie? Że po prostu te dzieciaki widzą, że to nie jest okej doprowadzić się do takiego stanu. No i ta kontrola rodzicielska, no na pewno bolesna dla rodziców. te właśnie ta inicjacja alkoholowa jest na pewno bolesna dla rodziców. No ale no...
1: Ale ojciec ci nie kazał lizać kieliszków.
0: Nie. Nie kazał ani... Nie ciągnęło mnie za dzieciaka do takich akcji ja raczej.
2: Temu mojemu tam bratu cioczycznemu też nikt nie kazał, tylko jak on zaczął to robić, bo był zainteresowany, co to takiego fajnego, bo oni piją, prawda? A był, nie wiem, 4-5-latkiem, bo to dosłownie był taki wiek, dziecko 4-letnie. No bo oni coś fajnego, a ja nie. I jemu nie powstrzymali go. Nie było tak jak u mnie, to jest dla dorosłych, zostaw to, tylko a niech sobie liże, bo tam już jest puste. No i tak moi rodzice opowiadali całe życie, że byli tacy zszokowani, że siedzą sobie wszyscy, wódkę piją, a ten liże to potem. No nie jest to normalne. To jakiś przypadek. Nawet w patologicznych rodzinach, żeby tak dziecku pozwalać. Nie wiem. Ja tego nie widzę.
0: A Fuckface coś tu pisze, że gadamy bzdury, że w Stanach wszyscy przestrzegają tego prawa 21 roku życia, bo jeżeli sprzedadzą młodszym, to potracą koncesję. Ale my nie twierdzimy wcale, że tam się właśnie na potęgę sprzedaje młodszym. Właśnie raczej mówimy o tym, że faktycznie oni czekają do tego 21 roku życia, kiedy są na studiach i wtedy po prostu płyną na maksa.
2: Dobrze, to ja mogę to potwierdzić, bo tam byłam i mieszkałam. Czego nie chcę rozpowiadać, ale byłam i mieszkałam i wiem, jak do tego tematu się podchodzi. I wiem, jak mi alkohol był przez moich opiekunów podany, bo była uroczystość. Tak, i wiem, jak inna młodzież była traktowana w tym temacie, także sprzedać na pewno nie i nikt tego nie mówi, że sprzedają. Ja mówię, że jest ta młodzież też z tym alkoholem w pewnych rodzinach zaznajamiana na zasadzie, że jest uroczystość, więc dostają kieliszek. Tak jak i ja dostałam kieliszek czegoś. Natomiast gdzieś tam na imprezach absolutnie nie ma na to zgody. Nie wiem, jak jest teraz, bo ja już swoje lata mam, a to było dawno temu. No, więc mogę powiedzieć, że nie opowiadam coś, co słyszałam, tylko przeżyłam to. To przeżyłam na zasadzie, że patrzyłam na to, będąc już osobą ilość tam letnią, więc wiedziałam, jak to jest w Polsce i piłam już wcześniej alkohol w Polsce. Ja na to patrzyłam jak na zamordyzm z kolei.
0: Czyli ty tam byłaś na tych imprezach i tam ich pilnowałaś, bo ty już wiedziałaś, jak się z alkoholem obchodzić, to ty tam opiekunką taką byłaś z tych wszystkich innych.
2: Chodzi o to, że obserwowałam to, jak oni w momencie uwolnienia się, to są te słynne historie, że tam wszyscy w tym momencie, kiedy mogą pić, się idą, pijają, trafiają chorzy do szpitala, bo organizm jest do tego przyzwyczajony. To jest jeszcze najmniejszy pikuj, że trafiają do szpitala, bo przydarzają się najróżniejsze historie, no bo jest to niebezpieczne, jak tracisz świadomość, tak, na pół dnia.
0: No i jest coś takiego też, że faktycznie no tam jest jakaś śmiertelna dawka tego alkoholu, no i często z odnośnikiem, że nie dotyczy tak Polaków, Rosjan i tutaj tej naszej całej krainy. No i coś takiego jest. Ostatnio tam jedna dziewczyna, znaczy kobieta już pretendentka do matki roku, zawoziła córeczkę tam do przedszkola i jak ją zatrzymali, to miała 4,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, także no można, można. Myślę, że większość kobiet to faktycznie taka ilość to po prostu by najzwyczajniej w świecie zabiła, a tutaj proszę, Polka potrafi, no.
2: To jest w ogóle temat nierozwiązywalny. Natomiast tak patrząc, porównując, to dużo większy dostęp, łatwiejszy tu jest, dużo większa, jak w mojej prywatnej, subiektywnej ocenie, żeby nie było, że ja coś stwierdzam, że coś jest takie, a nie inne. W mojej subiektywnej ocenie za duża reklama, za łatwy dostęp, cena za tania w porównaniu do ceny innych produktów. No słuchajcie, no ilość wypadków samochodowych. No mamy jako Polacy to, że to jest koniec końców dla nas negatywnie się kończy. No. Czy ja bym zabroniła? Nie mam takiej władzy, żeby zabronić. Sama piłam alkohol i nadal go czasem piję. Nie wiem, jakie jest to związanie.
0: Znaczy, no myślę, że...
1: Zabroniłabyś sprzedaży na stacjach benzynowych alkoholu?
2: No właśnie nie wiem, jakie jest rozwiązanie, bo sama, będąc młoda, dążyłam do tego. Młodzież, wydaje mi się, nawet teraz chyba mniej tego alkoholu chce pić niż my wtedy, nie wiem.
0: Tak, oni w ogóle są i mnie imprezują, jeszcze się jawnie do tego przyznają, że nie lubią imprez, mniej seksu uprawiają, no także no właśnie, porobiło się dziwnie.
2: No właśnie dziwnie, a może lepiej, ja nie wiem.
0: Może lepiej. A Miki zapytuje, czy próbowaliście pić japońskie sake?
2: Niestety
1: ja
2: nie.
1: Ja piłem kiedyś, ale chińskie, w barze chińskim piłem. Nie wiem, czy to japońskie było, ale sake się nazywało na pewno.
2: A to jest jakaś specjalna procedura picia tego? O, i zaraz zaczniemy o ulubionym temacie. No, napijmy się.
0: Ale co, i to jest nie jakieś wiem, słabsze procedura od polskiej wódki?
1: Co ty, to masz 80%, jak nie lepiej.
2: A z czego to się robi? Z ryżu?
1: No. Z ryżu, tak.
0: A Szuruburu no twierdzi, że alkohol jest dobry, zdrowy, tylko jeśli sami go zrobimy z dobrą intencją. Jak Magrawa na przykład.
1: No, a ten... A Himmelsbach albo Maklakiewicz powiedział, że alkohol... Pity z umiarem nie szkodzi nawet w dużych ilościach.
2: Tak.
0: Święte słowa.
2: Koniówka może była z dobrą intencją, bo ja nie chciałam, żeby się zniszczyły te owoce pracy, tej aronii. I widzicie, jeździłam lepiej na nartach po tym.
0: No właśnie tutaj, wiesz, jeżeli chodzi o fajki, to nie ma żadnego tam, ale wiadomo, że są niezdrowe i skracają życie. Ale jeżeli chodzi o alkohol, to jak się pyta tych tam stulatków z tych tam różnych części świata, co, jak ta ich dieta wygląda, no to bardzo często właśnie przewija się to, że w bardzo małych ilościach, ale ten alkohol regularnie piją, nie? Więc sprawdza się takie, że no taka trucizna, ale w takiej małej ilości, jednak jakoś tam na ten organizm dobrze działa, nie? Więc taka myślę, że taka naleweczka raz tam w tygodniu, zwłaszcza właśnie w tym okresie zimowym, trochę na poprawę humoru, no to nie jest nic złego, nie? I może faktycznie trochę konserwuje.
2: Ja nie wiem. Na przykład mojej mamie lekarz doradził, że ma, a moja mama to lubi takie męskie alkohole, whisky, takie, że ja próbowałam tam spróbować, co ona pije, to w ogóle nawet tego przełknąć nie mogłam. Ale ona jest ma bardzo niskie ciśnienie i lekarz powiedział, że ona ma codziennie, ona się śmiała codziennie, ja będę alkoholiczką, że ona ma ciupeńką ilość sobie tam tego swojego alkoholu wypić. No ale przeraziła się tą poradą, ale się już czuła lepiej, jak jej się tam, bo jest, ale jest wybitnie niskociśnieniowa, tak?
0: No, a o ja jakiej myślę, porze dnia? O jakiej porze dnia jej zalecił?
2: Pamiętam, ale chyba rano. Właśnie chodzi o... A wiesz, w ogóle wstała z tego łóżka, bo bardzo niskociśnieniowa, ale teraz już jeszcze jest starsza niż wtedy i myślę, że ona już teraz w ogóle nie tyka, ze względu na wiek w ogóle nie tyka. No, ale też niewiele musi zrobić. Ja myślę, że każdy wie, co mu szkodzi. I jak ma problem z uzależnieniem od czegoś, to też wie. Więc tu trudno wyciągnąć jeden schemat. Na pewno mimo wszystko jak najdalej to od dzieci, ale to też trzeba mądrze, żeby z kolei nie skończyło tak, że potem właśnie się gdzieś upijają poza domem i nie wiadomo, o co chodzi, bo kiedyś wiadomo, że tego spróbują, a no każdy wie, że jeżeli ma z tym problem, to ma. Może to odsuwać latami. No indywidualnie bym potwierdziła. Natomiast jako kraj, tu jeżeli chodzi o Polskę, to mogłyby być jakieś odgórne jednak działania.
0: Tak, ja myślę, że można by jakiś taki, wiesz, gdzieś w połowie drogi między tymi rozwiązaniami islandzkimi, norweskimi gdzieś pójść, bo no mamy państwo opiekuńcze, tak? Trochę państwo musi się tutaj nami zajmować, czy tam mamy tą służbę zdrowia, to szkolnictwo i tak dalej. No i o tą taką sferę zdrowotną no też powinno zadbać i no coś, co jest ewidentnie szkodliwe i widać, że po prostu tego nadużywamy. No i na
2: tylko ani się da, bo Islandia z tym alkoholem i z fajkami fajnie, to im się udało, ale kompletnie leżą, jeśli chodzi o inne używki. I to jest teraz problem. Nie mają na to rozwiązania, więc czy Polska nagle się sam problem nie rozwiąże, bo kiedyś wymrą ci, którzy, przepraszam za wyrażenie, ale powiedzmy to szczerze, łoili tylko alkohol, bo teraz idzie faza na zupełnie inne używki i tutaj Islandia leży i kwiczy, więc ja tutaj nie będę tak mówić, o fajnie, bo ja tam mieszkam, oni nie piją, a wy pijecie, oni załatwili, a wy nie załatwiliście, nie. Jest ogromny problem, bo młodzież przyjmuje narkotyki i wsiada w samochód, bo wtedy jest frajda. I jedzie na Reykjavik, robi kółka po Reykjaviku po nocy. Zresztą nie tylko po nocy. Na głównej trasie między lotniskiem Keflaviku a Reykjavikiem ścigają się po prostu i powodują wypadki. I to jest przyczyną, od dawna nie czytam, żeby przyczyną był alkohol, tylko po prostu są w innym świecie, tak, ze względu na przyjmowanie narkotyków. I Isla dopiero zaczyna rozumieć, że zbudowała się siatka sprzedaży, bo do tej pory po prostu tego nie było. Dochodzi już do walk, bo wiecie, wy się będziecie z tego śmiali, ale na Islandii walki takie, że jest w to zamieszany pistolet i wystrzał i jeszcze zranienie kogoś, to jest szok. To nie był kraj, w którym takie rzeczy się działy.
0: No ale u nas też to jest raczej szok. No u nas też żadnych raczej strzelanin nie ma, nie?
2: No a tam się zaczyna to robić i to się głównie, znaczy jedynie tak naprawdę jest to powiązane ze sprzedażą narkotyką, bo się akurat okazało, że są już dwa gangi, które się biją o wpływ. Więc teraz.
0: A jakie to narkotyki są najpopularniejsze? Kto tam robi największy problem?
2: Kompletnie się nie znam, ale podejrzewam, że takie, które są teraz na świecie popularne. Takie już o mocniejszym działaniu podejrzewam. Nie mam informacji, więc nie wiem, jakie to teraz są. No, trawa była zawsze, ale chyba nie była to jakaś ani zarobek wielki, bo oni też sobie mogą lecieć, gdzie chcą kupić, prawda? Chyba albo sobie skorzystać w Holandii, a stać ich. Ale to chyba, ale mogę się mylić, także to absolutnie nie jestem żadną wyrosłą, natomiast wydaje mi się, że to wchodzą już jakby mocniejsze rzeczy. Jakie? Nie mam pojęcia.
0: No to właśnie Koraz pisze, nie? Że wiesz... mniejszy dostęp do alkoholu, no to się przerzucają na narkotyki, nie? Może to...
2: Też tak bym nie powiedziała, jeśli chodzi o Islandię, nie wiem, jak to by było. Troszkę co innego, bo też być może już nie wszystkich interesuje granie w tą nogę, która 20 lat działał ten pomysł. Czyli jakby zrobiła się pustka i a poza tym nie było tej sprzedaży wcześniej. Jak mówię, te mafie narkotykowe działają, jeśli chodzi o sprzedaż, od 5 lat. Od 5 lat działają. A te różne jakieś afery, które się dzieją i na przykład prowadzenie po narkotykach, to są sprawy, z którymi my jakby mamy w newsach wiadomości od czasu po COVID-zie. Po pandemii się to zaczęło. Więc tu jakby Isla jest opóźniona z różnymi rzeczami, ale w końcu tutaj to wyparło. Nie wiem, jak może Koraz ma rację, nie wiem. Natomiast mówię, jakby inny problem jest, ale jest to też coś, co uzależnia i co powoduje tragedię innych osób. Bo też to często jest rodzice teraz, bo tutaj jakby jest mały świat, mało ludzi. Znaczy jestem teraz w Gdyni, ale mówię tutaj, wybaczcie. Bardzo dużo jest reportaży z typowymi ludźmi, prawda, nie tylko celebryci, ale na ogół po prostu najróżniejsze problemy, to wszystko idzie w telewizję, w ten mainstream i jest bardzo dużo rodziców, którzy tracą dzieci i mówią jasno, tak są z nimi przeprowadzane wywiady, to jest na topie, że straciliśmy dziecko przez narkotyki, przez i kolejne, i to dochodzi już do śmierci, bo też może po prostu się zachustują tym i wiecie, nikt nie wie, jak to dawkować i po prostu kończy się śmiercią. To są głównie nastolatki i studenci.
0: No, a rodzice, tak powiem, no, mieli doświadczenie tylko w alkoholu i nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Może nawet późno się orientują, że dziecko jest uzależnione.
2: Wiesz, pijących czy coś, na ogół nawet te dzieci wcześniej nie piły alkoholu, ale to no, prawdopodobnie, no jak wiadomo, jak to jeden drugiemu powiada jakieś fajne wizje czy coś, każdy chce spróbować, no tak jak kiedyś było, no, system jest zrozumiały. I jest jakby, na razie jest etap bezradności. I to się powiększa i tylko wypadki, i tylko możesz się modlić i więc gdzieś, żeby nie wjechał w ciebie ktoś, kto jest akurat naćpany. Ale ćpają też i dorośli. Właśnie, o, bo to jeszcze powinno powiedzieć, bo tak mówię, o, młodzież ćpa. Ćpają dorośli, którzy ja miałam przypadek, o, opowiem wam przypadek. Zrobiłam zakupy i jeszcze kupiłam takiego ogromnego kwiatka, który mi zajmował, mam mały samochód, ale jakby musiałam go posadzić na... przy pierwszym siedzeniu przy mnie, żeby w razie co go łapać, jakby mi się przewracał, żeby mi się nie połamał. Jakoś tak, nie pamiętam nazwy, no ale więc jechałam też dosyć uważnie, ale jechałam tak normalnie po mieście, zwłaszcza, że tam są ograniczenia prędkości dużo niższe jakby niż u nas. I daleko za mną był samochód i za chwilę patrzę, on już jest za mną. Musiałam przejechać główną ulicą, skręcić w lewo, jeszcze jechać 20 km na moje zadupie. I skręcając w lewo, a byłam na drodze ekspresowej, powiedzmy, to znaczy, to nie byłaby polska ekspresówka.
0: To 70 na godzinę jechałaś.
2: I 90, pojechałam 70 i skręt w lewo. I widzę, ten samochód już jest za mną. I zatrzymałam się, ponieważ jechał tir z przeciwka, a ja mam taki samochód, że wiem, że już tak nie odpalę go szybko, nie zjadę. Mój zresztą jedzie tir, ja skręcam w lewo, nigdy z tym nie ma problemów, nikt nie daje po garach. Każdy uważa, że inny człowiek jedzie tak, jak potrafi, jak chce, to go wyprzedzam, jak nie. Nie ma czegoś takiego jak klaksony na innych ludzi. I ja zatrzymałam ten swój samochód, widziałam, że ja się zdążę spędzić, a nie będę ryzykować.
0: Życiem kwiatka nie będziesz ryzykować.
2: Nie, też w tym momencie już też chodziło o moje. I w tym momencie klakson z tyłu. I cały czas jest ten klakson. No, ten tir przejechał, ja skręciłam w lewo i od razu dałam na prawo, żeby przepuścić tą osobę za mną. I też zobaczyć, co się dzieje, bo akurat na Islandii to jest szok, że ktoś na ciebie klaksonem. Ja się wręcz zastanawiałam, czy jeszcze w tym momencie, czy coś się nie stało tej osobie, nie?
0: Może to Polak po prostu jechał z Warszawy.
2: Nie, nie. Zjechałam na prawo, patrzę, kobieta. I tak pokazuję ją, że ją przepuszczam. Islandka, bo to po urodzie. I ona taki foch w ogóle, że ona nie wie, o co chodzi. Pojechała. I w tym momencie patrzę, a ona 200, nie? Dwie stówy na tym i jedzie 200, co nie jest normalne. Islandczycy się trzymają, tu jest, tu można jechać 190. I teraz to w tym kierunku, gdzie to moje zadupie, jedzie się 2 kilometry i po prawej stronie są domki z Sumarkusy, to są domki letnie Islandczyków, oddalone trochę od Reykjaviku, gdzie akurat był piątek, gdzie oni przyjeżdżają plać, pić, ćpać i wszystko inne robić. Więc stwierdziłam, że pani bizneswoman w rejku już nie zdążyła poczekać prawdopodobnie, tylko się już właśnie gdzieś wcześniej sobie zaaplikowała i jestem pewna, że to nie był alkohol, ponieważ tak jak tu w Polsce może to być takie, no może niepochwalane, ale jest to częstsze zachowanie, tam tak nie, tam dopiero dojeżdżają do tych Sumarkusów, przywożą sobie ten alkohol, nie chlają nawet w Reykjaviku, tylko robią to w tych Sumarkusach, to są całoroczne domki letnie, gdzie nikt im tam nie patrzy, co robią, tak? No oni mają to, że może piją dużo bardziej niż Polacy, ja tego nie wiem. Tak naprawdę nie potrafię tego ocenić, ale oni mają system niepokazywania się z tym. Czyli nikt nie wyjdzie na ulicę, żeby drzeć, nie powiem co, ludzie, czemu jeszcze myślicie, nie? Nie będzie takich zachowań. Oni się wolą schować w swoim gronie.
0: No chyba to wynika z tego, że jest ich tak mało, nie? Żeby tam sąsiedzi nie widzieli ten i nie ma takiej anonimowości w ogóle, nie? Bo takie mam poczucie, że na tej Islandii to chyba wszyscy się właściwie znają i może z tego to wynika.
2: Tak, na pewno. Ja dopiero zaczął mi gul rosnąć, że kurde, tu naćpana mnie na mnie tyle tym, bo to nie było, że pili, tylko aż do czasu skręciłam. Więc mi zaczął gwóźdź rosnąć i ja jednak naciśnęłam na gaz i ja przekroczyłam prędkość, bo ciekawiło mnie, co to jest, dlatego że całe, wiesz, jakby na tych zadupiach islandzkich jest bardzo mało domów, znasz swoich sąsiadów, nawet tak mieszkają 20 km dalej. Więc ja chciałam zobaczyć, kto mi tak zrobił, tak, bo tutaj to jest wielkie fopa. No i pojechałam za nią, zrozumiałam, że ja jadę 110, a ona jest daleko na horyzoncie, więc ona 200 na pewno ma po prostu na liczniku. No i oczywiście, ale dokonałam tego, że skręciłam, pojechałam tam, gdzie

0: Takie masz
1: Już.
0: poczucie.
1: Już w trakcie, a po pandemii są efekty.
0: No nic,
1: Nowy
0: no.
1: rynek, nowy rynek zbytu, więc będą tutaj próbować przejąć nowy rynek zbytu.
0: No, no. No nic, no. Myślę, że jak Islandia, jak sobie poradziła w Alko, to pewnie i za ten temat się weźmie. To pytanie, czy zdąży, zanim się
1: Właśnie.
0: Nie zrobi za
1: ja
0: ostro.
1: Wiesz, jestem pesymistką, jeśli chodzi o ten temat, ale no.
0: A jeszcze się chciałam ciebie dopytać właśnie o te przepisy związane z alkoholem i zjeżdżeniem samochodem, bo w niektórych krajach na przykład jest taki przepis, że osoba siedząca koło kierowcy nie może być pod wpływem alkoholu. Jak to jest w Islandii?
1: Jeszcze nie wiem, ale chyba tego nie ma. Natomiast no, każda ilość alkoholu to już jest duży mapa. A co mnie przeszkadza im pić i jeść?
0: No ale ja sobie tak słyszałam o kilku takich wypadkach, że właśnie ten, wiesz, no kierowca trzeźwy, wiadomo, zawsze tam na imprezę jak się idzie, sieje tam jednego, znajdzie, kto tam nie będzie pił i odwiezie resztę. No ale o takich kilku wypadkach słyszałam właśnie też nawet tutaj ze swojego, powiedzmy, otoczenia, że ta osoba siedząca obok, pijana, wiesz, czasami takie głupie rzeczy, wiadomo, ludziom przychodzą do głowy, że tam pociągnie za kierownicę, bardzo śmieszne, no i tak powodują wypadki. I też mi się wydaje, że taka zasada, że wiesz, ta osoba siedząca koło kierowcy też powinna być trzeźwa, nie? Żeby nie stwarzać zagrożenia.
1: W takim razie jak odwieźć taką osobę do domu, na piechotę ma iść?
0: Nie. Znaczy, wiesz, no zawsze masz miejsca z tyłu. Ona ewentualnie może do bagażnika ją najlepiej zamknąć. Nie wiem.
1: Ale wtedy będzie oskarżona o przewożenie kogoś, wiesz.
0: Tak.
1: Nie, Islandia jest bardzo łagodnym krajem, jeśli chodzi o działanie policji, przynajmniej do tej pory, i to się może zmienić niestety właśnie przez to, co się dzieje, więc nie sądzę, żeby się czepiali. Jakby mogli, to by się naprawdę wielu rzeczy przyczepili, a nie doświadczyłam. A raczej jest odwrotnie.
0: A powiedz, a gdzie ty się czujesz bezpieczniej? Czy w ogóle jest jakaś różnica? Czy czujesz się bezpieczniej tu w Gdyni, czy tam na Islandii, czy nie ma różnicy? Czy teraz jakoś właśnie z biegiem lat tam zaczęłaś się mniej bezpiecznie czuć, a tutaj bardziej? Czy nie masz tutaj w ogóle takich...
1: Teraz w Polsce okej, ale był taki czas, że jak przylatywałam, to się tak dziwnie czułam, ale jakby tak przyzwyczaiłam się i teraz troszkę lepiej. A na Islandii bardzo bezpiecznie, ale tendencja odwrotna ze względu na to, co się dzieje po pandemii. Mhm. I też różne osoby, które przypłynęły, zwiększyła się liczba populacji z 365 tysięcy na prawie 400, i to są wszystko przyjezdni. Jak jestem na Zadupiu, luzik. Jak jestem w Reykjaviku, oczy dookoła głowy. Ale ze względu na zmiany.
0: A przyjezdni to są głównie skąd?
1: Słucham?
0: A ci przyjezdni, co powiększyli populację Islandii ostatnimi czasy, to skąd pochodzą głównie?
1: Mniej więcej z tych krajów, co i Polska dostaje, i co Niemcy dostają. Że do koloru wór. A że nie wiesz, i że nagle jest dużo więcej ludzi, to na tej zasadzie. I tam no, jakieś pojedyncze przypadki się dzieją, więc spada ten poziom bezpieczeństwa. Ale jak jestem tam, gdzie wiem, to się czuję bezpiecznie. No, uważam,
2: że... Silver, pytanie mam do ciebie, bo ty straszyłaś tymi filmikami swoimi, że wulkan jakiś tam miał wybuchnąć i co, nie stało się nic takiego.
1: Dlaczego żyję? Jak mogłaś...
2: Nie no, jak mogłaś przeżyć? Dobrze, że żyjesz, tylko takie było straszenie, czy to naprawdę było zagrożenie jakieś poważne?
1: I nadal jest, dlatego że on wybuchł 8 razy już w przeciągu chyba 3 miesięcy. Tak właśnie parę dni temu był nowy. Jest to bardzo proces, ja nie wiem, bo to w ogóle nie jest temat audycji, więc ja nie wiem, czy teraz to chodzi.
2: Ważne tu, skaczamy po tematach trochę.
1: Zagrożenie, tak, jest zagrożenie.
2: Martwimy się o ciebie po prostu.
1: Ale nie mówmy, bo mów za siebie, ale dziękuję.
2: Ja i ja.
1: I twoje drugie ja. Nie, rozumiem. To znaczy, na pewno jest dużo dezinformacji, jeśli chodzi o to, co czytam w wiadomościach, żeby tak króciutko, bo czuję, że zaczynam przemówić i jestem tego świadoma, także nie martwcie się, już kończę. Jest na pewno to, co czytacie w newsach typowych Onet, bo ja to czytam i oczy otwieram ze zdziwienia, co czytam, ale oni po prostu robią...

0: dróg z brytyjskiej prasy, która też kompletnie nie wie, o czym pisze. Natomiast jest to zagrożenie do tego stopnia, że sami Sanczycy się martwią, co będzie, dlatego że procesy, które się dzieją wulkaniczne, są nieporównywalne z niczym i grozi to jak no, czymś nieprzewidywalnym. Bo nie są to wybuchy wulkanów, to są wypływy magmy, lawy. Nie wiem, czy wypływa lawa. Nie, bo wiesz, magma chyba jest pod ziemią, a lawa na zewnątrz, albo odwrotnie. To mogę mylić. No ale to ci, co wiedzą, to sobie to przedstawią tak, jak to powinno być. W szczerym polu, to nie są wybuchy wulkanów istniejących. I na przykład jest taki, ostatnią rzecz już powiem, na czym polega problem, że kumuluje się ta magma czy też lawa w jednym miejscu, mimo że wulkan jest czynny i ona doprowadza do wybuchu zaraz w innym. I to jest zagwozdka dla naukowców, którzy się tym zajmują, dlaczego ta magma w momencie czynnego wulkanu po prostu nie robi sobie ujścia do niego, tylko znowu szuka innego i znowu nie wiadomo gdzie. I są najróżniejsze teorie, że to może się przerodzić w kataklizm. Na pewno nie jest to już, to nie są wulkany turystyczne, jak zwykło się nazywać wybuchy wulkanów na Islandii, że to są wybuchy turystyczne, bo są bezpieczne i przyciągają turystów. Teraz jest wręcz odpływ turystów z tego powodu. Sami Islandczycy się martwią. Może być różnie.
1: Ale ty jesteś bezpieczna, jesteś w bezpiecznym miejscu.
0: Też może być różnie, dlatego że to znowu bym musiał powiedzieć całą opowieść. Nic
2: ale ty się nie obawiasz, nie obawiasz się tam wrócić?
0: Obawiam się, ale jestem takim samym człowiekiem jak każdy inny. Mam swoje życie, mam różne rzeczy się dzieją i ludzie giną, bo wychodzą na dwór i cegłówka im na głowę spada. Wiesz, to nie jest tak, że wracam w miejsce większego zagrożenia, ponieważ tam jakby wszystko mają pod kontrolą. Ale mogą się różne rzeczy zdarzyć, natomiast ze swojego życia nie jestem w stanie zmienić i nie chcę. No, to jest moje ryzyko. No, turystyka oczywiście działa, wszyscy przylatują, bo nie przewidzisz, czy to się, wulkany są w ogóle nieprzewidywalne, a co dopiero taki proces, który ma miejsce. To jest proces budowania się wyspy. No, to jest, Islandia leży na rowie tektonicznym. No, ale zamieniliśmy audycję w Islandię.
1: Tak, ale może to jest pozytywne, bo ostatecznie Islandia się powiększy, no i będzie więcej miejsca tam do mieszkania i życia.
2: No, jak ktoś żyje tam w ogóle?
0: Nie będzie. No. To ty przyjedziesz, zaludnisz wyspę.
1: Może tak być. No dobra, Silver, to dzięki wielkie za tą twoją islandzką opowieść głównie.
0: Tak.
1: No, życzymy jeszcze miłego pobytu w Gdyni. Do kiedy będziesz tutaj gościć?
0: No jeszcze trochę będę.
1: Jeszcze tak. Trochę. Cudawianki zaliczysz?
0: Być może, tak. Być może.
1: To życzymy.
0: Bo też nie jest... Jak jestem w Polsce, to objeżdżam całą rodzinę, ale jeżeli będę w tym czasie, to pewnie tak. No, wyjątkowo dłużej jestem, więc cieszę się.
1: No, to cieszę, bo jeszcze turystów nie ma, a już jest cieplutko.
2: Silver, a... Kiedy mam do ciebie przyjechać tam, do Gdyni?
1: No teraz, dobra, póki jest. Na cudawianki. Na rozpoczęcie wakacji 21 czerwca. No, taka impreza z okazji świętego Jana, no, na rozpoczęcie lata.
2: Okay.
1: Na miejskiej plaży w Gdyni. Tam Silver na pewno znajdziesz gdzieś w tłumie.
2: Czuję się zaproszony.
1: No, to Silver, dzięki jeszcze raz.
0: Dzięki.
1: I do usłyszenia.
0: Czekaj, jak ci zaraz.
1: Musisz się sama rozłączyć. No, kto ma ochotę tu się wypowiedzieć w kwestii właśnie sprzedaży alkoholu, cen alkoholu w Polsce, czy wypadałoby je trochę uregulować, w sensie jakąś minimalną cenę tego alkoholu wprowadzić? Co wy na ten temat sądzicie? Zapraszamy na Skype Nocne Radio. No, jak chcecie opłacić naszego dzisiejszego eksperta psycho, no to zapraszam do linku Tipli i tam możecie się też wypowiedzieć w temacie audycji. No bo też ten alkohol tak wypływa, jak te właśnie długie weekendy się zaczynają. Teraz mieliśmy w maju te długie weekendy. No i też taki temat był, czy nie za dużo tego wolnego mamy. No ja myślę, że...
2: A no, tak. Jeszcze zabroń wolnego, żeby 7 dni w tygodniu pracować.
1: Nie,
2: tak,
1: nie,
2: najlepiej.
1: Powiem ci tak.
2: Jesteś zamordyska jakaś.
1: Nie, powiem ci, że akurat to mi ciśnienie podnosi, bo ja akurat uważam, że im więcej długich weekendów, tym lepiej. Bo i tak ciągle słyszymy, że Polacy najwięcej w Europie pracują. I ja na każdy długi weekend się cieszę, ale faktem jest, że po tych długich weekendach jestem znacznie bardziej zmęczona niż po takim zwykłym tygodniu pracy ze zwykłym weekendem, bo zawsze człowiek sobie wtedy właśnie jakiś imprez dołoży i innych atrakcji wyjazdowych.
2: No, ale... Zresztą nie pracujesz, tylko w domu zdalnie pracujesz. To
1: nie praca. To nie praca z domu. To jak u ciebie ten długi weekend przebiegał ostatni, psycho? Co tam w Lublinie się działo ciekawego?
2: Nic ciekawego. To nie jest program o psycho, tylko o alkoholu.
1: To są
2: dwie różne rzeczy.
1: No ja tak sobie pomyślałam, wiesz, tak jak właśnie czy to w Islandii, czy to w tej Norwegii, jak oni tam... No bo ja myślałam, że to jest nieważne, czy płacisz gotówką, czy kartą, że zawsze musisz ten dowód pokazać i że oni zawsze jednak rejestrują tą ilość alkoholu kupioną przez ciebie. I tak sobie pomyślałam, że wiesz, równie to już jest niedaleko do tego, żeby na przykład dostęp do tego, ile ty alkoholu kupujesz, miał na przykład twój ubezpieczyciel, nie? No i automatycznie może ci też na przykład mógłby ci podnieść składkę ze względu na to, ile alkoholu tam wypijasz, nie? Więc to takie dane mocno wrażliwe. No, to takie mocno dyskusyjne by było. Kto ma ochotę zadzwonić i się wypowiedzieć, czy właśnie często kupuje ten alkohol na tej stacji? No bo tak jak mówiłam wcześniej, już te stacje tam płakusiają, że co druga złotówka spoza tego z tych półek, co oni tam sprzedają, no to jest właśnie z alkoholu i że no nie zarobią tyle, ile by chcieli, że to w ogóle już będzie nieopłacalna ta sprzedaż poza tymi dystrybutorami. No to wiecie, no tacy, oni zawsze będą, wiadomo, płakusiać, że chcą sprzedawać ten alkohol. No ja tutaj twardo jednak, że stacja benzynowa to nie jest miejsce do sprzedaży alkoholu, tym bardziej, że no naprawdę u nas te sklepy, jest dużo też nocnych sklepów, tam na każdym osiedlu jakiś monopolowy, całodobowy.
2: Poczekaj, bo chwileczkę, bo wiem, w miastach dużych są sklepy całodobowe, ale na trasie jak ktoś jedzie, to nie ma sklepu całodobowego, tylko są stacje benzynowe. I co, chciałbyś zlikwidować możliwość dostępu
1: do alkoholu
2: pasażerowi, jakiemuś pasażerowi, który jedzie w samochodzie.
1: Mu się chce pić.
2: No?
1: No, chciałabym zlikwidować, bo tak jak wcześniej mówiłam, uważam, że pijany pasażer też stwarza zagrożenie. Często, wiesz, dla kierowcy i dla...
2: W jaki sposób?
1: No w taki sposób, że jego zachowanie jest nieprzewidywalne często. No, taka
2: nie
1: jestem
2: za. Rozważmy ten temat. Może ktoś napisze tutaj albo zadzwoni. Dajmy szansę.
1: Adwokat się opowiada. A co jest nie tak z alkoholem na stacjach? To brzmi jak jakaś lewicowa propaganda. No,
2: no tak.
1: Niewykluczone, że to brzmi jak lewicowa propaganda. Bo takim orędownikiem największym właśnie zakazu tej sprzedaży alkoholu na stacjach w Polsce to jest właśnie Jan Śpiewak. I on tutaj głównie właśnie...
2: Pozdrawiamy Jana Śpiewaka.
1: Janka Śpiewaka.
2: Jeśli nas słucha.
1: Pozdrawiamy. No ale tak, no myślę, że Polacy piją wystarczająco dużo alkoholu i nie musimy ich w tym wspierać ani reklamami, ani tą sprzedażą rozbuchaną na stacjach benzynowych. I myślę, że sobie świetnie poradzą. A może właśnie, wiesz, no, mówi się o tym, że te sklepy osiedlowe no, przeżywają kryzys przez Biedronki, Stonki i inne Lidle. No to może właśnie zakaz tego sprzedaży alkoholu na stacjach to byłaby jakaś szansa dla tych sklepików. Może by właśnie się przestawiły na to, żeby całodobowo sprzedawać i ten alkohol by u nich szedł i ta drobna przedsiębiorczość by była na tym wygrana, no bo przecież te stacje benzynowe no to są sieciówki, głównie obcy kapitał, a tutaj dalibyśmy polskim
2: Orlen to jest Orlen jest polski kapitał.
1: No polski Orlen narodowy, tak, ale no. Nie z samym Orlenem, tak, są te stacje, tak.
2: Nie no, żartuję sobie teraz przecież.
1: No.
2: Ale to jak ten, dobra, jak likwidujesz alkohol na stacjach benzynowych, to nie zmieni faktu, że na trasie nie ma sklepu całodobowego gdzieś tam po drodze.
1: No tak, a ty tu jedziesz na długi weekend i chcesz sobie zmrożone piwko kupić. No tak, właśnie jak sobie próbowałam przypomnieć jakieś sytuacje, kiedy kupowałam na stacji benzynowej alkohol, no to właśnie przeważnie było tak, że tam jedziemy gdzieś tam właśnie, powiedzmy, na jakiś festiwal, zbliżamy się już, no to na stację po zimne piwko, żeby już tam kroczyć właśnie z odpowiednio schłodzonym, bo jak tak jedziesz kilka godzin, no to wiadomo, że piwko ciepłe, a to nie wchodzi. I to były takie jedyne sytuacje, no bo w takich, no nie wiem, może zadzwoni jakiś kierowca i się wypowie, czy często ten alkohol jest tam kupowany na tej stacji. No bo raczej kierowcy, jak jadą tankować tak regularnie w tygodniu, w drodze do pracy czy z pracy, no to raczej tam nikt tego alkoholu nie kupuje. Zresztą tak jak mówiłeś, no patrzymy na te nasze portfele, a ten alkohol jest tam odpowiednio, tam nie wiem,
2: o jakieś 20-30%
1: droższy niż w takich biedronkach, a jeszcze weźmiemy pod uwagę te oszałamiające promocje biedronkowe, to pewnie różnica będzie jeszcze większa. A parapsychopatolog pisze, że Orlen wcale nie jest polski. No jak to tak?
2: No może nie jest tam.
1: No to już chyba jest, tamte chyba to tamte Emiraty Arabskie, tak? Czy jakaś inna Arabia Saudyjska?
2: Ale chyba większościowy udział ma chyba Polska, jakaś tam spółka.
1: A mamy gościa na antenie. Halo. Kto się do nas dzwonił?
3: Cześć, Maciej. Cześć, Silver. Pierwszy raz do ciebie dzwonię do audycji. Cześć, psycho.
1: Silver już nie ma. Cześć. Jest Ania. Witaj, Maciej.
3: Cześć. Słuchaj, ja rozumiem, że ty jesteś za zakazem, tak? Z absolutnym sprzedażem alkoholu na stacjach benzynowych, tak?
1: Tak, myślę, że to jest dobry pomysł.
3: Ale myślisz, że to w ogóle ma jakiś sens, że to się sprawdzi, że przecież jest tyle alternatyw, żeby jeżeli nie kupisz na stacji, to kupisz w sklepie nocnym, czy jeżeli będą w sklepach nocnych zakazane sprzedaż alkoholu od którejś tam godziny, powiedzmy od 24 od północy, to powstaną tak jak
1: Meliny.
3: Kiedyś za komuny. Mety, dokładnie. No i ktoś będzie tam zarabiał na tej flaszce 5 zł więcej i każdy będzie wiedział, gdzie kupić i myślę, że to jest chory pomysł i raczej się powinno, wiesz, uświadamiać ludzi po prostu, żeby pili mniej alkoholu, a nie zamykać sklepy, no bo to...
1: Znaczy nie, mi nie chodzi o to, żeby zamykać sklepy albo jakąś tam godzinę, wiesz, do której można kupić alkohol, na przykład tak jak w Norwegii, że tam na przykład w niedzielę totalny zakaz sprzedaży alkoholu. Nie, no tak jak mówiłam, że wiesz, czy tych sklepach osiedlowych, żabkach, niech tam sobie ten alkohol jest, tak jak był do tej pory, ale jednak po prostu, żeby nie było takiego łączenia, że jazda samochodem, tankowanie samochodu to też tankowanie alkoholu przy okazji i tak jak, nie wiem, z mojego
3: Ja myślę, że to jest minimalny problem, że kierowca podjeżdża, żeby zatankować paliwo i żeby sobie, nie wiem, tam kupić setkę czy tam, nie wiem, ćwiartkę i sobie ją wypić i jechać dalej. To raczej kupuje, żeby, powiedzmy, jedzie gdzieś dalej na imprezę, tak, czy tam ewentualnie dla pasażera. A że on sam pije, to chyba, nie wiem jakie są statystyki, ale to chyba jest ułamek tam, notabene promila, tak? Tak myślę, nie wiem, może jestem naiwny, ale tak mi się wydaje, że nie po to kierowcy kierowcy podjeżdżają samochodem, czy tam innym autem, motorem, czy coś, po to, żeby się napić na stacji benzynowej i jechać dalej. To
1: nie, nie wiem, znasz jakieś
3: statystyki?
1: Nie, ja też tego nie sugerowałam, że to tak wygląda, że wiesz, kierowca jedzie po to, żeby sobie małpkę strzelić. Tylko tak już na początku tam Ptycho mówił, że na stację się chodzi, wiesz, tam w środku nocy po prostu, jak się jest niedopitym, no bo stacja otwarta całą dobę, czy tam się taksówkarza wysyła, żeby po prostu się dopić, jak człowiek jest niedopity, nie? Bo wiesz, kupiłeś alkoholu, niewystarczającą ilość, przynajmniej tobie się wydaje, że jest niewystarczająca. No, a może to jest właśnie znak, że już starczy tego alkoholu i może lepiej sobie właśnie zaplanować, że wypije tyle i tyle i już dalej w stanie wskazującym nie brnąć dalej i się nie dopijać.
2: To jest zupełnie psychologiczne. Kolega mówi, że mety powstaną, maliny, i co z tym zrobisz? Będziesz walczyć też z metami, malinami?
3: Ale Ania masz na imię, tak?
1: Mhm.
3: Słuchaj, Ania, to jest zupełnie inny problem. To jest zupełnie inny problem, że ja jestem w nocy niedopity i tak dalej, i że ten alkohol będzie dostępny na stacji, czy będzie w sklepie nocnym i tak dalej. I jeżeli będę niedopity, to i tak go zdobędę. To zadzwonię po taksówkarza, tak jak mówisz, on mi przywiezie, bo nie będzie mnie interesowało, skąd on to przywiezie, ale przywiezie. Także to jest, wiesz, takie rozwiązanie niby, że to fajnie brzmi i tak dalej, ale jest zupełnie bez sensu i zupełnie się nie sprawdzi. Na pewno. Znaczy, ja jestem tego pewien, że się nie sprawdzi, a będzie będzie raczej
1: zagrożeniem, że będzie na przykład zagrożenie tym takim alkoholem z nielegalnych źródeł i jakieś, nie wiem, więcej zatruć, nie? Bo to słyszymy z jakichś tam krajów, że tam, nie wiem, 15 osób umarło, bo się zatruło jakimś właśnie
3: etylowym alkoholem. Nie chodzi nawet o to, bo Polacy są mądrzy, że się zorganizują i wiesz, taksówkarze będą mieli po kilka flaszek tam w samochodzie i na przykład i wiesz, znajdą się przedsiębiorczy
1: Polacy.
3: Polacy, którzy tą flaszkę ci sprzedadzą, wiesz, 5 zł czy tam nawet 10 zł drożej. Każdy będzie wiedział, gdzie iść i kupić i wiesz, o każdej porze dnia czy nocy tą flaszkę kupisz. No i
1: czyli po prostu twierdzisz, że po prostu zarobi ktoś inny, nie? Nie ta stacja, tylko ktoś inny. A powiedz mi, a co sądzisz o tym, żeby wprowadzić minimalną cenę na alkohol? Czy masz takie poczucie, że tak jak widzisz tam, jak te ceny rosły przez tą rozszalałą inflację, że ten alkohol...
2: Ja chcę odpowiedzieć.
1: Odpowiedz.
2: 5 zł za pół litra powinna być minimalna cena.
3: Ja się z psycho zgadzam. Popieram cię, psycho. To powinna być minimalna cena, bo jak będzie niższa cena, to wtedy się Polacy rozpiją. Ale 5 zł to myślę, że to jest adekwatna cena za pół litra.
1: To już ustaliliśmy.
2: Po kosztach produkcji i dystrybucji i tyle, a nie jakieś akcyzy.
1: I zero akcyzy na alkohol.
3: Nie, zdziwię cię, koszt wyprodukowania pół litra to jest tam kilka złotych, nawet nie 5, tam chyba 2 czy nawet niecałe 3 złote, a reszta to są akcyzy, podatki i później koszty tam dystrybucji i oczywiście zysk sklepów i tak dalej, także to wyprodukowanie alkoholu, alkohol możesz praktycznie wyprodukować z każdego organicznego materiału, tak? No, oczywiście wiadomo, że nie daje się wszystko pić, ale sam koszt produkcji pół litra, załóżmy pół litra, ten to jest kilka złotych, nawet nie 5. A reszta to po prostu zabiera państwo.
2: Dobra, ale dystrybucja jeszcze musisz doliczyć. Koszty transportu.
3: No dlatego mówię, nie, oczywiście, no i sklep musi zarobić, tak, no wiadomo, ale to przecież ostatnio była jakaś tam afera, że po 10 zł sprzedawali, tak, w Biedronce czy gdzieś, tak?
1: Tak.
2: Poniżej było też,
3: poniżej kosztów się tam ten prześcigali Także produkcja alkoholu nie jest droga, to po prostu są podatki, reszta i akcyza i ze sklepu, tam dystrybucja, ekspedycja, wiadomo, że to trzeba to przewieźć i tak dalej.
1: No to jeszcze wtedy powiedz nam, jak się zapatrujesz na reklamę alkoholu. Czy na przykład masz jakiś dysonans z tym, że jest impreza sportowa i głównym sponsorem jest Heineken na przykład?
3: To znaczy, ja jestem przeciwny w reklamie alkoholu, ale oczywiście browary to rozwiązały, na przykład browary, tak, no bo masz te, masz wszystko, żywiec, lek i tak dalej, ale masz niby zero, tak? No, wiesz, dla mnie to nie jest piwo, bo to jest raczej napój jakiś tam owocowy o różnych smakach i tak dalej. W ogóle to się nie powinno nazywać piwem. No piwo powinno być piwo, a nie jakieś bezalkoholowe o różnych smakach. Słuchaj, powinno się zakazać w ogóle nazywania tych typu IPLA, tak, tych smakowych 0%. Powinno się zakazać, żeby nazywać to piwo. Według mnie, bo to jest jakiś napój owocowy i tak dalej. Nie rozumiem, dlaczego to się nazywa piwo. Piwo powinno być zastrzeżone, tam niech ono ma 0,5%, czy 1%, czy 5%, czy ileś, ale niech będzie robione według tradycyjnych jakieś tam są reguły, tak? Według mnie, ale jestem przeciwny, ale browary sobie to, bo to już od kilku lat jest zakaz reklamowania w telewizji alkoholu, tak?
1: Znaczy piwo można reklamować tam właśnie.
3: Nie.
1: Można?
3: Alkoholowego. Nie, oczywiście można, bezalkoholowy.
2: Bezalkoholowy.
3: Nie, bezalkoholowe. Moi drodzy, aha, bezalkoholowe to chyba. Mylę, może nie ktoś napisze na czacie, ale rozwiązali to w ten sposób, że reklamują piwo to samo, nazwę Leżajsk, czy tam Tyskę, czy tam Lech i tak dalej, ale że ono jest 0%. No, taka, wiesz, no, to jest tak przenika do świadomości ludzi, że piwo Lech tam, a co pójdą, nie kupią tego 0%. No. Tylko no, nie wierzę, że młodzież tam kupuje tam 0%, tylko kupuje normalne piwo. No.
2: Ja znam taką młodzież. Mhm. Ja znam taką młodzież, co kupuje 0% i to nawet te smakowe.
3: No okej, pewnie są. No, pewnie są, no bo jest, ta reklama jest dosyć nachalna, bo
2: chyba jest bardzo nachalna. Desperados chyba jest najpopularniejszy teraz, to smakowe 0%.
1: Ale z tymi 0% też jest tak, że chyba jak nie masz 18 lat, też go sobie nie możesz kupić. I też nie możesz sobie go tam sam odbić na tej kasie samoobsługowej, tylko do tego 0% też pani kasjerka musi podejść i też musisz mieć 18 lat.
2: Tego nie wiem.
3: No to już, to już zupełnie jest bez sensu. Zupełnie.
1: No... Niby tak, ale z drugiej strony, no wiesz, no niby piwo 0%, ale no ma to tam niby imitować i tutaj sama mam wątpliwości, jak to powinno wyglądać, nie? No bo jednak jest to coś, co ma to piwo przypominać, nie? Więc dzieciaku, jak już musisz się czegoś napić, to może lepiej się faktycznie napij jakiejś tam coli czy orężady.
3: No ale to w ogóle nie przypomina piwa, no to ma nazwę piwo. To IPA, tak, czy tam no, jakieś ale... inne tam, to, tak, to się nazywa piwo, ale to w ogóle nie przypomina piwo. Załóżmy, że ono ma 0% i smak jakiś tam, nie wiem, truskawki i tak dalej, no to czym to jest? No na pewno nie piwem.
1: No to smak...
3: Piwo się robi z wody, drożdży, słodu, tak? To jest wszystko, co powinno być i to powinno być piwo, tak? A to, co to ten, to w ogóle nie jest piwo, to jest jakiś napój no, owocowy czy coś. No. To jest takie, no pewnie to jest taki, wiesz, oko do młodzieży. Jakoś tak wyczuli, że może dla młodzieży, że to będzie ten, ale to jest również oczywiście reklama normalnego piwa alkoholowego, także po prostu te bezalkoholowe można reklamować, tak? No. Tych alkoholowych nie można, bo nie można alkoholu reklamować w telewizji, tak?
2: Nie wiem, Maciek, nie wiem ile masz lat, ale pamiętasz takie reklamy, co było piwo bezalkoholowe, reklama i takie mrugnięcie okiem?
3: No, dokładnie. To jest właśnie coś, według mnie to jest właśnie, tak samo to wygląda. No. Każdy wie, o co chodzi.
2: Albo była reklama Łódka Bols.
3: No, tak, dokładnie. Dokładnie, tak. To jest właśnie takie, wiesz, te agencje reklamowe tam się prześcigają w pomysłach, jak przemycić to, bo wystarczy, że przemycisz nazwę i że piwo, to już nie chodzi o to, że to jest bezalkoholowe, ale przemycisz nazwę firmy i piwo i tak dalej, także to już wystarczy, nie? To już działa na podświadomość i pójdzie sobie taka młoda osoba, czy tam nawet starsza, bo ja nie mówię, że to tylko młoda, to nie kupi sobie tego 0,0, tylko sobie kupi to piwo. No po co ja mam soczek kupować, skoro...
1: No ale słuchaj, dla kierowców to te zerówki są fajne, bo kupię sobie taką IP 0% i ona faktycznie łudząco przypomina zwykłe piwo, ale jest bez alkoholu, inni piją zwykłe piwo, ja sobie piję taką IP 0%, no jest okej, no.
3: W życiu nie piłem, ja ci powiem.
2: Anka, nie oszukujmy się. Nikt nie kupuje piwa, żeby pić dla samego smaku.
1: No to czego nie? Myślę, że są tacy degustatorzy, którzy sobie kupują jakieś kraftowe piwko tam, nie wiem, za 20 parę złotych, tylko po to, żeby jakiś tam smaczek inny poczuć.
3: Słuchajcie,
2: nie sądzę.
1: Nie ma takich, absolutnie. Tylko zadecydował.
3: Słuchajcie, ostatnio to absurd zupełnie, już nie pamiętam jaką markę, ale zdaje mi się, że to Absolut był w sklepie, wódkę 0% wymyślili nawet.
1: Tak, ale nawet whisky 0% jest, nawet win 0%. I ten win jest super. Wódki, no?
3: 0%, ja rozumiem, że gin, tak, to chodziło o gin, ale nie pamiętam jaka, Gordon chyba.
1: Tak, Gordon.
3: I 0%, ja rozumiem, że gin można łatwo podrobić, bo to doda się tego smaku jałowca i tak dalej, ale ten gin 0% kosztował tyle samo, co normalny gin.
1: Tak, 5 dych za gin 0%.
3: To już jest dla mnie zupełny absurd. No nie wiem.
1: No teraz są już całe półki z alkoholami 0% i wino bezalkoholowe i szampan 0% i te martini i te gordony, tak, te giny, no mówię, teraz już nawet whisky 0%.
3: Widzisz, a ty chcesz jeszcze zamknąć dostęp do alkoholu na stację. A przecież w sklepie...
1: Zakazać sprzedaży alkoholu i tylko te zerówki niech będą w sprzedaży. Na przykład, a może tylko te zerówki. Takim kompromis zróbmy, że na stacjach benzynowych tylko te zerówki.
3: No nie wiem, nie jestem przekonany.
1: Nie jesteś przekonany.
3: Psycho, a ty jesteś przekonany, żeby tylko zerówki były dostępne?
2: Nie.
1: Maciej, chciałam ci jedno pytanie zadać. Słuchaj, a ty się czasami umawiasz z kolegami na kawę albo... Nie wiem, na spacer? Jak twoje spotkania z kolegami wyglądają?
2: Z kolegą na spacer.
3: Z kolegami i z koleżankami.
2: Z kolegą na spacer, to brzmi dziwnie.
3: Z przyjaciółmi, czy kolegami, czy koleżankami umawiam się na spacer na przykład. No na kawę dajmy na to również. No.
1: Czyli mężczyźni też potrafią się spotkać i tylko kawę wypić bez alkoholu.
3: Nie wiem, do czego zmierzasz.
1: Zmierzam do takich różnic właśnie między babami a facetami, że u facetów to spotkanie w gronie towarzyskim, czy jak jest mieszane to towarzystwo, czy jak są tylko jest męskie, to zawsze się to musi łączyć, no przynajmniej z tym piwem. A kobiety to wiesz, one to właśnie na kawkę, na spacer.
3: Dlatego się pytałem, czy ja się, tak się zastanawiałem, dlaczego pytasz, czy z kolegami się umawiam. Z kolegami na kawę się raczej rzadko umawiam, gdzieś powiedzmy na zewnątrz, tak? Czy żeby gdzieś iść na spacer z kolegą. raczej rzadko, ale może bywa tak, ale raczej rzadko. Raczej z koleżankami się umawiam na kawę.
1: Na spacer.
3: Ale, albo raczej w takim mieszanym towarzystwie. To się rzeczywiście to gdzieś tam, nie wiem, sobie tam usiąść, kawę wypić. Ale masz rację, jeżeli faceci się gdzieś spotykają, umawiają, to raczej tam sobie biorą piwko. No. Tak to wygląda. No. Z moich doświadczeń, tak? Z moich doświadczeń.
2: Dokładnie, ja też tak mam. No, gdzie to z kolegą na kawę pójść? Jeszcze do restauracji jakiejś.
1: Bez sensu, kawę mam w domu. A powiedz Maciej, a tak jak wiesz, jak myślisz sobie na to tam te lata, które przeżyłaś, to tak. Jakoś się to, i masz tam jakąś partnerkę, czy to się jakoś zmienia, że wiesz, ty pijesz tyle samo albo trochę mniej, a twoja właśnie kobieta, nie wiem, no już albo w ogóle nie pije, albo suszy ci głowę. Czy nie wiem, czy miałeś kiedyś, wiesz, jakąś taką sugestię, że nie wiem, za dużo pijesz, czy nie, czy tam, albo jacyś koledzy ci się skarżyli, że właśnie baba tam, wiesz, marudzi?
3: No tak, no pewnie, no oczywiście, no znaczy moja żona była, bo nie jesteśmy już ze sobą, suszyła mi strasznie głowę. Bo miałem takich, znaczy, no moi, jak powiedzmy za młodu, tak, jak miałem tam 20 parę lat, tak, no to się spotykaliśmy z takimi przyjaciółmi, którzy też byli młodymi małżeństwami, no i lubiliśmy się zabawić i rzeczywiście tam lubiliśmy trochę sobie, wiesz, tam popić. Kobitki są oczywiście tam też jakiegoś drinka, jakieś tam winko. I to im starczyło, no my jako tam młodzi, prężni, wiesz, potrzebowaliśmy trochę więcej tego alkoholu, żeby ten, no i ale z reguły to na drugi dzień, że, bo no mieliśmy takie, no nie wiem, no, niepokorne charaktery, że wiesz, mogliśmy się tak, powiedzmy, dobrze, głośno zabawić, czy coś, no to tak, no żona mi suszyła. Moja była żona suszyła mi głowę, że trochę przesadziliśmy za dużo alkoholu, czy ten, w tej chwili mam, wiesz, jakąś tam partnerkę, czy tam przyjaciółkę. Ona też jakby zbyt dużo nie pije, tam powiedzmy 2-3 drinki gdzieś, jak gdzieś wyjdziemy. Ale nie suszy mi głowa, zresztą ja zdarza mi się nadużywać alkoholu, za dużo wypić, ale raczej nie. No ja już jestem, wiesz, w takim wieku jak krawiec, czyli w poważnym, nie wiem, psycho, ile ty masz, ale chyba też jesteś trochę młodszy od nas. Ale no nie, no raczej nie suszy mi w tej chwili głowy, nie zdarzało mi się, żeby...
2: Dobra, a powiedz mi, Macieju, czy ten związek pierwszy z twoją małżonką się rozpadł przez alkohol, czy przez inne rzeczy?
3: Nie. Dlaczego przez alkohol? Nie. Nie, ja mam cały czas kontakt, wiesz, mam córkę, ja cały czas mam kontakt z córką i z moją byłą żoną, bardzo dobry kontakt. Także nie rozpadł się przez alkohol, a no, inne były powody, no po prostu...
2: Niedopasowanie charakteru.
3: No tak to nazwijmy, tak, no ogólnie.
2: No najczęściej tak bywa.
1: A twoja córka już jest dorosła? Już może sobie kupować alkohol?
3: Tak, 27 lat ma. No. 27 lat. Już jestem potrójnym dziadkiem, także o. Wiesz. No, może kupować sobie, ale mieszka w Anglii i oni tam dopiero mogli od 21 lat, nie? Sobie kupić alkohol, tak jak w Stanach, także alkohol mogła sobie kupić od 21 lat.
2: Uważnie, w sobie tak, co?
3: Tak, 21 lat możesz sobie alkohol
2: kupić.
1: Ale
3: tak
1: ona
3: jak w Stanach.
1: Wyjechała tak tam do Stanach. Anglii jako dorosła już osoba?
3: Nie, moja żona wyjechała wcześniej, córka mieszkała ze mną przez 2 lata i dopiero jak tam, wiesz, żona się jakoś tam urządziła, to ściągnęła córkę.
1: No, bo tak sobie wiesz, wyobraziłam sobie taką sytuację, że wiesz, ma na przykład 19 lat, od roku już sobie może legalnie w Polsce kupować alkohol, a potem jedzie do takiej Anglii, no i sorry, musisz poczekać jeszcze dwa lata.
3: I absurdem jest, zobacz, na przykład w Stanach Zjednoczonych musisz mieć 21 lat, żeby sobie kupić alkohol, ale 18 tylko, żeby sobie kupić broń, nie? Także to już jest zupełny absurd, tak?
1: No tak. No dobra, Maciej, dzięki za telefonik. My tu już będziemy powoli zbliżać
3: Słuchaj,
1: do końca.
3: Pozdrów Trójmiasto, bo ja jestem twoim sąsiadem. Ja mieszkałem w Starogardzie Gdańskim, tak, że wiesz, to, gdzie to jest na pewno.
1: Tak, tak, dzięki.
3: No, także pozdrów Trójmiasto, bardzo tam się uczyłem i uwielbiałem Gdynię również, bo to z Gdyni zrozumiałem, tak. Że jesteś, tak? Mm-hmm. Tak. Także pozdrów Gdynię. To symbolicznie oczywiście.
1: No, a ty gdzie teraz, skąd do nas dzwonisz?
3: Ja mieszkam teraz w Niemczech, w Berlinie.
1: A, to pozdrawiamy, Berlin. No, słuchaj, może powiedz właśnie... Jak tam patrzysz na tych Niemców, czy tam na jakichś imprezach wspólnych jesteście, to jak to ich picie różni się od naszego picia?
3: To znaczy... Generalnie Niemcy, wiesz, spożywają nawet więcej alkoholu tam w przeliczeniu, tam niż Polacy, także...
4: Ale tam piwo chyba raczej chodzi,
3: tak,
4: nie?
3: No właśnie, tak, Niemcy to piwo. Piwo jest...
4: Oktoberfest to jest takiego, nie?
3: No Oktoberfest to jest takie tam święto, ale na co dzień jest piwo wszędzie tam w autobusie, czy tam w metrze, czy na ulicy. Jest to tolerowane, mimo jest to zupełnie tolerowane. To znaczy, niby jest tam jakiś zakaz spożywania alkoholu, tak, ale nikt na to nie patrzy, policja w ogóle nie. To jest ich, wiesz, to jest ich jakaś tam tradycja ta piwna i tak dalej, także piwska chleją na umór, nie? No i generalnie wódkę możesz dostać w zwykłym kiosku, tak? Tak, w takim, tak, no takim no zwykłym kiosku z gazetami, tak? Masz setki tam, czy tam większe wódki i tak dalej.
4: Jak z cenami to stoi w porównaniu z Polską?
3: Znaczy,
4: na przykład piwo w barze.
3: W barze? No, w Berlinie około... No, piwo półlitrowe około 5 euro, nie? Tam, no 5 w górę, no 5 to jest takie minimum.
1: Czyli ale tyle co w Gdyni, 20 zł ale, za piwo.
3: No ale z beczki, ja mówię z kija, nie? O takim piwie, nie? Bo tak piwo to tam dostaniesz normalnie w butelce za 70 centów, nie? W sklepie, czy nawet i taniej.
4: No to w Polsce nie ma sklepy po takiej cenie.
3: No jest, piwo jest tanie, no wódka jest też porównywalna, ten kosztuje tam taka najtańsza, to kosztuje jakieś tam 5,5 euro, 6 euro w sklepie, tak. 0,7, nie?
1: No i chyba Niemcy tak właśnie, że częściej, a mniej, i to właśnie tego piwa głównie piją, a Polacy to tak mi się właśnie kojarzą, tacy weekendowi alkoholicy, jak my to mówimy, nie? Że właśnie w piątek po pracy się odpalają, albo w sobotę.
3: No, jak jest długi weekend czy coś, no to rzeczywiście to. No, ale to jest to samo. Jest takie samo pijaństwo. Nawet powiem ci, że chyba wydaje mi się, no bo to piwo jest wszędzie, widzisz to piwo. Tego piwa, wiesz, schodzą normalnie sobie ludzie, czy tam, wiesz, po ulicy idziesz sobie i pijesz tam piwo, tak? To jest zupełnie normalne, nikt się temu, wiesz, tam nie dziwi, ani nie sprzeciwia, czy tam jedziesz sobie autobusem, czy tam metrem sobie popijasz piwo, to jest zupełnie normalne.
4: W autobusie też można pić tam w Berlinie?
3: Generalnie nie można, ale nikt ci nie zwróci uwagi na to. Generalnie nie można, ani w metrze nie można, wiesz, tam pić, ani w autobusie, ale...
1: U nas stoczniowcy piją zawsze rano, jak jedziesz autobusem do pracy, to pyk, pyk, pyk.
3: No tak, no bo nie mogli pracy zacząć pewnie,
1: no,
3: tak? Bo...
1: bez piwka.
3: No. Nie, piwo jest, wiesz, wszechobecne i piją to hektolitrami. Wódki pewnie na weekend to raczej młodzież, to wiesz, ale to szoty gdzieś tam w knajpie, to szoty i tak. Wódki może mniej, tak? Wódki może mniej, ale i tak są w czołówce w Europie pod względem spożycia. To się przelicza jakoś tam dawkę tych alkoholów, tak i tak dalej.
1: Tak, Niemcy są na pierwszym miejscu chyba.
2: A powiedz mi, jakie jest najpopularniejsze piwo w Niemczech? Znaczy w Berlinie, tam gdzie mieszkasz.
3: Najpopularniejsze piwo?
2: No.
3: No może Berliner Klintl? Nie wiem, ja piwa to tak nie jestem ten, raczej smakoszem, ale wśród tych tanich to jest Sternburger, czy coś takiego, to właśnie ono kosztuje tam 70-80 centów.
1: I da się to pić?
3: Tak, ja próbowałem, to smakuje jak, no smakuje jak piwo. Smakuje jak piwo, nie, to jest, ono nawet jest eksportowane gdzieś, bo tam jest wersja na eksport i tak dalej, ale generalnie Berliner Kindl kosztuje chyba euro czy euro 10, tak, no plus ta butelka zwrotna, tam 8 centów, tak, no około euro, nie, piwo jest bardzo tanie, polskie piwo jest droższe niż to niemieckie, tak, bo tam tyskie czy tam warka, ten jest droższy niż nawet te lepsze tam marki piwa niemieckiego. Czyli... A w marketach możesz bez żadnego problemu kupić, tak? Polskie piwo Lecha, warkę, tyskie.
1: A ty jak jedziesz z Polski, tu odwiedzasz Polskę, jedziesz do Niemiec, to sobie coś kupujesz na drogę tam, żeby mieć? Czy nie ma takiej potrzeby, skoro mówisz, że tam te polskie piwa są i tak dalej, także ceny są takie same, to chyba nie ma sensu tutaj jakichś zapasów sobie robić, co?
3: No nie ma sensu. Nie ma żadnego sensu. Kiedyś, no ale teraz już ten, kiedyś żubrówkę sobie kupowałem, ale w tej chwili też jest żubrówka, bez żadnego problemu, co tam możesz jeszcze z Polski, wyborową, czy... Ona jest droższa trochę niż wyborowa, niż w Niemczech, ale To też nie są jakieś takie różnice, żeby, wiesz, żebym musiał w Polsce się zaopatrywać specjalnie.
1: A na Euro komu kibicujesz? Niestety nie.
3: Jeszcze raz?
1: Komu będziesz kibicował w trakcie Euro?
3: Polsce oczywiście, ja się tu wybieram w Berlinie ten, na mecz no, ze Szwajcarią, tak? No, się wybieram. Jeszcze nie mam co prawda biletów, ale kolega tam to ogarnia, no bo już nie można kupić. Później będzie niby przed samymi igrzyskami będzie jakaś tam pula znowu, którą można ten kupić, no ale on mówi, że tam ogarnie to, że niby jakoś ten, bo to są w tej chwili, nie można tak sobie bileta, wiesz, biletu od konika kupić, bo to są bilety imienne, także czy tam masz kod w tym, w telefonie, czy to nie tak jak kiedyś, że tam pod stadionem, wiesz, sobie kupiłaś bilet, to musisz się zarejestrować na stronie FIFA i tak dalej, to nie jest tak łatwo, ale bilety już były dawno sprzedane na ten mecz. Ale jakaś będzie tam, nie wiem, jakaś jeszcze pula będzie przed samym tym.
2: Tak, a jak myślisz, myślisz, że no, będą zadymy na meczu tym?
1: Ze Szwajcarią po co?
3: Ze Szwajcarią, no nie wiem. No wiesz, no Szwajcarów też będzie na pewno dużo, bo blisko, tak? I Polaków będzie dużo, bo blisko. Ale zatem nie wiem, nie sądzę. Nie sądzę. No zobaczymy. Mam nadzieję, wiesz, że zagramy chociaż jakoś godnie.
1: O honor.
3: Nie, no super by było, gdybyśmy wygrali, ale to wiesz, w Berlinie Polaków to jesteśmy tutaj największą mniejszością narodową. Wiem, że się wydaje, że tu rasy i tak dalej, to nieprawda, Polaków jest tutaj o wiele więcej. Ja mówię o oficjalnych mieszkających, zarejestrowanych i tak dalej. Bo że jest, powiedzmy, śniadoskórych w Berlinie, widać tego to na każdym kroku, ale to są różne narodowości, to nie, że wiesz, że tu rasy, tylko bo to są tam Albańczycy i to naprawdę jest taka mieszanka Arabii i tak dalej, także my jesteśmy
2: tak, największy. Ale to się wrzuca do worka z muzułmanami wszystkich, nie?
3: Tak, no jeżeli chodzi o muzułman, to oni są największą ten. I tak samo pochodzenia tureckiego w całych Niemczech to są największą mniejszością, to oczywiście, ale w Berlinie Polacy są później Rosjanie największą mniejszością.
1: No to słuchaj, to życzymy ci udanego tego meczu. Mam nadzieję, że to będzie ten akurat wygrany, bo to chyba jedyny, na jaki mamy szansę, żeby był wygrany w tych eliminacjach. No, to baw się dobrze. Dzięki za telefon. No i,
3: no dobra,
1: ja i te... dawaj znać po meczu, co tam się działo. Okay, były dymy.
3: Myślę, że nie będzie, ale na pewno zadzwonię. No ja również was pozdrawiam. Przyłączam się na odsłuch. Na razie psychonarzania.
1: Dajmy szansę innym. Dzięki, dobranoc.
3: Na razie,
2: Ania, cześć. Wietrzymy antenę.
1: My siebie też już wywietrzamy powoli. Silver jeszcze dodaje, że zapomniała powiedzieć, że islandzka młodzież protestuje przed zabronieniem im picia energetyków, a nie alkoholu. Czyli prawdopodobnie chodzi o to, że też u nich wprowadzili pewnie to obniżenie wieku. Znaczy nie, to zawyżenie tego wieku, od którego można te energetyki kupować, tak jak u nas. No ale to już powiedzmy worek z innym tematem, sprzedaż energetyków, chociaż podobna kategoria. Było zapytanie psycho o to, czy będzie afterek. Czy ty przewidujesz jakiś afterek na Discordzie?
2: Nie, nic nie przewiduję.
1: No tak.
2: A ja jeszcze mam takie sprostowanie, bo Marcin napisał, że z Austrią, a nie ze Szwajcarią będzie mecz. Chyba coś się Maciejowi pomyliło.
1: No, ważne, że Polska będzie grała, no. Tak.
2: Polska mistrzem Polski będzie.
1: Nie Igrzyska, tak, a Mistrzostwa Europy, nie FIFA, a UEFA, tak. I nie Szwajcaria, Austria, no ale piłka nożna i będą Polacy, to jest najważniejsze. Także tak, życzymy tam z Austrią. No z Austrią to będzie akurat trudno o wygraną chyba. Będzie chyba gorzej, bo z tą Szwajcarią to może byśmy jeszcze wygrali. No nic, no ale wszystko kwestią i ilości wypitego piwa. Jak się dobrze podmieje, to Aniu, będzie dobrze. No.
2: Aniu, ja jeszcze mam do ciebie pytanie takie w temacie. Czy byłaś kiedyś na Izbie Wytrzeźwień?
1: Nie.
2: Bo w temacie edycji.
1: Nie byłam na Izbie Wytrzeźwień, ale raz pojechaliśmy zmierzyć sobie alkomatem na posterunek policji, bo byliśmy właśnie po tym weselu, co tam ostatni raz tą wódkę piłam, co wam mówiłam 10 lat temu, bo tam właśnie przesadziłam z tą wódką, źle się strasznie po niej czułam, a trzeba było następnego dnia wracać do domu. No i tam w tym gronie znajomych mieliśmy takiego kolegę, który właśnie był, jest cały czas abstynentem takim właśnie zdeklarowano i nas zawiózł wszystkich kierowców potencjalnych na posterunek policji i tam po kolei dmuchaliśmy i wszyscy wydmuchaliśmy zero, czyli no, słaba głowa, wcale tyle alkoholu nie było.
2: Czyli no. Zepsuty alkomat był.
1: może tak było, no ale generalnie tak, no nieważne też, że alkomat pokazuje zero, jak się nie czujesz na siłach, no to po prostu nie jedziesz i musisz sobie po prostu odsapnąć i ruszyć później w trasę i tyle, nie? No, a ty psycho byłeś? No, zaliczyłeś lubelską Izbę Wytrzeźwień?
2: Tak.
1: Opowiadaj. Jak to się stało? Się?
2: Nie, to już jest. To już nie jest. Ty, na tą audycję kończymy dzisiaj temat. To było 20 lat temu, daj spokój. To jeszcze mało lat byłem.
1: No, mało lat byłeś, no. I niewiele pamiętasz tej wizyty, rozumiem. A to było tak, że trzeba było za to zapłacić? Jak to jest z tymi izbami wytrzeźwień?
2: Oczywiście, że tak. Najdroższy hotel w Lublinie, tak się mówi do tej pory.
1: No, ciekawe, ile to teraz kosztuje. A wtedy pamiętasz, ile to kosztowało?
2: Coś koło 400 zł.
1: Wow. No, tak.
2: Nie, chyba przesadziłem. Chyba z 200.
1: No, no ale i tak ale 20 to lat temu to...
2: Ze mnie ściągnął. No. Sporo.
1: No, także. Tak, tak mówiłeś, że każda rzecz alkoholu jest dobra, tak, byle pita w rozsądnych ilościach, jak to szło? Jak ten Himmelsbach tam mówił?
2: Że alkohol pity... Czekaj. A, już zapomniałem. Alkohol pity z umiarem nie szkodzi nawet w dużych ilościach.
1: No właśnie. Tam różne te historie z tych izb wytrzeźwień. Ostatnio tam nawet na fakcie coś się przewinęło, że jakiś Ukrainiec tam życie stracił na tej polskiej izbie wytrzeźwień, także tych miejsc nie polecamy. Pijcie w doborowym towarzystwie, które się wami w razie W zaopiekuje. No tutaj rozgrzałeś wyobraźnię tą, przynajmniej Silver, tą wizytą na izbie wytrzeźwień. No ale to może przy jakiejś bardziej sprzyjających okolicznościach, innym razem. Tylko coś opowie. A póki co, to co? Żegnamy się.
2: Żegnamy się.
1: Dzięki, psycho, za ten współudział dzisiaj. Niestety nic nie zarobiłeś.
2: Dziękuję, że mnie zaprosiłaś jako gościa
1: specjalnego.
2: Od alkoholu.
1: Dzięki, że się podjąłeś. Dzięki Silver za ciekawy telefon i tobie, Macieju, też za raport z Berlina. Dzięki wam tu czatujący za rozmowy. No i co? Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się i dobrej nocy. Pa, pa, psycho.
2: Cześć.
1: Na cześć.

co rozumiecie, kurczę, jak słyszycie słowo kosmita? Tak w zasadzie przez większość czasu kultura nam wbiła do głowy, że kosmita to jakiś mały, humanoidalny, zielony albo szary ludzik, albo jakiś dziwak, który ma jakieś szpiczaste uszy, ale w gruncie rzeczy jest podobny do nas, tak? Jak popatrzycie sobie na awatara kolegi Orba na czacie, to zobaczycie, o co chodzi. A co do muzyki, która wam się podobała tutaj na starcie, to muszę wam powiedzieć, że nie Etamie, to nie było nic z żadnego tam filmu, to po prostu było z gry Stellaris. Świetnej gry, jeżeli chodzi o pokazanie kwestii jakichś tam zarządzania Imperium Kosmicznym. No ale raczej ubogie, jeżeli chodzi o sprawy związane z rasami. Te rasy się tam nieszczególnie od siebie różnią. Jednakowoż, jeden typ nieludzkiej rasy, że tak się wyrażę, jest tam bardzo dobrze przedstawiony. Chodzi o sztuczną inteligencję, o której też dzisiaj trochę wspomnimy. No, lubię ten temat i często o nim wspominam, bo moim zdaniem jest strasznie powiązany z tematem kosmitów. No dobra, to teraz musimy sobie trochę usystematyzować. Co to jest tak na dobrą sprawę, co rozumiemy jako kosmitę, tak? Najczęściej pomyślelibyśmy, że to jest inteligentne życie pozaziemskie. No to teraz, czy aby na pewno tak, czy aby na pewno to się łapie jako życie? Wszystko musi być takie, a nie inne. No, czy inteligentne? Jak popatrzymy na te rzeczy, które mamy w naszej kulturze pokazane, nie zawsze takie byty, które sobie żyją w kosmosie, muszą być inteligentne, muszą tworzyć kulturę, albo tworzyć kulturę materialną. No, kultura też na dobrą sprawę nie musi być materialna, tak? Może się okazać, że swoją drogą w świecie Star Treka postrzegane jako inteligentne stworzenia, równoważne ludziom, wieloryby, też mają jakąś swoją kulturę, która nie jest materialna, no ale jak najbardziej jest jakaś werbalna, tak? Mogą sobie jakieś tam charakterystyczne zaśpiewy wyć i gdzieś tam w oceanie sobie pływa jakaś wielorybia Nicki Minaj, nie? No. Chociaż nie sądzę, żeby ta cywilizacja tak nisko upadła. I czy muszą być, aby na pewno żywe ci kosmici, tak per se? Czy muszą być żywi w takim znaczeniu tego słowa, jak my już... Nawet nie chodzi o to, że stricte muszą być tacy biologicznie jak my. Przecież mogą być równie dobrze jakimiś maszynami, tak? To jest coś, z czym się spotkaliśmy na przykład prawdopodobnie w słynnej Odysei Kosmicznej 2001, gdzie główni bohaterowie, a w ogóle w zasadzie to cała ludzkość, spotykają się z czymś, co można porównać do tak zwanej sondy von Neumanna, czyli na dobrą sprawę urządzenia mechanicznego, które podróżuje po wszechświecie po to, żeby rozsyłać informacje i zdobywać ją. Ogólnie zresztą, kiedy się tylko da. Ork tutaj rzucił ładnego gifa, który jakieś UFO pokazuje, a to zdjęcie, które pokazałeś jest w tle, z tego co ja widzę, to jest Mars. Tak jakby ktoś nie wiedział. W ramach ciekawostek. Mhm. No, tak, to jest zdjęcie Marsa. Teraz tak. Okej, no kosmici nie muszą być organiczni, to jest pewne, nie? I prawdopodobnie pierwszymi kosmitami, pierwszą inną cywilizacją, którą spotkamy, to będzie ta cywilizacja, którą my sami stworzymy, czyli samoświadome maszyny, ale już dwukrotnie ten temat poruszałem, więc aż tak nie będę do niego wracał. Kolega na czasie z Szydlaty Żmij napisał tutaj, że prawdopodobnie bakterie żyją w kosmosie. Ja ci powiem tak, bakterie z całą pewnością żyją w kosmosie, bo tak się złożyło, że rzeczy, które były ściągnięte na przykład z Księżyca wróciły z jakiejś dalszej orbity, miały na sobie ziemskie bakterie. W kosmosie znajdziesz też zarodniki grzybów. Jest też swoją drogą teoria, która mówi, że grzyby w ogóle jako takie trafiły na Ziemię później niż życie inne, organiczne i że są obcym tutaj dodatkiem, który nie wyewoluował z tego samego pnia, z którego my wszyscy tutaj pochodzimy. Co by było ciekawe, no bo co by w tym momencie powiedzieć o tak zwanych protistach, nie? Czyli symbiotycznych organizmach. Zresztą wiele organizmów żyje w symbiozie z grzybami. To by świadczyło o tym, że życie może się dopasowywać, jak tylko chcesz. No ale z drugiej strony właśnie, życie. Definicja życia to jest ciężka sprawa, wbrew pozorom.

0: co to jest tak na dobrą sprawę. Ja tak kiedyś sobie kminiłem i doszedłem do wniosku, że życie to jest tak zwane lokalne zaburzenie entropii. Entropia to jest proces chaosu po prostu, który wszędzie ma miejsce we wszechświecie. Gdyby nie ta entropia, na dobrą sprawę nie byłoby wszechświata. Miała miejsce osobliwość według teorii naukowych. Cała materia i antymateria się rozproszyły. Gdyby nie było entropii, rozproszyłyby się równomiernie i wzajemnie by się zanihilowały. Czyli po prostu z powrotem zamieniłyby się w energię czystą. I nic by z tego wszystkiego nie wyniknęło. Dzięki entropii, dzięki temu, że ten rozkład był nierówny, mamy to, co mamy, tak? Jesteśmy teraz my, jako my, wszechświatem, który patrzy sam na siebie. Teraz tak, co się kwalifikuje jako życie? Czy wirus się kwalifikuje jako życie? Według jednych teorii, jak jedni twierdzą, nie kwalifikuje się jako życie, a według innych też się kwalifikuje jako życie. Czy komputer się kwalifikuje jako życie? No tu jest pytanie, czy on jest w stanie się powielić, tak? Czyli wspomniana wcześniej osobliwość technologiczna, technicznie według teorii, według której tam życie jest lokalnym zaburzeniem entropii, byłaby już żywa. Więc taki z kolei, powiedzmy, Pathfinder, który, czy jak się nazywają te dwa łaziki, które tam jeden tylko przeżył. No nieważne, będę tam mówił Pathfinder, nie chcę mi się teraz przypominać tego marsjańskiego łazika, z którego było swoją drogą to zdjęcie. Nie jest żywy, ale jednocześnie byłby jedną z pierwszych rzeczy, którą obca cywilizacja, wlatując do naszego układu Opportunity, Spirit albo Opportunity, wzięłaby i zauważyłaby w naszym układzie słonecznym. Prawdopodobnie najpierwszy byłby jakiś Voyager albo inna sonda kosmiczna, ale w każdym razie wlatując do naszego systemu kosmicznego, pierwszy co byś zobaczył, to byś zobaczył robota, nie ludzkość. Najpierw byś zobaczył robota. Teraz tak, co się nam serwuje w filmach? W filmach najczęściej nam się serwuje humanoidy. Z czego to wynika? Głównie z jakiejś, powiedzmy, trochę ograniczonej wyobraźni ludzkiej, ale trzeba wziąć pod uwagę, że zawsze na dobrą sprawę jako ludzkość żeśmy szukali tego, co jest dalej, tak? Patrzeliśmy tam, gdzie wzrok nie sięga, przynajmniej próbowaliśmy i oczyma wyobraźni dopisywaliśmy sobie rzeczy, które się mogą tam znajdować. Na czata właśnie wkleiłem skan księgi XVI-wiecznej, gdzie były też właśnie wyobrażenia ludzi wszelkiej maści, czy tam obcych, którzy mieszkali na innych kontynentach, czy tam innych ziemiach. Możecie sobie zobaczyć, że to jest odjechane w tym wypadku. Nie chcę mi się wklejać więcej zdjęć. W każdym razie większość tych rzeczy jest zwyczajnie humanoidalna. Jest w naszym myśleniu, w naszym systemie pojęciowym, to jest w sumie pewnie kwestia jakaś nawet lingwistyki, coś takiego, że szukamy podobnych rzeczy do nas, tak? Szukamy tego, co już znamy. Tylko, że rzeczywistość może nas mocno zdziwić, może być zupełnie inaczej, niż nam się wydaje. Także wspomniany jakiś czas temu w debatach ufologicznych film Communion pokazywał jakieś... O, furak dzwoni. Czekaj, to odbieram furak.
1: No i wygląda na to, że nam się zawiesiła rozmowa. Coś czułem, że jakaś kosmiczna ingerencja będzie tutaj. Dajcie nam chwilę, zaraz tutaj opanujemy sytuację. A już tak dobrze było. Spróbuję dołączyć. Okej.
2: Tak, chyba troszeczkę przerywa, ale...
1: Okej, teraz już jesteśmy znowu na antenie. Przepraszamy za usterki, a ja znowu się tutaj odpływam w kosmiczną otchłań i zostawiam chłopaków.
0: No, to szczęść Boże. Furak, ja tylko powiem tak. Już żeśmy kilkukrotnie gadali na temat tych komputerów, więc zróbmy to trochę tak zwięźlej. Ale tak, zróbmy to koniecznie, bo to jest bardzo ważna rzecz w tym całym temacie. Więc tyle. Słucham cię.
2: Więc ja przedstawię dwa przykłady, które można by ostatecznie uznać, że nie jako komputer się rozmnaża, ale to, znaczy oczywiście wzięte z literatury, tak?
0: No ja ci dopiero, czekaj, przerwę ci, już na starcie będę zły. Słyszałeś teorię Elona Muska, którą walnął jakiś czas temu?
2: Nie.
0: Rozważał właśnie to, co może nam zrobić osobliwość technologiczna.
2: Mhm.
0: I to, że my w nieunikniony sposób chcemy zrobić tą osobliwość technologiczną. Wniosek z tego jest taki, że jego zdaniem po prostu biologiczne życie to jest zwyczajny bootloader dla życia sztucznego.
2: Aha, czyli jesteśmy czymś, co jest bazą do tego, żeby potem było życie sztuczne, tak?
0: Dokładnie tak.
2: Po prostu bootloadera nie ma systemu, więc dla... w tym przypadku my jesteśmy bootloaderem życia cybernetycznego. Ale takiego cybernetycznego w sensie, że maszyny same się rozmnażają, czy my jakby rozszerzamy swoje ciało o cyberwszczepy?
0: Istnieje taka teoria, taki pogląd w zasadzie, pogląd w tym środowisku, które jakoś tam sobie spekuluje na temat życia pozaziemskiego, ale na takich bardziej naukowych, bardziej naukowym gruncie, według której życie zaawansowane musi być w nieunikniony sposób co najmniej cybernetyczne. Także transhumanizm, mój drogi furiacie, którego tak nienawidzisz, według no, dość sporej ilości ludzi jest nieuniknione. Ale no, jak tam ta twoja osobliwość, furaku?
2: Okej, okay. No, to pierwsza rzecz, tylko oczywiście to są przykłady z literatury, tak, bo jakby nie, ja, no nie wiem, mój komputer się nie rozmnaża, mimo wszystko. Może gdyby mu dostawić drugi, to może by się rozmnożył, nie wiem.
0: Który by był chujem.
2: Znaczy wiesz, no, tu chodzi o na przykład o wytrącanie się cząsteczek, więc jakoś by się połączyły w sposób, jeśli chodzi o zjawisko fizyczne.
0: Dyfuzji, mówisz, tak?
2: Tak, dokładnie, dokładnie. Chodzi o to, nie wiem czy kojarzysz ze Star Treka odcinek, lećmy chronologicznie, najpierw życie oparte na krzemie, czyli
0: Horta,
2: dokładnie. Istota, która żywi się skałami i jest najlepszym możliwym górnikiem, dlatego że ona drąży tunele podziemne, żywiąc się skałami i zostawiając właśnie taki wydrążony tunel. No i ludzie, ponieważ po pierwsze odkryli niezwykłe skupisko krzemowych kul, które nie wiedzieli, co to znaczy, ale w ogóle byli zachwyceni planetą, ponieważ planeta posiadała ogromne bogactwa różnych pierwiastków i surowców i w ogóle wszystkiego, w tym właśnie krzemu. Więc właśnie tam znaleźli te kule krzemowe, wzięli sobie chyba z tego, co pamiętam, nawet jedną jako taki no, eksponat muzealny. Potem się okazało, że tak naprawdę te kule to są jaja.
0: Świetna sprawa, świetną rzecz mówisz teraz. To życie krzemowe jest bardzo ciekawe i chciałbym zaraz do tego nawiązać, co mówisz.
2: Dokładnie. I chodziło o to, że raz na 50 tysięcy lat wszystkie istoty z tej rasy giną i zostaje tylko jedna matka, która wysiaduje tysiące albo wręcz miliony krzemowych kul, które są jajami. I z tych jaj budzi się cała cywilizacja. Czyli ta cywilizacja przechodzi takie
0: 50-cykle. Taka tak. Miesiączka 50 tysięcy lat.
2: Tak, co 50 tysięcy lat jest taki Ragnarok, mówiąc mitami nordyckimi, i budzi się świat znowu do życia.
0: No i widzisz, i to o czym mówisz, ten odcinek Horta, ja go nie widziałem, czytałem o nim, jakoś nie mogę się do TOSa przekonać.
2: Polecam, świetny jest, naprawdę.
0: Tam jest więcej świetnych tematów.
2: No to naprawdę, nie przeczę, widzisz, ale...
0: Okay, życie oparte na krzemie w naszych deliberacjach ludzkich jest często pokazywane jako takie, które ma zupełnie inne tempo.
2: No tak.
0: Powiedziałeś te 50 tysięcy lat i tak dalej, etc., etc. W serii gier Master of Orion miałeś tak zwane silikoidów. To była, jeśli pamięć nie myli, według tamtejszej mitologii, chyba jedyna nawet, zależy od części, jedyna rasa, która nie była stworzona przez manipulacje genetyczne, tam rasy Antaran. No i najlepiej byli opisani w trzeciej części, która z jakichś tam przyczyn nie była zbyt dobrze odebrana przez ludzi, w której po prostu było pokazane, że ich refleks, to jak oni działają, jak się namyślają, jest zwyczajnie za wolne dla ludzi, żeby to zauważyć niejednokrotnie. Rozmowa to, wiesz, jak było o Entach, tak, że miesiąc deliberują.
2: Tak, tak.
0: I ogólnie rozmnażają się tylko w jakichś specjalnych życiodajnych, w jakichś specjalnych życiodajnych rzekach, w których znajduje się dziwny pierwiastek pozwalający im jakoś kickstartować to swoje życie. Jeżeli któryś zdechnie, oni te jego części biorą, zanoszą z powrotem na rodzimą planetę i z niego się składa nowy członek, już posiadający pamięć niejako genetyczną.
2: To troszeczkę jak ten, jak Trille, tylko że oni przez taki drugi osobnik.
0: Dokładnie, tak.
2: Nie
0: tak.
2: Trilla, tylko osobne w ogóle życie, symbiot.
0: No właśnie, i to też macie kolejny przykład niehumanoidalnego kosmity. Jeżeli chodzi o niehumanoidalnych kosmitów, to bardzo często pojawia się motyw pasożyta, tak? Trille jest akurat symbiontem.
2: Dokładnie.
0: Ale w filmie takim jak Inwazja Porywaczy Ciał, Orp, ja bym cię prosił, żebyś z Inwazji Porywaczy Ciał dał tego z tym facetem gifa znanego. A Coszka, o Coszku powiemy też, nie bój się, bo mamy tutaj gifa z filmu Coś, który jest po prostu genialny, jeżeli chodzi o kosmitów. No, o tym to można zrobić osobny, całkowicie spoiler. To Trille, gdzie jeszcze były pasożyty jakieś?
2: Chociażby w Tosie, tylko ja nie pamiętam teraz tytułu odcinka. Pasożyty, które zmuszały, znaczy jakby jak wszedłeś w ogóle w środowisko im nieprzyjazne, to wywoływały potężny ból. I one w ogóle jak dopadały cię, to że tak powiem, jakby cię kontrolowały i jakby traciłeś przez to, że tak powiem, w ogóle wolę, może nie tyle wolę istnienia, ale wolę działania, tak? Byłeś poddany całkowicie im. Inny pasożyt jeszcze pojawiał się, zaraz ci znajdę odcinek, był to na pewno pierwszy odcinek Star Treka, ale z którego? The Next Generation. To jest 25 odcinek, kiedy Federacja, dokładnie kierownictwo floty, opanowały właśnie pasożyty, które po prostu powodowały to, że one opanowywały ciało, z szyi wystawał taki jakby chrap, którym one oddychały, a one stymulowały na przykład wszystkie hormony, które tobie dawały siłę, znaczy tobie. To ciało już było wykorzystywane przez tego pasożyta, takiego robala, czy nie wiem, jak to miało kształt dokładnie. Ale, że tak powiem, ty już jakby nie byłeś w stanie myśleć, tak? Ponieważ twoje ciało poddawało się całkowicie temu pasożytowi i one jakby były mózgiem, a ty byłeś dla niego nośnikiem, tak?
0: Też jak gdyby wyrasta z tego samego pnia kulturowego, z którego wyrasta strach przed zombie i ogólnie przed chorobami. Co ciekawe, to nie jest nieuzasadnione. Są choroby, które faktycznie zmieniają nasze albo zwierząt zachowanie, tak? Ale tu nie wchodźmy zbytnio.
2: Bajtiter chyba nawet wspominał o tym, że są pasożyty, które powodują, że dany jakaś mysz czy inny organizm ciągnie do drapieżnika, żeby go został zabity i ten pasożyt przenosi się potem na tego drapieżnika, tak? Także
0: jest... Władcy marionetek, właśnie cokolwiek by to nie było, nie widziałem tego, jest to jakiś temat, który Magda będzie mogła poruszyć, jakby chciała zadzwonić. Ale okay. Wróćmy do kosmitów, słuchaj. Jasne. Tak sobie przeglądałem ciekawe właśnie tematy, jeżeli chodzi o typy kosmitów, nietypowe. W kinematografii nie to reprezentowane. Chodzi mianowicie o cywilizację wodną.
2: A tak, zdecydowanie.
0: Są jakieś tam dziwne kule w jakichś tam głębiach czy coś. W takich raczej średniej jakości filmach znajdziesz takie rzeczy, ale generalnie więcej masz tego w grach komputerowych niż w filmach. Ty się jakimiś spotkałeś wodnymi kosmitami?
2: Tak. Teraz, o ile dobrze pamiętam, był to dziewiąty odcinek piątego sezonu Voyagera. Tam było po prostu, oni była cywilizacja, która no żyła tak jakby w oceanie, a ponieważ ich planeta zaczynała się po prostu chwiać i rozpadać i zaczęła być jedna wielka katastrofa, to oni jakby ten ocean wyrzucili w kosmos i w tym oceanie dalej mieszkali, czyli ocean był planetą de facto.
0: To mi przypomina ten, jak to zrobili w grach, a zrobili to dużo lepiej. W świecie Endless, o którym tam wspominałem, może dzisiaj mogliście słyszeć, jak gadaliśmy z Kraftem, w świecie Endless to jest świat gier takich strategicznych, rosyjskich, chociaż tam jest też niestrategiczna gra. Jest Endless Space, Endless Legend i Endless Dungeon. Ten Endless Dungeon to jest właśnie niestrategiczna gra i Dungeon Crawler, który się dzieje no, w jednym i w drugim świecie, i Endless Space, i Endless Legend. Żyje się w świecie, w którym, wszechświecie, w którym jest pełno tak zwanego pyłu, a ten pył to jest tak naprawdę do pewnego stopnia samoświadoma maszyna, którą stworzyła cywilizacja poprzednia. Ta cywilizacja poprzednia, tak zwani Torianie, jest o tyle ciekawa, że składała się z trzech ras. I te rasy się nie pozabijały nawzajem do pewnego momentu, dopiero jak już potrafił latać w kosmosie, to były rzeczy. Historia tam jest taka, że żyły sobie te rasy razem. Jedni byli jacyś handlowali, żyli sobie na powierzchni i handlowali, drudzy też sobie żyli na powierzchni, tam zajmowali się nauką. Trzecia rasa z tego wszystkiego miksu żyła pod wodą właśnie. Mhm. Oni byli budowniczymi, jakieś tam robili infrastruktury i wydobywali z dna oceanu zasoby wszelakie. De facto doprowadzając do tego, że zdestabilizowała się planeta, bo ogromne ilości zasobów po prostu zostały wrzucone w kosmos, zmieniły się właściwości grawitacyjne planety i wszystko powoli szlak trafił. Trzeba było ich ewakuować.
2: A, no właśnie.
0: W tym celu, wiesz, inne rasy nie miały zbyt wielkiego problemu, bo dość łatwo jest zrobić statek kosmiczny i wysłać go w kosmos, który najzwyczajniej w świecie ma tam powietrze i tyle, nie? Mhm. Jeżeli zrobisz to z wodą, dzięki Orb za tego gifa, o niego prosiłem, jeżeli zrobisz coś takiego z, powiedzmy, z ziemi i wyślesz wodę, no to będzie strasznie ciężki i w ogóle będzie problem, ale powiedzmy, że byli w stanie to zrobić, ileś tam tej populacji uratowali? Niewiele. Ta populacja żyła na specjalnie przystosowanej asteroidzie, ale wiedzieli ci właśnie Endless, ci nieskończeni tytułowi, wiedzieli, że to długo się nie ukroi, że nie ma zbytnio sensu czegoś takiego robić, więc stwierdzili, że trzeba tego ostatniego po prostu ich rasy przedstawiciela wziąć i zmodyfikować genetycznie. Wskutek tego powstała wojna o podłożu ideologicznym i ci właśnie nieskończeni zaczęli się mordować nawzajem, niszcząc też ogromne części populacji tych właśnie nieskończonych, którzy byli z rasy wodnej, nie? I teraz tak, jeżeli chodzi o rasy wodne, bo ta historia mógłbym jeszcze dłużej opowiadać, jest rewelacyjna, fabuła tej gry Endless Space, gorąco polecam.

0: Co za gówno, ludzie kochani, moi drodzy, przerażający syf. A tymczasem witamy po krótkiej przerwie technicznej z powrotem na antenie. Już tutaj wszystko zostało zdiagnozowane, także blacha, możesz dzwonić, słuchacze też możecie dzwonić. Okazało się, że niestety Discord okazał się być winny, ponieważ w zamknięciu swojego procesu w dalszym ciągu manipulował poziomami. Chyba cały czas jestem odrobinkę za głośno, ale to się tutaj odrobinkę ciszę i teoretycznie powinno być w porządku. Jest i blacha sobie tylko... O, nie, cały czas tutaj coś skacze. Nie, błagam cię, nie skacz. Kurde, coś tutaj jest bardzo dziwnego. Czy muszę bardziej panować nad Stary, to jest dosłownie tak, jak wiesz, jak jesteś szefem kuchni, chcesz przyrządzić jakiego, wiesz, wspaniałego kurczaka i ten kurczak ci w ostatniej chwili, jak już bierzesz topór nad nim, po prostu, wiesz, on już nie ma bebechów, on nie ma nic i zaczyna ci uciekać i biega na tych swoich niemrawych nóżkach i przed tobą spierdala. I tak mniej więcej zachowuje się w tym momencie znacznik mojego urządzenia wejściowego. Jeszcze sobie otworzę terminal i sobie przejrzę, bo w ten sposób pracować się nie da, moi drodzy. Bez aux grep i...
1: Czur po raz drugi. Z tego miejsca chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich fanów rezerwatu.
0: Nie, stary, ale ja nawet, bo przecież parę audycji już na tym mikrofonie miałem, wszystko ładnie działało, a ten kontroluje.
1: Pomagają wybitne systemy operacyjne, te najbardziej współczesne.
0: Ale kurde, ja nie wiem, czy...
1: To polega, no tak, tak, właśnie tak. Mój ojciec zobaczył Windows, też była taka jego reakcja.
0: Dobra, ale... Ale dlaczego to się rusza? Dlaczego to nie zginie? Dlaczego to nie przez... To jest to gówno w całym możliwym wszechświecie, no się... Na szczęście odrobinkę mniej. A może to jest, wiesz co, coś takiego, co ma mieć odrobinkę pokory nad głosem i takiego bardziej równomiernego prowadzenia i mówię, bo czasami, że coś tam mnie było źle słychać, coś tam się przesunąłem i słuchacze mi zwracali na to uwagę. No niestety mój mikrofon był bardzo wrażliwy i nawet tam odsunięcie się o 2 cm względem membrany powodowało faktycznie zmianę, powodowało dość nieprzyjemne wrażenia. I może to jest po prostu kara za to wszystko. Przestań się ruszać, skurwysynu, no! Może to jest, wiesz, może to jest jakaś kara Boża za te wszystkie grzechy, które popełniłem, bo rozumiem Discord, bo podejrzewałem Discorda początkowo, że właśnie ma tutaj jakiś, no nie ściszaj, Jezus Maria,
1: stój. U Cyborga przed chwilą zapaliły się wszystkie kontrolki, prosimy zasłonić oczy. Żeby nie wypaliło wam powiek.
0: Ale ja pierdzielę, nie? To znaczy, wiesz, fajnie, żeby mikrofon, bo może jest jakiś tam, wiesz, wbudowany sterownik, który odpowiada za to, żeby to, wiesz, żeby to jakoś sensowniej wyglądało. Jeżeli ktoś nie do końca sobie tutaj ogarnia poziomy, żeby mikrofon mu tutaj to ogarnął za niego. Ale ja żadnych pierdolonych sterowników nie instalowałem i to działało. Ja...
1: Tak, ja myślę, że to jest...
2: Dopadnę was, koryzyny. Proxima Centauri. Czy mamy cały czas tę flotę, która jest ukryta za Saturnem? Ta planeta musi być zniszczona. Oni robią chujowe sterowniki do mikrofonów. Ta planeta nie może wydać swojej technologii poza własny Układ Słoneczny. Przyślijcie tu flotę i zniszczcie to wszystko, bo to nie ma przyszłości.
0: Przepraszam, musiałem do mamy musiałem zadzwonić, przepraszam.
1: Rozumiem. Ja myślę, że wszystkiemu winni są oni. Teraz myślę, już możemy zdradzić, bo to przez małą chwilę było tajemnicą. Jeśli pozwolisz, to zamienię ten twój taki chwilowy after party w taki mini spoiler. Co ty na to, tak? Bo ostatnio dużo się mówi o patostreamach. A jest taki film.
0: Stop making stupid people famous! No dobra.
1: Możecie sobie znaleźć ten film między innymi w serwisie YouTube. Film nazywa się Oni. Jest to film o ludziach bezdomnych, ułomnych.
0: A właśnie

0: co podobnych
1: opcji. Właśnie, mamo, bo jak ten, ja teraz wyciszyłem mikrofon, to mnie nie słyszą, ale jest taki ziomeczek, Jacek Welblacha, słuchaj, jakbyś tam mogła ze dwie rakietki do niego wysłać, to bardzo byłbym wdzięczny. Tak, nie bigosu, nie, gołąbki zrób, dobrze, w sobotę będę. No, ściskam cię, całuję. No, kontynuuj, Jacek.
0: Nie masz ochoty mówić na temat tego filmu, jest to zbyt ciężkie przeżycie, jak rozumiem, tak?
1: Wiesz co... Ty, przestało się ruszać. Przestało się... A ja pierdolę, przestało się ruszać.
0: Widzisz, zaczęliśmy mówić na temat patologii i przestało się ruszać. To znaczy się, że trzeba kontynuować ten wątek.
1: To znaczy tak, parę różnych filmów o bezdomnych mi się w życiu zdarzyło... Nie ruszaj się, skurwysynu. Zdarzyło mi się w życiu obejrzeć Arizona, czyli taki... To znaczy nie tyle o bezdomnych, ale o patologii, tak? Czyli taki... taki entry-levelowy film, jeżeli można, wiesz, spojrzeć na polską scenę dokumentalną i jeden, na który za bardzo się nie zwraca uwagi, mianowicie Witajcie w bezdomności, tego samego kolesia, który nakręcił film dokumentalny o Amwayu, który miał tytuł Witajcie w życiu. I ten film, Witajcie w bezdomności, polecam wam szczególnie ze względu na to, że on opowiada o historii schroniska brata Alberta w Łodzi, które pewnego dnia miało pewien bardzo poważny problem, ponieważ miało przeciekający dach i się zastanawiało, w jaki sposób ten przeciekający dach sobie tutaj naprawić i wymyślili coś takiego, że normalni, że tak powiem, cywile będą mogli sobie wynająć za co łaska, dzień z bezdomnym. Przychodzisz do schroniska, zostawiasz tam swoje ubrania, zostawiasz portfel i tak dalej, dostajesz tam jakieś, wiesz, zastępcze ubrania, oczywiście czyste, żeby nie było, i jedziesz na cały dzień z bezdomnym i zobaczysz sobie, jak wygląda takie życie bezdomnego, właśnie tam spanie pod mostem, zbieranie puszek i tak dalej. Projekt skończył się fatalnie, jak się okazuje, bo w większości sytuacji, co też zobaczycie w filmie dokumentalnym, ci bezdomni nie wracali z takiego rajdu, bo wszystko ładnie było na początku, pięknie, ale poszli sobie na przykład na Juvenalia zbierać puszki, no to jak potem koleś poszedł w tango, i to żeby było śmieszniej, on poszedł w tango nie dlatego, że sprzedał te puszki, tylko spijał co w tych puszek, w tych puszkach zostało. To, co mi się nie podoba bardzo w filmie Oni, to jest bardzo niedojrzała reżyserka, to jest bardzo kiepski montaż, jest fatalne udźwiękowienie, to jest film stary, on się bardzo brzydko zestarzał, on jest słabo zrobiony, on jest po prostu chujowy. Fajny materiał, ale chujowo zrealizowany, i to chcę bardzo jasno podkreślić.
0: Matko, to teraz normalnie poczułem się jak na forum tego filmu webu, tak? Bo tam też takie ludzie w ogóle nie zwracają uwagi na treść, tylko tam 5:18, ale ten kadr został spieprzony i leje się po prostu hejt na 3 strony, tak? Ty masz konto na filmu webie, potrzeba?
1: Pojebało cię? Stary, aż mi głośność wejściowa podeszła do maksimum. Czekaj, może to się jakoś da... Dobra, nieważne, potem się tym zajmę, może sobie znajdę jakąś...
0: No dobrze, powiem tak. Rzeczywiście film w takim sensie realizacyjnym jest zrobiony słabo, jest zrobiony żenująco słabo, ale też trzeba brać poprawkę na to, kiedy on był robiony. To jest bodajże film jeszcze robiony w tak zwanym technicolorze. Natomiast sama treść, musisz przyznać, że miażdży. Znaczy, ja też widziałem parę filmów o bezdomnych i czegoś takiego jak w filmie Oni jeszcze nie widziałem, tak? To mnie autentycznie zmiażdżyło. Po prostu takie XD jak Pałac Kultury w Warszawie, naprawdę.
1: No, to znaczy, wiesz, tutaj akurat nie do końca mi się wydaje, że jest się z czego śmiać, tak?
0: Rzeczywiście, że jest się z czego śmiać. W Nocnym Radiu nie ma tabu. Śmiejemy się z ludzi bezdomnych, z prawicy, z lewicy, z ludzi biednych, z ludzi bogatych, od lewa do prawa.
1: Ale co się tak do tego Krawca uczepił?
0: A czy ja o Krawcu mówię?
1: No tak.
0: Dlaczego ci się tak skojarzyło?
1: Bezdomnych, biednych, niezaradnych. No, kurde, stary, zostaw go w spokoju. O, może jak przytrzymam, to będzie działało w jednym miejscu. Ale kurde, sprawdzałem to ustawienie jeszcze. Pierwsza rzecz, kiedy sobie kupiłem ten mikrofon. O, i jak trzymam, to się trzyma dobrze. Dobra, nie śpię, bo trzymam audycję. Jeszcze się odrobinkę odsunę, bo widzę, że na czerwono wyskakuje. Dobra, nie, coś tutaj jeszcze skacze. Jezus Maria. Dobra, nieważne, ja sobie te problemy techniczne w międzyczasie ogarnę, ale bardzo się cieszę, że to wyszło dzisiaj teraz w trakcie takiej, można powiedzieć, bardzo afterowej audycji, a nie w momencie, kiedy będę robił coś poważniejszego, kiedy się będę musiał skupić. Zresztą sobie ostatnio nagrywałem do Sprawdzama podkład wokalny i wszystko działało pięknie. Dobra.
0: No to teraz poleci spoiler z mojej strony. W filmie oni znajdziecie taką fantastyczną scenę. Scenę, którą można by ogólnie przypasować do świata polskiego crowdfundingu w wielu miejscach. Też gdzieś tam w tej przestrzeni radiów internetowych, gdzie jeden bezdomny, to jest taka scena, gdzie oni oboje leżą tam na jakiejś posadzce czy na czymś, nie wiem, czy to jest fragment dworca. Jeden drugiemu tłumaczy, w jaki sposób od kobiet należy żebrać, tak? Że w to trzeba uczucie włożyć, tak, że on nie może podawać jej ręki.
1: Od dam. No i tak przychodzisz, nie, i mówisz, i co, i biorę ją w rączkę, całuję nocy. Dama tobie, żebrakowi, da rączkę do pocałowania, kuźwa, to jest taka kwintesencja.
0: Tak. I takich właśnie scen tego typu, których ja mam takie wrażenie, że w filmach dokumentalnych właśnie takich, wiesz, które dotykają niekoniecznie tej polskiej biedy, ale w ogóle biedy, nie pokazuje się takich rzeczy. I pod tym względem ten film jest na swój sposób unikatowy, że to jest troszeczkę takie z kamerą wśród zwierząt, tak? Tam nie ma żadnych scen takich pozowanych, że dobra, to tutaj pana przyczeszemy, może lekko się pan umyje, tu pan usiądzie na jakimś takim może nie najlepszym fotelu, żeby takiego kontrastu nie było między pana ubraniem, a tym fotelem. Wiesz, o czym mówię, bo to widać, tak? Znaczy...
1: Tak,
0: widać,
1: nawet jeżeli robi się patologię, to ta patologia jest w pewien sposób ugłaskana, prawda? Jest taka ugrzeczniona i w filmie o niej widać bardzo dużą dozę autentyzmu. No i wrzuciłem tutaj na czata link do filmu. Dajcie znać, czy dalej faluje, bo trzymam ten wskaźnik i chyba powinno być dobrze, mam nadzieję.
0: No i myślę, że po tym filmie zupełnie wam się zmieni percepcja piosenki Biały Miś, a to z tego względu, że ona jest tam dosyć często używana w określonych kadrach, w określonych momentach. No mi bardzo zmieniła się percepcja tej piosenki po tym jak obejrzałem ten film. Natomiast jedno, co też jest taką rzeczą, która z kolei mnie nie śmieszyła, ale z jakiejś tam w jakimś sensie mnie poruszyła, że było pokazane to, że ci ludzie bezdomni, czy też może jakby przesunąć się jeszcze dalej, nie tyle bezdomni, ale ludzie, którzy gdzieś tam się stoczyli, czyli to już nie jest tylko i wyłącznie bezdomność, ale jest to gdzieś tam bezdomność podlana jakimś alkoholem, podlana jakąś sporą dozą frustracji, pewnie różnymi innymi używkami, które nie były pokazane już w tym filmie. To jest to, że został pokazany ten świat z zupełnie innej strony, z tej, że ci ludzie funkcjonując z dnia na dzień też muszą się z czegoś cieszyć, tak? Że w nich ta radość nie umarła, tak? Bo jaki jest zazwyczaj w Polsce, to chyba jest 100% tego typu obrazów przekazywanych gdzieś tam przez gówno źródłowe media, tak? Że to jest ta kobieta z tym dzieckiem na ręku, tak, która gdzieś tam na peronie klęczy albo siedzi, tak, i łza i płynie po oku, tak, i ludzie mają wrażenie, że ona cały czas taka jest, tak, w sensie, że no jak, ile czasu można tak wytrzymać. No ja myślę, że jest pewien limit dołowania się, tak mi się zdaje. Nie wiem, bo nigdy nie byłem osobą bezdomną, natomiast Natomiast mam takie głębokie przekonanie, że jak już się ma tą świadomość, że okej, znalazłem się na bruku, okej, jestem na końcu tej drabiny społecznej, tak, no to nasza chęć przetrwania w jakiś sposób wymusza na nas to, żebyśmy znaleźli sobie coś, co będzie nas napędzać, tak? Choćby to miała być zabawa jakimiś patykami, tak jak ja kiedyś z moim kumplem, który już nie żyje, nad stawem krzyżowaliśmy żaby, tak?
1: Krzyżowaliśmy żaby i tak powstało GMO. To nie wina Monsanto, moi drodzy. Jeżeli chcecie kogokolwiek winić, to jest Jacek Blacha i jego kolega. To znaczy tak, to, wiesz co, patrząc ze swojej perspektywy, bo co prawda nigdy bezdomny nie byłem, ale udało mi się też w swoim życiu dotknąć dna. I to dna naprawdę bardzo, nie wiem, niewyobrażalnego wręcz można powiedzieć, takiego, z którego, gdzie w tym momencie jakbym tak nie przeżył tego, co miałem, to takie, hej kurde, ale to w takim punkcie to zupełnie życie nie ma jakiegokolwiek sensu, nie? I to taka lekcja, którą odbierasz z tego fragmentu życia, polega na tym, że ona pokazuje ci, że musisz się, wiesz, cieszyć tymi najdrobniejszymi, fajnymi rzeczami. Tam w tym filmie oni jest między innymi właśnie pokazana taka romantyczna relacja, gdzie właśnie koleś mówi, no fajna dziewczyna jest, no pije troszkę, no tu jest troszkę taka niedorozwinięta, no ale to fajna jest. I tak i po prostu scena, jak tam siedzą gdzieś w jakimś parku i ona ucieka od niego i zaczyna łkać po prostu jak takie małe dziecko przerażone, nie wiem, nawet nie byłem się w stanie empatycznie w nią w żaden sposób wczuć. Takie, wiesz, takie spojrzenie na cokolwiek z zupełnie innej perspektywy, na spojrzenie na takie małe, drobne rzeczy, których w naszym życiu może, wiesz, no może nawet nie zwracamy na to uwagi, tak? Że gonimy za nowym telefonem, za nowym samochodem, za nową pracą, za nowym mieszkaniem, a szczęście tak naprawdę leży na ulicy, wystarczy się po nie schylić, tylko trzeba patrzeć, kto za tobą stoi.
0: Tak, zdecydowanie. Co do szczęścia takiego mojego osobistego, to nie wiem jak u ciebie, ale gdzieś tam pod koniec drugiej połowy tego filmu pojawia się coś, co ma się stać partią, a jest jakąś spółdzielnią czy czymś takim i nazywa się pokaz. To ja wtedy prawdziwą euforię przeżyłem, bo jest pokazany, tak mówiąc ogólnie, groteskowy obraz zebrania partyjnego, gdzie przy stole nakrytym ceratą spotykają się ludzie z ambicjami partyjnymi. Kurde, nie wiem nawet jak to nazwać, tak? To jest scena tak bardzo groteskowa. Ludzie, którzy chcą założyć partię, a jest ich tylko czterech. I to są panowie, których prawdopodobnie nie stać nawet na dobry garnitur, bo z tego, co się orientuję, to w tamtych czasach no to, co oni mieli na sobie, to na pewno nie były dobre garnitury, tak? Już ludzie mieli dużo, dużo lepsze.
1: No niby tak, ale też przecież w tym nagraniu koleś mówił, że sobie możesz ze śmietnika wyciągnąć wszystko, i dobry garnitur, i dobry krawat. I to znaczy, ale to wiesz, ale to jest takie kiedyś Ziemkiewicz użył dość brutalnie takiego słowa polactwo, które bardzo mi się podoba, które określa taką naszą właśnie zaściankowość, naszą taką małą miasteczkowość i wielu ludziom się wydaje, no to ja teraz założę partię i teraz wszystko będzie, wiesz, i teraz no niczego nie będzie, nie będzie policji, nie będzie straży miejskiej, nie będzie niczego, ja zrobię partię i jak ja zrobię partię, to wy zobaczycie. I wiesz, i taka po prostu dziwna mentalność. I właśnie ta scena, w której oni stoją nad tym stołem z ceratą i śpiewają jakąś tam dziwną pieśń założycielską, którą troszkę do Bogu Rodzicy mogę porównać.
0: Zgadza się.
1: No, bardzo mocno obrazuje absurd tego, tak, że wiesz, ale też z drugiej strony warto sobie zadać w tym momencie pytanie, czym ci ludzie tak naprawdę różnią się od tych ludzi, którzy w polityce odnieśli sukces. Czy przypadkiem nie jest tak, że jedyne, co ma taki Petru, czy Tusk, czy Kaczyński, to jest zwyczajna ogłada i tyle, co sprawiło, że to się ma jednak, że to się jednak sprzedało i faktycznie przyniosło im bardzo konkretny zysk.
0: Tak, zgadza się. Znaczy, oni tak naprawdę nie są, jakby to powiedzieć, nie są w żaden sposób jakby innym gatunkiem człowieka, tak, niż ci ludzie, którzy gdzieś tam, jakoś ciężko przechodzi mi to przez gardło, ale no, reprezentują nas na wiejskiej, tak? Przy czym słowo reprezentują tutaj bardzo jest nieadekwatne, ale nic innego nie przychodzi mi do głowy. Po prostu zasiadają w tym miejscu i gdzieś tam realizują pewne prerogatywy, tak bym to nazwał. Jakoś tam w czyimś imieniu, nie do końca wiadomo w czyim. Ja nawet widzę pewne podobieństwa po tej scenie, kiedy tych czterech panów zakłada, czy jest w trakcie założenia partii pokaz, a pomiędzy tym, co odbywa się w polskim Sejmie, tak? Można znaleźć wiele podobieństw między jednym a drugim obrazem, gdzie no, w przypadku panów on na wiejskiej chodzi o naprawdę gigantyczne kwoty nieraz, tak? I o kwestie życia lub śmierci, tak? I w ich przypadku wygląda to dokładnie tak samo groteskowo, jak w przypadku tych czterech mężczyzn przy zakładaniu tej partii pokaz. Ja już nawet zapomniałem, jak to dokładnie, bo pokaz, to musicie wiedzieć, słuchacze,
1: że to jest skrót
0: od Ligi czegoś tam, to jest w ogóle jakiś kosmos, ten skrót.
1: Czekaj, może mi się uda to znaleźć. Się tylko tutaj jeszcze przeklikam przez nagranie, bo tam pokazują, jest takie zbliżenie na ten akt założycielski. No ale to znaczy, wiesz, kurde, kliknąłem na tego ziomeczka z tym misiem.
0: To też taki message.
1: Czekaj. Program działania Ruchu Obrony, Pojednanie Narodowe Wielkiej Ojczyzny Polskiej? Nie, to nie ma sensu. Program działania ruchu obozu Ligi Walczącego Patriotyzmu i Pojednania Narodowego Wielkiej Ojczyzny Polskiej, skrót partii pokaz, i jest napisane, skrót partii pokaz, nowelizacja Konstytucji Rzeczypospolitej. Ale to się nijak do tego pokazu nie dodaje. Czekaj, ja sobie spróbuję tutaj odsłuchać na ofie.
0: Ale twoim zdaniem, jeśli mogę tak jeszcze wtrącić, twoim zdaniem to jest, powiedzmy, żebyśmy sobie ułożyli teraz taką skalę patolstwa, tak? Mamy jakiś ranking ogólnie patolstwa, to gdzie ty byś umiejscowił ludzi przedstawianych na tym filmie, a gdzie byś umiejscowił na przykład takiego Daniela Magicala, tak, czy też innych tego typu kolesi, tak, którzy gdzieś tam no, połączyli tą patologię z tą formą współczesnej interaktywności, no i jadą na tym, tak?
1: Znaczy, wiesz, to jest znak czasów, tak? Mamy przecież, to znaczy mieliśmy takiego ziomeczka jak Wiesław Wszywka, testera na lewek, który miał swój kanał na YouTube, który tam był, ja mówiłem o nim niedawno w którejś z naszych audycji, gdzie faktycznie znalazł jakiegoś takiego, można powiedzieć, menedżera czy człowieka medialnego, który zrobił za niego robotę, nie? De facto to jest, wiesz, to co przede wszystkim się pojawia przed nami, to jest brak starania, że mówisz tylko po to, żeby sobie mówić. Ja pamiętam, jak właśnie kiedy byłem w szkole podstawowej, mieliśmy takiego ziomeczka z sąsiedniego miasta, naszego miasta gminnego, jedynego miasta w naszej gminie, którego nazywaliśmy astronauta, który miał taki zwyczaj, że wszystkich chciał wysłać na Marsa, nie? I wiesz, i naprawdę opowiadał przepiękne rzeczy, fajnie naprawdę się go słuchało, miał naprawdę zajebisty flow, coś takiego jak hiperprzestrzeń, nie? U Mapeta naprawdę fajnie się tego słuchało, ale nie miało to jakiejkolwiek wartości merytorycznej. Ja teraz znalazłem sobie ten pokaz, tylko poczekaj chwilkę, nie odzywaj się przez chwilę, bo sobie muszę to odsłuchać. Polscy obrońcy krajowej akcji zbrodni? Co kurwa? Czekaj jeszcze raz.

0: polscy obrońcy krajowej akcji zbrojnej, ale ja tam słyszę zbrodni. Tylko polscy obrońcy krajowej akcji zbrodni, ja pierdolę. Oj, stary. I tak wiesz, i tak tylko sobie wymyślasz, żeby to ładnie brzmiało, no ale tak wyglądają mniej więcej, tak wyglądały troszkę wcześniej nasze te wszystkie partie polityczne, żeby to się wszystko ładnie dodawało. Przecież też było nie tak dawno temu, gdzie sam pan Jan Patatajcio zakładał sobie partię polityczną, która nazywała się WON, gdzie to było wolność, obrona, narodowość, tam chuj wie to, o co chodziło, nie? Ale że to jest partia, która jest WON i że jeżeli będę miał, wiesz, jeżeli będę, mogę nawet, taki cytat starego Kaczora, ze starego komiksu Kaczora Donalda, mógłbym nawet sprzedawać pomyje, gdybym je jakoś fikuśnie nazwał.
1: Ja kiedyś opowiadałem i na antenie, i gdzieś tam na takim właśnie afterparty, tylko że poza antenowym, na Discordzie chyba też o tym wspominałem, o swoim krótkim, 3-miesięcznym pobycie w tak zwanym wariatkowie. I drugą częścią, dlaczego w ogóle o tym wspominam, bo drugą częścią tego filmu jest przedstawienie ludzi, jak się możemy domyślać, ludzi chorych psychicznie. Ludzi chorych psychicznie z jakimiś naprawdę ciężkimi traumami w ich takich domowych warunkach. I to są zarówno ludzie już w zaawansowanym wieku, jak też ten właśnie z tym, ten chłopak z tym misiem, tak, który jest naprawdę sweet, tak? Chyba się ze mną zgodzisz, że ta scena jest absolutnie urocza, tylko brakuje tam żygania tęczą i jednorożców dookoła niego.
0: Niby tak, ale ten koleś tak bardzo mnie sam w sobie przeraża, że ja nie wiem, kto tam komu siekierą w głowę walnął, ale to obejrzycie film i zobaczycie, zrozumiecie sami.
1: Tak, natomiast powiem wam tak, że takie osoby tam, gdzie ja się znalazłem swego czasu, zresztą z własnej woli, nie żeby doprowadzili mnie tam siłą, bo żeby kogokolwiek doprowadzili w takie miejsce siłą, to musi być niebezpieczny dla otoczenia i to trzeba wykazać, że ta osoba jest, tą twarde dowody na to muszą być, że taka osoba jest niebezpieczna, to takie osoby w takich ośrodkach naprawdę bardzo trudno spotkać, tak? W sensie tam są przedstawieni ludzie, którzy, znaczy z tego co widać, są pokazani gdzieś tam w domowych warunkach, czyli oni normalnie poruszają się na wolności, tak? To takie osoby w ośrodkach zamkniętych naprawdę bardzo trudno jest osoby z takimi schorzeniami po prostu spotkać, które gdzieś tam spacerują sobie pośród personelu medycznego. Także pod tym względem ten film też odczarowuje pewien mit, mianowicie mit takiej idealnej, to co próbuje nam się wtłaczać do głów, mit idealnej segregacji społecznej, tak? W sensie, że tutaj powstają pewne instytucje, żeby odseparować te jednostki nieprzystosowane i tak dalej, i tak dalej. W tamtym czasie...
0: Hola, od kiedy to szpitale są po to, żeby kogokolwiek separować? Szpitale są po to, żeby leczyć. Jeżeli dana jednostka nie pokazuje szans na to, żeby ją wyleczyć, no to w takim razie nie bierzesz jej do takiej jednostki, ponieważ do takiej jednostki administracyjnej, ponieważ ona utrudni leczenie innych osób. Jeżeli ktoś jest faktycznie patologiczny i trzeba go oderwać od społeczeństwa, to nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, gdzie możesz dostać wyrok, że musisz spędzić 40 lat w szpitalu psychiatrycznym, tak? Bo tam się takie rzeczy akurat zdarzają i zresztą miałem o tym dzisiaj rozmawiać, a prawdopodobnie bez litości będzie w niedzielę, tak tylko zaznaczam, jeżeli nikt tam nie będzie się ładował, bo chyba kuchmistrz będzie, no nie wiem, zobaczymy, jeżeli kuchmistrza nie będzie, to bez litości będzie w niedzielę, bo też wiem, że coś tam na jutro krawculek szykuje, natomiast no stary, to jest szpital, tak? I jeżeli wiesz, jeżeli masz jakiegoś kolesia patologicznego, który nie przejawia ani woli, ani ochoty na to, żeby się wyleczyć, no to dlaczego go zamykać w psychiatryku? On zasługuje albo na więzienie, albo na wolność. Jest też tam taka bardzo scena, która mnie mocno poruszyła, gdzie koleś się opowiadał o tym, że go ścigał prokurator, bo kogoś tam zabił i groziła mu kara śmierci. I że on się tam migał przed tym, że on tak sobie już tutaj na starość, on chciałby po prostu sobie pożyć troszkę w godności i spokoju, no ale to jest koleś, nad którym widniało widmo kary śmierci, stary, to nie jest w kij dmuchał.
1: No to jest akurat jedna z bardziej, mi się wydaje, takich wzruszających scen w ogóle w tym filmie, bo tą rzeczą, o której nie wspomniałeś, to ta kara śmierci była mu zasądzona przez poprzedni system. I ja myślę, że to było takim głównym clue, że on tak naprawdę na jakieś tam wyjaśnienie tej sprawy, ja w tym momencie abstrahuję od tego, czy on rzeczywiście był winien, czy też nie, natomiast on na jakieś tam wyjaśnienie tej sprawy musiał czekać, aż system się zmieni, tak? Mhm. A pamiętajmy o tym, że no na przykład w latach 70. jeszcze, tak? W latach 80. z tego co wiem, to już troszeczkę się to zmieniło, ale w latach 70. to mało kto sądził, że coś takiego jak blok wschodni się rozpadnie, tak? Bardzo mało było takich ludzi. Oni myśleli, że my tutaj na stałe będziemy przytwierdzeni do radzieckich panów, tak? I to już tak będzie.
0: No, no niestety tak, to mi nawet się dodaje, wiesz, z historiami mojej babci. Moja babcia w ogóle przeszła na emeryturę w 1992 roku. I jest właśnie taką skarbnicą historii z czasów minionych. Zresztą już parę razy przy okazji szczególnie II wojny światowej o niej opowiadałem, gdzie dzięki niej poznałem bardzo wielu świadków, takich ludzi, którzy mogli poświadczyć o tym, co się wówczas w tym biednym miasteczku pod okupacją niemiecką działo. Ale też między innymi właśnie opowiada o tym, że raz kiedyś tam sobie, bo jako księgowa robiła, że tam sobie siedzieli w czwórkę w swoim pokoju, no i ktoś tam powiedział, ale wiecie co, ten komunizm to się kiedyś rozpadnie. Co sta komunizm, gdzie ci się komunizm rozpadnie, nie? I faktycznie jakieś takie coś takiego było w ludziach, że to jest takie, wiesz, nie do naruszenia, nie do tylko i wyłącznie dlatego, że wiesz, że nie widzieli zupełnie innej, że nie widzieli zupełnie jakiejś innej opcji, żeby było śmieszniej. To było nie dalej jak półtora roku przed tym słynnym wydaniem dziennika, gdzie powiedziano, proszę państwa, skończył się komunizm, tak? Natomiast okej, dobra, groziła mu kara śmierci, ale ta kara śmierci mu groziła za coś. I tutaj pytanie, czy on był niewinny, czy był winny, bo to nie jest tam jasno pokazane, że on tutaj był, wiesz, niewłaściwie, niesłusznie skazany, broń Boże.
1: Tak, ja w ogóle nie chciałem tego mówić, tak? Tylko bardziej chodziło mi o to, że po prostu w tamtym systemie, no można chyba ułożyć taki konstrukt, że on nie do końca miał szansę na sprawiedliwy proces, tak? W sensie takim, że no, dochodzenia prokuratorskie, dochodzenia śledcze w tamtych czasach no, miały swoje poważne wady i było dużo takich osób, które no, musiały, że tak powiem, odsiedzieć swoje kompletnie za frajer, tak? Bo trzeba było się wykazać przed funkcjonariuszami partyjnymi, że jest wykazywalność. Więc się brało pierwszego lepszego, który miał coś wspólnego z danymi faktami i ładnie się łączyły kropki, tak?
0: Znaczy, wiesz co, nie jestem pewien, bo tam tutaj mówimy w ogóle o historii z morderstwem w tle. I owa osoba, o której mówimy, nigdy nie zaznaczyła, że tej osoby nie zabiła, że została niesłusznie oskarżona. No a morderstwo to morderstwo, nie?
1: No tak, tylko wiesz, tylko w dzisiejszym świecie to wygląda jakby zupełnie inaczej, tak? Bo nawet jeżeli kogoś zasztyletujesz, tak, no to tam masz tego adwokata, nawet przydzielonego z urzędu, po jakimś czasie możesz wyjść za dobre sprawowanie, no masz tak naprawdę szereg możliwości, które mimo tego, że jesteś bestią, mimo tego, że jesteś takim przysłowiowym Hannibalem Lecterem, tak, no to gdzieś tam masz ten szereg możliwości, po których jakoś tam jesteś w stanie, no może nie skrócić sobie ten wymiar kary, ale ta nadzieja w 100% cię nie opuszcza, tak? Ja teraz zupełnie abstrahuję od tego, czy ten facet był winien, czy on nie był winien, natomiast ja tak zrozumiałem w momencie, kiedy on mówił o tym, że ileś tam lat spędził pod czerwoną latarnią, czy w czerwonym świetle, no to no on właśnie wprost sugerował, że było to w systemie komunistycznym, tak? I że tam nie było takiej nadziei, nie było takich możliwości. Jak już dostałeś czapę, jak już dostałeś dożywocie, no to już koniec, tak? Cela po prostu aż po sam grób, dokładnie, aż po sam

0: przykład. Ale zabijesz takiego krawca i żeby uniknąć... A słyszeliście, jak już buty założył? Zabijasz takiego krawca i chcesz uniknąć odpowiedzialności, wobec czego zapuszczasz brodę, zapuszczasz wąsy, zapuszczasz włosy i dołączasz do tych wszystkich ludzi bezdomnych. Żyjesz sobie szczęśliwie bez dowodu osobistego, nikt cię nie sprawdzi, nikt cię nie znajdzie. Kurde, to jest zajebisty motyw na taki, wiesz, na taką ultimate zemstę.
1: No, nie wiem, nie wydaje mi się. Znaczy... Wydaje mi się, że lepszym motywem jest na przykład uciec gdzieś do Meksyku albo jeszcze...
0: No ale panie, to nie są tanie rzeczy, tak?
1: Do 2010 roku bodajże. Jeśli ktoś ma dane takie na bieżąco, to może to sprawdzić. W każdym razie jeszcze do niedawna krajem, który nie miał podpisanej umowy z Interpolem, była Japonia. I do Japonii, zresztą powstał też taki, a propos dokumentalnych filmów, to powstał taki film dokumentalny, który pokazywał, jak różni wataszkowie z różnych dzikich krajów wpierw na przykład wymordowali połowę swojej gminy razem ze swoim wojskiem, po czym uciekali do Japonii, bo wiedzieli, że Japonia zapewnia im azyl, tak? A wtedy jeszcze nie było takich akcji, jakie dzisiaj na przykład robią Amerykanie, tak, że no, robią swego rodzaju podpuchy, tak, i jeżeli ktoś im podpadnie, to za wszelką cenę próbują wydobyć takiego gościa, czy też taką kobietę, bo mamy równouprawnienie, próbują go wydobyć z takiego kraju, nawet poprzez porwanie, czy też wciśnięcie nie do tego samolotu, do którego miał w danej chwili wsiąść.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o samą Japonię, to akurat, to znaczy jeżeli na przykład zabiliście kogoś przed chwilą i szukacie sposobu, żeby się szybko pozbyć problemu, to z Japonią jest ten problem, że żeby tam się legalnie zaimigrować, to musisz przejść przez tę całą procedurę imigracyjną, która faktycznie da ci tam tymczasowe obywatelstwo, potem konkretne obywatelstwo i między innymi musisz właśnie wyszczególnić i pokazać, że twoje zarobki w ciągu 3 lat wynosiły średnio co najmniej 50 tysięcy dolarów rocznie. Czyli 150-200 tysięcy złotych rocznie. To nie jest, to naprawdę to nie jest w kij dmuchał, tak? Wataszkowie sobie mogą to zrobić, ale bezdomny, który tutaj po pijaku zabił kolesia, który się okazał dygnitarzem partyjnym, no to jego na to nie będzie stać.
1: No tak, no to wiesz, to ja tutaj zakładam, że ty sobie zdajesz sprawę z tego, w jakim żyjemy świecie, tak? To wiza inwestycyjna to jest instrument, który jest znany nawet przez Amerykanów, tak? Zresztą jest takie powiedzenie, czy taka anegdota, to akurat nie tyczy się Japończyków, ale tyczy się Amerykanów, że Amerykanie najbardziej kochają trzy rzeczy, tak? Pierwszą rzeczą, którą kochają, tak powiedzmy, in low level, to są inżynierowie. Drugą rzeczą, którą kochają, to są inżynierowie z biznesem, a jeszcze bardziej rzeczą, którą kochają ponad inżynierami z biznesem, to są pieniądze. Więc tutaj jakby wszystko się...
0: No tak, ten pierwszy
1: wszystko punkt, się zgadza.
0: Ten pierwszy punkt akurat ostatnio miałem okazję sam na swojej skórze doznać. Natomiast dobra, słuchajcie, taka mała wkrętka. My tutaj z wami siedzimy do północy, bo o północy chyba krawiec sobie wejdzie z czasami ostatecznymi, a my tutaj sobie rozmawiamy dzisiaj o bezdomności, o filmie Oni i takich różnych dziwnych historiach związanych z bezdomnością. Natomiast... Kontynuując wątek, tak się zastanawiam, że taka bezdomność, która, wiesz, która, bo można być bezdomnym na różne sposoby, tak jak rozmawiam ze swoim znajomym, który zajmuje się sprzedażą mieszkań, który, wiesz, który między innymi ma wgląd do tego, do finansów, ludzi, którzy się starają o to, żeby sobie tam kupić u niego mieszkanie. Koleś jest konkretny, tak? Koleś tutaj, broń Boże, nie jest jakimś tam lewarem czy coś takiego. On kupuje mieszkania, powiedzmy, od deweloperów i potem sprzedaje na wtórnym rynku.

0: Więc i bardzo, wiesz, bardzo dużą wagę przykłada do takiej weryfikacji tego, czy osoba, która kupuje od niego to mieszkanie, żeby tam założyła, powiedzmy, hipotekę, żeby dała odpowiednie zabezpieczenie i żeby nie było sytuacji, przykładowo, że ta osoba w pewnym momencie przestanie spłacać, trzeba będzie ją eksmitować, to mieszkanie ci zostanie, ale koszty eksmisji to są naprawdę potężne i on się w to nie bawi. Jemu bardzo zależy na tym, żeby ludzie, którym te mieszkania sprzedaje, żeby byli zweryfikowani. I na przykład mi mówi o sytuacji, że właśnie jest jakieś takie małżeństwo, trójka dzieci, biznesmen, żona nie pracuje, no i mają wyszczególniony dochód 400 zł miesięcznie. I to jest, wiesz, i to jest taka można powiedzieć zaradność w naszym takim dzisiejszym świecie. Natomiast jeżeli trafiasz na ulicę, jeżeli trafiasz na bruk, Nie wiem jak ten stary brodaty ziomeczek zamordował tego typa, jak to się stało, natomiast to mogła być zwykła sprzeczka przy wódce, kiedy się pokłócili o grażynę, która leżała w innym pokoju, który ją tutaj za chwilkę przedyma, tak? A więc z bezdomnością w parze idzie troszkę niezaradności. Na pewno troszkę pecha, ale z taką permanentną bezdomnością, która trwa ci przez kilka lat, będzie szła w parze niezaradność, której, wiesz, której tutaj osoby, która byłaby się w stanie wyprowadzić do Meksyku, czy do Japonii, czy gdziekolwiek indziej, no to... To nie jest ta skala, to jest skala człowieka, który, wiesz, który sobie wymyśli, żeby, nie wiem, żeby sprzedać złom, żeby mieć na tanie wino, ale nie żeby sobie uciec do Meksyku.
1: No tak, zgadza się, no ale ty to tak przedstawiłeś w takich jakby, w takich kategoriach, w takich ramach, tak, że gdybym ja chciał kogoś zamordować, tak, no to idealną zemstą by było właśnie wyeliminować tą osobę, potem gdzieś tam, że tak powiem, zniknąć z radarów systemu, tak, i stać się bezdomnym, no to ja nie
0: to
1: wiem,
0: już czy... wiecie, to już wiecie, dlaczego Jacek napisał, że będzie opuszczał nas na radio, prawdopodobnie kogoś zajebał i musi zniknąć z radarów.
1: Nie, to nie jest prawda.
0: Ale tak samo
1: potrzeba,
0: bym powiedział.
1: Ale potrzeba, dlaczego kłamiesz? Dlaczego kłamiesz? Przecież prawda już została tutaj w jakiś czas... No to też, ale prawda została tutaj przedstawiona jakiś czas temu na czacie Nocnego Radia, mianowicie, że to nie ty chcesz zniszczyć Nocne Radio, tylko ja. No i fakty są właśnie teraz takie, że no ja po prostu musiałem, że tak powiem, spłacić swoje długi, bo to zaczęło być za bardzo oczywiste, że ja chcę zniszczyć Nocne Radio. No i stąd ten Patronite, stąd te wszystkie sponsoringi, no bo gówno wypłynęło na powierzchnię. No a na koniec od zarządu, między innymi od potrzeby się dowiedziałem, że No, słuchaj, jakby tutaj częściowo się spłaciłeś, ale no nie możesz już tutaj dłużej być, bo stanowisz pewne zagrożenie, także weź się lepiej ewakuuj, bo jak nie, to będziemy rozmawiać inaczej. Życie, no.
0: Ostatnio oglądałem przepiękny film na HBO, Baby Driver się nazywa. Nie wiem, czy kojarzysz taki film Transporter, gdzie tam, nie wiem jak on się nazywa, ale ten taki łysy, który potrafi się bić, nie? Że właśnie robił za takiego kuriera samochodowego. Baby Driver jest filmem, który pokazuje to z zupełnie innego punktu, bo to jest historia człowieka, który, bardzo młodego człowieka, który stracił w wypadku samochodowym oboje swoich rodziców i... W ogóle najpiękniejsze, jest uzależniony od muzyki i cały czas chodzi po prostu z iPodami na uszach, nie? Bo potrzebuje zagłuszyć szum, który tutaj, wiesz, który tutaj buzuje w nim w środku. I jeszcze jest jedna piękna, to znaczy jest to troszkę odrobinkę irytująca cecha tego filmu, jeżeli chodzi o udźwiękowienie, że jeżeli są jakieś tam sceny strzelanin czy coś takiego, no to scena się zaczyna od tego, że koleś tam ma coś tam na słuchawkach, oczywiście słyszymy odrobinkę zaburzoną tę muzykę, kiedy się scena, że tak powiem, rozwija, no to wtedy ta muzyka faktycznie wchodzi na swoje wyżyny, ale te wszystkie strzały, te wszystkie, nie wiem, te wszystkie ciosy, te wszystkie kurde, pękające szyby, one są idealnie w rytm tej muzyki. Jest pu, pu, pu. I wszystko jest idealnie w rytmie, słuchajcie. A jeżeli lubicie udźwiękowienie w filmach, polecam wam film Baby Driver. Natomiast tam jest taka scena, że Baby Driver jest właśnie fantastycznym kierowcą, który robi za takiego ucieczkowego kierowcę, który pierwotnie znalazł się w biznesie dlatego, że kradł samochody, no i ukradł samochód, który miał coś tam w środku ważnego, pewnego wielkiego mafioza, i ten mafiozo wziął go pod skrzydełko, no to teraz stary będziesz spłacał mój dług. No i w momencie, kiedy Baby Driver, w ogóle Baby to jest ksywka tego ziomeczka, kiedy Baby spłacił ten swój dług, no to ma taką rozmowę ze swoim ziomkiem, z tym swoim mafiozem, no i mafiozom mówi, stary, dobra, spłaciłeś swój dług, ale dobrze wiesz, że ja cię biorę do swoich akcji i proponuję ci tutaj następną akcję, ja ci nie muszę mówić, co się stanie, jeżeli nie weźmiesz tej akcji, którą ci mówię, żebyś sobie wziął. No ale to się źle skończy, nie? I naprawdę, naprawdę polecam. Dawno się tak nie ubawiłem. Polecam wszystkim.
1: To jeżeli chodzi o filmy z ciekawym podkładem muzycznym, czy ogólnie z ciekawą ścieżką dźwiękową, to z bardzo podobnym motywem, gdzie właśnie duża ilość gotówki jest w tle, jest taki niemiecki film kina offowego, który nazywa się Lola biegni, biegni. Mhm. I tam jest bardzo podobny motyw i tam na przykład możecie usłyszeć kawałki elektroniki, między innymi house'u, minimal techno, bardzo wczesnej elektroniki z lat 90., która, co ciekawe, w niektórych przypadkach jest nawet nie do znalezienia na serwisie YouTube. Bo po prostu to już, no to celowo gdzieś tam był użyty taki underground, tak? Celowo był użyty wczesny rave do tego filmu. No nikt wtedy nie myślał, że powstanie coś takiego jak YouTube, tak? No i jak się okazuje, nie wszystko te właśnie serwisy wideo, czy też serwisy z treściami multimedialnymi zapamiętują, bo też nie każdy pamięta o tym, żeby na przykład wrzucić. Są oczywiście fragmenty tego filmu, no bo fragmenty jakiego filmu nie znajdziecie na YouTube, natomiast samą ścieżką dźwiękową z tego filmu jest potężny problem.
0: No dobra, to może tutaj sobie postawmy kropeczkę, bo północ już się zbliża i krawiec puka do naszych drzwi. O północy czasy ostateczne. Jutro, z tego co wiem, będzie spoiler, a jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to bez litości będzie w niedzielę, moi drodzy. Także tym optymistycznym akcentem się z wami żegnam. Audycja za chwilkę się pojawi w archiwum. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Dzięki wielkie, Jacku, za telefon i dzięki ci wielkie za link do
1: onych. Również ci bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.

0: Dobry wieczór, jesteśmy już nieco spóźnieni dzisiaj, ale cóż, no, złośliwość rzeczy martwych nas dopadła. Cześć, Ania!
1: Cześć, cześć, tak, to wszystko moja wina, ale już jesteśmy.
0: U mnie też się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Skype mi się jakby przelogował po raz pierwszy w życiu. Byłem na profilu Nocne Radio, potem nagle jestem na moim prywatnym. Albo mam początki demencji starczej jak Bruce Willis, który właśnie gra ostatnio w niskobudżetowych filmach i wyszło dlaczego. No, krótko mówiąc, nie radzi sobie już za bardzo z bardziej ambitnymi rolami. No smutne, trochę smutne. Ile on ma? 60 parę lat, 66? Zaraz sobie sprawdzę. No, a dziś rozmawiamy o kultowych scenach, kultowe, a może niezapomniane po prostu. Trochę się nadużywa tego słowa, wydaje mi się, tak samo jak z epicki, nie? Epicki, kultowy.
1: Tak, tak. No, najpierw to sobie

0: Musimy powiedzieć w ogóle, kiedy to są właśnie te sceny kultowe, nie? Co robi kultową scenę, tak naprawdę. No ja sobie tutaj taką cezurę czasową postawiłam, bo stwierdziłam, że żeby coś było kultowe, no to musi trochę czasu minąć, nie? Żebyśmy wiedzieli, że to jest kultowe. No i tak mówię, tak okres pokolenia, nie? Czyli tak te filmy do Władcy Pierścienia, Władca Pierścieni to taki dla mnie, no, taki przełomowy film i tak do 2003 roku te filmy, to żeby te 20 lat było, to myślę, że można mówić o tych filmach, że są kultowe i te sceny w nich także.
1: No, czy ja wiem, czy pokolenie jedno musi minąć z tych filmów, które dzisiaj sobie wynotowałem, no to niektóre mają po 15 lat, niektóre po 20. A takie Pulp Fiction to kiedy było
0: O, to był
1: zrobione?
0: 94 rok.
1: Tak, 94 dokładnie. No, no więc ciężko powiedzieć, że pokolenie. No, na pewno są to takie sceny, które zostały przez wielu ludzi zapamiętane po prostu, nie? Bo były tak pomysłowe, tak zabawne, tak dojrzałe artystycznie, czasami może też ciekawe po prostu z jakiegoś powodu i utkwiły w pamięci wielu widzów.
0: Ale nie tylko, mi się wydaje, że często są to właśnie filmy, sceny wcale nie z filmów jakichś ambitnych, tylko po prostu takie, które się często ogląda, albo nawet takie, których się nie widziało, tylko te sceny są po prostu tak eksploatowane przez popkulturę, że my je znamy, chociaż na przykład filmów wcale nie widzieliśmy.
1: No, nie, zdecydowanie nie muszą to być ambitne filmy. Zresztą wśród moich faworytów, jak zwykle, się znajdzie sporo scenek z filmów zabijacko-napadalskich, ale i z musicali, i z filmów science fiction.
0: Floki,
1: A
0: 10
1: tymczasem
0: złotych.
1: wpadł
0: Dyszka na kultowe
1: donejcik,
0: radio, buźka
1: Ploki.
0: mrugająca okiem.
1: O, kultowe radio, słyszysz? Kultowe radio. Tworzymy. Dzięki za dyszkę, Ploki. No, jak wpadnie tych donatów więcej, to może zostanę z wami na jakiegoś aftera. No, kultowe sceny. Czasami też mamy kultowe postacie, no, jak Charlie Chaplin, nie? Które są, no, same w sobie kultowe i nawet wąsik ich jest kultowy i laseczka. No, to takie bardzo pojemne słowo, kultowe.
0: No ja bym zaczęła od tego Pulp Fiction, bo dla mnie to jest taki film, gdzie tam jest, on się z samych kultowych scen dla mnie składa. I właśnie, no nie wiem, choć te stroje ich, tak, na przykład z tej sceny tańca Mi Wallace i Vincenta Vegi, to na przykład jak jest jakiś bal przebierańców, gdzie tam tematem są właśnie, wiadomo, filmy, no to połowa osób się przebiera właśnie za Mi Wallace i Vincenta. Fakt, że to jest łatwy strój do zrobienia, więc to nie jest problem. Ale no dla mnie na przykład ta scena właśnie w tym barze i tego tańca to jest jakby tak powiedzmy jedna z trzech moich tam powiedzmy ulubionych. Jeszcze bym obstawiała tą scenę w barze i jeszcze scena jak kiedy Wolf przychodzi i tam pomaga im czyścić samochód. Także tutaj to są moje takie trzy typy. Scenes Pulp Fiction, a ty?
1: No, dwóch bohaterów, Vincent Vega i Jules Winfield, to już są kultowe postacie. I tu przychodzi mi do głowy, że kultowe sceny czy kultowe postacie to są takie, do których się potem nawiązuje i parodiuje się to w innych filmach, bo niektórzy się nie zgodzą, ale ja tak uważam, że Chłopaki nie płaczą to była taka próba właśnie podrobienia trochę Tarantino. I cwaniaki, skąd tam byli? Z Trójmiasta chyba, Fred i Grucha, nie? No to właśnie Vincent i Jules trochę. Taka próba zrobienia duetu w tym stylu. No a ile to razy atak na Gwiazdę Śmierci z Gwiezdnych Wojen był jakoś czy sparodiowany, czy nawiązania były jakieś. No zwykle to w przypadku tego typu scenek to parodie są. Ale no to właśnie pokazuje, nie? Że coś jest kultowe, albo kultowe dresy kultowe dresy. Bruce Lee, te żółte, nie? Do których nawiązywał Tarantino, ubierając w nie Umę Truman, te żółte z czarnymi paskami. No więc kultowe mogą być nawet dresy. To pozdrawiamy wszystkich dresiarzy. Czemu nie nosicie takich dresów kultowych, tylko inne jakieś?
0: Kultowe może być nawet portfel. Bo ten portfel Julesa z Pulp Fiction, to potem to był hit prezentowy na Allegro dla chłopaków. Tak, także taki brązowy portfel z tym napisem Bad Motherfucker, to jest hit. Cały czas na Allegro sprawdzałam do kupienia.
1: A ja widziałem z kolei gdzieś t-shirta różowego z żółtą gruchą taką na środku. No to oczywiście wiesz, do czego to nawiązanie, nie?
0: No tak, tak, a grucha to taki trendsetter się okazał, no bo wtedy faktycznie tam w tych latach 2000 to taki obciach facet w różowym sweterku, a nie minęło kilka lat i róż stał się modny, jeżeli chodzi o modę męską.
1: No gdzieś tam mignął mi artykuł o tym, czy faceci, czy facetowi wypada się ubierać w różowe ubrania, no więc faktycznie chyba coś się zmienia. Był taki mściciel z Ukrainy, który pedofilów z wysokich sfer zabił kilku, tam go ścigali i on też właśnie w takim różowym jakimś, w różowej bluzce chodził, no a taki wiesz, duży twardziel w różowej bluzce i zabija, no więc no, zmienia się trochę. No, Pulp Fiction na pewno zainspirowało wielu twórców. No, kultowe filmy, czyli to mogą być takie, które inspirują po prostu kolejnych twórców, tak jak Odyseja kosmiczna zainspirowała Lucasa czy Spielberga, nie? I wielu pewnie innych jeszcze. No, dla mnie to jest na przykład bardzo kultowy film, nie? On już ma 54 lata, wyobraźcie sobie, a właściwie w ogóle się nie zestarzał. Co jeszcze w przypadku gatunku science fiction może jeszcze bardziej zadziwiać. Ten tytuł jest w ogóle wymieniany czasami jako film wszechczasów, co i Złośliwość rzeczy martwych. Znowu tutaj OBS się na chwilę rozłączył, ale chyba już jest wszystko okej. No, Odyseja kosmiczna dla mnie to jest kultowy film i bez wątpienia jeden z pierwszych z tego gatunku robiony na poważnie, bo wcześniej to co tam było? Jakieś Flash Gordon, Buck Rogers i takie familijne, jakaś kosmiczna załoga, nie? Tam, czy jacyś zagubieni w kosmosie, to też są chyba te lata. Pierwszy Star Trek to jest rok 66, Odyseja 68, ale umówmy się, te pierwsze Star Treki to one nie były chyba jakieś wielce ambitne i poważne. No w każdym razie daleko im do Odysei kosmicznej. Dla mnie Kubrick, cały Kubrick, on sam jest w ogóle reżyserem kultowym. I no, dla mnie z tego filmu na pewno już ten film się zaczyna od wyjątkowych kultowych scen, bo scena, w którym małpoludy walczą ze sobą o dostęp do jakiegoś bajorka. No i są jeszcze na poziomie takim, że mogą co najwyżej tam pohukiwać na siebie, wrzeszczeć, machać rękami. No ale jeden z małpoludów z jednej grupy odkrywa zastosowanie kości, że można nią komuś dać w łeb na przykład i zabić. No i potem scena, w której małpolud triumfalnie rzuca tą kość w górę, ona sobie frunie i nagle pyk, zamienia się w stację kosmiczną. No dla mnie takie sceny są zdecydowanie kultowe. I to było, słuchajcie, bez żadnych morfingów, przejść płynnych, tylko po prostu pyk i cięcie, nie? Szybkie cięcie. No, taka fantastyczna scena, którą można nazwać która nawiązuje do rozwoju człowieka, który może tak się właśnie zaczynał najpewniej.
0: No, to od razu możemy zrobić listę scen kultowych z filmów Stanleya Kubricka po prostu, nie? To ja bym na drugim miejscu wstawiła coś z Lśnienia na pewno. A może tą scenę pogoni w tym labiryncie, gdzie szalony Jack goni swojego syna opętańczo. Albo ta scena, kiedy ta ta krew się tam wylewa z tej windy. No, tutaj jest naprawdę ostro.
1: No, czyli Kubrick miał chyba talent do takich scen. No bo właśnie w Lśnieniu to wszyscy najbardziej pamiętają, jak ten Jack Torrance, grany też przez Jacka, tyle że Nicholsona, przebija się siekierą przez drzwi, a potem wkłada głowę w tą wybitą dziurę i szczerze się mówiąc, here is Johnny! No i to jest dodatkowo ciekawa scena, bo z tego co czytałem, tam pierwszy raz był użyty stabilizator. Stabilizator obrazu na statywie, być może na ramiennym, być może na takim innym, bardziej na ramiennym, ponieważ ta kamera się przesuwa cała, ale przesuwa się w sposób bardzo płynny. I słyszałem właśnie, że Stanley Kubrick był wynalazcą takiego stabilizowania obrazu przy pomocy żyroskopów. No, miał trochę pierdolca na punkcie technikaliów, na punkcie kamer, sprzętu, obiektywów, ogólnie technikalia, więc z tego też wynika trochę jego geniusz, że on potrafił nowe techniki kręcenia też wprowadzać, nie?
0: No tak, ale tam męczył tą ekipę, bo chyba właśnie o tym Śnieniu czytałam, że tam było 200 do jednego, wiesz, materiału, a do tego, co finalnie stworzyło film, nie? Także można sobie wyobrazić, ile tam musiało być tych powtórzeń, dubli, tego wszystkiego, żeby było tak, jak on sobie tego życzy. A też słyszałam, też czytałam właśnie teraz, że miałam chyba z 20 dni pracowali nad samą krwią, żeby była taka, jak jemu się podoba, żeby była taka prawdziwa krew.
1: No, maestro taki, nie? On trochę wygląda jak Pavarotti, to znaczy wyglądał jak Pavarotti i też taki maestro, tyle że maestro kamery trochę i perfekcjonista wielki. No, ale z geniuszami może być ciężko. Pamiętajcie, jak was jakiś geniusz zaprosi do współpracy, na przykład ja, to może się być ciężko. Nie no, żartuję sobie. Ale ja po prostu tak bez geniuszu jestem ciężki. Także tak to wygląda. No, ale dla mnie Kubrick zdecydowanie kultowy. Przychodzą ci jeszcze jakieś jego kultowe filmy, sceny do głowy?
0: No tutaj coś pewnie... Bardzo. Z doktora Strangelove można by na pewno coś wymyślić, ale dawno ten film oglądałam, także teraz to sobie nie przypomnę.
1: Na pewno Mechaniczna pomarańcza jest dla mnie filmem kultowym. Przypominałem sobie ostatnio przygody Alexa Delarge. No, to cały film ogólnie. Bywa, że ogólnie cały film staje się jakby kultowy, ale niekoniecznie ma w sobie takie scenki, które zapamiętaliśmy, znaczy wiele scenek tam można zapamiętać, jak Alex na przykład tańczy sobie i śpiewa I'm singing in the rain, jednocześnie okłada laseczką jakąś tam swoją ofiarę, biedną kobietę, czy faceta kopie tam po brzuchu, jednocześnie śpiewa, czy pojedynek gangów, czy to jak go programują, no różne tam są ciekawe sceny, ale bynajmniej nie kultowe w mojej opinii, a sam film jak najbardziej. No a tacy reżyserzy, którzy męczą swoich aktorów i ekipę, no to myślę, że Marek Koterski, Dzień Świra, tu mam dla was ciekawostkę, na pewno pamiętacie scenę, którą już... Czy można nazwać kultową? Raczej nie, raczej inne sceny z Dnia Świra, ale no sikanie i opadająca klapa i pociąg, który telepie i ta klapa cholerna, która cały czas opada. Tutaj operator zdradził takie różne ciekawostki. Jacek Bławut opowiadał o tym, jak kręcono tą scenę. Marek Kondrat miał taki pojemniczek, do którego miał tam sikać. I niestety ten pociąg tak telepał, że obsikiwał tą ekipę, kamerzystę tam, oświetleniowca. I podobno ich naprawdę obficie obsikał. pan Jacek opisuje, że po prostu byli cali, mokrzy, a dodatkowo jeszcze tą scenę kręcono 2 dni. Nie wiem czemu, ale tak wyczytałem, że 2 dni kręcono.
0: To jest o tyle śmieszne, bo wszyscy doświadczyli, nie? Tych toalet w PKP i dlatego to jest takie śmieszne dla wszystkich i no, można współczuć z Adasiem.
1: No to w ogóle jest taki film, mało jest filmów, które mają tak wiele kultowych scenek i tekstów, które przeszły do mowy potocznej. No to no wcześniej to może Barea się doczekał tylu kultowych scenek, o którym też pewnie wspomnimy. No ale pamiętamy różne sceny. Jak telewizję ogląda i różne tam lecą urywki, reklamy, czy politycy się wykłócają, czy czyja racja jest racja najmojsza, no to przecież wszyscy to pamiętamy, nie?
0: Przede wszystkim pomidorowa, zdrowa. Zupy. I jeszcze nauka angielskiego, chociaż już ta scena mnie tak nie bawi teraz, bo sama muszę dzieci prosić, żeby być odmieniły po angielsku, a nie wiem czemu te takie najważniejsze czasowniki we wszystkich językach są najtrudniejsze. Także tutaj też ta scena z tą, dla mnie ta odmiana być, to jest chyba faworyt.
1: To rozumiem, że sama umiesz odmienić być.
0: Tak, ogarnęłam to jakoś, no ale dzieci mają jeszcze kłopot.
1: Cicho, sam powiem. No ale nie mówisz! Bo ty mnie stresujesz. Ja cię, kurwa, stresuję. 4 rok cię tego uczę. Misiek też był dobry, bo on tam trochę tak samego siebie grał. Nie, był sobą tak trochę takim miśkiem. No, i jakoś mu to wyszło. No, jako Gierek się niekoniecznie sprawdził już, ale jako syn Adasia jak najbardziej. Oglądałem sobie dzisiaj te scenki i powiem ci, że one nadal mnie śmieszą. Tam trochę zaśmiewałem sobie znowu, a tyle razy się je widziało. W nocy sobie śpię, ja też. W dzień sobie chodzę i ja. Wodzi Rejka, głupia pizda. Rasz prez drutu, nieuki jebane. Tak. A w ogóle, słuchaj, Marek Konrad miał też straszne opory przed, jak się okazuje, przed graniem tej sceny, gdzie on sra sąsiadce pod balkonem, żeby udowodnić jej, że psie gówno wcale nie jest mniej obrzydliwe niż ludzkie. I bo on, wiesz, wcześniej grał amantów różnych, takie poważne role, a tu nagle ma wystawić dupę i srać, nie? No to miał opory straszne.
0: No miał prawo się obawiać, że tak go ludzie zapamiętają z tego filmu. No ale tak właśnie jak Furiat pisze, tam wszystkie sceny są świetne, kultowe i ta scena jakoś nie jest taka dominująca tam, nie? Żeby tam przez ten pryzmat go tam wszyscy pamiętali.
1: Z kiepskich też można by sobie tak przytoczyć dużo scenek, które wszyscy zapamiętali i często je wspominają, przytaczają. Czy to już twoim zdaniem są sceny kultowe, że no jak sobie śmiejemy się, że nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem, nawiązując do tego, jak Ferdek się tłumaczy, to czy to już jest kultowe, czy po prostu... Czy może nie? Czy może po prostu ludzie zapamiętali, jest to śmieszne i utkwiło gdzieś ludziom w głowach?
0: No na pewno seriale teraz zwłaszcza, tak myślę, tam nie wiem, od tych 10-12 lat, to już dominują. Nie? Tak jakby filmy takie pełnometrażowe, które tam do kina się chodziło, to tak trochę już mniej nas ciekawią. Teraz większą furorę robią jakieś Netflixowe produkcje czy tam HBO. Ale te nasze jakieś seriale typu Kiepscy, jak najbardziej. Ale ja mówię, ja się skupiłam tylko na filmach, nie, bo już seriale to już jakby druga kategoria, nie?
1: A co, to masz, wiadomo, jeszcze, temat rzeka. A co masz jeszcze ciekawego w zanadrzu?
0: Co mam w zanadrzu? No, no moglibyśmy właśnie o tym Misiu może jeszcze. Tam też jest, no wiadomo, taki film pokroju Dnia Świra, gdzie każda scena kultowa, możemy sobie zrobić jakiś naszą tutaj ankietę na top czacie. Ja obstawiam tam trzy sceny, moje ulubione. To jest to, jak kręcą tą nagonkę do ostatniej paróweczki Barry Kenta. Scena w kiosku, kiedy przychodzą z biedną panią, która użyła tego nieszczęsnego szamponu Samson. I jeszcze bym obstawiała scenę w barze mlecznym.
1: Tylko czy to na pewno był bar mleczny, bo wiem, o której scenie mówisz, bo też sobie ją oczywiście tu wynotowałem. Chyba taka najbardziej memiczna, można powiedzieć, no bo dzisiaj mówimy często mem, nie? A może właśnie to są memy takie, a niekoniecznie kultowe sceny zawsze, no bo ta w barze to jak najbardziej, ale może po prostu memiczne są. No, co pan, tu jest kiosk ruchu, ja tu mięso mam. A ten bar, że to był na pewno bar mleczny, no bo bohater zamawiał tam kaszę gryczaną, czy kasza gryczana była?
0: To był bar mleczny Apis, halo, no a gdzie się zamawia takie rzeczy typu Apis, kasza gryczana? Mało tego, zamawiali purée, bo tam mięsa nie było, nie, bo to takie ciężkie czasy. I pan zamawiał purée ze smalcem, a pani mu tłumaczy, że smalcu nie ma. Jest purée z dżemem. A, okej, okay, to wezmę purée z dżemem, może być z dżemem.
1: Purée z dżemem. Jadłaś kiedyś takie wynalazki? Ja chyba nie miałem przyjemności.
0: Nie.
1: Ja też chyba nie miałem przyjemności. No, ale ciekawe, czy faktycznie były takie miejsca w tej PRL-owskiej Polsce, gdzie talerze były prześrubowane, a widelce i łyżki na łańcuchach. Czy wydaje mi się, że Bareja już trochę pojechał po prostu i sprowadził to wszystko do absurdu. Nie było chyba takich miejsc naprawdę, nie?
0: No ja chcę wierzyć, że nie było. Ale gdzieś tam podświadomie obawiam się, że chyba jednak gdzieś to zobaczył.
1: Ta scena jest genialna. Dziś pamiętam, jak przychodzi ta baba, przyśrubowuje ten talerz, bo się tam odkręcił. Czego kręci? Teraz talerz wykręci. Przyśrubowuje go. Potem tak czepek na głowie, fartuch, z wielkiego gara z kotła wylewa mu tą kaszę. Pewnie jeszcze mu na spodnie trochę. I potem tak się patrzy na niego tak wrednie jeszcze. Mówi, proszę.
0: Piękny.
1: Piękne. Cudowne.
0: A potem jeszcze przychodzi tam ten wielkolud z toalety i mówi, który masz numerek? 77. A ja 74. Tylko w kiblu byłem. I koniec, pozamiatane. Nie pojadę se tej kaszy.
1: I tłumaczył się kierowcy potem, że tam rozgotowana była, jedziemy dalej. No, także tam, to, ale kurczę, u Barei to tak jak trochę u Koterskiego, zlepek gagów, właśnie scenek śmiesznych, nie? I lubimy takie filmy, gdzie jest tak jedna scena śmieszna po drugiej i one są takim zlepkiem właśnie, nie?
0: Tylko no to są ewenementy, no to jest no geniusz po prostu, coś takiego zrobić, czy Dzień Świra właśnie, czy Miś, czy Chłopaki nie płaczą, ale w ogóle tutaj jakaś taka incepcja następuje, nie? No bo Chłopaki nie płaczą, wiadomo, tam się wzorowali na tym Pulp Fiction, chcieli to trochę tam obśmiać i wykorzystać i sami stali się też, ten film się też stał kultowy, nie? Także to też jest ciekawe. Albo tak jak mówiłeś o tej scenie I'm singing in the rain, tak, że tam ktoś śpiewa i obija jakieś tam zwłoki. No to też, tak, ta piosenka I'm singing in the rain z deszczowej piosenki. Wszyscy znamy to, ale podejrzewam, że mało kto już widział w ogóle ten musical, nie?
1: No, dzisiaj chyba już ludzie takich rzeczy nie oglądają po prostu musicali. W ogóle coś nie robi się musicali, nie? Gene Kelly, no, też kultowa scena, jak tańczy w tym deszczu. Wszyscy to kojarzą, wszyscy pamiętają, faktycznie.
0: Ale kto to widział?
1: Ale kto widział cały film? Tak, tak. Na czacie Mały Benio po kąpieli wspomina o filmie Race. No to od razu się przypomina i kto za to płaci? Pan płaci, ja płacę. pan płaci społeczeństwo. No, na pewno dużo tutaj scenek można by wymienić. Ja nie bardzo kojarzę akurat z Rejsu. A Furia tu poprawia, że nie Konrad, tylko Kondrat. No tak, no, ja wiem, tylko ciężko się wymawia to nazwisko Kondrad. Kondrat, nie? Ciężko, więc tak się upraszcza trochę i się mówi Marek Konrad. Po prostu ciężkie do wymówienia i tyle. No, u Barei to moglibyśmy cały odcinek nagrać, a że już był spoiler o Barei. Mało tego, Ania, dzisiaj sprawdziłem, że był jakiś spoiler o kultowych scenach. Też już. No, nawet już nie pamiętałem sam, wiesz, no tyle było tych spoilerów, że... No, ale na pewno warto odświeżać takie tematy, no... Czasem w ogóle jeden tekst staje się kultowy z filmu. No, Bruce Willis na przykład i jego słynne Yippee-ki-yay, motherfucker. A wiesz w ogóle, co to znaczy po polsku? Jak można to przetłumaczyć?
0: No, powiedz to.
1: No, z tego, co tam wytropiłem, wydedukowałem, to jest po prostu takie akuku.
0: Aha, motherfucker to jest akuku?
1: Nie no, Yippee-ki-yay.
0: Okej.
1: Okay. A kuku, sukin synu, i pach. I, no i tekst stał się na tyle kultowy, że w każdej odsłonie Die Hard on tam musi przynajmniej raz do kogoś to wypowiedzieć. Yippee-ki-yay, motherfucker, i strzelić mu w łeb. Jak jesteśmy przy Bruce Willisie, no to w ostatnim skaucie też jest scena, którą znalazłem w rankingach, że jest uważana za kultową. Jest to scena, w której bohater Bruce właśnie siedzi na krześle taki skacowany i jacyś gangsterzy do niego przyszli, jakieś zbóje i go tam dręczą. Jeden się tak bawi z nim, że daje mu fajkę, ale zamiast mu dać ognia, to mu daje w ryj i się śmieje i powtarza ten zabieg tam dwa razy, po czym Bruce tak spokojnym głosem go ostrzega, że jeszcze raz go dotknie, to go zabije. No, a tamten dalej hi hi hi ha ha ha, znowu mu daje w mordę, zamiast mu dać ognia, no i Bruce Willis wbija nos temu facetowi do mózgu jednym strzałem pięści. No i dla niektórych takie sceny są kultowe, nie? Że go ostrzegał, a w końcu go trachnął i zabił jednym ciosem. No i dla niektórych takie sceny są kultowe. Ja też lubię filmy zabijacko-napadalskie. Ania to wspomina, zauważcie, inne sceny, takie bardziej, przepraszam, że tak powiem, no kobiece, nie?
0: No, tylko to być może niektóre. Nie brzmi wcale pejoratywnie, nie? Tylko po prostu ty mówisz o tych takich napadalskich, a ja mówię o tych bardziej babskich. No,
1: Priwa mi wysłałaś na przykład scenę z pułkownika Kwiatkowskiego, gdzie on tak cierpi, bo jest zakochany i tak chciałby skonsumować tą miłość swoją i tak cierpi. No widzisz, a dla mnie to zupełnie jakieś nie jest atrakcyjne jakoś. Mnie to nawet denerwuje, że on tak się czai.
0: Ale on się wcale nie czai, przecież on z nią był, tylko to jest to, jak on umiłował jej piękno i prawda jest taka, że no, zobaczyć biust Renaty Dancewicz, to już można potem umierać. I to o to chodzi w tej scenie, jak on ją bardzo kocha i to, jaka jest piękna. No,
1: no ja to zapamiętałem tak, że on się tak wstrzymywał do ślubu z seksem i tak dalej i tak cierpiał przez to, bo bardzo by już chciał rozpakować cukieraska.
0: Nie, chyba nie. Po prostu chodziło o to, jak on jest wrażliwy na piękno i jak bardzo ją kocha.
1: To widzisz, to znowu to zinterpretowaliśmy. Ja bardziej jak taki głupi chłop, że mu się chciało, a ty widzisz w tym romantyzm jakiś, coś tu widzisz. Inaczej to zapamiętaliśmy, tą scenę.
0: Tak, to już była scena pożegnania. Już tam nawet nie było czasu na konsumatum, także on już się musiał zbierać.
1: Przeczytałem dzisiaj o konsumatum, to ciekawe. To jak poznam jakąś dziewczynę, to powiem, przechodzimy do konsumatum.
0: To będzie. Co zamawiasz?
1: Dzisiaj przeczytałem ciekawostkę na temat Kevina samego w domu i też sobie z tego nie zdawałem sprawy, no bo wszyscy kojarzymy, jak on już jest sam w domu, ten Kevin, i bawi się w dorosłego, i bawi się, że się goli, tak? I potem sobie ochlapuje ręce płynem po goleniu, przykłada do policzków i... No to tak wszyscy kojarzymy tą scenę, ale ktoś zauważył, że czemu on krzyczy, jak on się nie golił właściwie.
0: Właśnie. Nie miało go co szczypać, nie? Skoro nie miał włosów.
1: No właśnie. A,
0: żadnego zarostu. Ale z Kevina mi się najbardziej na przykład scena podobała i tak najbardziej ją pamiętam, jak on po prostu w tym domu tak aranżuje wszystko, żeby było wrażenie dla tych gangsterów, że tam się dzieje życie, że tam jest dużo osób, jak on ustawia tam jakiś tam plakat, włącza tam wszystko, muzykę, stawia tam te manekiny przy stole. To jest świetne.
1: Tak, tak. Wyszła nawet całkiem fajna gra komputerowa, jeszcze na Amigę, gdzie właśnie Kevinem musimy porozstawiać różne zasadzki w domu. Co tu jeszcze mamy w notatkach?
0: Właśnie jest dużo takich scen kultowych właśnie z tych filmów, które na przykład właśnie z okazji świąt są puszczane często, nie? Bo chcąc, nie chcąc często je oglądamy. Tak samo na przykład dla mnie jest dużo scen kultowych w tych komediach w Krzywym Zwierciadle. Czy ten odcinek właśnie świąteczny, czy ten wakacyjny. No to tam Chevy Chase, no co on tam nie zrobi, dla mnie to jest kultowe. Czy tam zakłada lampki świąteczne, czy choinkę do domu wpakowuje, to jest wszystko po prostu klasyk.
1: Tak. W ogóle te filmy są całkiem dobre, te komedie z Chevy Chase'em, z tej serii. Ty mówisz w Krzywym Zwierciadle, to tak? To taka seria była cała, nie?
0: Tak, tak.
1: Ileś tam wyszło. Cała ta rodzinka Griswoldów, to gdzieś tam jechała do jakiegoś parku rozrywki, to święta, to wakacje. Fajnie się to oglądało. Jeśli miałbym wskazać jakieś kino familijne, które jest po prostu dobre i które nie zmęczy ludzi, to właśnie to. To jest bardzo dobra komedia. Są
0: tak
1: komedie.
0: Raz w roku przy okazji świąt można obejrzeć spokojnie.
1: Są takie filmy, które się świetnie nadają na święta, nie? Die Hard, Szklana Pułapka, to też w sumie jest taki trochę świąteczny film, bo tam jakoś to puszczają zawsze na święta. Coś ma w sobie takiego, że puszczają go na święta. Któraś z tych części się w ogóle rozgrywała w okresie świąt? Jeśli sobie dobrze przypominam, ale coś mają w sobie takiego. Może po prostu takie filmy, które są bardzo znane, nie? To się puszcza na święta. I lubiane.
0: Znane i lubiane, dokładnie.
1: A z polskich filmów to Chłopaki nie płaczą jest dla mnie filmem kultowym. Można śmiało powiedzieć, że zarówno Killer, jak i Chłopaki nie płaczą to są też kultowe komedie. Zgodzisz się?
0: Dokładnie. No i tutaj właśnie w Killerze jedna też z kultowych scen to jest ta, gdzie Killer udaje... Tak, odgrywa inne kultowe sceny. Właśnie Szklaną Pułapkę, tak? Taksówkarza, Leona Zawodowca, no i Franza Mauera, nie? Także to jest też najlepszy dowód na to, tak? Że to są też właśnie kultowe filmy i kultowe sceny. No Psy z takich filmów w Polsce takich sensacyjnych, to chyba Psy są najbardziej... Dużo tam jest kultowych scen i powiedzonek takich, nie? To zła kobieta była.
1: Aniu, jak ty mi teraz zaimponowałaś znajomością filmów.
0: No i która scena z Psów dla ciebie najlepsza?
1: No oczywiście, dlaczego w imię zasad, skurwysynu? To chyba najbardziej kultowa scena. Ja nie do końca rozumiem fenomen tego filmu. Znaczy, gdzieś tam mnie tak trochę bawi, trochę drażni to, że Ubek o złotym sercu jest ulubionym bohaterem wszechczasów dla Polaków. Nie rozumiem tego do końca, tego fenomenu, ale no świetna rola Lindy, no wiadomo, no ale żeby tak się od razu jarać. Dla mnie bardziej kultowy będzie chyba Despero z Pitbulla serialowego, pierwszego. Bardziej będzie kultową postacią niż Franz Maurer. No, ale w Killerze zdecydowanie dużo takich scen, które zostały zapamiętane. Cycki se usmasz, no to każdy pamięta, nie? Cycki se usmasz. Czasem jeden tekst wystarczy i już jakaś scenka się robi kultowa.
0: 300 dolców? Ojałeś, co ja sobie za to kupię? Maciki.
1: I ona mówiła to jeszcze z takim, już taki płacz był w tym głosie, nie?
0: Maciki. Tak, no tego nie odtworzę, jak to Kasia figura pięknie zrobiła, no ale...
1: Nie, całkiem dobrze no, ci idzie.
0: Napluł jej w twarz tymi 300 dolarami.
1: Kasia nieźle zagrała tam. Przypominałem sobie dzisiaj scenki z Killera, ona tam nieźle gra. W ogóle w niektórych starszych polskich filmach patrzysz na grę aktorów i aktorzy, i naturszczycy, naprawdę świetna gra, bo wesoły Romek z Misia, który przychodzi i śpiewa: jestem wesoły Romek, mam na przedmieściu domek, w tym domku coś tam wodę, prąd i gaz, więc zaśpiewam jeszcze raz. No to dowiedziałem się, że to jest w ogóle też, to nie jest żaden zawodowy aktor, to jest gość, który właściwie był takim warszawskim cwaniakiem, grał sobie na bałamajce, lubił se wypić, przeróżnych zawodów się podejmował, był i akwizytorem, jakimś tam menelem, grajkiem, aktorem właśnie też, bo i on w różnych filmach się pojawia i zawsze gra takiego warszawskiego cwaniaka śpiewającego. I umarł niestety na klatce schodowej w wieku tam 60 paru lat, jakiś wylew dostał, bo lubił sobie wypić. Pieniądze się go nie trzymały, ale podobno był bardzo sympatycznym człowiekiem, ten aktor, który grał w Wesołego Romka.
0: No i zapamiętamy go po wsze czasy. A tutaj Furiat wspominał CK Deserterach. No faktycznie tam też jest sporo takich tekstów. To jest kura, panie general! I tego typu. No i też tam bardzo fajna scena miłosna, kiedy Mitzi pyta się Marka Kondrata, czy on ją kocha, a on mówi: tak, kocham cię, przed, po, ja najbardziej w trakcie.
1: Ciekawe, czy Krawiec omawia te same filmy, czy zaktualizował listę. Myślę, że mogą być to inne filmy, no chyba, że trafiłem znowu na te same, no bo po prostu od nowa sobie robiłem jakąś listę dzisiaj, a jest jeszcze Ania dodatkowo, więc myślę, że sporo dodatkowych będzie tytułów. A zawsze wy możecie też do nas zadzwonić, zapraszamy. Już ponad godzina audycji, bo się spóźniliśmy. Nawet trochę mniej. No, tak więc to już jest ten czas, kiedy możecie spokojnie, śmiało dzwonić i swoich faworytów tutaj wystawiać. No, co tam jeszcze masz, Ania? Dawaj, dawaj!
0: No, ja mam taki film. No, w ogóle można by też stworzyć kolejną osobną listę. Na przykład najlepsze sceny z ekranizacji powieści Stephena Kinga. Ja mam swojego faworyta. Jest to scena z filmu Misery, który... No, z kilka razy to widziałam. I teraz uważaj, Krawiec, o czym to jest. To jest o takiej psychofance, która ma na imię Eni.
1: To wiesz co, ja to kojarzyłem, tylko nie wiedziałem, że ma na imię Ania też.
0: Tak, tak, tak. No i oczywiście najbardziej taka do zapamiętania, najstraszniejsza w ogóle chyba, no jedna z takich najbardziej strasznych dla mnie scen z tego wszystkiego, co w swoim życiu widziałam, no to ta przetrącenia stópek swojemu idolowi.
1: Ale to z miłości, dla jego dobra, żeby tworzył. Ania, ale zaniepokoiło mnie trochę, że tobie się bardzo spodobał ten film. I identyfikujesz się trochę z główną bohaterką i rozumiesz ją doskonale.
0: No, wiesz, teraz po latach myślę, że może jakiś taki proroczy był, nie? Że wiesz, po prostu chciała, żeby jej nie uciekł. Także wiesz, teraz tam mówiłaś, że się zaczyna sezon rowerowy. No uważaj na tym rowerze, żebyś tam czasem wypadku jakiegoś nie miał i żeby jakaś psychofanka się tam zaopiekowała.
1: Nadawaj, Krawculku, ty musisz nadawać i baseballem tam w rzepkę kolanową. Yep.
0: A najlepsze w tej scenie jest to, że ona jeszcze tutaj na tym swoim sweterku to wisi jej ten złoty krzyżyk. Także ona to jeszcze robi w imię Boga.
1: Dobra była ta bohaterka, no. Chyba sobie przypomnę ten film. On jest genialny, bo po prostu jest zaskakujący i tak ciekawy, wciągający, nie? Tam się wszystko rozwija. Jak już wiemy, co się wydarzy, to może mniejsze są emocje, ale to jest jeden z tych filmów, które strasznie wciągają, bo akcja się rozwija stopniowo. zwroty ciekawe są i poznajemy, co to za babsztyl wstrętny.
0: No a z takich, takich poważniejszych filmów może, to na przykład taki film, co dobrze mi tak zapadł w pamięć, to był Co gryzie Gilberta Grape'a. I tam po raz pierwszy na ekranie pojawił się Leonardo DiCaprio. Grał tego upośledzonego chłopca. I najlepsze jest to, że ja byłam święcie przekonana, że ten ktoś, kto go gra, to jest po prostu upośledzony. Nie sądziłam, że to jest aktor, tylko myślałam, no tak świetnie to zagrał, że ja byłam w szoku, że to było zagrane, nie? I no, wielka szkoda, że wtedy Leonardo DiCaprio nie dostał Oscara, bo był nominowany za tą rolę do Oscara. No ale wtedy taki był wysyp dobrych filmów. No, przegrał z Tommy Lee Jonesem za Ściganego. Także tutaj no można to zrozumieć. No a tam z tych scen są takie najbardziej wzruszające, bo tam nie wiem, czy pamiętacie, o co chodziło w tym filmie. Jest taka rodzinka z problemami. Jest samotna w sumie już matka, bo mąż popełnił samobójstwo i ona została z czwórką dzieci, ale już takich no powiedzmy większych, tak? Ma syna takiego dorosłego, którego gra Johnny Depp. Ma tego niepełnosprawnego psychicznie Arniego, którego gra właśnie Leonardo DiCaprio, jeszcze dwie córki. No ale ona tam w tej rozpaczy po tym, że ten mąż popełni samobójstwo, nie wychodzi z domu, tyje, tylko je. No jest taka bardzo, bardzo otyła, że w ogóle się nie rusza z tego domu. No i też no jakby odpowiedzialność za tą rodzinę spada na Johnny'ego Deppa, a ten syn niepełnosprawny, on w różne tarapaty się tam często tam wpada. No w końcu trafia na posterunek policji. No i taka scena jest właśnie, że żeby go wydostać z tego dołka, właśnie ta matka, która od lat nie wychodziła z domu, decyduje się w końcu tam do tego miasteczka pojechać i tego swojego niepełnosprawnego syna.
1: No i to taka bardzo otyła kobieta była i to tak. Było dla niej ogromne wyzwanie, bo wszyscy się na nią gapili.
0: Tak, dalej. Tak.
1: No, tak, pamiętam tą scenę, bardzo wzruszająca. I świetna rola Johnny'ego Deppa i Leonardo DiCaprio. To nie jest takie proste zagrać niepełnosprawną osobę, myślę, nie? Wbrew pozorom.
0: No nie, totalnie, nie? On to zrobił genialnie. No, szok, że to mówię, to była jego tam pewnie jedna z pierwszych ról takich poważnych i że to tak wyszło, nie?
1: Niektórzy tacy aktorzy to studiują sobie zachowanie osób właśnie z jakimiś dysfunkcjami, jadą do jakichś zakładów, rozmawiają, obserwują, przygotowują się w ten sposób do roli.
0: A jak jesteśmy już przy Leonardo DiCaprio, no to musimy powiedzieć o Titaniku. No nie wyobrażam sobie, żeby nie powiedzieć o tej scenie na rufie, kiedy on tam Kate Winslet obejmuje i tam sobie krzyczą, tak, że są na czubku wszechświata, tak. To też tak eksploatowana przez popkulturę scena często. Także nawet jak ktoś nie oglądał Titanica albo mu się nie podobał, to pewnie zna tą scenę.
1: Near, far, whatever you are. Ja tak nie umiem ładnie. A może ty umiesz? Nie, ty też kiedyś mówiłaś, że ze śpiewaniem trochę na bakier.
0: Nie, nie, nie chcielibyście tego usłyszeć.
1: A może umiesz, tylko tak nas kokietujesz?
0: Nie, ale mogę wam powiedzieć, tam był taki fajny tekst, który właśnie Kate Winslet powiedziała do tego swojego pretendenta, tak, tam narzeczonego. No bo tutaj taki mezalians, tak? Ona tego swojego bogatego, narzeczonego porzuca dla takiego chłopaczka biednego. I on tam próbuje ją namówić do tego, żeby weszła tam do tej szalupy dla tych uprzywilejowanych. A ona się mu wyrywa i chce lecieć do Leonardo. I krzyczy mu tak w twarz, że wolę być jego dziwką niż twoją żoną. Takie tam teksty padały w Titaniku.
1: Kultowe, chciałoby się rzec. To jest w ogóle bardzo dobry film, moim zdaniem. Wielu uważa, że to jest taki symbol, nie wiem, kiczu, romansidło jakieś, ale to jest naprawdę świetny film, jak się go ogląda. Świetny, katastroficzny film. Genialnie zrobione sceny, efekty, nie? Jak Titanic tonie. No to był naprawdę wysokobudżetowy film. Dużo w niego włożyli, myślę,

0: Chciało się to zobaczyć, nie?
1: Mały Benio wspomina człowieka z blizną. You wanna play with us? Okay. Come on, come on. Say hello to my little friend. No, oczywiście wszyscy kojarzymy scenę. A tak poza tym, to nie wiem, czy tam były jakieś kultowe sceny, ale film bardzo lubię też. Genialny. No i dużo lepszy remake się okazał niż pierwowzór, bo pierwowzór jest jeszcze czarno-biały i zupełnie nie ma co się równać z remake'iem. Dla mnie, jeśli chodzi z kolei o kino zabijacko-napadalskie, The Protector, to jest film, którego niewiele osób pewnie skojarzy. Tony Jaa tam gra, taki mistrz sztuk walki też. I tam jest najdłuższe ujęcie w historii kina, pokazujące walkę bohatera z napastnikami, którzy nadciągają ze wszystkich stron cały czas, a on idzie po schodach takiego budynku, wspina się na kolejne piętra i to wszystko jest nakręcone na jednym ujęciu, a scena trwa, nie wiem, z 10 minut. I dlaczego to jest tak genialne? No bo każdy najmniejszy błąd, niedociągnięcie sprawiałoby, że trzeba to wszystko kręcić od nowa, a tam przedmioty są niszczone, bo bohater używa otoczenia też. To zerwie umywalkę jakąś i komuś łeb rozwali, to wyrzuca kogoś przez okno. I ta scena jest bardzo, bardzo długa, najdłuższa właśnie w historii kina zabijacko-napadalskiego i dlatego właśnie jest genialna. A film też jest trochę wzruszający, bo bohater jest, no, wyrusza w świat, żeby uratować porwanego przyjaciela, którym jest słoń, którego porwali jacyś złole, miłośnicy jedzenia egzotycznego, żeby zjeść tego słonia i on chce uratować tego słonia. Także łamie karki, ręce, nogi, bardzo brutalnie, ale w dobrej intencji. Men.
0: No, można by, jak już tutaj masz w tej planszy, no to można by teraz już o tym Ojcu Chrzestnym powiedzieć, która scena dla kogo kultowa najbardziej. Ja to oczywiście najbardziej zapamiętałam scenę z głową konia, bo to no, najbardziej mną wstrząsnęło, ale bym jeszcze obstawiała scenę tego chrztu, kiedy w trakcie chrztu dziecka Michaela, Michael rozprawia się ze wszystkimi innymi bosami innych rodzin. A te, które z Ojca Chrzestnego, która scena? Czy właśnie ta, która tutaj jest podczas ślubu Carrie?
1: Nie, no dla mnie to tak standardowo, ta scena, która jest dla większości ludzi najbardziej kultowa, która była sparodiowana w świecie według Bundy'ch. Al kiedyś, to był, już dokładnie nie pamiętam, ale on zdaje się wygrał na loterii, to znaczy był przekonany, że wygrał jakąś olbrzymią kasę, czy jakiś spadek go wielki czeka i zrobił się taki wdechę ważny i podlizywali się do niego wszyscy i on się przebrał za ojca chrzestnego, miał garnitur z czerwonym kwiatkiem, biały szalik i tak schodził po schodach, grała muzyka z ojca chrzestnego i on wygłaszał tą słynną kwestię, że kiedy was potrzebowałem, nie było was. Teraz przychodzicie do mnie, prosicie o pomoc. I tak rękę do całowania wyciągał, no to oczywiście ta scena, nie?
0: Tutaj z ciekawostek to czytam o tej scenie, bo tam Marlon Brando miętosi kotka takiego małego, tam wskoczył mu na kolana i go tam głaszcze, tam się z nim bawi. To nie było zaplanowane. To był po prostu taki kot, który tam na tym planie tam sobie żył i bardzo polubił Marlona Brando i w trakcie tej sceny jakoś tam się przedostał. No i kurczę, został elementem, bohaterem kultowej sceny z Ojca Chrzestnego.
1: Ciekawe. Może to nawet zainspirowało potem innych, żeby jakiś główny boss, wielki szef, żeby miał, czy Master of Evil, żeby miał kotka na kolanach i głaskał go, nie?
0: Tak, to trochę ociepla wizerunek.
1: No, w Jamesie Bondzie też był chyba jakiś taki, nie? Co miał kotka na kolanach. Inspektor Gadget, taka stara bajka, tam też ten właśnie zły, tajemniczy jegomość też miał jakiegoś kota na kolanach. No i się tak przyjęło. A to wszystko być może właśnie przez przypadek. Znaczy, no, skoro tak mówisz, że to był przypadek, no to tak.

0: było, tylko chodzi mi o to, że trochę tak przypadkiem to wyszło, nie? To wszystko. A poranek Kojota uważasz, że był równie kultowy, co Chłopaki nie płaczą?
1: Dla mnie nie.
0: Dla ciebie nie. No a mi jakoś zapadła bardzo w pamięć ta końcowa scena, gdzie główni bohaterowie, nie pamiętam jak się nazywali, w każdym razie mają przez gangstera Stefana zostać wrzuceni do wybiegu dla misia, tam w zoo, ale się konkurencja pojawia, tam inni gangsterzy, w tym Dziki i oczywiście Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, szef wszystkich szefów. No i też chcą kogoś tam wrzucić do wybiegu dla misia i zaczyna się rozmowa, tam przekomarzają się ze sobą, ponieważ Krzysztof Jarzyna ze Szczecina okazało się, że ma miękkie serce, jest wrażliwy na miłość i jak się dowiedział, że to zakochanych chcą tam wrzucić do tego wybiegu, to powiedział, że się nie zgadza. No i zaczynają się utarczki słowne, no i ten Dziki, jak się, no bo tak się licytują, który tu ważniejszy, i gangster Stefan szpanuje, że przeczytał setki książek o tym, jak wdrapywać się po głowach takich jak ty, skakać po ich głowach jak żabka, i przeczytałem setki książek, synu, a tamten mu odpowiada, w moim życiu przeczytałem dwie książki. Pierwsza to Ojciec Chrzestny i wtedy się muzyka taka, wiesz, poważna, poważna włącza. To jakoś tą scenę zapamiętałem i do dziś się zastanawiam, jaka była ta druga książka, którą przeczytał.
1: Ja z poranku Kojota to tylko szczoteczki do zębów pamiętam.
0: No kobiety to pewnie zapamiętają to, co było jakieś mega obrzydliwe, to tak kobiety są wrażliwe na takie sceny, często myślę.
1: Tak, to działa na wyobraźnię.
0: No, coś do nas nikt nie dzwoni, spoilerów ostatnio tak, no troszkę mała słuchalność, nie wiem czemu nie chcecie gadać o filmach, dzwonić, może dlatego, że konkurencja znowu gdzieś nas ubiegła trochę, ale z offline'u pewnie sobie posłuchacie, no ale tak czy owak zapraszamy, żebyście zadzwonili i swoje jakieś ulubione sceny opisali. Możecie sobie przy okazji poćwiczyć jakieś takie opowiadanie ciekawe, bo nie każdy to potrafi, nie? A można sobie potrenować trochę i sprawdzić się w tej roli właśnie gawędziarza, jak wam wyjdzie opowiedzenie jakiejś scenki. O, Etam dzwoni, proszę bardzo. Odbieramy Etama zatem, dołączamy do rozmowy. Etam to na pewno ze świata według Bandych, bo to jest jego ulubiony film wszechczasów. Zresztą Etam się identyfikuje z Alem mocno, więc na pewno coś z Bandych powie. Cześć, Etam.
2: Przychodzisz do nas, krawiec. I chcesz, żebyśmy słuchali audycji. Będziemy słuchać, lecz powiem ci jedno. Kiedyś przyjdziemy do ciebie i będziemy coś od ciebie chcieli. Chociaż wiem, że tego nie spełnisz, ale będziemy na pewno chcieli. Pomyliłeś się oczywiście z tym Alem, ale nic nie wygrał. Tylko córka Ala, Kelly, nawiązała romans z żonatym zresztą kandydatem na burmistrza Chicago.
0: Faktycznie, tak.
2: Tak. I wszystko załatwiał tam. Załatwiał latarnię, załatwiał gazeciarza. Akurat sąsiedzi w tej scenie, w której przyszli tam klęczeć przed nim i całować jego pierścień, przyszli po to, bo gazeciarz im nie zostawiał gazet, czy tam rzucał im na ganek jakoś tam podniecioną. No i gazeciarz przyszedł do Ala i... Zresztą w ogóle polecam ten film, bo tam jest cytatów jest całe mnóstwo w tych 11 sezonach. Naprawdę mój ulubiony to jest o kobietach i małżeństwie, kiedy pokazuje jajko i mówi, to jest wasz mózg. O, podłoga, a to jest wasz, to będzie wasz mózg po ślubie. Jakieś pytania?
0: A to oczywiście nawiązanie do takich reklam bardzo też można powiedzieć kultowych w Stanach, gdzie pokazywano, co się dzieje z mózgiem, jak palicie trawkę, to co się z waszym mózgiem dzieje i było właśnie jajko rozbijane na patelnię, nie? Że to jest wasz mózg, jajko, a to jest wasz mózg po zażyciu marihuaniny i
2: No dokładnie. Nie wiem, czy już mówiliście, bo się spóźniliście oczywiście.
1: Moja wina mojego kompa nowego, na którym nie było wszystkich sterowników do Skype'a.
2: Ja tutaj teraz opieprzę publicznie krawca. krawiec w mordę, punktualnie na audycji bądźcie. Pamiętasz no, ale... tego?
1: Halo?
2: A? Nie pamiętacie? Scrolla. Król w mordę na krawiec jesteście. Sztuka jest sztuka. Też znane kawałki.
0: No tak, jak się na końcu okazało, że nie liczy się, kogo tam złapali i zaprowadzili z powrotem do woja, żandarmeria, bo sztuka jest sztuka, nie? I żeby się zgadzało w papierach. No.
2: Tak, a w ogóle to w tym filmie rozchodziło się o to, że króla ścigali dlatego, żeby broń się zgadzała właśnie. I stąd ta sztuka jest sztuka, bo to nie chodziło o to, że król sobie uciekł, nie? Oczywiście na końcu jest sztuka w sensie takim, że tak ten kolega był za niego, nie? Natomiast na początku chodziło o tą broń, bo oni chcieli osuszyć staw. Notabene niedawno dowiedziałem się, że mój wujek świętej pamięci, brat mojego taty, miał taką samą sytuację, że sobie popił za ciężkiej komuny to było, jakieś lata 50. i po prostu powędrował z bronią do domu. Myślał, że ma przyjść do domu. I ciotka ukryła pepesze, bo jeszcze wtedy pepesze mieli, nie było jeszcze kałachów u nas. Ukryła pepesze na ogródku. I ostatnio, kiedy żartowałem sobie składając jej życzenia na imieniny, mówię, ciotka, bo ona zaczęła tam gadać o tej wojnie tam na Ukrainie. I ja mówię, ciotka, ty tutaj nie płacz, tylko wyjmuj pepesze. I ja nie wiem, co tym powiedziałem, nie? Czy kuzyn mój, czyli syn ciotki mówi, słuchaj, matura naprawdę kiedyś schowała pepesze na podwórku, skąd o tym wiesz? Ja mówię, nie wiedziałem o tym, zupełny przypadek.
0: No dobra, ale skupmy się może na tych kultowych scenach z filmów. Czy masz jeszcze jakieś, niekoniecznie ze świata według Bundy'ch?
2: No, dużo scen kultowych jest, zresztą one są podrobione z innych filmów, na przykład z Clint Eastwooda, słynna scena z kamizelką kuloodporną w Powrocie do przyszłości. I tam jest ta scena, kiedy Marty McFly pojedynkuje się z Biffem McTannenem, dzikim Biffem, bo to w trzeciej części on się tam jakiś dziki Biff nazywał. I zakłada sobie kamizelkę z tych dźwiczek od pieca. Przykładowo, nie?
0: Tak, Clint Eastwood faktycznie w którymś z filmów użył takiego samego fortelu. No, Back to the Future, powrót do przyszłości, zdecydowanie można powiedzieć, chyba się wszyscy zgodzą, że kultowy film. I to kultowy w zasadzie tak nie do końca wiadomo dlaczego. Może po prostu dlatego, że jedyny w swoim rodzaju tak naprawdę.
2: No dokładnie. I te słynne bifowskie stukanie w głowę McFly'a. Hello, hello, anybody home? No. Także tutaj w tym filmie też jest sporo właśnie takich cytatów, które gdzieś tam się wbijają w głowę.
0: No, a jak jesteśmy przy Clincie Eastwoodzie, no to oczywiście Brudny Harry i jego dialog, który się powtarza w każdej praktycznie części, o tym, że to jest Magnum 44, najpotężniejszy pistolet na świecie. Zastanawiasz się pewnie, czy wystrzeliłem 5 czy 6 kul, czy jakoś tak.
2: To jest najpotężniejszy pistolet na świecie, rozwali wam łeb na miazgę. Jesteście szczęśliwi i w tym momencie słucha w kineskop i strzał, nie?
0: Ja mam na myśli tą scenę, w której on się pyta na końcu, do you feel lucky, punk? No bo się to chodzi o to, czy ktoś ma szczęście, czy zgadł, czy on wystrzelał cały bębenek, czy została mu jedna kula, tak czy nie? I zastanów się, czy masz dzisiaj szczęście, czy nie. Do you feel lucky, punk?
2: No i oczywiście nieśmiertelne, jak to było po angielsku, wieku, wleciało mi z głowy. Come on with me if you want to live. To się powtarza też kilka razy. No ja I'll be back, nie?
0: No Schwarzenegger, tak. Tak, no. Schwarzenegger ma takie swoje teksty, które się powtarzają w różnych filmach z nim. No właśnie to I'll be back, no to się w 10 różnych filmach chyba było, nie?
2: Tak, zgadza się.
0: A zaczęło się od Terminatora. Terminator, myślę, był pierwszym filmem, gdzie padł ten tekst.
2: Tak, znaczy w pierwszej części był I'll be back, jak wchodzi do komisariatu dokładnie w tej scenie.
0: Tak.
2: Że zaraz wracam. Jestem przyjacielem Sary Connor, zaraz wracam.
1: No.
0: No i tak samo Come with me if you wanna live. Też w każdym Terminatorze się to pojawia potem, nie? No tak samo jak w każdym Die Hard, Yippee-ki-yay, motherfucker. No więc są takie teksty, które są potem zapamiętane i sami twórcy zdają sobie sprawę z tego, że są to teksty kultowe. Jak jesteśmy na przykład przy musicalach, to no, dla mnie chyba najlepszym musicalem wszechczasów jest Skrzypek na dachu. I bardzo mi się podoba scena, w której są zaręczyny w gospodzie, no i tam Żydzi się bawią przy w jednym końcu gospody, a Rosjanie gdzieś tam w drugim kącie. No i tak są obok siebie te dwie kultury fajnie pokazane. Kiedy przypadkowo Tewie wpada na jakiegoś Rosjanina i nie wiadomo, czy będzie zadyma, czy się nie zaczną bić, ale oni zaczynają tańczyć. I potem wszyscy tam tańczą w tej gospodzie i jakby tak jest genialnie pokazane, jak się dwie kultury ze sobą przenikają, bo i muzyka jest taka trochę żydowska, trochę rosyjska i tańce po prostu są fantastyczne, tak? Oni tam się przenikają nawzajem, ci ludzie tańcząc. No genialna scena, jak nie widzieliście Skrzypka na dachu, to sobie zobaczcie, to jest genialny musical.
1: Ja z musicali to Her. Her zdecydowanie u mnie jest na pierwszym miejscu i tam no, najbardziej to chyba ta scena ostatnia, jak tam zabierają go do wojska przez pomyłkę. Leci ta piosenka Let the Sunshine In. To tak, ale no mówię, tam każda piosenka, też ta właśnie też może tam na tej kolacji u tej panienki z dobrego domu, kiedy ten główny, właśnie już nie pamiętam, jak on się nazywa, no ten, który poleciał do wojska, wskakuje na stół i tam robi zadymę wśród tych państwa z wyższych sfer.
0: Muszę sobie przypomnieć Her. To był jeden z ulubionych filmów mojego ojca. Bardzo lubił ten film, sobie go wiele razy oglądał. On w ogóle był taki muzykalny bardzo i lubił różne muzyczne takie filmy, ogólnie tam se grał na syntezatorze, taki muzykalny był. No, ale szkoda, że się już musicali nie robi. Znaczy, w Stanach wiem, że potrafią przerobić na musical wszystko, łącznie z Evil Dead, Gwiezdnymi Wojnami i Rambo. To oni to mają taki zwyczaj przerabiania na musical różnych znanych dzieł. Chciałbym to kiedyś zobaczyć na żywo, takie coś.
1: No, takim ostatnim musicalem sławnym to był La La Land, na który poszłam do kina. I byłam, nie wiem, strasznie rozczarowana tym filmem. Nie wiedziałam za bardzo, o co w ogóle jest to wielkie halo z tym musicalem. No, ale też jest właśnie taki typowo amerykański gatunek. My mało tych musicali oglądamy. I po prostu też no, nie czujemy tego tak jak podobno, tak jak Amerykanie. Znamy tam dosłownie kilka. No ja na przykład, dla mnie też kultowa scena to na przykład z Grease i ta piosenka You're the one that I want. Jak oni tam ci młodzi sobie w tym Luna Parku szaleją. A z takich nowszych, znaczy nowszych, no to też już stare, ale jeżeli ktoś nie widział Evity, gdzie w roli głównej Madonna wystąpiła, no to polecam, bo tam co piosenka to naprawdę dla mnie rewelacja, szlagier.
0: Etamie, chciałbyś jakoś coś skomentować, jeszcze coś dorzucić do pieca?
2: Nie wiem, czy mnie słychać teraz w ogóle.
0: Trochę cierwie, wiesz, internet ci się jak zwykle skiepścił.
2: Muszę rozłączyć, ponieważ tutaj jest druga rozmowa u mnie w pomieszczeniu i no nie mogę sobie pozwolić, żeby wam tutaj przeszkadzać. Także dzięki wam, rozłączam się.
0: Hej. Dobra, trzymaj się, cześć. No to zostaliśmy sami. No. Wspomniałem o Gwiezdnych Wojnach, to dla mnie kultową sceną oczywiście jest atak na Gwiazdę Śmierci w New Hope, Star Wars New Hope. No i to dla wielu jest taka kultowa, kosmiczna bitwa, nie? Właściwie jak się ogląda te nowe, już takie wypasione z efektami super specjalnymi, statki renderowane, to wszystko już nie ma tej klasy, tej kultowości właśnie. co pierwszy, co ta pierwsza wielka kosmiczna bitwa w Gwiezdnych Wojnach, nie? No, ale to tak przy okazji.
1: Ja myślę, że kultową sceną z Gwiezdnych Wojen jest wtedy, kiedy szturmowiec uderza głową podnoszące się drzwi. Ale to chyba nie.
0: Ale co to była za scena, gdzie szturmowiec uderza?
1: Trzech szturmowców wchodzi, drzwi się podnoszą i ten, nie ten pierwszy, tylko tam potem idzie za nim dwóch, uderza swoim tym hełmem o te podnoszące się drzwi. Oczywiście tego nie było w scenariuszu. To była taka wpadka, ale została. I jak sobie to wpiszecie w YouTube i sobie to obejrzycie jeszcze raz, to naprawdę beka z tego, nie?
0: A to nie były przypadkiem gwiezdne jaja?
1: Nie. Nie. Ale tutaj furiat, flodujesz tutaj czata, dużo filmów wymieniasz, to może zadzwoń i opowiedz o tych swoich ulubionych scenach kultowych.
0: Ale jak jesteś w miarę trzeźwy, to zadzwoń, a jak nie, to nie.
1: Na pewno jest trzeźwy, bo jakby nie był, to by już zadzwonił.
0: I więcej literówek by było, a tu widzę, że nie ma tak za bardzo, więc chyba faktycznie dzisiaj...
1: My dzisiaj też na trzeźwo, także dajesz.
0: Psycho nie ma z nami ostatnio i się zastanawiam, czy go przypadkiem nie wzięli w kamasze, bo mówił, że coś do niego przyszło. I się zastanawia, bo tam za potwierdzeniem i tak dalej, no i się martwił trochę, że to może to, więc może go wzięli jako rezerwę w kamasze. No. Psycho, jak słyszysz, to się odezwij i powiedz, jak tam u ciebie.
1: Jeszcze z takich swoich filmów ulubionych, z dzieciństwa, to chciałam powiedzieć w takim filmie Czarownicy z Eastwick. I tam ta scena, no nie wiem, czy wszyscy widzieli, to może zarysuję, tak, że są trzy panie. Jedną gra Cher, drugą gra Susan Sarandon i trzecią Michelle Pfeiffer. One wszystkie są samotne, jedna jest wdową, druga rozwiedziona, trzecia opuszczona tam przez mężczyznę. No i one nie zdają sobie sprawy z tego, że są czarownicami. Marzą tam o jakimś ideale męskim. No i ten ideał zjawia się w Eastwick pod postacią Jacka Nicholsona. I on ma pałac, one tam sobie go odwiedzają. On je uwodzi, one go uwodzą i robi się ciekawie. No ale one orientują się, że to idzie w złym kierunku. I tworzą tą taką laleczkę wudu, która ma jego symbolizować i zaczynają się nad tą laleczką znęcać. I ta scena właśnie, kiedy one tam rozpracowują tą laleczkę, przekuwają szpikulcami, oblepiają piórami, a ten biedny Jack Nicholson to wszystko na własnym ciele odczuwa. To jest no, dla mnie też taka kultowa scena. On jest mistrzem takich przerażających scen. Tak, to jest. Ma to opanowane.
0: A czy to był ten film, w którym on naprawiał te kobiety cały czas, tworząc jakieś operacje plastyczne?
1: Nie. To jest Ze śmiercią jej do twarzy. Tam Bruce Willis gra tego doktorka. To też jest super film. Ale to nie, to jest inna historia.
0: Tak mi się jakoś skojarzyło, ale to też dobry film. No. Zastanawiam się teraz tutaj sobie, patrzę na Charlie'ego Chaplina, czy jakieś kultowe sceny z nim. No, jak on na łyżwach jeździ na pewno, także za każdym razem, jak robi jakiś manewr, to tak na skraju jakby przepaści w jakimś takim domu handlowym. Coś takiego było. No, ale ciężko mi sobie przypomnieć właściwie to jest wszystko, co on zrobił, to jest kultowe. Patrzę sobie do notatek, czy coś tu jeszcze mam ciekawego. Z Bruce'em Lee dzisiaj się zastanawiałem, czy są jakieś kultowe sceny z nim i też było, ciężko mi było, wiesz, coś znaleźć. Może walka z O'Harą, kiedy on ma te sznyty od pazurów takie charakterystyczne, ikoniczne też. No ale z tymi bohaterami właśnie kina sztuk walki, no to tak jest, że oni niekoniecznie są z nimi jakieś kultowe sceny, ale oni sami są kultowi. Jackie Chan tak samo, no Pijany Mistrz to przecież też taki, to takie bardzo ikoniczne jest i nawet kiedy w jakiejś grze komputerowej robią bohatera wzorowanego na Jackie Chanie, no to będzie to Pijany Mistrz, nie? Bo to jego taka rola życia, można powiedzieć, z której jest znany. W Zapomnianym Królestwie, gdzie pojawia się Jackie Chan i Jet Li, to właściwie stworzono dwóch bohaterów na podstawie najbardziej znanych ról tych dwóch aktorów, czyli Jet Li gra mnicha z Shaolin, bo on tak jakoś zaczynał tam w Mnichach z Shaolin, czy w czymś takim. No, a Jackie Chan oczywiście taki pijany mistrz i użyto tych właśnie archetypów.
1: Tutaj właśnie to Misiu pisze, że Charlie Chaplin tak udawał Hitlerka. No tak, ta scena taka, jak on jako Hitler bawi się z ziemią, tak? To jest ziemia, to jest taka piłka, a to jest chyba taka, którą też wszyscy kojarzą.
0: Faktycznie, teraz sobie przypomniałem, no zdecydowanie jest to kultowa scena i nawet na YouTubie można sobie łatwo znaleźć. Jak się wpisze, często tak jest, że wyszukiwarki nam coś podpowiadają. Wpisujemy imię, nazwisko jakiegoś znanego aktora i jako pierwszy się pojawi właśnie taki filmik, który najbardziej jest ikoniczny, znaczy taka scenka, która jest właśnie kultowa, ikoniczna, najbardziej znana, zapamiętana, nie? Czyli internet nam tu dużo podpowiada, bo czyli dużo się sprowadza do popularności po prostu.
1: Tak, i do wykorzystywania tego potem. Tutaj Etam pisze o jakimś oharze, ale możemy przy okazji powiedzieć o takich scenach kultowych z takich starych filmów. I to z takiego filmu, który myślę większość z nas widziała, czyli Przeminęło z wiatrem. Tak, Vivien Leigh w roli Scarlett O'Hary. No, ta scena chyba końcowa jest taka najbardziej kultowa, kiedy ona mówi, że jutro też jest dzień. Tak, jutro się zacznie od początku wszystko. No, też taka może na czasie, można powiedzieć.
0: A Etam mnie słusznie poprawiał, bo O'Hara to był taki siepacz, taki, który służył temu głównemu szefowi. Aż mnie męczy. Wejście smoka, film web, trzeba sprawdzić, bo nikt nie lubi tak, jak nie może sobie czegoś przypomnieć, więc muszę sobie... Han, po prostu Han, wołali na niego, Han. No. Świetna obsada tam była. John Saxon to też jest bardzo znany aktor amerykański. Jim Kelly, no to oczywiście Black Belt Jones, Bruce Lee, Robert Wall, też bardzo znany aktor. Świetna tam była obsada, naprawdę, w tym Wejściu smoka. No, ja za bardzo nie mam już w głowie nic, chwilowo. Nie wiem, czy tobie jeszcze coś zostało?
1: Ja mam jeszcze takie filmy, właśnie te stare, to na przykład Casablanca, to też wszyscy kojarzą, jakby ten, no, chyba ten plakat, tak? Jak tam Ingrid Bergman z tym Humphreyem Bogartem mają się ku sobie. Ja tam chyba raz widziałam ten film, ale to właśnie to jest też taki klasyk, którego fenomenu. Znaczy, nie ogląda się tego źle. Pamięta się tą chyba scenę najbardziej, kiedy on mówi, zagraj to jeszcze raz sam. No i ta scena pocałunku, kiedy oni tam padają sobie w ramiona i kiedy ona do niego mówi, pocałuj mnie, jakby jutro miało nie przyjść. No ale to jest taki dla mnie właśnie, no, film o wojnie we francuskim stylu, tak? Ja nie wiem, czy tam w ogóle jakiś wystrzał pada, oprócz korka z szampana. Więc no taki dziwny film o wojnie, gdzie właściwie no, nie ma tego mięsa. No ale dobra, to chodziło może właśnie o coś innego w tym filmie i ja tego tam nie poczułam, ale dla mnie jeszcze taki mój taki kultowy film, gdzie jest dużo kultowych scen, to Desperado z 95 roku i scena, kiedy tam Salma Hayek z zamkniętymi oczami tam przygrywa delikatnie i śpiewa Antoniowi Banderasowi swojemu El Mariachi, no i nachodzą ich tam gangsterzy. I on niby spał, ale on już ich wyczuł. I tymi spluwami tam widzi za kotarami tych gangsterów i takich namierza. I wychodzi mu na to, że żeby do nich strzelić, musiałby Salmie Hayek głowę przestrzelić. Więc ją zwala z tego łóżka, no i zaczyna się wielka ucieczka. I najsłodsze w tym wszystkim jest to, jak ona te swoje budki na obcasikach jeszcze tam dobiera tuż przed ucieczką, żeby jej się wygodnie uciekało oczywiście.
0: No, też lubię ten film, ale dla mnie bardziej kultowa jest scena, jak El Mariachi śpiewa i na gitarze po prostu gra fajnie.
1: No tak, ten hicior.
0: No,
1: tak.
0: ten hicior właśnie. No.
1: Jeszcze bym miała trzeciego kandydata, jak Quentin Tarantino ten dowcip w tym barze opowiada właśnie też o sikaniu.
0: Jak to się założył z gościem, że nasika tam z 5 metrów do szklanki, tak?
1: Tak.
0: No i on to z takim zawzięciem opowiada i taki sam jest rozbawiony tym kawałem i opisuje i tam i sika mu na twarz, wszystkich oblał tam. No, to tak. Bo Tarantino lubi się strasznie pokazywać w takich epizodycznych zupełnie rolach, jako trzecioplanowe zupełnie postacie, które tam przez dwie minuty tylko w filmie się pojawią. No... Bywa też, że kultowa staje się po prostu scena ze względu na efekty specjalne. Tak było z Matrixem i słynnymi scenami Bullet Time, kiedy to Neo unika pocisków, wszystko w zwolnionym tempie jest i no, te sceny kręcono w bardzo taki pionierski sposób, bo kamerki były, bardzo duża liczba kamerek była rozstawiona w takiej pętli, no i sekwencyjnie one, znaczy i robiły w tym samym momencie foto z różnych miejsc. No i to dawało taki efekt, że można było potem, że można było zatrzymać czas po prostu. No tak, i to są tak. Kultowe sceny.
1: Tych kamer było aż 120, wyobraźcie sobie.
0: No to raptem 4 sekundy, nie? W 30 klatkach na sekundę. 120 mówisz?
1: Tak, 120 cyfrowych kamer. No i tutaj się szacuje, że tylko do końca 2002 roku, bo film jest z 99, ta sekwencja została sparodiowana w 20 różnych filmach.
0: Ha, nieźle. No, to co, ty tylko Etam dzisiaj do nas drędnął? No to ładnie, ładnie się z wami mamy. Tutaj takie społecznościowe radio. A leniuszki siedzą sobie, tylko słuchają.
1: Może już śpią, bo wiesz, czekaj na 21. Był taki wielki poślizg, może się pospali po prostu. Ale tutaj Grzesiek wspomina samych swoich. No i tak jak Bareja, to tak też Sylwester Chęciński, to też jest właśnie twórca całej tej trylogii, nie? Sami swoi, Kochaj albo rzuć. I tam jeszcze, jak była ta trzecia część? No wiadomo, o co chodzi. I jeszcze Rozmowy kontrolowane też nakręcił. O. Gdzie też jest moim zdaniem kopalnia, no wiadomo, tak jak i w Misiu, kopalnia wielu kultowych scen.
0: To Rozmowy kontrolowane to nie jest Bareja?
1: Nie, to nie jest Bareja, bo to już było po śmierci Barei i właśnie aha. To jest jakby to jest ciąg dalszy tej samej historii, tak? Bo znowu mamy Ryśka Ochuckiego, tylko jego dalsze losy tam jak w dobie tam Solidarności, nie? Mhm. Ale to już Kęciński nakręcił. Ale zachował tego ducha Misia, nie? Także właśnie większość ludzi myśli, że to jednak Bareja kręcił, a nie.
0: Proszę. Na pewno możemy wiele kultowych przedmiotów takich wymienić z filmów. No to będzie maska Hannibala Lectera, Magnum 44 brudnego Harego. Przychodzą ci do głowy jeszcze jakieś kultowe przedmioty w stylu laseczka Charlie'ego Chaplina. I inne?
1: Okulary z Matrixa.
0: Okulary z Matrixa, no, może też, jasne.
1: O właśnie, nie ma mocnych.
0: Mechaniczna ręka Terminatora. Kręcona klatka po klatce, to było jeszcze poklatkowo kręcone, bo to była mechaniczna ręka i animowano ją po prostu przekręcając odrobinę palca, pstryk, znowu przekręcamy, pstryk. No, przynajmniej w pierwszej części tak to było robione. Kurczę, nie przychodzą mi do głowy jeszcze za bardzo inne jakieś przedmioty takie z filmów kultowe. Mało tego jest.
1: No jeszcze ten portfel. Wiesz, z Pulp Fiction, który już mówiliśmy. Ale możemy
0: dresy
1: powiedzieć
0: Bruce
1: na przykład...
0: Lee były też, no... nie wiem, może fajeczka Sherlocka Holmesa ewentualnie.
1: Tak, chyba bardziej kultowe są właśnie te jakby stroje, nie? To w czym ci bohaterowie chodzili, jak byli ubrani.
0: O, tak się... deskolotka Marty'ego McFly'a z powrotu do przyszłości. Na pewno jeszcze można uznać ją za kultowy przedmiot.
1: Oj, tu Furiat pisze o kapelusz Indiana Jonesa i tutaj możemy przejść do kultowych scen z filmów Spielberga, gdzie dla mnie na przykład najbardziej kultową to jest z Jurassic Park. I teraz mam tutaj właśnie dylemat, która, czy to jak Tyrannosaurus Rex tam przerywa chwilę intymności w toalecie panu pewnemu i tam w ogóle robi wielką rozwałkę, czy może jednak scena z kupą Triceratopsa, kiedy tam dzielna pani badacz bada tam odchody, żeby sprawdzić, na co ten biedny Triceratops choruje, a Jeff Goldblum pyta się, czy aby na pewno umyje ręce przed kolacją.
0: Mhm. Z Jurassic Parku na końcu jest taka scena, gdzie Tyrannosaurus, jak pokonał te raptory, no to tak ryczy triumfalnie i spada na niego transparent z logiem Jurassic Park z napisem, nie? To też widziałem, że parodiowane to było. Chcę do nas dołączyć tutaj Marcin. Słuchajcie, nie musicie się anonsować za bardzo, tylko po prostu dzwońcie śmiało, ale to ja w takim razie spróbuję Marcina sam dołączyć. Zobaczymy. Dodajemy. O, i się jak zwykle tutaj zbiegliśmy.
1: No tu to Misiu o Marilyn Monroe właśnie wspomina, o scenie zasłomianego wdowca. A jak już jesteśmy przy Marilyn Monroe, to ja bym jeszcze właśnie tą scenę, piosenkę, nie? Że dziewczyny wolą diamenty, że dziewczyny, to znaczy mężczyźni wolą blondynki, a najlepszymi przyjaciółmi kobiet są diamenty. No, tak, ona w tej różowej sukieneczce tam chodzi, śpiewa i ci mężczyźni ją tam podtrzymują w garniakach.
0: No, Madonna do tego nawiązywała. W ogóle się okazuje, że Madonna bardzo dużo skopiowała, ale o tym potem, bo dołączył do nas słuchacz, witamy.
3: Cześć, dobry wieczór, mówi Marcin.
1: Hej.
0: Cześć Marcinie.
3: Okej, mogę mówić o wszystkim. Jeżeli chcecie o Marilyn Monroe, to zaraz mogę nawiązać. Jeżeli chcecie o toalecie w Jurassic Parku, mogę nawiązać.
1: To po kolei.
0: To po kolei dawaj.
3: Dawaj po kolei. Marilyn Monroe miała słynny dialog taki w trakcie monologu. I mówiła ups, dupy, dup. W czasie śpiewania, no to jest jeden z takich dialogów kultowych, taki fragment monologu właściwie, w który wchodzi ups, dupy, dup. Chodzenie w tych słynnych rajstopach z szwem z tyłu, podpita taka, pół żartem, pół serio, prawda? No i ten słynny taniec na koniec z różą szarpaną, kiedy ktoś mówi, że ona, to właściwie nie ona już tańczy, tylko tańczy Jack Lemmon z takim kapitanem, który się do niego zabiegał. Jack Lemmon jest przebrany za kobietę. No i sobie tam chyba te tango tańczą, wyrywając sobie, przejmując róże z ust do ust. No i ten na koniec mówi, że nie jest kobietą, a to mówi, trudno, nie ma ludzi doskonałych, nie? Nikt nie jest doskonały. To jest taka kultowa scena z tym tangiem, jest w ogóle niesamowita. Scena, przejdę teraz, tak przeskoczę troszkę, jeszcze wrócę na chwilę do Jurassic Parku i Spielberga. Scena z facetem, który siedzi w toalecie i dinozaur zjada tą toaletę i on zostaje na niej siedząc. To jest taki aktor, który grał w Policjantach z Miami w serialu, grał informatora. To była ta wersja z Donem Johnsonem i z Philipem Michaelem Thomasem. Facet się jakoś tam nazywał Easy, jakiś tam aktor, nie pamiętam. Nie widziałem go w wielu filmach, natomiast świetnie zagrał takiego informatora będącego takiego chyba byłego użytkownika narkotyków w tych policjantach. No i tą jedyną rolę właściwie z filmów kinowego to pamiętam właśnie z Jurassic Parku. Właśnie jak zostało tak na tej toalecie dorwany przez dinozaury. To bardzo fajne było.
1: Fajna scena, fajna rola do zapamiętania przez ludzkość.
3: Tak, wszyscy was pamiętają ze sceny z toaletą. To są takie sceny, które potem się przyklejają do aktora i właściwie to mogą skończyć praktycznie, nie?
1: No to jest to chyba, czego się Marek Konrad obawiał.
3: Tak, Marek Konrad ruszający się na tapczanie, gdzie wszyscy go słyszą, poprawiający się, nawet sąsiad w dniu świra, że on słyszy, co on robi na tej kanapie. Tam jest w ogóle, to jest ten film chyba w ogóle firmy Kotelskiego są tak wręcz naszpikowane kultowymi scenami. Tam jest bardzo ciężko wybrać jakąś jedną konkretną scenę kultową. Tam jest film goni kultową scenę za kultową sceną, albo przynajmniej dialog za dialogiem.
1: Tak.
0: A myślę, że aktorzy nie bez powodu się boją jakiegoś zaszufladkowania na przykład. Czasami, bo ten Perepeczko, co Janosika grał, no to po tej roli już nie mógł żadnej innej dostać przez wiele, wiele lat i właściwie skończyła się kariera jego. Bo wszyscy go jakoś kojarzyli z tym Janosikiem, no i jego życie się potoczyło tak trochę niefajnie przez to, więc trzeba uważać.
3: Tak on pojechał do Stanów za tą swoją ukochaną. No i trochę tam przepadł. On jeszcze po Janosiku zdążył zagrać. Próbował zresztą walczyć w podobny sposób jak Marlon Brando ze swoją przekleństwem fizyczności i zaszufladkowania, tyjąc. No i jest serial Życie na gorąco z Leszkiem Teleszyńskim, który to właściwie na początku to miał być film jako kontynuacja Stawki większej niż życie o kimś, kto próbuje wyśledzić byłych zbrodniarzy nazistowskich. No ale to jakoś nie zostało przełożone na kontynuację serialu Stawka większa niż życie i powstał jakby taki odrębny o tym dziennikarzu, który nazywał się Maj i tam grał tego Leszek Teleszyński. No i tam też w niektórych odcinkach pojawił się Marek Perepeczko, który właśnie jest taki już ulany i to jest jedna z ostatnich jego ról przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych.
0: No ale wrócił potem w 13 posterunku. No właśnie, przypomina mi się, bo tu był Indiana Jones, no to oczywiście scena, w której goni go wielka kamienna kula, nie? No to strasznie zostało to potem wyeksploatowane w przeróżnych parodiach, w przeróżnych kreskówkach. A taka prosta scena, nie? No biegnie facet i go kamienna kula goni w jakiejś zapomnianej świątyni.
3: Tak, to apogeum było kilka lat temu, kiedy były filmy 3D i pojawiły się chyba meatballsy. I te meatballsy zastąpiły tą kulę i jest tam scena przed tym meatballsem takim wielkim, czyli tym takim zielonym klopsem turlającym się i przed którym uciekają. To jest absurd zupełny już, ale już nie wiem, czy Goliot na tą scenę sprowadzić do parteru.
1: Jest taki fajny kanał na YouTube, się nazywa All Kitty i tam koleś, słuchajcie, robi te wszystkie kultowe sceny, gdzie w głównych rolach obsadza kota. Na przykład Jurassic Park to tak sparodiował, że zamiast Tyrannosaurusa Rexa to jest właśnie taki wielki czarny kot. I tutaj wam wpiszę na czacie, naprawdę to jest... No świetny ten kanał i naprawdę no, można boki zrywać, jak to się ogląda.
3: Widziałem te sceny z kotem chyba dotyczące Pulp Fiction.
1: Tak, no, on wszystko przerabia, nie? Co jedno to lepsze.
0: Tak, to on już od dłuższego czasu właśnie robi te przeróbki i na różne sposoby przerabia filmy tak, że albo się pojawia dodatkowo gdzieś kot, albo kot jest w jakąś tam rolę znaną, obsadzony, zamieniony.
1: On właśnie w tę główną rolę, no, najlepiej to właśnie Titanica przerobił, gdzie oczywiście kot to jest, zastępuje Kate Winslet w tych wszystkich scenach, łącznie z tą, wiecie, łóżkową, nie? Tą samochodową bardziej. A jak jesteśmy przy Spielbergu, no to ja bym jeszcze o Szczękach powiedziała. Jaka dla was jest najbardziej kultowa scena ze Szczęk?
0: No, ja to wiecie, grafik, animacja, te sprawy, no to oczywiście zapadła mi w głowę taka scena, w której się zmienia, nie wiem jak to się fachowo mówi właśnie, focus, field of view, kamery, ogniskowa, nie wiem, ale to jest taka bardzo charakterystyczna scena, gdzie bohater jakby stoi w miejscu, a zbliża się lub oddala tło, które jest za bohaterem. Na pewno kojarzycie, nie? Takie sceny. To się nazywa, ta scena się, ten rodzaj sceny się nazywa vertigo, no tyle wiem. I po raz pierwszy to było w szczękach użyte i dlatego zapamiętałem.
1: No to chyba będzie wtedy ten moment, jak po prostu on atakuje tamtych ludzi bawiących się w morzu i po prostu obserwuje z brzegu.
0: Tak, tak, tak.
1: Coś, co się dzieje, to jest ta scena.
0: No tak, bo ta scena ma jakby podkreślać, że bohater jest zaszokowany albo coś zobaczył takiego, co w ogóle laczki wirują, coś takiego niesamowitego się stało, nie? I takie właśnie dziwne zbliżenie, oddalenie, no.
3: Ta scena też była tak eksploatowana z tym pojawiającym się rekinem i ludźmi uciekającymi, no bo przeszła tak do, wiadomo, do popkultury, że w drugiej, no w 84 chyba roku to był przebój zespołu Rakeback Sunshine Reggae i mieli teledysk, w którym właśnie oni siedzą niby na brzegu i później ludzie uciekają z wody łącznie z petfonurkami wybiegającymi, bo rekin się pojawia na widoku. I to jest takie definitywne nawiązanie do szczęk, bo ten właściwie to się znikąd bierze, zespół jest w ogóle nie szwedzki, nie amerykański, więc to tak w ogóle dziwnie. Ale fajnie, fajne. To też sceny, które przeszły do nas, na stałe się wbiły w popkulturę.
1: No jeszcze scena z E.T., nie? Jak oni się tymi...
3: A z palcem.
1: Tak, z paluszkami.
3: Tak, z paluszkiem.
0: Myślałem, że powiesz, Ania, o scenie, jak ten Timmy, czy to, jak się nazywał, ten chłopak z tym E.T. na rowerze frunie, nie? W tle księżyc.
1: No też, no. To albo to, no. Takie, no. I są właśnie tak jakby plakaty, nie? To są właśnie z tymi palcami, albo właśnie jak oni wznoszą się w powietrze na tych rowerkach.
3: I jeszcze, bo chyba tam jest scena, jak E.T. pokazuje serduszko takie, nie? To też, bo ono tak trochę z czasem wygasło, ale jest taki moment, jak on takie serduszko pokazuje. Nie wiem, czy pamiętacie. I to też było, ale to z czasem przyblakło. Ale było swego czasu, pamiętam. W kinie nawet byłem na tym, kurczę.
0: Z tematem kultowych scen się wiąże też na pewno tak zwany efekt Mandeli, czyli taka teoria mówiąca, że ktoś nam grzebie w naszej rzeczywistości, coś zmienia i dlatego inaczej pamiętamy niektóre sceny z filmów, a jak sobie teraz przypominamy, to widzimy, że na przykład C-3PO w Gwiezdnych Wojnach wcale nie jest cały złoty, tylko ma jedną nogę srebrną. Albo że Vader nie mówił wcale I'm your father, tylko no, I'm your father. No takie rozbieżności, nie? Że się nie zgadza to, co zapamiętaliśmy z tym, co widzimy teraz na ekranie. I to ma dowodzić, że istnieją rzeczywistości alternatywne, w których, nie wiem, ktoś ten film inaczej trochę zrobił i że one się mieszają ze sobą, albo że ktoś w jakimś bliżej nieokreślonym celu coś gmera i zmienia. To zawsze mi się wyjątkowo głupawa ta teoria wydawała, bo to wszystko bardzo łatwo wytłumaczyć.
3: Tak, jest na przykład bardzo popularny w serialu Stawka niż życia. Wszyscy tam przez wiele lat uważali, że jest zwrot, kiedy Klos mówi do Brunera: Brunner, ty świnio. Ty nigdy czegoś takiego nie powiedział. Ale tak weszło do popkultury, no i się przyjął: Brunner, ty świnio, nie?
0: Znaczy on nie powiedział: Brunner, ty świnio, tylko powiedział: Brunner.
3: Prawdziwa z ciebie kanelia.
0: Nie, on powiedział: Brunner, to świnia. Bo sprawdzałem to kiedyś.
3: Tak, ale scena dotyczyła tego z odcinka Oblężenie, kiedy oni siedzą w tym fabryce, która ma być wysadzona i właściwie się sypie cała agenturalna działalność Klosa. No i on mówi, że tam wszystkich wysadzi Brunner, no i on wtedy mówi, że prawdziwa z ciebie kanalia. No i to było tak w nawiązaniu do tej sceny, bo on tam wcześniej mówi rzeczywiście coś podobnego, no ale i tak przeszło to właśnie w ten sposób, że Brunner, ty świnio, chociaż on tak nie powiedział dokładnie, nie? Że Brunner to świnia. No to tak jak Vader nie powiedział I'm your father, nie? No to tak tam
0: tylko powiedział no, I'm your father, ponieważ to była odpowiedź na to, co powiedział Luke, że Obi-Wan powiedział mi, że ty go zabiłeś w domyśle mojego ojca, a Vader na to odpowiada, nie, to ja jestem twoim ojcem. No ale to takie drobne rozbieżności. Też głupawe mi się wydaje trochę niezrozumienie prostej rzeczy, że logosy ulegają rebrandingowi, że logo Volkswagena się zmienia i wygląda inaczej dziś niż kiedyś, bo się to poprawia, zmienia się, tak samo jest z logiem Coca-Coli i z wieloma innymi. Więc nic niezwykłego.
3: Jeszcze do filmu bym wrócił, no bo warto tak sobie, mówię szczególnie, znaczy to się odnosi filmów zagranicznych. Ja jeszcze byłem z epoki filmów wideo, gdzie byli jacyś lektorzy, którzy to czytali. Jeszcze wtedy u nas się właściwie tak angielski nie był takim językiem, który każdy znał, albo przynajmniej duża część znała. I opieraliśmy się na tłumaczeniach. Często to filmy były, które były na kasetach wideo, no to były gdzieś, ja mówię o takiej wymianie, nie mówię o wypożyczalniach, bo to już był taki moment, już taki końcowy, ale ja mówię tak od 8.8 roku do 9.1, no to właściwie głównie się bazowało na straganach, no tak jak rynki się uruchomiły, no to ludzie tam sprzedawali i przyjmowali na wymianę kasety wideo z nagranymi filmami. Można było przyjść ze swoim filmem, który się miał nagranym i wymienić to z opłatą na inny film. No i to filmy z reguły były, które już były z rynku niemieckiego, przekopiowane 5 razy, gdzie kopia była tak słaba, że nie, często ciężko było zobaczyć rysy twarzy aktorów. No wersja była nie oryginalna angielska, tylko niemiecka. No i z tego był dopiero na to nałożony lektor, kto czytał.
1: Podwójne tłumaczenie.
3: Podwójne tłumaczenie i powstawały bardzo dziwne tłumaczenia. No i ja pamiętam, jak filmy niektóre oglądałem i oglądałem je po 12 razy, bo mój kolega takich kaset miał dużo, więc pożyczałem i ciągle pożyczałem, a mama ze szkoły mogła przynosić magnetowid, no to sobie oglądałem. I no to później, jak obejrzałem w końcu w normalnej kopii, w normalnym tłumaczeniu, albo jeszcze dalej, jak poznałem angielski na tyle, że mogłem zrozumieć i dało mi się obejrzeć film z angielskim, oryginalnym
1: To jak nowy film.
3: Co to w ogóle jest? Nie? Facet powiedział 4 zdania, a oni tu 2 zdania, albo jedno było po niemiecku. Przecież ja tę scenę tak doskonale pamiętam. Nie? Może też stąd się duże przekłamania brały. No. Nie?
1: A jakiś taki konkretny film, który tak cię właśnie zadziwił i na nowo go odkryłaś dzięki temu?
3: Nie pamiętam tych filmów, musiałbym trochę pomyśleć. Mm-hmm. Trochę tak powiedziałem a propos sytuacji, o której rozmawiamy. Ale tak teraz nie, bo to jednak dawno było. No. Jak przypomnę, to powiem.
1: Jeszcze a propos kultowych scen i właśnie takich filmów, które no teraz wydają się kultowe, ale właśnie one się zrobiły kultowe chyba właśnie dzięki temu oglądaniu w domu na kasetach, bo na przykład ja się zdziwiłam, że Łowca Androidów, słuchajcie, on w ogóle żadnego kasowego sukcesu nie odniósł w kinach, nie? On tam raptem, nie wiem, 37 milionów dolarów zarobił. Dopiero z czasem się stał właśnie kultowy i to po prostu przez jakiś tam fanów, przez to oglądanie właśnie w domu na kasetach, dlatego się tak utrwalił. No i tutaj no, można o tej scenie ostatniej powiedzieć, kiedy tam Rutger Hauer, nasz replikant, umiera, mówi znamienne słowa. Jakie to jest ciekawe doświadczenie żyć w strachu. Czyż nie? Tak właśnie czuje się niewolnik. No i tu jest ciekawe, bo te ostatnie słowa, że te wszystkie momenty zginą w czasie jak łzy w deszczu, to Rutger Hauer dodał sam, spontanicznie.
0: Serio? A, wow.
1: Tak. Dokładnie.
0: To ciekawe. Kurczę. No.
3: Tak, tam było kilka improwizacji takich. Odnośnie tej sceny to powiem, że po latach teraz, jak wyszła dyrektor Scott po latach, powiedział reżyser filmu, że nie miał już czasu i właściwie kończyło mu się, jak to kręcił, i nie miał pieniędzy, już miał zablokowany w ogóle dostęp do funduszy. I ta scena została tak nakręcona po prostu, żeby zamknąć dzieło. I po latach dopiero robiąc director's cut, dorobił scenę to tak jak chciał, żeby była przedstawiona, czyli on zmienił kolor nieba w ogóle, bo on zamierzał, żeby oryginalnie wyglądało to inaczej niż tak, jak to wyszło w latach 80., tylko po prostu już nie było kosztu i czasu. Czas nagle przekroczone były plany, terminarz był przekroczony, nie mieli pieniędzy, nie było nic, wszystko się kończyło, nie? I to zrobił po latach. Ale także a propos, no to jeszcze chciałem powiedzieć, że policjanta, który gra Edward James Olmos, on mówi takim myślonym językiem i ten język, który wymyślił, to używa, to też on sam go wymyślił. Więc tam było duże pole manewru dla aktorów i to nie był, i on, oglądałem z nim wywiad i on właśnie opowiadał, jak to sobie opracował, w jaki sposób to ten język sobie wymyślił, dodając coś, jakieś końcówki, coś tam obcinając.
0: No ciekawe. Chwili. A nawet nie pamiętam, a na czym polegał ten charakterystyczny język, że jak on mówił?
3: No niestety chciałbym też to pamiętać. To tak dawno było, jak oglądałem.
0: Ale w jakiś tam w każdym razie specyficzny sposób.
3: Tak, było.
0: No czyli Ridley Scott jest takim reżyserem, który jest przeciwieństwem takiego Kubricka, bo daje dużą wolność i jak mu się coś spodoba, co aktor zaimprowizował, to się cieszy. No a są tacy reżyserzy, którzy musi być wszystko tak, jak oni chcą, nie?
3: No to jeszcze powiem, że on charakteryzował się w tym, że on robił origami w tym, ten policjant. I to też był jego pomysł, nie? Żeby w taki sposób przedstawić swoją postać. A swoją drogą też grał w policjantach z Miami, bo on tam grał porucznika. Tak a propos, zamykając też kluczem scenę z toaletą z początku, który zaczął być w policjantach z Miami. To jest takie dosyć ciekawe. Jest to też kultowy aktor Ameryki Południowej, czyli meksykański. I on to taki jeden z najwybitniejszych tamtejszych aktorów. U nas tak właściwie jest tylko znanych kilku produkcji, które grał na rynku amerykańskim, co jest zrozumiałe, bo to są główne filmy, które do nas docierają, ale tam się cieszy no poważaniem i szacunkiem. To jest aktor wysokiego kalibru, nie? W Meksyku. Aha, jeszcze z tymi reżyserami, no to powiem, no to na przykład Koterski też, o którym mówiliśmy wcześniej, no to pamiętam, oglądałem rozmowy z kilkoma aktorami, którzy niego grali, no to Koterski podobno jest na swoich filmach, w swoich filmach, które reżyseruje, jest bardzo ostry i właściwie duble się powtarza, są bardzo dużo dubli, bo każe wszystkim grać co do słowa, tam on nie pozwala im zmienić jednej sylaby, bo to jest film dialogu.
1: Ta.
3: Rozmowy i on to wszystko ma przemyślane i ułożone, tam nie ma miejsca na improwizację, nie? Całkowicie, no.
1: A to taki tego typu film, no tak jak mówisz, film dialogowy taki, nie?
3: Tak, to jest tak sztuka napisana, nie? No to w takim filmie nie ma tam miejsca na nic, nie? No jest to dla mnie akurat w tym momencie jest to zrozumiałe, no bo to...
0: No. Cała postać Adasia Miałczyńskiego gdzieś tam się wywodzi z desek teatru, tak słyszałem, i to zostało w pewnym momencie przeniesione na film po prostu, nie? No, a jeszcze nawiązując do słynnego monologu Roya Batty w Łowcy Androidów na końcu, do dziś się wszyscy zastanawiają, czym są wrota Tannhausera niesamowite, które on widział i tak nikt nie wie. Kiedyś próbowałem, szukałem z 2 godziny, co to są te wrota Tannhausera, które on widział. No i nie ma niestety nic na ten temat. Ale była kiedyś taka firma, takie studio robiące gry, wrota Tannhauser Gate, właśnie we Wrocławiu, nawet próbowałem się tam zatrudnić, ale mnie nie wzięli.
1: Może by się tą książkę tego Philipa Dicka przeczytało, to może tam by było to wyjaśnione.
3: Tam ale... odpowiedź.
0: No właśnie nie. No ja myślę, nie? Że to jest po prostu taki hipotetyczny twór, coś takiego, co on widział, ale nie było nam ludziom dane, bo nie lataliśmy w kosmos, nie widzieliśmy tych niesamowitości, tych między innymi tych wrót Tannhausera.
1: A szok w tej scenie jest dla mnie taki, że tam jeszcze jest taki ten gołąb, jak on umiera, ten nagle, nie wiem skąd, pojawia się tam gołąb, który ulatuje. No trochę, to jest takie trochę może trochę kiczowate, nie? Ale jest taka symbolika w tym, że no ja to tak odebrałam, że miał duszę jednak, nie? I ta dusza gdzieś tam jednak leci, zostaje w kosmosie.
0: Ja myślę, że to był gołąbek pokoju, gołąbek pokoju, taki jak Jan Paweł rzucał gołębia też, coś takiego.
1: A, między ludźmi a replikantami.
0: No.
3: Tak, gołębia są.
0: Jeszcze mógł, no, takie, nie lękajcie się, takie, i rzucił gołębia i...
1: No, a jak jesteśmy przy Ridleyu Scottie, to może o Gladiatorze, bo dla mnie to kultowy film i kilka kultowych scen. Tak, jak najbardziej.
0: A co tam było takiego kultowego w Gladiatorze? Bo już nie pamiętam.
1: No, dla mnie tam chyba no, na pewno ta scena walki, tak, między Joaquinem Phoenixem a Russellem Crowe, gdzie Joaquin Phoenix zdradziecko, podstępnie wcześniej, przed samą walką ubudu nożem Russella Crowe, tak żeby nikt się nie zorientował, a potem

0: Znaczy, najbardziej pamiętam, cieszyłem się, a jednocześnie byłem smutny, ale tam jest pożegnalna rola Olivera Reeda. Oliver Reed to był Roberta Reeda właściwie, Olivera, to był Robert Oliver Reed. I on grał w gladiatorze tego trenera, czy trenera, mistrza, który ćwiczył gladiatorów. On w trakcie realizacji tego filmu zmarł. I tam są sceny, które są dokończone poprzez nakładkę komputerową. To też dla ciebie ciekawa sprawa, jako grafika, że ponakładana była twarz z innych ujęć, żeby dokończyć te sceny, które z nim były. Nie chciano zmieniać aktora i nagrywać tego jeszcze raz. Nie? On był słynnym aktorem brytyjskim, takim buntownikiem. Przychodził na wywiady czasami pijany, grał w Czterech Muszkieterach, Trzech Muszkieterach. Takim w Tomim, potem no, w przygodach barona Münchhausena wszędzie grał w 86. No, w wielu filmach grał, w Diabłach grał, Kenera Sela, nie wiem, czy oglądaliście taki ciekawy film.
1: Nie widziałam, ale widzę tu faktycznie, że odszedł w 99 roku.
0: I zmarł w trakcie właśnie realizacji. To był jeden z takich typowych takich buntowników nieszztampowych aktorów na rynku brytyjskim, bo był po prostu sobą, nie? Przychodził pijany, tam się gdzieś przewracał.
1: Taki no, z fantazją.
0: W Czterech Muszkieterach to grał tego Portosa, z tego co pamiętam.
1: Tak, stamtąd to Atosa tutaj widzę, tak.
0: Atosa.
1: Tak, tak, stąd tego pamiętam tutaj z Michaelem Yorkiem.
0: Tak, no. Z tej organizacji to było z tego.
1: No to była świetna.
2: A propos tego typu klimatów, no to na pewno pół świata kojarzy tekst This is Sparta! I kopniak. To też się stało kultowe, można powiedzieć, nie? Film 300 oczywiście. No i też kultowa scena. This is Sparta. Też to parodiowane było wiele razy. A Gladiatora muszę sobie przypomnieć, bo to jednak genialny film. Ale to nie wiedziałem, że tam już dokonywano takich zabiegów właśnie z nakładaniem, znaczy z upozorowaniem.
0: Tak, bo nakładanie twarzy było.
2: Nakładanie. W kruku to taki najbardziej znany film, nie? Gdzie Brandon Lee zmarł właśnie w trakcie kręcenia i zrobiono go bardzo dobrze komputerowo, tylko tam to było bardziej zaawansowane, bo tam już używano jakiegoś modelu 3D. No dziś to już nie jest niczym szczególnie niezwykłym. W dobie deepfake'ów, gdzie sztuczna inteligencja właściwie pomaga nam nałożyć twarz innego aktora na sylwetkę innego i to już komputery robią takie rzeczy standardowo, nie jest to na komórce można sobie ściągnąć jakieś oprogramowanie, które nam umożliwi robienie amatorsko takich rzeczy.
0: To prawda, ale ja pamiętam, jeszcze czytałem o takich możliwościach jako dzieciak pod koniec lat 80., że to będzie kiedyś możliwe i że będą filmy realizowane z aktorami, którzy nie żyją. No ale tak naprawdę to tylko kilka lat temu słyszałem, że będzie padł taki pomysł i z tego co wiem właściciele, czyli jakaś tam rodzina, która jest spadkobiercami wizerunku Jamesa Deana, zgodziła się na to, żeby James Dean został wykreowany komputerowo od zagrania jakiejś roli w filmie, jednej z ról głównych tam i miał ten film powstać. Nie wiem jaki to miał być film i nie wiem czy też powstał. Wiem, że to skończyło się na tym, że się zgodzili i przyjęli zapłatę. Natomiast nie wiem czy ten film powstał, bo nic o nim nie słyszałem. Nawet nie wiem jaki to miał być w tej chwili film, bo kilka lat temu jakby sprawa tak jakby ucichła. No i do dzisiaj się nie doczekałem w sumie filmu, który cały by powstał. No jest ta część kruka, nie? No bo tam jest dosyć sporo tych scen wrzuconych. No ale nadal nie powstał film, tak jakby przez tyle lat w sumie obiecywano, czy powiem, odgrażano się, że będą powstawać filmy z aktorami, którzy już nie żyją. Nie wiem, czy to wynika też z tego, że może aktor, który już nie żyje i jego fame trochę przeminął, to nie ma sensu z punktu finansowego? Może to nadal jest zbyt drogie, żeby robić?
2: Ja myślę, że są inne raczej powody, bo finansowo na pewno by się to doskonale spięło. Bo wszyscy chcieliby zobaczyć znowu Elvisa, Michaela Jacksona. No pamiętamy holograficznego Michaela Jacksona i Tupaca, słynne koncerty. I do dziś się zastanawiam, jak to właściwie było zrobione. No bo hologram to jedno, a odtworzenie wizerunku i postaci, która się rusza, tańczy, jest tym Michaelem Jacksonem, no to już inna sprawa, więc nie wiem, jak to do końca było zrobione. Stawiałbym na to, że ucharakteryzowano po prostu jakiegoś jego

0: gościa, takiego dublera wzięli po prostu, który tam tańcował. Nagrano go w specjalną przy użyciu specjalnej technologii. No i zrobiono hologram z tego właśnie.
1: Ja myślę, że żyjący aktorzy tutaj może lobbują przeciwko takim pomysłom, no bo za co oni by żyli, jakby hologramy zaczęły grać.
0: No trzeba pamiętać, że aktor to nie tylko wizerunek i obraz, ale też no właśnie ta gra aktorska, to jak on pracuje twarzą, jakie robi miny, jak tam oczami wywraca, no i głos jeszcze i tak dalej, więc może z tego powodu, o ile można w miarę łatwo odtworzyć młodego Luke'a Skywalkera przy pomocy właśnie deepfake'a, co miało miejsce w serialu Mandalorian, no to już zrobić cały film, gdzie Luke Skywalker by mówił swoim młodym głosem z dawnych lat, młodym głosem Marka Hamilla, który by grał tak jak młody Mark Hamill, no to już bardzo ciężkie przedsięwzięcie, nie?
2: To prawda, myślę, też się zgadzam z tym. Właściwie to ciekawie to powiedziałeś, bo myślę, że rzeczywiście muzyka oddanie jest w trakcie, ty bardziej w trakcie śpiewania jest prostsze, no bo tu można nałożyć playback, tak? To, co już było wcześniej nagrane, no i tak, no i będzie, no bo on nie żyje, to wiadomo, że będzie playback, no plus spośród koncertów, które zostały wcześniej zarejestrowane, nawet zakładając, żeby nie był dubler, ale to jest najwygodniejsze, bo takie znane postacie mają masę takich swoich sobowtórów, no to takich psychofanów prawie, tak? No to jest zrozumiałe do zrobienia, to tak samo jak Dio koncerty też były w formie hologramu, pamiętam, Ronny James Dio. I to było zarejestrowane za jego życia i on to wcześniej jakby się do tego przymierzał, żeby w ten sposób jego żona dopilnowała po śmierci, żeby takie koncerty się, taka trasa odbyła z tym. Ale na przykład przy aktorstwo to rzeczywiście to jest głębsza rola, bo tu masz osobny nowy scenariusz, to jest coś nowego napisane, tu musi być jakaś symulacja komputerowa głosu, modulacji jej, pomijając już właśnie tą całą mimikę, to wszystko to jest naprawdę, to jest mozolna, ciężka praca i
1: no tak.
2: Na ile to by było prawdziwe, na ile nie, no bo teraz jak ocenić grę aktorską kogoś, kto wykreował postać komputerowo, tak? No czy on rzeczywiście, aktor powiedział to w ten sposób, czy na bazie jakiegoś algorytmu sobie obliczą, że aha, w 13 filmach zagrał tak, to w tym zagra tak samo. No nie, no to tak nie działa, nie?
1: No jeszcze czasami trzeba schudnąć 30 kilo albo przytyć 30 kilo, a możemy nie wiedzieć, jak ten aktor by wyglądał, nie?
2: Taki albo jakby się głos zmienił, nie? No bo głos też się zmienia w zależności od kilogramów. Byli artyści, którzy nie mogli się odchudzać i tracić gry, jak Meatloaf, Luciano Pavarotti, jakiś Demistrosos, bo jakby stracili ilość swojej gramatury, no to była obawa, że stracą głos. Wibrato w głosie i głos zmieni im ton. No to jest ciekawe, to jest ciekawe, nie? No i tutaj racja, masz rację. Tutaj to nie jest takie proste zrobienie aktora. Jakieś krótkie sceny, tak, nie, ale cały film to za trudne, mi się wydaje, nadal to jest nie do przeskoczenia jeszcze.
0: Wydaje mi się, że niewykonalne, bo o ile da się wizerunek aktora w miarę dobrze już podrobić przy pomocy właśnie dublerów plus deepfake, czy w ogóle model zrobić 3D bardzo, bardzo szczegółowy. Przecież odtworzono Arnolda Schwarzeneggera młodego bardzo dobrze i realistycznie, także nie czuło się w ogóle, że to grafika komputerowa. W Terminatorze, którymś tam, nie pamiętam jak się ta część nazywała, gdzie właśnie walczy stary Schwarzenegger z młodym Schwarzeneggerem, czyli takim nowym T-800, który przybywa. I tam użyto kulturysty, który ma zbliżoną budowę do młodego Arnolda z dawnych lat i komputerowo nałożono model twarzy Arnolda, starannie wymodelowany, bardzo szczegółowy, jakby dołączono go do korpusu, nie? Dublera. Więc nadal się używa nawet w najnowocześniejszych produkcjach dublerów. I o ile to są jeszcze rzeczy do przeskoczenia, no to sztuczna inteligencja, z tego co wiem, nie wygeneruje głosu, czyli całego sposobu mówienia aktora. Nie ma czegoś takiego, że sztuczna inteligencja, opierając się powiedzmy na 1000 moich audycji, stworzy takiego krawca, żeby gadał sobie tak coś, nie? Jak tekst, który mu napiszesz.
2: Tak. No też z Arnoldem to jest trochę tak, przy całej sympatii dla niego, no to, to taki no, ograniczony jednak aktor, nie? W sensie warsztatu.
1: Mimiki twarzy.
2: Twarzy mniej więcej podobnie zawsze. Nie? No, dlatego też grał tego, tym bardziej, że rola też jest taka Terminatora, nie?
0: Wrong! Ale poza... Wrong! Za dużo się nie... nie zgadzam się, to jest wspaniały aktor. Wrong! No, faktycznie takiego Arniego łatwiej. Tam były sceny no takie, gdzie się bili po prostu, nie? No to łatwiej też zrobić. A trudniej zrobić takie zaawansowane, ambitniejsze trochę sceny, gdzie bohater śpiewa na przykład.
1: Ale potrafił zagrać czułego i delikatnego w Gliniarzu w przedszkolu. Dla mnie to też jest kultowy film, taki familijny, można powiedzieć. Dam sensa, taka komedia kryminalna, zwłaszcza ta scena tam, jak on jest w tym przedszkolu i tam rozmawia z tymi dziećmi i dzieci mu mówią, co ich rodzice robią. Nie wiem, czy pamiętacie.
2: Tak, tak. Te dzieci są świetne, tam fajnie są napisane te dialogi.
0: Tak. Tak, tam jest tam był jeden taki dzieciak, który ciągle powtarzał, że chłopcy mają siusiaki, a dziewczynki tak. Cipki.
1: Właśnie o to mi chodziło, tak, bo miał tata ginekologa.
2: Tak, na tej ginekologa, tak. Ale myślę, że dostał sporą lekcję nauki gry komediowej od danego De Vito, bo wcześniej zagrali kilka lat wcześniej tej pierwszej komedii, jego to chyba byli Bliźniacy, w której zagrał. Mm-hmm. I tam dany De Vito go pociągnął, to jest wybitny aktor jednak, dany De Vito, tak uważam. I potrafi zagrać wszystko. Myślę, że tak jak zagrał obleśnie pingwina w Batmanie odrażająco, to ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś mógł pobić rolę pingwina. Oczywiście to tak się mówi, bo dopóki był Joker Nicholson, na każdy myślał, że nikt nie da rady. Potem był następny Joker i w sumie każdy powiedział, no tak, tak, da ten, jak się nazywał, Helfinger, czy jakoś tak dobrze
1: mówię? Heath Ledger, tak.
2: Dał radę, że świetnie zagrał, zupełnie inaczej rozłożył tę rolę. No a potem był następny Joker, no i też było, no nie, no jak to, ale jak to, a jednak dano radę. No, ale myślę, że Pingwin De Vito jest obleśny po prostu, to jest jeszcze dodatkowa taka atrybut, że zagrał obleśnie, to jest bardzo sympatyczny człowiek i świetne w komediach gra, bo tam oglądałem Wyrzucić ją muśkę z pociągu, Wojna państwa Rose, to są filmy, których dany De Vito jest reżyserem, zresztą Bliźniaków chyba też, może się mylę, ale tak mi się wydaje. No i myślę, że on podszkolił Arnolda, jak grać, nie? Jak grać komediowo. No i potem to się przełożyło też na Gliniarza w przedszkolu, że potrafił to unieść, nie?
1: Pewnie masz rację, tak.
0: Może Arnie, dysponując dużymi środkami, po prostu łaził na jakieś kursy aktorstwa, miał ludzi, którzy go szkolili. A jak ktoś lubi danego De Vito, to polecam serial Taxi. To jest taki stary amerykański serial o taksówkarzach, którzy na zajezdni sobie gadają. Tam jest bardzo dużo fajnych dialogów. Jest prześmieszny. On jest trochę jak też taki bardzo dobry, stary serial Skrzydła. Też mi się bardzo kiedyś podobał, tylko tam się wszystko działo na lotnisku. Wśród pracowników lotniska były różne scenki. I zarówno w jednym, jak i w drugim serialu nie ma za bardzo scen, gdzie oni latają samolotami, mają jakieś misje, czy tymi taksówkami jeżdżą, wożą klientów, tylko wszystko się odbywa w tej zajezdni i na tym lotnisku, nie? Więc ja lubię takie seriale, bo tam dużo trzeba się napracować, żeby to było atrakcyjne, układając zabawne scenki, dialogi śmieszne. No, to są dwa seriale komediowe, które bardzo lubię, a w serialu Taxi, oprócz danego De Vito, który jest szefem całej tej zajezdni taksówkarskiej, tej firmy taksówkarskiej, no to jeszcze jest Andy Kaufman, genialny komik, też kultowy dla wielu.
2: O tak, to jest ten film, w którego to jest ten genialny komik, który zasłynął tym, że parodiował wspaniale Elvisa między innymi.
0: Tak.
2: No a później powstał film z Jimem Carreyem, Milosza Foremana, o takiej mojego życiorysie. Tam też grała żona Kurta Cobaina. No też zagrał ten De Vito, bo zagrał sam siebie, bo go znał osobiście. Tam kilka takich postaci się pojawia, którzy znali bezpośrednio. Też pojawia się Christopher Lloyd, czyli profesor, doktor, przepraszam, z Powrotu do przyszłości, bo też tam grał. oni go znali osobiście i to nie wiem, czy to właśnie też Christopher Lloyd nie grał przypadkiem w Tic Taxi, nie wiem, może to z innego show się znali, ale też tam grał. No i to jest też film, który się składa z masy świetnych scen, film Milosza Foremana. Jaki to był tytuł właśnie, nie pamiętam.
0: Człowiek z Księżyca. Tak.
2: Człowiek z Księżyca, tak.
0: Bardzo dobry film, bardzo dobra komedia, bo Jim Carrey nie uległ tej pokusie, żeby błaznować tak ponad konieczność, żeby tam robić miny głupawe cały czas i być kolejnym Ace'em Venturą czy jakimś innym takim wariatunciem, tylko grał oszczędnie i dobrze odtworzył tego Kaufmana bardzo, nie? No i to też taka komedia, która jest właściwie taka śmieszno-gorzka, no bo no, wiemy, że ostatecznie Andy Kaufman zmarł na raka.
2: Tak, ale to ja na przykład Andy Kaufmanem się poznałem po obejrzeniu dopiero filmu z Jimem Carreyem. I byłem ciekawy, jakie odniosę wrażenie po tym i zacząłem szperać na temat Andy Kaufmana. No i powiem, że te występy właśnie, których parodiował Elvisa, czy tego występy, jakie się zachowały z tych różnych show, w którym on występował, między innymi robiąc tego Cliftona, nie pamiętam, genialne coś pomiędzy Royem Orbisonem, nie wiem kim jeszcze, Elvisem i kimś jeszcze, to była postać, którą wymyślił jako swoje alter ego, takie do występowania i robienia demolki. Nie, to ciężko to powiedzieć. Bardzo polecam tym, którzy nie oglądali ten film, żeby poszperać i poszukać Człowiek z Księżyca, bo to jest naprawdę film, który jest kawał dobrej rozrywki, a jednocześnie pokazuje, to nie jest wymyślone coś, to jest coś na podstawie czyjego życia, że ktoś tak żył, ktoś takie rzeczy dziwne robił, szalone. Był nietuzinkowy, nie dawał się zamknąć w jakichś takich ramach, w których oczekiwano też od niego, żeby się dał zamknąć, żeby dał się ulepić. On robił cały czas swoje, a jeżeli zgadzał się na robienie tego, co od niego oczekiwali, to i tak na końcu wracał do góry nogami.
0: Na przykład czytając poezję zamiast występu, po prostu otworzył sobie książkę i czytał poezję i wszyscy wyszli, w ogóle mało kto tam został z publiczności. A on sobie czytał poezję na spokojnie i to był taki jego bunt, że go właśnie zmuszają do tego, chcą go ulepić, chcą stworzyć z niego jakąś postać. A on miał własny plan na wszystko i dzięki temu został legendarnym komikiem, no bo każdy co chwilę proponował coś niesamowitego, no bo przecież to były też inne czasy i zrobienie w wrestlingu, gdzie walczy z kobietą i pokonuje ją i wszyscy tam byli źli na niego, że on, no to takie straszne, no co kobietę wziął i pobił, tak? Czy coś takiego tam było? No, to miał to takie szalone te występy. A mówisz, że jak się nazywało to jego alter ego? Jak się...
2: Clifton, ale nie pamiętam, jakieś imię jeszcze miał. Bobby Clifton, nie wiem, że Clifton, ale nie pamiętam imienia. Bo to
0: był dłonowe. taki ham, burak, beztalencie, nie? I megaloman w ogóle wrzeszczał na ludzi, że im się nie podoba, co wam się nam nie podoba, wspierdalać. Tak, ale ja myślę, że w tamtych czasach ludzie się faktycznie mogli zastanawiać, czy to jest Andy Kaufman, czy nie, czy to jest, czy on stworzył, czy, a może to inny jakiś koleś. Nie wiedzieli ludzie do końca tego.
2: Tak szybko się przebrać i przeistoczyć, że mówił, że wprowadzi swojego przyjaciela, którego zapozna i już sam go potrafił zapowiedzieć, po czym znikał i w ułamku sekundy pojawił się w innym stroju, w peruce, wąsem w okularach słonecznych. Wychodził z włoskim akcentem, no bo ten Clifton śpiewał piosenki włoskie. Mhm. I robił coś z pogranicza Kaczora Donalda i piosenek włoski, czyli na takim poziomie śpiewając, udając, że jest wielką gwiazdą muzyki na świecie i wszyscy muszą go znać, jeżeli go nie słyszeli o nim, to znaczy, że są w jakiś sposób upośledzeni, głusi, głupi i w ogóle nic nie wiedzą, a ktokolwiek miał przerwę, był wyzywany, po czym rozwalał jeszcze krzesła i robił różne awantury i wychodził obrażony, nie? No to niesamowite było, niesamowite. Ludzie byli autentycznie na widowni przerażeni, zaskoczeni i nie wiedzieli, co się dzieje. Myślę, że to jest bezcenne, widząc coś takiego, bo to było całkowicie spontaniczne, naturalne. Myślę, ciekaw jestem, jak autentycznie producenci do tego podchodzili, czy realizatorzy, czy zastanawiali się, czy przerwać ten show, bo nie pamiętam.
0: Tak, zastanawiali się, chcieli przerywać. Było bardzo dużo kontrowersji. A można powiedzieć, że ten Clifton to kolejny numer jego po prostu był, nie? Jego kolejny sketch. Więc każdy jego numer to było... On pracował trochę nad swoimi numerami, jak jakiś mistrz pracuje nad dziełem, nie? Po prostu był artystą, oprócz tego, że był komikiem, był artystą. To nie był taki komik, jak dzisiaj czasem, że wyjdzie i pobluzga, i K, i H, a ludzie rechoczą, tylko to był artysta. No, Andy Kaufman, Bill Hicks, no kiedyś byli chyba lepsi ci komicy. Dobra, to co? Powoli będziemy kończyli audycję. Także,
1: no, chyba, że jeszcze masz, Marcin, jakąś swoją scenę czy fragment ulubiony.
2: To w wielu filmach jest. Ja bardzo lubię filmy z Marlonem Brando, które są... On jest, gra dosyć manierycznie, ale są sceny, które przeszły do kina. Na przykład bardzo mi się podoba scena czy rozmowa właściwie w tramwaju zwanym Pożądaniem, kiedy jest wyzywany, że jest Polaczkiem. On mówi, że nie jest żadnym Polaczkiem. On tam grał Stanleya Kowalskiego. Mm-hmm. I gdzie rzuca talerzami o ścianę, gdzie scena, która na przykład wygląda tak, w której ma rzucić talerzem o ścianę, jakby łapie za talerz, po czym go puszcza i nie dotyka. To jest ułamek sekundy, ale jest tak magnetyczna ta scena. Się zastanawiałem, on za tę rolę nie dostał Oscara. Dostał dopiero za następny film Na brzeżach. Ten film był nakręcony w 1952 roku chyba. No i on zbyt wystawał, on zbyt poszedł do przodu w tej roli. Tam dostali wszyscy po kolei, byli nagradzani za ten film. I reżyser, i drugoplanowa rola męska, i kobieca, i pierwszoplanowa, i drugoplanowa. Tam wszyscy zgarnęli Oscary z wyjątkiem niego, on nie dostał. No ale jak teraz się ogląda to po latach, no to ten magnetyzm i to wszystko, co pije, no to jest od niego, nie? To nie ten film. A on nie dostał żadnej nagrody, nic za to nie dostał.
1: Nie zrozumieli go, wyprzedził czas po prostu.
2: Wyprzedził czas, tak, wyprzedził czas, no dali mu później Na brzeżach. Rola była okej, film był całkiem okej, natomiast uważam, że nie sięgał, nie równa się z filmem w tramwaj zwany Pożądaniem. Z kreacją, którą tam stworzył, to jest coś zupełnie innego, nie? To tak a propos, jeszcze jak a propos Marlona. A nie wiem, czy jest tak jeszcze, tak teraz trochę się przerzucę na inną scenę kultową. Sceny kultowe z muzyką bardzo mnie ciekawią, bo muzyka jako muzyka ilustracyjna, muzyka jest bardzo ważna w filmie i na przykład, nie wiem, czy pamiętacie Gorączkę sobotniej nocy, jest świetna scena, w której właściwie niewiele jest pokazane, tylko są pokazane buty Johna Travolty, które idą w rytm muzyki Bee Gees, nie? No to jest tak świetne, że później motyw z butami, które idą ulicą, się poruszają i jest muzyka, był tyle razy wykorzystywany w różnych filmach. Weszło do popkultury pokazywanie butów, które idą w rytm muzyki, no różnych, później się tam lata zmieniały, tak? Różne buty, ale to pierwsze takie coś to było z muzyką ilustracyjną, no to było w Gorączce sobotniej nocy. Wcześniej też były buty pokazywane w innych filmach, natomiast nie grało to w ten sposób, tak? Później zawsze nawiązanie już do Gorączki sobotniej nocy, nie jest to pokazywane w inny sposób, nie? No chyba, że to ma jakiś być inny zamiar morderstwa czy coś, ale jeżeli jest sposób półkomediowy albo taki luźny, no to jest z reguły nawiązanie do Gorączki sobotniej nocy i do butów, które są Johna Travolty, no właściwie jego nóg, które on idzie sobie po tam.
1: Tak, tak. Grease i ta Gorączka sobotniej nocy w klimacie to wszystko jest mega podobne, nie? Czasami może nawet się niektórym mylą piosenki czy z tego musicalu, ale to...
2: Tak. Tam Barry Gibb pisał muzykę do obu, czyli z Bee Geesów, no to tam... Rzeczywiście to się może trochę plątać. No i one rok po roku wyszły te filmy. I chociaż ten jeden się dzieje niby w latach 50., to tak naprawdę to jest takie 50. przez pryzmat 70. pokazane, nie? Końcówki. Mm.
0: A czy nie jest tak przypadkiem, że jak jakiś film ma w sobie tych kultowych scenek, powiedzmy z 5, z 10, to już jest murowany sukces. Taki film zawsze będzie hitem. Właśnie ze względu na ilość różnych kultowych scen. Mi się wydaje, że tak, że ciężko by wskazać jakiś film, który ma masę kultowych scen, a nie został hitem, przebojem wielkim. Może to jest jakaś recepta na sukces po prostu.
2: No to są takie haczyki, nie? Te haczyki, na które się łapią widzowie jak ryby na wędki. I to myślę, że to prawda. Nie?
1: Tylko chyba ty nie wiesz tego, jak kręcisz tę scenę, że ona będzie kultowa, tak mi się wydaje.
2: Myślę, że założenia jakieś są. Czasami się okazuje, że są sceny chyba, które nie miały być kultowe, się stają się kultowymi. Tak sobie myślę, ale chyba każdy taki reżyser zakłada, że jakieś będą sceny, które przejdą do historii, nie? A jak przyjdzie do historii, to przynajmniej, że widzowie je polubią, nie? Albo będą inne od innego, coś, on pokaże coś inaczej. No chyba, że film w ogóle jest kostiumowy, albo ma być tylko jakąś biografią, no to też niekoniecznie chcę w tym kierunku iść, nie? No to ale myślę, że tak filmy popkulturowe to takie niekoniecznie, znaczy koniecznie te muszą mieć te haczyki. Myślę, że to jest naszpikowane specjalnie.
0: Władimir Putin pisze o filmie z działek tutaj, że to najlepsza gra aktorska, wybitne dialogi, fabuła trzymająca w napięciu do samego końca. To jest geniusz.
1: Sam jeden reżyser, scenarzysta, operator, montażysta. Postprodukcja cię trochę wykończyła, co?
0: Nie, to parę godzin roboty, chociaż faktycznie dużo schodzi na takie ciachanie i montowanie, ale zauważcie, ja specjalnie tak kręciłem nogi same, tak krzywo wszystko i tak się trzęsie ta komórka i tak ciemno i niedoświetlone, to ma takie być. Ja czułem już nagrywając, że każde, że to będzie kultowe.
1: Nie wiem, czy Marcin widział. Widziałeś, Marcin, film Działki, najnowszą premierę?
2: Nie obejrzałem tej działki, widziałem poprzednie. Działki, tej nowej działki nie widziałem, widziałem wcześniejsze takie dokumenty. No, nie widziałem tego ostatniego, nie obejrzałem.
1: To nie będziemy zdradzać, obejrzyj to.
2: Nie spoilerujcie mi, nie spoilerujcie. Tak jeszcze chciałem, tylko taką filmach na chwilkę jeszcze powiem, że też czasem jest tak, że reżyserzy albo aktorzy że filmy się nawzajem przeszywają, to też, znaczy przenikają. Czyli na przykład w jakimś filmie pojawi się plakat z innego, albo jakieś jest takie nawiązanie do innego filmu. I tu na przykład jest coś takiego w Gorącej Sobotniej Nocy, że wisi plakat Rockiego u Johna Travolty. I teraz ciekawostka. Po kilku latach, po Gorącej Sobotniej Nocy, została nakręcona kontynuacja przygód Johnego Travolty, czyli jak sobie poradził później, po kilku latach, i filmem tym wyreżyserował go Sylvester Stallone, co że było ciekawe. I dalej jest muzyka Bee Gees zrobiona do tego i tytuł filmu nie jest Gorączka Sobotniej Nocy, tylko Staying the Life. Tak jak tytuł głównej piosenki z pierwszej części. No i to jest o tym, jak on sobie tam radzi na Broadwayu i próbuje uzyskać, no tam zostać tym słynnym tancerzem na tym Broadwayu i tak dalej, i tak dalej. Nakręcił kontynuację właśnie Sylvester Stallone, bo mu się tak spodobała ta część. Zresztą też się pojawia pod koniec filmu w jakiejś scenie chyba jako przechodzień.
1: No właśnie tutaj Gosia też wspominała o Rockim, o tej scenie, gdy on ćwiczy, kiedy w tle jest ta słynna piosenka Eye of the Tiger. No ja tutaj specjalnie nic nie mówię, no bo to wasza chłopaki rola, żeby tutaj Rockiego i Rambo wymieniać.
2: No my teraz wszyscy tego Dolfa Lundgrena chcielibyśmy bić, nie? Tak? Tego Iwana Drago. Władimira Putina, tak symbolicznie.
0: No faktycznie ta scena z Rockiem, kiedy on wbiega na schody i triumfalnie zaczyna skakać, no to też zdecydowanie kultowa scena. Will Smith to sparodiował w Bajerze z Bel Air, też, tylko że on to w ogóle on tam trenował jak Rocky, też mięso bił. Fantastycznie to zrobił, jest prześmieszna scena, też wbiega na te schody, tak pokracznie sparodiował trochę ruchy tego Sylwka. A propos plakatów Schwarzeneggera, Sylwka, no to w Bliźniakach, pamiętam, jest taka scena, kiedy ten Julius przybywa do miasta z tej swojej wyspy i tam widzi plakat Sylwestra Stallone i porównuje mięśnie swoje, że o, ja mam większe i tak, o, to lipa, tak pokazuje ręką, że słabe.
2: Tak jeszcze a propos tego wbiegania po schodach w Rockim, tam jest ta słynna muzyka tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tak na trąbkach, każdy tak gdzieś tam w głowie nam zostaje, no to takie fanfary, no to muzykę napisał Bill Conti, który co ciekawe napisał też muzykę do Dynastii, jak nie wiem czy pamiętacie taki serial.
1: Pamiętamy, pamiętamy.
2: 90, to był taki serial, który nam zaproponowano, żeby nam pokazać, jak wspaniały jest kapitalizm i jak można wtedy, każdy może być bogatym, każdy może mieć swoją szansę i być jak Blake Carrington. I wszystkim się to podobało, ale nikt nie pamiętał, że tam były też takie osoby jak ogrodnik, lokaj, szofer. Każdy chciał być Blake'iem Carringtonem. Albo tak, przynajmniej Blake'iem Carringtonem. No to tam jest ten sam autor muzyki, to taka ciekawostka, co do Rockiego.
1: No proszę. Jeszcze macie jakieś chłopaki pomysły na kultowe?
0: Mi się już skończyły, jestem wyjałowiony z pomysłów, donejcików prawie żadnych, tylko jeden skromniutki, zmęczony jestem. O, kończymy.
1: Tutaj pytanie jest o to, czy będzie audycja o Oscarach. Czy my w ogóle coś tam widzieliśmy z tego, co te Oscary? No, Dune na pewno widzieliśmy.
0: To taki ciekawy temat, o Oscarach audycja. I co byśmy tam, o czym byśmy gadali, które filmy dostały Oscara?
1: Nie, no pewnie by chcieli, żebyśmy na bieżąco, wiesz, w środku nocy komentowali.
0: Aha, bo będzie przyznawanie Oscarów teraz, tak?
1: Tak,
0: nie,
1: tak.
0: Ja nic nie wiem.
1: 27 chyba. A.
0: Pamiętajcie, że zanim to nastąpi, to 15 mam urodziny.
1: I będzie... zrobić ci jakąś urodzinową audycję?
2: Chciałbyś Oscara.
0: Ja zrobię we wtorek audycję. Przejdę tak mimochodem. Co tam, jak tam gdzieś taka luźna audycja.
1: Także te wszystkie donaty po prostu na wtorek szykujcie. Co dzisiaj nie poszły.
0: Nie, bardzo, ja uważam, że spoiler to najbardziej niedoceniona audycja w nocnym radio.
1: No może dlatego, że widzisz, okazało się, że powtarzamy tematy. Trzeba po prostu jakieś inne, bardziej specyficzne. I tutaj ja właśnie może nawiążę, bo już ci proponowałam to, bo nasz złoty sponsor, Matt, ostatnio mówił, jak to jest zafascynowany reżyserem Michaelem Cimino, który zasłynął z Łowcy Jeleni. On nakręcił tylko 8 filmów, dlatego byśmy mogli je wszystkie obejrzeć i dokładnie omówić. No i to jest taka moja propozycja na następnego spoilera. A o kultowych scenach z Łowcy Jeleni to możemy teraz nawet. Chłopaki, pamiętacie?
2: Tam jest taka sytuacja, w tym w Łowcy Jeleni pamiętam, zastanawiała, że tam są ci górale, którzy nie do końca po polsku śpiewają, ale też to niby nie są polscy górale. Mi zastanawiało, w jaki sposób tam zostali dobrani. Wiem, czy pamiętacie.
1: Ja nie pamiętam.
2: Na zdrowie, ale mówię tak, na zdrowie to mogą mi ruski mówić. Potem wyglądałem jak górale, ale to niby nie są Polacy. Ja nie wiem, kto to tam jest. Tak się zastanawiałem, kogo on to grał, dobrał do tego filmu. Nie znalazłem informacji na ten temat. Ale pamiętacie te scenki tak z grubsza chociaż?
0: Ja nie.
1: No ja przynajmniej się, że nie, ale tutaj właśnie to jest a propos tych polskich wątków, to na przykład ze Ściganego, ja najlepiej pamiętam właśnie scenę, jak Harrison Ford tam ukrywając się zaczyna wynajmować tam od tej polskiej mamuśki ten apartment taki straszny i też właśnie się tak przysłuchuje, nie, jak, bo tam w polskiej wersji to wiadomo nie ma dubbingu, więc możesz sobie posłuchać, co oni tam konkretnie mówią. No i też ten kaleczą ten polski strasznie, no ale dobra, mówią po polsku, nie? Nie wiem, czy wy pamiętacie ten fragment?
2: Właśnie tego nie pamiętam, ale samą scenę pamiętam, nie pamiętam, co mówili.
1: No nie, po prostu on przychodzi, wiesz, ona mówi mu, że tutaj proszę sobie obejrzeć mieszkanie i ona potem po polsku z tym swoim synem, jak myślisz, spodoba mu się to, czy weźmie to mieszkanie? I to jest wszystko, dosłownie tam, wiesz, 2-3 zdania, nie, po polsku. No ale to brzmi to jak polski, no powiedzmy. Trochę już taki, wiecie, jak to ci, co mieszkają tam, wiecie, 5 lat w Ameryce, już tam trochę zaciągają, ale jest okej w miarę.
2: To też dobre. Do
1: No to.
2: Polaka w filmach zagranicznych. To ciekawe, to też dobry pomysł w sumie. Tak jesteśmy wzywani.
0: W Łowcy Jeleni jest jedna na pewno kultowa scena, gdzie w rosyjską ruletkę grają i ten cały Wroński siedzi w jakiejś zatęchłej spelunie, przykłada sobie spluwę do głowy. Właśnie, no wiem, że ta scena jest często wymieniana jako kultowa też. Najbardziej znana w każdym razie z tego filmu. No, dobra, kończymy audycję.
1: A jeszcze o Polakach, to taki, nie wiem, czy oglądaliście takie właśnie coś na rozluźnienie, taką komedię, główną rolę gra Jack Black, The Polka King, gdzie on gra właśnie muzyka polskiego pochodzenia. Oglądaliście?
2: Tak, oglądałem to, świetne.
0: No, dobre?
1: Fajne, fajne.
0: To jakoś tak zniechęcił mnie temat, że muzyk grający Polkę i nie oglądałem, a bardzo lubię Jacka Blacka, więc...
2: Bardzo dobra komedia i co ciekawe jest o polskim muzyku, o którym w Polsce nie jest znany. To jest ciekawe w ogóle, bo on tam grał w orkiestrze w jakiejś dziwnej w Stanach, takiej folkowej, folklorowej. No, ciekawe jest. Nagrał, masę płyt wydał tam w ogóle. No,
1: tak, tak. Ja też wcześniej nigdy o nim nie słyszałam, ale film? Nie, no kurczę, Jack Black. To, wiecie.
2: Potem szukałem informacji i trochę na temat tej postaci, czy rzeczywiście była i co ponagrywała, byłem pod mocnym wrażeniem, że aż tyle i że w ogóle mi się to nawet o uszy nie obiło, no ale to tak jest, nie? Nie wszystko trzeba wiedzieć, tym bardziej ze Stanów. Wystarczy jakąś część rynku amerykańskiego opanować i można żyć dostatnio, nie potrzeba się w ogóle wybierać poza morze, nie?
1: No. To tak trochę jak Sugarman, nie? Który zrobił karierę w RPA, nawet o tym nie wiedział, nie?
2: Tak, tylko to nie wiedział, bo tylko wszyscy na nim zarobili, tylko nie on sam został w tym biednym Detroit, nie?
1: No właśnie, ale to chyba było też kwestia czasów, nie? Ale tutaj też to by trzeba doczytać, bo już nie pamiętam, kiedy ten Jan Lewan tam został tym królem Polki.
2: To też przełom lat 60. 70., nie? Bo to tak pamiętam ze strojów jeszcze to tak wyglądało.
1: No właśnie, to wtedy te wieści się tak nie rozchodziły, nie? To można było jakoś tam.
2: Nie było
1: tak.
2: Z niego to wszystko trzeba było piechotą reklamować, nie?
1: Tak.
2: Telewizja, radio, koniec.
0: Wętro Tomi pisze, Matt to mówił, żeby myć zęby, ale nie wierzcie mu, to propaganda NWO. Ja się zgadzam, chcą nas tym fluorem zdepopulować. Nie myjcie zęby. Nie myjcie zębów. Tak. Tak.
1: A Furia dalej tutaj wypisuje różne filmy. No tak, Joe Black, tak, grał Brad Pitt. No, tylko musiałbyś zadzwonić i opowiedzieć. Bo ja dawno, dawno temu ten film oglądałam.
0: Zenon Zawodowiec, przepraszam, Leon Zawodowiec, mi się przypomniał też jako kultowy film zdecydowanie. Cały,
1: tak, wcześniej
0: cały.
1: To Misiu wspominał właśnie o tej scenie z Garoldmanem, kiedy on tam tą tabletkę sobie zapodaje i wtedy rusza w swój rajd nienawiści i przemocy.
0: Ciekawe, co on tam ćpał, nie? Że tak na niego to wpływało, że aż tak jakby się innym człowiekiem stawał. Tak się przeciągał, wykrzywiał dziwnie, coś mu tam strzelało w kościach. Co on tam brał? Ciekawe. No, ja to bardziej pamiętam z tego Leona Zawodowca, kultowe sceny, kiedy on na przykład tak z góry, gdzieś tam, nie wiem, nad drzwiami, nie? Się skrył i tak spuszcza się jakby z tej góry i strzela.
1: No dobra, ale wisi. Ty to pamiętasz z Lona Zawodowca czy z Killera, jak Killer to robi?
2: Sparodiował.
0: O Jezu!
2: No tam jest ta scena też z rośliną, taka charakterystyczna, on się tą roślinką tak zajmuje, nie? I tak chodzi wszędzie z tą rośliną. Przyznam się, że to rzeczywiście działa. Kilka razy tu szedłem, kupiłem sobie kaktusa, i zdarzyło mi się, że z kaktusem jeździłem rzeczywiście po całym mieście, zanim do domu dotarłem. I u wielu osób wzbudzałem uśmiech na twarzy i się do mnie uśmiechali. I się zastanawiałem, czy się uśmiechają, że wyglądam jak wariat, czy właśnie może sobie kojarzy mnie ze sceną z Leona Zawodowca, że jeździ typ z kwiatkiem sobie, nie?
0: I myśleli, że jesteś killer i prosili cię, panie mój stary, strasznie mi się we znaki wdał ostatnio, bo już zlikwidowałby go pan, może, panie killer.
2: Płacę dwie dziesiątki.
1: Taki performance zrobić, wiesz, ubrać taką czapeczkę, te okularki Lenonki, wziąć sobie tego kwiatka i tak się przejechać.
0: I futerał po skrzypcach oczywiście. I futerał od skrzypiec, nie? Czy tam od jakiegoś kontrabasu.
1: I ciekawe, ile propozycji się zbierze.
2: Ciekawe.
0: I jeszcze mleko pić. Przychodzisz do knajpy i pijesz se mleko. Okej, okay. No, to już tak po raz dziesiąty powiem, no to kończymy. A wy zaraz, a jeszcze mi się przypomniał taki film. No.
1: Jeszcze cztery wesela i pogrzeb nie było, no proszę. Chłopaki, jaka wasza ulubiona scena z filmu Cztery wesela i pogrzeb? Które wesele?
0: Ten film mnie znudził, byłem kiedyś w kinie, może byłem za młody, ale znudził mnie kompletnie. Nic nie pamiętam.
2: Ja go nie pamiętam za specjalnie. Pamiętam Hugh Granta, pamiętam tą McDowell.
1: Tak, żona. Tak.
2: I wiem, że Jaś Fasola gdzieś tam przebiegł, ale nic no nie
1: właśnie.
2: Pamiętam.
1: No właśnie. Ja tu się do Krawca. Tak, lubisz Rowana Atkinsona i co? Scena, jak on gra tego księdza, który pierwszy raz udziela ślubu i myli wszystko tam w tej przysiędze. To ciebie też znudziła? Czy już spałeś wtedy, jak to było?
0: Chyba za młody byłem na takie filmy. Jeszcze wtedy to był taki czas, że bardziej Gwiezdne Wojny i Terminator. Tylko.
2: Tylko.
1: No, dla mnie najbardziej kultowa scena z tego filmu to właśnie jak Andy McDowell tam wylicza Hugh Grantowi, ile to ona miała facetów wcześniej. To robi w taki słodki sposób, jakby taki, no wiecie, tak od niechcenia, jakby mówiła, nie, właśnie o tym na przykład, ile filmów widziała tam przez ostatnie pół roku. No i on tak właśnie, no bo ona jako Amerykanka, no to wiadomo, ma takie swobodniejsze podejście do seksu, może, i go tym trochę zawstydza. Tak. No.
0: No.
2: Wstydliwy Anglik na to grał u Polańskiego też, nie? Jak to się nazywał ten film? Ten taki romans na statku, co był? Oglądaliście go?
1: Nóż w wodzie.
2: Nie. To był film z muzyką Vangelisa i tam grał Peter Coyot główną rolę. I to był pierwszy film z tą żoną Polańskiego. Monsumowe wesele, coś takiego.
1: A to nie kojarzę, nie.
2: No, to taki dramat w sumie. No, to tam też gra zawstydzonego generalnie. Hugh Grant też tak się wstydzi po angielsku. Tam nieśmiały słuchać fińskich opowieści Petera Coyot, co on tam z żoną robi. W sumie na tym film polega, no a potem jest to jakby tak, przychodzi opowieść, wizualizację. To tak to tam wygląda. No, Hugh Grant się dobrze wstydzi. No, to dobrze gra wstydliwych.
1: Tak, tak. Te słodkie oczka i uśmieszek. Ale już was nie będę zadręczać jakimiś scenami z komedii romantycznych typu To właśnie miłość. Gdzie Hugh Grant gra premiera. I najlepsza scena właśnie, kiedy tam szuka tam po ulicy, puka do wszystkich domów, wszystkim składa życzenia, bo szuka swojej ukochanej, będąc premierem.
2: No to też jakiś pomysł na jakiś odcinek, nie? W komediach romantycznych, to ciekawe.
1: Nie, uwierz mi, nie, to nie jest dobry pomysł.
2: Ktoś chciał słuchać. Nie?
1: Nie, ja szczerze to naprawdę dobrych komedii romantycznych, no to właściwie są dwie, to już właśnie wymieniłam. To właśnie Miłość i Cztery Wesele. No może by się znalazło jeszcze kilka, ale ja nie.
2: Kiedy Harry spotkał Sally, to było, mi się podobało.
1: A ja na przykład nie trawię tego, nie wiem, no może McRyan nie trawię.
2: A może za młoda jesteś?
1: No, może musiałabym wrócić faktycznie do tej komedii, może więcej bym teraz z tego skumała, no, może spróbuję. Ale powiem szczerze, że ani Meg Ryan, ani Billy Crystal, to nie są moje klimaty jakoś. Oni mnie w jakiś sposób, nie wiem, no nie kręcą, nie? No nie mają tego czegoś, nie? Dla mnie przynajmniej, nie? Bo to wiadomo, coś tam ci pasuje albo nie. A ty, krawiec, już usnąłeś przez te komedie romantyczne? Czy szukasz w pamięci jakieś takie, co ci się podobało?
0: Oczywiście.
2: Oczywiście.
1: To kiedy spoiler o komediach?
0: Ta audycja już jest wystarczająco hermetyczna. Jak zrobimy o komediach romantycznych, to 5 osób przyjdzie. Z czego jedna powie, jaki dzisiaj temacik? Druga powie, ale nudy, przestaję słuchać tego radia. Trzecia powie, z działek było lepsze. No i to, i zostanie, zostaną dwie osoby zafascynowane.
2: Na noc kupały, tak.
1: Tutaj Gumball, coś mówisz o jakimś klasyku, o którym nikt nie powiedział. No to opowiedz ty, słuchamy.
0: Gumball dzwonił wcześniej, ale ja tak trochę jakby, no nie robimy tu Hyde Parku, więc ustawiłem Gumballa w kolejce, ale chyba już nie doczeka. Jaś nie doczekał. Też taka lektura
2: była.
0: To
2: ja sobie już idę, to dziękuję, że mnie wpuściliście. Było mi bardzo miło.
0: Dzięki. Dziękujemy za ciekawy twój telefon. Dziękujemy.
1: Super telefon, tak, dużo tak. Ciekawostek. No,
0: tak, to mówię bez cienia ironii. Trzymaj się, Marcinie, hej.
2: Cześć.
1: A tutaj Furiat widzę jakimiś chyba właśnie tytułami komedii romantycznych rzuca. Słodki listopad, zakochany bez pamięci, Furiat.
0: W Zakochanym Kundlu jest kultowa też scena, gdzie ten kundel...
1: Spaghetti. Czyli tak znasz jakieś komedie romantyczne. No Zakochanego Kundla znasz, no.
0: To komedia romantyczna? Zakochany Kundel? To...
1: Tyle, że dla dzieci.
0: Ale dla mnie kultowa bajka. Te stare bajki Disneya to są wszystkie dla mnie kultowe. Piotruś Pan, 101 Dalmatyńczyków, Zakochany Kundel. No tak, myślę, że to są kultowe bajki.
1: Tutaj jak były te kultowe sceny, no to powiem ci, że właśnie często mi się narzucały jakieś takie właśnie kultowe, czy tam z Króla Lwa, z Toy Story i z tych wszystkich bajek, a mówię, no nie, to już jest jakby inna kategoria, nie? I to one łatwo też zapadają w pamięć, no bo jako dzieci, nie, to się po prostu często ogląda, tam po kilkanaście, po kilkadziesiąt razy niektórzy tłuczą te same filmy i to wtedy się mega utrwala.
0: Ania dzisiaj jaką ma werwę i jeszcze by sobie mogła prowadzić pewnie, jakieś amfetaminy się chyba nawąchała.
1: Oj nie, właśnie dzisiaj nie mam werwy, bo mnie tutaj te problemy techniczne mnie wybiły z rytmu, nie? Także
0: a widzisz,
1: dzisiaj trochę
0: no.
1: pod koniec się może trochę rozkręciłam, ale no zawsze może być lepiej, nie?
0: Widzisz, jak to jest, no, to poznałaś już to uczucie, kiedy cię rozbijają takie właśnie przyziemne bardzo sprawy, nie? I już tak potem taka lekka złość jest, nie? Już tak ciężej się prowadzi trochę, nie?
1: Tak, ten początek był straszny.
0: Nie, dobry był, jakoś to opanowałaś, bo mi na przykład po takich rzeczach to już się odechciewa wszystkiego i taki zły na antenie siedzę potem i wkurzony.
1: No, tutaj jest pytanie do ciebie, czy będzie after?
0: Mówiłem na początku audycji, że jak będą donejciki, to będzie. Nie było donejcików. Jeden, skromny, więc nie ma afterka.
1: Właśnie, to jak chcecie afterka, to ja myślę, że jakąś stówkę, jakby ktoś wrzucił, to pewnie by się krawiec dał namówić.
0: Nie prowokuj ich, bo jak znam życie, to teraz ktoś wpłaci 10 złotych i powie, no czekam na afterka, a potem nie będzie tego afterka.
1: 110 zł by musiał ktoś płacić. No to dajemy wam minutę, no dwie.
0: Nie wiem, czy
1: Ania
0: sobie...
1: Ania wypiła te wszystkie wina, co miały być wysłane w konkursie. Tak, owszem, wina zostały wszystkie wypite. Także nikt się po niej nie zgłosił. No, nie było żadnej daty ważności, więc wiecie, trzeba było coś z nimi zrobić, nie, bo żeby się nie popsuło. No bez sensu zupełnie. No,
0: pewnie, że tak.
1: Także wina się skończyły, dzisiaj jestem na trzeźwo.
0: No, to chyba pierwszy raz coś mówiłaś, tak? Że...
1: tak zupełnie to tak, bo zawsze musiałam, nie, bo chociaż trochę na odwagę, a dzisiaj byłam taka pewna siebie, taka zadowolona właśnie, mówię, o, to dzisiaj w końcu bez, tylko z herbatką. No ale to wtedy mi się, zepsuło coś tutaj technicznie, no i mówię, kurczę, może jednak warto, może to była jednak głupia decyzja. Trzeba, nie wolno tak zmieniać rutyny, wiecie, za szybko. No dobra, Krawiec, to powiedz, co ty tam sobie życzysz na tę urodzinę, jakie tam masz, wiesz, oczekiwania? Co my mamy przygotować, jakieś wierszyki, piosenki, no co ty byś chciał?
0: Czekajcie, mam tu listę przygotowaną.
1: Prezentów?
0: Długa.
1: Każdy sobie teraz może wybrać, jak na ślub.
0: Prezentów. Lista prezentów, tak. Marynarka, Hugo Boss, Lamborghini.
1: Gdzie ty będziesz chodził, na działki?
0: Tak, co? Sroka się całkiem nieźle, on ma czapkę Hugo Boss, to ja chcę być lepszy i chcę mieć garnitur Hugo Boss.
1: No dobra. Marynarka Hugo Bossa, co dalej?
0: Komputer, ale może być, nie musi być jakiś taki najlepszy za 20 tysięcy od razu, za 15, no, z dobrą kartą graficzną, 64 giga RAM-u, monitor 60-calowy, zestaw do wirtualnej rzeczywistości, jak bardzo chcecie, możecie dorzucić. Długo by wymieniać, mam tu całą listę, ale już mi się nie chce czytać, bo kończymy powolutku, więc co was będę tu zanudzał. No,
1: na początek to wystarczy, zdecydowanie.
0: A ty masz jakieś wymarzone rzeczy, które ci chodzą po głowie? Coś, co ci się marzy?
1: Fizyczne? Nie. Nie?
0: To, nie, a nie fizyczne? Parapsychologiczne?
1: Nie fizyczne to mam.
0: Duchowe? Tak. Duchowe, tak?
1: Tak, duchowe.
0: Czyli ty też taka jesteś niematerialistka, jak ci się nie marzy nic materialnego.
1: No chyba trochę tak, chyba trochę tak. Chociaż mówią, że każda kobieta to materialistka poniekąd, ale nie, nie mam jakichś takich, wiecie, no nie, nie, ani nie jestem żadna, ani żadna biżuteria, ani zegarki, ani samochodów nie kolekcjonuję. No, taka.
0: Ani buty, ani kapelusz, nic?
1: Nie, nie. Już nawet buty przestałam kolekcjonować. No, starzeje się. No, a teraz to nam się...
0: Garki.
1: Tylko
0: garki.
1: Garki Ceptera. Tak.
0: Kup mi stary garki. Nowe.
1: I Thermomix koniecznie. Bo w garnku się nie dam gotować. Kolejne skarpetki dostaniesz, zobacz. Prosto z Ameryki.
0: A już dostałem bardzo ładne skarpetki od jednej miłej pani kiedyś.
1: Nie no, ja słuchaj, sroka ci daje skarpetki, no to też ci wyślę, no kurczę, no co ja będę gorsza od sroki, no bez przesady. Jak sroka stać na taki gest, to wiesz. No dobra. Oczekuję się na twoje urodziny.
0: Krawiec, ubierz się na działki w białą marynarkę z komunii, będziesz wyglądał jak Scarface, pisze Tomisiu.
1: A miałeś białą? Bo faktycznie zawsze był taki jeden chłopczyk, którego mama właśnie ubrała w biały garnitur. To byłeś ty tym chłopczykiem?
0: Nie, nie, raczej nie, ale pamiętam do dzisiaj te wspaniałe krawaty ze Sky'u.
1: Te krawaty to nic, ale jak ja byłam u komunii, to jeszcze myśmy miały takie, wiecie, z tymi falbanami, tiulami, te sukienki takie, wyglądałyśmy jak takie stare, maleńkie. No coś okropnego było, ale oczywiście no, moja sukienka to już w ogóle przebiła wszystko, bo ja nie dość, że miałam na dole tego tiulu dużo, to jeszcze miałam takie bufiaste tutaj przyszywane do rękawów takie. No wyglądałam jak taka kulka z tiulu generalnie, nie? No.
0: Może księża tak lubią, bo księża lubią sobie wymyślać tak, że w tym roku mają przyjść nie w tych jakichś tam starych po bracie, gacie po tacie, coś, tylko mają być takie i owakie i wymyślają, że taki krój, coś. Teraz ty, słuchaj, w ogóle jakiś klecha oświadczył, że może przyjąć ludzi z Ukrainy, uciekinierów, przed wojną, ale zaznaczył, miał specjalne wymagania, że dzieci powyżej 10 lat matka może być wdowa, ale coś jakiś miał całą taką listę wymagań i ludzie pisali, co, może jeszcze ten blondynek, chłopiec, blondynek z niebieskimi oczami. Słuchaj, to co Klechy wyprawiają naprawdę, to jest parodia Rambo.
1: Ale nie wiem, właśnie czy tam nie było, że to ma być właśnie katolicka rodzina?
0: Tak, też było, tak.
1: To, gdzie wiadomo, że tam jest, wiesz, no nie wszyscy tak muszą mieć jakiejkolwiek wiary, mogą być prawosławni czy grekokatolicy, nie muszą być wcale katolikami w naszym obrządku, ale pozytywne jest to, że po prostu ktoś się w końcu nie bał i to po prostu upublicznił, nie? To jest jedyne pozytywne w tej historii, że ten ksiądz, bo to z Gniezna chyba historia, no został napiętnowany, nie?
0: On tam się wielce przejmie. Też Watykan strasznie dużo zrobił, nie? Dopiero teraz papież Franciszek tam tupnął nogą, ale też trochę tak na zasadzie, wiesz, jak widzisz dwie osoby, które się biją i lubisz i tego, to mu krzyczysz tam, nie bijcie się, żeby nie powiedzieć, że to masz coś do jednej osoby, weź go zostaw, tylko tak, nie bijcie się już. I Watykan tak samo już. Wojna jest zła, przestańcie już się tam szamotać, bić. I nawet głupia Coca-Cola dała bańkę, co wszyscy tam się śmieją, bo dla nich to jest tyle, co tam wydają na chusteczki na jeden dzień dla pracowników, pewnie coś w tym stylu. Ale nawet ta Coca-Cola dała bańkę, a Watykan nic, wiesz, nic tam nie przykaże, bo oni tylko są biorcami, oni tylko zbierają. Bo...
1: Skromny kościół. A to mi przypomina, o czym nie powiedzieliśmy tutaj w tych kultowych scenach, bo nie zrobiliśmy listy kultowych fragmentów z żywotu Briana i w ogóle z Monty Pythona.
0: O kurde, no widzisz. To zostawimy sobie, może zrobimy audycję o Monty Pythonie osobną.
1: No tak, kiedyś. Tak. Ale myślę, że to Always Look on the Bright Side of Life może zostać z nami na koniec.
0: Always look on the bright side of life.
1: Wiesz, szkoda, że nie umiem nawet gwizdać, widzisz. To się przydało.
0: Nie umiesz nawet gwizdać?
1: Nie.
0: Biedna Ania, nawet gwizdać nie umie. Wszystkie dzieci już umiały na podwórku gwizdać. Ania taka smutna szła za tą grupą dzieci, wszystkie potrafiły gwizdać, Ania taka smutna szła i tylko próbowała tak nieporadnie i płakała, i próbowała, ale próbowała tak.
1: Cała zapluta. No nic, może w następnym wcieleniu. No dobra. To co?
0: Kończymy, chyba no, Gumball już chyba zwiał, znowu o nim zapomniałem, no ale to trudno, to trudno, czekaj,
1: bo jeszcze to miś jakiś horoskop tutaj ma na twoje urodziny.
0: Horoskop?
1: To może warto by to, bo to by się przygotować, wiesz, żebyś tam musiał, nie wiem, prawą nogą wstać czy coś, żeby coś się udało. No, dajesz to mi się, ten horoskop.
0: Dawaj. No, Gumball już się chyba jednak zmył, nie doczekał.
1: Jaki tort pieczesz na urodziny? Jakie ciasto?
0: Nie, ja nie piekę ciast. Tu was zaskoczę, nie piekę ciast. Nie, w zasadzie to nie obchodzę urodzin. Tak, tylko mówię, żebyście pieniądze dawali. Żartuję oczywiście, to nie jest najważniejsze, jakieś tam pieniądze. Nie no, żartuję, przecież widzicie, że nie obchodzi mnie to w ogóle. Dzisiaj żadnych donate'ów, a i tak jest fajnie. Chociaż byłoby miło, gdyby były, ale... A i tak jest fajnie.
1: No właśnie. Ale
0: słuchajcie,
1: Gumball
0: specjalnie wyszedł na spacer, się przewietrzył, żeby nie dzwonić z domu, bo tam jakieś ma siostrzeńca wrednego, coś tutaj, ale właśnie, no zapomniany, największy odtrącony, zapomniany w dzisiejszej audycji. Napisałem mu tutaj, żeby jeszcze zadzwonił, ale on już poszedł chyba spać. Już jest późno, już jest po 12, a to jest młody człowiek, więc no... Tak to wygląda. A ten horoskop to co on tu wklei?
1: Wkleił. Jak się nie boisz, to czytaj krawiec.
0: Człowieka urodzonego 15 marca najprościej można określić jednym słowem. Aż się boję dalej czytać. Prawy. Aha, ów. Ma on zawsze dobre intencje i nikogo z rozmysłem nie krzywdzi. Ma swoje ustalone zasady, których zawsze twardo się trzyma, bez względu na okoliczności i nie pozwala sobie na żadne odstępstwa. Mniej więcej się zgadza, ale to taka bardziej upartość po prostu. Taki zagryziak bardziej, a nie, że jakieś twarde zasady. Ja nie mam żadnych zasad.
1: No piękny horoskop, chociaż jak każdy, nie? Taki ogólny. No, można tutaj ponaginać

0: Myślam, że z jakiegoś anime pewnie.
1: No na
0: I to by
1: pewno.
0: było tak na maksa jakieś hermetyczne. Jakiś tam, nie wiem, Yebisuki, Hashimoto spotkał jakąś tam czarodziejkę z Księżyca, Nagawaki, Nagasuka. Szła i on ją spotkał i dał jej piórnik, a tam był czerwony długopis w środku. No to tak, Gumball tak, takie ma pewnie jakieś sceny.
1: No dobra, to chyba już teraz naprawdę będziemy kończyć.
0: No, kończymy,
1: i
0: kończymy.
1: To... I teraz następna to twoja audycja urodzinowa. To przygotujemy szampana, torty i będzie się działo. No i donaty.
0: Specjalnie się ładnie ubiorę na tą audycję w białą koszulę. Umyję zęby specjalnie.
1: Doprasuj się, tak. Ząbki umyj, bo wiesz, życzenia będą, to ci tam ktoś obcałuje.
0: O. Lakierki.
1: Tak.
0: Tekturowe. Co mam do trumny już przyszykowane? Specjalnie je wyciągnę na tę okazję.
1: Tylko podładuj telefon, wiesz, i wszystko. Bo, i wyśpij się, pójdź wcześniej spać w poniedziałek, bo już od rana pewnie będą dzwonić.
0: Nie sądzę, żeby ktoś pamiętał o moich urodzinach. Kończymy już. Szloch Boży zaraz mi się włączy. Nie, właściwie to się nie przejmuję takimi rzeczami. Niektórzy to straszną wagę przywiązują do imienin, do urodzin, to czekają na to. Tacy, mi się to kojarzy, że to jest taki zdzieciniały trochę starszy człowiek, bo ktoś, kto taką straszną wagę przywiązuje do swoich urodzin, co tam dostanie, jak będą dzwonić mu, życzyć, to tak... Małe dziecko to rozumiem, nie? Ale tak starszy człowiek. No ale cóż.
1: Tutaj Gumball w końcu podał ten film. Mój sąsiad Totoro. Scena na deszczu przy przystanku.
0: Tak.
1: Ale to właśnie z anime, tak?
0: Mój sąsiad Totoro, czy to nie było o jakimś kocie? Coś tam z kotem.
1: Ja oczywiście nie znam tego.
0: No nikt tego nie zna, nie przejmuj się. Tylko Gumball. Krawiec, nakup na urodziny białej kiełbasy. Dobrze, no, jak będzie mnie
1: do
0: stać.
1: Do tej białej koszuli akurat będzie pasować.
0: Akurat moje urodziny to jest tak dla mnie bardzo przykry dzień, bo tego samego dnia płacę rachunki. 15.
1: O kurczę.
0: To nie jest przyjemny dzień dla mnie.
1: Dobrze, że tylko raz w roku masz urodziny. Dobra, słuchaj, bo to już furia nas nawet wygania, że mamy iść spać. No.
0: Zadzwonię do właściciela mieszkania i się spytam, czy z okazji urodzin mogę nie płacić w tym miesiącu. Ciekawe, czy się zgodzi, jak myślisz?
1: No tak jak bank, nie, robi, możesz sobie zrobić jakieś wakacje kredytowe tam raz w roku. No to jak ty już wiele lat od niego wynajmujesz i przecież jesteś takim sumiennie mu płacisz co miesiąc, no to chyba mógłby ci raz na jakiś czas zrobić taki prezent.
0: No, takie wakacje czynszowe. Zapytam się, czy przewiduje pan takie coś, jak banki mają wakacje kredytowe, to u pana wakacje czynszowe?
1: Zadzwoń do niego jutro, bo powiedz, że masz jutro urodziny, jaki on prezent z tej okazji przewiduję dla ciebie.
0: No, a sąsiad powie, nie przewiduję, panie krawiec, ale tak mnie pan rozśmieszył, że aż mam zajady. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Nie, ale to jest bardzo sympatyczny człowiek. Słuchaj, bardzo taki dorany przyłóż, bardzo sympatyczny, mimo że nazywa się Zenon.
1: No proszę.
0: No. Widzisz, jak to życie potrafi zaskakiwać, nie?
1: Różne są Zenony.
0: Różne są Zenony, jak widać. No. Skarpety niestety chyba nie dojdą na czas. No nie, no z Ameryki skarpety. To poza tym przypuszczam, że paczka kosztowała tyle, co nie wiem, wysłanie by kosztowało tyle, co...
1: 10 laptop, par skarpet, albo co, i więcej.
0: Co nowy laptop, a tam w środku skarpetki. No to bez sensu takie prezenty dawać.
1: Furiat, a propos, jesteśmy przy prezentach, ja cię, Furiat, muszę ostrzec, że ja jestem w posiadaniu grzybków. 3 słoików. I tak się zastanawiałam właśnie, czy krawcowi nie wysłać teraz na urodziny. Ale bałam się, że wiecie, coś się takiego zadzieje, że

0: świat się skończy, nie? Jak już te grzybki do ciebie dojdą. I tak właśnie nie wiem, czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby on, Furiat, jednak te grzybki w ogóle wysyłał.
1: Czekasz na te grzybki, a tam masz grzybka za oknem, nie? Takiego wielkiego, świetlistego.
0: Nie, nie, po prostu boję się, że to domknie jakiś ten plan zły i coś się może złego stadzać, jak te grzybki w końcu do ciebie dotrą.
1: Ja się trochę boję tych grzybków. Ja się trochę boję tych grzybków od Furiata, powiem wam tak szczerze, bo no wiecie, no, jak on taki ubzdręgolony sobie pójdzie do lasu, to jemu tam wszystko jedno, jakie zrywa, nie? Ja mam potem to jeść? To trochę, wiesz, ryzykowne w sumie. Więc Furiat, niech te grzybki zostaną taką legendą. Grzybki, które nie doszły. Taki artefakt. No, różne tu były pomysły. Niewidzialna ręka rynku była przecież, którą tam Leniuch miał zrobić na drukarce 3D. Grzybki, które nie doszły. No, takie różne artefakty, nie? Mityczne. Więc... Bo wiesz, no bo co mam cię potem oszukiwać? Będę się bał to jeść, gdzieś tam będą stały, potem tylko bez sensu, bez sensu.
0: No właśnie. Grzybki to metafora nigdy niespełnionej obietnicy i niech tak zostanie. Ale tu prezenty dla ciebie szykują. Strach się bać.
1: Słuchajcie, po prostu jak ktoś się pyta o paczkomat, to wpiszcie sobie na wyszukiwarce paczkomat Środa Śląska, będzie szybciej, bo tych paczkomatów tu mam 4 dookoła i obojętnie który. No. Paczkomat Środa Śląska, wszystkie wchodzą w grę. Naprawdę. Mi to bez różnicy, czy nawet jak mam 100 metrów dalej pójść, to się poświęcę. No, a to Misiu chce z Polski coś wysłać. No, ale jak z Polski, jak...
0: No ale może sobie jakiegoś tutaj pomocnika znaleźć, nie? Który za niego wyślę. Tak sobie myślę.
1: Z kolei od Tomu kiedyś dostałem piękny prezent, jeden z najlepszych w ogóle. Do dziś miło go wspominam.
0: Domyślamy się, domyślamy. Taki prezent też by się przydał, nie?
1: No, ja często, co jakiś czas dostaję takie prezenty od ludzi.
0: No bo urządziłeś tutaj nam taki, wiesz, tradycyjny Dzień Kobiet, nie? Na antenie. A piękny. Na przykład Prima piękny był, no taki tradycyjny bardzo właśnie, tak nie macie dawnych lat.
1: Wszystkie kobiety mi to teraz wypominają i mówią, że sobie to zapamiętają. No tak.
0: Wspomnień czas. Tak. Ale no, nie, no, kurczę, no, trzeba, to taka lekcja historii była, nie? Trochę, no, a to też jest zbliżone, na przykład Prima Aprilis, jakby Tomu albo ktokolwiek wysłał właśnie jakiś taki fajny prezent, to można by się jednak przerzucić na inne środki, nie? I to, i wypróbować na przykład właśnie Prima Aprilis. Byłaby fajna sprawa.
1: Bo ja myślałem właśnie, że to Prima Aprilis jest i pomyliło mi się. Dlatego taka audycja była. No, tak, bardzo ciekawa lektura, dokładnie, Tomu, bardzo ciekawa lektura to była.
0: To mi się... Na Legnickiej ci mówię, najlepszy paczkomat na Legnickiej, bo jest naprzeciwko Biedronki i krawiec, jak idzie na zakupy, to przy okazji sobie bierze z paczkomatu paczkę. Wszystkie naprawdę są blisko. No Środa Śląska to wiesz, nie Los Angeles ani San Francisco, tam jest wszędzie blisko.
1: Ja mam tu wszędzie blisko, dokładnie.
0: I
1: to mi się podoba.
0: A im dalej, tym lepiej, będzie miał więcej ruchu, no będzie nam dłużej żył i dłużej nadawał.
1: No, dokładnie. Przylepiacie mi łatkę Alkusa, kurde, buntuje się tu Furiat. No tak, no, przepraszam, to krzywdzące. Bo to bardzo krzywdzące, źle cię oceniliśmy, Furiat, przepraszam.
0: A może byłeś po grzybach i po alkoholu? Nie, słuchaj, jakbyś zaczął dzwonić normalnie, to byłoby inaczej, no, a dzwonisz, wiesz, zawsze pod wpływem, no i stąd to się wzięło, no to nie bezpodstawnie, nie?
1: Nie zawsze, dlaczego oczerniasz Furiata? Raz zadzwonił kiedyś trzeźwy.
0: No przepraszam, faktycznie nabiję się w pierwszy raz, nawet słyszałam to, tak, tak. I było super.
1: jak się sprawnie wypowiadał, nie? Bo on zawsze mówi, ja nie potrafię gadać, coś, a wtedy zadzwonił i tak jakby inna osoba zupełnie, nie? Snuł
0: opowieści. Trzeba uwierzyć w siebie.
1: No napisał wcześniej, że już, no i teraz od 24 dni już w ogóle, no jeśli to prawda, to naprawdę gratulacje, stary. Gratulacje, trzymamy kciuki. I to mówię bez cienia drwiny.
0: O, chyba ci się spełni, bo książki dostaniesz.
1: To nie wiem, czy to chodzi o taką książkę, bo to była, no. Nie wiem, czy to ten sam gatunek literacki.
0: Oby.
1: Lubię taką książkę, czasami lekturę właśnie dobrą, okładki czyta. No właśnie. Tak otwieram książkę i patrzę, czy tam nie ma w środku czegoś. A jak to jest taka zwykła książka, to gdzieś tam wyrzucam do śmietnika albo sobie pod nogę od stołu, bo mi się rusza, wkładam. Jak to jest taka zwykła. No, to była specjalna książka po prostu. No, także dobra, to kończymy.
0: Kończymy.
1: No to dzięki, Ania, do usłyszonka.
0: Dzięki, do usłyszenia. Cześć. We wtorek się słyszymy.
1: We wtorek czas na worek. No, trzymajcie się, cześć.
0: Dziękuję.

bombonierka, zajer koniakiem. Ja unikam alkoholu teraz. Nie, nie, nie, to kiepski pomysł. Przerzucam się na narkotyki teraz. Nie, żartuję oczywiście. To jest złe. Nie róbcie tego w domu. Powtórzę za wielkim mentorem Krzysztofem Kononowiczem, przypominając kultową też w sumie scenę, kiedy grał prawnika, prokuratora konkretnie, w filmie Ciacho. Krzysztof Kononowicz się pojawił, prokuratora grał i tłumaczył, że właśnie czeka panią 25 lat więzienia albo 100 zł grzywny, bo narkotyki to zguba ludzkości jest. Żaden adwokat pani nie wybroni. No, tak mówił. No, dobra. Zmykam. Do usłyszenia.

0: Dobry wieczór, tak? Pomimo na przekór, że nikt mnie nie słucha, ale ja sobie pogadam sam do siebie. Chociaż to tak. Nigdy mi to nie wychodzi, tak jak mam się rozmawiać sam ze sobą. A tak mnie nostalgicznie nas. A tak w ogóle to młoto wleciał z tego powodu, że co mi zresztą Zenon przypomniał, dzisiaj jest 4 lipca. To można coś na Amerykę, nie? No. Dlatego właśnie. Mołotow w końcu to zespół z Meksyku i no, Ameryka to nie tylko Stany Zjednoczone. No, ja taki troszeczkę zmęczony. Wczoraj miałem ciężki dzień. W tym sensie ciężki, że no, Belgia grała. No ja mam takie szczęście, że mieszkam sobie na tym skrzyżowaniu trzech granic i no, Holandia nie gra w tym roku. Dlatego no, w Holandii nie ma co oglądać, Niemcy już odpadli, ta sama Belgia została, dlatego tutaj do miasteczka na granicy z kolegą Belgiem pojechaliśmy. No może być bardzo, bardzo żywiołowo, miło reagują ludzie, fajnie się z nimi mecz oglądało. No, potem niestety rzuciłem głupi pomysł koledze Belgowi właśnie, że tak, weźmiemy i dorobimy się, czy jak to się mówi. Się skończymy do końca, świętując wygraną Belgii. I no i to się skończyło o jakiejś drugiej w nocy, to cały, a w moim wieku to to wam powiem, że ciężko, to już cały dzień mnie męczy, a dzisiaj jeszcze długie spotkanie z klientem, który coś tam buduje sobie z taki, no nie wiem co z taki dziwny nadal taki pan dyrektor sobie takiej fabryki przyjeżdża do nas dyskutować projekt na takim ładnym BMW motorku, takie pierdziawie dwu, no bokserek taki, no, gruby starszy pan, w ogóle bym nie podejrzewał, że na motorku, a sobie na motorku przyjeżdża zawsze, bo pogoda piękna, no a ja tu zamknięty w swojej piwnicy, bo to chyba nie jest tak do końca, że piwniczaki to tylko korwinowcy, ja też tu siedzę przynajmniej w środę po 21:00, jestem ostatnio piwniczakiem i sobie tutaj piwnicuję. Zenon, ty miałeś iść i tam załatwiać swoje biznesy, zamiast głupot opowiadać, to zapraszam. No. Także no, nie, pięknej pogody niestety, ale nie ma być to jeszcze 2 tygodnie. W ogóle wszystkim niedowiarkom, że klimat się zmienia, to tak, polecam tutaj pomieszkać trochę, bo Aachen było nazywane było Regenloch, czyli dziurą deszczową, 260 chyba dni deszczowych w roku, paskudne miejsce, a ostatnie 3 lata są tak suche, że nie wiem, tu nic nie pada, muszę sobie tu roślinki podlewać, sam mi trawnik, a kiedyś to w błocie się brnęło. To jest Ziszek. A czemu nie? No, zadanie może poczytaj go kiedyś. On jest ciężki do słuchania, jak rozmawia, bo on taki straszna fleja i nie chluje, ale czytać można. Nawet jak to się słabo posługuje angielskim, to i parę tłumaczeń na polski było. No. Ale to niestety wydaje, niestety wydaje krytyka polityczna, z którą taki trochę mam na bakier, no ale to. Ale Ziszek to taki, że powiedzieć, jakby ten Elvis Presley lewicy, czy coś takiego, taki, no bardzo taki celebryta, można by powiedzieć, filozofii lewicowej. No, dziwne, bo raczej postać mało medialna, Fizo takie ma średnie, bardzo. I ciężko go się słuchać, to z jednej strony na jego akcent w angielskim. Przyganiał kociąg, jakowi mój nie jest lepszy, no ale dobra. Co dziwne, bo się posługuje tym językiem na co dzień, od będzie już 7 lat. Ale to chyba dlatego, że nie rozmawiam z żadnymi native'ami i tak mi się wszystko... I tak on zawsze, no nie zawsze jest po plemionej koszulce i zawsze się strasznie pluje. No nie, nie, niestety. To jeśli chodzi o fizjo i sposób mówienia, to Chomsky to jest zupełnie inna liga. Ja lubię sobie Chomskiego posłuchać czasem, nie... powiedzieć Chomskiego nie dla samej treści tego, czy Chomski mówi, ale lubię go sobie czasem posłuchać ze względu na to, w jaki sposób mówi ten jego głos i tak dalej. To jest, można powiedzieć, wzbogacające. Skrypty paryskie o Żydach, myślę, że to wciąż ja pamiętam, coś było faktycznie. Ale to niestety, tak jak mówiłem, ja i Kapitał czytałem i parę tam bardziej znaczących dzieł, ale wiecie, z czytaniem u mnie to troszeczkę na bakier, bo no, czasu nie ma. Kiedyś to jednak człowiek, jak na studiach był, to tymi pociągami się przez tą Polskę jeździło, ale że pociągi były takie bardzo... że pociągi były takie bardzo powolne, to... się jechało dosyć długo i był czas, żeby sobie wziąć i poczytać. Zenon ma jakąś taką, nie wiem, ja może poczekam, jak Zenon sobie pójdzie i wtedy będę go szkalował. Bo Zenon ma takie trochę, powiedzmy, będę powiedzieć, no nie, nie chcę obrażać, bo to w końcu kolega, to, ale takie trochę też ma. Takie, jak to powiedzieć, no kurde, ciężko, żeby to znaleźć. To by się czytać z Seka Dezerterów, zaraz przypomniał, że w języku porządnego człowieka nie ma i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra. Każdy ma swojego komika, każdy ma swoje obsesje, także pozwalam mieć. Także Zenon może mnie spytać wprost, czy Żydzi są w mediach. No, poniekąd są, no jednego słuchacie. Także na pewno jeden jest. To tak. No i sam zrzeźli to w ogóle, to wiecie, to troszeczkę z Żydami to było tak, chociaż wiecie, no, Żydów trudno nazwać jakąś ścisłą grupę etniczną w tym momencie, bo to się już tak rozwodniło wszystko. Ale no oni mieli tak, że nie mogli się jakimiś zawodami zajmować, dlatego poszli w finanse, no niektórzy studiowali, no naród ogólnie ciężko pracujący i dlatego pewna nadreprezentacja jest i w różnych środowiskach i z tego powodu możemy się zapytać, czemu na przykład nasza piękna Polonia nie jest reprezentowana w Stanach, bo chociaż tutaj w Niemczech gdzieś w parlamencie i tak dalej przecież to im zabrania działać. Nikim nie zabrania, po prostu im się nie chce, także jedni są bardziej zdolni pracowici, ale to wiecie, to też tak jest, dlaczego rolnictwo na Podlasiu jest takie, jakie jest, a jest takie w Wielkopolsce, jakie jest. Albo inaczej, jeszcze lepiej, na Ukrainie jest tak, jak jest, pomimo najlepszych ziem na świecie, a w Wielkopolsce przy tych wstępujących ziemiach jest o wiele lepiej. No, kultura techniczna, nie kultura rolnicza. Tak samo jest z kulturą techniczną. No, Niemcy tą kulturę techniczną mają wysoką, a powiedzmy w no, takiej Ukrainie jest ona niska i to już samochody im nie wychodzą. To tak jest i po prostu w jednych narodach, w jednych grupach etnicznych coś występuje, a w drugich nie. Chciałbym ciągle unikać tego stwierdzenia naród, a właśnie jak już byliśmy przez Ameryce, to Stany Zjednoczone obchodzą swoją rocznicę niepodległości. Stany Zjednoczone niewątpliwie poprzez bardzo krótki okres swojego istnienia dały wiele rzeczy światu. Broń atomową, kapitalizm, no to kapitalizm trochę wcześniej, Coca-Cola dali światu, iPhony, chociaż produkowane i tak w Chinach, no i takie różne tam rzeczy. Ostatnio Trumpa nam dali, kolega Zenon bardzo Trumpa lubi, no żałuję, że go dzisiaj nie ma na antenie, bo to w Ameryce by mógł pogadać. Trump ją broni bardzo. No, dla mnie taki człowiek, który jak oglądając jego wypowiedzi, no ja bym stwierdzał, że jest troszeczkę opóźniony, no ale to tylko moje wrażenie. Ktoś to musi zarządzać tym jego majątkiem, że jeszcze wszystkiego po ojcu nie przepierdzielił, bo nie sądzę, żeby no człowiek o takim, przynajmniej tak jak się prezentuje, nie wiem, może to jest tak trochę jak z Wojakiem Szwekiem u Haszka. Albo jak Sun Tzu mówił w swojej, żeby nigdy nie pokazywać swojego prawdziwego potencjału, żeby zmylić przeciwnika. Więc może Trump gra opóźnionego umysłowo z tego powodu, żeby zmylić trochę swoich przeciwników. Kto wie, co za tym stoi? Kto wie. No ale szkoda, że to nie ma i nie ma obrońcy, także jakby ktoś w ogóle chciał zadzwonić, to bardzo proszę, bo mówię, w tym tygodniu troszeczkę zmęczony jestem i tak sam mam rozmawiać ze sobą, to tak zawsze mi nieprzyjemnie, a miło mieć świadomość, że jednak ktoś słyszy to, co mówię i może zadzwonić czy coś. A co dała nam Ameryka jeszcze, to tak mnie trochę nostalgicznie zabrało, ale dała nam przystanek Alaskę. Ktoś kiedyś oglądał przystanek Alaska i tam był taki radiowiec, który no powiedzmy, że no w jakimś sensie był dla mnie wzorem radiowca. Chris o poranku, nie? On, taki zakręcony facet, on zawsze miał takie ładne przemyślenia filozoficzne. Co wam powiem jeszcze ciekawego, to wygrałem w ogóle wygrałem wreszcie z przepraszam, małżonka. Wygrałem wreszcie z urzędami w Holandii i jutro wreszcie jadę odebrać, znaczy odebrać, nie, właśnie złożyć papiery ślubne. No i wszystko będzie wylewać. Chociaż to, wiecie, jak to instytucja małżeństwa, to raczej nie powinienem się cieszyć, bo instytucja małżeństwa jest raczej na pewno jest instytucją, która gatunkowi męskiemu raczej nie sprzyja. W tym sensie, że dla płci męskiej jest to instytucja skrajnie niekorzystna. No ale co zrobić? Już tak doszło mnie. Chociaż ludzie, którzy, nie wiem, Zenon mi mówił, że zmienię poglądy jak... Ale nie wiem, na co zmienię poglądy. Chyba na uchodźców, czy nie wiem. Że zmienię, jak mi się dziecko urodzi, że zostanę konserwą. O! Nie sądzę. Nie sądzę, żeby to wyszło. W ogóle z tymi konserwatystami to tak jest, że o dziwo, jak sobie obejrzymy, większość bala jeździ, przynajmniej w Ameryce, bo tak zwani słynni, no właśnie, co jeszcze dała nam Ameryka. A jak ktoś był w Ameryce, to w ogóle zadzwońcie i powiedzcie, co nam ciekawego dała Ameryka. Dlaczegoż pytanie, że pragnę cenzury internetu? No nie pragnę. Czemu miałbym pragnąć cenzury internetu? Ale wracając... Dobrze, nie będę komentował tego czata. Ale wracając do tych, co dała nam Ameryka, dała nam amerykańskich naukowców, którzy się zajmują badaniem różnych rzeczy ciekawych, mniej ciekawych. W każdym razie przeprowadzali badania swego czasu, jaka jest korelacja między wykształceniem a poglądami politycznymi. I tak wychodzi, że im wykształcenie mniejsze, albo człowiek pochodzi z mniejszych ośrodków, to tym bardziej jest konserwatywny. Co ma jakieś uzasadnienie, tak na chłopski rozum, jak już mówimy o tych konserwatystach, na taki chłopski rozum, no faktycznie jak człowiek jest mniej wykształcony, bo choć z mniejszego miasta, to i spojrzenie na świat musiałby mieć troszeczkę węższe i obawia się wtedy nowych rzeczy i dlatego może ten konserwatyzm. Aczkolwiek to właśnie tak te... No i oczywiście poparcie dla wolnego rynku i tak dalej. Ono jest większe nie tyle u osób bardziej wykształconych, nie tyle osób... Rozumiem, mniej wykształcone to jest bardziej skorelowane, co się robi. No wiadomo, przedsiębiorcy bardziej popierają, bo to jest korzystne dla nich, a ludzie zajmujący się takimi zawodami, bardziej nauką i tak dalej, no mają te poglądy społeczne przesunięte bardziej w lewo. Także można by to tylko mógłbym wysunąć taką daleko idącą tezę, może taką na wyrost i krzywdzącą, ale można by wysunąć taką tezę, że świat nauki jest bardziej lewicowy, a świat biznesu bardziej prawicowy. No właśnie, to co tu na czacie pytałem, jeżeli człowiek bardziej wykształcony, tym więcej miał styczności z lewacką propagandą. O właśnie, to tak z prawej strony uzasadni. To jest fajne, jak do każdych badań można znaleźć, jak one nam pasują, to wtedy bierzemy je bez czytania metodologii. Kiedy one nam nie pasują, to zaraz znajdziemy wytłumaczenie. Tak, na pewno. Mieli styczność z komunistyczną propagandą, gdy się człowiek wykształci. Więc chłop z Bieszczad nie miał żadnych kontaktów z lewicową propagandą i dlatego go powinni... No nie, mieliśmy kiedyś w Polsce, nie? Prezydenta, który był tak, że tak powiem, podszedł luźno do kwestii wykształcenia i nie mówię tu o koledze Kwaśniewskim. No i on takie bardzo właśnie konserwatywne poglądy bardzo, można powiedzieć, wtedy no, to nie jego poglądy wolnorynkowe, tylko tych, co mu przynieśli w teczce, a właśnie idąc w tym kierunku, mówię, że nie mam za dużo czasu na czytanie niestety, czyli w pewnym sensie się uwsteczniam i grozi mi wtórny analfabetyzm, chociaż nie, rano zawsze. Jakiś z Deutsche Zeitung sobie leży, to biorę i poczytuję do kawy porannej. W biurze także przynajmniej po niemiecku się trochę szkalam w czytelnictwie. No, a książka, którą się zabrałem i tak zrobiłem jakieś... Zrobiłem... O! Czekajcie, niech zakładkę otworzę. Zrobiłem i niech się pochwalę. 170 stron już zrobiłem. Większość przeczytałem przed zasiedlnięciem w locie powrotnym z Chin, a teraz to już tak trochę mniej, ale sobie do snu parę stron zawsze pochłonę. A mianowicie jest to profesor Kierzuń, którego już kiedyś zachwalałem na audycji. On pracował m.in. jako doradca ONZ-u w Afryce. I no, Kierzuniu zaraz mi ze mną powie, że się powtarzam, no ale Kierzuń jest, myślę, taką osobą, którą warto wspomnieć. Parę razy, niekoniecznie raz, bo można go przeczytać, polecam przeczytać właśnie jego książkę pod tytułem Patologia transformacji i sobie wyrobić samemu zdanie na temat. Profesor Kierzuń jako naukowiec niewątpliwie o dziwo wykłada na Akademii Koźmińskiego. Nie wiem, czy to lewacka uczelnia, jak niech też powiem. Jest też członkiem International Academy of Management, pewnie też jakiejś lewicowej organizacji. Doradzał właśnie ONZ w Afryce, pewnie ONZ też lewaki. No, ale raczej konserwatysta. W każdym razie jako naukowiec przytacza on raczej w większości numerki niż swoje subiektywne opinie, aczkolwiek czytając jego książkę można sobie wyrobić troszeczkę zdanie na temat naszej polskiej transformacji. Kolega Zenon zalinkował właśnie gazetę, którą jeszcze mieszkając w Londynie rano w drodze do pracy kupowałem sobie do stacji metra i czytałem. Zenon, nie czytaj takiej lewackiej propagandy, bo to jest bardzo lewacka gazeta. Ona swego czasu była organem partii leburzystowskiej, także nie, Zenonie, nie czytaj lewactwa, bo się jeszcze, może jeszcze uznasz, że imigrant to człowiek, kto wie. No, nazwijmy tak, kolega Zenon. Także... No, jeszcze taka ciekawostka, kolega Kierzyń, profesor, walczył w Powstaniu Warszawskim, żeby nie było, że on jest jakimś Polakożercą. No, Zenonie, jak mi smutno, że musisz tak, musisz wyrabiać wartość dodaną, nie możesz dzisiaj zadzwonić, ale może za tydzień. To taka rozmowa braci bliźniaków, chociaż to takie w ogóle ten, tak jakby jeden człowiek miał lobotomię, nie? Bo z jednej strony ja, a z drugiej strony Zenon, który poglądy ma, jakie ma, to wszyscy wiedzą. W ogóle żałuję, bo to zapraszałem gości, to jest zawsze taka ciężka sprawa. Zawsze coś się... No, kuzyn ma randkę, no to mu odpuszczę, a kolega... A kolega Szwed, lewak z tamtejszej partii socjalistycznej, z miasta Gewale, kolega Jonas, którego kiedyś na spotkaniu Międzynarodówki Socjalistycznej w Londynie miałem okazję spotkać, zadeklarował się, że dzisiaj będzie i dupa gdzieś mi zniknie, nie odzywa na Facebooku, także... No, muszę powiedzieć, że jakieś mało szwedzki, chociaż tak wygląda bardzo szwedzko, bo taki blondyn, wysoki, aryjczyk taki, no ale porządek to typowo nie szwedzki. To muszę przyznać, że bardzo mnie zawiódł i... także no, chciałem dzisiaj, bo Zenon nie ma czasu, także by mi tu nie ten gościa nie spłoszył. No, ale to może za tydzień się uda. W ogóle zapraszam gości, to jest straszna sprawa, bo to każdy ma jakieś tak nasze radiko, że tak powiem. No jakbym powiedział, że zapraszam, nie wiem, do jedynki, to może by przyszli, ale do takiego małego internetowego radika. No niestety musimy się troszeczkę rozreklamować i zrobić sobie dobry PR, nie? Żeby goście sami tutaj walili drzwiami i oknami. A może to ja mam taki słaby organizacyjny talent. No, ale no, według Zenona to kolega już pewnie nie żyje, bo w Szwecji trwa jakaś wojna domowa, czołgi płoną na ulicach i w ogóle. No, chciałem udowodnić, że jest troszeczkę inaczej. No, ale to tak, Zenonie. Przyznaję ci rację, talent organizacyjny masz lepszy, ci się udało. Chociaż mi też się jeden, drugi raz udało. No, chciałem ciocię w ogóle zaprosić, ale ciocia jest troszeczkę, że tak powiem, wiekowa i no, nie chciałbym, żeby przeżyła szok w rozmowie z Zenonem, bo ciocia to jest jednak akademik i jako taka... No. A to temat Zenon, bo to sam tak pisze to. Sam ciągle się udziela, nie zadzwoni, a na czacie się udziela. No, miał iść na rozmowy różne i nie poszedł i się udziela. No to już jak sam się wywołał i był temat Szwecji gościa, no to jest. No, ale był sobie profesor Kierzyń, jakby ktoś chciał też zadzwonić, porozmawiać o naszej pięknej transformacji. Mało to związane z 4 lipca, ale ja jestem, że tak powiem... a dzwoni, patrzcie Państwo. Tak, jak jesteś, że tak powiem, w tematem audycji, to zadzwoniłeś.
1: Tak, ale słuchaj, w momencie, w którym tylko dostanę dźwięk, to się od razu bez gadania zwijam. No, także...
0: Dobrze, rozumiemy. Kuzyn no niestety poszedł na randkę, ty też na randkę poniekąd, ale w innym sensie, także...
1: Ja miałem ostatnio rozmowę, słuchaj, na temat uchodźców właśnie i powiem ci, że było trochę płomiennie na początku, ale finalnie stało się jakiś konsensus, wypracowaliśmy. Czytaj na przykład, że te 7 tysięcy tych uchodźców ma ta Polska przyjąć, nie? To sobie myślę, okej, dobra, nie? Bo tutaj moja interlokutorka powiedziała, że tylko to 7 tysięcy, przecież nikt nie mówił, że więcej. Ja mówię, dobra, no, a jakby było więcej? No nie, no to wtedy trzeba protestować. No to mówię, okej, okay, no to jest te 7 tysięcy, nie? Na przykład też ten argument, że o, oni są wszyscy w wieku poborowym, czemu nie walczą o swój kraj? Ja tak, i wiesz, i tutaj stanę znowu w opozycji do tych przeciwników uchodźców. Mówię, kurde, jaki masz wybór? Wojsko Asada, który chce ci, który być może ci kogoś z rodziny zabił, albo... jakieś świry z ISIS sponsorowanego przez Stany Zjednoczone, z między dżumą i cholerą wybór, nie? Ja się z samym Syryjczykom, to ja się w ogóle nie dziwię, nie?
0: O, tu i muszę tu bardzo pochwalam, bo to taki, wiesz, argument. Sami Polacy podczas II wojny światowej nie wszyscy walczyli na froncie, były rzesze, które uciekły po prostu, no, do Brazylii, do Ameryki. I też byli w wieku poborowym, też nie za bardzo, no, nie każdy ma przyjemność ginięcia na froncie, no.
1: No, dokładnie.
0: Mówię, także można jest... być inny.
1: Oczywiście, więc to jest akurat bzdura, tym bardziej, że akurat z tych wszystkich ludzi Syryjczycy to jest jeden z bardziej cywilizowanych narodów tamtych rejonów, bardziej kulturalnych tam powiedzmy, no narodów to jest ciężka sprawa, bo oni są tam bardzo wymieszani, nie? Ale...
0: A słyszałeś, jaka była w ogóle, jeśli chodzi o religijność Syryjczyków w Niemczech?
1: Coś kiedyś mówiłeś, tak, ale powiem.
0: Prowadzę do badania i okazuje się, że oni nie za bardzo chcą tu chodzić do meczetów, bo one głównie są prowadzone przez Erdogana i jego zwolenników i one są za bardzo, że tak powiem, tradycyjne i za bardzo ortodoksyjne dla nich i oni stwierdzają, że oni tak nie chcą.
1: O. No, ja się zaraz będę musiał zwijać. No i dobrze, że nie chcą, słuchaj, tylko że problemem nie są Syryjczycy sami w sobie, tylko że ta cała reszta, tak jak mówiłem, w Szwecji masz masę Afgańczyków, masz Irakijczyków w Niemczech, masz tych Turków, którzy są dziwni. No Bośniacy i Serbowie to pół biedy, bo oni się niektórzy całkiem nieźle zasymilowali. No ale dobra, tak jak mówiłem, ja się muszę zwijać, więc to nie jest prosty temat z tymi uchodźcami w żadnym wypadku. I tak na przykład, gdyby wziąć się trzy rodziny na jedną tą, trzy rodziny na jedną... gminę, tak, powiedzmy, w Polsce i nawet jeszcze rzucić argument pod tytułem okej, okay, bierzemy prawie samych chrześcijan, weźmiemy paru muzułman i damy ich do naszych Tatarów i to jest wszystko, nie? To wtedy by to nawet miało ręce i nogi, nie? Mało tego, przecież większość tych ludzi i tak by zwiała później do Niemiec, a gdyby tego nie zrobili i albo Niemcy im to utrudniali, to by Polacy mieli argument pod tytułem haha, wy chcecie zrobić następne Polish Dead Camps, tak?
0: Ale wiesz, zakaz... że to się zmieniło troszeczkę. Ty tak nie na bieżąco jesteś.
1: Nie jestem na bieżąco.
0: Nie jesteś na bieżąco, bo niemiecka polityka się obecnie zmieniła o 180 stopni.
1: Jak się zmieniła?
0: No, były negocjacje koleżanki Merkel ze swoim koalicjantem, a właściwie partią siostrzaną CSU i minister tutaj spraw wewnętrznych, który jest z CSU, wymusił, powiedział, że wyjdzie z koalicji w ogóle. Granice Niemiec są obecnie zamknięte i rozpoczynają budowę obozów na granicach, skąd będą deportowani ci, co przybywają.
1: No i dobrze, no bo wiesz, prawda jest taka, że większość z nich w ogóle na to nie zasługuje, tak? To jest tak naprawdę ciężki temat. My tu przez większość czasu rzucaliśmy frazesami i ja i ty. Ale gdyby tak wejść w to wszystko, to wcale nie jest prosta sprawa, nie? To, że to na przykład sami mężczyźni w większości migrują, to, że 80% kobiet jest gwałconych, przypuszczam, że tak samo, bo to akurat mam dane ze Stanów, tak? Chciałem ogólnie o tych Stanach powiedzieć, jak tam to wygląda, ale mówię, nie mam czasu, już dostałem cynk, że się muszę zwijać, więc się będę zwijał. To nie jest prosty temat, nie? Bo masz po prostu masę indywidualnych ludzi z indywidualnymi problemami, z indywidualnymi motywami. Wobec jakiegoś szerszego trendu, nie?
0: Jezu, Zenon, normalnie masz u mnie skrzynkę piwa, jak przyjedziesz.
1: No, ale to wiesz, bo gadaliśmy tak naprawdę, ja i ty, nie?
0: Wreszcie ktoś powiedział coś bardzo ważnego, to wszystko nie jest proste, świat obecnie nie jest prosty. Ani gospodarka nie jest prosta, ani społecznie nie jest proste, wszystko jest bardziej skomplikowane.
1: Nie jest proste, dlatego wiesz, dlatego też, tak jak mówiłem ostatnio, tą zasadę Petersona, który wspomina, że jeżeli jakiś system działa na 80%, to dużo łatwiej jest go spieprzyć, niż go naprawić i poprawić o 5% do góry. A niestety z prawej i z lewej strony się dobyła jakaś banda skretyniałych ideologów, którzy chcą wszystko koniecznie zrobić na swoją mańkę. Co nie ma prawa się dobrze skończyć.
0: Znaczy, nie? Najgorszy jest dogmatyzm. Jakiś
1: najgorszy jest, ale przyznasz, że z prawej i z lewej strony.
0: Z lewej, ale z lewej mamy trochę tak mniej widocznych tych dogmatyków, bo jak wiesz, paleomarksistów jest mało.
1: No nie wchodźmy może w ten szczegół, no ale masz neodogmatyków, tak?
0: Ale maoiści, faktycznie maoistów może nie za bardzo lubię.
1: No, ale dobra, to ja już niestety nie mogę w to wchodzić. Tak jak mówię, to nie jest prosty temat, tak, bo myśmy tutaj dla kół cieszy gawiedzi się zawsze kłócili w tym temacie. Ja mam nadzieję, że kiedyś porozmawiamy na to tak, wiesz, poważnie i zrobimy w ogóle taki, miałem pomysł ostatnio, że ja wezmę i powiem, jakie są luki w moim myśleniu, albo gdzie być może się mylę, a ty zrobisz to samo i później będziemy o swoim myśleniu i będziemy jakoś na ten temat debatować.
0: I może nawet ktoś zadzwoni niedogmatycznie.
1: No, myślę, że to by było w porządku. To w takim razie
0: ja nie, sukcesów życzę, sukcesów.
1: A tobie też, no, na razie, hej.
0: Dziękuję. Także, no, już kolega temat Zenon zamknięty, Zenon musiał uciec. Także jakby ktoś by chciał zadzwonić, zapraszam na antenę. Nie bójcie się, nie gryzę. Może nawet w temacie ojcostwa, w ogóle się przygotowuję do tematu ojcostwa. Ale życiowo, nie, żeby na radiu rozmawiać, tylko po prostu do, tak, żeby wychować córkę. W ogóle na Facebooku moi dawni towarzysze, bo już, że tak powiem, towarzysze, jeszcze jak się z nimi spotykałem, to wszyscy lubiliśmy sobie usiąść, wypić, pogadać, tacy raczej młodzi byliśmy i w ogóle, no, a teraz to wszyscy się podzieciali, pożenili, albo i nie żenili, ale dzieciali i tak dalej, i tak dalej. Także jest grupa na Facebooku pod tytułem Lewackie Rodzicielstwo i tam się dzielimy, bardzo dużo ciekawych pozycji książkowych postują, właśnie takich jak wychować dziecko na dobrego lewaka. Mam nadzieję, że się mi uda na osobę wychować, mam córkę na osobę o trochę większej wrażliwości społecznej niż betonowy kloc korwinistyczny. No, zobaczymy, jak to będzie. To już parę dobrych lat dziecko mamy zacznie kontaktować. W każdym razie, no, była patologia no, był tak faktycznie taki eksperyment, ale to było, widzisz, że nie, to w tych kibucach to też tak do końca nie działało z tego powodu, że to nie było wychowywanie dzieci bez ruch płciowych, to było przymuszanie ludzi do wchodzenia w inne role niż te, które chcieliby wykonywać, bo jeśli chodzi z tymi rolami płciowymi i w ogóle jakby to powiedzieć. Idea tych, wiecie, to wszystkie te ruchy LGBT i tak dalej, to wszystko, co tak wyśmiewać i tego, to ogólnie idea jest taka w całej lewicy, żeby pozwolić człowiekowi samemu sobie wybrać, co chce robić i te działania, które były podejmowane w kibucach, no nie do końca były zgodne z duchem lewicowości, bo o to chodzi, że jak co chcesz, to robisz, nie? W łóżku i w swoim życiu i tak dalej, o ile nie krzywdzisz drugiej osoby, ale jeśli ci przymusza kogoś do czegoś, no to nie wyjdzie, bo się w człowieku rodzi naturalny opór. Oraz no, każda reakcja ma się reakcją, także no, lekcowości w tych całych ruchach emancypacyjnych chodzi tylko o to, by pozwolić ludziom robić to, co chcą, nie? Żeby nie byli przez to stygmatyzowani, żeby nie byli karani, żeby nie byli przymuszani do zmiany swojego zachowania. A nie dlatego, żeby przymuszać kogoś, by robił coś, czego nie chce. Także to chyba raczej tak. I dlatego to no, była taka akcja w kibucach. Ja muszę troszkę szkolić, bo ja to ogólnie wiem, ogólnie czytałem o tym i to trochę dawno temu. Jakoś w szczegóły się nie zagłębiałem nigdy, ale właśnie w kibucach starano się wprowadzić takie neutralne role płciowe, ale w ten sposób, że tak jak na przykład kobiety nie jeździły na traktorach, to zmuszano je do tego, chociaż same tego nie chciały. To nie było tak, że jak chcesz, to możesz jeździć tym traktorem na roli. Nie, musisz. I dlatego pomimo dwóch pokoleń wychowania w takich przy takim przymusie, to jednak wróciły normalne ludzkie zachowania z wojenną siłą po jakimś czasie. No także tak to trochę działa. I dlatego Dlatego też jestem poniekąd zwolennikiem wszelakich parytetów, pomimo że jestem człowiekiem lewicy. Jestem za tym, żeby ludzi edukować, ludziom dawać szansę rozwijania się w dowolnym, likwidować bariery wejścia, które mają, czyli tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii barierą wejścia i polepszenia swojego bytu są niepotyczne kwoty, które trzeba zapłacić za edukację wyższą, dlatego dostęp do tej edukacji jest bardzo limitowany. Ale nie jestem za tym, żeby robić jakieś kwoty na tych uniwersytetach. Jestem za tym, żeby każdy miał równe prawa się na nich nauczać, ale nie, żeby robić kwoty. To jest jakaś mniejsza sprawa, zawsze jak prowadzę audycję i pierwszy raz spojrzę na zegarek, to zawsze jest 21.37, nie wiem, taki znak. Papież mnie prześladuje. No, ale byliśmy przy Kierzuniu i patologii transformacji. Tu jest. Są głównie suche fakty przedstawione tego, jak plan Balcerowicza, Zaksa, Sorosza, jak on powinien być faktycznie nazywanym, powstawał i do czego doprowadził. Czy można było zrobić lepiej, nie? No zawsze wszystko można zrobić lepiej. Z tym, że no, jednym z podstawowych błędów w założeniach ludzi, którzy bronią planu Balcerowicza i w ogóle Balcerowicza, jest to dwa podstawowe błędy. Jeden jest taki, że mówią, że nie było innej drogi. Były inne możliwości. Zawsze są inne możliwości. A drugą rzeczą jest mówienie o tym, że ten plan został opracowany przez Balcerowicza. Nie został. Został on opracowany przez Jeffrey'a Zaksa na polecenie George'a Sorosza. Wszystkim, którzy mają te spiskowe teorie na temat Żydów i w ogóle, to tak pięknie to się podpasowuje autorzy tego planu, którzy go napisali. Zresztą później Jeffrey jeszcze się wybrał do Słowenii i im doradzał, i to trochę tak kiepsko wyszło, bo między innymi przez postawę właśnie Słowenii cała wojna w Jugosławii się zaczęła, bo to Zaks doradzał Słowenii ogłoszenie niepodległości. Ile sama Słowenia na tym nie za źle wyszła, to jednak inne kraje, które poszły za głosem Zaksa i ogłaszały swoją niepodległość w Jugosławii, raczej skończyły kiepsko. No ale tak było. Może jak ktoś chce, to naprawdę zapraszam do zadzwonienia. Podzielcie się swoimi przemyśleniami na temat transformacji w Polsce, tudzież swoimi własnymi doświadczeniami. Ja sam dorastałem właśnie na tym przełomie. Jestem. Urodziłem się we wczesnych latach 80., bardzo wczesnych. Także okres mojego dorastania, jak zaczynałem już kontaktować coś i poszedłem do szkoły i tak dalej, to właśnie te pierwsze lata transformacji w Polsce trochę się zmieniało i nie zawsze w lepszym kierunku. Jeśli chodzi, no właśnie, mieliśmy gospodarkę całkowicie państwową, sposób prywatyzacji jaki był, taki był, to zaraz bym do tego doszedł. Ale w ogóle, czy ktoś pamięta coś takiego, co się nazywało Narodowe Fundusze Inwestycyjne? To wymyślił niejaki Lewandowski, który obecnie chyba siedzi nadal w Parlamencie Europejskim, a rekomendacje komisji parę komisji sejmowych jeszcze w tamtych czasach, i to niekoniecznie z lewej strony, ale właśnie z prawej strony, tak, jestem tak zwanym lewakiem, przyznam się, dobrze. Tak, właśnie z prawej strony, tamtej to prawica była strasznie zdrobniona, ale z tamtej komisji sejmowych były różne wnioski o postawienie kolegi Lewandowskiego i kolegi Kaczmarka przed Trybunałem Stanu i pociągnięcie ich do odpowiedzialności. No, ale jeśli ktoś pamięta, jak to było? Kolega pyta, Mierzu, ja z lewej trybuny, to tak śmiesznie, ale ja pisałem kiedyś do trybuny. Kiedyś tak pracowałem w dziale, znaczy tak bardziej po godzinach pracy w mojej normalnej. Pracowałem w dziale zagranicznym dziennika Trybuna. I to takie w ogóle śmieszne, bo dziennik ten był prowadzony przez kapitalistę jak najbardziej, który wszystkich na kasie, że tak powiem. No ale ja to robiłem bardziej hobbystycznie, ale i tak liczy mi potężne pieniądze. No ale, wracając do tego koncepcji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, czyli planu powszechnej prywatyzacji, w skrócie PPP, jeśli ktoś pamięta, wprowadzono to ustawą z 1993 roku, kiedy był ten boom na te świadectwa udziałowe. Wtedy to dużą część prywatyzowanego majątku wrzucono do tych, właśnie w 95, do tych 15 funduszy, coś czegoś się nazywało dziwnej konstrukcji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Każdy dostał jakieś świadectwo udziałowe, które miał wymieniać na akcje tych funduszy i teoretycznie miało to służyć uwłaszczeniu społeczeństwa i rozdaniu, ale po pierwsze następował, to taki to jest taki sztandarowy przykład, jak ta transformacja ustrojowa w Polsce przebiegała. Pierwszą rzeczą, którą zrobiono, by wytransferować trochę pieniędzy do tych właśnie doradców, którzy to robili, w ustawie zapisano, że każdy, 13 funduszy miało z tych 15, a właściwie 14, bo dwa zostały połączone w jeden i pozostało 14. W skład ich majątku weszło majątek rzędu 30 miliardów dolarów firmy. Każdy z tych funduszy, właściwie nie każdy poza jednym, został z mocą ustawy podporządkowany władzy zachodnim firmom zarządzającym, co w założeniu miało służyć temu, by tam, nie wiem, antykorupcyjnie czy coś takiego. Ale tak to wprowadzono, chodziło właściwie, no wiadomo, jak nie wiadomo, co chodzi, to pieniądze. Każdy z tych firm doradczych dostawał wynagrodzenie całkiem pokaźne, to około 4 milionów ówczesnych dolarów rocznie, dodatkowo do 1% funduszu.

za samo zarządzanie przy całym majątku funduszy wynoszącym 30 miliardów dolarów. No. No jakieś 7%. Całkiem nieźle. To przy wczesnych dolarach to one troszeczkę więcej były warte niż, niż obecnie. No i to różnie się wahało, ale ogólnie to było w okolicach 4 milionów rocznie za zarządzanie. To jest najważniejsze, niezależnie od wyników. Te pieniądze były płacone. Także w roku 2000 ogólne koszty zarządzania przekroczyły kwotę 756 milionów dolarów. Co stanowi o 42,45% kapitalizacji funduszy. A koszty jednego z nich nawet wynosiły 91% kapitalizacji zarządzania. To taki taki ciekawy przykład właśnie tej takiej sztandarowy przykład naszej prywatyzacji. Jedyny fundusz, który nie korzystał z firmy zachodniej zarządzającej. Jego koszty wyniosły tylko 15. Ponadto odpowiedzialność firm wszystkich, które zarządzały tymi funduszami, ograniczono jedynie do winy umyślnej i do niedbalstwa, czyli właściwie jeśli chodzi o zarządzanie, no to tak jak posłowie odpowiadają jedynie przed Bogiem i historią, czyli właściwie niczym. Ponadto firmy zarządzające miały prawo do sprzedania firmy o wartości do 700 miliardów dawniejszych złotych. Co one wtedy miały troszeczkę inną wartość niż teraz. Bez zgody, jakiejkolwiek zgody Rady Nadzorczej, czyli to trochę tak jak, nie wiem, czy ktoś zna konstytucję bośniacką, to tam też jest taki fajny konstrukt, że co prawda jest to kraj demokratyczny, rządzi się sam i tak dalej, ale jest taki człowiek, który się nazywa przedstawiciel Unii Europejskiej, on może sobie każde prawo uwalić, taki namiestnik. No to tak w podobnym tonie zarządzało się te fundusze inwestycyjne narodowe, które miały uwłaścić. Ponadto Skarb Państwa właściwie, ci, którzy mieli być właścicielami niby tych funduszy, czyli społeczeństwo, miało rezygnować z prawa głosu, gdy kapitał niepaństwowy przekroczy 25% danego funduszu. Także to zostało tak ładnie skonstruowane, że przejęcie tych firm mogło następować całych funduszy po jedynym przekroczeniu 25% akcji, a nie 50% na zebraniu akcjonariuszy. Nie znam Jana Fiora. Kto z Was w ogóle pamięta? Bo to ja nie wiem, czy właściwie jeszcze do końca z dzwoniących to tak mniej więcej wiem, jaki wiekowo to jest przedział, ale w ogóle ze słuchających to mało wiem. Czyli ktoś ma z całych 15 słuchających mnie ludzi, jakie miały być, jaki jest to przekrój wiekowy, czy pamiętacie, jak jeszcze fundusze? Ja kiedyś miałem to świadectwo. Miałem, dostałem od rodziny, bo miałem 3-4, ale to tak, nie wiem, gdzieś zaginęły i zniknęły. Także to tak wyglądało z tymi funduszami. Ciekawym też przykładem była prywatyzacja zakładów papierniczych w Kwidzyniu, gdzie proszę Państwa, tam zostały bardzo bardzo zmodernizowane, zakupiono za dewizy amerykańskie maszyny, całą technologię produkcji i zarządzania w tych zakładach papierniczych, także był to bardzo nowoczesny zakład, po czym przyszedł Interpapier bodajże, czy już nie pamiętam, czy jakaś inna firma, kanadyjska bodajże, która kupiła to za jakieś 10% wartości tych maszyn i pisano w listach, które wyciekły
do centrali, pisali, że do Polacy idioci to sprzedali, ale dobra.

0: To tak. Nie będę wam tu całej książki cytował, także jak ktoś będzie zainteresowany, to naprawdę polecam. Ja tu jeszcze ciągle muszę przeczytać cały czas do końca, ale pierwsze 170 stron jest bardzo interesujące i jak mówię, to w większości jest są tu przytoczone głównie fakty i liczby, także każdy sobie sam może wyciągnąć wnioski z tego. Ale w każdym bądź razie jest to pasjonująca lektura, by zobaczyć, co tak naprawdę się stało podczas tej transformacji. Może kiedyś Kierzyń odpali coś za jego reklamowanie. No, ale to jest dosyć podobna książka, jak ta wydana przez Oksfordzki Uniwersytet pod tytułem Contours of the Water Economy 1-2013 AD. Niekiego Angusa Madisona, który zasiadał tam też w Radzie OECD. Był doradcą wielu rządów i tak dalej. I on w takim wolnym czasie napisał eseje z historii gospodarczej świata. Naprawdę, no jest to statystyczna główna, bo to między innymi opracował autorski sposób przeliczania cen średniowiecznych czy rzymskich na obecne dolary. Bardzo ciekawie to zrobił. No ale to też jest bardzo, bardzo fascynująca lektura, o ile ona się trochę ciężej czyta, bo po pierwsze nie ma tłumaczenia tego na polski, o ile nieznane jest tłumaczenie. Może ktoś, kto nas słucha i jest tłumaczem zawodowym, może by się podjął tego, by przetłumaczyć całkiem ciekawe dzieło. W każdym razie jest to, no ja chciałbym tu kiedyś zrobić audycję, żeby trochę wyciągnąć swoich własnych wniosków z tej książki, którą też doczynałem do połowy, bo niestety no, nie mam czasu. Ale jest to tyle fascynująca książka, że można sobie właśnie przez lekturę suchych faktów, suchych liczb można wyciągnąć sobie własne wnioski na temat rozwoju światowej gospodarki. No to będą trochę liczby i fakty, które może trochę zburzą niektórych światopogląd. Bo to nie jest tak do końca. Właśnie tak jak mówiłem, to najgorszy jest dogmatyzm. W każdej dziedzinie. Świat jest troszeczkę bardziej skomplikowany niż to się wydaje dogmatykom, bo dogmatycy to są tacy ludzie, którzy w każdej dziedzinie kierują się jedynymi słusznymi wytycznymi, ignorując skomplikowaność świata, a już świata współczesnego w ogóle. Tak właśnie z wodzem dyskutując, czy w ogóle ludźmi, którzy kierują się w życiu austriacką szkołą ekonomii, to dla mnie austriacka szkoła ekonomii jest o tyle prosta, co prostacka. I ignorująca kompletnie złożoność współczesnego świata, bo jest tak, że to z komunizmem jest to samo. No. Nigdy tego do ideału jakoś skomplikowanie dzisiejszego świata i zależności do niego nie dojdziemy, może kiedyś, ale na pewno nie za naszego życia. Dlatego właśnie polecam Woodsowi też lekturę Angusa Madisona, by mógł trochę zweryfikować swoje poglądy na temat tego. Ja też zweryfikowałem swoje poglądy na temat roli państwa w gospodarce. A z drugiej strony można zweryfikować swoje podejście, że całkowite uwolnienie rynku prowadzi tylko i wyłącznie do poprawy życia każdego obywatela w kraju i w ogóle poprawy gospodarki, bo też tak nie jest. Nie muszę czytać, nie jestem za bardzo zainteresowany. Ale poznałem założenia. Także. No, ja z tymi założeniami się nie zgadzam, bo one są bardzo dogmatyczne i właśnie ten taki niesamowity dogmatyzm. Ja też nie jestem 100% zwolennikiem Marksa. to właśnie z tego, nie jestem takim 100% marksistą właśnie z tego powodu, że nie, staram się nie być dogmatykiem, bo jest wiele rzeczy, których nie tyle się z nimi nie zgadzam, ale wiem, że one mogą nie działać. Papierowski skupiłem. Także jest, no ale wracając właśnie co do takich, kiedyś miałem o tym rozmawiać na antenie, może dzwonisz. Jaką to rolę, bo było coś takiego, jest taka tradycja w szkole ekonomii, nazywająca się tradycją ekonomii rozwoju, bo to nie jest nawet szkoła, to nigdy nie zostało skodyfikowane. Ogólnie to jest taki luźny zbiór założeń, które kiedyś były bardzo popularne w latach 70. 80. na świecie, mówiących o tym, że industrializacja kraju raczej powinna przebiegać właśnie przy udziale funduszy publicznych i przy jakimś takim kierunkowaniu przez państwo. Co pięknie zresztą, w niektórych krajach to zadziałało, w niektórych nie. No, tak jest ze wszystkimi teoriami gospodarcze, one muszą mieć przełożenie na lokalne warunki. W każdym razie takimi sztandarowymi krajami, gdzie to zadziałała ta tradycja ekonomii rozwoju, która jest o wiele starsza od klasycznej szkoły ekonomii. Takimi sztandarowymi przykładami jest na przykład Korea, która jest bardzo zamordystycznym reżimem, ale ja już o Korei rozmawiałem wiele, wiele razy, nie chciałbym się też powtarzać na temat Korei tutaj. Ale Korea Południowa jest jednym z takich szanowych przykładów, gdzie ta industrializacja kraju przebiegła bardzo, bardzo dobrze i ona była mniej lub więcej centralnie sterowana. Jest też taki kraj, Singapur, który jest przez wszystkich jako taki wolnorynkowy raj, ale gospodarka, ile ja już mogę się mylić, możecie mnie, bo nie chcę tutaj googlować teraz na antenie, ale w każdym razie udział sektora państwowego w gospodarce Singapuru jest podobny jak w polskiej, albo i nawet większy. Jeśli chodzi o takie przedsięwzięcia mające na celu industrializację krajów, to może takich, które przyniosły jakiś większy sukces, to może bym wymienił, to taki dyktator, który jest jednym z tych takich dyktatorów, którzy prawa strona lubi, bo niby powstrzymał komunistów, szedł marszem i tak dalej, mianowicie generał Franco, który to wybudował na przykład zakłady Seata i stworzył od początku przemysł motoryzacyjny w Hiszpanii. Do dzisiaj Seat jest to bodajże jedyna hiszpańska firma motoryzacyjna, wykupiona zresztą przez Volkswagena, który nomen omen Volkswagen też jest pakiet kontrolny, posiada samorząd Dolnej Saksonii, także też to nie jest do końca firma prywatna. Z takich jeszcze przykładów to może mamy Embraerera, który stworzył brazylijski przemysł społeczny i te przemysł lotniczy i samoloty latają. Nawet bodajże w locie miałem przyjemność kiedyś lecieć Embraerem, całkiem się nim lata. Także ta industrializacja w tych krajach rozwijających się właśnie poprzez wsparcie państwa i wsparcie kapitału państwowego w tych dziedzinach, które wymagają niesamowicie wysokich barier wejścia, wielokrotnie się udawała. Oczywiście poniosła też porażki. Jednym z takich porażek był, kto pamięta, kto oglądał Powrót do przyszłości, ten piękny samochód, który tam był, DeLorean, no to jest jeden z przykładów właśnie nieudanych inwestycji tego typu, kiedy próbowano w Irlandii Północnej zbudować przemysł samochodowy, wypuszczono tego DeLoreana, no i to była klapa. Także to taki też jeden z nowych przykładów, kiedy to się nie udało. Teraz coś do tego, jak jestem strasznie nieprzygotowany do tego tematu, bo nie mam wypisanych tutaj pięknych studiów w przypadku. No to wszystko przy tym wczorajszy mecz. Jest Wenezuela, ale Wenezuela to wodzu. A jeszcze nie wrzuciłem audycji ze wczoraj, także wodzu może o z zeszłego tygodnia tam rozmawiałem o Wenezueli. I o tym, czemu to nie wyszło. I dlatego właśnie świat nie jest taki prosty, jak to się tobie wydaje. Jest, z jednej strony przyznaję rację, jest to nieudolność rządów Maduro, ale z drugiej strony problemy w Wenezueli nie zaczęły się, nawet za Chaveza, zaczęły się o wiele, wiele wcześniej. O wiele wcześniej niż był Chavez. Ale z drugiej strony z tego samego kontynentu mamy Brazylię, która za czasów rządów Luli i Dilmy Rousseff, w przeciwieństwie do Argentyny, która zmierzała prostą drogą do upadku. Wodzu, a gdzie był prawdziwy kapitalizm? Wymień mi jeden kraj, gdzie był prawdziwy kapitalizm. Bo wiem, że to z prawej strony zawsze mówią, że też prawdziwego kapitalizmu to nigdy nie było, bo on jest zawsze gdzieś tam. Wszystkie problemy społeczne i gospodarcze w krajach kapitalistycznych można wytłumaczyć tym, że nie był to prawdziwy kapitalizm. Także to akurat ten argument to z prawej strony bym troszeczkę bardziej ostrożnie bym szafował, bo w samym sensie jak socjaliści mówią, że wszystkie problemy socjalizmu polegają na tym, że tego socjalizmu nigdy naprawdę nie było, to kapitaliści wszystkie problemy gospodarki kapitalistycznej rzucają na barki tego, że kapitalizmu prawdziwego nigdzie nie było. Także to jest taki argument z jednej i z drugiej strony prawdziwy. Czy poziom życia jest wyższy, to wiesz co, to przejrzyj, ale to zadzwoń może, chociaż wiem, że pewnie nie możesz, będąc rodzicem, z tego co pamiętam, to nie zawsze możesz zadzwonić, ja będę miał później ten sam problem, podejrzewam niebawem, ale jak możesz, to zadzwoń, znowu będzie to samo. Znowu, o, Etam zadzwonił. Cześć. Dobry wieczór, nie słychać cię coś, albo i słabo.
1: Halo, halo? Teraz już tak.
0: Tak, teraz już tak.
1: To dobrze. Więc tak, co do kapitalizmów, to, no to jak pewnie się domyślasz, nie ma takich w tej chwili państw. Może się tam zdarzają państwa, które są jakoś tam blisko, tak jakieś Monako na przykład, albo coś takiego. Natomiast no, my żyjemy niestety w epoce powszechnych faszyzmów, które udają kapitalizmy, no i powszechnych socjalizmów, które socjalizmami nie są, tak?
0: Chciałbym zauważyć, że nastąpił taki renesans raczej tego faszyzmu na świecie, ogólnie jego zamordyzmu, bo czy to nawet w Chinach, które zmierzały w bardzo pozytywnym kierunku, jeśli chodzi o wolności, bo tam następowało rozprężenie i tak dalej, a obecnie w Chinach mamy taki zmierzający do zamordyzmu Mao rząd.
1: No tak, ja akurat byłem na takiej ścieżce przesłuchiwania sobie blogerów w ostatnie kilka dni z Chin. No i właśnie jestem przerażony tym, jak bardzo mocno już się tamto społeczeństwo zaangażowało w tak zwane płatności bezgotówkowe. Tam już po prostu są sklepy, gdzie się nie da kupić za gotówkę. Oni akurat używają tam swojego takiego Snapchata, czy jak to tam się nazywa, nie pamiętam, swojej aplikacji dedykowanej.
0: W Chinach?
1: Natomiast tak. No oni mają
0: WeChat tam się wszędzie płaci.
1: Nawet, a możliwe, że tak. Możliwe,
0: nawet
1: że
0: w pociągu tak. Miałem to, że chodził taki pan steward, który sprzedawał różne dziwne rzeczy, między innymi nawet kable USB. Przez pociąg, jak się chciało zapłacić, trzeba było, yuanami się nie dało, trzeba było zeskanować kod w WeChacie.
1: No dokładnie tak. No i niestety, ale ja tutaj obserwuję w Polsce podobną tendencję. Jak kiedyś mówiłem, to co by nie przeszło za PO, przechodzi wszystko za PiSu. Dlatego oni zostali wybrani. To jest ta cała wielka tajemnica wiary po to PiS właśnie został wybrany do władzy na najbliższe 8 lat, żeby wprowadzać te rzeczy, które potem będzie miało PO na gotowe. I czeka nas między innymi rok 2020, wprowadzenie takiej powszechnej, nie wiem jak to się nazywa, karty ubezpieczonego, czy coś takiego to ma być. To będzie karta z chipem RFID, jaka zbliżona wielkością do karty kredytowej, gdzie będziemy mieć zapisane leki swoje, choroby i tak dalej, wszystko będzie na jednej karcie. To
0: posiadam,
1: jest coś, co mam.
0: Posiadam coś takiego w portfelu.
1: No pewnie ty masz z niemieckie AOK albo jakiś inny.
0: Nie, mam z TK akurat, Technische Krankenkasse, taką właśnie mam z chipem. Na drugiej stronie masz tą taką europejską kartę. Bo w ogóle na zachodzie się przyjęło, że to takie te karty europejskie, co tam u nas trzeba złożyć jakiś wniosek, tam numer ble, ble, ble, ble, nie? I poczekać aż ci wyślą, to tutaj to wydają ci wraz z ubezpieczeniem się ogólnie.
1: No ale jednak w Niemczech pomimo tego Reichu tam jest, o ile wiem, jakaś konkurencja, jest obowiązek ubezpieczeń, ale tych kas jest dość dużo, no przynajmniej takie informacje uzyskałem u swojego znajomego dentysty, który współpracuje z tymi kasami, więc tam po prostu możesz sobie wybrać, większość wybiera to AOK, bo to jest taka największa państwowa, no i przyzwyczajenie. To tak samo jak u nas by zrobili ZUS, powiedzmy tam jeszcze z jakieś 2-3 inne firmy, to pewnie większość by się do ZUS-u zapisała, tak? Także tam jest taki pęd po prostu ku temu, że Niemcy są jednak przyzwyczajeni do tego AOK, nie?
0: Nie, wiesz co, AOK jest chyba największą, ale nie jedyną i nie, to chyba nawet moja TK jest największa w Niemczech obecnie, najwięcej ma członków. To AOK się chyba z tego powodu w Polsce tak przyjęło, bo ona była dosyć miała kampanię swoją reklamową, oni ubezpieczali polskich studentów, którzy studiowali w Niemczech i to może dlatego tak się przeniosło.
1: No tak, czytałem też ich stronę, była też w języku polskim podana.
0: Tak, oni byli dosyć na Polaków ukierunkowani.
1: Tak, no bo ja jeszcze nie znam szczegółów, bo dopiero się chcę tą sprawą zainteresować. Podobno jest całkiem spora kolejka, która właśnie chce, ludzi, którzy chcą się zapisać do tego tak zwanego europejskiego ubezpieczenia, tu ubezpieczenia, bo z tego, co mi wiadomo, to jeżeli przebywamy za granicą, znaczy za granicą, no w Unii, tak, gdziekolwiek w Unii, to możemy sobie swobodnie korzystać ze służby zdrowia i nas to nie interesuje.
0: Teoretycznie tak, ale... ale na przykład ostatnio mam przeboje z kasą chorych, a właściwie z ubezpieczeniem prywatnym, bo w Holandii to ubezpieczalnie są tylko prywatne, no robią niesamowite problemy, żeby chociażby moja małżonka mogła rodzić w Niemczech, pomimo że istnieje prawo europejskie takie, że teoretycznie powinna móc i masz prawo korzystać z opieki zdrowotnej taka, jaka jest przysługuje obywatelowi w danym kraju, to jednak ci żądają takich rzeczy jak kosztorys z porodu na przykład.
1: No to ja też kiedyś dokonałem takiej próby, tutaj kiedyś opowiadałem na afterze, próby zarejestrowania się do dentysty, bo jak pewnie niektórzy słuchacze wiedzą, a niektórzy nie, my w Polsce mamy prawo tylko do leczenia 8 zębów z przodu i pozostałe trzeba leczyć prywatnie, tak? No i próbowałem się zarejestrować z kasy chorych do dentysty prywatnego, który ma podpisaną umowę z kasą chorych, znaczy z NFZ-em szczecińskim, polskim, tak? No i odesłano mnie z kwitkiem, to znaczy w tym sensie odesłano mnie z kwitkiem, że za 2-3 tygodnie, tak, kiedy mnie ząb bolał, co zresztą jest niezgodne z polskim prawem, bo jeżeli boli, to muszą przyjąć. Natomiast jak ja za jakieś 2 godziny zadzwoniłem i udawanym, łamanym niemieckim zacząłem gadać z nimi, że jestem z AOK i czy mógłbym się zarejestrować, ależ proszę bardzo, nazajutrz. Także być może być tak, że my Polacy za granicą będziemy potraktowani zupełnie inaczej niż Holender w Niemczech czy odwrotnie, tak? Jednak my jesteśmy tutaj, nie łudźmy się, jako podludzie traktowani. Rumunia, Bułgaria, Polska, Czechy i tak dalej. No cześć, to może nie.
0: Ci powiem na przykład, mój ojciec osobisty miał operację w Niemczech, właśnie w klinice tutaj tam. Miał raka takich męskich spraw i nie było żadnego problemu, żeby NFZ mu zwrócił, to znaczy on tu się zapisał, już tam NFZ nie za bardzo miał co do gadania, ale zwrócili mu wszystko.
1: No właśnie, bo niewiele osób o tym wie, no bo w Polsce na przykład terminy, no moja ciocia, która jest osobą już 80-letnią, dostała termin operacji biodra, co jej utrudniało chodzenie po prostu na rok 2022. w takiej sytuacji my po prostu możemy sobie do dowolnego kraju pojechać, gdzie jest miejsce i po prostu się zarejestrować. Nie wiem, no jak mówię, muszę to sprawdzić, tak, bo to są informacje.
0: Ale etami na przykład jest taka w Holandii, bo ja też mam z Holandią ostatnio przeboje, także zaczynam twierdzić, że no, na zachodzie czasem pod pewnymi względami wcale nie jest lepiej niż w Polsce. Właśnie jeśli chodzi o ten poród mojej kochanej żony, się dowiedziałem, jak to wygląda w Holandii, także ogólnie w Holandii jest podstawowe założenie, że ciąża to nie choroba, co w Polsce jest to trochę dziwne, bo u nas to tak zazwyczaj jak kobieta zajdzie w ciążę, to wiem, że jest ostatnio popularne, żeby iść od początku na zwolnienie, tak?
1: Zdrowotne. Tak, zgadza się.
0: Tak, co w Holandii jest niedopuszczalne, można iść na urlop macierzyński bodajże maksymalnie 3 tygodnie przed porodem. Wcześniej trzeba pracować, to w ogóle nie ma tam o czym rozmawiać. W każdym bądź razie trzeba rodzić w domu, bo to ciąża to nie choroba. A jeśli masz taki dziwny kaprys, że chcesz rodzić w szpitalu, co o ile nie zagraża to twojemu życiu, to musisz bodajże zapłacić z własnej kieszeni jakieś 480 euro za dzień pobytu tam, co nawet tutaj nie jest kwotą taką całkiem nieznaczną.
1: No, zgadza się. Znaczy, to pewnie co kraj to obyczaj, jednak tutaj są te przepisy ogólne jakieś, a co do szczegółów, to Stany sobie, to jest to prawo takie stanowe obowiązuje, nie? No, natomiast, no, rzeczywiście, ja sprawdzałem to, jak to chodzi u dentysty, tak? No i rzeczywiście ta sama dokładnie pani zupełnie inaczej mnie potraktowała, kiedy zadzwoniłem niby z Niemiec, tak? Zupełnie inaczej, kiedy zadzwoniłem z Polski po prostu i to nawet w tonie rozmowy było słychać, że to zupełnie inaczej wygląda. Chcę to przećwiczyć po prostu i zobaczyć, zorientować się, jak wyglądają kwestie właśnie tego europejskiego ubezpieczenia. Tym bardziej, że ja mam blisko do Niemiec, Pasewal tutaj blisko jakiś tam pewnie.
0: No właśnie, też powiem taką ciekawostkę. Udało mi się kupić tam dla dziecka wyprawkę, tam wózki i inne rzeczy za bardzo niewielką kwotę. Chyba 200 euro dałem za cały samochód zawalony rzeczami. W każdym razie była to rodzina niemiecko-chińska mieszkająca w Holandii. Ja się pytam tego Niemca, skąd on jest, bo ma taki śmieszny akcent. A kolega mi mówi, ten Niemiec mówi, na pewno nie wiesz, gdzie to jest. Ja jestem z Pasewalku. O dziwo wiem. Także nawet tutaj gdzieś wygnało.
1: To jest taka siostrzana mieścina Szczecina. Nawet mamy połączenie regularną linią autobusową. Jakby ktoś bardzo chciał się przejechać, a mimo to się jeszcze do tej pory nie przejechałem. Jakoś mnie nie ciągnie specjalnie.
0: Wiem cię,
1: specjalnie do tych Niemiec.
0: Miałem epizod szczeciński w swoim życiu i do Pasewalku to tak raz na weekend się jechało wymienić skrzynkę na nową skrzynkę.
1: Jeśli no wiesz, mnie córa troszkę zniechęciła do Niemiec, bo ostatnio jak była w Świnoujściu, to przeszły się tam do Albeku, tam można sobie kolejką podjechać albo się nawet na piechotę przejść plażą. No i właśnie mówiła mi, że no tam jest 1:1 cena, jak coś chcesz kupić pizzę czy coś, no to niestety, ale
0: jeśli chodzi o usługi, Polaków, to mniej więcej tak jest. Usługi są w takich cenach, o ile w supermarketach są ceny trochę niższe niż w Polsce czasem, ale 1:1 jest, jeśli chodzi o usługi, nie?
1: Także właśnie o sklepach mi nic nie powiedziała, bo mówi, że poszły w dzień wolny, czy pozamykane były, także nie mogła sobie sprawdzić, czy te same rzeczy są w tych samych cenach, jak to jakościowo wygląda, bo mi na tym najbardziej zależało, żeby właśnie zobaczyć. Nie?
0: Drogi Etamie, zapewne masz taki sklep jak Lidl gdzieś w okolicy swojej?
1: Mam nawet dwa i nie wchodzę do żadnego z nich.
0: Ale byłeś kiedyś.
1: Byłem kiedyś. Lidl jest bardzo drogim sklepem. Z Trójcy, Netto, Biedronka, Lidl jest najdroższy. Mówiąc szczerze, jest tam dużo tych różnych produktów niemieckich, ale ja na sam widok niemieckich produktów po prostu mam ochotę wyjść.
0: Czemu?
1: No nie byłem co najmniej z 3 lata, bo 4 w ogóle, nie, a w ogóle byłem ze 2 razy. Może
0: do Aldiego pewnie też nie chodzisz, nie?
1: Nie, to w ogóle nie mam nawet w pobliżu nic.
0: No bo właśnie nie, chciałem otworzyć coś, ale a do Reala też pewnie nie chodzisz, a nie ma już chyba w Polsce Reala.
1: Znaczy chodziłem pierwszym sklepem, marketem takim, typowym marketem wielkopowierzchniowym, to był właśnie Real w Szczecinie na Prawobrzeżu i to był pierwszy sklep, gdzie jeździłem i to pewnie miłośnicy pieczywa się postukają w głowę, ale po to, żeby jeść te smaczne bułeczki pieczone na miejscu, bo mi one naprawdę smakowały, mimo że to jest guzik, nie pieczywo, tak? Ale autentycznie jeździłem tam po to, żeby to z tej piekarni realowej sobie kupić bułkę i jeść ją po drodze z powrotem. Głównie po to.
0: No, ale to chciałem tylko powiedzieć, jak tu wyglądają ceny, żeby cię, bo nie wiem, czy tam kojarzysz lidlowe ceny, to pewnie nie kojarzysz. Ale, bo chciałem coś, co w Niemczech też jest strona ich, no i żeby to był ten sam sklep, ale w każdym razie otworzyłem sobie lidlową, co tam ciekawego można kupić w tym tygodniu w Lidlu i jakie ceny mają. I nie mogę nic znaleźć takiego, co by w Polsce było. Też, a tylko to same produkty są, podejrzewam.
1: To na przykład duży rogal 7 Days 2 złote 49 w Polsce kosztuje.
0: O kurde, ale mi teraz to muszę znaleźć, dobra. Ale to chyba nie ma 7 Days'a, bo to jest tylko w Polsce.
1: No właśnie, nie wiem, czy to chyba nie, to jest chyba ogólnoeuropejski.
0: No ni chuchu, nie mają, dobra. Coś jeszcze ciekawego. Mleko. Niech będzie mleko, niech... Kurde.
1: Powiem ci, że mleka nie pamiętam, ale jajka po 10 sztuk, takie normalnie pakowane, kury w warunkach niewolniczych chowane, to są po 6,50 w tej chwili za 10 jaj.
0: 6,50 za 10 jaj?
1: Tak jest.
0: To czekaj, to ja kupowałem ostatnio za 10 jaj, zapłaciłem euro 50.
1: No to jest razy 4, no trochę teraz więcej, razy 4, czyli mniej więcej cena jest bardzo zbliżona. Ale jak mówię, no tam są różne, teraz masz duży wybór tych jajek, tylko w Polsce jest dziwna rzecz. Ja nie wiem, jak jest na zachodzie, ale ja pamiętam, jak było w Polsce za tej ciemnej komuny, że jajka były zawsze w chłodziarkach i przy każdej ladzie z jajkami stała taka lampka do podświetlania jajek, żeby prześwietlić i zobaczyć, czy są świeże za komuny, tak to wyglądało. Się wstawiało te jajeczka na takiej lampce, 4 można było na raz. Włączało się światło i się patrzyło, czy tam nie ma jakiejś ciemnej plamki, czy nie ma embrionu, to znaczy, czy tam kurczak się jakiś nie chowa, bo kiedyś nawet udało mi się kupić, z babcią moją wtedy byłem, świętej pamięci, i kupiliśmy jajko z kurczakiem, to się tak zdarzyło.
0: Mhm. No nie, tu jajka też stoją ogólnie na tym.
1: No właśnie, mnie to tak troszeczkę dziwi, bo jednak jajo to jest takie coś, co powinno być w warunkach chłodni przechowywane i one są prawdopodobnie czymś naszpikowane.
0: O, jest, sobie proszę, tak w Lidlu jajka z chowu tak zwanego, jak to się, wolnego, tak? Mhm. Proszę, 1,29 za 10 sztuk.
1: No u nas jest różnica taka, że u nas, znaczy tak na pudełku jest, tak, że ściółkowe jajka, te takie lepsze, to są 6,50 za 6 sztuk, a jak są kury w niewoli, to jest 6,50 za 10 sztuk. Nie? No i oczywiście można trafić na okazję, bo na przykład w Carrefourze jeszcze przed 500+ były okazje, 9,99 kosztowało 30 jajek. No teraz nadal kosztuje 9,99, tylko żeby zmylić ludzi, zmniejszyli do 20 jajek. Także 10 jajek.
0: A jogurcik, proszę, jogurcik za naturalny, za pół litra kosztuje 60 centów.
1: O to nawet ci nie powiem. Ja czasami kupuję jogurty, ale to chyba będzie taniej, bo mi się wydaje, że taki najlepszy, jaki mi smakuje, naturalny, pitny jogurt augustowski w takim właśnie półlitrowym kubeczku, to jest chyba coś koło 2 zł. No to będzie, no to będzie
0: takie, chyba. Tu widzisz, mamy takie tego. O proszę, feta ser za 200 gramów, złoty 59, znaczy euro 59. Także to takie, to ceny nie są wysokie, to nie musisz się bać, możesz jechać spokojnie do Pasewalku kupować. Ceny są podobne, a i czasem tańsze. W szczególności drogeria. Jakby drogeria to tak.
1: Dla mnie drogeria brzmi, że jest drogo. To u nas jest popularny wśród młodzieży, szczególnie tej szkolnej, z którą mam do czynienia, Rossmann i wszelkie rodzaje promocji. Zresztą wszystko prawie, co jest popularne, to jest niemieckie. Na przykład podam przykład. Otworzono na moim osiedlu niedawno, jak narzekałem, że żadnego pubu nie ma żadnej knajpki, otworzył się polski kurczak, coś a la KFC. Jeszcze tam nie byłem, wejdę niedługo, zobaczę, jakie są ceny, jakie są smaki, ale w KFC jest pełno ludzi, wiecznie kolejka, a tutaj otworzyli lokal i jak tylko przechodzę obok, tam są drzwi otwarte na oścież, tam nikogo nie ma, absolutnie, zero osób. A jeszcze ciekawe odkrycie dzisiaj, z dzisiejszego dnia. Otóż w samym centrum Szczecina, przy ulicy Krzywoustego, prawie że przy bramie portowej, otworzono sklep zielarski i uwaga, można kupić nasiona marihuany.
0: Można pewnie sprzedawać, hodować nie wolno. Ale wiesz co, tak. Zauważyłem, że jest jedna rzecz, która jest strasznie droga w Niemczech. A mianowicie sraj taśmę.
1: No i to u nas też jest duży rozstrzał cenowy.
0: Proszę cię, najtańsza sraj taśma za 20 rolek 5 euro, to jest jakaś porażka.
1: No to takich opakowań to chyba u nas nie widziałem.
0: A za 10 rolek generalnie... 3 euro.
1: Ja generalnie jestem zwolennikiem szarej taśmy i kupuję taką w Biedronce 60-metrową za chyba 2 złote, bo taka starcza na 2 dni. Moja kobita kupuje z kolei 8 paki, jakieś po 10 złotych, podobno lepsze od tych, które kupuję ja, po 8 sztuk są po około 5 złotych netto. 4,90, 5,90, one są różnie, czasami są po promocji troszkę taniej, także tutaj chyba myślę, że gdyby były takie 20-paki, to mogła być podobna cena, bo to jeszcze zależy od tego, jak ten papier jest zrobiony, jak jest skompresowany, taki, do tego, ile metrów.
0: Zobacz, jaki w ogóle rozrzut audycyjny, jak to się zaczęło na jakieś takie tematy poważne, skończymy na straj taśmie.
1: Nie, ale wiesz, o uchodźcach to jest poważny temat, no bo ja jestem wprawdzie w zachodnich landach polskich, że tak powiem, a tutaj naprawdę jest bardzo dużo uchodźców, to znaczy mam na myśli Ukraińców, już w zasadzie to na moim osiedlu w każdym bloku jakiś Ukraińc mieszka, w Biedronce pracują Ukraińcy, no bo już Polacy nie chcą pracować za takie pieniądze, w sklepach osiedlowych całodobowych Ukrainki i Ukraińcy, bardzo często niedaleko mam szkołę, słyszę, sobotnia szkoła chyba jest z języka polskiego, bo wychodzą całymi grupkami, no i praktycznie wszystkie ekipy remontowe, które tutaj coś robiły, to były albo z naleciałością wschodnią językiem, albo typowo łacińskim.
0: Ja zobaczę tam, to jest trochę tak ceny, to ja też mieszkając swego czasu w Polsce, no, większość życia mieszkałem w Polsce, te ceny w porównaniu z zachodnimi trochę mnie przerażały, bo największym moim przerażeniem było, że wyjechałem do takiego bardzo drogiego Londynu, a dużo rzeczy było tańszych i to jest takie właśnie mówienie, że kapitał nie ma narodowości i tak dalej. Jak się daliśmy skolonizować i wyprzedaliśmy ten swój cały przemysł i niby ręka wolnego rynku reguluje ceny i ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, to jednak w Niemczech, gdzie to większość produktów jest lokalnych, bo to wszystko to produkujemy, no o dziwo poza samochodami, ale to jest spowodowane fiskalnymi powodami, że te nowe samochody Volkswagena na przykład są tańsze w Polsce i się dużo importuje z Polski, w sensie, że Niemcy w Szczecinie kupują, nie? W salonach Volkswageny, bo są tańsze, ale dużo rzeczy właśnie takich jak wielka chemia i tak dalej, to są rzeczy tańsze w Niemczech, gdzie się produkuje lokalnie, a w Polsce, która została pozbawiona wszelkiego przemysłu, te ceny poszybowały. No, pomimo naszych zarobków.
1: No właśnie, to jest to, co mnie bardziej przeraża, bo ostatnio byłem też na ścieżce, no poświęciłem całe popołudnie dzwonienia po ofertach pracy i mówiąc szczerze, to te zarobki, owszem, byłyby dobre, gdyby były za tydzień, a nie za miesiąc. Także tutaj jest kolejny problem, no ale ja się nie dziwię, bo nie wiem, wczoraj czy dzisiaj czytałem na ten temat, albo gdzieś słuchałem, już nie pamiętam, na temat udogodnień dla przedsiębiorców i tak wśród tych udogodnień dla przedsiębiorców już nie tylko jest JPK, czyli jednolity plik kontrolny, który tutaj wódz kiedyś omawiał, że musi go gdzieś tam wysłać, ale jest też teraz FAK JPK, czyli fakturowy JPK się szykuje. Nowy wymysł, że jeszcze będzie dodatkowo każda faktura musiała być przez specjalną, jedną, jedyną, dedykowaną aplikację wypełniana, także znowu dołożą kolejny obowiązek. No nie wiadomo.
0: To chciałem tylko tak ad vocem, bo na czacie ktoś tu powiedział, że na lewej stronie nie mówi o wpływaniu wielkiego kapitału na prawodawstwo. No to jest chyba pierwsza rzecz, którą ja przynajmniej moi paleomarksiści koledzy mówią, że właśnie kapitalizm pozwala na rozwój tych gigantycznych korporacji, w stosunku do których państwa stają się tylko klientami. I na przykład Stany Zjednoczone są pięknym przypadkiem, gdzie prezydenci kolejni Stanów Zjednoczonych są tylko i wyłącznie wykonawcami poleceń wielkiego kompleksu przemysłowo-militarnego i nic więcej. Tyle. I naszym, według naszego myślenia, to właśnie kapitalizm ewoluuje zawsze ku temu korporacjonizmowi, kiedy korporacje są na tyle wielkie, że mogą sobie same tworzyć prawa i nie muszą zważać na...
1: Znaczy, korporacje nie tworzą praw. To jest o wiele prostszy mechanizm. Po prostu dają na kampanię lub wprost w łapę tym, którzy to prawo tworzą. To tak się, tak się odbywa. Na tej zasadzie, no, zresztą nie miejmy żadnych złudzeń, no przecież w Polsce przemysł szczepionkowy jest tylko i wyłącznie dlatego, i to jest oczywiście takie logiczne moje zdanie, wynikające z prostej logiki, że ładuje się kupę kasy nie może nie wprost, ale poprzez jakieś tam na przykład, nie wiem, wczasy, konferencje i tak dalej dla lekarzy, żeby ta wyszczepialność była jak największa, największym syfem, tak, bo z tego co się orientuję, ja myślę, że ten stopnop, który tutaj u nas jakoś tam działa, jest w tym lepiej zorientowany ode mnie, no oni twierdzą, że po prostu te szczepienia są niestety najgorszej jakości brane, albo wręcz przeterminowane. I żeby nie utylizować, prościej jest wstrzyknąć, tak? No niestety jesteśmy polem doświadczalnym, to jest, ja to nazywam holokaustem na polskim narodzie i tak to trzeba wprost odbierać. Nie jest to żadna teoria spiskowa, jest to po prostu taka zwykła obserwacja prostego człowieka. No. A przy każdej okazji dodatkowo masz no, to, co ostatnio przerabiam i dzisiaj rozmawiałem z sąsiadami na ławeczce, którzy są kompletnie obojętni temu, co się dzieje, nawet w tak malutkiej społeczności jak nasze tutaj blokowisko. Przecież przysłali nam pisma o tym, że chcą zamontować monitoringi we wszystkich klatkach i windach. Notabene w windach przy monitoringi są, tylko ludzie o tym nie wiedzą, że to takie oczko śmieszne to jest kamera. No i policzyli nam 10 tysięcy złotych za jeden monitoring, który sprawdzałem. Najdroższa wersja kosztuje 1200 zł w internecie. Także ale ludzie się na tym nie znają, nie poszperają tylko. No ja akurat zaczynam z tym walczyć, bo dzisiaj nawet próbowałem się dokopać do osoby odpowiedzialnej za to cały ten. No jak sobie pomnożysz te 10 tysięcy złotych z nie wiadomo jakiej firmy, bo oni tutaj stwierdzili w piśmie, że firma, która będzie zakładała te monitoringi, to wyceniła to sobie, to jest profesjonalna firma, to jak sobie pomnożysz to przez 100 klatek, którymi administrują, daje to równy 1 000 000 złotych.
0: Kolega wodzu twierdzi, że nie wiem skąd wysnuł ten wniosek, że byłbym w jakimś sensie zwolennikiem Akta 2, jeśli wiesz o co chodzi. To ja chyba wielokrotnie w ciągu swojego tutaj obecności na antenie podkreślałem, że jestem przeciwko wszelakim regulacjom patentowym i ochronie praw autorskich i tak dalej, które wspierają tylko i wyłącznie wielki biznes, a jestem wielkim przeciwnikiem wspierania wielkiego biznesu, ogólnie biznesu wspierania przez państwo. Jestem zwolennikiem robienia biznesu przez państwo, jako państwo, ale jestem wielkim przeciwnikiem wspierania jakiegokolwiek biznesu przez regulacje, tudzież przez bezpośrednie dopłaty, co ma miejsce w Polsce, transferowanie pieniędzy podatników do kieszeni kapitalistów, tudzież właśnie chronienie ich, otaczanie ich jakimś taką ochronną kopułką, w sensie tych wszystkich właśnie regulacji patentowych i innych, które są już naprawdę wynaturzone.
1: No, w Polsce mamy do czynienia ze szczególną formą tego finansowego okrucieństwa, bo jednak co tu dużo nie patrzeć na Niemcy, tak to było w Finlandii niedawno na temat tego nieudanego eksperymentu z
0: dochodem podstawowym.
1: Tak, ale generalnie w Niemczech tak naprawdę my mamy dochód pasywny, to się nazywa Hartz IV, tylko że to jest dochód pasywny dla osób nie posiadających prawa do zasiłku, tak.
0: Wodzu? Halo?
1: Jest.
2: Co tam?
0: No zadzwoniłeś, to witam.
2: Takie małe sprostowanko. Nie napisałem na czacie, że jesteś zwolennikiem Akta 2. Ja tylko podaję Akta 2 jako przykład regulacji stworzonej na zamówienie wielkich korporacji przez państwo.
0: O właśnie, ja tu się z tobą zgadzam w 100%.
2: Cała właśnie rzecz polega na tym, że jeżeli Owszem, bardzo trafny argument, który jak login zajęty podaje jako formę jako użytkownik czatu o niku login zajęty. Podaje jako przeciwko, jako słabą stronę kapitalizmu, nazwijmy to w ten sposób, tak? Jest argument, że wielkie korporacje, czy generalnie bogaci gracze rynkowi mogą kupować sobie na zamówienie prawa, które ich wspierają. To jest absolutna prawda. Nie da się tego ukryć. Właśnie dlatego właśnie wielcy gracze rynkowi nie są zwolennikami wolnego rynku. Bo...
0: Przepraszam, to takie tylko sprostowanie. Oni są jak najbardziej zwolennikami wolnego rynku, są. Ale tylko tej części, która im... Czyli są przeciwnikami jakiegokolwiek wspierania warstwy niższej, jakiejkolwiek socjali i tak dalej, ale są zwolennikami regulacji państwowych, które wspierają ich. I tylko to chciałem.
2: Akurat korporacje wcale, wbrew temu co twierdzisz, wcale nie są przeciwnikami tego, co mówisz. Dlaczego? Dlatego, że korporacje mają to do siebie, że w dużej mierze, duża z nich część, żyje z zamówień państwowych. Co to oznacza? To oznacza, że mogą sobie pozwolić na skrajnie wysoką, wręcz nieefektywność ekonomiczną. Ja to obserwuję z wnętrza, podkreślę.
0: Ja też pracowałem w paru korporacjach i wiem, jakie
2: koszty. Co im to daje? Daje im to przede wszystkim to, że te korporacje stać na to, by ponosić nawet bardzo wysokie obciążenia związane z opodatkowaniem pracy, ponieważ i tak czy siak tak naprawdę te obciążenia są opłacane potem w rachunku wystawianym państwowym instytucjom, na których rzecz one pracują. To jest coś, na co nie mogą sobie pozwolić firmy średnie i mniejsze, które nie współdziałają z rządem. W związku z tym nie, korporacje nie są zwolennikami wolnego rynku. Korporacje nie są przeciwne socjalizmowi, że tak powiem, wsparciu socjalnemu. Korporacje nie są zwolennikiem deregulacji, wręcz przeciwnie. Korporacje i dzisiejsze państwo poprzez umożliwienie państwu wprowadzania regulacji na rynku, na przykład stwierdzając, że pewnego rodzaju aspekty życia gospodarczego nie mogą być pozostawione mechanizmom rynkowym, czyli coś, czego jesteś zdecydowanym zwolennikiem, co wielokrotnie powiedziałeś, uzyskały bardzo dużą pozycję i wpływ na legislaturę, dzięki czemu kolejne regulacje są wprowadzane, a podnosi się bariera wejścia na rynek. To widać świetnie w przemyśle samochodowym, to widać świetnie w przemyśle lotniczym, to widać świetnie również...
0: Drogi wodzu, przemysł lotniczy, akurat tu bym troszeczkę polemizował.
2: Znajdź mi jednego znanego producenta pojazdów.
1: Ja was zaskoczę, co ja dzisiaj dotarłem.
2: Który nie jest jakiś, przynajmniej nie wiem, w sporej części własnością Skarbu Państwa.
0: Wodzu takie.
2: Airbus?
0: Dwie rzeczy, Boeing? Nie?
2: Embraer?
0: Embraer jest państwowy i Airbus jest państwowy. Airbus powstałby konkurować z Boeingiem, który nie jest państwowy. Całkiem nieźle to wyszło.
2: Ale.
0: Jako państwowe przedsiębiorstwo całkiem nieźle wyszło. Ale nie, chciałem tylko stwierdzić, że...
2: Boeing w dużej mierze żyje z zamówień państwowych. B-52 to produkt Boeinga.
0: Ale najbardziej rozpowszechniony samolot pasażerski świata, czyli 737, jest jak najbardziej niesprzedawany do wojska.
2: F-18 Hornet to produkcja Boeinga. Apache AH-64, produkt Boeinga.
0: 777, projekt Boeinga. 767, projekt Boeinga.
2: Jest istotne. Największe zyski Boeing ma z bycia częścią kompleksu militarnego, przykro mi. A kompleksy militarne to zamówienia państwowe.
0: No ale dobra, to zaraz chciałbym dojść do tego Airbusa, bo właśnie to był jeden przypadek, który zapomniałem takiej państwowej firmy, która odniosła sukces. Czekaj, pozwól mi skończyć jako prowadzącego, daj mi. Jeśli chodzi o przemysł lotniczy, to ja uważam, że regulacje, i tu musisz się ze mną zgodzić, pewne regulacje są potrzebne, nie chcemy, żeby samoloty zaczęły spadać, bo uczenie się na błędach po śmierci tam 300 pasażerów jednego, to nie ma sensu.
2: Ale cała historia lotnictwa to jest właśnie uczenie się na błędach. Czy to producent jest państwowy, czy producent jest prywatny, dokładnie tak samo nie zależy mu na tym, aby jego klienci ginęli w katastrofach lotniczych, bo z tym się wiążą odszkodowania, bo z tym się wiąże wstrzymanie lotów, bo z tym się wiąże upadek na rynku. Różnica pomiędzy państwowym a prywatnym przedsiębiorcą w przypadku, tak to będzie, czy to będzie kwestia samochodów, samolotów, producentów windy na przykład, polega na tym, że prywatny właściciel takiego przedsiębiorstwa, czy akcjonariusze właściwie w przypadku tak dużych firm, zazwyczaj mam do czynienia z akcjonariatem, polega na tym, że jeżeli dochodzi do katastrofy, to cały koszt tych wszystkich związanych z tym...
0: Mam ci przypomnieć tego słynnego Forta Pinto?
2: Tak, możesz mi przypomnieć tego słynnego Forta Pinto. Cały koszt tych wszystkich i właśnie, i sam widzisz, ta fama za tym Fordem Pinto się ciągnie do dzisiaj, tak? Ale Ford, to jest, pamiętaj, to jest przemysł samochodowy bardzo regulowany i do tego, co do którego właścicielstwo bym się co najmniej zastanowił, na ile on jest tak naprawdę prywatny. Nieistotne.
0: Czekaj, tylko ad vocem, bo tu ktoś napisał, że tylko żelazna ręka państwowego planisty, ale czy ja to powiedziałem? Przecież no tak, firma Airbus na przykład, będąca własnością państwa, nie jest zarządzana przez państwowego planistę, w szczególności, że które państwo miało to regulować. Ono jest własnością wielu państw.
2: Oczywiście, że nie jest, natomiast jest na przykład traktowany w sposób, że tak powiem, jak to powiedzieć, uprzywilejowany, o, tego słowa szukałem, w stosunku do potencjalnych graczy konkurencyjnych, to znaczy Airbus będzie preferowany w zamówieniach płynących od tych państw, gdzie tutaj mamy jakikolwiek wolny rynek.
0: No ale to ma trochę sens, no bo łatwiej
2: i
0: jest.
2: Do czego zmierzam? Przede wszystkim zmierzam do tego, że tak skonstruowana struktura właścicielska takiej firmy powoduje, że w razie tego prywatnego przedsiębiorcy, to on poniesie wszystkie koszty. Zyski, wszystkie straty zostaną poniesione przez akcjonariuszy, przez zarząd, przez samą firmę, która może upaść, przez akcje, które stracą wartość. W przypadku państwowej firmy odpowiedzialność jest dokładnie zerowa, bo za wszystko zapłaci podatnik.
1: Albo nie zapłaci.
2: To oczywiście, przykład... że zapłaci.
1: Nie, no właśnie nie. No w przypadku firm szczepionkowych to przecież jeden z tych głównych postulatów StopNOP-u to jest to, żeby były odszkodowania, ale oni też chcą to, żeby był utworzony fundusz państwowy odszkodowawczy. Bo nie ma drogi w Polsce, żeby taką firmę oskarżyć po prostu.
0: Chciałbym tylko zauważyć.
2: To nie jest państwowy polski twór. Więc o czym ty tam mówisz?
0: Chciałbym zauważyć, że szczepionki raczej wydłużyły naszą średnią długość życia.
1: Ja myślę, że mydło i woda.
2: Że państwo powinno płacić odszkodowania ze względu na nałożenie obowiązku szczepień.
1: Tak jest, dokładnie.
2: Powinno płacić odszkodowania. Ja się tutaj całkowicie nie zgodzę, powinny płacić firmy farmaceutyczne. Nie jest też prawdą, że one nie odpowiadają za taką sytuację w Polsce. Co więcej, było bardzo wiele spraw sądowych, jeżeli chodzi o odszkodowania za skutki uboczne szczepień. Bardzo dużo było wygranych i wszystkie były praktycznie prowadzone przeciwko firmom farmaceutycznym, a nie przeciwko i lekarzom lub szpitalom, a nie przeciwko państwu. Ostatnio, parę tygodni temu, po raz pierwszy w historii w Polsce złożono proces przeciwko państwu.
1: No właśnie się chciałem Cię spytać, czy to w Polsce, bo ja słyszałem o sytuacji, że w Unii Europejskiej we Włoszech było czwórka dzieci pod zaszczepieniem na skojarzoną tą szczepionkę, jak to było, tęże z krztuszej, coś tam jeszcze, dostali po miliardzie dolarów odszkodowania.
0: Wodzą, ale jeśli chodzi o szczepienia, to nie wiem, czy przymus...
2: Ja się nie będę w ten sposób w tej kwestii spierał.
0: To przymus znaczy, szczepienia raczej chyba nie powinien popierać, jako to jest rzecz, która akurat przy wyłamaniu się jednej czy drugiej osoby, jeśli to zostawisz wolnemu rynkowi, to niestety one nie będą działać. Bo niektóre choroby...
2: Jesteś w błędzie. A znowu jesteś w błędzie.
0: Wyeliminowaliśmy pewne choroby z życia naszego.
2: Istnienie, ja się z tobą całkowicie zgadzam. Ja swoje dziecko szczepię na te przeszczepienia, które uważam, że są konieczne. I są to wszystkie, chyba tak, są to wszystkie szczepienia, które wchodzą w kalendarz szczepień obowiązkowych. Moje dziecko jest zdrowym, wesołym, trzylatkiem i nic mu nie dolega. Natomiast zdaję sobie sprawę z istnienia ryzyka powikłań. Trzeba o nich mówić, na pewno. Są one niezwykle mało prawdopodobne,
0: ale nie powiem, ma ryzyko powikłań.
2: Wszystko ma ryzyko powikłań. Wszystko to jest prawdą. Natomiast nie sądzę, żeby do tego, aby szczepienia w sposób skuteczny wprowadzić w większości, w zdecydowanej większości obywateli, to znaczy chyba zdaje się, żeby osiągnąć tak zwaną tą grupową odporność, potrzeba szczepialności na poziomie bodajże 90 chyba kilku procent.
1: W Polsce jest 98.
2: W każdym bądź razie nie sądzę, żeby do tego był potrzebny państwowy przymus. Po pierwsze, empiria. Istnieje w Europie bardzo dużo państw, w których szczepienia nie są obowiązkowe, w których wyszczepialność jest znacznie powyżej tego poziomu. W tym częściach państw skandynawskich istnieją państwa.
0: HDI jest bardzo wysoki.
2: Istnieją państwa, których wyszczepialność jest o wiele niższa niż wymagana, pomimo istnienia obowiązku szczepień. Innymi słowy, nie ma korelacji pomiędzy wyszczepialnością a obowiązkiem szczepień. Okay?
1: No i to kończy dyskusję, dokładnie.
2: Dokładnie. Natomiast istnieją sposoby inne niż używanie przemocy, czy pośredniej, czy bezpośredniej, do tego, by ludzi skłaniać, by się szczepili. Na przykład słynny ostracyzm. Tak, fajne słowo, ja bardzo je lubię, zdaję sobie z tego sprawę. Ale to jest jedyny tak naprawdę sposób, który jest nieprzemocową formą wyrażenia czy poinformowania kogoś, że jego postępowanie jest nieakceptowane. Tak? To znaczy, jeżeli bym wiedział, że dzieci moich znajomych były nieszczepione na pewne choroby, zerwałbym kontakt.
1: Ale nie wierzysz wtedy, że szczepionki twoich dzieci są skuteczne, jeżeli ty masz szczepione dzieci.
2: Nie, to nie. Bo bardzo upraszczasz kwestię mechanizmu działania szczepienia, doskonale o tym wiesz, robisz to z premedytacją, na potrzeby swoich wyssanych z palca.
1: No ale może być gorzej, zrozum, jeżeli zaszczepisz dziecko zarazkiem, to ono może być rozdowicielem choroby.
2: Nie interesuje mnie to, czy to jest związane ze skutecznością szczepień, czy nie. Bez szczepionkowcami po prostu, kurwa, nie rozmawiam face to face, okej?
1: Okay? No dobra, to na szczęście jesteśmy przez mikrofon.
2: To jest moje prawo, tak?
0: Tu jestem 100% po twojej stronie.
2: Natomiast różnimy się tym, że ty chciałbyś ludzi, którzy nie chcą szczepić swoich dzieci, rozstrzeliwać pod murem, a ja nie.
0: Czemu znowu ze skrajności w skrajność?
2: Bo dlatego, mój drogi, że to jest bardzo proste w gruncie rzeczy, tak? To znaczy albo używamy przemocy i albo popieramy przemoc, albo uważamy, że przemoc jest moralna, albo nie. Jeżeli uważamy, że przemoc jest zła, to powinniśmy ją starać się ograniczać w każdym aspekcie, gdzie tylko jest to możliwe, gdzie tylko nie jest ona niezbędna, tak? To znaczy,
0: dla ciebie taki świat jest prosty i czarno-biały, nie?
2: Nie, mój drogi, nie mówię, że on jest prosty i czarno-biały, ale jeżeli coś jest dobre, to jest dobre, jeżeli coś jest złe, to jest złe. To nie ma jakiegoś wielkiego, jakiegoś miejsca.
0: Trochę mi to też przypomina centrystów, niektórzy mówią, że prawda leży po środku, a prawda leży tam, gdzie leży.
2: No właśnie, to chodzi, że prawda leży tam, gdzie leży, dokładnie. I tutaj nie ma miejsca na jakiekolwiek kompromisy. Dobrze, nie wchodźmy tu na taką wysoką płaszczyznę abstrakcji. Wróćmy do kwestii tych szczepień, tak? Druga sprawa. Gdybym prowadził przedszkole i byłbym osobiście przeciwnikiem ludzi, którzy się nie szczepią, nie świadczyłbym swoich usług na rzecz osób, które nie szczepią swoje dzieci. To w sposób państwowy wprowadziła Francja. I nie miałbym, i to byłoby dobre rozwiązanie, jest tylko jeden tego minus. Taki, że te osoby, które nie szczepią swoje dzieci, także płacą podatki, w związku z tym mają prawo korzystać z usług infrastruktury w przypadku prywatnych systemów, z prywatnego systemu opieki nad małoletnimi. Nie ma takiego problemu, nie płacisz, nic ci nie jestem winien, prawda? W przypadku usług świadczonych przez państwo tak to nie działa, niestety. W związku z tym, moim zdaniem, Francja robi słusznie, ale bezprawnie. Kolejna sprawa to jest taka, że jeżeli przedsiębiorca prowadzący przedszkole nie wprowadziłby tego typu punktu w swoim regulaminie, ja osobiście nie zostałbym jego klientem. Tak? Więc jak widzisz, istnieje szereg, moim zdaniem, bardzo prostych, jednocześnie skutecznych sposobów wywierania presji na osoby, które których postawy w jakiś sposób są antyspołeczne, niekoniecznie muszące być przemocą i przymusem.
1: Ale widzisz, jest taki problem z tym, co ty mówisz teraz, bo ponieważ tak nie jest, jak ty mówisz, znaczy tam jesteś klientem przedszkola, generalnie szkoły, to można wprowadzić taki jakiś tam, nie wiem, minister edukacji, takie zarządzenie, że do szkoły nie zostanie przyjęta osoba, która nie była szczepiona. A szkoła w Polsce jest obowiązkowa. No i co wtedy?
2: Ale czy ja powiedziałem gdzieś, że jestem zwolennikiem obowiązkowego...
1: Ale patrzmy na realia, jakie są, tak, no bo...
2: Ale
1: no
2: to nie, tam. Realia są, jakie są. Jest oczywistym to, że, nie wiem, ja przykładowo jestem zwolennikiem otwartych granic, ale nie można mieć otwartych granic i jednocześnie hojnego systemu socjalnego. Nie da się dwóch mieć rzeczy naraz. Trzeba o tym pamiętać. I to samo, nie da się wprowadzać zasad takich, jak mówię, jeżeli będzie istniała obowiązkowa edukacja. Ale jest jednak tutaj pewnego rodzaju furtka, mianowicie mówimy tutaj o prywatnej szkole. Tak? Prywatna szkoła nie jest obowiązkowa. Więc jeżeli prywatna szkoła wprowadza tego typu regulamin, to ma ona takie, moim zdaniem, pełne prawo. Oczywiście w Polsce to nie jest, bo w Polsce jest inny problem. Problem z ostracyzmem w Polsce polega na tym, że osoby prowadzące profesjonalną działalność gospodarczą

0: powinno prowadzić jakąkolwiek działalność gospodarczą, co wynika przede wszystkim z tego, że państwo, jeżeli działa na rynku, to zawsze ten rynek ze względu na swoje możliwości regulacyjne będzie skrzywiało w stronę swoich przedsiębiorstw.
1: Bo na przykład jest ale dobrze, a co sądzisz, Wodzu, o tym systemie społecznego punktowania, który istnieje obecnie w Chinach, co sobie wprowadził Xi Jinping, i tam, gdzie te koleje są państwowe na przykład i lotnictwo jest państwowe.
0: To jest największy syf. No
1: jest to syf, nie? Ale zobacz, jak ten piękny chiński, bo na takim niskim poziomie jest to taki bardzo wolny rynek. No. Byłem w Chinach, wiem, jak jesteś nie takim, wiesz, przedsiębiorcą typu produkujesz samoloty, ale sobie tam sprzedajesz na ulicy i tak dalej, to tam nie ma żadnych regulacji. Możesz robić sobie cokolwiek chcesz i nawet nie musisz firmy rejestrować. Nie ma problemu, ale to tak pięknie się współgra właśnie z tymi autorytarnymi zapędami Xi Jinpinga.
0: Ja ci powiem, jak to działa, bo widzisz, w świecie, w jakim żyjemy, czyli tak zwanych gospodarek mieszanych, gdzie bardzo duży udział, tak często to jest bardzo duży udział w gospodarce takiej mieszanej, bo to jest, gospodarka może być mieszana, ale ona może być mieszana, wiesz, 1:9 i tak dalej. Tymczasem, jeżeli się popatrzy na wyniki PKB na przykład polskie, i to jest bardzo podobne w całej Europie, ponad 50%, w Polsce około 52%, średnia europejska jest 56% w PKB. Rozumiem,
1: nie,
0: oczywiście.
1: To jest troszeczkę.
0: Daj mi skończyć. Rozumiem oczywiście wady tego wskaźnika, jakim jest PKB, ale około 50% PKB polskiego stanowią wydatki publiczne różnego rodzaju i firmy państwowe, tak? To jest bardzo, bardzo istotna sprawa, tak? Więc kurczę, zgubiłem wątek. O czym zamówiliśmy?
1: Udziale państwa w PKB? Nie, zacząłeś o Xi Jinpingu i ja tym, jak się kapitalizm rozwija.
0: Problemem tego typu gospodarek mieszanych jest to, że przy tak dużym udziale państwa w gospodarce obowiązuje taka zasada. Wolny rynek dla motłochu, a dla elit już są zupełnie inne reguły. Dla nich są wielomilionowe dotacje, dla nich są wielomilionowe ulgi. Nawet ostatnio taki fajny mem był a propos naszego tak bardzo propolskiego rządu. Takie na zdjęciu przedstawiono Angelę Merkel, obok nich nas stał nasz premier Morawiecki i tekst był taki. Mercedes milionową dotację dostał? Tak, proszę pani. Działalność gospodarcza małym przedsiębiorcom została utrudniona? Owszem. Dobrze, dobrze. Staraj się dalej, byś nie był gorszy od Donalda.
2: No i on powinien teraz wprowadzić stawkę minimalną w niemieckich marketach, taką jak w Niemczech.
0: Ale dlaczego uważasz, że proniemiecki rząd, który aktualnie rezyduje w Warszawie, będzie robił cokolwiek, co stanie w kontrze w interesie
2: niemieckim? On nie jest proniemiecki.
0: O, ciekawe.
2: My zmieniliśmy, moment.
0: Już ci wyjaśnię. Gdzie Morawiecki staże odbywał?
2: On się stał, ale ja to właśnie chciałem poprawić. On się stał proniemiecki, bo dostał taki rozkaz. My zmieniliśmy z Volksdeutschów na Volksamerykanów i Volkssyjonistów, ale ponieważ syjoniści mają w tej chwili politykę mają politykę w tej chwili kompatybilną z niemiecką, to mamy tutaj. Przecież tu ja wam to kiedyś tłumaczyłem, dlaczego Polacy nie dostają wiz do Ameryki. No dlatego, że mają być tajną siłą roboczą dla Niemców. Przecież to nie z Niemiec przyjeżdża do Polski weteranom.
1: Dobra, to jest jedna głupota, bo nawet jakby wiz nie było, to po pierwsze one nie upoważniają cię, jak nie masz wiz, ruch turystyczny nie upoważnia cię do pracy tam. A druga sprawa, Niemcy po prostu są blisko. Ile masz kilometrów do Niemiec? Jak łatwo jest do Niemiec? Nie, słoneczka.
0: Ja już to już wczoraj się przewijało przez Discord, nie chcę się za bardzo powtarzać, ale tobie Etam również polecam zapoznać się troszeczkę z wykładami, które można znaleźć bez problemów w sieci pana Jacka Bartosiaka o geopolityce i pana Leszka Sykulskiego, który jest troszeczkę z innej strony barykady, więc dla równowagi, również o geopolityce. I tam sobie troszeczkę wiedzy liźniesz i wtedy może wrócimy do tej rozmowy, bo na razie ona, widzę, nie ma po prostu sensu.
2: Znaczy, wiesz, ja się geopolityką nie
0: To dlaczego się na jej temat wypowiadasz?
2: Nie przyjmuję specjalnie, ponieważ ja pojadę na szaber do Niemiec, niedługo odbiorę to, co moje i tyle.

0: Natomiast uważam, że każdy Polak powinien pojechać na szaber do Niemiec, bo oni nam są winni.
1: A propos właśnie.
0: Ogromne pieniądze.
1: Niezwykle jedna rzecz mnie was ciekawi, powiem wam szczerze. Zaintrygowało mnie to wczoraj wieczór. Nie da się ukryć, że Polska i Niemcy w całą praktycznie historię zawsze były konkurentami, jeśli chodzi o lokalny prymat geopolityczny. Tak? To jest od samego początku państwowości. Zawsze byliśmy wrogami, to się nie zmieni.
2: Chyba, nie bardzo, że taki mały ad vocem. Niemcy długie lata nie były naszym konkurentem z tego powodu, że po prostu nie istniały. Niemcy istnieją 200 lat.
1: Czekaj. A pierwsza Rzesza Niemiecka?
2: Przepraszam cię, cesarstwo to był bardzo luźny związek wielu państw.
1: To była wielka potęga, z którą musieliśmy konkurować na arenie geopolitycznej w Europie. Owszem, być może w małym świecie, o wiele mniejszym świecie niż teraz, ale jednak.
2: Tak, ale pierwsza Rzesza to był luźny związek, gdzie istniały wielkie tarcia i chciałbym zauważyć, że nawet nasi królowie byli elektorami saksońskimi, którzy byli także członkami Wielkiej Rzeszy, a którzy toczyli wojnę z tym samym cesarstwem.
1: Mówisz o XVII wieku, ja mówię o latach 1100. Kto nas atakował pod Cedynią? Luźne plemiona niemieckie? Żartujesz sobie ze mnie?
2: Przepraszam, zaatakował nas mur grabia brandenburski, a nie cesarstwo.
1: Przy samym wsparciu cesarza niemieckiego. Nieważne. To nie jest istotne. Istotne jest stwierdzenie faktu, że moim zdaniem, prawdopodobnie zgodzi się ze mną zdecydowana większość słuchających, chociaż zdaję sobie sprawę, że Vox Populi nie decyduje o tym, kto ma rację. Natomiast nie da się moim zdaniem, jestem całkowicie przekonany o tym, że Niemcy zawsze, tak długo jak dopóki istniał jako skonsolidowany kraj, stanowiły dla Polski zagrożenie i konkurencję na arenie geopolitycznej. I moment, ten czas, kiedy Niemcy były rozdrobnione, to był właśnie czas, na przykład wojna 30-letnia, to był czas, kiedy Polska miała względny spokój na granicy zachodniej, mogła się skupić na prowadzeniu swoich kierunków polityki geopolitycznej, czy w kierunku południowym, czy w kierunku wschodnim. Zależy, jak tam który król sobie to widział i jak się orientował. To jest osobny sygnał. Niemniej jednak nie da się ukryć, że Polska i Niemcy zawsze byli konkurentami.
2: Wodzu, jak lubisz Bartosiaka, to przypomnę jego stwierdzenie, bardzo ważne, że po prostu Niemcy są za duzi na Europę.
1: To jest dzisiejszy stan. Natomiast mnie jakby nie chodzi o to. Mówię o tym dlatego, że nie da się ukryć, że Polacy mają, można by powiedzieć, to będzie taki ogromny kolokwializm, ale mają genetycznie zakodowaną niechęć do Niemiec. Nie da się tego ukryć. Wszyscy, praktycznie prawie wszyscy, zdecydowana większość Polaków z takim stwierdzeniem raczej zgodzi.
0: Ja jak widzę Niemca, to mam ochotę go do Odry wepchnąć od razu.
1: No dokładnie. Ja tam tu jest na przykład
2: świetnie. Nie wiem, żyję między nimi jakoś, się daje.
0: No ale... Poza tym, ty nie siedziałeś w okopach, tak jak mój dziadek, ja tych opowieści pamiętam jeszcze jako dziecko. No ja mam ochotę do nich strzelać.
2: Ja mam nawet virtuti w domu po moim dziadku i jakoś, wiesz... A znowu jego ojciec walczył w niemieckiej armii podczas I wojny światowej, bo wtedy byliśmy obywatelami Niemiec.
1: Zdecydowana większość Polaków, także Niemców, szczerą i zupełnie zasłużoną i uzasadnioną niechęcią.
2: Tak, a skąd jest twoja rodzina w ogóle?
0: Jeśli stan.
2: Bo mam te same podejrzenia.
0: Jeśli stan armii niemieckiej jest taki, jak mówił Ator na swoim kanale, uważam, że powinniśmy Niemcy zniszczyć teraz, póki mamy okazję.
1: Byłbym w stanie się z tym stwierdzeniem zgodzić, gdyby nie szereg problemów, które z tego wyniknęły. Na przykład podstawowym pierwszym problemem jest stan naszej armii, ale to nie jest istotne.
2: A drugim podstawowym problemem, a czym byśmy jeździli bez niemieckiego 1.9 TDI?
1: Teraz doszliśmy do tego, co chciałem powiedzieć. Przy całej genetycznej nienawiści wręcz do Niemców, jakoś dziwnie się składa, że 70-80% samochodów na polskich drogach to jest Audi, Volkswagen, Heiß, Hitler. Ja pierdolę.
0: Zgadza się,
2: tylko... Kuźma, ja mieszkam w Niemczech tyle czasu, a nie miałem jeszcze w życiu niemieckiego samochodu.
0: Czego boi się dzisiaj wodzu? Dzisiaj Europa? Od tego wychodził dzisiaj Błażej. Uchodźców. Ile 500 tysięcy Polaków to jest armia. My mamy tam armię już na ich terytorium. Tylko żeby padł rozkaz. Koktajle mołotowe, wszystko co się rusza.
2: Tylko masz jeden problem, nie?
1: Ja nic nie mówiłem teraz. Tak,
2: większości Polaków, którzy tu żyją, żyje się całkiem dobrze, bo Niemcy to jest taki bardzo przyjazny kraj do życia. Naprawdę się nie żyje źle i dużo z nich, a w szczególności Ślązaków, są jeszcze bardziej Niemieccy niż Niemcy. To jest inna kwestia. I wątpię, żeby ktoś chciał...
0: My generalnie z Niemcami, takimi typowymi Niemcami, to nie mamy żadnego problemu. Problem w tym, że państwo niemieckie generuje władzę, która nie jest pokojowo nastawiona do Polski.
2: Pamiętaj, bo wódz to na pewno wie, ale pamiętaj, Etamie, władza niemiecka ma dobrze robić państwu niemieckiemu, bo to została wybrana przez Niemców.
1: Dokładnie. I
2: nic innego.
1: Z tym, że Niemcy nie mogą pozwolić sobie na to, aby wyrosła im w Dolinie Wisły poważna konkurencja na rynku geopolitycznym w postaci Rzeszy Pospolitej Polskiej, czy jakkolwiek by się to nie miało nazywać, absolutnie nie dopuszczą do tego, żeby tutaj poziom życia był wyższy niż w Niemczech.
0: Nigdy. I dlatego to się stało, że jak tylko poruszyliśmy w sensie rządu, temat reparacji wojennych i traktatu pokojowego, natychmiast wybuchła afera z Izraelem.
2: Nie, jeśli chodzi o reparacje wojenne, to jest w ogóle bzdura, bo jak poruszymy ten temat, to zakwestionujemy wszystkie porozumienia jałtańskie, a wtedy sobie zakwestionujemy posiadanie 1/3 naszego własnego terytorium, w tym miasta, w którym mieszkasz, Etamie.
0: No trudno, no ja ich jeszcze flaszkami małymi, takimi flagami przywitam, bo mi dadzą H4 i tyle.
2: Nie jest łatwo dostać H4, nie będąc obywatelem Niemiec.
1: Za paręset euro zasiłku byś witał niemiecką armię z flagą?
0: Strzelałbym, ale cicho, powiedziałem tak specjalnie.
2: Wodzu, a co sądzisz, bo w ogóle nie wiem, czy tak za bardzo w polityce europejskiej się interesujesz, co się stało w ostatni weekend, czyli 180 stopni zwrot niemieckiej polityki w sprawie imigracji?
1: Mówiąc szczerze, od pewnego czasu w ogóle nie śledzę newsów. W związku z tym nie wiem, o czym mówisz, ale chętnie usłyszę. Mam cichą nadzieję, że Niemcy postanowiły się... Nie, nie mam takiej nadziei. Ja mi życzę Niemcom jak najgorzej jednak w sumie, jak się na tym głębiej zastanowię.
2: Niemcy obecnie został wywarty, bo Angela Merkel ma to, że obecna koalicja jest bardzo krucha, a jeszcze wobec własnej partii ma problemy. I jej minister spraw wewnętrznych, który jest członkiem siestrzanej partii CSU, postawił warunek taki, że tak długo będzie kanclerzem, jak wypełni jego żądania. Żądania są takie, że Niemcy zamykają granice i zaczynają budować obozy dla uchodźców na granicach. I takie są ogólnie ustalenia.
0: I to jest to, co ja postulowałem. Przyjąć 7 tysięcy i zbudować w Szczecinie obóz otwarty dla uchodźców przy granicy.
2: Ogólnie jeszcze jest to dalej poszło, bo Niemcy obecnie zadecydowali, a właściwie co Niemcy zadecydują, to większość Unii decyduje i tak to zapadło na szczycie. Europa zacznie budować obozy dla uchodźców w Afryce.
1: No i tak należało robić od dawna. No.
0: Znaczy ja w ogóle, szczerze mówiąc, to nie nazywałbym tego uchodźcami, tylko najeźdźcami, no ale to jest inna sprawa.
1: Część to, czyli jakaś ta mała część, to są autentycznie uchodźcy, nie?
0: No są, no, zgadza się, no tylko wiesz, no różnica jest taka, że na przykład bo Polacy wyjeżdżają, no tak, no, ale Polacy tam generalnie jadą albo zakładać firmy, tak, bo sobie się nasłuchali.
2: I tu Etamie ci zadam kłam, wejdź sobie na jakiekolwiek na Facebooku Forum Polskiej Polonii, 90% tematów jest. Jak mogę dostać taki zasiłek, a taki?
1: Wiesz co, to teraz ja ci zadam kłam i ty jesteś świetnym też przykładem na to, że sam na siebie plujesz dosłownie, ale powiem ci, że ja jestem pokolenie tego okolicy stanu wojennego, nie? Urodzenia, tata urodzenia.
2: Ja też.
1: Bo jesteś w podobnym wieku, wiemy o tym. Jesteś tam ode mnie tam parę lat.
0: Ja gumułka, żeby tak słuchacz uświadomić.
1: Tak, mniejsza o to. Chyba żadne pokolenie jak nasze nie dostało tak po dupie, jeżeli chodzi o emigrację. Jak przypomnę sobie moją klasę w liceum, 1/3 podejrzewam wyjechała.
2: No mam to samo, ja się spotykam w większości ze swoich znajomymi, spotykam się z nimi w Londynie, w Holandii, w Niemczech, ale nie w Polsce.
1: Mam znajomych w Stanach, mam znajomych w Kanadzie, mam znajomych w Anglii, mam siostrę w Irlandii, Mam znajomych w Norwegii, mam znajomych w Niemczech, mam znajomych ze Francji, mam znajomych w Hiszpanii. Kurde, no na upartego to na, wiesz, w Szwecji mam znajomych.
2: Ja mam w Australii, w Nowej Zelandii.
0: Tą przedwojenną nazywali wielką emigracją, a wyjechało tam, nie wiem, 20 czy 120 tysięcy ludzi.
1: Na upartego byłbym w stanie, tak wiesz, nosując tylko i wyłącznie u znajomych, po prostu zjeździć po Europie. I jeszcze Amerykę.
2: A jeszcze masz znajomego Wachę teraz.
1: No widzisz. Co racja, to racja. I co? I nie mam wśród tych znajomych ani jednej osoby, która miałaby zasiłki. Przy czym oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że osobiste doświadczenie nie stanowi statystyki. Natomiast statystyki z tego, co się orientuję, to są jednak też w dużej mierze po stronie jednak tam.
0: Oni... Ale bo wiecie,
2: ja ci powiem tak,
0: że... Innego, słuchaj, Błażej, co innego jest na forach pisanie o tych zasiłkach.
2: Nie, ale z własnego doświadczenia.
0: Są takie osoby jak ja, tak, które mieszkają w Polsce i są ciekawe tego. To też weź to pod uwagę. 90% Polonii pracuje.
2: Nie, ale to z własnego doświadczenia mam tu naprawdę dużo znajomych Polaków, którzy... do Anglii na przykład wyjechali tylko dlatego, żeby urodzić dziecko, bo tam dają zasiłki. Siedzą tutaj w Niemczech na zasiłkę. No, mam bardzo, bardzo dużo.
1: Mam jednego znajomego, który sobie tak mówi. Dokładnie jednak.
0: Słuchajcie, ja się wam przyznam. Ja na przykład w tej chwili zaczynam się też właśnie po takich forach orientować, ale nie dla zasiłku. Tylko sobie uświadomiłem jedną rzecz, że ja dążę do 50 i nie wiem, czy ja będę miał jakąkolwiek emeryturę. Przypadkiem nie skorzystać by właśnie z tych lekcji Asbiro, nie założyć sobie spółki malutkiej w Anglii, tam robić trochę tych zleceń i za 10 lat, nie wiem, 10 chyba lat jest tylko do emerytury, żeby wyrobić sobie jakąkolwiek emeryturę właśnie
1: chyba
0: na wyspach.
1: Teraz to oni to podnieśli chyba już do 15 lat, bo oni zauważyli, że ludzie właśnie robią w ten sposób.
0: To i tak dostanę szybciej niż w Polsce.
2: No, ale wam powiem coś, co jest takie bardzo nielewackie, ale to, co się przynajmniej teraz mam przejścia z holenderskimi urzędnikami, to naprawdę jest łatwiej być jakimś tam z Nigerii człowiekiem, niż takim uczciwie płacącym obywatelem chińskim, co prawda, bo chińskim spoza Unii, ale uczciwie płacącym podatki, pracującym, płacącym kupę podatków z dobrą pensją, żeby cokolwiek tam załatwić i dostać jakiekolwiek, no, nawet nie wsparcie, tylko po prostu załatwić podstawowe rzeczy w Holandii, bo ja się będę żenił tutaj, znaczy już się żeniłem w Chinach, ale teraz będę to legalizował w Holandii, bo tak wyszło nam łatwiej. No i w trzech gminach próbowaliśmy. Jedna gmina jest ok, jutro będę tam jechał, rozmawiał, a dwie gminy wysłały nam wezwania na przesłuchanie w kwestii takiej... To jest bardzo podejrzane, że Polak chce się ożenić z Chinką i w ogóle to jest podejrzenie o wymuszenie jakichś zasiłków czy czegoś. Kuźwa, dwie osoby pracują, dwie osoby płacą, nie biorą żadnych zasiłków, nic, ale jest podejrzenie.
0: To ja ci już mówię, moda jest taka w Polsce, że Polacy lubią Tajki i Chinki. Tak w Szwecji podobno jest.
2: Niemcy też. Niemcy bardzo dużo. To jest takie ogólnie drugie małżeństwa Niemiec. Niemców to są z jakimiś właśnie wschodnimi nacjami, ale chyba wiem, dlaczego tak jest.
0: A to ja chyba też wiem, dlaczego tak jest. To nie chodzi o to, że są ładne i filigranowe, tylko chodzi o to, że to są jeszcze normalne kobiety i gotują.
2: Nie, no moja nie gotuje, ale nie tyją.
0: A to też. No.
2: O Jezu, jaki jesteś seksista.
0: No. Ale ja wam chcę o innej regulacji powiedzieć, o której dzisiaj słyszałem, bo to był po prostu dramat, jak ja to usłyszałem. Bo tam samochody samochodami, tak, bariery wejścia na rynek samochodowy, wiadomo, trzeba rozbić 5 samochodów o ścianę, żeby uzyskało ATES i tak dalej. Natomiast to, co Korwin gdzieś opowiadał. Natomiast dzisiaj słuchałem całkiem poważnego kanału Astonarium na temat własności w kosmosie i regulacji w tym zakresie. I okazuje się, że niejaka Polska Agencja Kosmiczna, mamy taką, taka kobieta tam ubolewała nad tym, że nie ma jeszcze regulacji w sprawie wystrzeliwania obiektów w kosmos. No kurde, no. Popatrzcie, oni chcą już to regulować w Polsce.
2: No i może lepiej, bo tam jest taki śmietnik, że... Ale dobra, wodzu, mam do ciebie takie pytanie, jakie wiem, że ani jedna... Bo są dwie szkoły, nie? Jest szkoła falenicka i otwocka. Wiem, że żadnej nie jest twoim ideałem, ale któraś może trochę bardziej. Są dwie szkoły, jeśli chodzi o mieszkania, więc szkoła holenderska i niemiecka. W Niemczech, jeśli dostajesz wsparcie od państwa w postaci lokalu, to dostajesz lokal gminny, w gminie, w której jesteś zarejestrowany i płacisz podatki, wtedy państwo ci da mieszkanie. I jest szkoła holenderska taka, że państwo zapłaci właścicielowi prywatnemu za wynajem tego lokalu. Która szkoła ci się bardziej podoba? Poza tym, że żadna ci się nie podoba, ale
0: trochę mi też się żadna nie podoba. Dokładnie.
1: Dajesz mi wybór między dżumą a cholerą. No.
0: Znaczy wiesz, wódz, w sytuacji, kiedy ty wynajmiesz, masz taką sytuację, jak nieraz na uwadze TVN leci, że ty wynajmiesz komuś mieszkanie i potem nie możesz go wyrzucić. Ci państwo musi za to głupie prawo zwrócić, to jest jeszcze pół biedy, tak? Bo to jest jakoś tam uzasadnione. No chociaż stworzyli idiotyczne prawo, które najemca ma więcej prawa niż ty jako właściciel, no to niech to państwo za to płaci, tak? Ale z drugiej strony to nie jest moralne, to oczywiście.
2: No ale masz, jak już gmina chce prowadzić politykę mieszkaniową i nie mieć bezdomnych na swoim terenie, to czy lepiej, jak ona posiada to mieszkanie, je utrzymuje i wtedy nie odda właśnie potrzebującemu.
1: Nie do końca rozumiem, dlaczego chciałbyś zapewniać, bo rozumiem...
2: No ale taka jest polityka, rozumiem, no już nie dyskutujmy, czy rozumiem, jest dobra, czy zła, ale jest.
1: Rozumiem, że mieszkańcy gminy byliby w stanie, na przykład w drodze referendum, zagłosować za zdecydowanym samoopodatkowaniem się, oczywiście tylko pod warunkiem, że ten podatek dodatkowy na utrzymanie osób bezdomnych, zaraz dojdę do szczegółów, płaciliby oczywiście tylko ci, którzy zagłosowali za tak. Byłbym w stanie zrozumieć, że tacy ludzie zdecydują się samoopodatkować po to, żeby stworzyć jakieś miejsce, gdzie bezdomni, taką noclegownię, tak? gdzie bezdomni mogliby faktycznie no, nie mieszkać na ulicy, nie spać na ulicy, tylko móc się tam przespać, nie wiem. Natomiast nie wyobrażam sobie, dla którego komuś należałoby fundować do tego aż całe mieszkanie, tak? Czyli osobny taki teren z drzwiami, z przedpokojem, z kuchnią, z sypialnią, z łazienką, tak? Czy dlaczego człowiek, który nie pracuje, nie zarabia, ma mieć standard życia analogiczny, jak owszem, być może nie najlepiej wykształceni, być może nie najlepiej, nie najbardziej zaradni, ale jednak ciężko pracujący ludzie. Nie, to jest niesprawiedliwe, skrajnie niesprawiedliwe, więc jeżeli gmina decydowałaby się na taką pomoc, to powinno być to robione w sposób jak najbardziej efektywny ekonomicznie, czyli wspólne obiekty zamieszkania zbiorowego w postaci hotelu jakiegoś takiego bardzo, bardzo taniego. Inaczej jest to skrajnie niesprawiedliwe. No nie może być takiej sytuacji, że osoba, która pracuje, choćby wykonując proste czynności nie wymagające jakiejkolwiek kwalifikacji, choćby takiej jak, nie wiem, sprzątanie, czy no cokolwiek, żeby taka osoba, która pracuje, żeby musiała, żeby jej poziom życia, tak, był wyższy i był niższy, przepraszam, niż ktoś, kto nie pracuje i dostaje mieszkanie od gminy, a zazwyczaj podejrzewam, że osoba, która pracuje i jakikolwiek kont ma, czy wynajmuje, czy coś, z dużym prawdopodobieństwem do takiej pomocy by się już nie kwalifikowała.
2: Dobrze, bo tutaj jeszcze ci powiem coś lepszego.
1: Nieskończenie wielka, podejrzewam, w bardzo krótkim czasie.
2: Jeszcze powiem ci coś lepszego, jeśli chodzi o Holandię, ale to sekundę, bo zauważyłem, że mamy kobietę na czacie w ogóle i zauważyłem, że jeszcze poza chyba z Nikaragui, którą mieliśmy na linii, to jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby jakaś kobieta zadzwoniła na linię, także zapraszam do zadzwonienia, podyskutowania, bo chciałbym mieć jakiś ten partytet, jak to lubi lewica.
0: A ja już niedługo w Dziennym Wojtku będę mówił o kobietach.
2: Jak ma odwagę, dziewczyna zadzwonić i porozmawiać ze samcami, ale dobra, to takie abstrahując, a wodzu, powiem ci jeszcze jedną lepszą rzecz, która mnie jako lewicowca trochę, nawet mnie jako lewicowca wkurzyła. W Holandii jest taka sprawa, że moja małżonka kupiła mieszkanie za tam zaoszczędzone pieniądze w Chinach, bo w Chinach się więcej da zaoszczędzić niż w Europie, no nieważne. Kupiła sobie mieszkanie w Rotterdamie, wynajęła je i tam się wprowadzili jacyś, że tak powiem, O Jezu, Albańczycy. Okej. Okay. Teraz ma Albańczyków.
1: No to klientów znaleźliście.
2: No to agent znalazł, to firma prywatna znalazła.
1: To agentowi to...
2: No to też, też się nim zajmiemy, ale to no później. Właśnie. Na razie zastanawiamy się, jak ich wywalić, ale to... To nie tyle jest problem, że wedle prawa holenderskiego, co już chcą ci Albańczycy zrobić, pomimo że czynsz oni mają, ona taki ma niewysoki za to mieszkanie, chociaż wam się wyda wysoki, bo to jest tam 700 euro za 40 metrów, ale w Rotterdamie to jest w miarę niewiele, bo tam mieszkania takie chodzą po 1000. W każdym razie taki wynajmujący może pozwać do sądu właściciela o obniżenie kosztu wynajmu, bo to przekracza jego możliwości. Czaisz to?
0: No są takie różne rzeczy.
1: Słuchaj,
0: to taka ochrona prokuratorów.
1: Polonia jest krajem, który już bardzo, bardzo dawno temu przestał szanować jakiekolwiek wolności obywatelskie, więc nie wiem, czemu jesteś zdziwiony.
2: Nie, jestem zdziwiony, bo Holandia ogólnie to jest kraj, gdzie jednak prywatne przedsiębiorstwa wiodą prym, bo masz nawet w służbie zdrowia i tak dalej, tam prywatne to jest...
1: To, że coś tam jest prywatne, nic nie oznacza, no.
2: No whatever, ale jeśli chodzi o mieszkalnictwo, to właśnie w Holandii jest jedno to, że nie ma, jest polityka jakaś tam mieszkaniowa gminy, ale ona jest realizowana o to, że transferuje się publiczne pieniądze do prywatnych kieszeni właścicieli. No,
0: tak jest podobno,
1: i
0: że
1: tak
0: mógł dostać.
1: Działa tak. Państwo, zawsze tak działa państwo.
0: Słyszałem.
2: No nie, niemieckie państwo działa lepiej, ale dobra, to zaraz. Ale pozwanie kogoś, że czynsz, no to ja nawet jako lewicowiec, jeśli by były, wiesz, jakieś regulacje, jak są w Niemczech na temat czynszu, że nie możesz tam dramatycznie podnieść i tak dalej, no okej, jestem w stanie się z tym zgodzić, żebyś tam nie mógł wystawić kogoś, wiesz, tylko ze swojego widzimisię, oczywiście jak nie płaci, to w Niemczech możesz wystawić, nie? Ale jeśli te czynsze są jakieś tam, podniesiesz z dnia na dzień po 300%, ty się z tym nie zgodzisz, to dla mnie to ma jakiś sens, ale jak już podpisujesz umowę i się z czymś zgadzasz, to możesz kogoś pozwać, a w ogóle najśmieszniejsze jest to, że dzwoni do niej koleś i zaczyna całą litanię, co w tym mieszkaniu jest nie okej. Okay. Mu się nie podobają ściany, mu się nie podobają podłogi, a mieszkanie jest za małe i tak dalej, i tak dalej, no to obniż czynsz. No to o ile w Niemczech i w ogóle, no nawet, wiesz, ja jako lewicowiec to mówię, podpisałeś umowę, no to okej, nie? Jeśli tam nie ma jakiejś innej regulacji. Widziałeś, co brałeś, to w Holandii nie. W Holandii możesz powiedzieć, że pomimo roku mieszkania w danym mieszkaniu nie podobają ci się ściany i co wtedy? No, to już jest jakieś wynaturzenie nawet dla mnie jako lewaka.
0: Ja teraz podnoszę prawy palec do góry i mówię, porządny lewicowiec za własne mieszkanie nie zażądałby czynszu od najemcy.
1: Dokładnie, kamieniczniku wyzyskiwaczu. To jest prawo człowieka. Mieszkanie prawem, nie towarem.
2: I się z tym zgadzam. Mieszkanie prawem, a nie towarem, ale jak już...
1: Mówiłem ci, że to jest kwestia czasu, kiedy zaczniesz przechodzić na pozycję konserwatywnej, wolnorynkowej, właśnie z
2: Włogą. Jestem całym sercem za niemiecką gospodarką, która ma politykę mieszkaniową i buduje mieszkania, i je wynajmuje, i konkuruje na wolnym rynku, i tak dalej. Jestem całym sercem za tym, bo jeśli masz...
1: Zawsze będziesz miał serce po lewej stronie, ale twój rozum będzie pchał cię tam, gdzie miejsce rozumu jest.
2: Nie, jestem jak najbardziej, nie powinno być bezdomnych, bo w świecie, w którym żyjemy, gdzie mamy takie nadwyżki i tak dalej, to właściwie bezdomnych nie powinno być. To jest nasz problem jako społeczeństwo.
0: To jest problem, Błażej, słuchaj, to w Polsce to tutaj dopuść takiego faceta, tylko ja jestem uczciwy, dlatego do władzy nigdy nie dojdę. Ale do takiego faceta jak ja, to ja ci zlikwiduję w 2 tygodnie, ci zlikwiduję bezdomność tutaj w Polsce. Oglutki działkowe wystarczy przekazać po sprawie.
1: Oczywiście, że tak. Wystarczy pozwolić ludziom, przy czym bądźmy z sobą też szczerzy, bezdomność nie dotyczy ludzi, którzy mają problem z tam, że nie mogą, że wie, że działka. To przede wszystkim bezdomność może dotyczyć tak naprawdę, nie tyle jest to bezdomność, co kwestia tego, że ludzi nie stać na to, żeby kupić swoje lokum. I to jest problem, to jest faktycznie problem. Ale za ten problem nie odpowiada, że tak powiem, wolny rynek, tylko poważne regulacje, kupa ziemi, która leży w rękach państwa, która zupełnie bezużyteczna.
0: Tego nie chcą, nie chce się zrobić, bo to żaden geszeft rozdać ziemi, żeby ludzie sobie pobudowali. Jakiś oglądam taki
2: program. Nie, akurat to jest wodzu, w czym się kiedyś zgadzaliśmy. Planowanie przestrzenne, jeśli rozdasz ziemię, nie pozwolisz budować, to będziesz miał taki syf jak w Warszawie. Co właściwie się stało, kiedy masz całe dzielnice nieskomunikowane i wtedy, no, jest syf po prostu w przestrzeni.
1: Tak, no, ale w alternatywie masz bezdomność.
2: Nie, nie masz bezdomności, bo możesz tak jak Niemczech prowadzić jakąś taką w miarę spójną politykę mieszkaniową.
1: Miasta oczywiście powinny dbać o to, żeby jakąś politykę, że tak powiem, przestrzenną prowadzić. Jestem w stanie się tu z pewnymi rzeczami.
2: Miasta tutaj w Niemczech nie prowadzą nie tylko politykę przestrzenną, ale prowadzą także politykę mieszkaniową, mają swoją pulę właśnie tych mieszkań dla ludzi, którym się nie udało.
1: To mi się akurat nie podoba.
2: Ale to nie jest tak, że możesz w tym mieszkaniu robić co chcesz i możesz mieszkać ile chcesz i tak dalej. Jest dużo opostrzeń i ogólnie o to chodzi, że jeśli znajdziesz sobie pracę, a właściwie tą nie możesz odrzucić propozycji pracy, jak już ci znajdą, może ci się to podobać czy nie, że państwo znajduje pracę, ale znajdą ci dosyć szybko, jesteś w stanie stanąć na własne nogi, to oni ci znajdą mieszkanie normalne do wynajęcia i wtedy musisz się wyprowadzić z tego socjalnego. Mieszkanie socjalne nie jest, ono jest tylko zabezpieczeniem dla ciebie, żebyś nie wylądował na ulicy i tak dalej, nie? To jest zabezpieczenie takie, żebyś jako cywilizowany człowiek żył w cywilizowanym społeczeństwie.
1: W normalnym społeczeństwie.
2: Bo jeśli skończysz na ulicy, wypadniesz z rynku pracy na amen.
1: Jeżeli w normalnym świecie, w normalnym społeczeństwie o to nie dba państwo, nie dba samorząd, a dba ród, rodzina. Kiedy ja straciłem pracę w 2008 i przez rok potem jej szukałem, bo jak walnęło kryzysem tutaj w Polsce, niestety moja branża została mocno 4 lat. To mnie po prostu przyjęli rodzice.
2: To ci życzę jednego.
1: To ci dobrych życzę... stosunków z rodzicami życzę wszystkim.
2: Dobrze, ja też mam, ale wodzu. Też pewnie bym nie skończył na ulicy, tylko u mojego ojca w domu. Ale życzę ci jednego wodzu, jakbyś kiedyś miał w rodzinie Azjatów. To zderzenie kultur i tego, jak się traktuje dzieci i rodzinę u nas, a u nich, dla mnie jest często nie do zaakceptowania i naprawdę też by było ciężkie dla ciebie do zaakceptowania.
1: Co masz na myśli, bo powiem ci szczerze, że nie wiem.
2: Wiesz, jak zakładasz swoją własną rodzinę i zaczynasz żyć własnym życiem, to chciałbyś mieć troszeczkę autonomii, nie?
1: Wiem, ale do czego zmierzasz? Natomiast no, musisz jednak brać pod uwagę to, że kultury dalekowschodnie jakby wyrosły na tradycji konfucjańskiej i mają zupełnie inne podejście do rzeczywistości. Są nawet badania naukowe na to, jak bardzo mentalność dalekowschodnich Azjatów różni się od europejskiej. To są ludzie, którzy nie mają w gruncie rzeczy wykształconej poczucia indywidualności w dużej mierze. I z tego to wynika. To jest zupełnie inna tradycja filozoficzna. Zupełnie inna tradycja, zupełnie inna kultura.
2: I no dla oczywiście, ciebie Europejczyka... mówisz o tym zadbaniu przez ród, no tam to jest doprowadzone do naprawdę ekstremum.
1: Tak, bo tam
2: nie wiem,
1: tam,
2: czy byliśmy byli w stanie to zaakceptować jako Europejczycy, gdzie nasza kultura...
1: Oczywiście, że nie bylibyśmy, bo my jesteśmy wychowywani i moim zdaniem bardzo dobrze przede wszystkim z poszanowaniem dla praw indywidualnych jednostki. Przynajmniej tak była budowana pierwotna kultura europejska. I dzięki właśnie takiemu podejściu kultura europejska zwyciężyła w tych czasach, że tak powiem, konkurencję kulturową w tych czasach, kiedy kultura europejska była przewodnia na świecie. Tak?
2: Grzegorz to na czacie, który mnie to prawda nie lubi, ale przyznam mu 100% racji. Tak, Mongołowie to też jest kultura azjatycka i wpierdzielanie się do mieszkania co tydzień. Dzięki Bogu akurat moja rodzina chińska żyje tak daleko, że przylatywanie dla nich co tydzień do mnie jest...
1: To, co tutaj mówisz, jest bardzo ciekawym spostrzeżeniem, które się w rozmowach o masowych migracjach przedstawicieli innych kultur totalnie pomija. Otóż bardzo wielu, jeżeli się porozmawia, to mi mówił kolega, który mi to rozmawiał, zresztą też czytałem na ten temat artykuły, jeżeli się rozmawia z ludźmi, którzy wyjechali z takich krajów jak Pakistan, Indie czy Arabia, różne kraje arabskie, wyjechali do Europy wiele lat temu. Oni, można by uznać za dziwne, ale oni wcale nie są zwolennikami tej masowej imigracji ich pobratymców teraz do Europy.
2: A ty myślisz, że moja dziewczyna chciałaby wrócić do Chin, bo trzyma się z Chińczykami? No nie.
1: Bo ci ludzie uciekali od tamtej kultury, uciekali od tej kultury kolektywistycznej. Oni uciekali do Europy, bo Europa była Europą. A w tym momencie, wraz z pojawieniem się tych tysięcy ludzi, Europa Europą przestaje być. I te wszystkie rzeczy, od których oni uciekali, zaczynają przychodzić tutaj. Dlatego dużo, bardzo...
2: Ale wiesz co, jeszcze dorzucę ci troszeczkę dziegciu do tej beczki miodu. To, co Chińczycy sobie chwalą w Europie bardzo, bardzo, i to jest jedna z wielu rzeczy, to jest jedna z ważniejszych rzeczy, za które cenią Europę, to są te wszystkie regulacje państwowe, jeśli chodzi o po prostu jakość produktów konsumenckich, nie? Oni się cieszą, że mogą iść do marketu, kupić coś i się tym nie zatruć. Oni, dla nich to jest jedna z ważniejszych rzeczy i dla mojej na przykład to, że jak podpisze z kimś umowę, to zaraz jej nie oszuka. To jest dla niej bardzo ważna jakość i nie oszuka jej dlatego, że
1: państwo... Te regulacje, o których mówisz, w przypadku sprawnie działającego wolnego rynku będą istniały niekoniecznie bez narzucania ich, że tak powiem, w sposób państwowy.
2: Dobrze, zaraz dojdziemy do tego samego punktu. Socjalizmu nigdy nie było, wolnego rynku też nigdy nie było.
1: Oczywiście, że tak. Natomiast tak jak mówię, jeżeli, tak jak mówiłem w kwestii przemocy, bo to zawsze się to ogranicza do przemocy, tak? Czyli przykładowo, te regulacje, które chwalisz, tak? Podnoszą na przykład bariery wejścia na rynek, których tak bardzo nie lubisz. Jesteś całkowicie niekonsekwentny, zresztą to jest...
2: Nie, ale zobacz, oni cenią sobie jedną rzecz.
1: Nie widzicie związku przyczynowo-skutkowego.
2: Nie, czekaj, oni cenią sobie, bo to wielokrotnie w rozmowach z Chińczykami miałem, bo z Japonią to jest zupełnie inna historia.
1: Ale produktów nie musi być.
2: Nie, z Chińczykami miałem wielokrotnie rozmowy na ten temat. W Chinach jest łatwo się dorobić. Łatwo możesz mieć pieniądze, naprawdę. O wiele łatwiej niż tutaj i wielokrotnie moja małżonka narzeka na to, że tu pensje są niższe niż to, co ona by mogła zarabiać w Chinach.
1: Dokładnie tak samo było w Polsce lat 90. Z czego
2: tak,
1: to wynika,
2: i tak dalej, i tak dalej. Ale
1: każda gospodarka, która szybko się rozwija, stwarza szereg możliwości. Niestety również daje też dużo możliwości.
2: Ale oni wszyscy ci Chińczycy są w stanie zaakceptować. Te niższe zarobki i tak dalej. Właściwie obniżenie ich standardu życia, bo ci, co tu przyjeżdżają, Chińczycy, to nie kłamujmy się. Jest też część, która zakłada restauracje i robi jakieś biznesy, ale większość z nich to są jacyś ludzie, co robią doktoraty i tak dalej. To są ludzie wykształceni, którzy by w Chinach naprawdę mogli robić duże pieniądze, coś produkując i tak dalej. Oni tu się godzą na te niższe zarobki, czyli obniżenie swojego standardu życia, bo płacą wyższe podatki i tak dalej. Ale godzą się za coś, co jest dla nich o wiele ważniejsze, czyli ta stabilność i ta poduszka, którą mogą mieć, jak się coś nie
1: wiedzie. Mam takie pytanie. Ile razy w ostatnim roku czy dwóch słyszałeś o aferach, kiedy doszło do jakiejś wykrycia różnego rodzaju szkodliwych środków żywności?
2: Jeśli chodzi o Europę, to słyszałem bodajże 3 czy 4, to w mojej okolicy.
1: Ja tylko w Polsce 5 razy w tym roku.
2: Nie, to w mojej własnej okolicy, ale jeśli chodzi o Chiny, to jest rzecz na porządku dziennym.
1: Innymi słowy, istnienie państwowych regulacji.
2: Tak, ale w Chinach to jest nieporównywalnie większa skala.
1: Istnienie państwowych regulacji dotyczących jakości produktów, istnienie państwowych systemów kontroli tych produktów nie gwarantują bezpieczeństwa tych produktów.
2: I z drugiej strony przepraszam, że ci przerwę, ale chciałem dokończyć myśl, a z drugiej strony oni sobie chwalą w Europie to, że państwo się im nie wpierdziela na warstwie ideologicznej, czyli mają, jak to mówią, że w Chinach też masz wolność słowa, tylko że w Europie masz wolność po słowie. W Chinach tego nie masz i oni się cieszą to, że o ile w Europie te regulacje dotykają właśnie produktów i tak dalej, ale na warstwie politycznej i w warstwie ideologicznej, aha, tego, że chcesz co powiedzieć,
1: oczywiście.
2: Tego tak, w Chinach nie ma.
1: A świstak siedzi i wiesz, a propos wolności politycznej, wolności słowa w krajach Zachodu, to...
2: Jest ona nieporównywalnie większa niż w Chinach.
1: To się zgodzę. Tak, tu mamy pełną zgodę. Natomiast nazywanie krajów zachodnich, kraje, gdzie wolność słowa jest w jakikolwiek sposób...
2: Nie, ja mówię, że oni przyjeżdżają tu i cieszą się z tej o wiele większej wolności, którą mają w Chinach, pomimo o wiele większej wolności gospodarczej, które mają w Chinach.
1: Cytując hipisówkę bodajże zespołu Kobranocka, tak jak ptak czuje wiatr, kiedy zwiększy mu się klatka, tak? Więc wolność słowa wygląda w Europie aktualnie tak, że kiedy bodajże jakaś nie w Europie akurat, bo to chodzi mi o Stany Zjednoczone, czyli wolność słowa w krajach Zachodu wygląda aktualnie tak, że kiedy jakaś gazeta w Teksasie na swoim profilu facebookowym wrzuciła fragment deklaracji niepodległości, to dostali bana. Za rasizm.
2: Tak, ale w Chinach na przykład, jeśli ci zacytujesz niewłaściwy cytat samego przewodniczącego Mao, to masz wielką szansę trafić do obozu reedukacyjnego.
1: To, że realia chińskie są zbliżone do tego, co opisywał Orwell, to sobie wszyscy zdajemy sprawę, że też nikt tutaj nie jest fanem Ozjasza i nie powtarza jego bzdur na temat Chin. No, więc...
2: no nie wiem, no może mamy...
1: No nie wiem. Nie wiem, nie sądzę.
2: Ale w ogóle to taki Korwin to jest dla mnie taka w ogóle ciekawa postać, która chciałaby akap, ale z monarchią. To jest coś
1: takiego. Nie zwolniliśmy akap.
0: Ja nic nie mówię, bo się cieszę, bo dostałem od SMS-a od znajomego, że przyjął projekt, dostałem 500 euro. Że się cieszę.
1: Ty bogaczy. Bogaczył się tego. Różo wiele, nie? Pan.
0: Wiecie, co to jest dla bezrobotnego 500 euro? To jest 3 miesiące siedzenia na radiu ze świętym spokojem na jajecznicy.
1: Nie wiem, co twoja żona na to. Nie wiem, czy wiesz, ale podstawową funkcją mężczyzny w rodzinie jest dostarczanie zasobów.
0: Przez 10 lat to robiłem sam, starczy.
2: Czekajcie, bo jeśli chodzi o 500 euro mówisz. Ostatnio jest wielka dyskusja w Niemczech, żeby to w ogóle, nie w Niemczech, w ogóle w Europie, żeby to wycofać z obiegu.
0: No, w Polsce jest teraz wielka akcja Polska bezgotówkowa. To przecież, bo to w telewizji w kółku nawet leci. Polska bezgotówkowa, wszystko na kartę. Wy młodzi płaćcie tutaj. Te wszystkie aplikacje, które są bankowe, teraz podostawały te takie funkcje płatności właśnie przez telefon.
1: Bliki różne.
0: Tak, tak, dokładnie. No jest no, wielki ten.
2: Blik to jest dla mnie jedna wielka.
0: Pan Morawiecki powiedział słowa, że w tym temacie Morawiecki powiedział, że za 10 lat nie poznacie Polski.
2: No to boję. Wodzu, tu powinieneś się ucieszyć, albo powinieneś poparć. Niemcy jeszcze, ale teraz trochę zmienia, ale jeszcze 2 lata temu, jak poszedłeś do MediaMarktu i chciałeś zapłacić kartą, chyba nawet nie kredytową, tylko debetową, ale inną niż ta niemiecka e-kartę, nie miałeś takiej możliwości, tylko gotóweczka. Nawet w takiej korporacji. Niemcy są przywiązani do gotówki, kochają gotówkę i naprawdę w bardzo niewielkiej ilości sklepów możesz zapłacić kartą.
1: Już tam Angela jakąś kampanię, jakąś edukacyjną przygotuje, żeby Niemców przekonać do tego, że gotówka jest niewygodna, niebezpieczna, może się spalić.
0: U nas było na Onecie, już tam
2: to, mają... To ci powiem taką ciekawostkę, jeśli chodzi o gotóweczkę Niemców, bo Niemcy to jest ogólnie kraj hipokrytów, bo oni bardzo cieszą się płacąc podatki, kochają to i tak dalej, ale wszyscy gdzieś mają pod pozorami ukrytą jakąś, wiesz, gotówkę, która nigdy nie była opodatkowana. I swego czasu przyszło euro, było w roku bodajże 99, jeśli się nie mylę, tak? I to dosyć słynna sprawa, kiedy Niemcy posadzili kontrole graniczne, największe ze Szwajcarią i Luksemburgiem, gdzie ci starzy Niemcy, i to była taka tutaj lokalna sytuacja, kiedy jakieś stare małżeństwo jechało takim zdezolowanym Golfem trójką czy trójką, na granicy ich zatrzymali, samochód przeszukali, a pod siedzeniem było jakieś 3 miliony marek. które wywozili do Luksemburga z tylko tego powodu, żeby tam rzucić na konto, żeby to wymienić na euro. Także Niemcy są bardzo przywiązani do swojej gotówki, bo każdy gdzieś tam ma pod pierzyną jakieś 1,2 milion ukryte.
0: Usłyszałem pierwsze coś, co zaczynam lubić Niemców. Tak powinno być wszędzie. Bierzmy przykład z Niemców tutaj w tym przypadku.
1: Ja to nawet byłbym bardziej radykalny w tej kwestii. Proponuję w ogóle zlikwidowanie banków centralnych i powrót do wolnorynkowego obrotu pieniądzem kruszcowym.
0: No, no widzisz, ja właśnie idę w tym kierunku. Ja zaczynam likwidować, już praktycznie nie mam żadnego konta bankowego.
2: Drogi wodzu to w ogóle jest ten. A to ja ci powiem, ja mam chyba minus 700 obecnie na koncie w swoim bankowym.
1: Przy czym bardzo ważne jest moim zdaniem podkreślenie w tej kwestii. Moim zdaniem bardzo ważne jest podkreślenie w tej kwestii, że nie chciałbym standardu złota wprowadzać jako obowiązkowego. Wolna bankowość. Zawsze.
2: A jeśli chodzi o Niemcy, to... To wodze, co się spodoba, tutaj jest, jeśli chodzi o banki, to te największe banki inwestycyjne, które też prowadzą rachunki normalne dla ludności, one wcale nie są największymi bankami. Wiesz, który jest największy? Właściwie to nie jest jeden bank, to jest system banków. Wiesz, który jest największy w Niemczech, gdzie wszyscy Niemcy trzymają pieniądze. Nawet moja firma.
1: Sparbank?
2: Sparkasse, nie?
1: Nie wiem, co to jest.
2: A Sparkasse to jest w tłumaczeniu to jest kasa oszczędnościowa. To jest system, to właściwie system, bo one się zrzeszyły w jakimś takim systemie. Chociaż to też za dobrze nie działa, bo...
1: Tak jak nasze banki spółdzielcze w Polsce.
2: No to też nie do końca, bo jak ja pojadę tutaj 20 km dalej i jest inna Sparkasse, to co prawda kartą wypłacę, ale jakbym chciał już gotówkę z konta w oddziale, to już jest inna Sparkasse, to nie działa, nie? To są banki, które należą do miast. Są banki miejskie.
0: O, i tutaj dotknąłeś mojego ulubionego pomysłu właśnie, żeby każde miasto miało tak, możliwość...
2: W Niemczech każda większa gmina, każde większe miasto ma swój bank i jest obowiązek, że każde miasto pożycza i trzyma pieniądze tylko w banku, właściwie który jest jego własnością, bo wszystkie Sparkasse są własnością danej gminy. One prowadzą większość rachunków przedsiębiorstw i ludności. One mają zakaz inwestowania na rynku tam w tym całym spekulacyjnym, w jakieś derywaty i tak dalej. No to są takie, wiesz, malutkie banki spółdzielcze, tak jakby to w Polsce można, one należą, nie możesz założyć konta w Sparkasse innej niż mieszkasz, bo to jest twój bank spółdzielczy, tam gdzie płacisz podatki, to jest twoje miasto i tam możesz założyć rachunek.
1: A te banki Niemcy... mają możliwość udzielania kredytu, czy nie?
2: Miałem kiedyś kredyt w Sparkasse, tylko one są opodatkowane dla obywateli, chyba to musisz zapłacić za wypłacenie tego kredytu jakąś tam ustaloną kwotę, czyli 100 czy 200 euro, nieważne.
1: Te banki w jakiś sposób są niezależne od miasta, no bo i w tej sytuacji taki bank może kredytować miasto w gruncie rzeczy w nieskończoność, jeżeli nie ma jakichś regulacji, które to ograniczają.
2: No, to miasta sobie produkują pieniądze tak właściwie.
1: No zgadza się. Tylko pytam, czy jest na to jakiś hamulec, tak? Czy są jakieś na to ograniczenia, na przykład, nie wiem, ustawowe na poziomie...
2: Nie, jest ogólna ustawa o banku centralnym, która tam wprowadza właśnie rezerwy cząstkowe i tak dalej, ale to tak jak wszędzie w państwie, bo to jest Bretton Woods, nie?
1: To porozumienie. Bretton Woods już dawno padło, więc...
2: No ale w miarę to te przepisy...
1: Bretton Woods padło w momencie, kiedy Nixon wycofał się z wymienności dolara na złoto. W tym momencie układ Bretton Woods przestał obowiązywać.
2: No i konsensus waszyngtoński. To wszystko jest w miarę tej, jest ta ustawa główna o Bundesbanku. Ale one są w miarę niezależne, bo Niemcy to nie jest kraj scentralizowany, to jest kraj federalny. One podlegają ministrom finansów danych landów, ale one należą w 100% do miasta i miasto ma głos 100%.
1: Nie słyszałem jeszcze o bankach, które przynoszą straty. Jest to po prostu, znaczy ma to swoje wady.
2: No ale ma też zalety.
1: Ma swoje zalety dla miasta być może, nie? To jest kwestia być może tańsze, może być produkowania własnego pieniądza, nie tylko...
2: Ale lepiej, żeby się miasto zapożyczało we własnym banku, który posiada.
1: Ale to pan miasto 0%. Się nie zapożycza, miasto wytwarza własne pieniądze.
2: No właśnie, to chyba może to lepiej, jakby się miało miasto zapożyczać w komercyjnym banku.
1: No nie do końca, czy lepiej, bo po pierwsze komercyjny bank sprzedaje ci pieniądz po wartości, jakiej autentycznie on kosztuje, tak?
2: Tak, a słyszałeś o jakichś bankructwach niemieckich miast poza jednym?
1: Nie słyszałem, bo mnie nigdy mi to nie interesowało. Nie, po prostu
2: no ale wiesz, które miasto tylko zbankrutowało w Niemczech jedno?
1: Zastanawiam się w tym momencie, Berlin?
2: No, tak. Berlin zbankrutował, bo się właśnie zapożyczał banka komercyjnych.
1: Wiesz co?
2: Bo o dziwo, Sparkasa ma wybieralnych dyrektorów, ja też mogę iść na walne zebranie. Bo zakładając konto w Sparkasie, jakieś założyłem, teraz jestem w komercyjnym banku. Ale to tylko dlatego, że ja mieszkam między dwoma gminami i po prostu miałem zajebiście utrudniony dostęp do mojej gotówki przez to, że pracuję w innej gminie, a mieszkam w innej gminie. I to jest minus, to jest duży minus. Ale wcześniej miałem konto w Sparkasie tutaj Acheńskiej i miałem przysyłane raz w roku właśnie listy, że jak chcę, to mogę iść na walne zgromadzenie akcjonariuszy, bo mając konto tam, staję się tak samo właścicielem i mogę decydować o polityce tego banku i o tym, jak ma miasto mieć prawo się zadłużać tam i tak dalej.
1: Czy wiesz co, nie jestem fan, znaczy rozwiązania, które są prowadzone na poziomie samorządów, nie wzbudzają we mnie aż takiego, wiesz, takiej organicznej nienawiści, jak te robione na poziomie centralnym. Więc jestem w stanie to jakby, wiesz,
2: ale to jest centralna ustawa, która pozwala im istnieć.
1: No ja wiem, to mówisz dokładnie tak jak któraś urzędniczka z PiS-u albo PO, nie, chyba z PiS-u. No jak to? Jak to przecież, jak to urzędnicy są kluczowi dla obrotu gospodarczego, no bo kto by wydawał zezwolenia do działania? No proszę cię.
2: Ale mam porównanie między działaniem państwa niemieckiego i holenderskiego i polskiego.
1: Gdyby nie było ustawy, która zabrania istnienia, albo która daje prawo do pewnej działalności gospodarczej tylko jakimś, czyli tak naprawdę, wiesz, prowadzi monopol prawny, to każdy mógłby sobie założyć swój własny bank.
2: W całym tym, co w dzisiejszym stanie rzeczy i to, co istnieje dzisiaj na świecie, to ci mówię, że naprawdę na propsie polscy urzędnicy. Miałem, przynajmniej samorządowi. Miałem dużo styczności ostatnio z samorządowymi urzędnikami w moim mieście rodzinnym, ale może to tylko z tego powodu, że to jest moje miasto rodzinne i tam są trochę inni urzędnicy. Nie wiem, czy w Bydgoszczy są inni, ale powiem ci, że naprawdę na propsie. Niemieccy też fajni, holenderscy na minusie, ale Polska się naprawdę zmieniła przez te lata. Tak jak przyjeżdżam i mam styczność z urzędami, zmienili się strasznie. To, co ja miałem 10 lat temu, to, co ja przyjeżdżam teraz, naprawdę są o wiele sympatyczniejsi, ale co najważniejsze, jak podejdziesz do nich z uśmiechem, porozmawiasz z nimi, oni starają się interpretować to prawo pod ciebie.
1: Wiesz co, być może w urzędach miasta, być może w urzędach pracy, być może w urzędach wydziału drogowego, chociaż tam jest trochę gorzej, bo jest tych urzędników jest po prostu tam, no faktycznie.
2: Ale wodzu, na przykład w Holandii, w każdej gminie, do której poszedłem.
1: Ale jakbyś spotkał się z urzędnikami kontroli skarbowej, to byś kurwa śpiewał inaczej.
2: No, z niemieckimi też miałem coś wspólnego. Ale na przykład jak pojedziesz do Holandii, to ci głupi urzędnicy gminni, odpowiedzialni nawet za rejestrację ludności, to są kurwa roboty. A ja ci powiem jeszcze jedną rzecz, to wszystko co w Polsce mówiono, że wiesz, meldunek to jest przerzutek, to jest komuna i tak dalej, to o ile w Niemczech to jest całkowicie obowiązkowe, ale ci nie zrobią jakiegoś tam wielkiego problemu, jeśli nie będziesz żył w tym miejscu, w którym się meldujesz, to w Holandii są przeprowadzone wyrywkowe kontrole, czy ty mieszkasz tam, gdzie się zameldowałeś. To jest w ogóle horror.
1: Skurwiałe państwo, tylko tyle mogę powiedzieć na temat Holandii, no i koniec.
2: Tylko oni mają dobry PR. Zobacz, jaki Holandia ma dobry PR. Holandia w ogólnej percepcji to jest kraj, który jest... No to może wiesz, bo oni tam zalegalizowali marihuanę i tak dalej i wszyscy wiesz, że Holandia to jest kraj...
1: Marihuana? A dlaczego? A komu to potrzebne?
2: No właśnie. Ale wiesz, że w ogóle taki kraj, który jest, wiesz, i na rowerkach ludzie jeżdżą i marihuana legalna i to jest taki kraj proludki i tak dalej. Ale jeśli chodzi o regulacje na przykład meldunkowe, to ja myślę, że sowiecka Rosja nie miała tak, tak bardzo ostrych regulacji meldunkowych. Bo naprawdę w Holandii mogą ci wjechać na mieszkanie i sprawdzić, czy tam mieszkasz. Jak nie mieszkasz, to masz przejebane.
0: To ja wam powiem, że w Polsce, nie w Polsce, tylko w Niemczech słyszałem o tych, co biorą Hard 4, że tam trzeba mieć pozwolenie w ogóle wyjechania z miasta. Uzyskać pozwolenie trzeba podobno.
2: Oczywiście, a wiesz dlaczego?
0: Znaczy, zastanawiałem się, szczerze mówiąc, ale pewnie chodzi o to, żeby być dyspozycyjnym do pracy, czy coś tam.
2: Tak, bo zasiłek w Niemczech dla bezrobotnych to swoje ubezpieczenie właściwie od bezrobocia, a potem dostajesz hard 4, jeśli ci nie mogą znaleźć pracy i tak dalej. Więc dla tych takich długo, ale w ogóle ten mit hard 4, to proszę, to hard 4 to są żadne pieniądze. To jest 400 euro na miesiąc. To jest tak, jakbyś w Polsce dostawał 400 zł na
0: miesiąc. No tak, ale to nie jest, ale pamiętaj o tym, że to nie jest wszystko, że tam jest jeszcze określony standard mieszkania i oni ci jeszcze mieszkanie opłacają.
2: Musisz spełnić bardzo restrykcyjne warunki, żeby to dostać, ale hard 4 dostaniesz, ale to jest 400 euro na miesiąc. To jest nic. Ale...
0: Poza tym tam jeszcze dochodzi do tego, dochodzą do tego na przykład typu siłownia za darmo, przejazdy za darmo. Tam tego jest bardzo dużo, jak już czytamy ten temat.
2: To jest bzdura. Przejazdy za darmo dostaniesz, jak się naprawdę nachodzisz, ale dostajesz je po to, żebyś szukał pracy. I właśnie o to chodzi z tymi wyjazdami. Jeśli w Niemczech dostajesz zasiłek, to nie jest zasiłek, to jest twoje ubezpieczenie, na które płacisz. Co miesiąc odprowadzasz z pensji to się nazywa ubezpieczenie od bezrobocia. Oni ci wypłacą 70% ostatniej pensji przez rok, ale oni będą tak samo się zajmowali, żeby ci znaleźć pracę. Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć pracy w swoim zawodzie, oni ci znajdą kursy, że przekwalifikujesz się i tak dalej, to jest jakoś tak, wiesz, bardziej pod człowieka robione, ale jeśli masz wykształcenie w danej dziedzinie, jeśli zaproponują ci pracę i ta praca będzie miała jakiekolwiek pieniądze, żeby za nie się utrzymać, jeśli ty nie przyjmiesz, no to już nie masz hard 4 i dlatego możesz dostać tak samo urlop, jak masz w firmie 28 dni w roku, możesz wyjechać na wakacje, możesz się nie meldować do urzędu, okej, okay. Sobie wypisujesz taki sam wniosek o urlop, jak wypisujesz u pracodawcy, ale poza tym masz obowiązek być na wezwanie urzędu niemieckiego pracy. Jeśli ci znajdą pracę, masz iść do pracy i zarabiać na siebie.
0: No także to teraz porównajmy, Polskę jest dokładnie tak samo, tyle tylko, że nie dostajesz tutaj nic i musisz zgłaszać każdy wyjazd, bo ci nawet zabiorą zapewnione w konstytucji zdrowotne ubezpieczenie, bo to jest jedyna korzyść, jaką ma bezrobotny w Polsce z tego, że jest zarejestrowany.
2: Wrócił Zenon, jakby Zenon chciał zadzwonić, zapraszam. A Zenon mnie dzisiaj zdziwił bardzo, bo ostatnio się z nim bardzo kłóciłem, jeśli chodzi o uchodźców i tak dalej, i w końcu przyznał rację, że no przyznał rację, po prostu powiedział, że to nie jest takie proste, jakby to się wydawało i też tak stwierdzam. To nie jest takie proste, bo świat nie jest taki prosty, jak się wszystkim wydaje, dogmatykom. Także etamie to nie jest tak, że w Niemczech się pieniądze dostaje za nic, bo to jest bzdura, że w Niemczech jest socjal, ale na ten socjal musisz sobie naprawdę zasłużyć i naprawdę musisz mieć problem, nie?
0: No, w Polsce niezależnie od tego, co nie zrobisz, to nie ma socjalu. No. Znaczy tam są jakieś mopsy, 50 zł, takie tego typu rzeczy.
2: Kiedyś miałem tutaj znajomego... Ale ten cały socjal w Niemczech ma jedno podstawowe zadanie. Dla mnie to jest podstawowe zadanie państwa. Ono ma wyrównać szanse między pracodawcą a pracownikiem. Czyli jeśli będziesz chciał...
1: Ale to robi rynek.
2: No, ty powiesz tak, ja powiem nie. Jeden rabin powie tak, drugi powie nie. Ale Niemcy to już sobie przez...
1: Kto na przykład teraz w Polsce wyrówna szanse pracodawców wobec pracowników, skoro na przykład mamy tu ewidentnie do czynienia z rynkiem pracownika, tak?
2: A to jest bzdura.
1: To nie jest bzdura. W dużej części branży jest rynek pracownika. No i co?
0: W Polsce by tak było, jak mówisz, tylko w Polsce zrobiono prosty myk, o ile Niemcy, nie mając pracowników, wpuścili Polaków i Polacy pracują na socjal Niemców, o tyle w Polsce załatano dziurę 2 czy 4 milionami Ukraińców, którzy pracują nie po to, żeby dawać socjal.
1: Bo w branżach, gdzie wymagana jest jakaś specjalistyczna wiedza, nie ma pracy. Znam ludzi, którzy pracują w działach HR wielkich firm i po prostu wiem, jak to wygląda. Nie, to nie jest bzdura, sorry.
2: Foto, jakbyś chciał specjalistów, możesz ich ściągnąć z Niemiec, z Hiszpanii, z Francji, ale problem polega na tym, że musisz im zapłacić, a wtedy już musisz konkurować jakością, a nie ceną.

0: To jest wielki problem.
1: Chodzi o to, że w Polsce autentycznie jest bieda taka, że się nie mieści w głowie. Taka sprawa.
0: No, jeżdżę co roku, co pół roku
1: nie,
0: do Polski.
1: Nie. Posłuchaj w tym momencie, to coś chcę ci powiedzieć. Jeżeli 10% najlepiej zarabiających, tak, czyli ostatni decyl najlepiej zarabiających, to są ludzie, którzy otrzymują pensję 7000 zł brutto, 5000 zł netto. To jest pensja minimalna we Francji. I to jest 10% najlepiej zarabiających. Podkreślam, najlepiej zarabiających 10% to są ludzie, którzy żyją za takie pieniądze jak 10% najgorzej zarabiających.
0: Okay? Ale wodzą, a wiesz coś o sile nabywczej pieniądze?
1: Skala biedy w Polsce to jest to, że ludzie, którzy są specjalistami, którzy mają mnóstwo lat doświadczenia, którzy wykonują niesamowicie odpowiedzialną pracę, tacy jak inżynierowie, tacy nawet informatycy, tacy jak lekarze, ci ludzie zarabiają masakrycznie psie pieniądze.
0: Ale wątpię, za 5 tysięcy netto w Polsce masz o wiele wyższy poziom życia niż w Niemczech za to 1200 euro.
1: To się zgadza, ale to pokazuje po prostu, gdzie leży polska klasa średnia. Ostatnio na Wikipedii niestety sobie dzisiaj nie wejdziesz, bo Wikipedia postanowiła zamknąć swoje podwody.
0: Ale wodzie, za 5 tysięcy złotych w Polsce netto jesteś w stanie mieć sobie dom na kredyt, wyżyć sobie całkiem nieźle.
1: Za 5 tysięcy złotych netto jesteś w stanie lepiej żyć niż 90% Polaków.
0: No ale masz w stanie sobie kupić ładne mieszkanie czy dom nawet poza miastem.
1: Ale samochody musisz jeździć 15-letnim już.
0: A co ty myślisz, że w Niemczech ludzie nie jeżdżą 15-letnimi samochodami?
1: Nie o to chodzi, Boże. Chodzi mi tylko o to, żeby pokazać, że w Polsce, niezależnie od tego, o czym rozmawiamy, czy mówimy o wysoko wykwalifikowanych specjalistach, czy mówimy o ludziach, których praca jest, nie wymaga specjalnej kwalifikacji, zarobki są psie. To jest fakt. Koniec. Nie ma co dyskutować.
0: To jest jeden fakt. Druga sprawa jest taka, że PPP, czyli Partyty Siły Nabywczej.
1: Tak, no wiem, o co ci chodzi. Oczywiście to jest wiadoma sprawa. Natomiast.
0: Bo ile w supermarketach sobie kupisz naprawdę drożej produkty niż w Niemczech, ale każda głupia pierdoła, wyjście na miasto i zjedzenie obiadu w restauracji.
1: To oczywista sprawa. Ale wyobraź sobie, że...
2: Ja nie wychodzę na miasto, chłopaki.
0: No nie, ja wychodzę czasem. No byłem ostatnio z moją żoną.
1: Niedługo przestaniesz. Spokojnie, zaoszczędzisz.
0: No, ale byłem jeden, drugi raz. I teraz wiesz, wydatek obiad w takiej w miarę średniej restauracji. W Niemczech już nie mówię o Holandii. To musisz się liczyć z tym, że to jest 40 euro.
1: I no to co to
0: 40,
1: jest?
0: 50 euro. To jest to, co w Polsce 40-50 zł, nie?
1: No i dokładnie tyle w Polsce wydajesz idąc, nie co ty w życiu. W Polsce, żeby iść do restauracji, to musisz zostawić około 100 zł dla dwóch osób.
0: To w Warszawie.
1: Nie, w Krakowie. Ja ci mówię, jest w Krakowie.
2: W Szczecinie
0: też. Kraków to samo. No jak w Berlinie pójdę do jakiejś dobrej restauracji, to też zostawię 100-150 euro. Nie?
1: Średnia restauracja, jakaś trattoria, gdzie sobie zjesz jakąś włoską zupę, makaron i wypijesz sobie jedno peroni i masz rachunek na 100 zł, niestety tak to wygląda.
2: Słuchajcie, w zwykłym KFC w Szczecinie, żeby się najeść, to trzeba 50 zł zapłacić.
1: Nie, no bez przesady, w KFC się najesz za 25, znaczy ty tam 50, no, ale ty masz inne gabaryty.
2: No, jest fakt. No.
0: Ale pójdę sobie, nie wiem, zmienić pasek rozrządu, ostatnio zmieniałem w moim Peugeotie. To ile w Bydgoszczy mi zaśpiewali, tylko że wszyscy byli zarobieni, o dziwo, i nikt nie miał czasu, żeby to zrobić, to mi zaśpiewali jakieś 300 zł, to w Niemczech zapłaciłem 400 euro za to samo.
2: No i widzisz, to jest ta różnica, że ja nawet nie mam gdzie tego paska rozrządu wymienić w Polsce.
0: Ja też musiałem się nachodzić w Niemczech, żeby ktoś mi zmienił, też wszyscy zarobieni.
2: Ale ja nie mam
0: 400 euro
2: w Polsce.
1: Wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Jak już powiedziałem, dzisiaj niestety na Wiki sobie nie wejdziecie, ale jak ktoś będzie odsłuchiwał, to
0: na angielsku może.
1: Online'u. Angielska chyba też jest wyłączona.
0: Nie, działa, próbowałem.
1: Jeżeli sobie... To nawet lepiej, bo ta brytyjskojęzyczna akurat, angielskojęzyczna akurat ma o wiele fajniej rozwinięty ten artykuł, więc proponuję sobie wejść na artykuł, który się nazywa Middle Class, w którym możemy znaleźć opis, czym jest średnia klasa, mniej więcej jak się tam kwalifikuje do tej klasy.

0: średniej oraz procent przedstawicieli klasy średniej w całości społeczeństwa. 17% ma Meksyk. Na następnym miejscu wyżej z 19% jest Polska. Tymczasem udział na przykład klasy średniej w takich krajach jak Belgia czy Niemcy to jest 60-70% ludzi. 60-70% społeczeństwa może się zauważyć za przedstawicieli klasy średniej.
1: Z punktu teraz mam dochodu... pytanie, czy ja mogę być klasą średnią? Bo ja uważam na przykład, że w Niemczech ja należę do klasy niższej. Mam, siedzę w mieszkaniu, które jest wynajmowane, ale wynajmuję wedle tego, czego nie lubisz, regulacji niemieckich. To jest fajne dzielnicy. Ono ma chyba 56 metrów, tam płacę 600 euro za to. No okej, mam dwa samochody, mam trzy komputery w domu, mam łóżko, lodówkę i tak dalej. Jestem w stanie zapłacić sobie za wakacje dla mnie i dla mojej żony sam z siebie, żeby pojechać do Chin na przykład polecieć, albo do Włoch, a Włochy są o wiele droższe niż Chiny.
0: No i jednocześnie masz co najmniej kilkanaście tysięcy euro oszczędności, podejrzewam.
1: Nie. I to tu się dziwię, mam, a jestem na minusie, jeśli chodzi o gotówkę, nie?
2: 700.
1: Nie, mam jakąś gotówkę skrytą pod poduszką, ale moje długi wobec banku są o wiele większe niż ta gotówka.
0: Wiesz, no biorąc pod uwagę moje długi wobec banku, czyli z mieszkaniem na kredycie, to wiesz, to bezdomny jest ode mnie bardziej zamożny.
1: No nie, no ja teoretycznie
2: to, że się za późno urodziliście. Jeszcze działalność założyłem na studiach w połowie lat 90. W 3 lata zarobiłem na mieszkanie.
1: No ja mam jeszcze... Moja żona zarobiła w 5 lat na mieszkanie, ale to były Chiny i to jest zupełnie inna historia.
0: Tutaj w Niemczech... Wracając do tego, co mówiłem wcześniej, to jest to, co napisał teraz Grzegorz na czacie. Gdyby realnie wziąć pod uwagę, porównać poziom życia klasy średniej w krajach trochę bardziej cywilizowanych i rozwiniętych niż Polska i przełożyć podobne kryteria do polskiego społeczeństwa, to w Polska klasa średnia, nie wiem, czy wynosiłaby 2%, może 3%.
1: Dobra, Wodu, ale ja mam tu trochę inny dostęp w ogóle do tej takiej państwowej właśnie, to czego nie lubisz, państwowej infrastruktury. Mam ten dostęp o wiele większy, nie? Mam
0: jaki na przykład?
1: Mam autostradkę pod bokiem, mam równiutką drogę pod bokiem.
0: Co masz pod bokiem?
1: Mam autostradkę, na którą 200 metrów wjeżdżam, mam jeżdżę.
0: Nie, na szczęście, ja mieszkam, mnie na szczęście stać na to, żeby mieszkać w centrum.
1: No nie, no moja dzielnica jest akurat o wiele droższa niż centrum, bo centrum jest ogólnie głośne. A to jest taka ładna, willowa dzielnica z drzewami, sobie jest równiutka droga, to wszystko jest państwowe. Jest sobie autostradka, na którą wjeżdżam i dojeżdżam 30 km do roboty. Mam ten szpital państwowy, który jest całkiem niedaleko obok mnie. Mam policję, która całkiem dobrze działa.
0: Wcale nie czujesz się bezpiecznie.
1: Tak, czuję się bezpiecznie. Wcale mnie nie ściga za picie piwa na ulicy, ale robi to, że ja czasem zapomnę...
0: Czemu szepczesz, skoro czujesz się bezpiecznie?
1: Nie szepczę, bo...
0: Żartuję.
1: No.
0: Taka piosenka.
1: A jeśli chodzi o niemiecką policję, to naprawdę muszę powiedzieć na propsie, bo miałem musiałem kiedyś ją zawołać.
0: To taką jest belgijska policja, powiem ci. Bardzo mi się podoba to, że koleś z nożem jest w stanie poderznąć gardło dwóm policjantkom, odebrać im broń i potem zastrzelić jeszcze parę osób.
1: A tak, jak wezwałem policję do tak zwanej awantury domowej. Taka dziwna sprawa, ale to akurat ja wezwałem, żeby się obronić przed moją ex-żoną. No nieważne, co tam wynikło sytuacja.
0: Kobieta mnie bije.
1: No tak, jeszcze Japonka taka mała, no nieważne. Ale musiałem wezwać na policję, to ta policja przyjechała w sile 3 radiowozów, 7 osób i przyjechały MP5, może wiesz jak wygląda taki pistolet maszynowy.
2: MP5.
1: Tak, wszyscy byli z MP5-kami i wszyscy byli w kamizelkach kuloodpornych.
0: Ja się wcale nie dziwię. Słuchaj, jak oni dowiedzieli się, że Japonka bije cię Japonką, to oni brali pod uwagę, że każdy z nich oglądał pewnie Kill Bill, a to oni nie wiedzieli, czego się tu spodziewać.
1: jak sąsiad przypalił garnek i było kupę dymu w domu, zadzwoniliśmy na straż pożarną, to nie tylko przyjechała straż pożarna, ale przyjechały karetki chyba w sile 3 i jeszcze trochę policji, bo nie wiadomo co tam się dzieje, to lepiej przyjechać.
0: Dobra, bo być może ktoś potrzebowałby wsparcia.
1: No, także jeśli chodzi o niemiecką policję, to na propsie, a naprawdę ci ludzie, to nie jest tak, wiesz, jak polska policja, masz tylko iść się słuchać, możesz z nimi pogadać, nawet jak przyjadą, wiesz, w takim Einsatz, że przyjadą w parę radiowozów z tymi MP5-kami w kamizelkach i tak dalej, jak widzą, że się nie awanturujesz i jest spokojnie, to pogadają z tobą i... Jeszcze musiałem składać zeznania u nich na komendzie. Komenda wygląda strasznie. To, muszę powiedzieć, to wygląda takie lata 70 nasze. Tutaj wahen, ale budują podobno nową siedzibę. Ale pan policjant w ogóle, który spisywał moje zeznania, co prawda siedział z pistoletem u boku w kaburze, ale naprawdę był taki strasznie przyjazny.
0: No, czułeś się bezpiecznie?
1: No, czułem się.
0: To dobrze.
2: Ale Japonkę jakoś obezwładnili?
0: Zastrzelili.
1: Nie. Przyszła nie, pani, nie, która co prawda też miała MP5, ale to była pani negocjatorka i też z nią rozmawiała. Zdeeskalowali sytuację. Naprawdę na propsie. Jeśli muszę porównać polską i niemiecką policję, to powiem, że wam, pomimo że Niemcy się wam wydają takim strasznie krajem, no...
0: Na szczęście muszę powiedzieć, że w Polsce musimy działać nieco bardziej racjonalnie, ekonomicznie i do awantur domowych nie wysyłamy antyterrorystów. Szczególnie, że...
1: Nie antyterroryści, to była normalna policja.
0: Nie rozumiem w takim razie, dlaczego normalna niemiecka policja musi przeciwko swoim obywatelom występować w uzbrojeniu specjalnym.
1: Nie, oni to wożą ogólnie, bo niemiecka policja jeździ kombiakami zawsze i w kombiakach ma takie wyposażenie na każdą okazję pod tytułem słupki do oddzielenia kolizji drogowej, jakieś tam światełka migające, jakby się stało na autostradzie, ma kamizelki kuloodporne i tak dalej.
0: Nie mam o jednym fakcie. W Polsce na szczęście jest sytuacja jest na tyle, że tak powiem, stabilna, że policja nie musi wozić CKM-u do bagażnika.
1: No. Oni też nie wożą CKM-u do bagażnika, oni wożą pistolety maszynowe do bagażnika.
0: Nie wiem, żartowałem. Był żart.
1: Ale ogólnie ich nie widzisz tutaj na ulicach. Niemieckiej policji nie widzisz na ulicach.
0: Policji z MP5?
1: Nie ma policji w ogóle na ulicach, ich nie widać.
0: Zauważyłem generalnie, że zawsze kiedy jest jej potrzebna, to nigdy ich nie ma, to fakt.
1: A w Niemczech właśnie jak policja jest potrzebna, to oni się znajdą. Oni wyrosną ci spod ziemi.
2: Powiem wam, że też nie ma w ogóle policji. W ogóle nie widzę, prawie rzadko kiedy jakiś patrol.
1: No, w policji na przykład w Niemczech nie ma czegoś takiego jak prewencyjne badanie alkomatem, nie? Na ulicach, co się zdarza w Polsce, że blokują całą ulicę. No, tego w Niemczech nie ma, bo oni muszą mieć naprawdę... Oni muszą mieć podejrzenie, że ty coś zrobiłeś złego, żeby
0: wyjść do akcji. W Polsce się to robi inaczej. Robi się bus pasy, żeby ludzie musieli stać w korkach i potem się stawia radiowóz obok takiego bus pasa i wszystkich tych, którym się śpieszy, się łapie.
1: Nie, ja to byłem, też są bus pasy.
0: Byłem świadkiem, jak w ciągu godziny goście robili tak, że ich było tylko dwóch, w związku z tym mogli mieć maksimum 2 samochody naraz. W ciągu tam 2 czy 3 godzin nie było, goście robili sobie przerwy tylko na siku i fajkę.
1: Ale też mają w Niemczech bus pasy. Wszędzie, gdzie to jest możliwe, są bus pasy.
0: Świetna sprawa.
1: Świetna sprawa, bo...
0: Wiesz, o wiele prostsza niż łapanie tam ludzi, wiesz, za pijaństwo właśnie, za jeżeli...
1: Nie, tu nikt nie łapie, że widzisz na bus pas.
0: Albo za morderstwa. Po co się wyświlać takimi rzeczami, jak można się zająć, wiesz, czesaniem za bus pas.
1: Ale czekaj, w Niemczech nikt nie łapie za jeżdżenie po bus pasie. No jeśli to będzie ewidentne, że jedziesz koło policjanta i tak dalej, to cię złapią może, ale oni nie stoją po to, żeby łapać na bus pasach. Po prostu tu nikt po nich nie jeździ. I tyle.
0: U nas po policjantach jeździ komendant za brak wyników, więc potem jeżdżą na te buspasy i tam łapią.
1: Dobra, to w Niemczech się trochę inaczej ocenia, bo tu się ocenia w ramach, o ile z tego co pamiętam, to w Polsce się ocenia wykrywalność, czyli ile tam złapiesz, to oni sami siebie spisują, żeby była jakaś wykrywalność. Tu się ocenia wobec ogólnego wskaźnika przestępczości, czyli ile przestępstw zostało w ogóle dokonanych na danym terytorium. Także oni wolą po prostu zapobiegać temu niż łapać, a nie wykrywalność. Czyli tu się ocenia, ile przestępstw zostało zgłoszonych. Jak ich jest mniej, no to policja dostaje jakieś bonusy. A w Polsce się ocenia, jaka jest wykrywalność, czyli jak złapiesz, nie? No to fajnie jest spisywać. Bo jak już spisasz, to jakiś znajdziesz paragraf na tego, z którego spisujesz, no. No ogólnie jakoś się czuję bezpiecznie z tą policją niemiecką, która taka jest nieistniejąca ogólnie w przestrzeni publicznej, bo bardzo, bardzo, bardzo rzadko możesz ich spotkać. Ale miałem, mówię z własnego doświadczenia, jak ich potrzebowałem, to się pojawiali i pojawiali się to w dobrej ilości i w dobrej jakości.
0: A w jakim czasie?
1: Bardzo, bardzo szybko, bo jak ich wezwałem i miałem tam bardzo taką nieprzyjemną sytuację w domu, to bodajże im zajęło to około 10 minut.
0: Gdyby twoja żona miała broń palną lub nóż i chciała cię zabić, czy byliby na czas, czy nie?
1: Możliwe, że miała nóż i otóż moje zdolności negocjacyjne, że jeszcze żyje, ale może by nie byli na czas. Aczkolwiek czas reakcji, bo ja mieszkałem dosyć daleko od jakiegokolwiek komisariatu.
0: Średni czas reakcji w Polsce radiowozu na wezwanie do sytuacji zagrożenia życia to 15 minut, czyli całkiem też nie najgorzej.
1: No w Niemczech jest to około, z tego co pamiętam, około 7 minut. No ja mieszkałem dosyć daleko od jakiegokolwiek posterunku, to zajęło im około 10 minut. Ale jest dużo przypadków, że oni po prostu są na patrolu i przyjadą naprawdę bardzo szybko.
0: Nie no, czyli czas jest liczony jakby średnio, tak, na interwencji. Powiem ci tak. Jak chcesz się czuć bezpiecznie, to należy po prostu stosować się do starej rzymskiej zasady. Si vis pacem, para bellum. True story.
1: To ja ci mówiłem, to jak miałem tą sytuację, jak byłem na tej wiosce w Chinach, w takim wioskowym domu, moja pierwsza noc i się obudziłem o drugiej w nocy i słyszałem, w drugiej minucie słychać strzały, no słyszałem strzały. Coś jakby strzały, nie? I tak sobie eksplodowało, ale obudziłem moją żonę, mówię, kuźwa, co tu się dzieje, co strzelają, idą ludzie z kałasznikowami. Mówię, kurde, przecież ci ludzie nie mają broni, to wiesz, oni mają tam jakąś tradycję, to jak ktoś umrze, to strzelają z tych takich, jak to u nas te małe petardy, nie? Takie złożone w całe sekcje. No nieważne, w każdym razie z tego strzelali, nie? Ale mówię, przecież no w Chiny, no tu nie ma prawa, nikt by się miał, mówię, a, to jak w Niemczech, nie? To się czuje bezpiecznie. I naprawdę czuje się bezpiecznie, no. Nie ma tak, że każdy posiada broń, no. Są bardzo, bardzo restrykcyjne przepisy, żeby posiadać.
0: Znaczy akurat Niemcy mają jedną z największych zagęszczeń posiadania broni w Europie. Więc
1: ale przepisy są bardzo restrykcyjne. Czyli ci ludzie, którzy mają tą broń, oni naprawdę zostali sprawdzeni przede wszystkim pod kątem psychicznym.
2: Znaczy, ja też miałem test, jak kupowałem wiatrówkę, bo zacząłem z chłopakami rozmawiać o tym, że jak mnie ktoś napadnie, to będę mógł strzelać. On powiedział, przeszkolił mi od razu, pan nie może się tym bronić. Miałem szkolenie, kupowałem wiatrówkę.
0: Niemcy, 30,3 sztuki broni na 100 mieszkańców. Innymi słowy, co trzeci Niemiec ma no średnio oczywiście, bo tak naprawdę ma co dziesiąty po kilka sztuk.
1: Ale pamiętaj, te przepisy są bardzo restrykcyjne.
0: Nie, ja wiesz co, nie chcę
1: się przejdziesz,
0: czy to jest dobrze, czy źle, czy przejdziesz, czy nie przejdziesz. To ma swoje wady, ma to swoje zalety. No i prawdopodobnie po prostu w Niemczech nie ma tak zwanych przepisów uznaniowych. To znaczy, że jeżeli spełnisz wymagania, spełnisz, dokładnie, przejdziesz testy,
2: to nie jest zalety.
1: Niemcy to jest kraj prawa, nie? Ogólnie. Tyle co tu żyję, a żyję 4 lata, to stwierdzam, że Żaden urzędnik nie zrobi ci pod górę, jeśli masz wszystkie papiery ok, nie? Nigdy ci nie zrobi pod górę i on zawsze przedstawi ci listę papierów, jakie masz spełnić. To samo miałem z małżeństwem, o ile w Holandii to zależy od uznania gminy i urzędnika i on naprawdę ci może zrobić pod górę, jak cię nie lubi, a zazwyczaj cię nie lubi, jak jesteś Polakiem. To ile w Niemczech, gdzie nie pójdziesz, to pomimo, że jesteś Polakiem, którego też nie lubią, ale on z mocy prawa musi ci przedstawić listę dokumentów, które są wymagane, musi to podpisać swoim własnym imieniem i nazwiskiem i za to odpowiada. Jeśli przedstawisz wszystkie dokumenty do spełnienia danego wymagania, to musi ci wydać broń, czy nie wiem, ożenić cię i tak dalej. I on to podpisuje własnym nazwiskiem. Jeśli on powie, że nie możesz tego zrobić, pomimo że spełniłeś tego dokumenty, to on za to odpowiada i jest coś takiego jak państwo.
0: Też jest problem, Błażej. Problem jakby w tym jest to, że w tym momencie Niemcy są państwem prawa, niestety nie daje gwarancji, że takim państwem prawa będzie, że jakieś państwa będzie, dalej takim państwem będzie. Jak doskonale wiesz z przykładów historycznych właśnie z Niemiec, takie zdarzenia mają miejsce. Z tego powodu...
1: Tylko problem jest taki, że na przykład podczas Holokaustu w Niemczech przeżyła o wiele większa liczba Żydów niż na terenach okupowanych. O wiele, wiele, wiele większa. To było, nie wiem, chyba w Niemczech przeżyło około 90% Żydów, a dlatego...
0: Dlatego, że 90% wszystkich uciekło, no i tyle.
1: Nie, tylko dlatego, że Niemcy byli państwem prawa i o ile nie musieli stosować swojego własnego prawa, o ilekolwiek ono by było tragiczne dla tych Żydów, to oni cały czas musieli stosować to prawo niemieckie wobec własnych granic. Musieli wystawiać akty zgonu, które miały jakąś tam moc prawną, to ile tego nie musieli robić na terenach okupowanych. Dlatego większość tych Żydów przeżyła, bo po prostu oni nie śmieli występować przeciwko własnemu prawu. To jest taka niemiecka mentalność, ona jest czasem dobra, czasem zła, ale ogólnie ona zapewnia ci stabilność.
0: Nigdy nie słyszałem o tego typu twierdzenia. Chętnie sobie poczytam kiedyś na ten temat jakieś artykuły, które powiedzą mi, ile tam procent faktycznie Niemców, żydowskich obywateli Niemiec przeżyło wojnę.
1: Przeczytaj, bo to jest właśnie bardzo ciekawe, ile niemieckich żydowskich
0: obywateli. To, że w tym momencie dane państwo jest państwem prawa, nie oznacza, nie daje żadnej gwarancji, że takim państwem prawa będzie.
1: I wiesz co, nawet ci polecę taki film, ale bardzo dobry film BBC, który był oparty na protokołach z konferencji w Wannsee. To była ta konferencja, która decydowała o tak zwanym ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, gdzie właśnie zadecydowano o powstaniu Treblinki, Sobibora i tak dalej. I główna dyskusja toczyła się na temat tego, co mają zrobić z Żydami w Niemczech i dlaczego nie mogą nic z nimi zrobić, bo niemieckie prawo tego nie pozwala, a zmienienie tego prawa wymaga ble, ble, ble, ble, bo państwo, bo konstytucja i tak dalej.
0: Z tego, co się orientuję, to na przykład wprowadzając akty zabraniające małżeństw z przedstawicielami mniejszości żydowskiej, to wszystkie te prawa konstytucyjne w gruncie rzeczy tak czy siak były łamane, ale zresztą konstytucję sobie mogli zmieniać, jak im się tylko rzewnie podobało, bo kto im zabronił, więc osobiście czuję to jakiś taki mały dysonans poznawczy, ale ja sobie to zbadam, nie będę negował, nie będę...
1: Nie, poczytaj, bo to jest dla mnie też był trochę szok, że Niemcy nawet mogą decydować o swoim własnym prawie, ale się trzymali własnego prawa.
0: I... To, że dane państwo w tym momencie jest prawa, nie daje gwarancji, że to państwo prawo pozostanie. I jak wiemy z historii, już takie z przypadków jest mnóstwo. W momencie, kiedy posiadacze broni, którzy są jedynie naprawdę w tym momencie jedynymi osobami zdolnymi się przeciwstawić tyranii, są zarejestrowani, wylistowani i tak jak mówisz, bardzo szybko jest im łatwo wyłowić. Zresztą to było też w sytuacji wojennej, to jest jeszcze bardziej znamienne, tak? To znaczy w Polsce przed 1939 rokiem gęstość broni, że tak powiem, w kraju była większa niż teraz, niż u nas. Natomiast też była bardzo niska. Tam w gruncie rzeczy składało się na to dwie rzeczy. pierwsze ubóstwo, bardzo duże ubóstwo szerokiej masy społeczeństwa, tak? Broń nawet teraz jest droga, co by nie mówić. I to nawet bez konieczności przechodzenia przez całe te administracyjne męczarnie, które są konieczne, żeby pozwolenie na broń uzyskać. Więc, ale przede wszystkim tutaj sobie może z tego sprawy nie zdajecie, ale prawo, kodeks, ustawa o broni i amunicji, która obowiązuje aktualnie w Polsce, jest to dokładnie ta sama ustawa o broni i amunicji z malutkimi zmianami w gruncie rzeczy, która obowiązywała od 1945 roku, ale przede wszystkim ustawa, która obowiązywała w 1945 roku, była dokładnie tą samą ustawą, która obowiązywała bodajże w 1920 któregoś. Więc w gruncie rzeczy była to ustawa tak naprawdę z czasów II Rzeczypospolitej Polskiej. I że II Rzeczpospolita Polska podchodziła do uzbrojenia swoich obywatelów dokładnie tak samo jak PRL. I dokładnie tak samo jak III Rzeczpospolita, a także i IV Rzeczpospolita. Innymi słowy, posiadanie broni w Polsce jest absolutnie niedozwolone, bo jeszcze masy mogłyby na przykład się zbuntować. I co wtedy? I tak było od, tak jest od 100 lat niezmiennie. Natomiast jakby całym problemem takiego czegoś w przypadku sytuacji wojennej było to, że wiesz, ci wszyscy posiadacze broni, oni byli wylistowani w papierach. Pierwszą rzeczą, jaką robiły niemieckie oddziały okupacyjne po wkroczeniu do miasta, to było między innymi dobranie się do listy posiadaczy broni. I w tydzień po rozpoczęciu wojny wszyscy ludzie, którzy mieli pozwolenie na broń, ze względu na to, że byli to ludzie, trzeba pamiętać o tym, to byli ludzie, którzy byli dobrze zweryfikowani przez państwo, przeszli testy, a przede wszystkim byli tak naprawdę przyjaciółmi reżimu, który był w Polsce przed 1939 roku, tak? Czyli to byli przyjaciele polskiego rządu, bo tylko takie osoby otrzymywały pozwolenie na broń. Wszystkie te osoby, które miały to pozwolenie na broń, w tydzień po wojnie były albo w lesie, albo za granicą, albo 6 stóp pod ziemią. Tym się kończy rejestrowanie posiadaczy broni. W momencie, kiedy państwo zechce swoich obywateli rozbroić...
1: Pierwsze, trzeba nie przegrać wojny, a po drugie, to ja bym był za modelem szwajcarskim albo izraelskim, że właściwie każdy... Ja w ogóle jestem przeciwko armii z poboru, nie? Bo armia z poboru to jest w ogóle kurestwo. O, Jacek zadzwonił, a ja już tu chciałem kończyć.
3: Dobry wieczór.
1: Tak, ale dokończę myśl. Ja ogólnie jestem przeciwko armii z poboru, ale jak już mamy armię z poboru, to każdy dorosły mężczyzna powinien posiadać karabin w swoim domu, ale z tym małym zastrzeżeniem, takie samo jak jest w Szwajcarii czy Izraelu, bez amunicji. I tyle. Jacku, ale tak...
3: Wiem, krótko, małe sprostowanie.
1: Krótko, bo będę kończył.
3: Małe sprostowanie, też widziałem ten film, w oryginale on się nazywa Conspiracy.
1: Dokładnie.
3: A po polsku nazywa się Ostateczne Rozwiązanie, to jest film produkcji brytyjskiej. I troszeczkę tak wyciągnąłeś z tego filmu to, co ci bardziej pasowało, bo tam wyraźnie padają teksty w stronę SS-manów, że cytuję dla nich, nawet kilka razy widziałem ten film, że cytuję dla nich, ustawy są jak lody, szybko topnieją, tak?
1: Tak, ale minister...
3: Więc to troszeczkę było podlane takim sosem, ale to było podlane takim sosem, żeby pokazać niemiecki charakter. Ale jakby odrywając się od tego filmu, bo to jest pewna fabuła, my tak naprawdę nie wiemy, bo tam też było przedstawione, że nie wszystko ten protokolant zapisał i rzeczywiście historycznie tak było. Jedyną rzeczą, jaką mamy po konferencji w Wannsee, jest zapis tego protokołu, a nie wiemy, czego tak naprawdę dotyczyła, że tak powiem, w kulisach ta cała dyskusja. Natomiast też wydaje mi się to troszeczkę wątpliwe, co powiedziałeś, chociażby z tego względu, znaczy wątpliwe wydaje mi się to, że tutaj jakby odgrywała taką rolę stabilność prawa, a z tego względu, że no nie zapominaj o tym, że rodziny żydowskie na terenie Niemiec w tamtym czasie były cholernie wpływowe. Większość bankierów, którzy potem mieli wpływ na przykład, tak, na finanse Szwecji, tak, czy na przykład na to, że Szwajcaria dzisiaj jest tym, czym jest, pochodzili z niemieckich rodzin żydowskich, tak, a znamy to doskonale i to nie jest tylko i wyłącznie przykład wojenny, ale wręcz dzisiejszy, co do takiej swego rodzaju solidarności, tak, wewnątrz tej nacji. Więc nie wydaje mi się do końca, że tutaj chodziło o stabilność prawa, tylko po prostu chodziło o to, że oni mieli pieniądze na to, żeby się wykupić, tak? I w odpowiednim czasie powkładali te pieniądze w odpowiednie kieszenie, wierchuszki, SS, Gestapo i tak dalej, tak? Więc nie do końca bym powiedział, że to tutaj miało na to wpływ. Na pewno jakiś wpływ był, tak? Ale nie do końca bym powiedział, że to był taki przemożny wpływ stabilności i prawa, tylko bardziej to była kwestia tego, że wielu było wpływowych obywateli pochodzenia żydowskiego i nawet samej wierchuszce Rzeszy nie bardzo odpowiadało tykanie się akcjonariuszy czy właścicieli dużych fabryk, bo to im było potrzebne, żeby rozkręcić przemysł wojenny i żeby on w ogóle mógł funkcjonować. To
1: no,
3: tyle.
1: Taki taka dygresja na koniec, bo w ogóle tą Rzesza Niemiecka do końca swojego istnienia, każdy tygrys, każda panterka, każdy nabój do Munzera był kupowany przez niemiecką Rzeszę od właścicieli fabryk.
0: Nie bądź śmieszny, Błażej. Nie powtarzaj tych mitów, by sam
1: zajmiętowych.
0: Fabryki niemieckie nie decydowały o tym, kto właściciel niemiecki w fabryce był pod zarządem komisarza z
1: SA, ale do końca wojny pieniądze płynęły na konto właściciela do każdego napoju, każdego Junkersa.
0: Robiła to, co kazał im komisarz. Nie wiem, czy im za to płacono, czy nie.
1: Tak, do końca wojny każdy nabój do Mausera był zapłacony żydowskimi zębami wyrywanymi, czy nie wiem czym, co zrabowali w Polsce obrazami.
3: Wszystkim... Dobrze, życzę panowie udanej dyskusji, pozdrawiam, cześć. Okay.
0: Nie mam co do tego pewności. Nawet jeżeli, to nic to nie zmienia i jak tylko jeszcze coś powiem, to nic to nie zmienia. Bo nie wiem, każdy nabój czy każde T-34 też było zapłacone w pensjach dla radzieckiego robotnika.
1: A każdy Sherman?
0: Nie wiem, no pewnie też, no nieważne. Istotne jest to, że właściciele fabryk nie mieli żadnej możliwości decydowania, co produkują, w jakich ilościach produkują i za jakie pieniądze produkują.
1: Ale to, dziwo, pomimo że Hitler mógł, bo miał niesamowitą władzę, mógł zadecydować, że te fabryki są państwowe i nie będzie musiał płacić nic.
0: Ale
1: to jednak do ostatniego momentu wojny musiał zapłacić za każdy nabój.
0: On im płacił w niemieckich markach, które nie miały jakiejś konkretnej wartości.
1: No nie, to poczytaj gospodarcze III Rzeszy. On płacił im w złocie.
0: Tak, na pewno. Nie będę się z tobą spierał, bo po prostu...
1: A to złoto leży w szwajcarskich bankach do dziś.
0: Oczywiście. Nie będę się z tobą spierał, ponieważ nie mam na ten temat kompletnej wiedzy.
1: A wiesz, co jest najfajniejsze, że to,
0: co powiedzieć,
1: do 1945 roku ciężarówki, które jeździły w niemieckiej armii, produkowane przez Opla, te pieniądze do dzisiaj leżą w szwajcarskich bankach, a może zostały przepierdzielone. Nie wiem, co z nimi się stało, ale do końca II wojny światowej, pomimo że walczyli przeciwko Amerykanom, te pieniądze wpływały na konto GM. I GM zarabiało na tym, że niemieckie ciężarówki jeździły przeciwko Amerykanom.
0: Jest faktem, że Opel był częścią General
1: Motors. Tak, i do końca wojny Hitler płacił amerykańskiej korporacji za ciężarówki do swojej armii.
0: Być może tak, być może nie wiem, bo po prostu nie będę się z tobą spierał. Należy po prostu sobie sięgnąć do źródeł i to sprawdzić. Natomiast to, co chcę podkreślić koniecznie, to, że prywatni właściciele, czyli nazwijmy ich niemieckimi kapitalistami, nie mieli żadnego wpływu na to, co produkują, w jakich ilościach produkują i za jaką cenę produkują w niemieckiej Rzeszy. Niemiecka Rzesza miała gospodarkę centralnie planowaną, całkowicie skupioną na wysiłku wojennym.
1: A mi się wydaje, że Hitler...
0: Każdy niemiecki zakład miał swojego komisarza. Jeżeli właściciel nie realizował instrukcji ze strony komisarza, w tym momencie jego los był bardzo szybko...
1: A mi się wydaje, że Adolf...
0: Zawisał na włosku.
1: A mi się wydaje, że Adolf był poniekąd sterowany i poniekąd był wytworem właśnie niemieckiego przemysłu wojennego.
0: Nie sądzę. Natomiast II wojna światowa była tak naprawdę dogrywką do I wojny światowej. II wojna światowa była tak naprawdę efektem bardzo słabego traktatu wersalskiego. Tam się nadbyło II wojny światowej, niezależnie od tego, czy Hitler by to był u władzy, czy nie, z dużym prawdopodobieństwem był nie do uniknięcia. Bo traktat wersalski był bardzo krzywdzący dla Niemiec i Niemcy
1: chciałbym zauważyć, że Niemcy nie przegrali I wojny światowej.
0: Dlatego mówię, że traktat wersalski był bardzo dla nich krzywdzący. I co więcej, chore reparacje złapiły niemiecką gospodarkę, nastroje w Niemczech były takie, a nie inne. I te
1: no patrz, mogli się po prostu pogodzić, nie? W I wojnie światowej. No, z tym, że zostali krajem socjalistycznym.
0: Że nazywanie gospodarki centralnie planowanej Niemczech III Rzeszy takimi przymiotnikami jak kapitalistyczna jest robieniem kurwy z logiki.
1: W III Rzeszy było zakazane istnienie związku zawodowego na przykład.
0: To bzdura.
1: No tak.
0: O rany, muszę, wiesz co, ja po prostu dawno czytałem ten artykuł.
1: Za przynależenie do związków zawodowych się szło do obozu.
0: Za przynależenie do bolszewickich związków zawodowych, ale przecież ten, jak się nazywał, kurczę, ten autor doktryny niemieckiej, znaczy zamordowany podczas drugiej noży.
1: Rum?
0: Jak?
1: Ernst Rum?
0: Chyba, być może, nie wiem. Ale on był przecież zwolennikiem związków zawodowych.
1: To jest został zamordowany na podczas drugiej noży.
0: No, zgadza się. No. Natomiast tak jak mówię, nie róbmy, że tak powiem, kurwy z logiki, nie nazywajmy niemieckich zakładów czy niemieckiej gospodarki w jakikolwiek sposób kapitalistyczną. To, że formalnie właścicielami zakładów przemysłowych nadal byli prywatni przedsiębiorcy, to, że nawet niby...
1: Może... Tylko oni zarobili na tej wojnie.
0: Być może, tak, na pewno zarobili je po tym, jak dostali kulkę w łeb.
1: No nie zostali, jakoś IG Farben do dzisiaj się ma dobrze. O ile dzisiaj ma się Henschel i Rheinmetall i IG Farben. I się wszyscy mają dobrze.
0: Słuchaj, jak zaczynałeś mówić o tym, że do końca, właściwie do końca wojny, właściwie każdy tygrys, każda pantera, która wyjeżdżała z fabryki, ty powiedziałeś, była zapłacona. Mi się w głowie pojawiła myśl, miała silnik Volkswagena.
1: Volkswagen to jest państwowa firma, to dziś.
0: Zgadza się. No to...
1: A Volkswagen to jest taka, wiesz, to jest taka trochę odrębna historia, bo to jest firma założona przez państwo, do dzisiaj jest państwowa.
0: Rheinmetall jest również firmą państwową.
1: Dziś. Ale Krupp na przykład należy cały czas do rodziny.
0: Kurczę, no nie ma...
1: Nie, w ogóle masz kupę rodzinnych firm w Niemczech, które przetrwały II wojnę światową, jak BMW, jak Porsche i tak dalej, które przerwały...
2: Marklin modele kolejek, Tilling modele kolejek.
1: Też przerwały, ale oni robili akurat dla przemysłu wojskowego.
0: Wszystko jedno.
1: Jest kupa firm, które w Niemczech przetrwały II wojnę światową tylko dlatego, że właśnie... Te rodziny czerpały korzyści z tego.
0: No i potem te rodziny miały swój kapitał ludzki, który wykorzystały w odbudowie Niemiec za czasów Einharta i czyniły z Niemiec...
1: A wiesz, jaka jest teoria w ogóle z tą takim uwolnioną gospodarką Reinharta i kiedy to się skończyło?
0: Nie wiem, jaka jest teoria.
1: A teoria jest taka, że on uwolnił tę gospodarkę tylko dlatego, żeby zalegalizować te pieniądze, które zostały zrabowane podczas II wojny światowej, żeby one w miarę nie były opodatkowane, ani ścigane, ani tak dalej. Także wprowadzono tę ustawę o takim wolnym obrocie, żeby oni mogli te, wiesz, przetopione zęby wykorzystać i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli ta gospodarka kiedy się ustabilizowała i zabetonowała, to wtedy zaczęto wprowadzać regulacje.
0: No cóż, historia pokazuje, że każda wojna została wypowiedziana przez państwo i to kończy dowód. I dlatego separatyzm, dlatego anarchia, dlatego wolny rynek i dlatego kapitalizm. Dobranoc.
1: Chyba jestem ankomem.
0: Co?
1: No, nie znasz ankomów?
0: Nie, rozumiem.
1: Ty jesteś AKP-em, a jestem ankomem.
0: A, wiem, ale... Kurwa, anarchokomunizm jest tak maksymalnie słaby.
1: Anarchokapitalizm jest tak maksymalnie słaby. Ale wiesz co, o wiele lepiej mi się żyje w Niemczech, w którym jest ta władza samorządów tak niesamowicie silna i te samorządy mają taką... Bo to jest państwo zdecentralizowane, ale nie w takiej postaci jak w Polsce.
0: No i dobrze. I to jest dobre.
1: To jest fajna rzecz. Ale przynajmniej te regulacje tych gmin są tak silne, że pozwalają mi żyć naprawdę takiej fajnej dzielnicy.
0: Ale ty poważnie jesteś zwolennikiem uspołecznienia środków produkcji?
1: Uspołecznienia. To jest ważne słowo, uspołecznienia.
0: No, tak.
1: No, jestem zwolennikiem całego ruchu spółdzielczości, jaki tylko istnieje.
0: Nie no. Udzielczość spoks. Wiesz, wolny rynek nie, że tak powiem, w cudzysłowie, nie represjonuje żadnej formy.
1: Po całej mojej lekturze dzieł Marksa jestem spółdzielcą na 100%.
0: Nie no, tak jak mówię. Wolny rynek nie represjonuje.
1: Wiesz, nie. Tam, po co wiesz o tym? Ja już ci mówiłem, że zakładam swoją własną firmę i zdecydowałem się na taki bardzo, jakby to powiedzieć, ryzykowny model działalności, że kogo wciągnę do mojej firmy, to chciałbym, żeby on dostawał równy udział w zyskach, bo myślę, że jeśli ludzie będą mieli wiesz, takie myślenie, że ile wypracują, tyle dostaną, a nie tyle, ile ja tam rzucę jakieś, wiesz, jałmużny, tylko po prostu tyle, ile wypracujemy, tyle dostaniemy, to będą pracowali o wiele efektywniej. A ja nie będę właścicielem tego wszystkiego. Tylko po prostu my wszyscy będziemy właścicielami. Wszyscy moi ludzie będziemy właścicielami tej firmy, czyli spółdzielczość.
0: Dobra, moja żona każe mi spać, więc...
1: Moja żona jest teraz 120 km ode mnie. A to jest dla mnie ciężkie. To jest dla mnie ciężkie.
2: To dla mnie ulga, bo mogę pogadać z wami. Natomiast ja czekam na pojawienie się jeszcze jedna kadencja i twierdzę, że pojawią się zastępy Merkel-Jugend.
1: Wiecie co, a ja bym najchętniej żył w tym przystanku Alaska, w tym takim malutkim mieście, gdzie wszyscy się znają, jest gris od poranku.
2: Wszyscy siedzi, tak jest.
1: No. Jakoś nie wiem, mam takie wielkie... Nie wiem.
2: Wielkie marzenie o małym...
1: Wielkie marzenie o naturze. Małym. Żeby po prostu gdzieś uciec z tej natury. Chociaż... Oj. Aachen mi trochę pozwala, bo to jest takie miasto położone gdzieś tam na Zadupiu, wśród gór i jest fajnie, można sobie w dwie minutki wjechać w góry i usiąść sobie na trawie z kocykiem gdzieś tam przy jeziorze. Piękna sprawa. Mierzą mi wielkie miasta, naprawdę.
0: Jednocześnie to właśnie te wielkie miasta dają ci dostęp do szybkiej reakcji policji.
1: No nie, ja mieszkam w bardzo małym mieście. Ja mieszkam na Zadupiu, naprawdę, wodzu. Ja mieszkam na takim Zadupiu Niemiec.
0: Nie wiem, jak wygląda Zadupie Niemiec, mówiąc szczerze. To znaczy, czy Kraków, miasto wielkości Krakowa, to jest jeszcze Zadupie Niemiec, czy już troszeczkę...
1: Nie, coś, ale nie wiem, co takie. Kazimierz. O, Kazimierz, czyli słynne miasto, które tam wpisane na listę UNESCO i tak dalej, ale to jest ogólnie małe Zadupie. No to ja w takim małym Zadupie mieszkam. To jest miasto stare, z fajnymi zabytkami, ale z malutkie, zagubione gdzieś pośrodku gór, mało ludzi tu mieszka, jest takie... Lubię to, bo to jest natura blisko.
0: No, spoko. Co ci mam powiedzieć?
1: A co ci mam powiedzieć? Wiesz, w ogóle mamy burmistrza, który rządzi bodajże 30 lat, on już tak się zestarzał, a jego wybierali, to on był bardzo młody, a teraz już jest starszy facet. A nie wiem, dobrze rządzi chyba, nie? Bo 30 lat go wybierają.
0: No ja myślałem, że brak ograniczeń w kadencji to zamach na demokrację.
1: No nie, w Niemczech nie masz ograniczenia na sprawę o kadencji. Na poziomie lokalnym, nie? Na poziomie państwowym to masz. To ma jakieś tam swoje, oni wymyślili, że to ma jakieś swoje uzasadnienie. O ile znam Niemcy, to może ma to jakieś uzasadnienie. Bo oni sobie umieją organizować życie.
0: Noszę dziwne wrażenie, że od 2 godzin rozmawiamy o niczym. Czy ty też?
1: Bo ja nie byłem przygotowany i... No i tak zawsze jest.
0: Dzisiaj są lewe gadki. Luźne lewe gadki.
1: No, czy to jest coś złego?
0: Gadki na lewą stronę, o. Kleksem do wierzchu.
1: Ale wiesz co, mnie trochę dzisiaj przeraziło, że Zenon zadzwonił i się dogadałem z nim. Bo Zenon to jest taki trochę, wiesz, ja on mnie trochę przeraża czasem tym swoim...
0: Mnie też to przeraża, to znaczy nie wiem, to znaczy jeżeli ty z nim dogadałeś, to albo powinien się cieszyć, bo moja teoria na temat twojego podążania w stronę zdroworozsądkowych postaw, jakim jest konserwatyzm i wolnorynkowość, się sprawdza, ta moja przepowiednia, że będziesz powoli się przychylał w tą stronę, albo boję się tego, nie daj Boże, że Zenon zaczął lewaczyć.
1: Nie, Zenon po prostu powiedział mi jedną rzecz, którą całe życie wierzę. Powiedział mi, że wiesz, świat jest trochę bardziej skomplikowany niż te wszystkie dogadnie mówią. I świat jest skomplikowany i dlatego powinniśmy go postrzegać wielowymiarowo.
0: Nikt nie twierdzi, że świat nie jest skomplikowany.
1: O właśnie. I tego od ciebie, wodzu, chciałbym słyszeć, bo kurde, to jest takie, wiesz, te wszystkie dogmatyzmy i ten dogmatyzm austriackiej szkoły ekonomii, który wyznajesz.
0: Nie jestem znawcą austriackiej szkoły ekonomii, nie mogę się uważać za jej fana, aczkolwiek bardzo wiele osób mówi o niej w superlatywach, przy czym odnoszę wrażenie, że wiem na tyle dużo, żeby móc stwierdzić, że ty wiesz o niej nic.
1: Nie, ale to nawet nie o to chodzi, ale wiesz, dogmatyzowanie się w jakiejś szkole ekonomii, ja się nie dogmatyzuję na marcie, bo wiem, że on działa, nie działa. Czasem działa, czasem nie działa.
0: To nie jest jakiś zbiór dogmatów.
1: No to jest, wiesz, jak z większości ludzi, którzy rozmawiam, którzy wyznają austriacką szkołę ekonomii, no to dla nich jest, wiesz...
0: Austriacka szkoła ekonomii się nie wyznaje, to nie jest religia.
1: Ale dla nich to jest, wiesz, słowo Misesa jest jak objawienie.
0: Mises był socjaldemokratą, nie chcecie martwić.
1: No whatever, dla nich słowo Misesa jest objawienie.
2: A on czasem nie z Polski urodzony?
0: Von Mises, tak.
2: No właściwie, jak się wydawało, czyli to jest polska szkoła ekonomii.
0: No, sam urodził się w Galicji na terenach byłej Polski, ale...
1: Faktem jest, wiesz, von Braun też się urodził w Polsce.
0: Faktem jest, że bardzo wielu Austriaków urodziło się na terenie Polski, na szkole, von Mises konkretnie w Lwowie.
1: Bo była też lwowska szkoła ekonomii. Ale to nie o to chodzi, ale wiesz, to wszystkie dogmaty wyznawane.
0: Ale tam nie ma żadnych dogmatów wyznawanych.
1: No są, to jest dogmat wolnego rynku, nie?
0: No to nie jest dogmat.
1: To jest dogmat.
0: To nie jest dogmat.
1: To jest dogmat. Bo państwo może działać dobrze, może działać źle. A austriacka szkoła mówi, że zawsze działa źle.
0: W gruncie rzeczy każda interwencja państwa na rynku przynosi szkody. Tak.
1: No nie zawsze.
0: To jest empirycznie potwierdzone.
1: Nie, ja ci powiem nie zawsze, ale powiem ci też nie zawsze. Wszelaki socjalizm i wszelakie rozdawnictwo też nie zawsze prowadzi do dobrych efektów. Nie zawsze.
0: Zawsze prowadzi do złych efektów.
1: Nie, ja ci powiem, nie zawsze do dobrych, nie zawsze do złych. Ale tak samo wolny rynek nie zawsze prowadzi do dobrych, nie zawsze złych. Dlatego, że mamy 7 miliardów ludzi na świecie, mamy różne systemy i nie zawsze twój dogmat będzie pasował do wszystkiego.
0: Właśnie dlatego, że mamy 7 miliardów ludzi, z których każdy ma swoje własne potrzeby, swoje własne cele i swoje własne marzenia, nie powinno się tych ludzi wtłaczać w jakiekolwiek odgórnie ustalone, zaplanowane
1: systemy. No właśnie dlatego się powinno wtłaczać, bo...
0: Właśnie się nie powinno wtłaczać.
1: Nie, właśnie dlatego się powinno wtłaczać, bo jest nas za dużo na tej planecie, żeby ta jedna planeta mogła nas utrzymać, żeby...
0: No w skrócie jesteś zamordystą i koniec. No to no rzeczywiście to nie pogadam.
1: Zamordystą o tyle, że mamy tą jedną biedną Ziemię. Nie? Może kiedyś polecimy na Marsa, może kiedyś polecimy gdzieś poza nasz Układ Słoneczny.
0: Taka ta Ziemia biedna faktycznie, strasznie.
1: No, wystarczy, wiesz, wodzu, że pójdę sobie do tego sklepu, co tu mamy za rogiem w Holandii, tam się nazywa Solo, nieważne, gdzie masz to, wiesz, miliardy gówna poprodukowanego w Chinach z plastiku, nieważne czego. Jakiś taki gówienek, których nikt nie potrzebuje i dobra, może ktoś źle przewidział i tak dalej, ale może my nie mamy czasu, nie mamy zasobów, żeby marnować na to, żeby ktoś, wiesz, zbankrutował i przewidział. O, dobra, zrobiłem zły biznes, zbankrutowałem, ale to wszystko jest wytwarzane, jeśli chodzi o plastik, to jest wszystko wytwarzane z ropy, która jest ograniczonym zasobem. Mamy ograniczoną ziemię, mamy ograniczone zasoby miejsca, co widzę tu dobrze.
0: Uważaj, czy ty nie widzisz tego, że państwo popełnia dokładnie te same błędy? Czy ty nie widzisz tego, jak działa, że centralnie planowana gospodarka nie jest, nie dość, że popełnia błędy?
1: Dlatego ci powiedziałem, że jestem spółdzielcą. Może czasem powinniśmy wyhamować tych ludzi, którzy mają nieograniczoną żądzę zysku, w formie tego, że wszyscy żyjemy na tej jednej planecie i może wszyscy chcielibyśmy żyć. Może wszyscy chcielibyśmy jakoś, żeby ta planeta przetrwała trochę dłużej, póki skolonizujemy inne planety, żeby ograniczyć tą nieograniczoną żądzę zysku niektórych ludzi. I tyle, ale wiesz, państwo jest dobre o tyle, jeśli jesteśmy w stanie decydować o tym państwie demokratycznie. To państwo jest chujowe, jeśli ono się staje autokratycznym rządem, tak jak to ma miejsce w Stanach, tak jak ma w Polsce, po części w Niemczech też, albo w Holandii, która jest monarchią, albo w Anglii. To jest chujowe, ale na przykład fajnie jest w Szwajcarii czy Libii pod rządami tego strasznego pułkownika Kaddafiego, kiedy ludzie byli w miarę w stanie decydować o kształcie tego państwa i kształcie tego, jak się sami ograniczamy i ograniczamy tą niepohamowaną żądzę zysku, żeby tylko czerpać z tej ziemi, a ta ziemia była parę miliardów lat przed nami. I ona nie wytrzyma, jeśli będziemy
0: Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, że jakakolwiek eksploatacja jakichkolwiek zasobów naturalnych na każdym zakątku Ziemi odbywa się tylko i wyłącznie za przyzwoleniem tych, którzy mają siłę, aby tą Ziemię kontrolować. W związku z tym każda działalność związana z eksploatacją zasobów Ziemi jest związana z państwową koncesją, z państwowym pozwoleniem i odbywa się za państwowym przyzwoleniem. W związku z tym nie pitol.
2: No ja bym nie chciał mieć w Polsce działce, na której ropa mi wytrysi.
1: Nie do końca, ale dobra.
2: Zabralibym.
1: Jest 0,040. Będę musiał
2: ale wiecie
1: zarabiać.
2: Co? Patrzcie, jak mi niewiele do szczęścia. Dostałem 1400 zł za projekt. Właśnie mi wpłynęło i patrzcie, jak mi niewiele do szczęścia jest potrzebne. Nie tam ziemia, nie ropa.
1: A ile to jest w euro?
2: A ja nie wiem, bo ja to złotówka płacę. To. Mam, lipiec mam do przodu. Już nie muszę pracować w lipcu.
1: No też chciałbym wyżyć 1400. O Jezu, to jest jakieś 400 euro.
2: No, ale jest, mi wystarczy, jestem zadowolony. Jak niewiele w Polsce do szczęścia trzeba, naprawdę. Nie no, wiesz, no biorąc pod uwagę to, że robiłem przez całą noc, to nie jest tak źle, nie?
1: Ale na przykład po co chciałbym, żeby dostęp do rzeki był niczym nieograniczony.
2: A to tak jest tutaj w Szczecinie, bo jak jedzie się Kolumba, to ci, co mieszkają w tych kamienicach na Kolumba, to mają od razu pod oknem Odrę.
1: Taka ale masz Wenecja przepis w Polsce, że metr musi być zachowany odcieku wodnego.
2: A to nie, bo to są jeszcze budynki za Niemca zbudowane i oni mają dosłownie pod tą, pod parterem, co są, to dosłownie im Odra dopływa, bo tam barki sobie przepływają i tam płyną gdzieś. Kiedyś od tamtej strony jeszcze pływały te takie wolnocłowe stateczki do Graz, czy Gard, czy Graz ta miejscowość się nazywa, to płynąłem właśnie koło tych domów kamienic od strony Odry. Także oni, elewacja budynku wpada bezpośrednio w wodę, nie? Jest tak, tam nie ma piwnic, bo... No, taka Wenecja, dokładnie. To jest odcinek 2 kilometrów już tych kamienic. Część jest poburzona, bo to jest tak generalnie zaniedbana ta ulica. Są jakieś stare fabryki takie poniemieckie, a to jeszcze widać kule, dziury po kulach widać. Polacy tego w ogóle nie tknęli nawet.
1: Ale wodzu, chciałbyś ze swoją córką, synem pójść nad wodę, rozłożyć kocyk, na miejsce, do którego nikogo nie leży, po prostu jest naszym wspólnym dobrem ludzkości i tyle.
0: Nie.
2: Ja jak będę miał działkę z rodu, będę miał działkę z rodu i zrobię sobie altankę, to będę zapraszał słuchaczy Nocnego Radia na darmowe wakacje z etanem.
0: Ja bym chciał iść w miejsce, o które wiem, że ktoś dba, o które wiem, że ktoś się stara i który ma w tym interes.
1: No to wodzu...
0: I są takie fajne, prywatne miejsca nam tutaj w Krakowie.
1: To wodzu, zapraszam cię do Niemiec i zaczniesz naprawdę tęsknić za Piszczatami, tą dzikością.
0: Są tu naprawdę takie fajne miejsca w Krakowie nad Wisłą, gdzie można usiąść.
1: Okej, wodzu, ale naprawdę...
0: Wziąć leżaczek.
1: Przyjedziesz tu i w tej całej zorganizowanej gospodarce zaczniesz tęsknić za tą dziką polską przyrodą.
0: Być może tak, być może nie. Chodzi mi o to, że chodzi na przykład o to, jak wygląda tutaj w Krakowie. Są bardzo fajne, prywatne knajpy, które kawałek brzegu rzeki, prawie niemalże przy samej rzece, no bo oczywiście są te przepisy, które ograniczają tą własność. Mają położenie. To są takie fragmenty wybrzeża, na których coś się dzieje, wiesz, na których jest wysypany fajny kamień, może mieć rzeczaczek, tam mieć sobie piwko, można zjeść coś przepysznego do jedzenia i to są jedyne fragmenty przyrzeczy, które są zadbane, bo to są miejsca prywatne, w których ktoś ma interes o to, żeby dbać, żeby były fajne, żeby ludzie chcieli tam przychodzić, bo jeżeli coś jest wszystkich, to jest niczyje i niestety cała pozostała część rzeki jest niestety zaniedbana, zaśmiecona, w strasznym stanie. Tak to wygląda. Dlatego tylko prywatna.
1: Ja lubię się rozłożyć gdzieś tam na tym zaniedbanym, do nikogo nie należącym strumieniu, Piszczadach. Takim dzikim, o którego nikt nie dba. I stanowi własność nas wszystkich, bo wiesz, no, nas nie było kiedyś na tej ziemi.
0: Tylko znaczy, że przejdziesz kawałeczek dalej, teraz zaraz tam znajdziesz śmieci, albo ktoś, bo w związku z tym, że jest, że nie wiem, czy jest ci znane zjawisko.
1: No to prawie, jest agresja przeciwko ludzkości.
0: O Jezu, ty już jesteś nietrzymany.
1: Nie, przeciwko ziemi, to jest agresja przeciwko ziemi, bo nas tu nie było kiedyś. Czemu mamy śmieci? Czemu mamy wyrzucać śmieci?
0: Nie mamy wyrzucać śmieci. No człowiek właśnie. Zwłaszcza jeżeli ma troszeczkę wyższy standard jakby życia, oczekiwany jakby standard życia, wyższy poziom inteligencji, chce żyć ze swojego własnego, egoistycznego pragnienia. Chce żyć w otoczeniu, które jest czyste, które jest uporządkowane, w którym nie leżą śmieci, które nie jest zatrute, w którym jest czysto i przyjemnie, zielono i tak dalej. Człowiek chce tego sam z siebie.
1: I dlatego dobrze się zorganizowaliśmy
0: i robi to z powodów czysto egoistycznych pobudek. Z drugiej strony człowiek wcale nie chce bagnisk, wcale nie chce wilków za płotem. Człowiek chce mieć przyrodę, owszem, dokół siebie.
1: Ale ja chcę przyroda... wilki, bo to jest część przyrody.
2: U mnie na osiedlu dziki nawet biegają.
1: Ja mam jeża, który przychodzi ciągle do mnie i mi się to karmi.
2: I jeż też mieszka jeden. Dokładnie. Poważnie mówię, naprawdę. Pod samą bramą.
0: W Piszczadach parę dni temu wilki pogryzły dzieci, dwójkę. Więc na pewno bardzo ci rodzice są zachwyceni.
1: Powinni dbać o swoje dzieci z drugiej strony.
0: Oczywiście, że tak. Na przykład posiadając flintę.
1: A na przykład czemu masz zezwolenie na posiadanie broni,
0: ludziach.
1: I takich innych pierdół. Musisz mieć pozwolenie na sprzedaż alkoholu, ale nie musisz mieć pozwolenia na posiadanie dzieci. Kuźma.
0: Ludzie twojego pokroju, tak zwani ekologiści, mają w swoim głowie taki mityczny obraz przyrody, która jest taka zielona, taka przyjazna, taka fajna. Otóż kurwa nie. Przygoda, przyroda od samego zarania.
1: Przyroda, nikt nie jest fajna.
0: Samego zarania istnienia ludzkości. Przyroda zawsze była wrogiem człowieka.
1: No i oczywiście.

0: Możesz tam mieszkać z wilkami, z żubrami, z niedźwiedziami, nic nie stoi na przeszkodzie. Tylko cała rzecz polega, że ty nie chcesz przyrody. Ty chcesz mieć park, a nie puszczę. Ty chcesz mieć jeże, a nie niedźwiedzie i wilki. Bo przyroda to jest coś, co jest twoim wrogiem. Ludzkość od samego początku zarania całą swoją uwagę koncentrowała na tym, aby tej przyrodzie się przeciwstawić.
1: Dobra, moi drodzy koledzy, jest 47, już 00. Ja muszę iść do roboty jutro. Niestety. Także utnę wam i nie wiem naprawdę, jaki opis tej audycji dać, bo to już było wszystkim i o niczym. Ale fajnie się rozmawiało.
0: Nazwij to audycję, moja propozycja jest taka. Lewe, luźne gadki. Luźne gadki na lewą stronę, kleksem do góry.
1: Okej. Okay. Wodzu, a naprawdę
2: czy powstanie Hitler, Merkel, Jugend.
1: Wodzu, tobie dziękuję, że od kiedy pamiętam, to zawsze dzwonisz i zawsze mamy może nie konstruktywną, ale naprawdę fajną dyskusję i za to cię lubię. Tylko się nie zaczerwień. Dobra.
0: Na razie.
1: Do miłego.
2: No to uciekamy.
1: Cześć, Adamie. To mi na co życzę wszystkim i kończymy tą audycję. Też muszę iść spać, niestety. Cześć wszystkim.

0: Ahoj, tu Ania, witam Was w nocnym radiu, na nocnej zmianie, w temacie liberalizmu i innych pokrewnych izmach z Juliuszem Szatkowskim. Dobry wieczór, Juliuszu.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Nazywasz siebie tubą propagandową neoliberalizmu na Europę Środkowo-Wschodnią, prowadząc kanał Ja Szatkowski, ale też współtworzysz kanał liberalizm.net. I jesteś prezesem zarządu Fundacji Bastiata. Co to za fundacja i co wy tam robicie?
1: Zgadza się. Fundacja Bastiata jest fundacja wydawnicza Bastiata, będąc precyzyjnym, ponieważ istnieje konkurencyjny podmiot, który nazywa się Fundacją Bastiata od sensu stricte. My tutaj jesteśmy fundacją wydawniczą. Naszą misją jest, można powiedzieć, sprzedać liberalizm tylko w trochę bardziej fajny sposób. To znaczy, nie da się ukryć, że jakiś czas temu, powiedziałbym, że po tym kryzysie finansowym lat 2007-2008, generalnie narracja w naszej, powiedzmy, kręgu cywilizacyjnym się odwróciła z tej narracji w stronę tego, żeby poszerzać zakres wolności obywatelskich, żeby poszerzać zakres wolności gospodarczej, raczej na to, żeby dopuścić do tego interwencję rządową. I naszym zadaniem jest, powiedzmy, odwrócić ten trend kulturowy, ale nie żeby zasypywać tutaj ludzi jakąś toną statystyk, badań i tak dalej, ponieważ zmianę idei należy zacząć od zmiany kultury. Staramy się gryźć temat od tej strony, stąd właśnie wydaliśmy naszą pierwszą książkę, to znaczy nie jest to nasza autorska książka, jest to książka amerykańskiego libertarianina Teoria Chaosu. Aktualnie jesteśmy w trakcie tworzenia filmu dokumentalnego, fabularyzowanego filmu dokumentalnego na temat tego, jak środowiskom wolnościowym we Wrocławiu udało się zalegalizować picie pod chmurką, ponieważ myślę, że nie każdy wie, że to słynne picie pod chmurką na wrocławskiej Wyspie Słodowej jest sukcesem strony libertariańskiej. Oprócz tego tworzymy także media internetowe, jak sama tutaj wspomniałaś, między innymi kanał Liberalizm.net, na którym pojawiają się różne wywiady i inne tego typu rozmowy. Mamy także nasz własny portal internetowy, nazwa Liberalizm.net, na którym wrzucamy artykuły w tymże temacie. I tutaj nie tylko tematy polityczne, ale także kulturalne, światopoglądowe i właściwie wszystkie pokrewne.
0: No właśnie, tutaj na tej waszej stronie liberalizm.net. Pierwszy taki noworoczny artykuł w tym roku był pod takim tytułem Przekonywanie do wolności należy zacząć od naprawy pojęć. No i właśnie o tych pojęciach chciałam z Tobą, żebyś tutaj pomógł nam ogarnąć, co to jest ten liberalizm, co to jest ten libertarianizm. No bo jako, że zbliżają się te wybory parlamentarne na jesieni tego roku, no to zanim oddamy ten głos, to warto by było się zastanowić, jakie my te poglądy tak naprawdę mamy, bo właściwie często się w tym gubimy, więc chciałabym, żebyś właśnie

0: tutaj nas przeprowadził przez te pojęcia. No i tutaj też właśnie ten wasza fundacja, rozumiem, była też oficjalnym patronem takiego weekendu kapitalizmu, który się odbył pod koniec marca. Co to była za impreza? Czy ty tam byłeś fizycznie? Co tam się wydarzyło?
1: Impreza pod nazwą Weekendu Kapitalizmu jest organizowana przez Fundację Centrum Kapitalizmu, prowadzoną przez Tomasza Kołodziejczuka. Tomasz Kołodziejczuk jest ludziom znanym, powiedzmy, w naszym wąskim środowisku. Jest to człowiek, który zajmuje się, myślę, aktualnie przede wszystkim propagowaniem kryptowalut i tego typu działalnością. Tomasz jest autozadeklarowanym obiektywistą. Centrum Kapitalizmu zorganizowało imprezę, można powiedzieć, pod hasłem trochę spotkajmy się, pogadajmy ze sobą i zróbmy coś wspólnie. Jeśli mnie pamięć nie myli, była to już czwarta albo piąta edycja Weekendu Kapitalizmu. W poprzednim roku, 2022, Weekend Kapitalizmu się nie odbył ze względu na pandemię. Była ona w 2021. Była to także pierwsza edycja, na której byłem i jak najbardziej objęliśmy tą imprezę patronatem. Był to już nasz drugi patronat nad tym Weekendem Kapitalizmu. Pierwszy mieliśmy jeszcze pod sztandarem liberalizm.net, kiedy byliśmy nieformalną, powiedzmy tutaj, grupą zrzeszoną po to, żeby propagować ideologię, teraz już oficjalnie pod sztandarem naszej fundacji. Weekend Kapitalizmu był... Myślę, że forum wolnościowe jest tutaj najlepszym określeniem, ponieważ mieliśmy różnych mówców, przedstawicieli różnych ideologii i nie tylko ideologii. Spotkaliśmy się tam po to, żeby wspólnie pogadać, poznać się, napić się piwa, po prostu przeprowadzić jakąś formę networkingu. Na Weekendzie Kapitalizmu wystawiało się bardzo dużo różnych organizacji, to nie tylko my. Było tam także Forum Obywatelskiego Rozwoju pana profesora Leszka Balcerowicza. Całość było sponsorowane przez Fundację Wolności Gospodarczej, którą zasponsorował obecny prezes Pressglassu, to jest firma produkująca szkło, jedna z większych w Polsce i zresztą na świecie. Na Weekendzie Kapitalizmu mieliśmy także organizację libertariańskich feministek Ladies of Liberty Alliance. Znalazło się tam kilka tych śmiesznych libertariańskich partyjek, które się porejestrowały w ciągu ostatnich lat. Generalnie mówię, wielkie forum, w którym można było się ze sobą poznać, pogadać i tak dalej. Co my tam robiliśmy? Może wystawialiśmy oczywiście swoje stoisko, na którym były dostępne do kupienia nasze gadżety, a także nasza książka. Na razie nasza jedyna książka. Oprócz tego widzowie mogą mnie kojarzyć, gdyż byłem obecny na streamie z Weekendu Kapitalizmu jako jeden z jego współprowadzących. Mieliśmy tam nasz własny segment, w trakcie którego rozmawiałem z uczestnikami i pytałem, co oni tam tak właściwie robią i co ich pokierowało do tego, żeby spędzić swój wolny czas, jakby nie patrzeć w weekend na czymś takim, a nie na czymś przyjemniejszym. I myślę, że to tyle. Jeśli byś mi przypomniała kolejne z twoich pytań, ponieważ tutaj mam problemy z...
0: Spokojnie, spokojnie. Sprzedawałeś, rozumiem, tą teorię chaosu, tak?
1: Tak, między
0: innymi. Jak się sprzedała teoria chaosu?
1: Teoria chaosu sprzedała się, no tak średnio, generalnie, kiedy decyzja o tym, żeby wydać teorię chaosu, została podyktowana jeszcze przez poprzedni zarząd, tylko że i mi przeszło to po prostu przeprowadzić jedynie, tylko że tak ostatecznie po jej wydaniu, kiedy usiadłem i otworzyłem sobie pierwszą stronę wstępu, doszedłem do wniosku, że wydanie jako pierwszej książki, o której sam autor w przedmowie pisze, że sprzedał jej 1500 egzemplarzy w czasie, jak mi pamięć nie myli, 8 lat, no mogła nie być specjalnie dobrą decyzją, no ale jak to się mówi... Jak się coś zaczyna, to trzeba to przeprowadzić do końca, tam już koszty zostały poniesione. Naszą następną książką, tutaj planowane wydanie jest na Święto Konstytucji, będzie Konstytucja bez autorytetu, autorstwa amerykańskiego przedsiębiorcy i abolicjonisty z wieku XIX, Lysandera Spoonera.
0: Tak, teoria chaosu to nam tutaj też powinno coś mówić. Ja wam tylko przypominam, że jeżeli u was też jest 16 kwietnia, godzina 21.09, to znaczy, że słuchacie nas na żywo i w każdym momencie możecie do nas zadzwonić i tutaj się wypowiedzieć, czy zapytać o coś Juliusza. Także nie zwlekajcie do końca. My tutaj sobie dzisiaj mówiliśmy tak na 2 godzinki, także zapraszam was na antenę. No i Zacznijmy od tych wszystkich izmów. Ty o sobie piszesz, że w świecie idealnym byłbyś anarchistą. No, ale niestety świat nie jest idealny, ale klasyczny liberalizm też zdaje się być całkiem w porządku.
1: Jak najbardziej. Rozumiem, że ciągniesz mnie tutaj za język, żebym wypowiedział się trochę w temacie zdefiniowania klasycznego liberalizmu.
0: Tak, poproszę.
1: I sprawa tutaj jest o tyle skomplikowana, że klasyczny liberalizm można rozumieć na kilka sposobów. Można go rozumieć w sposób historyczny, to znaczy jako pewien etap w historii myśli liberalnej, powiedzmy no, od tych jego początków w wieku XVII do, jeśli mnie tak pamięć nie myli, mniej więcej do Johna Locke'a, który to wymyślił ten nowoczesny, demokratyczny liberalizm, który można powiedzieć jest aktualnie ideologią hegemoniczną, jak określiłby to Gramsci w naszym kochanym świecie zachodu. Ja jednak określam się klasycznym liberałem w sensie tym powiedzmy politycznym, to znaczy rozumiem to jako poparcie dla praw człowieka, liberalnej demokracji i ograniczonego rządu. Co tutaj rozumiemy przez to, że rząd jest ograniczony? To znaczy, że podstawą filozoficzną jest to, że rząd powinien dążyć do tego, żeby jak najbardziej minimalizować swoją rolę w życiu obywateli, czego konsekwencją jest państwo minimalne. To znaczy takie państwo, które ogranicza swoją rolę do tych podstawowych funkcji państwa, czyli ochrony przed zagrożeniem wewnętrznym, to znaczy tutaj jakieś siły policyjne i siły systemu sprawiedliwości, a także przed zagrożeniem zewnętrznym, czyli przed agresją zewnętrzną, no tutaj organizacja sił wywiadowczych czy całych sił zbrojnych.
0: Właśnie, no pisze, że jesteś zwolennikiem państwa minimalnego, do tego ateistą, feministą, cyklistą, panu klocku Flego i dobrego wina. A powiedz mi tutaj właśnie w tym, na liberalizm.net, no też mówicie o konserwatywnym liberalizmie. To czym jest ten konserwatywny liberalizm i dlaczego nie to jest twój wybór?
1: Konserwatywny liberalizm to jest bardzo skomplikowana kwestia, ponieważ no, w Polsce bardzo często konserwatywny liberalizm kojarzy się z osobą Janusza Korwina-Mikkego, który twierdzi, że konserwatywny liberalizm jest w gruncie rzeczy klasycznym liberalizmem. I tutaj sprawa nie jest już tak oczywista, ponieważ owszem, w państwach tradycyjnie liberalnych, to znaczy tych, którą powiedzmy podstawą założycielską jest ideologia liberalna, przykłady to chociażby Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, konserwatywny liberalizm to jest jak najbardziej klasyczny liberalizm, ponieważ no, konserwatyzm jako ideologia sama w sobie zakłada konserwowanie obecnego status quo. A jeśli obecne status quo jest liberalne, no to siłą rzeczy liberalizm ten staje się konserwatywny. Jednakże w państwach innych, poza tradycją anglosaską, takich jak chociażby Niemcy, czy nasza generalnie część Europy, ta katolicka, konserwatywny liberalizm może także oznaczać trochę inne rzeczy i rozszerza się tutaj na te formy liberalizmu, które próbowały w jakiś sposób no, ożenić tą myśl powiedzmy tradycyjną i zachować konserwatyzm w sensie ciągłości pokoleń, to znaczy, żeby jak najbardziej dążyć do liberalizmu, ale żeby nie zatracić w tym swoim postępie tego, żeby nie zostawiać poszczególnych ludzi w tyle. Stąd właśnie w naszej części pod parasol, jakim jest konserwatywny liberalizm, zalicza się także między innymi niemiecki ordoliberalizm i związany ze szkołą frankfurcką, który zawiera w sobie elementy katolickiej nauki społecznej.
0: Tutaj to Misiu już pisze, że właśnie po co to całe szufladkowanie, czy jestem klasycznym liberałem, czy konserwatywnym liberałem?
1: No, to jest bardzo proste. Jeśli etykietki generalnie są potrzebne po to, żeby ułatwiają one dyskusję i operowanie jakoś w tym całym świecie idei. To znaczy, zamiast wyjaśniać każdy mój jeden pogląd polityczny, mogę powiedzieć po prostu, że jestem klasycznym liberałem i tutaj w ramach tego parasola, jakim jest klasyczny liberalizm, zawiera się pewien zbiór poglądów na rzeczywistość, poglądów na społeczeństwo, poglądów na człowieka i tak dalej. W związku z tym, no, jest to chyba jedna z funkcji języka, tak, żeby przekazywać informacje jak najbardziej efektywnie.
0: Właśnie. Mówiłeś, że są tu jakieś takie małe partyjki libertariańskie, tak, liberalne w Polsce, które się tam porejestrowały. Tutaj taka partia Libertarianie, był wywiad u was na liberalizm.net, wywiad właśnie z założycielem tej partii, Cezarym Świtałą, ale tak. Mówię, pierwszy raz u was właśnie wczoraj usłyszałam o tej partii. No i mamy też Polskę Liberalną, strajk przedsiębiorców Pawła Tanajno. No tutaj chyba trochę więcej o nim słyszało i o tej partii. Czy ty, młody liberał, głosujesz na którąś z tych partii?
1: Znaczy przede wszystkim, żeby zagłosować na jakąś partię, to ta partia musiałaby się zarejestrować najpierw w swojej listy wyborcze w skali kraju, co się w wypadku partii Libertarianie niespecjalnie zanosi. I wiem to, powiedzmy, od źródeł insajderskich, że oni celują raczej w wybory parlamentarne roku, przepraszam, wybory europarlamentarne roku 2024. Jeśli natomiast chodzi o pana Pawła Tanajnę, którego znam osobiście, no to tutaj bym spuścił na tę zasłonę milczenia, ponieważ nie chcę się narazić na pozwy związane z moją jednoznacznie negatywną opinią na ten temat. Powiedzmy, że struktura jego partii przypomina w dużej mierze bardziej piramidę finansową niż partię i pozwól, że nie będę dłużej rozwijał tego tematu na antenie.
0: Okej, to teraz tak. Z ostatnich sondaży przedwyborczych dowiedzieliśmy się, że młodzi mężczyźni tam do 29 roku życia.
1: O, to moja grupa wiekowa.
0: Właśnie, idealnie. O liberalnych poglądach gospodarczych, tak, głosują chętnie, tak, 30% z tych panów młodych głosuje na Konfederację. Czy liberał? To jest dla niego dobry wybór, taka Konfederacja?
1: Generalnie kwestia wygląda w ten sposób, że powiedziałbym, że nie, ale w dużej mierze kwestia rozbija się właśnie o to, o jakim rodzaju liberała mówimy. Ponieważ, jak wspominałem na początku, liberalizm tutaj dzieli nam się na różne rozgałęzienia. Zdążyłem wymienić demoliberalizm, zdążyłem wymienić klasyczny liberalizm, zdążyłem wymienić konserwatywny liberalizm. I tutaj w zależności od tego, którego nurtu, że tak to ujmę, dany człowiek będzie przedstawicielem, odpowiedź będzie trochę inna. To znaczy, że Konfederacja byłaby ewentualnie najmniej złą opcją ze wszystkich, lub że Konfederacja byłaby czymś, powiedzmy, nie do tknięcia, na co w ogóle nie powinien się dany człowiek zdecydować. I tutaj już wyjaśniam dlaczego. Sam w sobie pomysł Konfederacji, kiedy ta partia była zakładana, był taki, żeby skrzyknąć ze sobą różne środowiska, które nie były w stanie wejść do parlamentu, czy to krajowego, czy to, powiedzmy, europejskiego samodzielnie, po to, ponieważ ich elektoraty się sumują, co wyszło obecnemu prezesowi partii Nowa Nadzieja w sondażu wewnętrznym, który przeprowadził i któremu wynikami chwalił się zresztą podczas jego słynnego wystąpienia, na którym to została wygłoszona piątka Konfederacji. I przez to, że ta piątka Konfederacji była taka głośna i medialna, to znaczy to, że nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej, tak to, że profil wyborcy partii, jeszcze wówczas Korwin, i profil wyborcy partii Ruch Narodowy jest w gruncie rzeczy identyczny, to jest coś, co w większości przeszło tak, powiedzmy, mimochodem, bez echa. Do tego całego środowiska z czasem dołączył się Grzegorz Braun, który tak naprawdę był tam jedynie po to, żeby elektorat ten szursko, powiedzmy, foliarski nie startował osobno, ponieważ tutaj gra się toczyła o to około 0,5%, którego mogło zabraknąć całemu projektowi po to, żeby przekroczyć próg wyborczy. Z czasem do środowiska dołączył się jeszcze Marek Jakubiak, który właśnie prezentuje tutaj raczej nurt ordoliberalizmu, tego połączonego z katolicką nauką społeczną. Do projektu dołączył się także Liro, jeszcze Kaja Godek ze swoimi środowiskami prolajferskimi, no ale tak w toku konfliktów kadrowych i innych personalnych, panowie i panie stopniowo odpadały, także ostatecznie z Konfederacji uformowało nam się nasze ostateczne trio, czyli partia Nowa Nadzieja, tutaj środowiska korwinistyczne, czyli jakieś konserwatywno... W zasadzie ciężko to określić, ponieważ sama w sobie partia Nowa Nadzieja jest członkiem międzynarodówki libertariańskiej i w zasadzie znajdują się tam ludzie od paleolibertarian przez konserwatywnych liberałów, aż po jakichś wolnościowych konserwatystów. Mamy tam także partię Ruch Narodowy, w której to znajdują się chyba wszystkie możliwe odcienie nacjonalizmu. Niestety także te faszyzujące i wreszcie dochodzimy do, myślę, najbardziej antyliberalnej z partii ze wszystkich wchodzących w skład Konfederacji, czyli Konfederację Korony Polskiej pana Grzegorza Brauna. Konfederację Korony Polskiej, która to jest partią samozadeklarowaną, no, absolutystyczną. To znaczy ich ideologią jest katolicki monarchizm absolutny i chcą oni realnie intronizować Chrystusa na króla Polski, co już u samego swojego fundamentu jest głęboko antyliberalne, ponieważ dla liberała religia jest sprawą prywatną, a nie sprawą publiczną. Tak naprawdę, jeśli przyjrzymy się historii myśli liberalnej, której źródeł możemy doszukiwać się w Niderlandach w wieku XVII, okaże się, że sam w sobie ten podział na strefy życia prywatną i publiczną leży u podstaw naszej ideologii. To znaczy, że doszliśmy w pewnym momencie jako ludzie do wniosku, że religia to są takie kwestie, co do których się nie zgadzamy, więc może zamiast się nawzajem mordować, jak to miało miejsce podczas tych wszystkich religijnych wojen w Europie, po prostu uznamy, że nie będziemy tego sobie nawzajem narzucać i coś wspólnie razem zbudujemy. Na przykład zajmiemy się takimi przyziemnymi kwestiami, jak taka droga, która jest dziurawa po drodze. No i to jest też argument, jaki konserwatyści często wytaczają przeciwko liberałom. To znaczy, że liberalizm jest skupiony jedynie na człowieku, że liberalizm jest taki skrajnie materialistyczny i że liberałowie nie interesują się jakimiś wyższymi wartościami i tylko życiem doczesnym. I powiem całkowicie szczerze, że ta krytyka jest w ogromnej mierze trafna, ponieważ tak właśnie jest. Ale myślę, że to jest właśnie jeden z przyczyn, dla których liberalizm okazał się ideologią, jakby nie patrzeć sukcesu, i to jest właśnie jedna z sił liberalizmu, ponieważ to życie, które mamy tutaj obecnie, jest jedynym, o którym jesteśmy pewni, że będziemy je mieć. W związku z tym fajnie byłoby, żeby to życie było jak najprzyjemniejsze dla wszystkich. Stąd właśnie zresztą uniwersalizm liberalny i prawa człowieka. Wracając jednak do głównego wątku, to znaczy do wątku Konfederacji. Tutaj właśnie podstawowy problem rozbija się o to, w jaki sposób my sobie ten liberalizm zdefiniujemy. Bo jeśli zdefiniujemy sobie ten liberalizm jako, tak jak lubi to robić lewica w wypadku neoliberalizmu, fundamentalizm rynkowy, no to Konfederacja będzie wyborem średnim. Jeśli zdefiniujemy sobie liberalizm tak jak ja to przed chwilą zrobiłem, to znaczy przez pryzmat praw człowieka, przez pryzmat właśnie ograniczonego rządu i tak dalej, to Konfederacja będzie wyborem złym. Natomiast jeśli spojrzymy sobie na te nowoczesne, utylitarne wersje liberalizmu, powiedzmy związane z Johnem Rawlsem i towarzystwem, tak Konfederacja będzie absolutnie wyborem bezdyskusyjnie najgorszym, jaki tylko można byłoby wybrać ze wszystkich. A nie da się ukryć, że ten, powiedzmy, lewicowy liberalizm spod skrzydła Johna Rawlsa i towarzystwa to jest aktualnie dominujący nurt liberalizmu zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych zresztą nieco nieopatrznie nazywany lewicą, mimo że z lewicą nie ma to aż tak wiele wspólnego, jak mogłoby się pierwotnie wydawać.
0: A ci, co się deklarują, że właśnie zastanawiają się nad głosowaniem nad Konfederacją, no to mówią o tych niskich podatkach, właśnie o tej sferze wolnorynkowej, tak? A oczywiście te takie wszystkie światopoglądowe, te obyczajowe tematy są wyciszane, ale ja tak sobie myślę, wiesz, może też dlatego właśnie, że jestem kobietą, wiesz, co mi po niskich podatkach, co mi po wolnym rynku, jak właśnie moje prawa, te osobiste, jednostkowe są zagrożone, tak? Jak tutaj właśnie ci przedstawiciele Konfederacji, tak jak mówisz, tam podpisali, że chcieliby intronizować Chrystusa, chcieliby kary śmierci, kary śmierci, co ja gadam, w sensie kary więzienia dla kobiet, które popełnią aborcję. No i czy tutaj jednak te prawa właśnie jednostki do wolności o decydowania o sobie, do wolności religijnej nie są jednak jakby ważniejsze?
1: Temat jest trochę bardziej skomplikowany, niż mogłoby się pierwotnie wydawać. Zacząłbym tutaj od samego początku, to znaczy postrzegania Konfederacji jako partii wolnorynkowej. Konfederacja sensu stricte partią wolnorynkową nie jest, a przynajmniej nie jest partią wolnorynkową bardziej niż powiedzmy Szwedzka Partia Socjaldemokratyczna. Już wyjaśnię, o czym ja tutaj mówię. Jeśli spojrzymy sobie na skład partii, jaką jest Konfederacja, okaże się, że jest to partia federacyjna, jak właśnie wspominałem, spośród której tak naprawdę jedynie połowa partii Nowa Nadzieja to są ci ludzie, którzy interesują się wolnym rynkiem jako, powiedzmy, ideałem moralnym i politycznym. To znaczy druga połowa partii Nowa Nadzieja znajduje wolny rynek jako skuteczny środek do osiągnięcia celu. Celem tym ma być bogactwo i umacnianie narodu polskiego, ale gdyby powiedzmy okazało się, że jakaś inna forma organizacji życia społecznego jest tutaj bardziej efektywna w stronę tego, żeby zrealizować ten cel, to będą oni skłonni na to, żeby zrezygnować z wolnego rynku i dokonać tutaj trochę cesji na rzecz właśnie tego nacjonalizmu, w tym nacjonalizmu gospodarczego. Pierwszy z brzegu przykład, jaki jestem tutaj w stanie podać, to jest kwestia podejścia do migracji. Jeśli szanowni państwo pamiętają jeszcze stare wypowiedzi Janusza Korwina-Mikkego w tej kwestii, kiedy to on był prezesem partii Korwin, mówił o tym w szczególności dużo przy okazji kryzysu migracyjnego tego lat tam 2014-15, jeśli mnie pamięć nie myli, to Korwin cały czas powtarzał, że problemem nie jest to, że Europę zalewają imigranci, tylko że zalewają Europę niewłaściwi imigranci, to znaczy tacy, którzy chcą przyjechać do Europy po to, żeby żyć z zasiłków socjalnych. Gdyby ci ludzie chcieli przyjechać do Europy, prawda, żeby pracować i budować naszą gospodarkę, wszystko byłoby jak najbardziej w porządku i wówczas należałoby ich wpuścić. Korwin powtarzał także cały czas, że każdy w Europie ma prawo wychować swojego, na przykład Chińczyk ma prawo wychować swoje dziecko na Chińczyka, ponieważ w cywilizacji Zachodu nie liczy się to, jakie masz, jesteś kultury i tak dalej, tylko jakie wyznajesz wartości. Jeśli więc twoje wartości są wartościami tymi zachodnimi, tymi właśnie liberalnymi, no to nie ma tutaj z tobą absolutnie żadnego problemu. Tymczasem, kiedy zobaczymy sobie na pana prezesa Mentzena, który jest obecnym prezesem partii Nowa Nadzieja, no to tutaj pan prezes Mentzen, jeszcze zanim został prezesem, wielokrotnie opowiadał się za tym, żeby tutaj w zakresie przepływu ludzi i kapitału wolny rynek troszkę ograniczać. To znaczy wprowadzić tak naprawdę protekcjonizm na naszym rynku pracy, czyli nie dopuszczać do niego imigrantów z państw obcych kulturowo, ponieważ wówczas oni, nie wiem, będą tworzyć getta i tak dalej. I nie możemy do tego dopuścić, bo wtedy stracimy ten nasz polski etnos, ten nasz polski naród. Tymczasem, jak pokazują statystyki i badania przeprowadzone przez pana Michaela Clemensa, który tak naprawdę zrobił kompleksowy przegląd literatury naukowej w tym temacie, okazuje się, że protekcjonizm na rynku pracy jest aktualnie jedną z najbardziej dotkliwych regulacji w całej gospodarce, przez którą jako świat tracimy, ostrożne szacunki mówią, że około 20 te powiedzmy bliższe prawdy, to znaczy co do których istnieje większa zgodność, że około 60% globalnego PKB. Tak więc powtórzę to jeszcze raz, przez to, że mamy aktualnie politykę zamkniętych granic, świat traci około 60% swojego PKB. Moglibyśmy, gdyby nie to, być o ponad połowę bogatsi. No niestety pana Mentzena to nie przekonuje, zamiast tego uważa, że powinniśmy zamknąć nasze granice na imigrantów i tyle. I z innym dobrym przykładem na to, kiedy ta, powiedzmy, Konfederacja jest w stanie poświęcić kwestię wolności i praw w zakresie gospodarczym po to, żeby chronić interes narodowy, jest kwestia importu zboża i innych produktów z Ukrainy, którą widzieliśmy parę miesięcy temu, tak? Parę miesięcy. W zasadzie to jest temat wciąż żywy.
0: Tak, to teraz właśnie jest najgorętszy.
1: Tak.
0: Właśnie, jak liberał postrzega tą kwestię tutaj?
1: Przepraszam, ja się skupię właśnie jeszcze na tej kwestii Konfederacji, ponieważ nie wiem, czy wszyscy z szanownych państwo pamiętają, ale jeszcze parę lat temu, jeśli mnie pamięć nie myli, był to rok 2014, czy może 2016, w każdym wypadku wtedy, kiedy Korwin był jeszcze europarlamentarzystą, Unia Europejska zawarła z Kanadą umowę o wolnym handlu, tak zwane CETA. Wówczas właśnie te środowiska, powiedzmy narodowe i szurskie, rzuciły się straszliwie na partię, no jeszcze wówczas Korwin, że jak oni mogli to poprzeć, ponieważ to zabije polskie rolnictwo, że w Kanadzie są inne regulacje dotyczące hodowli, w tym wypadku tych krów, i że przez to kanadyjscy hodowcy krów mają nieuczciwą przewagę konkurencyjną i że zaraz zaleje nasz stania wołowina z Kanady, która zupełnie wyprze naszą Polską. Wtedy wystąpił na scenie prezes Janusz Korwin-Mikke, Przemysław Wipler i jeszcze jakiś trzeci człowiek, którego nie pamiętam, który powiedział, że wolny rynek jest tutaj fundamentem, że jak Unia Europejska ma takie głupie regulacje, no to sorry, ale tego typu przewagi dotyczące regulacji tyczą się w zasadzie każdej kwestii, to znaczy mamy na przykład bardziej liberalne prawo pracy w Polsce niż we Francji i stąd właśnie polscy przedsiębiorcy, korzystając z tej swojej przewagi konkurencyjnej, która wynika czysto z regulacji, dominują europejsko rynek przewozu, tak, jeśli chodzi o spedycję i ten transport tirowy, tak więc to nie jest żaden problem, a poza tym wolny rynek nie jest po to, żeby przedsiębiorcy mieli dobrze i producenci mieli dobrze, tylko po to, żeby konsumenci mieli dobrze i po to, żeby mogli wybrać sobie produkt taki, jaki chcą. Jeśli będą chcieli wybrać sobie tańszą wołowinę z Kanady, mimo że będzie trochę gorszej jakości ponad tą lepszą, ale droższą wołowinę z Unii Europejskiej, to powinni mieć do tego jak najbardziej prawo. I jeśli coś tutaj jest nie tak, to z tym, że Unia Europejska wprowadza takie regulacje, a nie w tym, że liberalizuje handel z Kanadą. Tymczasem obecnie, przy okazji tej sprawy z ukraińskim zbożem, nasz kochany prezes Sławomir Mentzen zmienił tutaj retorykę i dostosował się właśnie pod ten skrzydło nacjonalistyczne Ruchu Narodowego i to katolickie Grzegorza Brauna, w którym to już wolny rynek i dobro konsumenta nie jest celem samym w sobie, tylko celem jest dobro narodu. I tutaj jest straszne, bo polscy rolnicy cierpią, bo oni są objęci tymi złymi regulacjami. Ciul z tym, że przez to, że są objęci tymi regulacjami, to dostają straszliwe dopłaty od Unii Europejskiej do hektara. No, o tym już jakoś nie omieszkali wspomnieć. No i niszczą nasz rynek, ble, ble, ble, ble, ble. Widać więc wyraźnie, że nawet w retoryce tej, powiedzmy, postrzeganej jako wolnorynkowa partia, czyli partii Nowa Nadzieja, no te aspekty wolnorynkowe i liberalne zostały uszczuplone na rzecz tych bardziej nacjonalistycznych i protekcjonistycznych. Przejdźmy więc tutaj dalej, to znaczy do Konfederacji jako całości. Konfederacja jako całość, z uwagi na to, że składa się właśnie z tych różnych środowisk, przy sprawach dość kluczowych dla wolnego rynku, takich jak, no nie wiem, możliwość sprzedawania produktów w niedzielę przy sklepach w wypadku sklepów wielkopowierzchniowych, w których to nie właściciel stoi na kasie samodzielnie, a zatrudnieni przez niego pracownicy, widzieliśmy wyraźnie, że Konfederacja nie była w stanie wypracować spójnego, wolnorynkowego stanowiska w tym temacie, tylko część nacjonalistyczna głosowała za dalszym uszczelnieniem tego zakazu handlu w niedzielę, jak się potocznie przyjęło to nazywać. Natomiast część korwinistyczna zagłosowała oczywiście przeciwko. I tutaj moje pytanie, czy naprawdę to robi jakąkolwiek różnicę w sytuacji, w której mamy proporcje 50-50, to znaczy wpuszczamy zarówno tyle samo zwolenników, jak i przeciwników tego zakazu handlu w niedzielę. No moim zdaniem nie robi to absolutnie żadnej różnicy, więc nawet tak ze strategicznego punktu widzenia to chyba nie warto. Innym takim kontrowersyjnym tematem była kwestia Lex TVN. Nie wiem, czy wszyscy wtedy pamiętali, ale PiS generalnie swoją opieszałością w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i tam w związku z pewnymi zmianami chciał uwalić TVN-owi koncesję na nadawanie. No i tutaj ponownie korwiniści, jako ta część powiedzmy wolnorynkowa i ta część, która deklaratywnie stoi za tym, żeby jednak wprowadzać jakoś te zmiany w kierunku laissez-faireizmu, była za tym, żeby TVN-owi tę koncesję przedłużyć. Abstrahując już zupełnie od tego, że samo w sobie istnienie koncesji jest sprzeczne z zasadami wolnego rynku, no ale powiedzmy, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, gra się takimi kartami, jakie się ma. Tymczasem ta część bardziej narodowa była tutaj przeciwna. No i co Konfederacja ostatecznie zrobiła? Konfederacja ostatecznie się wstrzymała. Tak więc bardzo fajnie, że ci ludzie mają w części wolnorynkowe poglądy, ale pragnę zauważyć właśnie, że nie są to wcale jakieś bardzo mocno wolnorynkowe poglądy i są to raczej... A w kwestiach kontrowersyjnych no to dochodzi do tego, że panowie się między sobą rozłażą i nie są w stanie wypracować jakiegoś spójnego frontu po to, żeby z tym walczyć. Nawet jeśli się posłucha obecnych wypowiedzi pana prezesa Sławomira Mentzena, to okaże się, że jeśli chodzi o te obniżki podatków, o których tak bardzo często mówią konfederaci, no to tych obniżek podatków to oni wcale tak specjalnie dużo wprowadzić nie chcą, z bardzo prostej przyczyny. No, żeby obniżać podatki, to trzeba najpierw obniżyć wydatki. A tak niestety jest na przykład chociażby system emerytalny skonstruowany, że emerytów w puli będzie coraz więcej, w związku z tym chociażby dopłaty z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który obsługuje płatności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, no trzeba będzie dorzucać coraz więcej. W związku z tym Mentzen tutaj nie mówi o żadnym obniżaniu podatków aż tak intensywnie, jako uproszczaniu podatków i uproszczaniu regulacji. No ale bardzo przepraszam, jeśli spojrzymy sobie właśnie chociażby na szwedzką partię socjaldemokratyczną, to okaże się, że szwedzka partia socjaldemokratyczna również jest za prostym systemem podatkowym i również jest za małą liczbą regulacji. Ponieważ tak się jakoś okazuje, że hello, wolny rynek po prostu jako system działa i mądrzy lewicowcy także to widzą i widzą, że po to, żeby było z czego rozdawać, no to no, trzeba najpierw mieć z czego rozdawać, czyli że może sobie hulać ta wolnorynkowa gospodarka, na którą później nałożymy to rozbudowane państwo opiekuńcze. Tak no mniej więcej funkcjonuje w Szwecji. No to ja mam wrażenie, że Sławomir Mentzen próbuje to zrobić trochę podobnie. To znaczy, że będziemy mieli sobie tą hulającą w miarę wolnorynkową gospodarkę, ale na to będzie nałożony jakiś taki katolicki zamordyzm w dużej mierze. Ponieważ przypominam po raz kolejny, nawet jeśli Sławomir Mentzen nie jest religijnym zamordystą jako on sam, a sam się określa, przypominam, raczej wolnorynkowym konserwatystą, a nie liberałem, no to jego koalicjanci w partii już nie mają aż tak wolnościowego podejścia w tym temacie.
0: No dobra, ale nie mieszkamy w Szwecji. Czy mamy jakąś mądrą lewicę w Polsce?
1: No, w sensie aktualnie, żeby było śmieszniej, to nawet pan profesor Leszek Balcerowicz przyznał, że program gospodarczy lewicy jest mniej populistyczny od programu gospodarczego Platformy Obywatelskiej czy PiSu, tak więc to... Lewica przynajmniej uczciwie przyznaje, że jeśli chcemy zwiększyć wydatki, no to trzeba zwiększyć podatki, i żeby było z czego wydawać. No więc tutaj myślę, że pod kątem czysto populistycznym to nasza lewica wcale aż taka populistyczna nie jest.
0: No właśnie,
1: to nie znaczy, że się z nią zgadzam oczywiście, ja się z nią nie zgadzam, ale pod kątem merytorycznym myślę, że jest tutaj jak najbardziej dobrze. Jeśli spojrzymy sobie chociażby na Partię Razem, no to Partia Razem organizuje normalne szkolenia dla swoich członków po to, żeby im wyjaśnić, jakie mamy poglądy na daną sprawę i dlaczego mamy dane poglądy na daną sprawę. Także w takich kwestiach kontrowersyjnych właśnie gospodarczych, gdzie jednak ekonomia jako nauka no, jest trudna dla wielu ludzi dla zrozumienia i moim zdaniem jest to dla członków dużo bardziej uczciwe niż tak, jak ma to miejsce chociażby w PiSie, czy Platformie, gdzie po prostu ustalany jest przekaz dnia, co dani posłowie mają gadać i być takimi pudłem rezonansowym poglądów prezesa, który ustala, jaka jest linia partii aktualnie.
0: Jak myślisz, czemu Donald Tusk wrócił z Parlamentu Europejskiego tutaj na te wybory?
1: No bo skończyła mu się kadencja i mu się nudzi, ma trochę większe ambicje. To chyba jest najtrafniejsza odpowiedź ze wszystkich. To znaczy, no ten człowiek jest już, jeśli chodzi o finanse, ustawione dość mocno. Będzie miał tam bardzo wysoką swoją europejską emeryturę. No i teraz, kiedy spełnione już są te, powiedzmy, potrzeby finansowe, wchodzą potrzeby samorealizacji, no i bycia prezesem.
0: No ale nie można było się samorealizować jakiś... wiesz, innych instytucjach jeszcze, no na pewno by sobie znalazł jakąś jeszcze fajniejszą, nawet jeszcze lepiej płatną posadę.
1: No mówię, myślę, że pieniądze to tutaj nie są dla niego aż takie ważne, raczej kwestie ambicjonalnej, no i tego prestiżu mimo wszystko, tak?
0: No nie wiem, czy tak tutaj wkraczanie w tą polską politykę z powrotem, czy to przydaje nam prestiżu. Tutaj, co wy tutaj piszecie jeszcze? Tutaj to Misiu jest dzisiaj bardzo aktywny, i mówi coś takiego, że w obecnych czasach lepiej upraszczać swoje poglądy, niż rozbudowywać tą całą, wiesz, nomenklaturę. To Misiu tutaj ze Stanów do nas pisze, czyli z takiego państwa, gdzie mamy system dwupartyjny. Bo ja tak tego Donalda Tuska pytam, bo mam wrażenie, że on tutaj wrócił po to, żeby tutaj umocnić właśnie ten status quo, żeby po prostu przyblokować, wiesz, te inne partie, które ewentualnie, gdyby nie on, miałyby szansę dostać się do naszego parlamentu.
1: No, nie widzę tego tak szczerze. W sensie Donald Tusk jest przede wszystkim koniunkturalistą, to znaczy jego poglądy są takie, jakie są, powiedzmy, poglądy obecnego mainstreamu w Polsce. Kiedy nastroje w Polsce były trochę bardziej liberalne, no to Tusk się plasował trochę bardziej na liberała. Kiedy teraz w Polsce zrobiły się trochę bardziej progresywne obyczajowo nastroje, powiedzmy, czy to w kwestii praw osób LGBT, czy to w kwestii przerywania ciąży, no to już widzimy, że to stare stanowisko Platformy Obywatelskiej, które no, Platforma przez 8 lat swoich rządów nie przeprowadziła nawet ustawy o związkach, o związkach partnerskich, o małżeństwach jednopłciowych nie wspominając, czy także nie ruszyła tego kompromisu aborcyjnego, mimo że no, de facto mieli taką możliwość wtedy, kiedy w Sejmie byli jeszcze ludzie od Palikota, no to... nic. W sensie nie bardzo rozumiem, co masz przez to na myśli. Tusk płynie z prądem, stara się wychwycić nastroje społeczne i to powtarzać. Jak się Polacy zrobili bardziej progresywni, on stał się bardziej progresywny. Jak się zrobili bardziej socjalni, to i on się stał bardziej socjalny. Więc nie bardzo rozumiem, co przez to może rozwiniesz.
0: No taka, wiesz, teoria krążyła, że tutaj właśnie Tusk wrócił na tutaj polski rynek polityczny, coś, no tutaj już przecież właściwie osiągnął wcześniej max tutaj w Polsce, nie? Już tak może myśleliśmy, że już tam w tej Europie już tam zostanie. No i taka była teoria, że właśnie kiedy tutaj Szymon Hołownia zaczął podnosić głowę, no to tutaj wraca na białym rumaku Donald Tusk i żeby zachować właśnie ten dualizm PO-PiS.
1: Znaczy ja mam wrażenie, że Hołownia ma trochę inny typ elektoratu, to znaczy elektorat Hołowni jest bardziej chadecki, to znaczy taki umiarkowanie katolicki i fanistyczny. To są, do Hołowni raczej odpływają ci ludzie, którym przeszkadza właśnie ten skręt platformy obyczajowo trochę bardziej w tą stronę powiedzmy zachodniego mainstreamu.
0: A jeszcze chciałam wrócić tutaj do kwestii tych rolników i tutaj tych protestów i całego tego zamieszania z tym ukraińskim zbożem. No bo dobra, oni tutaj, wiesz, działali w jakichś określonych regułach związanych tutaj z tym naszym członkostwem w Unii Europejskiej. Jakieś tutaj normy, no oczywiście też dopłaty, ale powiedzmy, że dla nich ta uprawa tego zboża powiedzmy jest, nie wiem, no droższa, tak? Jakieś inne tutaj reguły ich obowiązują. No i nagle pojawia się to zboże bez cła, które obowiązują inne, niższe normy, jakaś tam większa zawartość pestycydów i tak dalej. No i ono tutaj nas zalewa, oni nie mogą sprzedać. To jak liberał by tutaj teraz podszedł i rozwiązał tą kwestię? Czy po prostu, no trudno, stało się jak się stało, tutaj po prostu decydujcie, jaką mąkę, jaki chleb, z jakiej mąki chcecie kupować, czy tutaj z tej ukraińskiej, tak, żeby była etykietka na każdym, czy tutaj z tej naszej polskiej.
1: Znaczy, no ja powtórzę po raz kolejny, że liberalizm tutaj, jeśli chodzi o kwestię podejścia do określonych rzeczy, co mam wrażenie wciąż nie dość dobrze wybrzmiało, bo tak płynnie przeszliśmy od tych kwestii powiedzmy czysto ideologicznych do politycznych, a nie za bardzo zgłębiliśmy się w meandry tego, jak liberalizm tak w zasadzie jako ideologia funkcjonuje, no to ja tym samym nie mogę wypowiadać się w kwestii za liberałów jako za całość, ponieważ powtórzę, że jest to grupa bardzo zróżnicowana. Ja mogę tylko powiedzieć, jakie jest moje zdanie w tym temacie, jako tego liberała klasycznego, powiedzmy laissez-faireisty, czyli zwolennika liberalizmu gospodarczego, skrajnego liberalizmu gospodarczego. Uważam, że powinniśmy jak najbardziej wpuszczać ukraińskie zboże do naszego kraju, ponieważ uwaga, spoiler, nie ma obowiązku kupowania ukraińskiego zboża. No, ludzie mogą się decydować na to, żeby kupować polskie zboże do wyższej jakości i tak dalej. A to, że jak się okazuje, większość ludzi przy decydowaniu na tym, co tutaj kupić w sytuacji, w której inflacja wynosi nie wiem ile obecnie, chyba pod 19% pochodzi, no to tutaj głównym czynnikiem determinującym wybór jest cena, no to sorry, tak działa konkurencja. Jeśli chodzi o cła, to ja jestem generalnym przeciwnikiem ceł jako takich, ponieważ cła same w sobie i sam w sobie protekcjonizm, no tak naprawdę nas zubaża, ponieważ nie pozwala się w pełni rozwinąć poszczególnym przewagom komparatywnym. Wyobraźmy sobie, że gdyby, nie wiem, Polska wprowadziła teraz 300% cła na wszystkie pomarańcze i mielibyśmy uprawiać tym samym pomarańcze u nas na miejscu, no to by się okazało, że te pomarańcze są mniejsze, gównianej jakości i jeszcze produkcja ich pochłania zdecydowanie więcej zasobów niż uprawa takich pomarańczy, powiedzmy, nie wiem, w Hiszpanii czy w Grecji, w których klimat do tego typu rzeczy jest lepszy. Tym samym lepiej, żeby Polska skupiła się na produkcji tego, w czym ona jest lepsza, na przykład jabłek, i pozwoliła skupić się pozostałym państwom na tym, w którym są one najlepsze, ponieważ sumarycznie wtedy dóbr na rynku będzie więcej, tym samym będą tańsze i będą łatwiej dostępne dla przeciętnego konsumenta. Oczywiście problem pojawia się w sytuacji, w której te przewagi są zaburzone przez politykę, no i czynniki, które nie mają zbyt wiele wspólnego z rynkowymi. Tak właśnie mamy to, ma to miejsce obecnie w Unii Europejskiej. Ale moim zdaniem w takim wypadku no to jest to raczej impuls do tego, żeby poluźnić te normy unijne, a nie nakładać dodatkowe restrykcje na Ukraińców. Tym bardziej, że powtórzę po raz kolejny, za to, że polscy rolnicy przestrzegają tych norm, mają właśnie dopłaty do hektara, więc już nikt nie narzekają na to, że mają tak strasznie źle.
0: A tutaj mówiłeś też o tym luzowaniu rynku pracy. Czy luzowaniu rynku pracy na przykład wsparłoby to na przykład ujawnianie płacy, wysokości płac?
1: To zależy, w sensie zależy, jaki mamy cel takiej regulacji. Nie rozumiem, czym jest wsparcie rynku pracy jako takie.
0: No, że ludzie by po prostu, pracownikom myślę też byłoby łatwiej szukać, no więc to taka dla mnie oczywista informacja, nie? Że szukam pracy i chcę wiedzieć, ile dostanę za tą pracę wprost, nie? To jest takie, wydaje mi się, no właśnie, znaczy, daje przejrzystości temu rynkowi.
1: No tutaj jakby zależy, z jakiej perspektywy mnie pytasz, ponieważ no tutaj ponownie schodzimy na pewne bardzo grząskie tematy, akurat z zakresu filozofii nauki, jaką jest ekonomia i dotyczące tego, czy ekonomia ma jakiś system wartości. Sądy w ekonomii generalnie dzielimy na dwa rodzaje, czyli normatywne i pozytywne. Normatywne to są sądy dotyczące tego, jak powinno być, a pozytywne to są sądy dotyczące tego, jak jest. Czyli to zależy od tego, rozważając to, czy jakaś regulacja będzie skuteczna, powinniśmy rozważać przede wszystkim to, czy spełnia ona zakładany cel. To znaczy, jeśli naszym celem byłoby no właśnie, nie, wprowadzenie jakiejś przejrzystości na rynku pracy, no to taka regulacja jak najbardziej byłaby sensowna. Ale jeśli czyimś celem byłoby tutaj bardziej ochrona prywatności i tak dalej, no to taka regulacja byłaby niesensowna. Tutaj podstawowa kwestia jest taka, że nie da się oceniać w żaden sposób polityki w oderwaniu od systemu wartości i tego, jakim celowi ma to służyć. Ja osobiście byłbym raczej takiej regulacji przeciwny, ponieważ moim zdaniem jest to nadmierna ingerencja w ogóle w sposób zawierania umów między sobą. Ja rozumiem, że niektórzy ludzie nie chcą się decydować na to, żeby chcą wiedzieć z góry, jakie będzie wynagrodzenie przewidziane w danym miejscu, ale uważam, że można to zrobić przy pomocy praktyk rynkowych. To znaczy po prostu, jeśli ludzie się zmówią do tego, żeby nie odpowiadać na takie ogłoszenia, w których nie ma podanych tego typu widełek, no to przedsiębiorcy zaczną je podawać. Weźmy tutaj chociażby przykład portalu internetowego, zdaje mi się, że Just Join IT, jest to portal, który ma ogłoszenia z pracy dla ludzi związanych z sektorem IT, no to oni mają na swoim portalu politykę, że jeśli chcesz tam dodać ogłoszenie, no to musisz podać widełki, tak? Myślę, że tego typu powiedzmy dobrowolne rozwiązania już jak najbardziej w praktyce występują i kwestią czasu jest, aż stanie się to normą. W wielu państwach europejskich, w których nie ma tego typu regulacji wymuszonych prawnie, podawanie widełek jest normą.
0: No tutaj to Misiu pisze, że w Polsce chyba nie ma na kogo głosować, każda partia idzie w swój tam narożnik, zamiast wychodzić tam naprzeciw problemom pod zapotrzebowaniem większości Polaków. No jest tutaj, jak już mówiłeś, z twojej wypowiedzi wynika, no, że taki liberał za bardzo faktycznie nie ma na kogo zagłosować.
1: Nie, ja tego nie powiedziałem, przepraszam bardzo. Powiedziałem jedynie, że człowiek, który tutaj kierowałby się przede wszystkim kwestiami tego powiedzmy klasycznie liberalnego, rozumianego liberalizmu, tak jak ja to rozumiem, nie ma na kogo głosować. Natomiast powiedzmy ci ludzie z liberalizmem powiedzmy bardziej lewicowym, czyli tym socjaliberalizmem, czy tym mainstreamowym obecnie demoliberalizmem spod skrzydła Johna Stuarta Milla, jak najbardziej mają na kogo głosować. Myślę, że tutaj partie takie jak Platforma Obywatelska są po prostu dobrym wyborem dla takich ludzi. Ja niestety się do takich, znaczy niestety, całe szczęście się do takich liberałów, powiedzmy tych bardziej lewicowych, nie zaliczam. W związku z tym nie postrzegam tego jako opcję, ale tutaj ponownie wracamy do tego, że liberalizm jest tak naprawdę całym spektrum poglądów. I tutaj pozwól, że wróciłbym na chwilę do tego tematu, bo właśnie przez to już wracamy po raz kolejny do tej kwestii zróżnicowania w ramach liberalizmu i zamiast cały czas się tym zasłaniać, wyjaśnię może, jaka występuje podstawowa różnica. Wszyscy znają najprawdopodobniej z naszych słuchaczy ten esej Izajasza Berlina o wolności na temat wolności pozytywnej i negatywnej, to znaczy wolności od i wolności do. I można powiedzieć, że podstawowe różnice właśnie w liberalizmie i w poszczególnych nurtach różnią się w tym, na którą wolność bardziej stawiają akcent. To znaczy ci właśnie liberałowie bardziej lewicowi spod skrzydła Johna Rawlsa i wcześniej Johna Stuarta Milla stawiają tutaj na wolność do, czyli wolność jako możliwość samorealizowania się. Do tego, żeby się samorealizować, do tego, żeby ujawniać swój potencjał i tak dalej, no to człowiek potrzebuje jakichś podstawowych tam tak zwanych usług publicznych, czyli żeby edukacji, ochrony zdrowia, jakiegoś zabezpieczenia socjalnego na wypadek, jakby mu się noga powinęła w życie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te prawicowe skrzydło liberalizmu, to znaczy powiedzmy to właśnie klasyczny liberalizm i konserwatywny liberalizm stawiają bardziej na wolność od, czyli wolność negatywną, wolność od przymusu. To znaczy, żeby nikt mnie do niczego nie zmuszał, żeby ograniczyć arbitralność w podejmowaniu decyzji. Ja sobie ze swoim życiem poradzę jak najbardziej sam, byle mi nikt nie przeszkadzał. I te właśnie, mamy też oczywiście te liberalizmy w centrum, powiedzmy, czyli chociażby zły, zdemonizowany neoliberalizm, który tak naprawdę już zatracił trochę swoje znaczenie, ale to przez to, że to jest swoją drogą bardzo ciekawa historia, ponieważ nie zweryfikowałem tej informacji, usłyszałem ją kiedyś na wykładzie doktora Przemysława Rabki, ale pierwsze użycie słowa neoliberalizm w XIX wieku jako autoidentyfikacji zostało użyte przez socjalistów. Więc to całkiem zabawne, jeśli chcielibyśmy się doszukiwać jakiegoś pierwotnego źródła. Jednakże obecnie neoliberalizm oznacza właśnie, powiedzmy, jest to liberalizm w centrum, który dostrzega konieczność roli państwa do tego, żeby regulować i stabilizować rynek, ale jednocześnie jest bardzo liberalny w zakresie. To znaczy neoliberałowie, mówiąc wprost, uważają, że państwo powinno ustalić pewne zasady, których wszyscy powinniśmy się trzymać, jednakże te pewne zasady powinny być taką luźną ramą, która oczywiście mogłaby się z czasem formować. No i te przede wszystkim stawiają na to, że tego typu zasady powinny być globalne, ponieważ jedynie wtedy, kiedy kapitalizm jest systemem globalnym, możemy najbardziej czerpać owoce z tego podziału pracy. Czyli neoliberalizm tutaj stawia nacisk zdecydowanie bardziej na kwestie gospodarcze. Niemniej neoliberałowie uważają także, że pewien zakres usług publicznych, takich jak właśnie wspominałem, system ochrony zdrowia i tak dalej, jest dopuszczany. Tutaj powiedzmy w ramach tego nurtu jest pewna dyskusja.
0: A szkolnictwo już rozumiem w prywatnym zakresie.
1: No mówię, to może być w prywatnym zakresie, może być w publicznym zakresie, w każdym wypadku powinno być to zorganizowane w sposób rynkowy, ponieważ tutaj chodzi, to znaczy może być to szkolnictwo opłacane przez państwo, byle pozostało niezależne od państwa i byle pozostało w prywatnych rękach. I to może być zrealizowane chociażby w formie bonu edukacyjnego. W ten sposób realizacji mamy chociażby obecnie w Szwecji.
0: Słuchaj, no mnóstwo jest tych odcieni i gdybyś, no załóżmy, że jednak żyjemy w tym świecie idealnym, czy nie lepiej by było po prostu odejść od systemu partyjnego i skoro mamy już wszyscy te smartfony i to każdy by sobie po prostu, wiesz, głosował tam na tą ustawę za, przeciw, tak jak mu właśnie jego tutaj serce dyktuje. No bo tak jak wiesz, wybieramy sobie na przykład, nie wiem, znajomych, tak? No to jest, wiesz, wiadomo, setki ludzi i wybieramy tam dosłownie garstkę, nie? No a tutaj mamy raptem kilka partii i naprawdę nawet jak jakaś partia mówi, dobra, to mi pasuje, ale potem, no właśnie na przykład ta kwestia ideologiczna wchodzi i mówisz, nie, no nie ma opcji po prostu. No i tak się po prostu bujamy od ściany do ściany.
1: Powiem ci całkowicie szczerze, że nie jestem przekonany co do tego i pozwól, że tutaj odbiję trochę piłeczkę i zadam tobie pytanie. Czy uważasz, że referendum dotyczące tego, czy powinniśmy zabić jakieś bliżej nieokreślone 10% populacji, byłoby w porządku? Czy na wypadek tego, gdyby takie referendum przeszło, rzeczywiście powinniśmy wprowadzić tą ustawę w życie?
0: No tutaj trochę chyba też bijesz do kwestii referendum w kwestii aborcji. Czy też powinniśmy to poddawać?
1: Niekoniecznie tylko w kwestii aborcji. Chodzi mi po prostu o to, że kwestia mariażu liberalizmu z demokracją to jest również temat bardzo skomplikowany. I podstawowe rozróżnienie jest tutaj takie, że dla liberała demokracja nie jest celem samym w sobie. Demokracja jest jedynie środkiem do celu, jakim jest ochrona praw i wolności obywatelskich, czyli tych praw człowieka. Praw człowieka, do których zalicza się właśnie prawo własności, prawo do życia, wolność osobista i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym w sytuacji, w której wola większości byłaby taka, żeby, nie wiem, narzucić nam jakiś faszystowski ustrój, to liberałowie będą temu jak najbardziej przeciwni i liberałowie będą występować przeciwko temu także za pomocą przemocy. Stąd właśnie narodziła się cała koncepcja liberalnej demokracji, na której aktualnie oparta jest w zasadzie cała zachodnia cywilizacja. To znaczy liberalna demokracja to jest taka demokracja, w której oczywiście pewien zakres, powiedzmy, polityki podlega dyskusji, podlega demokratycznemu głosowaniu i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie jednak istnieją pewne nienaruszalne prawa i zasady, właśnie takie jak te prawa człowieka, które mamy zapisane w Konstytucji, które dyskusji już nie podlegają, które są jednoznacznie raz na zawsze rozpoznane w wypadku człowieka przez rozum i nie można ich odebrać, ponieważ tak jak państwo zdaniem liberałów tych praw człowieka nie nadaje, my jako ludzie te prawa rozpoznajemy, że je mamy, ponieważ po to, żeby w ogóle stworzyć jakiekolwiek społeczeństwo, to te prawa muszą już istnieć. Weźmy chociażby prawo własności, po to, żeby w ogóle można było, nie wiem, dokonywać poboru podatków, to najpierw ktoś musi mieć coś na własność, żeby móc to opodatkować, tak? Musimy, zresztą państwo samo w sobie posiada pewną własność, więc musimy najpierw rozpoznać te pewne prawa, które są nienaruszalne i dopiero ten zakres, w którym będziemy decydować demokratycznie, będzie tym, o czym, co będzie dla liberalnego demokraty dopuszczalne. I tutaj ja akurat uważam, że polskie społeczeństwo, jakie takie, nie charakteryzuje się specjalnie dużym poszanowaniem dla liberalnie rozumianych praw człowieka, stąd właśnie nie jestem przekonany, czy liberalna demokracja w nieliberalnym społeczeństwie, znaczy demokracja bezpośrednia w nieliberalnym społeczeństwie przyniosłaby najbardziej pożądane rezultaty, gdzie powtórzę, przez pożądane rezultaty rozumiem poszanowanie praw człowieka, tych praw i wolności obywatelskich. Weźmy tutaj pierwszy przykład z brzegu. Zwróćmy uwagę na to, jak Izraelczycy protestują w sytuacji, w której tamtejsza koalicja rządząca, w której znajdują się partie od prawicy po skrajną prawicę, próbuje majstrować przy tamtejszym Trybunale Sprawiedliwości, czy Sądzie Najwyższym, który pełni funkcję Trybunału Sprawiedliwości. No to Izraelczycy, zdaje się, że wyszło ich w szczytowym momencie 800 tysięcy na ulicę. W kraju, w który ma 9,5 miliona ludzi. Nie wiem, czy pamiętasz, jak to miało miejsce w Polsce, kiedy PiS majstrował przy naszym Trybunale Konstytucyjnym i przy naszym systemie sądownictwa. No to były sobie te marsze KOD-u. Zdaje się, że w szczytowym momencie na kraj wówczas 38,5 milionowy ludzi wyszło po 200 tysięcy, 300 tysięcy. I po chwili dali sobie spokój. No więc to pokazuje pewną istotną różnicę w przywiązaniu właśnie do tych liberalnych wartości pomiędzy naszymi społeczeństwami. Więc podsumowując, nie uważam, żeby w obecnych warunkach demokracja bezpośrednia w Polsce była najlepszym pomysłem.
0: Tutaj łowca filatelistów prosi, żebym cię zapytała, czy bycie wolnościowcem to znaczy bycie liberałem, bo to jest chyba oczywiste, nie? Że te wolności osobiste są podstawą tutaj.
1: Znaczy i tak i nie. Znowu podstawowa kwestia jest taka, jak zdefiniujemy wolność. Jeśli zdefiniujemy wolność właśnie jako brak przymusu, no to tak. Jeśli zdefiniujemy ją w jakiś inny sposób, to nie. Podstawowy problem właśnie w filozofii jest taki, że wszystko absolutnie zależy od definicji.
0: No dobra, to tutaj właśnie...
1: Bo weźmy sobie chociażby, tutaj jest dobre pole do tego, żeby rozwinąć, jak wolność rozumieją konserwatyści. Ponieważ konserwatyści często również określają się opcją wolnościową i tutaj właśnie przez to, że te pojęcia zarówno dla liberała, jak i dla konserwatysty znaczą trochę co innego, no to wywiązuje się cały nasz polityczny spór. Ponieważ jak wspominałem, liberałowie rozumieją wolność jako brak przymusu. Natomiast konserwatyści w naszym kręgu cywilizacyjnym rozumieją wolność jako prawo do czynienia dobra. Stąd właśnie, kiedy zdaniem konserwatystów coś jest jednoznacznie złe, państwo jak najbardziej powinno móc tego zakazać. Problem podstawowy jest tylko taki, że ta etyka, zgodnie z którą konserwatyści uznają, że jest coś jednoznacznie złe, jest kolokwialnie rzecz ujmując oparta na bardzo wątłych podstawach. To znaczy oni uznają sobie, że na przykład jakiś tam niepodważalny porządek społeczny, albo Bóg, albo generalnie konserwatyści zawsze mają jakąś wielką narrację podaną, której oczywiście nie da się objąć rozumem, bo kiedy człowiek się chwilę nad nią zastanowi, to okazuje się, że jest to najzwyklejszy w świecie bullshit, ponieważ kwestia tego, co jest dla mnie dobre, zależy tak właściwie od tego, kim jestem właśnie i jaki mam system wartości. Nie istnieje jeden uniwersalny system wartości, podobnie jak nie istnieje jeden uniwersalny sposób życia, który jest dobry dla każdego. Stąd właśnie to każdy powinien na swoją własną rękę móc wybrać, co jest dobre dla niego i dążyć do tego, żeby osiągnąć szczęście na swój własny sposób. Niestety, no konserwatyści tego nie rozumieją i chcą zmusić wszystkich do tego, żeby podążali oni za dobrem w tym właśnie kierunku, który oni tu uważają, czyli żeby byli prawdziwi wolni. Czy więc konserwatystów można uznać za wolnościowców? No jeśli przyjmiemy ich definicję wolności, to jak najbardziej tak. Jeśli jednak spojrzymy na to z perspektywy liberalnej, no to się okazuje, że nie. Podobnie jeśli przyjmiemy konserwatywną koncepcję wolności i przełożymy ją na liberałów, okazuje się, że liberałowie również nie są wolnościowcami, ponieważ chcą oni dawać społeczeństwu dostęp do różnych środków, które sprawiają, że demoralizują to społeczeństwo, takich jak, nie wiem, hazard, prostytucja, czy różne środki psychoaktywne, które są sprzeczne z tą ich koncepcją dobra, tak?
0: Ja myślałam kiedyś, dalej tak myślę, że jednoznacznie złe jest bicie dzieci i już myślałam, że tutaj jakby w tej kwestii w Polsce, nawet w prawie mamy tutaj zapisane.
1: Tak, i Polska tutaj jest jednym z bardziej liberalnych krajów pod tym kątem, ponieważ jeśli spojrzymy sobie chociażby na Kanadę, to w Kanadzie wciąż bicie dzieci jest legalne.
0: No właśnie, no i tutaj tak, wiesz, no taka fajna przemiana, myślę, że właśnie na przestrzeni, nie wiem, tych 30 lat się odbyła, bicie dzieci zostało.

0: osobą przysługują, w tym właśnie autonomia ich ciała, które to stanowi ich własność. Jako że to właśnie ciało stanowi ich własność, no to nikt nie ma prawa tej własności naruszać, także ich rodzic. Myślę, że tutaj kwestia jest dość jasna. Tak. Sławomir Mentzen jednak, jak powtórzę, określa się mianem wolnorynkowego konserwatysty, a nie liberała. I jeśli chodzi o to, no to jego argumentacja tego, żeby legalizować bicie dzieci, osadza się właśnie na gruncie konserwatywnym. To znaczy, że jest to głęboko zakorzenione w polskiej tradycji. Więc no, myślę, że z punktu widzenia liberalizmu nie ma tutaj żadnej kontrowersji. Co swoją drogą jest bardzo zabawne, bo jako że mam właśnie ze Sławomirem Mentzenem pewnego wspólnego znajomego, od którego słyszałem, że on raczej osobiście na swoje dzieci chucha i dmucha bardziej niż je bije, więc myślę, że to jest raczej jedynie próba przypodobania się jego własnemu konserwatywnemu elektoratowi, a nie coś, co Sławomir Mentzen praktykuje samodzielnie.
1: No tutaj właśnie zawsze mnie to fascynuje, że tak bardzo tym konserwatystom zależy, żeby każdy zarodek na pewno się tutaj narodził, ujrzał światło dzienne, po to, żebyśmy potem właśnie mogli go traktować tak, jak nam się tam podoba.
0: Znaczy, właśnie kwestia przerywania ciąży tutaj, to oni w drugą stronę zarzucają nam, że jesteśmy za zabijaniem nienarodzonych dzieci, ale kiedy już to dziecko się narodzi, to można mu, nie wiem, obciąć siusiaka podczas tranzycji płci, czy właśnie...
1: No.
0: Może, nie wolno już wtedy na niego chucha, w sensie nic mu zrobić, więc to działa w dwie strony ten argument. I to kwestia jest taka problematyczna, że no my nie mamy wspólnej antropologii wciąż jako liberałowie. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć no, na pytanie, kim jest człowiek, kto jest osobą, nie? I komu przysługują te prawa w dużej mierze. Do tego konserwatyści, jako że w dużej mierze opierają się po prostu no, w naszym kręgu cywilizacyjnym na chrześcijaństwie i na swojej religii, no to dla nich sprawa jest bardzo prosta. To znaczy, no, człowiekiem jest tutaj każdy, kto przynależy do tego homo sapiens. Tak? Z drugiej strony, jeśli sobie spojrzymy na inne religie, chociażby na Żydów, gdzie z judaizmu, przypominam, chrześcijaństwo się wywodzi, no to Żydzi uważają, że do 40 dnia ciąży, no to tak właściwie nie można mówić o dziecku w łonie matki, że jest to coś dziecko podobnego. I tam jeśli to się usunie, to tak w zasadzie nic strasznego się nie stanie, nie? Tak więc no, co kraj to obyczaj, co kultura to obyczaj. No, nie będziemy tutaj już wchodzić w skrajności w trzecią stronę, czyli nie wiem, jakieś Sparta czy inny starożytny Rzym, gdzie ojciec miał w ogóle prawo do tego, żeby zabić swojego potomka zaraz po urodzeniu, więc no...
1: Tutaj chciałabym się zapytać jeszcze o kilka takich kwestii, powiedzmy takich gorących tutaj na tym naszym rynku lewicowo-prawicowym, a mianowicie tutaj właśnie ciągle bym taki pociągnęła ten temat prawa pracy. No na przykład tutaj partia Razem już od wielu lat postuluje skrócenie tego tygodnia czasu pracy do 35 godzin, tak jak może jest to we Francji.
0: We Francji tego nie ma, z tego, zdaje się, że Francuzi tego, z tego zrezygnowali i obecnie tydzień pracy we Francji wynosi 38 godzin, jak mnie pamięć nie mieli.
1: Okej, tak, na pewno masz rację. No ale właśnie, czy ten kult pracy tutaj u konserwatystów to liberałowie też podzielają? Co jest ważniejsze, praca sama w sobie, czy po prostu produktywność?
0: Znaczy, ja myślę, że to jest trochę fałszywa dychotomia do pewnego stopnia. To znaczy, no, praca, produktywność w dużej mierze jest pochodną pracy, tego się nie da ukryć, ale jednocześnie sam w sobie to mamy katolickie to ora et labora, praca i modlitwa, cały ten kult zamęczania się, ciężkiego pracowania, generalnie no, katolicyzm w dużej mierze ma taką swoją martyrologię cierpienia do dużego stopnia i myślę, że to z tego bierze się to umiarkowanie ciężkiej pracy i całej reszty. Podczas kiedy liberalizm ma do tego w gruncie rzeczy podejście pragmatyczne. Liberalni ekonomiści, mimo że jak wspominałem, no, z ekonomii nie można wyciągać sądów na temat tego, jak być powinno, należy dodać do tego jeszcze pewien system wartości. No a system wartości liberałów jest bardzo prosty. Każdy powinien dążyć sobie do szczęścia na swój własny sposób. Jeśli więc szczęścia dla kogoś jest zachorowywanie się na śmierć, ponieważ nie wiem, jest pracoholikiem i albo nie wiem, ma taką ambicję, żeby stworzyć jakąś największą firmę na świecie.

0: No to bardzo proszę, ale mam wrażenie, że zdecydowana większość ludzi no jednak pracuje po to, żeby żyć, a nie żyje po to, żeby pracować. I tutaj znowu jednym z podstawowych założeń ekonomii jest to, że praca jest dla człowieka przykrością i stara się on tą pracę minimalizować i maksymalizować swoją przyjemność, swój czas wolny. W związku z tym potrzebujemy, żeby ta praca była na tyle efektywna, żeby no, była w stanie nas utrzymać na takim poziomie, na jakim chcemy. Tak więc sam w sobie kult ciężkiej pracy dla ciężkiej pracy jest bezsensowny. Praca ma przynosić efekty, a nie, no, weźmy tutaj pierwszy przykład z brzegu. Zdecydowanie człowiek się bardziej napoci i napracuje, kiedy będzie musiał wykopać kilometrowy rów przy pomocy łyżeczki. Myślę jednak, że dużo bardziej efektywne byłoby, gdyby zrobił to przy pomocy, nie wiem, koparki, mimo że zdecydowanie mniej pracy musiałby w to włożyć. No tylko, że tutaj przechodzimy do kolejnej kwestii, czyli do tego, co nam sprawia, że praca jest bardziej efektywna. Tym, co sprawia, że praca jest bardziej efektywna, jest w dużej mierze kapitał. I to dzięki akumulacji kapitału możemy wydajność naszej pracy maksymalizować. No, ten przykład z łyżką i koparką jest pierwszy z brzegu. No, łyżka kosztuje powiedzmy złotówka, koparka kosztuje jakieś dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy złotych i skądś to musi się wziąć. No a kapitał siłą rzeczy, czy tego chcemy, czy nie, bierze się z oszczędności, które to oszczędności muszą również pochodzić z pracy, z jakiegoś produktywnego wysiłku, który wytwarza nam jakieś dobra i dopiero nadwyżki tych dóbr możemy przeznaczyć na to, żeby oszczędzać. Natomiast te oszczędności na to, żeby zwielokrotnić wydajność naszej pracy, co z kolei przełoży się na to, że będziemy mogli mniej pracować w przyszłości. Postulowany przez partię Razem postulat, żeby skrócić ten tydzień pracy do 35 godzin, tak naprawdę wydłuży naszą drogę do tego, żeby zakumulować naszego kapitału na tyle dużo, żeby nasza praca była na tyle wydajna, żebyśmy mogli być tak wydajną gospodarką, jak te gospodarki zachodnie, jak tutaj chociażby przytoczona przez ciebie Francja. Ponieważ jeśli zajrzymy sobie w statystyki na OECD, no to jest organizacja zrzeszająca państwa, rozwinięte państwa zachodnie, no to się okaże, że tam godzina pracy Polaka to jest wkład do PKB rzędu jakiegoś 16,5 dolara, jeśli mnie pamięć nie myli, natomiast godzina pracy Norwega oscyluje w okolicach 100 dolarów i to właśnie nie przez to, że Polak jest jakiś istotowo gorszy, tylko przez to, że w Norwegii jest więcej tego kapitału. Tak więc no ja osobiście uważam, że lepiej dążyć do tego, żeby akumulować tego kapitału jak najwięcej i osiągnąć jednak ten poziom Europy Zachodniej, a nie robić to powiedzmy jakiś head start i próbować to omijać na siłę. Ja zresztą kiedyś znalazłem takie dobre porównanie, że lewicowe pomysły na politykę gospodarczą to jest trochę szukanie exploitów. To znaczy, że a może tutaj coś rzucić, a może to jakoś usprawdzić, no fajnie. No i właśnie tego szukanie, żeby było tego jak najmniej tej przykrości już jak najszybciej. No ale bardzo przepraszam, niestety tak się nie da. Oczywiście możemy próbować ściągać kapitał z zagranicy, to znaczy zachęcać innych ludzi do tego, żeby inwestowali w naszym kraju, no ale aktualnie nie jest to specjalnie atrakcyjne miejsce do tego. Poza tym to nigdy nie zastąpi nam własnych inwestycji krajowych, ponieważ znowu wtedy te nadwyżki i renta kapitałowa nie pozostanie w rękach naszych obywateli, którzy będą mogli to reinwestować, a powiedzmy właśnie obywateli Niderlandów czy Wielkiej Brytanii, czy Stanów Zjednoczonych, którzy tutaj zainwestują i tym samym te zyski będą mogli oni sobie wydawać i konsumować u siebie w kraju, a niekoniecznie u nas, co nawet z takiego narodowego punktu widzenia właśnie nie jest specjalnie zjawiskiem pożądanym. Jeśli natomiast chodzi o odgórne regulowanie prawa czasu pracy, no to jestem temu przeciwny. Uważam, że każdy powinien samodzielnie zdecydować o tym, ile sobie pracuje w ciągu tygodnia. Dobry przykład to jest chociażby właśnie Niderlandy, które przetoczyłem przed chwilą. W Niderlandach nie ma odgórnych regulacji dotyczących tego, ile powinien wynosić ten czas pracy. No i tam istnieją firmy, w których ludzie pracują po 44 godziny w tygodniu, są też takie, w których pracują po 38-36. No i jakby.
1: Powiedziałeś coś takiego, że jak ktoś chce się zaharować na śmieć, to niech się zaharowuje. Czyli rozumiem, że uważasz, że jak ktoś ma ochotę robić nie wiem, 50 godzin nad godzin w tygodniu, to proszę bardzo.
0: No to nie jest moje życie, nie? Ja nie ja będę żył z konsekwencjami tych wyborów. Nie wiem, dlaczego miałbym przekładać swój własny system wartości na innego człowieka.
1: Słuchaj, teraz jest taki gorący temat tej sztucznej inteligencji, że ona nam tutaj wszystkim pracę pozabiera i o matko, i tutaj przejmuje kontrolę. No i tam Elon Musk tam z innymi jakimiś, wiesz, no tam powiedzmy tuzami tej Doliny Krzemowej, oni postulują, żeby na pół roku wstrzymać tutaj rozwój tej sztucznej inteligencji, żeby po prostu się zastanowić, w którą to stronę ma zmierzać i tak dalej, żeby to jakoś ogarnąć, nie wiem, czy ze strony jakiejś prawnej i tak dalej. Co ty na ten temat sądzisz? Czy to znaczy, ma jakiś sens?
0: Nie mam tutaj specjalnie poglądów dotyczących sztucznej inteligencji. Z tego co wiem, to co obecnie nazywamy sztuczną inteligencją, czyli ChatGPT i tak dalej, nie jest w istocie żadną inteligencją, a są to jedynie wyuczone modele językowe, które bezmyślnie powtarzają teksty po tym, jak przeanalizowały one określoną ilość tych tekstów. Tak więc no, mówię, inteligencja to jest raczej średnia, żeby nie powiedzieć, że żadna, jak ma to miejsce w rzeczywistości. Nie wiem, jaki będzie miała ona specyficznie wpływ na nasz obecny rynek pracy. Wiem jedynie, że historycznie rzecz ujmując, bardzo wiele mieliśmy takich ruchów, które przestrzegały nas przed tym, żeby tylko... sięgnę tutaj sobie po książkę, którą mam pod ręką, czyli Ekonomię w jednej lekcji Henry'ego Hazlitta. Henry Hazlitt przywoływał nam na przykład maszyny parowe i tego, jakie były skutki jej wprowadzenia w przemyśle tekstylnym w Wielkiej Brytanii. Pierwotnie ci ludzie, którzy tam... Przepraszam, to nie była ta maszyna parowa, tylko zaawansowana maszyna tkacka. No to ci pierwotni tkacze, którzy to sobie tam robili ręcznie na jakichś prymitywnych narzędziach, narzekali, że to zabierze nam pracę. Dochodziło do sytuacji, w której grupy ludzi po prostu chodziły i niszczyły w fabrykach tego typu urządzenia po to, żeby nie zabierały im ich więcej pracy. No i jak się sytuacja skończyła? W ciągu kilkudziesięciu lat sektor tekstylny wzrósł w Wielkiej Brytanii wielokrotnie, ponieważ jednocześnie wraz z tym, jak zwiększyła się produkcja tekstyliów, zwiększyła się także konsumpcja tekstyliów. To znaczy ludzie przestali mieć dwa, trzy zestawy ubrań, a zaczęli mieć tych zestawów ubrań 7-8, no bo tak naprawdę to o takich ilościach w tamtych czasach mówimy. Czyli wraz z tym, jak zwiększyła się produkcja, zwiększyła się także konsumpcja, ponieważ obniżyły się ceny i towary te stały się bardziej dostępne. I jak najbardziej istniała niestety taka klasa ludzi poszkodowanych, którzy nie nadążali za tym postępem i którzy przez to, że utracili tą swoją dobrze płatną pracę, powiedzmy na poziomie tej klasy średniej, no bo taką w gruncie rzeczy miał pozycję rzemieślnik wówczas, no ale jednocześnie utworzyło to całe mnóstwo całkiem dobrze płatnych, no nie najlepiej, ale całkiem dobrze płatnych miejsc pracy w przemyśle już takim z prawdziwego zdarzenia fabrycznym. Tak więc myślę, że jeśli o to chodzi, to wraz z rewolucją dotyczącą tak zwanej sztucznej inteligencji będziemy obserwowali coś podobnego. Czyli oczywiście te tuzy z Doliny Krzemowej będą się temu sprzeciwiać, ponieważ tak jak wówczas rzemieślnicy byli tą klasą średnią oburzoną, że zabiera się im w miejsca pracy, tak obecnie programiści są tą oburzoną klasą średnią, która sprzeciwia się temu, że zabiera się im miejsca pracy. Jeśli jednak zwrócimy uwagę na to, jak drogie były dotychczas oprogramowania jakieś specjalistyczne, które mogły zwielokrotnić wydajność pracy w innych sektorach, no, potrzebny był właśnie kapitał do zainwestowania tego. Jeśli zobaczymy sobie na to, że ten nowy ChatGPT-4 jest w stanie tak naprawdę pisać programy na podstawie zdjęć, jakie pokażemy na kartce, no to okaże się, że zyski ze zwielokrotnienia wydajności w pozostałych sektorach będą po prostu wyższe niż straty tych poniesionych ludzi. A że zostali w tyle, no to jest to zdecydowanie bardzo przykre. Myślę, że należałoby w jakiś sposób pomóc tym ludziom w przekwalifikowaniu się, tak żeby nie zostali w tyle i żebyśmy nie ponosili tak dużych kosztów społecznych. No ale nie znaczy to, że należy się temu sprzeciwiać.
1: No mi bardziej chodziło, wiesz co, o tą kwestię wstrzymania jakby rozwoju tej sztucznej inteligencji.
0: No to jest głupota, mówię. To są ruchy neoludystyczne, które chcą nas zapóźniać technologicznie w imię swoich zysków. No, nic dziwnego, że firmy z branży technologicznej są przerażone tym, że produkt, który może zastąpić ich pracę w dużej mierze.
1: Ale dobrze, że tutaj o tych początkach właśnie powiedziałeś z branżą włókienniczą, no bo teraz to już ten rynek fast fashion to jest, osiągnął takie rozmiary, no, że mówi się, że też bardzo przyczynia się tutaj do zanieczyszczenia środowiska, że wiesz, kupujemy jakieś t-shirty tylko na raz, na dwa razy i mnóstwo tutaj zasobów przy tym jest marnowanych. I chciałam się właśnie tutaj ciebie jeszcze podpytać, no bo mamy też taki właśnie zielony liberalizm i jeżeli liberałom zależy na maksymalizacji tej wolności osobistej, to czy właśnie do tej wolności osobistej włączamy też prawo właśnie do czystego powietrza, dostępu do czystej wody i tak dalej? Jak tutaj godzić
0: to
1: właśnie...
0: Prawo dostępu do czystego powietrza, czy prawo dostępu do czystej wody, jak to wspomniałaś, to zwróć uwagę na to, że są prawa pozytywne, które jak poczyniłem pewną dystynkcję pomiędzy tymi wolnościami od i wolnościami do, wolnościami pozytywnymi i wolnościami negatywnymi, z pozoru są przypisywane jedynie tym liberałom, powiedzmy lewicowym, którzy właśnie starają się na tym, żeby stworzyć człowiekowi jak największe warunki do samorozwoju. Jeśli jednak spojrzymy głębiej na stanowisko liberałów, tych prawicowych, którzy nie chcą, żeby im nikt ograniczał ich wolności, no to okaże się, że z tej pozycji również możemy bronić tutaj postaw ekologicznych, tylko że trochę na innej podstawie. No bo zastanówmy się tak, zanieczyszczenie powietrza. Czym w istocie jest zanieczyszczenie powietrza? Jest to niczym innym jak emisją jakichś cząsteczek, które szkodzą ludziom do atmosfery. I proszę powiedzieć mi w tym momencie, czym istotowo różni się takie stopniowe podtruwanie tych ludzi właśnie przy pomocy tych substancji od zatruwania ich, nie wiem, cyjankiem, czy od jakiegoś ataku gazem musztardowym. No istotowo nie różnią się niczym, tak naprawdę to jedyne co ich różni między sobą to powiedzmy poziom natężenia tej szkodliwości, to znaczy no ten gaz musztardowy zabije od razu, natomiast takie badziewie będzie zabijało cię powoli. Tak więc wywodząc się właśnie z tej zasady agresji, okazuje się, że również na gruncie liberalnym, tym prawicowego liberalizmu możemy bronić polityki proekologicznej. Tylko że ta polityka proekologiczna w wypadku tym powiedzmy prawicowo-liberalnym będzie wyglądała trochę inaczej niż w przypadku tego lewicowego liberalizmu. To znaczy my nie będziemy naciskali na to, żeby to, tego wszystkiego zakazywać i emisji i tak dalej, tylko żeby naprawiać szkody, które się w ten sposób czyni. A że jest to drogie, no to bardzo mi przykro. No to podejrzewam, że nie wiem, jak mi ktoś złamie rękę, to koszty leczenia tej mojej ręki również będą drogie, no ale to nie jest argument za tym, żeby ktoś nie płacił mi tego, tylko żeby nie łamał mi rąk. Analogicznie w ten sposób, jeśli nałożymy na to jakieś ograniczenia na tych producentów, no to będą oni dążyli do tego, żeby minimalizować szkodliwy wpływ na środowisko swoich produktów. To znaczy prawicowy liberalizm postrzega to kwestie ekologiczne nie tyle jako kwestię jakąś ekologiczną i kolejne zagrożenie, które jest nie do przeskoczenia, tylko jako kolejną, powiedzmy, zagrożenie natury przemocowej i tutaj nasza etyka przekłada się dokładnie na tej samej zasadzie jak na do wszystkiego innego. Istnieje jednak taka grupa libertarian, o libertarianach może wspomnimy sobie trochę pod koniec, którzy uważają, że tak jak wspominałem na początku, jako że rozpoznajemy te prawa przy pomocy prawa człowieka przy pomocy rozumu, które są immanentnie wpisane w naszą naturę, tak twierdzą oni, że te emisje spalin i cała reszta jest immanentnie wpisana w ludzką naturę i w związku z tym nie powinniśmy za to karać. No ja osobiście się z tym nie zgadzam, to znaczy no, naturalnie to te wszystkie rzeczy raczej leżą sobie po prostu w ziemi, a poza tym nie uważam, że to wszystko co jest naturalne jest dobre. Uważam, że właśnie to co człowieka czyni tak naprawdę człowiekiem i osobą sensu stricte to to, że jest się w stanie za pomocą rozumu wznieść ponad swoją własną naturę. Czyli, że nie musimy robić tego wszystkiego, co jest w zgodzie z naszą naturą, tylko właśnie wykroczyć ponad to dokonywanie agresji chociażby. No bo jeśli sobie właśnie spojrzymy na ten stan natury, stan zwierząt i tak dalej, no to one rzeczywiście się wszystkie nawzajem zżerają, mordują i tak dalej, i tak dalej. Ale w tą stronę chyba iść nie chcemy, się zgodzisz, myślę.
1: Tak, słuchaj, tutaj mówiliśmy o tej kwestii tego zboża z Ukrainy, a chciałabym jeszcze tak właśnie liberalnie popatrzeć na kwestię samej wojny w Ukrainie, no bo wiadomo, ważne, żeby taki konflikt zakończył się jak najszybciej. Ale no, część głosów jest też takich, że z takich katastrof, nieszczęść, tak, można też jakieś gospodarcze tutaj pozytywy wyciągać, tak, no bo przecież tam trzeba będzie, jakieś firmy polskie będą mogły coś potem budować i z tego jakąś korzyść odniesiemy.
0: Znaczy, powiem w ten sposób, zależy z czyjej perspektywy na to patrzeć. Jeśli patrzymy na tą wojnę w Ukrainie z perspektywy całego świata, to świat zdecydowanie na tej wojnie w Ukrainie ubożeje i to bardzo. Przede wszystkim dlatego, że powiem to w ten sposób. Nasz patron, Fryderyk Bastiat właśnie, napisał w tym temacie bardzo swój słynny esej na temat historii o zbitej szybie. To znaczy, że historia leciała mniej więcej w ten sposób, że istniał sobie piekarz, który miał piekarnię, następnie przyszedł facet, zbił mu tą szybę przy pomocy kamienia, następnie zebrał się tłum gapiów, który powiedział, że oczywiście dla tego piekarza stała się wielka tragedia. Ale przecież to bardzo dobrze z punktu widzenia gospodarczego, no bo dzięki temu, że ta szyba jest zbita, teraz szklarz będzie miał pracę i będzie mógł to wstawić i tak dalej, i tak dalej. I z tego punktu widzenia, no to jak najbardziej. Gospodarka się będzie w cudzysłowie kręcić, szklarz będzie musiał to wstawić i będzie musiał za to zapłacić piekarz. Tylko, że problem pojawia się taki, że pieniądze przeznaczone na to, że żeby wstawić tą szybę, w innym wypadku nie zniknęłyby magicznie, to znaczy nie zniknęłyby one w jakiś sposób z obiegu gospodarczego, w innym wypadku po prostu piekarz wydałby te pieniądze na co innego, to znaczy mógłby sobie za to kupić jakiś, nie wiem, nowy garnitur, nowe buty i tak dalej, i tak dalej. Tak więc w sytuacji, w której mamy tą szybę zbitą i ktoś ją musi wstawić, jako społeczeństwo zyskaliśmy no, nową szybę, naprawienie szkody. Natomiast w sytuacji, w której ta szyba nie zostałaby zbita, no to społeczeństwo zyskałoby nowy garnitur, mając jednocześnie tą szybę, czyli jako całość bylibyśmy bogatsi. Niestety jednak tego garnituru, którego sobie ten nasz kochany piekarz nie kupił, nie widać, natomiast wstawioną nową błyszczącą szybę jak najbardziej widać. I to jest właśnie ten podstawowy problem, co widać i czego nie widać w gospodarce. Przekładając to na wojnę w Ukrainie, okazuje się, że znowu, po to, żeby ta wojna mogła się toczyć, no to zużywane jest całe mnóstwo rzadkich zasobów. Zużywane jest całe mnóstwo stali, zużywane jest całe mnóstwo paliwa, zużywane jest wreszcie całe mnóstwo ludzkich żyć, które należą do tych osób, które mogłyby w innym wypadku, nawet tak mówię, z czysto egoistycznego punktu widzenia, to pracować i tym samym produkować potrzebne rzeczy, które moglibyśmy później nabywać, czyli poszerzać tą pulę światowego bogactwa. Natomiast obecnie muszą oni w bezproduktywny sposób siedzieć w okopie i konsumować te wszystkie rzeczy, te całe maszyny wojskowe i tak dalej, na które to zasoby mogłyby w innym wypadku pójść na coś bardziej produktywnego, czyli no nie wiem, na jakieś smartfony, samochody osobowe, szkoły, szpitale, po to, żeby płacić pensje nauczycielom i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że to, że ta sytuacja wygląda w ten sposób, to powtórzę, jest tragedia jak najbardziej dla całego świata. Nie znaczy to jednak, że my jako kraj nie możemy na to zyskać, ponieważ ty tutaj wspomniałaś na temat tych możliwości odbudowy. Polska może w tym wypadku wcielić się w rolę tego szklarza wstawiającego zbitą szybę. No z punktu widzenia tego szklarza wstawiającego zbitą szybę, jak najbardziej taka sytuacja jest zbawienna, w której ludzie chodzą i je zbijają. Niemniej uważam, że wciąż pozostaje to głęboko nieetyczne, żeby w sensie, żeby to robić, żeby wywoływać wojny tylko po to, żeby to odbudowywać. Tak więc tutaj znowu mamy ten podstawowy konflikt interesów. Jeśli ktoś patrzy na to z perspektywy praw człowieka, z perspektywy indywidualistycznej, to jak najbardziej możemy rozpoznać to, że no, Ukraińcy są ludźmi takimi samymi jak wszyscy inni i zasługują na to, żeby sobie po prostu w spokoju żyć, produkować i konsumować. Natomiast z punktu widzenia interesu tego nacjonalistycznego, no to może być w interesie jakiegoś państwa po to, żeby wywoływać tam konflikty i następnie czerpać korzyści gospodarcze z odbudowy.
1: Mamy tutaj na linii Tomisia z USA, kraju, który właśnie jest takim prowodyrem też często uważanym, co wywołuje liczne konflikty. Hej Tomisiu, z jakim pytaniem dzwonisz?
2: A, witam, witam. Nie, wiesz co, nie mam żadnych konkretnych pytań, ale wydaje mi się, że libertarianizm i komunizm troszeczkę mają wspólnych cech, bo to są takie trochę ideologie nie do końca... no to są takie ideologie, które w praktyce się rzadko można je w praktyce, że tak powiem, praktykować. Trochę nie po polsku. To są trochę takie łudne dla mnie ideologie. Nie wiem, czy gość może się do tego odnieść.
0: Znaczy, mówisz libertarizm. Masz na myśli liberalizm czy libertarianizm? Bo w zależności od tego to moja odpowiedź będzie zupełnie różna, bo te ideologie, mimo że libertarianizm wyrasta z liberalizmu, to nie poruszyliśmy tej kwestii, to ostatecznie są zupełnie różne.
2: No, libertarianizm wyrasta z liberalizmu, bo to jest od francuskiego liberté, tak? Coś takiego.
0: Łacińskiego możesz... jeszcze libertas, tu nie chodzi
2: tak, o... Tak, libertas, ale czy możesz na przykład mi powiedzieć, bo rozumiem, że neolibertarianizm, tak? To jest to, co wyznajesz.
0: Nie poruszałem tutaj tematu neolibertarianizmu, który jest zupełnie inną rzeczą. W sensie pytasz o liberalizm czy libertarianizm w ten sposób.
2: Dobra, no to neoliberalizm. Czy to jest po prostu oparte na takim klasycznym liberalizmie?
0: Tak.
2: Co według ciebie to neo zmienia?
0: Neo to znaczy, że to oznacza, no mówiłem to chyba podczas naszej prywatnej rozmowy jeszcze zanim zaczęliśmy, to znaczy... Neoliberalizm sprzedawał się wszystkim jako powrót do tego starego, dobrego, klasycznego liberalizmu, powiedzmy z jego początków, tego, jak mówiłem, który się skończył wraz z Johnem Stuartem Millem, czyli do tego liberalizmu laissez-faireistycznego. Problem jest jednak taki, że liberalizm miał te swoje nurty tak naprawdę od zawsze i w ramach tego liberalizmu klasycznego mamy chociażby Adama Smitha, który popierał publiczne szkolnictwo, mieliśmy także Thomasa Paine'a, który popierał chociażby zasiłki dla bezrobotnych. Neoliberałowie jako tacy, budowali sobie jednak mit wokół tego, że oni powracając do tego czystego, wolnego rynku do pewnego stopnia przywracają ten liberalizm, który panował kiedyś.
2: Czyli jeżeli bierzesz teraz pod uwagę tą wersję globalistyczną, czyli jak to możesz wytłumaczyć? Czyli to jest taki neoliberalizm globalistyczny, czyli...
0: Stawiający na globalny handel, na znoszenie międzynarodowych barier celnych. Tutaj neoliberalizm ma taki bardzo duży nacisk na kwestie międzynarodowe w swojej doktrynie.
2: Zobacz na przykład w tym punkcie się tu zatrzymam, ile tutaj się sprzeczności od razu tworzy, bo neoliberalizm czy liberalizm, on zakłada w sumie szereg różnych wolności, tak? A teraz jak na przykład weźmiesz to takie pojęcie globalistyczne, gdzie każdy kraj próbuje w taki sposób działać, no wiadomo, że każdy kraj działa na swoją korzyść, a nie niekorzyść, tak? Czyli tutaj się już automatycznie tworzą sprzeczności z tym, że... I tak samo na przykład podejście libertarian, tak? Libertarian czy neolibertarian do wojny. Oni są przeciwko wojnie, przeciwko
0: zbrojeniu się. Nie, neolibertariani akurat są za wojną i to ich różni od głównej nurtu libertarianów.
2: I wiesz, tutaj na przykład jest... mi się wydaje, że tutaj jest dużo takich rzeczy, gdzie właśnie to pojęcie traci taki troszeczkę swój sens.
0: Tutaj właśnie...
2: No dobra, no dam ci się wypowiedzieć.
0: Cieszę się, że to poruszyłeś, ponieważ jest to bardzo słuszna uwaga, że generalnie mogę powiedzieć, w dużej mierze tak jest, jak ty mówisz, tylko kluczem do zrozumienia całości jest to, że kiedy cały świat postępuje w duchu liberalizmu, to ostatecznie wszyscy wychodzą z tego bogatsi. To znaczy w świecie bez wojen, w świecie bez jakichś zbrodni i tak dalej, i tak dalej. Te korzyści gospodarcze, o których ja mówiłem wcześniej, również jak najbardziej występują. Te korzyści społeczne także występują, to jest akurat kwestia dość oczywista, tylko że w tych korzyściach uczestniczy zdecydowanie więcej ludzi niż w innym wypadku. No wróćmy do tej wojny w Ukrainie. To fajnie, że Polska sobie, nie wiem, zwiększy PKB, mówię tutaj obrazowo i to maksymalnie upraszczam o 2%, no ale jednocześnie tutaj Ukrainie spadnie o 40%. Tymczasem gdyby takie polityki nie było prowadzone i wszystkie państwa na świecie prowadziłyby taką politykę właśnie wolnościową i dotyczącą globalnego handlu, no to PKB całego świata mogłoby wzrosnąć wtedy o 60%, dajmy na to. Czyli kluczem do zrozumienia tego jest to, że suma korzyści z prowadzenia liberalnej polityki gospodarczej przewyższa straty, w sensie przewyższa zyski, które możemy zrealizować stosując protekcjonistyczną politykę gospodarczą i stosując właśnie ten, jak ty mówisz, formy imperializmu. I to jest jakby, to są już kwestie czysto naukowe dotyczące nauki, jaką jest ekonomia, więc mogę ci tutaj po prostu podesłać w tym temacie badania, bo to akurat było dość dobrze opracowane i to jest dość dobrze, ma dość solidne teoretyczne podstawy. I praktyczne też, ponieważ żyliśmy mniej więcej w takim świecie no, przez kawał czasu i ten, mimo że nie było pod tym kątem idealnie, to jednak tego liberalizmu do pewnego momentu było zdecydowanie więcej i się z czasem go poszerzała ta ilość, wraz z tym jak jego ilość się poszerzała, to poziom bogactwa całego świata rósł.
1: No dobra, więc... ale powiedziałeś, że w idealnym świecie takim, gdzie wszyscy by się tymi liberalnymi ideami kierowali, gdzie nie byłoby wojen, wszyscy by się bogacili i tak dalej. No ale dobra, jeżeli jeżeli my działamy liberalnie, a inne kraje działają właśnie protekcjonistycznie, no to jesteśmy na przegranej pozycji, tak?
0: To, może... to zależy. W sensie, no zwróć uwagę na to, jakie mogą stosować praktyki protekcjonistyczne. Mogą stosować cła importowe, ale klucz to jest do zrozumienia, że te cła importowe to jest tak naprawdę coś, co oni przesuwają między sobą, no bo bardzo fajnie, my nie sprzedamy jakiejś rzeczy. Pytanie tutaj kluczowe jest takie, czy my coś bardziej potrzebujemy sprzedać, czy oni bardziej potrzebują coś kupić, nie? To ostatecznie to oni jako konsument tego dobra finalnego będą mieli coś drożej, a stosowanie protekcjonizmu po to, żeby pobudzać swoją rodzimą produkcję, co do zasady ma jedną zasadniczą właściwość, to znaczy nie działa. To doskonale pokazał przykład przemysłu komputerowego w Brazylii, gdzie w latach 60. czy 70. Brazylia stosowała bardzo duży protekcjonizm, jeśli chodzi o komputery, twierdząc, że będzie to przyszłościowa branża. No i nie da się ukryć, że się nie pomylili, ponieważ branża komputerowa była przyszłościową branżą. Tylko co z tego, skoro te brazylijskie protekcjonistyczne rozwiązania doprowadzały do tego, że brazylijskie komputery były kilkukrotnie droższe niż wreszcie, no bo wiadomo, że musieli oni je produkować na własną rękę bez tych dobrodziejstw światowej gospodarki, jak i były zapóźnione względem standardu na rynku o około 2 lata, ponieważ uwaga, wraz z tym jak Brazylia wprowadziła te swoje rozwiązania, no to tak się jakoś dziwnie składało, że poszczególne firmy nie chciały się dzielić swoimi rozwiązaniami technologicznymi, skoro i tak nie mogły ich wykorzystać na brazylijskim rynku. Jaki był efekt? Większość komputerów w Brazylii, około 60-70%, to były po prostu komputery z przemytu, czyli te komputery no, z pozostałych części świata, sprowadzane pomimo tych ceł, bez ceł. No a Brazylia zrezygnowała wreszcie z tego pomysłu jako kretyńskiego.
1: No dobra, ale to są takie dobra, powiedzmy, komputer, no mogę, nie mogę kupić, to nie jest takie mi powiedzmy aż, no w dzisiejszych czasach może bardzo potrzebne, ale chciałabym się ciebie zapytać o takie rzeczy typu na przykład, nie wiem, wodociągi, tak? No tutaj, wiesz, ciężko moim zdaniem pozwolić na taki totalny flow kapitału i nie wiem, niech po prostu, wiesz, wolna Amerykanka, i prywatne wodociągi i takie sprawy.
0: Ja się co do zasady zgodzę, tylko zwróć uwagę na to, że w większości obecnych miast na świecie wodociągi były poprowadzane przez państwo, to znaczy przez władze samorządowe. Bo co prawda pierwsze sieci wodociągowe były podprowadzane właśnie przez prywatne firmy, podobnie jak miało to miejsce w wypadku tramwajów czy torów kolejowych i tak dalej, no ale obecnie zostało to rzeczywiście scentralizowane przez państwo. Tylko że no właśnie do tego pije, czyli że cały ten system został obciążony w cudzysłowie tym grzechem pierworodnym państwowej ingerencji, czyli no fajnie, że to jest takie scentralizowane i tak dalej, tylko ta centralizacja nie powstała w warunkach wolnego rynku, a w warunkach właśnie państwowego monopolu, więc przepraszam bardzo, o czym my mówimy. I dlaczego mamy przewidywać, że w warunkach wolnej konkurencji i wolnego rynku również dojdzie do takiego scentralizowanego monopolu? Raczej nie, raczej mechanizmy konkurencji rynkowej sprawiają, że firmy co do zasady zwiększają swój zakres, tak, oferowanych usług. Poza tym zwróćmy uwagę na to, że jak najbardziej mamy tutaj monopol, jeśli chodzi o wodociągi, tylko że wodociągi nie konkurują jedynie z innymi wodociągami, a także chociażby, nie wiem, przydomowymi studniami czy zupełnie innymi sposobami dostarczania wody, jak nie wiem, jakimiś baniami ustawionymi i tak dalej. Może okazać się, że na wolnym rynku po prostu każdy przy swoim domu będzie miał, nie wiem, 2000 stację przy pompowni wody i raz na miesiąc, dwa będzie przyjeżdżał tutaj jakaś cysterna, która będzie to uzupełniać. Nie rozumiem za bardzo, dlaczego z punktu widzenia tego, że państwo doprowadziło do centralizacji jakiegoś systemu, mamy się obawiać tego, że na wolnym rynku ta sytuacja się utrzyma.
1: To mi się chciałeś coś powiedzieć?
2: Ja chciałem, bo tak trochę mi się, znaczy wątek został mój urwany, a chciałem wrócić trochę do tematu amerykańskiego i też mam takie pytanie, czy uważasz, że jednak neoliberalizm stawia profit ponad ludzi? Bo takie często są właśnie oskarżenia, nie wiem, czy znasz Noama Chomskiego.
0: Chomskiego, znam.
2: On taką też książkę napisał, gdzie krytykuje, on jest takim znanym krytykiem neoliberalizmu i właśnie krytykuje, że stawia, że ten profit jest over the people, nie? Czyli zawsze stawia profit ponad ludzi. Druga rzecz, do której może się też odnieść, no bo wiesz, przez ostatnie 40 lat jednak jest pewien progres i tu chodzi też o progres kulturalny, wszystko się zmienia i tacy neo, na przykład liberałowie jak Ronald Reagan czy Alan Greenspan spowodowali na przykład to, że w 2008 roku nastąpiła taka druga wielka recesja. Jak do tego by się odniósł, nie?
0: No to od czego zacząć? Może od Chomskiego i tego. Z czego pochodzi zysk na wolnym rynku?
2: No, odpowiedz. To jest
0: odpowiedź
2: twoje 5 minut.
0: Prosto. Zysk na wolnym rynku powstaje ze spełnienia potrzeb konsumenta. To znaczy musisz wyprodukować coś, za co inny człowiek jest gotów zapłacić. Nie bardzo widzę więc tutaj sytuację, w której zysk jest ponad ludzi, skoro zysk powstaje w wyniku służenia ludziom, sprzedawania im rzeczy.
2: Tak, ale właśnie neoliberalizm zakłada, że tutaj się nie powinno w jakiś szczególny sposób tego zysku regulować. Ja też byłem, słuchaj, ofiarą tak zwanego krwiopijczego, jak to się mówiło, no to był taki okres właśnie 2008 rok.
0: No ale się nie odnosisz do tego tematu.
2: Ale
0: teraz
2: poczekaj,
0: ty trochę skaczesz.
2: Krwiopierczy kapitalizm, czy coś ci to mówi, że po prostu zysk za wszelką cenę bez żadnych regulacji powoduje to, że prowadzi do pewnego upadku jednak w końcu, w rezultacie.
0: Ale nie, bo ty mówisz nam tutaj obecnie tak, jakbyśmy, w sensie obwiniasz wolny rynek za sytuację spowodowaną w warunkach, w których system bankowy był zdecydowanie daleki od braku regulacji, więc nie bardzo rozumiem.
2: No ale systemem bankowym rządził w tamtym czasie, w ogóle całym tym systemem i cały ten system opierał się na poglądach i zarządzaniu jednego z największych neoliberałów, czyli Alana Greenspana.
0: No ja nie mogę tutaj stać po stronie człowieka, z którego poglądami się nie zgadzam. Co mogę ci tutaj więcej powiedzieć?
2: On był neoliberałem i on po prostu taki system stworzył, żeby nie było żadnych ograniczeń.
0: Nie stworzył zdecydowanie systemu, w którym nie ma żadnych ograniczeń. Zwróć uwagę chociażby na to, żeby utworzyć swój własny bank, potrzebujesz koncesji. Plus zwróć uwagę na taką jedną podstawową kwestię. Mamy obecnie jednego emitenta waluty, bank centralny. Dosłownie bank centralny dyktuje całą politykę monetarną. Czy ty naprawdę nazywasz sytuację, w której nie masz żadnej, której jest wolna amerykanka, jak to ty nazywasz, taką, w której wszystko podlega pod władzę banku centralnego? To coś mi się tutaj nie zgadza. Jeśli chodzi o, powiedzmy, te bardziej rynkowe rozwiązania, no to liberałowie, czyli tej, powiedzmy, wolnorynkowej po mojej stronie, opowiadają się za systemem wolnej bankowości, pozbawionym zupełnie banku.
2: Ale ja
0: centralnego, który...
2: Ale ja nie jestem przeciwnikiem wolnej bankowości, tylko nie rozumiesz, o co mi chodzi. Chodzi o to, że zejść na poziom konsumentów. Czy takie banki, które w żaden sposób nie regulują i wydają kredyty i pożyczki, wiesz, komu tylko wlezie, żeby właśnie był ten profit.
0: Ale to mylisz system. Trochę skutek z przyczyną, przepraszam. Jeśli chodzi o wydawanie pożyczek właśnie komu jak leci, to mieliśmy do czynienia to właśnie przy okazji kryzysu lat 2007-2008. Tylko właśnie powtórzę, zwróć uwagę na to, że nie było to spowodowane przez działanie wolnego rynku, tylko przez działalność państwa, które po prostu, można powiedzieć, gwarantowało bankom, że w razie jakichkolwiek problemów finansowych, no to tak naprawdę uratują oni ich płynność przy pomocy pożyczek generowanych tak naprawdę z banku centralnego, przy pomocy pieniędzy generowanych z powietrza. Natomiast w sytuacji, w której mamy do czynienia z wolnym rynkiem, który państwo nie gwarantuje takich sytuacji, no to bank musi dbać o swoją płynność finansową w ten sposób, że ściąga pieniądze z rynku, czyli nie może sobie...
2: Tak, ale Federal Reserve, przepraszam, nie jest instytucją rządową.
0: Jest instytucją prywatną, która jest na tej samej zasadzie, jest regulowana prywatnym sektorem. Nie jest, Fed nie jest instytucją prywatną. Fed jest niezależną instytucją publiczną na tej samej zasadzie co ZUS. ZUS również nie podlega, nie jest częścią żadnego ministerstwa, jest odrębną, wydzieloną organizacją rządową, nie mniej, a nie prywatną.
2: Można to tak określić, ale niestety podlega... Słuchaj, Fedowi pożyczają pieniądze największe prywatne banki, więc tutaj można się kłócić.
0: Ale powtórzę po raz kolejny, czy sytuacja, w której jeden centralny organ jest uprzywilejowany przez państwo, jest sytuacją wolnorynkową? Zdaje mi się, że nie. Niezależnie od tego, czy ten podmiot jest publiczny, czy prywatny, uprzywilejowanie jednego podmiotu i przyznawanie mu specjalnych uprawnień, których nie podlegają pozostałe podmioty, to nie jest sytuacja wolnorynkowa, tylko to jest właśnie najczystszy przykład gospodarczej regulacji, ponieważ dajesz komuś przywilej, a któremu innych nie przyznajesz. No to sorry.
2: Znaczy, wiesz, to tak do końca nie wyglądało, bo wiesz, na tym rynku, ten rynek był kompletnie nieregulowany właśnie.
0: Ale przed chwilą ci podałem pierwszy z brzegu przykład regulacji i to nawet zakładając to, co ty przed chwilą uznajesz, że Fed jest prywatną instytucją, mimo tego, że to jest nieprawda, ponieważ zdaje się, że nawet skład członków zarządu Fedu wybiera Kongres Stanów Zjednoczonych i chyba prezesa wyznacza prezydent, jak mnie pamięć nie myli.
2: No tak, ale pytanie jest, co jest ważniejsze w takiej instytucji?
0: No ale ty mnie pytasz, znaczy, to jest błąd w założeniach pytania, ponieważ ty mnie pytasz o sytuację wolnego rynku, opisując mi sytuację, która była pochodną braku wolnego rynku w sektorze bankowości. Powtórzę po raz kolejny, traktowanie państwa jako pożyczkodawcy ostatniej instancji w sytuacji, w której pozostałe gałęzie gospodarki nie mogą sobie na coś takiego pozwolić, czyli w sytuacji, w której mamy przepływ pieniędzy od jednych ludzi do drugich przy pomocy środków przymusu, nie jest sytuacją wolnego rynku, tylko rynku regulowanego, który podlega państwowemu nadzorowi, które to państwo po to, żeby właśnie system się nie zawalił, dosypuje pieniędzy.
2: Słuchaj, w tamtych czasach było bardzo dużo takich instytucji, że dziadek z babcią mógł swój własny mortgage company otworzyć i nie był w żaden sposób regulowana ich działalność. I oni mogli Nieprawda, bo było bardzo dużo lenderów. Ja też byłem ofiarą jednego z takich lenderów, którzy po prostu sobie robili co chcą. Mieli kompletną wolną rękę do tego. Mogli nawet wystawić, jak bym wpisał w aplikacji mojego psa o kartę kredytową, to by mój pies dostał też kartę kredytową, bo nie było po prostu w ogóle kompletnie nie było regulowane. I tak samo
0: ja
2: było
0: powtórzę
2: na rynku.
0: Po raz kolejny. Zastanów się, czy gdyby bank był prywatną firmą, która operuje dla zysku i która zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli nie będzie wypłacalna, to po prostu zbankrutuje, a nie dostanie za darmo pieniądze od państwa, zachowywałaby się w podobny sposób? Nie, pożyczałaby pieniądze jedynie tym ludziom, którzy są w stanie spłacić kredyt, ponieważ gdyby nie spłacili kredytu, nie byliby oni w stanie mieć pieniędzy na swoją bieżącą działalność, nie wspominając już nawet o wypracowaniu bieżących zysków. Natomiast w obecnej sytuacji, w której państwo jest pożyczkodawcą ostatniej instancji, banki mogą zupełnie ignorować sobie takich indywidualnych ludzi i podejmować decyzje wysokiego ryzyka, ponieważ w razie W i tak uratuje ich państwo, co jest ingerencją rządową. Rozumiesz?
2: No tak, no rozumiem, o co ci chodzi.
0: No to nie rozumiem, dlaczego uwierasz o to wolny rynek w sytuacji, w której wolny nie jest, winny nie jest wolny rynek, tylko właśnie ingerencja rządowa.
1: A słuchaj, a Julek,
2: no, ale gdzieś,
0: rząd zachęca banki do podejmowania nadmiernego ryzyka. Nie wiem, czego tutaj nie rozumiesz.
2: No ale jak gdyby banki oddolnie, jako właśnie takim podejściu swoim neoliberalnym, dążą ale to do tego, jakim żeby nie było regulacji.
0: Nie rozumiem, dlaczego nazywasz to podejście neoliberalnym. Co, w sensie chęć zysku kosztem społeczeństwa jest, i mamy, nie wiem, czy banki stały się jakieś bardziej chciwe przy okazji tego kryzysu 2008 niż, nie wiem, względem lat 70., kiedy to poluzowanie systemu bankowego się tak naprawdę odbyło?
1: No myślę, że
2: ja uważam, że tak.
0: No myślę, że były do tego samego stopnia, jeśli chodzi o swoje podejście pazerne, jak to ty nazywasz, tylko po prostu zmieniło się klimat polityczny i wola polityczna do tego, żeby na wypadek zawirowań w takim systemie bankowym jednak...
2: Banki kiedyś miały bardziej konserwatywne podejście do swoich usług. I,
0: no, czyżby nie w czasach, w których państwo nie było pożyczkodawcą ostatniej instancji? O, jaki dziwny przypadek, nie?
2: Ja się jednak tutaj no, nie zgodzę, ale to jest moje właśnie, jak mówię, moja prywatna opinia. Także
0: no to twoja prywatna opinia jest oparta o niewłaściwe przesłanki i jest bzdurna. To, że jest to twoja prywatna opinia, to nie świadczy o tym, że jest to cokolwiek mądrego.
2: No ale to wiesz, na tym się opiera, jak weź otworzysz sobie jakąkolwiek encyklopedię, przeczytasz założenia neoliberalne, na tym się opierają, to są główne założenia, żeby właśnie kompletnie dać wolną rękę.
0: No, nie której nie było. Powtórzę po raz kolejny. W sensie, no ja
2: no, tutaj się nie zgadzamy.
0: Ja jak kojarzę ekonomistów ze szkoły austriackiej, czyli tych złych, straszliwych neoliberałów, to ci źli, straszliwi neoliberałowie, powtórzę po raz kolejny, optują za systemem wolnej bankowości, w której nie istnieje bank centralny, w której nie istnieje pożyczkodawca ostatniej instancji, w której stopa procentowa jest stopą rynkową, taką jak każda inna, a nie ustalono odgórnie przez bank centralny, więc no sorry.
1: Ja myślę, że tutaj zakończmy ten spór, no bo z tego jak to wygląda, to jeżeli ten system finansowy tak jest centralnie sterowany, no to tak można powiedzieć, że właściwie no, ten wolny rynek to jest tylko taki fantazmat, tak, pod którego...
2: Tak, ale wiesz, trzeba wziąć pod uwagę, że w każdym państwie istnieje, bo wiesz, to się wszystko oczywiście opiera na konsumpcji i gdzieś tam na dole są zawsze...
0: O, bardzo się cieszę, że wspomniałeś na temat ekonomii opartej o konsumpcji, ponieważ ja, jak wspominałem przed chwilą, ekonomia ta zła neoliberalna opiera się na oszczędnościach. Stymulowanie konsumpcji i popytu zagregowanego to zdecydowanie są tenisiści, a nie liberałowie.
2: Tak, tylko teraz jeszcze skończę, tylko że wiesz, ten konsumpcjonizm, wiadomo, że na samym dole są osoby, które będą po prostu czy wnioskowały o udzielenie pożyczek, czy będą, wiesz, kupowały i tak dalej. To nie można wziąć pod uwagę, że te wszystkie osoby są na tyle wykształcone, że znają się na tyle na ekonomii. I właśnie na tym polega problem braku jakiegokolwiek regulowania tego rynku, że wiadomo, że z dołu idzie zapotrzebowanie, a z góry z kolei idzie na to, żeby jak najwięcej tego produktu opchnąć tym ludziom, nie?
0: Ludzie z drugiej strony działają w ten sposób, żeby jak najwięcej
2: bankom
0: kupić.
2: Czy pożyczkodawcom zależy właśnie na tym, żeby ci ludzie jak najmniej wiedzieli, w co się pakują, a nie żeby oni byli na tyle wykształceni i doinformowani. Zauważ na przykład, jak dostajesz aplikację w Ameryce, nie wiem jak jest w Polsce, jak dostajesz aplikację w Ameryce na kartę kredytową, jest wszystko tak napisane drobnym maczkiem, że część ludzi w ogóle tego nie czyta. Myślisz, że to jest zrobione specjalnie, czy to jest niespecjalnie zrobione? Albo w reklamach, albo nie wiem, gdziekolwiek. No przecież wiadomo, że to są takie rzeczy, które te banki próbują w jakiś sposób omijać albo po prostu troszeczkę tam hachmycą, żeby po prostu swój produkt opchnąć. A na dole wiedzą, że im to społeczeństwo jest mniej poinformowane, mniej douczone ekonomicznie, ona po prostu będzie brało te produkty. I tak to jest sprzedawane.
0: Okej, w sensie nie widzę, że mnie nie potrzebujesz tutaj do dyskusji i doskonale sobie dajesz radę samodzielnie, bo nie wychwyciłem żadnego pytania ani niczego takiego. No, W sensie wracam tutaj po raz kolejny do tego, o czym ja mówiłem przed chwilą i czego bardzo silnie zdajesz się nie rozumieć, że bankom w warunkach wolnego rynku przede wszystkim zależy na tym, żeby ich klient był wypłacalny, bo jeśli ich klienci nie będą w stanie spłacać kredytów, no to bank zbankrutuje. Tak więc ściskanie
2: no
0: kart kredytowych...
2: No nie zbankrutuje. Przed chwilą sam powiedziałeś, że bank nie zbankrutuje, bo się odwoła do...
0: Powiedziałem tak samo, jak użyłem, wiesz, takiego pierwszego...
2: Pierwszy bank,
1: to misiu,
2: który faktycznie było,
0: ale
2: które
0: ja
2: było podjęte...
0: Ale ja powiedziałem dosłownie w warunkach wolnego rynku, a teraz próbujesz mi przerwać i mówisz, że... Zwróć uwagę na to, że jak ja mówię o sytuacji na wolnym rynku, to ty się odwołujesz do sytuacji obecnej, natomiast jak ja się odwołuję do sytuacji obecnej, to ty z powrotem wspominasz, no tak, ale w sumie, że na wolnym rynku działałoby to tak, tak i tak. Sorry, musimy operować na jakiejś jednej płaszczyźnie założeń i nie może być tak, że jak ja ci mówię... Na temat tego, jak to powinno wyglądać, to ty się odwołujesz, no tak, ale tak to nie wygląda. No wiem, że to tak nie wygląda i właśnie w tym jest problem, że to tak nie wygląda i powinniśmy to zmienić.
2: No i uważasz, że da się stworzyć taki wolny rynek, bez żadnych, idealny wolny rynek. Uważasz, że da się coś takiego stworzyć, bez żadnych regulacji.
0: Znaczy, to się nie trzeba tego tworzyć, wystarczy po prostu zlikwidować regulacje, nie? To wiesz, wolny rynek to nie jest żadna niewidzialna ręka, tylko to są widzialne ręce klientów i przedsiębiorców i ci klienci mają także taki dostęp do usług, jak nie wiem, usługi prawne, które są im w stanie zweryfikować taką umowę przy zawieraniu kredytu. A to, że społeczeństwo nie jest wykształcone, no to przepraszam, czy ci ludzie byli kształceni przez państwową szkołę, tak? Tą wolnorynkową
2: tak,
0: państwową szkołę,
2: się,
0: która operuje dla zysku, jak
2: się,
0: wiadomo, stara się, żeby przekazać jak najwyższe jakość kształcenia
2: to
0: cały czas. Tak, to się wszystko cały czas sprowadza do tego, że państwo utrzymuje
2: ten, ja tak, że liberalizm, właśnie ten liberalizm jest taką ideologią trochę łudną. To jest trochę utopia, tak jak komunizm, bo jest w założeniu, to jest wspaniała. Komunizm też jest w założeniu wspaniały. Jest wspaniały, tylko że problem jest taki, że nie da się tego wprowadzić.
0: Ale ja nie widzę tutaj żadnego problemu. W sensie, jaki jest problem z zlikwidowaniem regulacji? Dlaczego nie da się tego zrobić? Słucham.
2: No to się da zrobić, tylko.
0: No to co mi gadasz, że jest
2: to niemożliwe?
0: To nie
2: będzie działało. Słuchaj, komuniści też wprowadzali. Bo też mówili, że to się da zrobić, tylko jakoś, kurczę, to nie działało.
0: No ale jak to ma działać, skoro się tego nie wprowadza? W sensie, to jest mój podstawowy problem. I komunizm ma tak ten jeden problem, że nie ma w nim systemu racjonalnej kalkulacji ekonomicznej, natomiast tu jak najbardziej istnieje system kalkulacji ekonomicznej. Ponieważ w komunizmie nie wiadomo, co się tak naprawdę opłaca zrobić, ponieważ nie ma rynkowego systemu cen. Natomiast tutaj jak najbardziej występuje rynkowy system cen, więc masz informację zwrotną, co się opłaca, co przyniesie zysk. Więc porównywanie tego to jest, wiesz, na poziomie niemożliwości teoretycznej związanej z niewydolnością gospodarczą kontra brak woli
2: tak,
0: politycznej.
2: Tylko,
0: jest,
2: tylko
0: wiesz, niemożliwość
2: zakładasz...
0: na trochę innym poziomie, ponieważ mówimy,
2: tak,
0: że
2: ja
0: jedno
2: rozumiem,
0: jest...
2: Tylko ty zakładasz, że rynek będzie się w cudowny sposób sam kontrolował.
0: Nie,
2: i
0: ja nie zakładam.
2: Ja nie
0: dosłownie ci przed chwilą powiedziałem, że nie zakładam, że rynek się będzie w cudowny sposób sam kontrolował, ponieważ rynek to nie jest jakieś wyimaginowane coś, tylko rynek to jest platforma, na której transakcje między sobą dokonują klienci i sprzedawcy, tak? No więc sorry.
1: Tutaj zakończmy tą część, bo
0: sumę
1: mamy tutaj...
0: transakcji pomiędzy przedsiębiorcami i klientami nazywamy rynkiem. Sytuację, w której pomiędzy przedsiębiorcami a klientami nie ma żadnej trzeciej strony pod postacią czy to państwa, czy to jakichś innych uprzywilejowanych instytucji, nazywamy wolnym rynkiem. Nie widzę tutaj żadnej niemożliwości sytuacji, żeby między dwoma stronami transakcji nie było żadnej trzeciej, która im dyktuje, co mogą, a czego nie mogą.
2: Podaj mi kraj, który taki istnieje, który ma właśnie taką wspaniałą, wolnorynkową.
0: Mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość, możemy być pierwsi.
2: O, super. To czekam. Zróbmy z Polski królika doświadczonego. Zobaczymy,
1: no
2: jak to będzie wyglądało.
1: Nie pierwszy raz, jesteśmy przyzwyczajeni, także.
0: Znaczy, ja pragnę zauważyć na to, że aktualnie to ludzie nie mają problemu z tymi rzeczami, które są regulowane przez rynek, tylko z tymi rzeczami, które są regulowane przez państwo. Co jest problem? Wysokie ceny, inflacja, kontrolę podaży pieniądza, no to jest państwo. Co jest problem? System ochrony zdrowia. Czyżby zajmowało się tym państwo? Gównianą jakość edukacji i słabe zarobki nauczycieli. Czyżby zajmowało się tym państwo? A tak, wszystko co nie działa zajmuje się tym aktualnie państwo, ale kozłem ofiarnym niestety jest wolny rynek i to jest jakaś wielka utopia. Ja mam dla ciebie lepszy przykład. Podaj mi kraj, w którym wszystko jest zorganizowane właśnie w ten sposób, że regulują to urzędnicy i państwo i w którym działa to tak jak zamierzone były cele tej regulacji. No to powodzenia.
2: Nie ma czegoś takiego, tylko że wiesz co, różnica między nami polega taka, że ja nie jestem jakimś ideologią, że wierzę w coś, że coś po prostu na papierze napisane będzie funkcjonowało.
0: Ale przecież podałem ci przed chwilą przykłady praktyczne. Nie wiem, ludzie nie mają problemu w większości wypadków z tymi usługami, które są oferowane przez wolny rynek, ponieważ nie wiem, czy ktoś narzeka na to, że w Polsce mamy chujowe restauracje i że jest taka wielka tragedia. No raczej nie, bo restauracje operują na generalnie dość wolnym rynku. Nie jest to w pełni wolny rynek, ale jest całkiem w porządku. Na Tajwanie, gdzie jest takiego jeszcze więcej, zdaje się, że ludzie narzekają jeszcze mniej. Jeśli są jakieś właśnie narzekania, to raczej w tych aspektach, w których państwo się tym zajmuje, jeśli coś działa prawidłowo, to empirycznie weryfikuje się to, że państwo co do zasady się tym nie zajmuje i zostawia to, jak to ty nazywasz, wolnej Amerykańce. Tak więc w poszczególnych, każdych mikroprzykładach mamy tego przykłady. Nawet jeśli chodzi o takie banalne rzeczy jak transport publiczny. Pragnę zwrócić uwagę na to, że pierwszy transport publiczny pod postacią tramwajów był również operowany przez prywatne firmy, które po prostu zwęszyły do interes na tym, żeby zawozić biednych robotników.
2: Ciekawe, jak takie państwo już powstanie, powiedzmy, że to będzie Polska, jak to państwo będzie się broniło, na przykład, bo wiesz, neoliberalizm nie może założyć, że będzie jakiś jak się mówi po polsku, taki, że po prostu bronisz swojej ekonomii, nie? Przy atakach z zewnątrz.
1: Protekcjonizm.
2: No to jestem ciekawy, protekcjonizm taki. Znaczy ciekawy, mówię, wtedy państwo polskie obroni z tym swoim wolnym.
0: Ale to nie ma się przed czym bronić. Zwróć uwagę na to, że ty tutaj przyjmujesz cały czas jakąś retorykę wojenną, że się trzeba przed czymś bronić, trzeba przed czymś atakować. A tu to zrozumienie jest takie, że tutaj nie ma żadnego konfliktu, ponieważ handel polega na tym, że decydujemy się na dobrą wymianę przez to, że zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony jest ona korzystna i nie trzeba się tutaj...
2: Słuchaj, mój drogi, są takie teraz czasy, niestety, niepewne, że każde państwo... próbuje ugrać, ma swoją politykę i próbuje tak ugrać.
0: Tak, i dlatego właśnie staram się...
2: Jakbyś wziął pod uwagę, weź pod uwagę, na przykład taki Tajwan mógł mieć idealny, wolny rynek. Co z tego, jak Chińczycy okrążą taką wyspę, jak ten kraj się obroni wtedy? Nawet nie mówię już w sensie wojennym, ale w ogóle w sensie rynkowym, że zaczną stosować po prostu... nie fair zasady, żeby po prostu ten wolny rynek stłamsić. Dlatego uważam, że to jest taka ideologia trochę, wiesz,
0: ale w jaki sposób?
2: No w jaki sposób?
0: W sensie, w jaki sposób stłamsić wolny rynek na Tajwanie? Że nie wiem, założą blokadę morską czy co? To teraz mam dla ciebie inne pytanie. Co gdyby zarówno w Chinach, jak i na Tajwanie był wolny rynek? Jaki ktokolwiek miałby interes wtedy w tym, żeby atakować drugiego? Żaden. No i oczywiście nie ma tego we wszystkich państwach, ale po to, uwaga, istnieją takie międzynarodowe, złe, neoliberalne instytucje, jak chociażby Światowa Organizacja Handlu, która dążyła i całkiem skutecznie do tego, żeby minimalizować poziom ceł. Zwróć uwagę na to, jaki poziom ceł był na początku, kiedy została powołana, jaki poziom ceł globalnych jest teraz. Więc
2: pytanie... Ilu procentach uważasz, logicznie myśląc, że w Chinach może być w 100% wolny rynek, bo takie teraz założenie dałeś? Czy to jest 1%, 90%? Jak uważasz, że kiedykolwiek w najbliższym czasie powstanie w Chinach 100% wolny rynek?
0: To jaka zależy od bardzo wielu czynników, od tego, w jaki sposób zachowa się wobec tego reszta świata. Dlatego ja ci cały czas powtarzam, że ja ci mówię na temat tego, do jakiego świata ja chcę dążyć, a nie jaki świat panuje teraz. I dlatego propaguję to, żeby... Żeby właśnie może więcej ludzi myślało tak jak ja, ponieważ uwaga, każda zmiana zaczyna się od idei i dopóki ci ludzie nie usłyszą, że być może taki sposób organizacji społeczeństwa byłby fajny i dopóki nie usłyszą o tym, w jaki sposób można by to zorganizować, to tego nie będzie na pewno. Natomiast w sytuacji, w którym będzie co do zasady wiedza na temat tego, jak ta idea wygląda i kiedy będzie wiara w to, żeby tą ideę wprowadzić, no to wiesz, są na to większe szanse niż obecnie, nie?
2: Wiesz, idee są wspaniałe, ale wiesz, jak czytasz o nich w książkach, sama idea Marksa też jest, to jest wspaniała książka, ją się czyta po prostu, no do poduszki można czytać, tylko to jest
0: znaczy problem, Marks napisał zdecydowanie więcej niż jedną książkę i jeśli mówisz tutaj o kapitale, to nie wiem jak ty, ale ja nie lubię trzech stron na temat tego, w jaki sposób powinno wyceniać się masło. Więc mam wrażenie, że tylko tak gadasz, że to wspaniała książka i że rzeczywiście do kapitału nijak nie zajrzałeś. Jeśli za to spojrzymy na pozostałe jego książki, to mamy krytykę programu gotajskiego. Krytyka programu gotajskiego jest krytyką socjaldemokracji z perspektywy radykalnego marksisty. No siłą rzeczy Marks był Marksem. Więc nie wiem, do jakiej konkretnej książki się odnosisz, do tej grubej, niedokończonej, bo Marks nie zdążył ją dokończyć przed śmiercią cegły, jaką jest Kapitał, czy do czego konkretnie?
2: Odnoszę się do pewnych ideałów, które się często czyta w książkach.
0: Gdzie? Konkrety. I w sensie zwróć uwagę na to, że ja operuję tutaj na konkretach, a ty mi rzucasz cały czas bardzo dużymi ogólnikami. No ale ja nie mogę jakby z tym dyskutować, skoro jest taki człowiek, piękne ideały, to też jest utopia. Uhu, no fajnie, rzucaj proszę, kiedy rozmawiamy ale o konkretach,
2: chcę,
0: podawaj
2: słuchaj,
0: konkrety.
2: Słuchaj, ja nie chcę, wiesz, to jest nocne radio, to są ludzie, którzy po prostu... My nie jesteśmy tutaj na takim swoim poziomie wykształcenia, żeby o konkretach mówić, a mi też nie zależy po prostu, żeby być niezrozumianym. Ja tylko po prostu twierdzę, że nie ma takiej możliwości. Ty uważasz, że można bez problemu wprowadzić. Polska będzie pierwszym przykładem kraju, gdzie wprowadzimy...
0: Ale gdzie ja powiedziałem, że nie można, że to zrobić bez problemu? Właśnie jest tutaj całe mnóstwo problemów, dlatego staram się aktualnie je rozwiązać i przezwyciężyć. I taki sposób propagowania tej idei, jak to robię obecnie, słuchaj, jest właśnie jednym z tych sposobów.
1: Poczekajcie.
0: Problemów to...
2: Słuchaj, system demokratyczny ma bardzo dużo, niestety, jest bardzo problematyczny.

0: wyglądało to w ten sposób, że mieliśmy coraz więcej liberalizacji, coraz więcej demokratyzacji, coraz więcej praw człowieka na świecie. To jest właśnie to, dlaczego Francis Fukuyama napisał o tym słynnym końcu historii, który był z czasem wyśmiewany. Niestety okazało się, że trend nie jest liniowy, tylko podlega pewnym wahaniom w czasie. I staramy się teraz, żeby wahadło odbiło się w drugą stronę. Tak więc ty mi nie mów, że to jest jakieś wyimaginowane i się nie sprawdziło, ponieważ wraz z tym im więcej przez naszą całą historię ludzkości wprowadzaliśmy rozwiązań liberalnych i wolnorynkowych, tym bardziej nasza cywilizacja i ludzkość jako całość się rozwijała. Weźmy sobie za przykład sprzed czasów liberalizmu, czasy głębokiego feudalizmu i kolonializmu. Wówczas ludzie mieszkali w chatkach z gówna i rabarbaru i żyli tak naprawdę na warunkach urągających jakiemukolwiek ludzkiej godności. Natomiast w czasie, kiedy stopniowo zaczęliśmy wprowadzać liberalizm, kapitalizm, wolny rynek, kiedy ten wolny rynek i kapitalizm stały się systemami globalnymi, wraz z tym podział pracy stał się globalny i cały ten progres ludzkości, jaki zawdzięczamy od tego wieku XVIII, od jego początku do dzisiaj, odbył się właśnie za sprawą kapitalizmu, wolnego rynku i liberalizmu. Natomiast teraz siedzi taki malkontentny Tomsiu, który zdaje się nie widzieć tych wszystkich rozwiązań i każe mi bronić czegoś, co już w tych aspektach, w których zostało wprowadzone, sprawdziło się i zdało swój egzamin. Ja chcę tylko, żeby to, co udowodniło przez całą historię, że jak najbardziej się sprawdzało, rozszerzyć teraz na inne aspekty naszego życia.
1: Ja ci mogę zagwarantować, że nie jestem malkontentem, to raz. Druga rzecz taka, że ja wyznaję i bardzo mi się podobają niektóre elementy liberalizmu i nie mam nic przeciwko temu, żeby je gdzieś tam wprowadzać w życie. Mi chodzi głównie o system, który po prostu dla mnie jest system, który nie zadziała. Jestem w stanie się z tym Jestem w stanie się z tą założyć nawet o 5 tysięcy dolarów, że nie wprowadzisz ani no to 100 tysięcy dolarów, jak chcesz ci podbić stawkę, że w najbliższym czasie nie wprowadzisz w żadnym kraju, nawet w Polsce nie wprowadzisz systemu neoliberalnego, bo po prostu jest to w praktyce, to po prostu upadnie, upadnie.
0: Znaczy państwa, które są dużo bardziej neoliberalne od Polski, radzą sobie aktualnie świetnie.
1: Komunizm jeszcze zakłada to, że możesz wziąć ludzi za jaja i za gardło, a niestety w neoliberalizmie nie masz takich założeń, więc po prostu dla mnie ten system jest jeszcze bardziej mało realny w praktyce.
2: No dobra, Tomisiu, tutaj próbujesz zabić tutaj marzenia w Julku, już starczy tego, to młody człowiek i wiesz, my tutaj naszym...
1: Ale ja właśnie się cieszę, że mamy... Ale poczekaj, cieszę się, że mamy takich marzycieli. Uważam, ja w ogóle jestem zwolennikiem właśnie dreamersów, marzycieli. Ale to nie ma nic z tym wspólnego, że mam po prostu takie zdanie, że to jest taki system liberalny w 100%, jaki ci się marzy, że jest po prostu niewykonalny.
2: Niech chociaż zrobi Julek ten swój liberalizm na 30%, to będzie
0: dobrze. Właśnie. Aktualnie żyjemy, powiedzmy, w liberalizmie na 50%, więc pomyśl sobie, jak wspaniałe rezultaty mogłyby wyniknąć, gdyby wprowadzić tego o 15% więcej.
2: Tak. A my tutaj musimy...
1: Życzę powodzenia.
2: No, to dzięki.
0: Ja bardzo dziękuję za to powodzenie i staram się jak mogę. Co mogę więcej powiedzieć?
2: Walczy jak lew, to mu przyznacie, że walczy jak lew. Dzięki Tomisiu, bo tutaj chyba jeszcze Wudu się odgraża, że zadzwoni. Także dzięki za telefonik.
1: Na koniec też chcę się trochę obronić, że ja nie jestem jakimś przeciwnikiem wolnego rynku. Raczej bym tutaj nie mieszkał, gdybym był jakimś zwolennikiem jakichś regulacji i tak dalej. Ja w ogóle nie lubię regulacji, tylko że po prostu uważam, że ludzie nie są na tyle dojrzali w swojej wiedzy ekonomicznej, w swoich takich postępowaniu nawet racjonalnym, jeżeli chodzi o w ogóle o ten wolny rynek, o to wszystko, żeby to działało po prostu, nie wiem, jak
0: zegarku. Że w obecnym systemie to ci ludzie, którzy są właśnie niewykształceni, obarczają innych ludzi z negatywnymi skutkami swoich decyzji, tak jak w wypadku tych banków. Natomiast w wypadku wolnego rynku, no to jedynymi ludźmi, którzy poniosą skutki ich negatywnej decyzji, będą oni sami i ewentualnie ich rodziny, jeśli będą takie prowadzić. No i to jest właśnie ta jedna podstawowa różnica. Odpowiedzialność społeczna za błędy społeczne lub odpowiedzialność indywidualna za błędy indywidualne. No ja nie mam wpływu na twoje decyzje, wolałbym nie ponosić ich skutków.
2: Teraz już zakończmy, bo chcę jeszcze tutaj dać szansę Wudzowi, a już tutaj czas nas goni, także dzięki.
0: Tak, właśnie ja się chciałem wypowiadać, żebym teraz skończył po tej następnej osobie, bo umówiony czas było około 2

0: Godzin
1: Tak,
0: już się.
1: jesteśmy po czasie. Ale tutaj jeszcze chciałam ci tutaj, bo tutaj na czacie wiesz, że jak tutaj mówić o jakimś wolnym rynku, przywracaniu go, jeżeli tam wiesz, 80% tego całego naszego kapitału trzyma tam 10% ludności, tak? Czy nie powinniśmy to, czy to tutaj w takim modelu to nie powinniśmy najpierw wyjść z jakiegoś punktu zero, nie wiem, dać każdemu po te 100 milionów, żebyśmy zaczynali od zera. Jak tutaj, wiesz, przy takiej tej no, ciągłej koncentracji tego kapitału?
0: Znaczy, to już są problemy natury politycznej, a ja nie jestem politykiem, to jest jakby podstawowa kwestia.
1: Okay.
0: I mówisz na temat poziomu nierówności, czyli tego, że nie wiem, 10% ludzi posiada 80% majątku. Zdaje mi się, że to nie wygląda aktualnie w ten sposób i że to wygląda różnie w zależności od państwa, ale pytanie podstawowe brzmi, co do tego doprowadziło, bo same w to, że jacyś określeni ludzie posiadają majątek, no mnie nie mierzi. Jeśli ci ludzie właśnie weszli w posiadanie tego majątku w sposób wolnorynkowy, to znaczy właśnie sprzedając innym ludziom usługi, jakie ci ludzie chcą kupić, no to ja nie widzę absolutnie żadnego problemu. No, zdobyli ten majątek, robiąc coś pożytecznego dla innych. Natomiast niestety obecnie, właśnie z uwagi na to, że nie żyjemy w wolnorynkowym utopii, jak to określił Tomisiu, tylko raczej w umiarkowanie rynkowej, etatystycznej rzeczywistości, no to bardzo wiele ludzi nie zyskuje swojego majątku w ten sposób, że tworzą oni dobre lub usługi, które są pożyteczne dla innych, tylko w ten sposób, że wchodzą oni mniej lub bardziej w kontrakty z rządem. To znaczy, że to wylobbują gdzie, jakąś korzystną regulację dla ich biznesu, która sprawi, że ich firma będzie miała ułatwienia, których konkurencja nie będzie w stanie spełnić, czy to w ten sposób, że po prostu wezmą lukratywne kontrakty rządowe. To jest tak naprawdę przykład Elona Muska. To akurat mnie bardzo zabawi, że jako przykład tego idealnego przedsiębiorcy i tak dalej, bardzo często podaje się człowieka, którego od czasów PayPala tak naprawdę nie stworzył niczego na prawdziwym wolnym rynku. No bo
2: a tu się jeśli, zgadzam.
0: Jeśli spojrzymy czy to na jego SpaceX, który jest dotowany w 100% przez tak naprawdę amerykańską agencję kosmiczną, czy to jeśli spojrzymy na Teslę, która również jest bardzo mocno propagowana przez te regulacje związane z elektrycznymi samochodami, no to ciężko to nazwać działalnością w warunkach wolnego rynku. Teraz sobie kupił Twittera i utopił 40% jego wartości na wolnym rynku w kilka miesięcy od jego zakupu. Więc no mówię, nie uważam jednak, żeby taka jakaś redystrybucja tego majątku, które ci ludzie zagarnęli w sposób no, niesłuszny i no, niewłaściwy właśnie, czy to ze sprawą kontraktów z rządem, czy to ze sprawą różnych korzystnych dla nich regulacji, była w tym momencie najrozsądniejszą rzeczą pod słońcem, ponieważ musimy właśnie zwrócić uwagę na to, że ktoś musi tą ideologię mimo wszystko poprzeć po to, żeby ją wprowadzić co raz. Dwa, że coś takiego doprowadziłoby do bardzo dużych zaburzeń stabilności społecznej, i tym samym no, podważyłoby pewne zasady, których podważenie mogłoby mieć daleko bardziej opłakane skutki. Nie?
2: Ja jeszcze tutaj też chciałem dodać do tego, bo się akurat w 100% zgadzam. Był taki moment, że w ogóle Tesla i SpaceX w ogóle powinien upaść i Obama chyba tam pomógł, dał pożyczkę jemu na 250 milionów dolarów. Nieważne. W każdym razie drugim takim aspektem jest, że jest bardzo mocne takie mieszanie, wysycenie się tego sektora prywatnego, tych korporacji i rządu, bo część ludzi, którzy powiedzmy pracuje w rządzie, idzie po swoich tam, jak już skończą swój tam ten term, idzie pracować do prywatnych konsorcjów i tak samo w drugą stronę to działa, że niektórzy CEO kompanii, jak to chodzą, to idą z kolei pracować.
0: No tak, były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder zasiadał przez jakiś czas w Radzie Nadzorczej Gazpromu. Tak?
2: Dokładnie.
0: No to swoją drogą, jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego Niemcy mogą wygaszać aktualnie swoje elektrownie jądrowe.
2: A to po części to potwierdza to, co powiedziałem, że to jest po prostu właśnie to jest ciężko stworzyć i się tego pozbyć takiego, bo to jest trochę taka patologia, to jest no, tak, jak gdyby no, nikt jak gdyby tego nie krytykuje. Nie?
0: No ja to krytykuję, więc ja się zgadzam, że się ciężko tego pozbyć i że nikt nie ma na to ochoty, no, ale ktoś musi, nie? Nikt mnie w tym nie zastąpi. Ja bym się bardzo cieszył, jakby ktoś jeszcze chciał mi pomóc. Nie? Drzwi są oczywiście otwarte, ale tak długo jak będziemy siedzieć i narzekać i nie będziemy nic z tym robić, no to się nie zmieni.
1: No właśnie.
3: Ja chcę ci pomóc.
1: O, jest sprawiedliwy wudzu.
3: Witaj. Cześć, cześć, cześć. Dzień dobry, wieczór, Julku.
0: Dzień dobry, wieczór.
3: Chciałbym zapytać, kiedy następna impreza z Islandczykiem, bo znowu chętnie wbiję.
0: A to zależy, jak się z Islandczykiem umówimy.
1: O jakiej imprezie mówicie, panowie?
3: To nieważne. Julek wie, to najważniejsze.
0: Nie, sytuacja wygląda w ten sposób, że nagrywaliśmy dla Liberalizm.net wywiad z człowiekiem z Islandii i następnie po tym wywiadzie zrobiliśmy streama. Zabawnego streama.
3: Który ewoluował.
1: Rozumiem, że kazaliście temu Islandczykowi pić równo z wami, tak?
0: Nie, to raczej ten Islandczyk mnie przepijał. Ja wbrew pozorom wcale nie jestem specjalnym koneserem wysokoprocentowych alkoholi, ani generalnie alkoholi. Piję tylko w towarzystwie i bardzo rzadko. Co było widać?
1: Może właśnie na takich wyspach jest łatwiej wprowadzać liberalizm i takie eksperymenty.
0: No to nie nazwałbym tego eksperymentu, chociaż ostatecznie jakby nie patrzeć, no to liberalizm ten nowoczesny, powiedzmy, wywodzi się z Wielkiej Brytanii, która jest wyspą. Następnie został implementowany w Stanach Zjednoczonych, które również były odizolowane od świata, praktycznie też były wyspą.
1: To trochę większe.
3: Islandia jest podawana jako taki przykład praktycznej realizacji powiedzmy pewnego ustroju zbliżonego do anarchokapitalizmu, prawda?
0: Tak, ale tutaj znowu anarchokapitalizm jako taki jest jest ideologią libertariańską, a nie liberalną, więc to...
3: A ty jak się aktualnie identyfikujesz?
0: Znaczy ja się, jak zostało to określone, ja się na obecny stan rzeczy, jako że nie żyjemy w idealnej rzeczywistości, identyfikuję zdecydowanie z klasycznym liberalizmem szkoły, powiedzmy, związanym ze szkołą austriacką. Towarzystwo Ludwisza von Misesa, Friedricha Hayeka i tego typu osób.
1: A gdyby świat był idealny, to wtedy jakbyś się zidentyfikował?
0: No gdyby świat był idealny, to oczywiście, że moglibyśmy absolutnie urynkowić każdy aspekt naszego życia, to znaczy no, od systemu ochrony aż po system sądownictwa, no ale to wiadomo, że ludzie wtedy musieliby być nienaganni, uczciwi, nie inicjowani agresji i tak dalej, a ludzie niestety tacy nie są. Ludzie co do zasady raczej, mimo że mają pewne zdolności do tego, żeby się być dobrze i tak dalej, to co do zasady są różni i ich zachowanie zależy od okoliczności. W związku z tym potrzebujemy jakichś instytucji siłowych, które będą chroniły osoby nieagresywne od osób agresywnych, zarówno jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe, czyli o kwestie wojny, jak i o kwestie wewnętrzne, czyli jeśli chodzi o kwestie przestępczości.
1: Wodzu, jak masz jeszcze zamiar pomóc Julkowi?
3: Ja pomagam tutaj na Nocnym Radiu od dekady, dlatego się zastanawiam, oczywiście zupełnie nieskutecznie, natomiast zastanawiam się właśnie, jak to się stało, że ze swojej piwnicy zawędrowałeś do naszej.
1: Ja go wyciągnęłam.
3: Skąd go znalazłaś, jego piwnicę, bo to...
0: Znaczy, nie przesadzałbym tak z moją piwnicą. Jakby w Polsce to środowisko klasyczno-liberalne i libertariańskie, bo te środowiska się bardzo mocno ze sobą przenikają i ze sobą współpracujemy w wielu tematach, wychodząc z założenia, że świat jest tak daleki od tego, co chcielibyśmy zrealizować, że możemy to ciągnąć we wspólną stronę, a później na którym etapie się zatrzymamy, to będzie już kwestia do gadania później. Istnieje przecież Forum Obywatelskiego Rozwoju, prowadzone właśnie przez profesora Leszka Balcerowicza i jego towarzystwo. Istnieje Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości, współprowadzona przez doktora Chmielowskiego, który debatował ze Sławomirem Mentzenem właśnie podczas weekendu kapitalizmu, próbując mu wykazać, że Konfederacja jest liberałom zdecydowanie niepotrzebna.
3: Podobno mu to w ogóle nie wyszło.
0: No niestety mu to nie wyszło, co przyznaję z głębokim żalem.
3: Ale zapłaciłeś
0: kapitalistycznie. Mamy właśnie nasze Ladies of Liberty Alliance, czyli organizację zrzeszającą wolnościowe feministki z nurtu właśnie klasycznego liberalizmu i libertarianizmu, które po prostu budują nowe pokolenie polskich wolnościowych liderek.
1: No właśnie poczekaj. Jeszcze o tych liderkach i skąd tutaj jesteś. Właściwie Wudu, tak naprawdę to ty mnie sprowokowałeś do zaproszenia tutaj Julka, mimo że nie wiedziałam, że się trochę znacie.
0: Ja też nie wiedziałem, że się znamy.
3: Bo my się osobiście nie znamy. Ja po prostu Julka od dawna śledzę na różnych grupkach wolnościowych w jednej mniej lub bardziej głębokiej piwnicy, w tym także właśnie jego również kanał. A Julka jakby ten przytyk, że tak powiem, czy takie zagajenie początkowe wynikało z tego, że byłem po prostu świadkiem tego streamu, gdzie tam wymienialiśmy się różnymi kąśliwymi uwagami na ten czy inny temat, bo ja generalnie się z Julkiem zgadzam w 99%, a ten 1% to kwestie obyczajowe, gdzie tutaj no mam właśnie pewne, ja jestem trochę bardziej konserwatywny jednak, ale to nie rozmawiajmy o tym.
1: Ale właśnie o to godzenie, to jak tutaj właśnie na kanale właśnie Julka
0: przepraszał, ale zmierzałbym tutaj w kierunku końca, tak w najbliższe 10 minut powiedzmy.
1: Tak.
2: Czy ja mogę chwileczkę, czy ja mogę się tylko spytać jedno pytanie, jeśli będę rozłączał do pana Julka. Na obecnej scenie politycznej, jaka by była dla ciebie, jakbyś miał zagłosować albo przynajmniej wskazać na partię albo jakiś ruch, jaki by był dla ciebie najbliższy poglądowo? Bo dużo ludzi, wiesz, mamy tutaj na radiu, którzy mają właśnie takie bardziej liberalne spojrzenie na świat i często się pojawia takie pytanie, że nie ma na kogo głosować.
0: To jest prawda, to jest niestety prawda i ja powiem całkowicie szczerze, że nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie.
1: No, ja tutaj właśnie...
2: Może to taka podpowiedź, a może by tak zacząć coś własnego zakładać powoli i wiesz, pójść w tym kierunku.
0: Ja się do polityki nie pcham, tak na razie, bo to przynajmniej na razie, nie wiem, czy się coś nie zmieni, no ale to nie jest towarzystwo dla mnie. Żeby było iść do polityki, musi być jakieś poparcie dla idei w narodzie. Co prawda Stowarzyszenie Libertariańskie, którego mam przyjemność być członkiem, przeprowadziło jakiś czas temu kompleksowe badanie w tym temacie, to znaczy w jaki sposób Polacy odnoszą się do postulatów klasycznego liberalizmu i libertarianizmu. Te badania zaskoczyły nawet jego organizatorów, ponieważ wyszło, że łącznie klasycznych liberałów i libertarian jest w Polsce około 20%, w tym 4,4% libertarian, w sensie 4,4 punkta procentowego. Całość badania będzie dostępna i opublikowana, jeśli mnie pamięć nie myli, 10 maja.
2: A jeszcze jedno pytanie dla ciebie, Julek. W ilu procentach Korwin-Mikke był takim rasowym liberałem?
0: Zależy, w którym okresie. Korwin-Mikke przede wszystkim ma sprzeczne ze sobą poglądy, które wygłasza w zależności od tego, jak mu wygodnie, ponieważ jest politykiem i w ten sposób funkcjonuje zdecydowana większość polityków. To znaczy w zależności od tego, do jakiego elektoratu mówią, to mówią zupełnie inne rzeczy. To jest właśnie jedna z przyczyn, z których nie mogę być politykiem, ponieważ ja mam tę jedną zasadniczą wadę, że mówię to, co myślę.
2: To chyba zaleta. No dobra, ja się rozłączam, dziękuję.
1: No, dzięki.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. No tutaj Wudzu mówię, ty mnie sprowokowałeś do zaproszenia Julka, bo tutaj na czacie nieraz tutaj, wiesz, tak za konfą trochę postulowałeś. No a ja po prostu zastanawiam się, tak mówię, z czysto takiego ludzkiego punktu widzenia, jak ojciec dwóch córek może w ogóle myśleć o głosowaniu na taką partię, gdzie tutaj jego przywódcy czy tacy ideologowie już teraz jak Korwin-Mikke mówią tak, że mężczyzna powinien mieć władzę nad kobietą, jeszcze ją tam dyscyplinować. No i generalnie gdyby tutaj wprowadzić te małżeństwa nierozerwalne.
0: Znaczy tutaj, jeśli chodzi o kwestie małżeństw nierozerwalnych, to zdaje się, że Mencen jest jedynie za tym, żeby wprowadzić taką opcję, a nie żeby była to standardowa. Co swoją drogą jest bardzo zabawne, ponieważ jeśli chodzi z kolei o temat małżeństw jednopłciowych, to w środowiskach konfederackich często i gęsto powtarza się, że oni są za zniesieniem małżeństw państwowych jako takich, w związku z tym nie chcą wprowadzać małżeństw jednopłciowych, ponieważ całość problemu rozwiąże zniesienie małżeństw państwowych i nie ma sensu umacniać tej instytucji przeciwko której są i tak. Natomiast w sytuacji, w której chodzi o małżeństwa te nierozerwalne, no to tutaj już ta retoryka się nie stosuje i tutaj już jak najbardziej można umacniać tą państwową instytucję, przeciwko której rzekomo występują. Mi to śmierdzi bardzo mocno hipokryzją i ten sprzeciw wobec małżeństw jednopłciowych jest moim zdaniem tutaj jedynie pretekstem dla homofobii.
1: No moim zdaniem to znaczy, postulowanie...
3: Odpowiadając za nią... No. Nie, mów paneczka.
1: No, chodzi mi o to, że po co wprowadzać małżeństwa nierozerwalne? Przecież to jest tylko kwestia właśnie naszej umowy, tak? Jak chcemy, żeby to nasze małżeństwo było nierozerwalne, to ono będzie nierozerwalne, nie? Więc to regulowanie tego, no tak osobistych rzeczy, na takim poziomie, to już jest w ogóle dla mnie kosmos. No i wiadomo, że tutaj z tego, na tym polu się pojawi mnóstwo różnych nadużyć. No ale mów teraz ty, Budzu.
3: Odpowiadając jakby na twoje pytanie, to Julek tutaj wcześniej powiedział bardzo ważną rzecz, bo de facto nie ma na kogo głosować. Teraz weźmiesz sobie pod uwagę, jak istnieją alternatywy i czy to będzie narodowo-socjalistyczny PiS. Oczywiście to będą przesady teraz, to co będę mówił, to takie lekkie egzageracje. Czy będzie to centrolewicowa Platforma Obywatelska, czy będą to, nie wiem... No już nie mówiąc o takich aberracjach jak Lewica czy Razem, prawda? Jakąkolwiek alternatywę byśmy nie wzięli z punktu widzenia wolności gospodarczej, każda z nich jest gorsza niż Konfederacja. Niestety
0: ale,
3: tak jest.
0: Przepraszam, wolność to nie są tylko niskie podatki.
1: I no
0: to
1: właśnie, jest podatki. Będziemy... Ja się ciebie pytam, w przypadku kiedy Konfederacja dochodzi do władzy, do głosu, to powiedz mi, na co kobiecie wolny rynek i niskie podatki, jak kobieta tak naprawdę w ich tutaj wydaniu, to powinna kończyć edukację na trzeciej klasie podstawówki i po prostu zabierać się tylko za rodzenie dzieci, i słuchać się męża i nie mieć nic do gadania. No, po prostu...
0: Powiem tylko, że za chwilę będę się rozłączał za około 3 minuty.
3: Szkoda. Jest to potężny chochoł i nie będę go teraz tutaj obalał, bo to nie ma sensu.
1: Dobra.
3: To nie jest prawda.
1: Dobra, to my sobie zostań wtedy, a ja ci w takim razie, Julek, dziękuję, bo faktycznie już cię bardzo długo przetrzymałam, a to kurczę, jednak jest niedziela wieczór. Także bardzo ci dziękuję. Mówię, po więcej od Julka zapraszamy tutaj na jego kanał.
3: Julek, rozważ audycję na żywo, tak jak tutaj. To byłby świetny pomysł, moim zdaniem.
1: Tak, zwłaszcza, że masz takiego gadanego, że przebić cię jest bardzo ciężko. Także słuchaj, dzięki ci jeszcze raz za to, że tutaj właśnie nas odwiedziłeś. A my sobie tutaj jeszcze jakiegoś małego afterka wtedy może tutaj zrobimy.
0: Także... Dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszłości.
1: No, dzięki, dobrej nocy i do usłyszenia. No dobra, chłopaki, bo to jeszcze się Michał dzwonił. Czy chcecie tutaj jeszcze tego chłopaka rozpracowywać trochę, czy Wudzu zostawiamy to na jakąś inną okazję?
3: Nie wiem, jak uważasz. Ja mogę to króciutko uzasadnić.
1: No uzasadnij, bo chciałam to z tobą już wcześniej, że tak powiem, rozwikłać, ale...
3: Znaczy tutaj sprawa wydaje mi się jest akurat dość prosta, to znaczy Konfederacja nie twierdzi, że ma zamiar wprowadzać tego typu regulacje na poziomie prawnym. Oni tylko twierdzą, że jest to preferowany przez nich model życia, który oni proponują jako wybór dla wszystkich rodzin. Oni uważają, że to jest najlepsze. Oczywiście konserwatyzm Konfederacji to już jest pośmiewisko wszystkich dookoła. Korwin, który miał 3 żony i ma 12 dzieci i nazywa się konserwatystą, to jest, on jest dokładnie tak samo konserwatywny, jak konserwatywna jest Rosja, gdzie jedyny ich konserwatyzm tak naprawdę ogranicza się tylko i wyłącznie do tego, że nienawidzą gejów, a tymczasem jest to państwo, w którym mamy aborcję uznawaną za powszechnie przyjętą i akceptowaną metodę antykoncepcyjną. To nie jest konserwatyzm, prawda? I teraz cała rzecz polega na tym, że ja uważam i pewnie być może Julek by się z tym zgodził, być może nie, pewnie nie, że wolność gospodarcza prowadzi w ostateczności do wolności obyczajowej. Ponieważ wolność gospodarcza daje ludziom możliwość bogacenia się, a człowiek bogaty jest niezależny. Człowiek niezależny nie pozwoli sobie na to, żeby rządził nim jakiś zamordystyczny tyran, który będzie zakazywał kobietom edukacji. Tym bardziej podkreślam, Konfederacja absolutnie nie próbuje zakazać edukacji. Nie wiem, jakby, czyli być może tutaj używasz jakiejś takiej poetycznej przesady,
1: tak, skrót myślowy,
3: ale bardzo szkodliwy. No. On jest bardzo szkodliwy. Zwróć uwagę na to, że dzięki postępowi cywilizacyjnemu, którego moim zdaniem w olbrzymiej mierze motorem jest jednak kapitalizm, wolnorynkowy kapitalizm, udało się stworzyć w tym momencie świat, w którym wzniesienie pralki na czwarte piętro przestaje być antyfeministycznym żartem, bo jest winda. Że kobiety, żyjemy w świecie, w którym kobiety prowadzą autobusy, bo jest wspomaganie kierownicy. Żyjemy w świecie, w którym kobiety mogą podnieść najcięższe ciężary świata, bo mogą siąść, a mam koleżankę, która ma, wiesz, patent, tam uprawnienie do prowadzenia olbrzymich koparek przemysłowych, takich budowlanych, takich wielkich potworów, typu wiesz, wielkości małego budynku, nie? Ona prowadzi takie pojazdy, to jest jej praca. Dlaczego może to robić? Bo mamy do czynienia tam ze sterowaniem elektronicznym, który można obsłużyć każdy niezależnie od swojej budowy fizycznej.
1: No ale wiesz, nie zgodzę się z tobą tak do końca, że wiesz, zawsze ten dobrobyt prowadzi do tej wolności też obyczajowej. No bo przecież mamy taki kraj jak Iran, tak?
3: Ale nie dobrobyt. Po pierwsze tak, Iran nie jest krajem dobrobytu. Jeżeli chcielibyśmy używać tego typu odniesień, to Arabia Saudyjska.
1: Arabia Saudyjska. No.
3: Ale to jest kraj bez klasy średniej. To jest kraj, który jest bogaty tylko i wyłącznie dla wąskiej grupki obywateli, którzy mają jakieś powiązania z rodziną królewską czy coś takiego. To nie jest kraj, gdzie masz bogatą, silną klasę średnią domagającą się swoich politycznych praw. A to jest źródło wolności tak naprawdę. Klasę średnią, które się moim zdaniem w tym momencie dąży do zdewastowania. Robi to nasz rząd, robi to rząd na poziomie Europy, robi to rząd w Stanach Zjednoczonych, robią to wszystkie państwa. Chcą zdewastować niezależną, wolną klasę średnią poprzez jej totalne zubożenie, koncentrację kapitału, która moim zdaniem tam rączkę myje sobie, wiesz, największe korporacje wraz z państwem kooperując tak naprawdę prowadzą do tego, żeby tę naszą wolność ograniczać, właśnie przede wszystkim przez masowe zubożenie nas. To jest moim zdaniem jedna z wielu zresztą dróg. Michał... Nie wiem, czy tutaj Julek by się zgodził ze mną w tej kwestii, czy nie, ponieważ on tutaj dobrze podkreśla to, że różnice majątkowe nie stanowią problemu tak długo, dopóki są efektem tego, że ktoś więcej pracuje, że ktoś więcej produkuje, że ktoś więcej daje możliwości ludziom, że zmienia ludzkie życie, tak?
1: A nie dlatego, że ma układy. No.
3: A nie dlatego, że ma układy.
1: No, Michał, jesteś z nami?
4: No, cześć.
1: Cześć. Opowiadam.
4: Ja chciałem powiedzieć coś takiego, tylko że Julek już poszedł, nie?
1: No,
4: ale generalnie bardzo mi się podobała ta debata z Tomisiem i chciałem, bo ja ogólnie jestem, no nie wiem, czy mogę się uznać wolnościowcem, ale generalnie no mam takie wolnościowe poglądy bardziej właśnie w stylu, że rób ta co chce ta, byle nie szkodzić drugiemu człowiekowi, nie? Mhm. Tak naprawdę, a wiesz, to jest taka moja jakby prywatna bańka, w której ja mogę sobie robić co chcę, moja tam, nie wiem, przestrzeń życiowa i dopóki ja nie szkodzę swoim postępowaniem drugiemu człowiekowi, to jest okej, to jest w porządku, to jest dobre. I tak słuchając Julka, tak doszedłem do wniosku, że może tam, wiesz, w 60%, 70% się zgadzamy. I zaimponowała mi postawa tego człowieka w stosunku do Tomisia w tej mini debacie. I chciałem powiedzieć, Julku, trzymaj się tego, w co wierzysz, naprawdę, bo to jest zajebiste. I nie daj sobie wmówić, że wiesz, że nie masz racji, albo że to, w co wierzysz, no bo mam nadzieję, że twoje przekonania polityczne są motywowane tym, w co wierzysz tak naprawdę. I nie daj sobie wmówić i stary, trwaj w tym naprawdę, bo to jest zajebiste i możliwe, że wiesz, za parę lat, jakby to powiedzieć, tak ludziom się otworzą oczy, nie? I zaczną patrzeć na, wiesz, na wszystko z tej perspektywy, z której ty już patrzysz tam, nie wiem, za 10 lat.
3: Cytując klasyka Janusza Korwin-Mikkego, wam się otworzą oczy, kiedy mnie się zamkną.
1: Słuchaj, ale właśnie widzisz, bo ten liberalizm, wolny rynek, to są takie... jakieś utopie, no które no jakby, no tutaj Julek...
4: To nie są utopie, bo ja tak naprawdę uważam, że jeżeli ja robię sobie, co sobie chcę i nie krzywdzę przy ciebie, albo kogoś innego, to jest okej. Okay. Tak uważam po prostu. To jest takie proste, wiesz, podejście do życia, do świata, do sposobów, w jaki ja żyję. No ale ja tak uważam, że po prostu, wiesz, jeżeli ja sobie robię, co chcę, i wiesz, to nie godzi w drugiego człowieka, to ja sobie mogę to robić po prostu i to powinno być legalne. A co do pana Korwin-Mikke, to tu padło stwierdzenie, że no tak, no jak konserwatysta może, wiesz, tam drugie małżeństwo i tak dalej.
1: Trzecie.
4: Ty, no ale słuchaj, czy tam trzecie. Może wiesz, może to jest tak, może, ja nie mówię, że tak jest naprawdę, ale może Wiesz, pan Korwin miał jakąś tam wizję swojego konserwatystycznego świata, założył sobie rodzinę z jakąś kobietą, no i mu to nie wyszło, więc po prostu wziął, przesiadł się na inny motor, że tak brzydko powiem, no i założył rodzinę z inną kobietą, nie? W nadziei na to, że może z tą drugą się tam uda, wiesz, no, a jak nie, to może z trzecią, ale w końcu się może uda, wiesz. No i może to tak jest po prostu, nie? Nie, na pewno nie skreślałbym człowieka od razu i wiesz, nie oceniałbym i nie, jak to się mówi, nie wieszałbym psów na nim, tylko dlatego, że się tam rozwiódł i spróbował jeszcze raz.
1: No, pan Janusz, tak, tutaj w tym wymiarze prywatnym jest taki mało konserwatywny, ale tutaj zostało fałszywie powiedziane, że ma 12 dzieci, nie, bo ma 9, sprawdzałam. No i kurczę, no gdybyśmy tak się przyczyniali tutaj do dzietności w Polsce jak on, to naprawdę nie mielibyśmy się o co martwić. Bo tutaj właśnie, słuchajcie, o, przygotowując się do spotkania z Jurkiem, to tutaj wyczytałam, że przez te 6 lat rządów PiSu podwoiła się liczba kobiet do 45 roku życia, które deklarują, że nie chcą mieć w ogóle dzieci. Jak myślicie, panowie, ile procent Polek w wieku od 18 do 45 lat deklaruje, że w ogóle nie chce mieć dzieci?
4: 25%.
1: Udzu?
3: Też bym tak strzelił, no.
1: Już 42%.
3: Okej, okay. To za dużo. Nie dziwi mnie to.
1: Także jesteśmy właśnie w takim... No, ciężkim momencie tutaj, tak, no bo, no ale tutaj właśnie Julek też, bo chciałam też dojść może w którymś momencie do tego Red Pilla, do Romana Warszawskiego, ale już tam nie starczyło na to czasu, ale właśnie na swoim TikToku, bo tutaj Julek jest naprawdę mega aktywny w tych społecznościowych mediach, na swoim TikToku właśnie objaśnia pana Romana Warszawskiego, że wprowadzenie patriarchatu nie załatwi tej sprawy, bo właśnie przytacza tutaj przykłady właśnie i Arabii Saudyjskiej, i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iranu, że mimo, że tam ten patriarchat działa w pełni, tam także te współczynniki dzietności są bardzo niskie, bo tak jest po prostu konsekwencja tego, no, dobrobytu, tej rosnącej stopy życia, tak, że ta dzietność po prostu nam spada i tyle.
3: No, no przyczyny kolapsu demograficznego są niezwiązane w żaden sposób tak naprawdę z tym ustrojem. To jedyny sposobem na to, żeby była możliwość zwiększenia dzietności, to byłby już jakiś zakaz antykoncepcji, a nawet nie wiem, czy to by rozwiązało sprawę tak naprawdę, nie?
1: Wiemy na pewno,
4: jest taki Butan. I w Butanie wyznacznikiem tak naprawdę, jakby to powiedzieć, zadowolenia z rządów panujących jest wyznacznik szczęścia. Tam mają coś takiego jak wyznacznik szczęścia i tam obywatele po prostu, wiesz, decydują o tym, jak bardzo są szczęśliwi żyjąc w takim kraju, w danym ustroju. I uważam, że takie coś można by było wprowadzić nawet w Polsce, wiesz, gdzie można by było...
3: Ale jest taki wskaźnik, nazywa się Human Development Index.
4: Tak, oczywiście, tylko że nie jest to brane pod uwagę w żaden sposób przez rządzących tak naprawdę. Bo jeżeli, wiesz, obywatele kraju ci powiedzą, no nie podoba nam się, jak se rządzicie tym krajem, no to wiesz, to puszczą po prostu płazem. Tam nikt tego nie weźmie na serio, o to chodzi, nie? A w takim Butanie na przykład polityka kraju jest naprawdę, to jest fakt i to jest paradoks i to jest fenomen jednocześnie, że polityka kraju jest regulowana przez to, jak bardzo się obywatelom podoba no to, jak się w kraju żyje.
1: Tutaj jeszcze wcześniej w Łódzu na czacie, jak miałam tutaj spotkanie z Eweliną Wiśniewską, to tam proponowałeś, że teraz może kogoś z Razem albo z innych partii. Powiem ci, że trochę...
3: Dryfujesz w niebezpieczną stronę, ale widzę zwrot o 180 stopni, także...
1: Powiem ci, że wiesz, był taki nawet pomysł pierwszy, żeby po prostu zapraszać ludzi z różnych opcji, nie? Ale... Jak sobie pomyślałam, że miałabym się przygotować do rozmowy z kimś z PiSu, to powiedziałam, nie jestem w stanie się zmusić do czegoś takiego i stwierdziłam właśnie, że po prostu lepiej, żeby właśnie zaprosić kogoś, kto tutaj nam się pomoże właśnie zidentyfikować politycznie i wtedy po prostu już może będzie nam łatwiej wybrać to najmniejsze zło.
3: mi się też wydaje, że oni mają już tak dużo czasu antenowego na wszystkich mainstreamowych mediach, że nie potrzebujemy im jeszcze tutaj ustępować poletka. Tutaj możemy nawet zapraszać agrarnych populistów, nie ma problemu.
1: To mi wybaczyłeś, tak? To dobrze. No dobra, chłopaki, słuchajcie, dzięki wam za ten wieczór.
3: Dzięki, idę słuchać od początku, żeby zobaczyć, co straciłem, bo niestety jakbym wiedział, że będzie tak fajnie, to bym był może wcześniej. Nie byłbym.
1: No tutaj właśnie muszę też powiedzieć, że Julek jest bardzo też liberalny właśnie tutaj, jeżeli chodzi o takie kontakty, ustawianie, bo to była bardzo szybka akcja, chyba najszybsza jak do tej pory. Także to naprawdę bardzo, bardzo też mnie miło zaskoczyło.
3: To, co trzeba Julkowi oddać, to to, że jest oddany tutaj edukacji w tej kwestii. To na pewno. Tak. Polecam jego kanał, polecam jego inne media społecznościowe. Jak ktoś jest zainteresowany tematem, to też polecam grupki na Facebooku, gdzie często tam też się mu zdarza coś publikować. Ma ciekawe komentarze, tak jak już mówiłem, nie ze wszystkim się zgadzam, ale śledzę go i obserwuję, więc...
4: Dokładnie, Julek. Trzymaj się swojego zdania i pozdrawiam. Na razie.
1: Tak, no ja tak samo się przyłączam tutaj do poleceń właśnie Wudza, także koniecznie odwiedźcie kanał Ja Szatkowski, bo oprócz tych poglądów, tych łatwości przekazywania ich, dotrzę też przyznać Julkowi, że też ma taki dar właśnie performerski i robi to w bardzo taki no, błyskotliwy i zabawny sposób. Także
3: tak, tutaj... a język ma cięty i ostry, i szybki, dobór słów doskonały, więc...
1: Jak brzytwa.
3: Tak jest.
1: Dobra, to dzięki jeszcze raz Wudzu za telefon. Dzięki wam jeszcze raz, Nacniki, tutaj za aktywność na czacie. Dzięki Tomisiu też za telefon rozgrzewający nas tutaj do czerwoności. No i słuchajcie, co wam powiem od razu teraz, że w przyszłą niedzielę, słuchajcie, idę na koncert, bo niestety został przeniesiony, bo już nie chodzę na koncerty w niedzielę ze względu tutaj na audycję, no ale ten koncert niestety z piątku został przeniesiony na niedzielę, ale za to myślę, że w przyszły poniedziałek zrobię wam audycję z gościem, ale to tam oczywiście tym razem szybciej was ostrzegę. Także ze mną się słyszycie na pewno w następny poniedziałek, myślę. Także dzięki jeszcze raz. Przyszła edycja będzie taka bardziej na luzie, już nie polityczna, taka bardziej obyczajowa. No dobra, to jeszcze raz. Trzymajcie się, pa Wudzu. Dobrej nocy, pa wszyscy. No i do usłyszenia niebawem. Pa, pa.

0: Dobry wieczór. Mam tu chyba problem z udźwiękowieniem i być może tak brzmię trochę, jakbym był pijany. Pijany, ale to dźwiękowcy mnie tak tu ustawili pogłos i to są jedynie usterki techniczne, proszę państwa. O, i już tu mnie donieśli ludzie na czacie. Miki, szanowny, którego ja szanuję, napisał: Giereś pijany odwołał audycję. No i proszę bardzo, proszę państwa, właśnie tak to wygląda. Taki jest obraz jego człowieka. I właśnie tak to jest, proszę państwa, no. Bo tu teraz kontrowersje są wokół przemówienia Marcina Kierwińskiego, ministra zresztą, który odeparł zarzuty, że był pijany. Że był pijany. Mikser mi se pleni? Halo, halo? Jak mnie słychać? Halo, halo? Czy teraz lepiej? Już teraz powinno być dobrze. Tak odpowiem jak większość nadających. Nic tu nie zrobiłem, nic nie dotknąłem, ale już teraz powinno być lepiej. Halo, halo? Halo, halo? No, nie, no tak chciałem pogadać z wami właśnie o... Krawiec, od razu rozwieję twoje wątpliwości. Był trzeźwy. No nie wiem, czy Borsuk pisze na serio, bo tu was zaskoczę, że ja się tu wstawię trochę właśnie za Kierwińskim, Marcinem, moim imiennikiem, bo... Jest, tak się śmieję, to sobie robię żarty, ale tak naprawdę być może naprawdę był trzeźwy. Wiem, że to jest niepopularna opinia. Już wszyscy wydali wyrok. Atory, nie atory. Że był pijany, się nachlał. Się poślizgo nachlało. No, wiemy, jak to z tymi naszymi posłami bywa. Faktycznie lubią... a właściwie nie lubią wylewać za kołnierz, to prawda. Ileż to razy gdzieś tam posła naprutego w trzy dupy w hotelu poselskim na wycieraczce znajdowano zażyganego, sierota obrzygana, zasrany, z kleksem na dupie. No, taki... spodnie do połowy takie tam ściągnięte. No, bywało tak, bywało. Czy to Kwaśniewski, prawda, słynna choroba filipińska, jak tam fikał koziołki na grobach pomordowanych na przykład. Albo posłanka Kruk na przykład, która mówiła dziennikarzom, cytuję: ale o co pani chodzi? I ja potrafię coś tam. Pani chce w tym momencie celowo mnie zdezawulować mnie, posłankę, a ja akurat potrafię coś tam. Pani kwestionuje, że ja potrafię coś tam? Że co? Że ja jestem pijana w tym momencie na dzień dzisiejszy? Pani kwestionuje, że ja nie potrafię coś tam? No, tak bywało, to owszem, ale w tym przypadku trochę się nad tym zastanawiałem. Spodobał mi się komentarz Krzysztofa Łukrzy, który chyba jako jedyny z komentatorów takich YouTube'owych, których słuchałem sobie dzisiaj, nie dał się ponieść temu instynktowi stadnemu, że o, pijany poseł kręci, świruje pawiana, że nagłośnienie ma złe. Już tłumaczę, o co chodzi. Już tłumaczę, o co chodzi. Okej. Oto nagranie z próby dzień wcześniej. Tutaj wysłał... Borsuk. A, to już wiem, kim jest Borsuk. A, Borsuk tu świruje pawiana też. Że jest kimś innym. Co wy tak sobie pozmienialiście? Te... Czekajcie, dobra.
1: W imieniu ministra spraw administracji nadaję panu sobie poselka kapitana.
0: Dobra, odzwaniam do... tak trochę może w temacie audycji będzie. Bo tutaj Erkad. Odzwaniam do Erkada. Ach, już drugi... Jak już raz nie odebrałem, to już nie... On już chyba... się rozmyślił. Nie wiem. No, dzwoń. Latawcze wiatronogi, dzwoń. Nogi twe gipkie, śmierdzące. Włącz sobie odsłuch z opóźnieniem i trochę trudniej się mówi. Tak, właśnie do tego zmierzam. Tak jak Gumball tu napisał, jak nie słyszymy samego siebie, to mówimy trochę gorzej. Osoby głuchonieme, które nie słyszą właśnie samego siebie, samych siebie, mówią, no wiecie jak mówi osoba niesłysząca, bardzo nieporadnie. Mówi tak, witam was w tej audycji. No tak mówi osoba, która nie słyszy swojego własnego głosu. I przypuszczam, że może być dokładnie taki sam efekt, kiedy po prostu ktoś jest zdekoncentrowany i słyszy jakiś pogłos, ma głośniki za sobą, nie słyszy samego siebie. I też się przychylam, że mogło tak być, faktycznie, mógł mieć, nie mieć wprawy. Cześć Erkad, hej.
2: Cześć, nie wiem, czy mnie słychać, czekaj, bo ja muszę to ogarnąć, bo...
0: Doskonale.
2: Słuchaj, u mnie mnie nie słychać, tylko u ciebie słychać, widzę, bo ja tutaj restreamowałem twojego czata, znaczy twój kanał na Pasiece Prawdy, to możesz sobie sprawdzić.
0: O, dziękuję bardzo.
2: Z kwestii zareklamowania po prostu i zadzwoniłeś i mi tutaj rozjebało chyba audio i ja w ogóle zakończę tego żenującego streama, bo co mnie nauczyłeś bycie profesjonalnym, czyli tak zwane dbanie o dźwięk, żeby tam się nic nie wysypało, nie? Ja dalej, jakby ci to powiedzieć, pływam w tym morzu i nie mogę do brzegu dopłynąć. Fajnie, że u ciebie przynajmniej mnie dobrze słychać, a u ciebie mnie nie słychać. Bo teraz jesteśmy na Skype'ie. Ja nie słyszę swojego mikrofonu. Nie wiem, to jest coś z ustawieniami, kurwa. No, to ja sobie nie mogę chyba przez to przeskoczyć, nie? Dobra.
0: No, nie jest tak prosto to wszystko okiełznać, wbrew pozorom. Poustawiać sobie wszystko tak, żeby działało super, to... No, to troszkę jest sztuka, faktycznie. No, ale... No cóż.
2: No, ale fajnie, że tam, wiesz, znamy się na podobnych na mikrofonach, wiemy, co to są miksery, wiesz, profesjonalne kable. To mi się bardzo podoba. Ale należy tutaj...
0: Profesjonalne kable. A ty, Erkad, jakie masz? Takie ze złotymi końcówkami? Czy...
2: XLR czy XLC? Coś takiego. Takie, wiesz, takie gruby.
0: No, a to też mam takie grubasy, no.
2: I tylko tam, słuchaj, tam nie słychać tak zwanej masy, czyli tak zwanego buczenia, takiego Nie, gdzieś tam się sprzęga, nie? Jak
0: Tak?
2: masz taki zajebiście dobry kabel do mikrofonu i masz dobry mikrofon, tutaj ja nie mówię, jak krawiec ma żyć, bo on wie, dokładnie wie, jak żyć, ale ja mówię tam takim amatorom, tak jak ja, nie? Naprawdę zainwestujcie. Jak to jest? XLR, tak? To
0: Chyba
2: coś tam.
0: tak, chyba tak.
2: XLR. To nie jest jack? Jack? Jebać jacki, chociaż jacki też są, potrafią być dobre jacki, nie? Ale XLR-y po prostu.
0: No, ale to jednak, co by nie mówić, to jest nadal analog, nie? A jak masz cyfrowy dźwięk przez USB, jakiś tam mikser cyfrowy, no to chyba jeszcze lepiej w sumie jest. No.
2: A o tym nie pomyślałem, no.
0: Więc może też kiedyś się przerzucę na cyfrowy całkowicie dźwięk, no ale na razie mam ten swój set już tutaj. To jest tak, że jak już coś mamy ustawione, już to znamy, to niektórzy z nas tutaj, dziady technologiczne jak ja, to już trwają przy tym, co mają. A powiedz, Erkadzie,
2: Jestem dziadem technologii.
0: słuchałeś może przemówienia pana Marcina Kierwińskiego? Właśnie no to kontrowersyjne, gdzie niby...
2: A ten, co tam był pijany? O tego strażaka ci chodzi? Bo ja tak kojarzę za
0: Na
2: bardzo.
0: Dniu Strażaka, tak, właśnie przemawiał pan minister. No ale widzisz, ja na przykład dopuszczam to, że wiem, że to
2: Słyszałem
0: jest zabawne,
2: ten dźwięk.
0: wiem, że ludzie już wydali wyrok, ale słuchaj, naprawdę, jak nie słyszysz samego siebie, bo masz jakiś tam pogłos, wiesz, zagłuszany jesteś przez głośniki z tyłu, to może tak być, że siada ci całkowicie dykcja i no. No,
2: Słuchaj,
0: ale no.
2: zgadzam się z tobą, bo słuchaj, jak wystarczy wziąć nagranie, na przykład twoje czy moje, nagrajmy z samego siebie. To jest taki eksperyment teraz tutaj dla widzów. I zwolnimy, jest taki potencjał, taki efekt jak pitch. Możemy tutaj darmowym oprogramowaniem sobie zainstalować jako wtyczkę VST, na przykład tak zwany pitch, i spróbować zwolnić nagranie. Tak. Jak kiedyś, na przykład, jak miałeś kasetę magnetofonową i dotykałeś palcem tam, gdzie się kręciło, nie? I robiło, nie? I to samo można zrobić z każdym nagraniem i można z każdego zrobić pijaka. No, tu masz rację. Że ja
0: Może, wiesz, może lepszy byłby nawet taki eksperyment w stylu bardziej takim, że
2: manipulacja.
0: włóż sobie słuchawki na głowę, jeden z drugim, włóżcie sobie słuchawki na głowę i puśćcie jakiś tam metal głośny, coś, co by
2: Ale
0: wam...
2: wystarczy mieć płytę gramofonową. Jeżeli macie winyla, to możecie zrobić to samo. Odtwarza wam się płyta i zatrzymajcie ją ręką. Spróbujcie być jak hip-hopowcy. Poskreczować sobie trochę. I zobaczcie, na czym to polega, nie? To jest tak jakby organoleptyczne zbadanie częstotliwości dźwięku.
0: Mi chodzi troszkę o coś innego, wiesz, że żeby zagłuszyć samego siebie, żeby nie słyszeć samego siebie, jak mówimy, czyli nałożyć słuchawki na łeb i puścić sobie coś bardzo głośnego i zrobić tak, żebyście mogli siebie nagrywać na komputerze. I wyrecytujcie jakiś tekst i zobaczycie, że często zaczniecie mówić tak właśnie nieskładnie, troszkę słaba dykcja i tak zaczniecie mówić o jakbyście pijani. No, tak to działa, po prostu musimy słyszeć samych siebie. Ja też mam teraz porównanie, bo miałem jakiś czas temu taki set na poprzednim komputerze, że kiedy mówiłem, miałem w czasie rzeczywistym odsłuch samego siebie, słyszałem sam siebie na słuchawkach. Teraz na nowym komputerze niestety nie potrafię tego zrobić. Mam zrobione tak, że słyszę z bardzo krótkim opóźnieniem samego siebie. I już nie mógłbym tak nadawać. To by była męczarnia, gdybym słyszał z półsekundowym opóźnieniem samego siebie. I też siadłaby dykcja prawdopodobnie. Tak jak mówię, jak osoba głuchoniema, też nie słyszy samej siebie, więc mówi tak trochę bełkocze, nie? No i dopuszczam, że tutaj mogło to być, bo też jak mielibyśmy wytłumaczyć, że on się tak o to wkurzył i tak chce pozywać do sądu i zdobył to zaświadczenie, pojechał na komisariat od razu i no niby ma to zaświadczenie, że 0,0 promili, no to musiałby się ułożyć jakoś z komendantem, przyjść i powiedzieć do komendanta, słuchaj, dzisiaj jesteś, a jutro cię może nie być, więc tutaj wiesz, rozumiesz. No to zbyt gruba sprawa by była trochę, nie? Gdyby tak świrował pawiana, chyba nie? Erkat się rozłączył chyba. No tak.
2: Nie, czekaj.
0: Jest.
2: Bo mnie, okay. Ja cię restreamuję, mnie nie słychać na moim streamie, a ja tutaj wklejam linka, ja kończę streama u siebie, wklejam linka do ciebie, że no bo tutaj mam, ludzie na czacie mi piszą, że mnie nie słychać, a ja im piszę, że no włącznie nocne radio, tam mnie słychać, tak?
0: Bo no tak, no coś ma Erkat, szanowny, coś ma Erkat ze sterownikami. Okej, okay. No. Coś ma ze sterownikami kolega tutaj.
2: Tak. Tylko, czekaj, muszę ci na moim czacie wkleić twój stream i kończymy. Już OBS-ka. Dobra, no mów, ja się też może bym rozłączył, bo powiedzieliśmy w sumie wszystko, co mieliśmy powiedzieć, to może coś przewietrzyć.
0: No dobra, no chyba będą trochę na ciebie źli twoi słuchacze, że tak wiesz, że kończysz u siebie i tam gdzieś
2: ja po krawca. Radio, więc jestem niezależnym twórcą.
0: No my tu koledzy jesteśmy, to może jeden drugiego nie. Tam poreklamować trochę, nie?
2: Zresztą ja i tak nie nadaję, moje radio jest w strefie mroku, czyli umarcia, czyli no praktycznie mnie tam nie ma. Także ja tu, wiesz, nie trzymam antenę, ja się rozłączę, bo muszę coś zrobić.
0: Dobra, no to dzięki za telefonik, trzymaj się Erkadzie, hej. No widzicie, tak trochę w temacie, nie? Erkad zadzwonił i też właśnie problemy techniczne z nagłośnieniem. Ewa pisze, że nie ze sterownikami, tylko Artur ma ogrom scen na OBS-ie, tak? I raczej nie wstawił do tej sceny, co nadaje mikrofonu. No, mikrofon defaultowo jest w każdej scenie, niby, nie? Chyba, że ktoś ma jakąś dziwną konfigurację, nie wiem. No widzicie, tak? Dzisiaj tutaj problemy techniczne. A propos Marcina Kierwińskiego. Ale to też jest, no, jakoś tam może temat ważny, no bo ludzie strasznie łatwo wydają wyroki dzisiaj. I właściwie, no mówię dzisiaj, kogo bym nie posłuchał? Na portalach też czytałem. Ulisa na portalu tam na temat artykuł był, że zaproszono... Był taki artykuł, w którym cytowano opinię eksperta. Specjalnie wzięto opinię eksperta, dźwiękowca, żeby on oświadczył, że nie, to nie ma nic wspólnego z pogłosem, to jakieś żarty, proszę państwa. Żeby tak skompromitować tego człowieka. Chyba to trochę takie niesprawiedliwe jest, nie? Bo ja jako tutaj osoba, która... Od iluś tam lat, od x lat ma powiedzmy styczność z różnymi tam dźwiękowymi sprawami, z ustawieniami dźwiękowymi. Wiem, że jest to jak najbardziej sensowne wytłumaczenie. Faktycznie, że ktoś, kto nie słyszy samego siebie zupełnie, bo gdzieś tam go głośniki z tyłu zagłuszają, z pogłosem jeszcze, to on nie kontroluje dykcji i faktycznie może brzmieć jak pijany. A już wszyscy wydali wyrok. Atory, nie atory, już się śmieją i prawda. Drodzy państwo, no oczywiście, tak. Dźwięk został podmieniony przez służby. Oczywiście, ja to wcale nie mówię ironicznie. Został podmieniony przez służby. Krzyśku, czy ty to jako jasnowidz, chyba największy w Polsce, możesz potwierdzić,
3: Tak, Krzyśku, to tak jest, Krzyśku, no. Tak, no ja potwierdzam, tak, oczywiście, nie śmiejemy się. Ten pan wcale nie był pijany. No i tak, kurwa, takie pierdolenie, no. I tak łatwo człowieka zniszczyć, nie? I mieliśmy pewnie kilka takich przykładów, kilka takich sytuacji, gdzie jakiegoś polityka zniszczono, chociaż można było, powiedzmy, podejść do sprawy uczciwie, wytłumaczyć wszystko. Przypomnijmy sobie historię pana, jak się nazywał ten, co bronił polskich cukrowni, Janowski, Gabriel Janowski, tak? Też ewidentnie coś mu dosypano do szklanki, jakieś dragi, i to takie srogie jakieś coś, substancje, że on zaczął tam kicać, szczekać, miauczeć, podskakiwać, nie? Gadał jakieś głupoty, po prostu obściskiwał się ze wszystkimi, tam kicał, nie? No pomyliło mu się, zapomniał, myślał, że jest króliczkiem, no. I to ewidentnie był po prostu zamach na kolesia, żeby go wyłączyć. Czy jest nagranie? No właśnie, moglibyśmy puścić tutaj, nie? Spróbuję tu wpisać Marcin, kurwa, co jest? O, już mi się w proponowanych. Popatrzcie, jaka to popularna rzecz, że YouTube jako pierwszy wynik proponuje mi Marcina Kierwińskiego. Wpisałem samo Marcin, czyli już milion, 2 miliony, 5 milionów osób wpisało na YouTubie i algorytmy za...

0: siebie słyszeć samego, bo być może my dostajemy po prostu czysty dźwięk z mikrofonu, a gdzieś tam to szło z opóźnieniem. Też wydaje mi się, że to jest kiepska robota dźwiękowca, który skonfigurował wszystko tak, że gdzieś z opóźnieniem szło to do publiczności, być może na salę tam gdzieś, nie? Znaczy, no, nie na salę, tylko tam do otoczenia szło to z opóźnieniem tam półsekundowym, nie? A my słyszymy okej, i to potęguje to wrażenie, że on ściemnia, bo my słyszymy tutaj bez żadnych zakłóceń, bez pogłosu, bez delaya. Delay to jest taki rodzaj pogłosu. Pogłos to jest coś, co to jest taki efekt, który powstaje w niezamierzony sposób. To jest takie echo, nie? Słyszymy siebie samego gdzieś tam z głośników z półsekundowym opóźnieniem. A delay to jest taki kontrolowany pogłos, którego się używa na przykład do tego, żeby wokal miał takie minimalne... Był odtwarzany drugi raz z minimalnym opóźnieniem, dzięki czemu uzyskujemy często fajny efekt. Tego raperzy często używają na przykład, żeby ich wokal wyszedł na pierwszy plan tak jakby, żeby nie był taki trochę w tle, tylko żeby było go wyraźniej słychać, żeby było no, na pierwszym planie, żeby był, nie? Ale okej, słuchamy dalej.
1: Panie komendancie, straż, pożar, przygodni państwo.
0: Tu chciałbym zwrócić uwagę, że Kierwiński teraz coś powiedział i tak jakby chwycił za mikrofon, popatrzył się na ten mikrofon i tak jakby był zdziwiony trochę, że zaskoczony, że właśnie go źle słychać, że nie słyszy samego siebie, że coś go zagłusza. No to jakby no, pewna taka poszlaka, nie? Że się potwierdza może ta wersja, że coś było nie tak z tym nagłośnieniem.
1: Służba, poświęcenie. To są rzeczy najważniejsze. To są rzeczy, które wpisane są w pracę strażaka. Codziennie wyjeżdżacie, aby ratować dobytek, życie, zdrowie Polaków. I za to bardzo wam dziękuję. Nie tak dawno miałem zaszczyt rozmawiać z naszymi partnerami z innych krajów. Oni mówili, po tym jak poznali polskiego strażaka, że...
0: Gdzieś tam odrobinę w tle słychać jakby ten pogłos. No tu już widzę, że ludzie krzywo się patrzą, robią miny. Strażacy. Sposób, w jaki on mówi, jak kończy... Słowo, po prostu nie kończy słowa. Jeszcze raz, czekajcie.
1: Mówili, po tym jak poznali polskiego strażaka.
0: Polskiego strażaka, to tak, sugeruje to, że on faktycznie po prostu był zagłuszany przez samego siebie. No, nie wiem, gdybym ja, czy ktoś tutaj, kto ma trochę wprawę w nadawaniu, gdybyśmy mówili, to by nas to nie obeszło, byśmy jakoś dali radę. Ale być może Kierwiński jest taką osobą, która nie ma wprawy i się gubi w tym po prostu. Tak normalnie. No też już tutaj pytania, kto mi zapłacił, żebym bronił. No widzę, że też trochę ulegliście tej obiegowej opinii, że był pijany, a ja jak najbardziej dopuszczam możliwość, że po prostu się pogubił, że słyszał samego siebie z opóźnieniem i stracił zupełnie możliwość kontrolowania swojej dykcji, głosu. Tak to działa po prostu. Ankieta, proponuje Miki. No i Sasza z Donbasu. Słuchajcie, to... Też nie chciałbym w tym momencie, nie wiem, żeby tutaj działała zasada vox populi, bo to naprawdę nie ma znaczenia, ile osób tutaj się dało złapać na obiegową opinię. Wygodnie jest też, znaczy jakby tak, no ja też bym może zapunktował, gdybym tutaj się śmiał przez całą audycję z pijaka, nie? Ale po prostu staram się mówić to, co myślę bardziej, a nie to, co mówią wszyscy komentatorzy.

0: że nie ma ludzi bardziej ofiarnych, bardziej odważnych, bardziej zdeterminowanych, aby nieść pomoc. To mówili nasi partnerzy z Grecji. Oni wspominali, jak pojechaliście pomagać z misją międzynarodową, pomagać gasić pożar.
1: O, zadzwonił Przemek, ale się rozłączył chyba. Może też ma problemy techniczne. No nie wiem, no wiem, że będę tutaj ewidentnie dzisiaj w mniejszości. Wszyscy są przekonani, że był narąbany na pruty. Bo tak to brzmi faktycznie. I tylko mnie ta sprawa zainteresowała właśnie dlatego, że są takie sytuacje, jak pokazuje życie, jak ta, że 90% ludzi nie zostawi na tobie suchej nitki. Ja też w pierwszym momencie byłem przekonany, że był najebany typ, nie? I też mówię, znowu moczy morda, poślizgo, tempe.

0: Ale się potem zastanowiłem i chciałbym być uczciwy tutaj w wydawaniu wyroków, a nie, wiecie, jakiś tutaj instynkt stadny i to, co się tam opłaca, nie? Przemek na antenie. Cześć, Przemku.
1: No witam, witam.
0: Cześć. Słyszymy się? Halo, halo.
1: No jestem, tylko cię wyciszę na YouTubie, żebym nie miał pogłosu i tak dalej. Problem jest właśnie poprzez na przykład platformę, bo tutaj fajnie, jeżeli poruszyłeś ten dźwięk. No moim zdaniem koleś ewidentnie był napruty i tu nie ma co gadać, no doświadczenie pewnie mamy wszyscy, no ale pewne media, na przykład jak YouTube, to potrafi zwolnić o 1/3 na przykład twój głos i potem jak siebie słyszysz i słyszysz sam siebie, to ciężko ci się w ogóle, wiesz, zaczyna się zastanawiać i wiesz, o co mi chodzi, nie?
0: A próbowałeś, Przemek, na przykład kiedyś mówić coś, wyrecytować coś, mówić płynnie, ładnie, nie słysząc samego siebie? Na przykład możesz to zrobić, jak założysz sobie właśnie słuchawki i puścisz coś głośno, jakąś muzykę i wtedy spróbuj nagrać coś. Zobaczysz, że może być efekt podobny, jak tutaj.
1: Znaczy, wiesz co, no, ja tak do tego podchodzę, że wiesz, no, teraz wychodzą takie sprawy, ogólnie już tutaj wracając do polityki, już tym głosem to może się nie zajmujemy i tak dalej, bo sytuacje są, wiesz, no tutaj, no to Kwaśniewski mógłby coś powiedzieć na ten temat, no, pan były prezydent.
0: Inna sprawa. Jest co najmniej kilku takich dzwoniących, którzy nawet jak są trzeźwi, to powiecie, że oni są pijani. Bo po prostu mają taki, no nie są wyrobieni, nie mają super dykcji, mówią trochę tak w taki sposób, właśnie taki trochę tego, ale ja spotkałem w życiu osoby, które w naturalny sposób tak mówią. Po prostu nie mają jakiegoś talentu, nie wiem, wprawy. Mają taki sposób mówienia, po prostu, na trzeźwo. A nie mówię, że tak było w tym przypadku, bo przypuszczam, że ten pan Kierwiński no ma jakąś tam większą wprawę, ale też no tak trochę przy okazji, nie, wspominam, że są takie osoby, które są osądzane o to, że są pijane, bo po prostu tak mówią, taki mają sposób mówienia. Troszkę
1: no tak, ale Krawiec, przez 8 lat chłopacy rządzili, teraz władza się zmieniła i no chłopaki też mogą sięgać do kieliszka po prostu, bo się boją. No. Też to trzeba brać pod uwagę, takie jest moje zdanie.
0: A ty wiesz, ty też, Przemek, ci powiem, że brzmisz tak odrobinę, nie bardzo, ale odrobinę, jakbyś sobie walnął parę głębszych. Nie masz jakiejś tam
1: znaczy,
0: super...
1: Ja sobie dwa piwa dzisiaj wypiłam, także aha, to znaczy może... trzecie już piję, także spoko, nie?
0: To może dlatego. Dołączyłem Kahira do nas, co prawda napisałem ci, Kahirze, że zapraszam po Przemku, ale jak się niecierpliwisz, to dobrze, to dołączę cię.
2: Bo ja niestety tutaj muszę kota nakarmić zaraz. Ja tylko na chwilkę chciałem się wtrącić a propos właśnie tego filmiku. Bo potraktujcie mnie jako normalnego, powiedzmy, obywatela. Siedzę sobie w pracy, no i tak nagle pomyślałem, no cóż, przejrzę internet. Gdzieś tam mem się przewinął. Ten pan na Białoruś uciekł. Znaczy nie, przepraszam, miałem o czymś innym mówić. Ten pan miał problemy z nagłośnieniem. To był taki mem na bardzo popularnej jednej stronie. No i ten pan, pomyślałem, w sumie mógł mieć problemy z nagłośnieniem, ale nigdzie nie ma linku do źródła, no to nieważne. 10 minut później patrzę, jest źródło. I słucham. No to powiem wam, że ja... Jak to powiedzieć? Jak tak wyglądałem, to później żałowałem. Bo tak.
0: Tak, nie do końca rozumiem, O co ci chodzi?
2: Mógłbym na przykład inaczej. Wyobraź sobie, że jesteś w ciebie, wiesz, w takim gorącym garniturze, słoneczko grzeje i dostajesz nagle udaru, bo mało piłeś, jesteś odwodniony. No i nagle zaczynasz bełkotać.
1: No ale ten pan chyba definitywnie trochę więcej wypił, no, niż mało.
2: Nie, wypił, ale dopiero później po tej konferencji, no bo następnie później czuł się dobrze, tak? To jest jedno podejście, które można z tego, bo inaczej, jeden wniosek, który można z tego wyciągnąć. Drugi wniosek, no to ja też byłem w takiej sytuacji i wiem, jak to jest być za bardzo troszeczkę, powiedzmy, spoufalonym z niektórymi ludźmi przy stole, tak? Jak tam są konferencje i tak dalej, no bo w sumie on występował tam jednak w jakiejś oficjalnej postaci, tak? Nie był prywatnie tam, tylko był jako
1: oficjalny. No tak, ale przepraszam, nie wydaje ci się, że jeżeli ktoś piastuje jakieś tam stanowisko, to ja wiem, tak, że konstytucja w 97 została zmieniona, że oni mogą wszystko i tak dalej i nic im nie można zrobić. Tak, bo urzędnicy państwowi, jak i lokalni zostali pozbawieni, że tak powiem, odpowiedzialności karnej za to, co robią. No i to trochę tak, chyba to tak nie wypada, nie? Ja to tak postrzegam, no.
2: To znaczy, to najwyżej, co możemy powiedzieć mojego wyborcy, to nie wypada, panie pośle, czy tam panie ktoś, tak? To po prostu nie wypada. Natomiast to, że nie wypada, to po nim spływa jak wiesz, woda po kaczce.
1: Znaczy, bo on i tak wie, że z twoich podatków będzie miał pensję, nie?
2: Dokładnie.
1: Jeden z drugim, trzeci, czwartym, no.
2: Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, jak wielu ludzi na tych listach wyborczych teraz do Europarlamentu ma zawód wpisany poseł na przykład, albo polityk.
1: Znaczy, no problem jest z Kamińskim na przykład, tak, i z wieloma politykami, którzy tak naprawdę spieprzają do tego Europarlamentu tylko i wyłącznie po to, żeby ich tu za dupę w Polsce nie wzięli, no.
2: Tak, słyszałem, że pan K i pan W nie są jako politycy czy tam posłowie.
1: Oni nawet posłami nie są.
2: Właśnie, są wpisani jako historyk chyba i już nie pamiętam kto, ale na pewno nie pan poseł.
1: No problem jest taki, że Duda im, wiesz, przed wydaniem wyroku dał im ułaskawienie, co jest absurdalne. Tak. No.
2: On zrobił coś niedobrego. No.
0: Okej, okay, ja bym tu chciał trochę wrócić może do tematu właśnie brzmienia. Kiedyś, już dawno temu, jeszcze byłem dzieciakiem, było bardzo popularne takie nagranie artysty Enrique Iglesiasa, który przyjechał do Polski i na koncercie śpiewał z playbacku, no ale ruszał ustami i podśpiewywał sobie, żeby, no bo to też ciężko tak tylko gębą ruszać. Artysta wtedy na scenie, nawet jak śpiewa z playbacku, to sobie tam śpiewa też sam. Jego publiczność nie słyszy, ale żeby wyglądało to realistycznie, to on też tam sobie śpiewa. I to był utworek Rhythm Divine. I to było takie nagranie, które dźwiękowcy sobie nagrali z jego mikrofonu, jak on śpiewa. I było to mega kompromitujące. On coś tam, viva la musica, rhythm divine, all I need is music divine, viva la musica. I wszyscy się z tego...
1: Też miał taki problem, nie? Jeśli pamiętam. Mandarena, nie wiem, czy ją kojarzysz, taka blondynka też tam śpiewała.
0: Też chyba, też coś takiego było, no. No. I słuchajcie, i wszyscy się z niego śmiali, że on nie potrafi śpiewać i tak dalej. No i też łatwo się z kogoś śmiać, ale on też, przypuszczam, że miał słuchawki, miał słuchawkę w uchu, która go zagłuszała i to sprawiło, że on tak nieporadnie śpiewał, bo miał po prostu ostry dźwięk w uchu, nie słyszał samego siebie. I to jest dokładnie analogiczna sytuacja. I nie wiem, czemu ludzie tego nie rozumieją i tak łatwo...
1: Znaczy, a to może takie pytanie, czy słuchałeś kiedyś swojej własnej audycji, na przykład wiesz, o co mi chodzi, nie? No czy tak. Odsłuchiwałeś jakiejś audycji?
0: No,
1: jak
0: wiadomo, że słuchałem i nikt nie lubi samego siebie słuchać i brzmi to tak...
1: A wiesz dlaczego? Bo zupełnie inaczej się słyszymy właśnie poprzez to, że my się słyszymy tak wewnętrznie, a później słyszymy się na zewnątrz i jeżeli ci dochodzi taka informacja, na przykład możesz mieć, powiedzmy, słuchawkę i masz tam, nie wiem, 1,5 sekundy opóźnienia i nagle siebie słyszysz i rzeczywiście możesz się zastanawiać, nie? Jak to brzmi i tak dalej, nie?
0: Dokładnie, no tak to jest. Jest taki dysonans, słyszymy nagle siebie trochę inaczej i nam się to
1: dziwne. Znaczy słyszymy tak, dziwne. Jak ludzie słyszą, a my zawsze słyszymy siebie zupełnie inaczej, nie? I tola.
0: No, ja siebie nie słucham samego, bo jestem zawsze tak zażenowany, że po prostu brzmi to dla mnie okropnie, to brzmi, więc nie
2: Krawcze.
0: Słucham.
2: To, że siebie nie słuchasz, to nie znaczy, że się nie słyszysz. To są dwie różne rzeczy. Tak chciałem podkreślić. Natomiast ja chciałem tylko na szybko zadzwonić faktycznie w sprawie tego pana, nie? Podobają wam się jego wytłumaczenia później? Tam gdzieś podobno kilka kilometrów po tym fakcie, jak już pojechał, to poddał się kontroli i miał 0,0. Tak słyszałem plotkę, nie wiem, czy to są oficjalne wiadomości. Nie wiecie, czy to prawda w ogóle jest? Bo on podobno jeszcze uczestniczył później w jakiejś konferencji prasowej, gdzie zachowywał się już zupełnie normalnie, naturalnie.
0: No ale to tak, to też piszecie, że inne jego przemówienia to mówił normalnie i tak dalej. No ale, no ludzie, no trochę logiki, trochę tutaj myślenia, no może w innych przypadkach nie był zagłuszany. Cały czas, kurwa, będę wracał, po raz 20 mówię, był zagłuszany i nie słyszał sam siebie, a w innych przypadkach może słyszał sam siebie. No ja pierdolę, no ile można razy powtarzać to samo? No kurwa, czy ja gadam z debilami? Sorry, że tak się denerwuję, ale no, kurwa, no po prostu nie mogę z wami, no.
2: No trochę cię rozumiem, tak. No. Dobra, tak jak mówiłem, muszę kota nakarmić, bo już miał czymś tutaj. No to trzymajcie się wszyscy i papa.
0: No trzymaj się, dzięki za telefon, hej. I tak właśnie jest z gawiedzią, że możesz tłumaczyć, przekonywać, tłumaczyć, podawać jakieś przykłady, nieskończoną ilość, a ktoś ci powie, ale co, a jak innym razem to co, to jakoś nie się tam tego, normalnie. I tak, a ty, jak pięciolatkowi tłumaczysz, no ale tu był zagłuszany, nie słyszał samego siebie, jak głuchoniema osoba, która też nie słyszy samego siebie i mówi tak nieporadnie, ale co, pijany był, kurwa. I tak w nieskończoność, no kurwa, no. No, ludzie, no weźcie się, trochę zastanówcie, a nie tak będziemy się kręcić w kółko, no bo ja nie mogę z wami. Tomisiu dzwoni.
1: Tak denerwujesz, no.
0: A nie wiem, ja coś nerwowy jestem, bo mnie głupota ludzka denerwuje, że ja nie mogę ludziom czegoś wytłumaczyć po prostu i to mnie denerwuje. Zenon też ma czasami to samo. Chociaż Zenon, nie wiem, jakie ma zdanie na ten temat, może ma takie, że faktycznie, że też był pijany, jak większość z was. Może czuję się jakoś taki też wkurwiony to, że jestem jedyny, który takie zdanie ma, oprócz Krzysztofa Łukrzy jeszcze. Tomisiu dołączył, dajmy Tomisiowi coś tutaj też powiedzieć. Cześć Tomisiu.
3: No cześć.
0: Hej.
1: Cześć.
3: Ja stanę z kolei po drugiej stronie barykady i stanę w obronie tego pana. Podkreślam, że kompletnie nie mam pojęcia, kto to jest, do jakiej partii należy, i w ogóle jakby mnie to nie obchodzi, ale przed chwilą sobie obejrzałem ten film, chyba to nagranie było na starym Twitterze, czyli na X-ie, i porównałem sobie, wiesz, audio wizualnie z tym, co on przemawia, i wydaje mi się na tyle dziwne to, że w pewnych momentach widać, że on jakby kończy słowa, na przykład mówi straży pożarnej, a na audio jest straży poża i nie ma, jakby to audio się nie kończy. Tak jakby mam wrażenie, oglądając na wizji to przemówienie, że się nie pokrywa do końca audio z tym, z jego poruszanymi tam, wiesz, ustami i wypowiedziami, które można zobaczyć, wiesz, na wizji to audio. Więc to jest takie ciekawe, nie? Że... Ale wiesz, ja nie mam żadnego interesu, żeby go bronić, także tutaj z góry zakładam, że nie znam tego pana, ale po prostu wydaje mi się dziwne, bo to audio zupełnie czasami nie pokrywa się z tym, co na wizji, jak obserwujesz tam, wiesz, jego wypowiedź, nie? Ruch ust i tak dalej. Więc to można było sprawdzić. I no jak to... ktoś ma na przykład jakieś lepsze nagranie, mógłby na przykład coś takiego przeanalizować i zobaczyć po prostu, czy gdzie jest ten problem z tą synchronizacją i z niedokańczaniem bo takie jest wrażenie, jakby on nie dokańczał niektórych tych słów do końca, jakby one gdzieś zanikały, nie? Mówię tutaj o audio.
0: Tak, ale to myślę, że to takie zwykłe niedokańczanie i tu nie ma żadnego haczyka, że inaczej się nagrało, a inaczej on mówi. To raczej nie, ale faktycznie to niedokańczanie sugeruje faktycznie takie zagubienie, że on po prostu nie dokańcza słowa, bo słyszy samego siebie. Zauważałem to u osób, które były, co się tam zagłuszało, były zdezorientowane, że właśnie nie dokańczały słów. To są takie faktycznie problemy z dźwiękiem. I to się gdzieś tam
3: pokrywa.
0: Czasami
3: jest też tak. Tak, czasami też tak jest, że mikrofon jest. Może być tak ustawiony, że jeżeli tam na przykład był ostry wiatr i wiało, w momencie, kiedy on przemawiał, każde uderzenie tego wiatru w mikrofon na przykład powoduje, że ten mikrofon w pewnym momencie mógł być wyciszany, nie? To takie techniczne rzeczy. Nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek używał mikrofonu na zewnątrz i kojarzy, o czym ja mówię, ale coś takiego jest, że automatycznie każde takie normalnie uderzenie by było słychać w zwykłym mikrofonie tego wiatru, ale czasami te lepsze mikrofony mają coś takiego, że urywają, mogą urywać wypowiedź, bo po prostu automatycznie wyciszają się w tym danym momencie, więc no nie wiem, ja tutaj tak jak mówię, nie staram się go jakoś super bronić, aczkolwiek no, wydaje mi się to takie podejrzane, bo on po prostu się tak jakby wizualnie nie zachowuje jak typowa osoba pijana i też wydaje mi się dziwne to, że osoba jakby była pijana, to raczej by bardziej nieskładnie mówiła i tam nie wnikam w treść, bo treść to jest tam swoją sprawą, ale chodzi o to, że na pewno by bardziej bełkotała, by gdzieś gubiła myśl i tak dalej, a on jednak, wiesz, w miarę logicznie tą wypowiedź miał. Mówił tam chyba z pamięci, z tego co widziałem, nie wiem, czy on tam czytał z kartki, więc to takie by było, się wydawało być zbyt dziwne, aczkolwiek, no wiesz, jak ktoś jest wprawiony w piciu, to też jest możliwe, że ktoś by mógł naprawdę bardzo dobrze się na takiej mównicy wypowiadać, będąc po części pijanym, nie?
0: No, kolejna opinia na czacie taka w tym stylu, że swój broni swojego, czyli że krawiec pijak, menel tutaj się wstawia za innym pijakiem. No widzicie, jak łatwo jest dzisiaj kogoś zniszczyć, jak łatwo jest obiegową opinią pojechać i że albo, że wygląda mi na pijaka, wygląda na takiego, co nie wylewa za kołnierz, no to wiadomo, że był pijany. I to naprawdę taka idiokracja nam się robi, że ktoś podpadnie, to cholernie łatwo jest go skompromitować po prostu, nie? Wystarczy mu zrobić jakiś pogłos właśnie, ustawić za nim głośniki, coś i on zacznie bełkotać, się zagubi, będzie zdezorientowany, nie będzie mógł się skoncentrować. Zadziała ten efekt, tak jak u niesłyszącego.
1: Ale to przepraszam, to tutaj ja bym chciał jeszcze odpowiedzieć tutaj koledze Tomisiu, tak? Sytuacja jest taka, zobacz sobie, jak nawet jak gadasz, a zapomnisz wyciszyć na przykład YouTube'a i jak ty już poprzez to, że tam gdzieś siebie, gdzieś tam słyszysz, na przykład na kanale Krawca, i ty też się w pewnym momencie zaczynasz zatrzymywać,
0: o,
1: nie?
0: Dokładnie, dokładnie. To jest świetny przykład. Każdy, praktycznie każdy, kto dzwoni i słyszy siebie gdzieś tam na YouTubie, gubi się totalnie i też tak nie dokańcza słów, nie? Właśnie w taki typowy sposób, no.
1: No tak, no bo nagle ci przychodzi informacja i nagle sam siebie słyszysz i tyle. I to jest trochę takie problematyczne i dlatego z reguły redaktorzy mówią, żebyś wyciszył na przykład YouTube'a, żebyś nie miał tego efektu, bo doskonale po sobie wiemy, jak to działa, nie?
0: Tak, i pewnie niejednokrotnie się znaleźliście w takiej sytuacji, że też zapomnieliście tam się gdzieś wyciszyć, jak gdzieś dzwoniliście. No przynajmniej ja tak miałem. Do kogoś tam dzwonię i też zapomniałem tego YouTube'a wyłączyć. I pamiętam, ile wysiłku kosztowało to, żeby właśnie nie zacząć się jąkać, nie kończyć słów, i żeby nie bełkotać i gdzieś tam. I człowiek jeszcze dodatkowo wtedy no, na komputerze, jak tu my działamy, trzeba tam kliknąć coś, zakładkę przełączyć i wtedy jeszcze bardziej jesteśmy zagubieni, nie? Żeby, no...
3: Ja kiedyś używałem transmitter taki, masz, wiesz, powiedzmy stół na pasku i to jest dla tych połączeń bezprzewodowych, gdzie jest mikrofon po prostu, wiesz, w jakiś sposób bezprzewodowo łączony z mikserem. I czasami się zdarza coś taki podobna sytuacja, jak masz na Skype, jak jest słabe połączenie, że ci się po prostu głos zaczyna przerywać, to tutaj może być też wynik tego połączenia takiego transmittera gdzieś tam z tą bazą, z tym mikserem, że po prostu ten głos może być albo taki metaliczny, albo się może w pewnym momencie gdzieś tam przerywać, ale jak mówię, ja kompletnie mam pojęcie, kim jest ten gościu, nie mam żadnego, wiesz, po prostu nie bronię go w żadenkolwiek jakiś sposób, a to, czy on był pijany, czy nie, no to wiesz, to na pewno wyjdzie prędzej czy później, bo jeżeli tam te osoby, wśród których on się tam dalej poruszał, no to wiesz, na pewno wyczują, czy też wizualnie zobaczą, jak on się tam poruszał i zachowywał, to są takie, wiesz, też nie tylko werbalne, ale wizualne, rzeczy, które można wychwycić, że ktoś był pijany, więc tego się nie da ukryć, nie? Ale swoją drogą, no, na pewno mam przechlapane, bo ta łatka będzie do niego już na całe życie przyklejona, że wystąpił gdzieś tam, był pijany i od tego jak gdyby już nie ucieknie, nie? Ten polityk.
0: Gosia pisze, to był bełkot pijacki albo po lekach i było to dokładnie słychać, nocne radio. Ciebie też, Krawcuniu, można od razu poznać, jak więcej wypijesz, a wiesz, że znamy, że się znamy, więc znam twoją barwę głosu. Oczywiście, że tak. Nawet pewnie dziś słyszycie, że sobie tam parę drinków wypiłem, ale to nie zmienia zupełnie... To niczego nie zmienia. To niczego nie zmienia. Dlaczego macie oceniać tego typa na podstawie, nie wiem, jakichś moich nawyków, moich wpadek? Nawet to, nawet gdyby się okazało, że on pije, też nie jest, jest jakąś poszlaką, ale nie jest dowodem na to, że był tym razem pijany. Może właśnie dlatego tak walczy o to i chce tam ciągać po sądach i dlatego pojechał na komisariat. I co? I to by była trochę naprawdę gruba sytuacja, gdyby on nakłaniał z tak błahej, no ale nie jest to gra warta zachodu, nie jest to warte tego, żeby on się układał z jakimś komendantem i robił machloje, tak, że ma mu tam wydać wynik z alkomatu 0-0, że on nie pił i komendant sam, dobrze, to ja dmuchnę, proszę tu 0-0, to pan to pokaże, nie? Zbyt no, duże jakby ryzyko.
1: Komendant dmuchnął, a to by było, wiesz, 3,1,
0: no, i by się tam bawili granatnikiem, nie? Jeszcze, ja tu pokażę, dostałem prezent z Ukrainy, granatnik, popatrz pan, panie pośle, tu się wciska, o, i tam pierdut, nie? Po prostu denerwuje mnie, że dzisiaj tak łatwo wydajemy wyroki i że tak wszyscy są od razu nastawieni, dają się ponieść jakieś takiej fali. Słuchajcie, tak często narzekamy,
1: ale,
0: że
1: jutro tego tematu już nie będzie, także spoko, nie, Krawiec?
0: Ale to jest jakiś temat, że po prostu tak często narzekamy na ten mainstream, że on nas programuje, że ludzie łykają wszystko. A czy sami w tym momencie nie łykamy tak, że coś nam się wydaje? Bo faktycznie to jest... tak brzmiał, tak to na pierwszy rzut oka, ucha, nie? Tak to brzmi, tak to wygląda. I tylko trochę mnie denerwuje, że ludzie tak łatwo dają się ponieść tej fali zawsze.
1: Daj mi chleba i igrzysk i wszystko będzie dobrze, no.
0: No właśnie, no.
3: A będzie jeszcze gorzej, bo teraz przy obecnych technologii, tym, czym dysponuje też sztuczna inteligencja, to będzie taka łatwa możliwość do zmanipulowania szczególnie tych obrazów i audio, które będą odtwarzane gdzieś w social media, że no, taka osoba jak będzie zbombardowana i praktycznie na każdym kroku gdzieś tam to wszystko będzie manipulowane, ona nie będzie w stanie tego prostować już, nie? No bo jeżeli polityk gdzieś startuje w wyborach, on się wiadomo, że się skupia na spotkaniach i tak dalej, on nie będzie w stanie czasowo nawet nie będzie w stanie móc wszystkiego prostować, jeżeli się będzie pojawiało gdzieś tam w różnych miejscach w sieci czy na social media. Także to jest taka rzecz, która nas niestety to dopada i tych wszystkich polityków będzie niestety też dopadnie prędzej czy później, że będzie taka cała negatywna kampania, nie?
1: Ale to dotyczy nie tylko polityki polskiej, a całego, bym powiedział, całego świata, no, jeżeli o tym mowa.
3: Oczywiście.
0: To jest też ciekawe, że właściwie sztuczna inteligencja umożliwia dzisiaj, skoro da się zmienić mój głos, ja coś mówię sobie tutaj, z wami gadam, można to przetworzyć przez AI i będę brzmiał jak Kononowicz. I nagle będzie, szanowni państwo, kochani moi, ja tutaj przyszłem, bo ja
1: bym
0: chciał, nie będzie niczego. I tak to będzie brzmiało, bo sztuczna inteligencja to przetworzy. Więc teoretycznie da się przerobić trzeźwo mówiącego człowieka na pijanego. To też jest ciekawe, nie? Ale dołączyła do nas Ewa Lipka. Witam, Ewę. Halo, halo.
1: To jakiś
0: Adam bardziej, a nie Ewa, albo jakaś pijana Ewka, albo niespełna rozumu. Dziwnie brzmi dzisiaj Ewa jakoś.
3: Ewa się popisuje swoim voice transformerem.
1: A to zacznę teraz i słowa o sztucznej inteligencji i podrobię na głos.
0: Ewka sobie jakąś wtyczkę zainstalowała do Skype'a czy coś tam.
1: Nie, ma specjalne urządzenie, które podłączyłam do laptopa i telefon wbiłam z tego urządzenia do Skype'a.
3: Albo wiesz co, Ewa wsadziła tego ziemniaka jak w tym filmie Barei do ust teraz.
1: A to kluski były.
3: Kluskę.
1: Właśnie to jest tam pijany? Nie jestem pijany.
0: Trochę ciężko cię, Ewa, zrozumieć. Brzmisz jak pedofil taki, wiesz, na TVN-ie. Jak pedofil na TVN-ie cytowany jakiś tam właśnie.
4: Nie posiadam wiedzy w dniu dzisiejszym, aktualnie przebywam.
1: Ja tam napisałem, albo ja, nieważne, żebyś podał linka, Krawcze, do tego, co puściłeś. To chętnie bym posłuchała z oryginału. To może ja już zakończę tutaj swój byt, ale Ewka, no z takim głosem to ja by cię nie wziął, no tyle powiem. No, dziękuję za rozmowę, do widzenia i dobranoc.
0: Trzymajcie się.
1: Cześć. Ej, pobrałeś, tak?
0: Jeśli chodzi o tego linka do przemówienia pana tego, jak mu tam, Kierwińskiego, co puszczałem wcześniej, to wkleiłem na czacie teraz też.
1: To ja wcześniej nie widziałem tego linka.
0: Nie, bo dopiero teraz go wkleiłem. Jak napisałaś, żebym wkleił, to wkleiłem. No, Ewka, możesz...
3: Ewa, musisz wyłączyć, bo bardzo kiepsko ciebie zrozumieć. Masz za mocno podkręconego tego transformera.
5: Ojejku. Nie umiem tego wyłączyć.
0: A teraz jak smerfetka brzmisz. Jak smerfetka teraz.
5: Nie wiem, jak to się robi.
6: Zaraz, może tutaj.
0: O.
6: A teraz będzie dobrze?
0: Teraz jest prawdziwa Ewka, tak. A co to za wynalazki takie, że sobie tam zmieniasz głosik? Co to za...
6: A z rok temu kupiłam urządzonko, a z dwa lata temu inne urządzonko i tak się bawię, no takie zabawki jakieś, no.
0: Ust. Ale teraz i też, to... słuchaj, teraz nadal brzmisz jakby lekko taka przetworzona, jakby z takim out-tuner troszeczkę.
6: Naprawdę?
0: No.
6: A teraz? O, teraz masz, tu w niej jestem.
0: Takie teraz lekkie echo z kolei. No, Ewka szpanuje,
6: nie,
0: tutaj
6: ja
0: ma 100 efektów. 100 efektów ma Ewka. Będzie teraz nam każdy efekt tutaj pokazywała, dumna.
6: Ja się uczę. Czekaj, a teraz nie. Dobrze teraz?
0: leciutko przetworzony jakby nadal jest, ale spoko.
6: No dobra, może wytrzymacie jakoś.
0: Może być, teraz już brzmisz prawie jak prawdziwa Ewka.
6: Bo ja tu mam taki mikrofon na stojaku i może to jest inny mikrofon i inaczej zbiera.
0: Nie, to chodzi o to, że masz taki dziwny efekt, jak mówisz.
6: Nie, to nie z mikrofonu, tylko z urządzonka. A mikrofon jakiś tam kiedyś kupiłam, nie wiem, z 4-5 lat temu. Myślałam, że to badziewie, ale ono jest fajny nawet. Mniu mnie, ale fajny.
0: No coś poczarowałaś, bo nie brzmisz tak jak zwykle. Nadal, teraz jak niby wyłączyłaś.
3: A to... może tak naprawdę to nie jest Ewka, tylko ktoś się podszywa pod nią i ma po prostu niezbyt doskonały sprzęt, żeby naśladować prawdziwą Ewkę.
0: A może.
3: Skąd mamy wiedzieć, czy to jest Ewka?
6: Dobra, to ja wezmę, włączę na Skype'ie inny mikrofon, ustawienia i sobie tutaj wezmę dźwięki, obraz i tak mikrofon z kamerki. O, teraz jest mikrofon z kamerki.
0: No i teraz brzmisz w 100% naturalnie, dopiero teraz.
6: Tak? Mhm. A, no to wczoraj, jak jest lepiej, no to lepiej.
0: Wcześniej miałaś jakby trochę toner w górę i dodatkowo z audio tyrun.
6: No, dobra, już
0: jest. A już teraz brzmisz okej.
6: No, a tam jeszcze, bo to o dźwiękach, jeszcze jest o tym mikrofonie, co mówił, znaczy ja tam napisałam, że Artur coś tam nie ten, do scenek. Ja sobie wywaliłam ze scenek w ogóle ten mikrofon, i do każdej sceny sobie zrobiłam grupę mikrofonów, ale do jednej, do zabaweczek nie wstawiłam mikrofonu, czyli jest taka możliwość wywalić mikrofon, czyli tam trzeba na czerwono wyciszyć całkowicie ten systemowy i no. I później oddzielnie. Jest taka możliwość. Tylko trzeba się pobawić.
0: Ewka lubi
3: wiecie,
0: zabawki.
3: Tak naprawdę zabaweczki. Krawiec. No. Ten wspaniały radiowy głos to nie jest głos prawdziwego Krawca, bo ja Krawca kiedyś poznałem na żywo i tak naprawdę Krawiec używa właśnie też Transformera, sobie taki głosik zrobił radiowy, a w rzeczywistości ma cieniutki, jedliwy głosik, jakbyście go poznali. Taka jest prawda. To tutaj okay. Wszystkim chcę o tym powiedzieć.
6: Wow.
3: Tak. Tak.
6: Krawcze.
0: No wydało się, trudno, no. Od 10 lat sobie zmieniam, no.
3: Od 10 lat Krawiec przyjmuje hormony i używa voice Transformera.
0: Dobrze, teraz włączyłem mój prawdziwy głos. No może nie jest idealny, ale... No ale jest jaki jest, no. A teraz znów sobie włączyłem tutaj filtry. No i brzmię trochę inaczej.
6: No, ale tak na poważnie, to ja teraz siebie słyszę na słuchawce i faktycznie no, to bardzo przeszkadza, jak ja siebie słyszę i nie mogę przyciszyć tutaj siebie na tym. Więc muszę to przesłuchać, to co nagranie puszczałeś, a dałeś linka. Muszę przesłuchać, jak to z wizją wygląda i jak to ten, jeszcze raz. No, także może ja się rozłączę tutaj, sobie przesłucham i ewentualnie albo dołączę, albo nie do rozmowy później, dobra?
3: A słuchaj, Ewka, jak będziesz oglądała, zwróć uwagę na te końcówki. Mi potem powiesz, czy ja miałem rację, że się nie za bardzo ten dźwięk pokrywa z tym, co na wizji widać.
6: Ale chodzi tobie o, że usta razem z wizją?
3: Chodzi mi o to, że niektóre końcówki, które są urywane, on na wizji tak jakby do końca wypowiada.
0: Jak sobie pooglądacie takie stare, jak sobie zobaczycie takie stare filmy z lat 70., 80., to często chiński aktor typu jakiś Bruce Lee ma źle zsynchronizowany ruch ust z dubbingiem potem angielskim i inaczej rusza ustami, a inaczej mówi.
6: Aha, czyli, no ale to ja na przykład jak widzę, jak jest zacięcie to cyfrowe, to czasami nawet wizja nie idzie razem z tym, co mówimy, czyli to jest ta cyfryzacja, gdzieś tam szwankuje, także to też może być taki problem. Z tym niby urywaniem końcówek.
0: A ty, Ewa, jakbyś przepraszam, Ewa, jakbyś miała wydać wyrok teraz, pijany, czy faktycznie problemy techniczne, że nie słyszał samego siebie i się nie mógł i mu się pogorszyła dykcja, to jaki byś wydała wyrok?
6: No ale jak można wydać wyrok, jak się czegoś wyraźniej nie nie słyszało wyraźniej i nie przeanalizowało? No,
0: no i rozsądnie, i rozsądnie podchodzisz do sprawy, że chcesz jeszcze sprawdzić i no to szacun dla ciebie, Ewa, że tutaj chcesz jeszcze się zaznajomić z tym materiałem i dopiero wtedy, nie? Wydasz wyrok.
6: No przecież ja nie jestem takim oskarżycielem jak nie wiadomo co, no. To, że oskarżam, to jedno.
3: Nie wiem, czy wiecie, na przykład w Stanach jest taka metoda, jak się podejrzewa kierowcę, że prowadzi pod wpływem alkoholu pojazd, to oprócz tego, że podczas rozmowy, jak policjant rozmawia z taką osobą i ma wrażenie, że ktoś właśnie w sposób, w jaki mówi, wydaje mu się pijany, on nie może na tej podstawie stwierdzić go, wysłać od razu gdzieś tam na jakieś badania, tylko jeszcze się przeprowadza takie testy na koordynację, nie? Więc to już samo sobie mówi o tym, że żeby taki, wiesz, wydać wyrok, czy ktoś, wiesz, podejrzewać kogoś, czy ktoś jest pijany, czy nie, to nie tylko się bierze pod uwagę sposób, w jaki mówi, ale też się bierze pod uwagę no, koordynację taką ruchową, nie, czy jest zachowana, czy nie. Także się każe takiej osobie na przykład przejść po prostej linii, dotknąć na przykład tam czubka nosa palcem i tak dalej i dopiero po tych wszystkich testach taki policjant, wiesz, ma już podejrzenie, może stwierdzić, żeby taką osobę, powiedzmy, gdzieś tam skierować na badanie krwi, nie?
0: A ja tutaj miałem problemy techniczne i nie zauważyłem donatorów wspaniałych. Znajomy znajomych, dzięki za dwie dyszki, napisał: ostatnia audycja, sztos, a hejterzy... Dula, cicho i nie przejmuj się, Krawcze. A Atora też jebać, tak napisał tu nieobyczajnie, tak samo jak hejterów. Poza tym petycja o większą ilość Janka Muzykanta i Ani na antenie. Pozdro. No, Janko Muzykant, on jest za nerwowy chyba na Nocne Radio. W nim się krew gotuje, jak on tu słyszy coś i on nie wytrzymuje trochę, a też bym w sumie chętnie sobie pogadał z Jankiem, owszem, a Ania, no słuchajcie, ciągle coś wypada, a to Ania chora, a to Gumball chory, a potem Gumball zdrowy, a Ania chora, potem Ania zdrowa, a Gumball chory, potem Gumball ma grilla z rodziną, a Ania wyjeżdża, a potem Ania już wróciła, ale Gumball wyjeżdża i tak dalej, no ale mam nadzieję, że w końcu ich usłyszymy razem. Dzięki wielkie, znajomy znajomych. A potem jeszcze Luke John tutaj się też dorzucił. 2,5 dyszki, dzięki, dzięki. Nie ma jak to lipka, a nie sosna. Co by to miało oznaczać? Nie ma jak to lipka, a nie sosna. Dziwny komentarz.
6: Dobra, miałam się rozłączyć właściwie.
0: No to dobra. Trzymaj się sosna i tego, wierzba, trzymaj się wierzba i nie bądź taka płacząca, taka wiesz, no i... No, i
6: no, ale
0: i,
6: muszę być płacząca, no.
0: I nie ma lipki, nie ma lipy, słuchajcie, nie ma lipy, jak jest lipka, to nie ma lipy, no, na antenie.
6: Dobra, na razie ewentualnie jeszcze przesłucham i zobaczę, jak tam, dobra?
0: Dobra. No to trzymaj się, Ewa. Narka.
6: No hej.
0: Hej. Tomisiu, czy mam dla ciebie taką propozycję ciekawą? Nie wiem, czy cię to zainteresuje. jako doświadczony radiowiec mógłbyś tutaj w tym momencie jakby no poprowadzić chwilę audycję, a ja bym się udał tam, gdzie doświadczony radiowiec czasem musi się udać, bo no ma dobry głos, ma tematy fajne, ale ten pęcherz jednak no też ma znaczenie.
3: No jestem zaniepokojony tym, że tak często chodzisz do toalety, a też wiek już taki, wiesz, po 40, może warto było sobie tam badania prostaty zrobić.
0: A ty robiłeś sobie takie badania?
3: Ja sobie robiłem, ale nie tradycyjną metodą, tylko poprzez markery. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy osiągasz ten wiek już taki po 40, no można sobie tam, wiesz, markerami to sprawdzać, nie trzeba od razu iść do kogoś, żeby ktoś ci palec wkładał, że tak powiem, do dupy. A markery są, jest kilka markerów i one są w miarę dobrym takim wyznacznikiem, czy coś tam tobie dolega, czy nie, nie?
0: Już myślałem, że to mam sobie kupić takiego markera tam czarnego, czy czerwonego, czy zielonego i pomazać tam coś.
3: I wsadzić sobie do odbytu.
0: Wsadzić tego markera. Właśnie, że ten palec no. Do dupy, nie? Właśnie, no.
3: No nie trzeba. To już nie w tych czasach. To kiedyś tak się robiło tą metodą tradycyjną, a teraz robisz badanie krwi i nie wiem, jak to się po polsku na marker mówi, wyznacznik. Czy odznacznik, nie wiem, jakoś tam pewnie jest polska nazwa na to. I on ci po prostu tam stężenie we krwi powinno być w danym tam przedziale, jakby było w normie, a jak jest po prostu nie w normie, no to jest poza tym przedziałem, to masz po prostu wtedy skierowanie i dalsze badania. Także to jest, mi się wydaje, że to jest bardziej wygodna metoda. I mniej taka inwazyjna w cudzysłowie. No chyba, że wiesz, chyba, że jakaś jest ładna pani, która przeprowadza metodą tradycyjną badanie, no i bardzo chcesz, no to już jest zupełnie inna sytuacja.
0: Ale to co, to by mi pani wsadziła palca do dupy?
3: No, jeżeli nie masz innego otworu, to raczej tak, bo tak, wiesz, tak się bada, nie?
0: Mogłoby mi się to nawet spodobać.
3: Mogłoby ci się spodobać, mogłoby coś nowego odkrył, nie?
0: Czy jest może jakaś słuchaczka tutaj, która chciałaby mi wsadzić palca do dupy? A ja też mogę się odwdzięczyć tym, że też wsadzę palca do dupy słuchaczce i to na pierwszej randce. Wiem, że to trochę wsadzić dziewczynie palca do dupy na pierwszej randce to jednak troszkę może jakieś faux pas. Troszeczkę i może wyjdę na zbyt śmiałego, ale no jak ona mi, a ja jej, to może trochę będzie tak śmielej, nie? Nie wiem.
3: Tylko, że wiesz, ona ma ku temu jakieś wytłumaczenie, powód, a ty jakie byś jej dał wytłumaczenie? Że co badasz?
0: Żeby nie było jej tak łyso, że ona mi wsadza tylko, a ja jej nie. No nie wiem, jak to powiedzieć. A tu adwokat pisze poważnie, to jest poziom żartu NR. Tak, to jest właśnie poziom żartu NR, dokładnie, adwokat. No, to słuchajcie, zostawiam z wami Tomisia i myślę, że poziom żartu
3: będzie jeszcze gorszy. Nie?
0: No nie wiem.
3: Zostawiłeś mnie na tak niskim poziomie, że ja nie wiem, jak z tego jak wypłynąć na powierzchnię teraz.
0: No to jak cię zostawiłem na tak niskim poziomie, to teraz już tylko łatwiej będzie.
3: Gorzej być nie może.
0: Już gorzej być nie może. Już ta poprzeczka jest tak nisko, że wiesz. No. Dobrze, no to ja wracam za minutkę.
3: No, to się pośpiesz. No, nie kropelka po kropelce, tylko stara się to załatwić dosyć szybko.
0: Jeszcze po kropelce, póki wódzia jest w butelce. No, ale dobra, zaraz wracam, dobra.
3: No, zaraz wracam. No, ale to też jest taki chyba drugi wyznacznik, jak ktoś po prostu, to mówię do facetów, jak ktoś się udaje do toalety i mu jakoś tam nie idzie z siusianiem, no to też już daje to sygnał, że coś może być nie tak, nie? Bo prostata w sumie to jest gruczo, więc jak on jest tam gdzieś powiedzmy powiększony, czy się troszeczkę coś tam zmienia, no to też to powoduje, że przy oddawaniu moczu też można jak gdyby wybadać, że jest coś nie tak. Ale generalnie najlepiej robić chyba z badania krwi. Tradycyjna metoda. I tak to ta metoda tradycyjna nie jest najlepsza, mi się wydaje, bo nie każdy tam jest w stanie wyczuć jakiegoś tam drobnego powiększenia, natomiast te markery się pojawiają już, jak jest naprawdę troszeczkę powiększona prostata, nie? No ale tak, żeby zejść z tematu, bo też nie chcę gadać na temat prostaty tutaj, to mogę powiedzieć, że generalnie warto tam w pewnym wieku w ogóle sobie robić badania, bo oprócz tego, że może być problem i z prostatą, to często faceci mają też inne problemy, jak na przykład obniżony poziom testosteronu. Także to też jest dosyć istotna sprawa. A są już na to teraz metody, różne takie terapie, gdzie można sobie ten testosteron wyboostować. Więc jak ktoś na przykład ma jakieś takie niezbyt dobre samopoczucie, nie ma motywacji, jakieś takie stany może trochę depresyjne, spadek masy mięśniowej, to też można sobie zrobić takie badanie na testosteron, też polecam. To takie badania dla starszych mężczyzn. Jak u kobiet, no kobiety mają swoje jakieś tam pewnie problemy i też warto, żeby sobie badały. Wydaje mi się, że u kobiet chyba warto badać tarczycę dosyć wcześnie, bo z tego, co słyszałem, się pojawia dużo problemów z tarczycą na początku.
0: O, ciekawe.
3: U mężczyzn te problemy są troszeczkę rzadsze, ale też warto sprawdzać poziom hormonów tarczycy. Gosia, tym bardziej, że się da wcześniej uratować, nie? Tarczyca. Jak za późno badasz, to potem, jak u mojej żony, poszło praktycznie 90% tarczycy zanikło, bo no nie badała. Nie była tych badań na tyle wcześniej, żeby uratować tą tarczycę, nie?
0: A co się dzieje, jak masz tarczycę rozwaloną, bo ja też chyba mam. To co się wtedy dzieje?
3: No, wiesz co, to wiesz, tarczyca może być albo jak jest zbyt aktywna, nie, bo to też jest gruczoł, to są inne objawy i jak jest niedoczynność tarczycy, też są inne objawy, nie? Także to w zależności jak ona działa, czy jest niedoczynność, czy nadczynność. W każdym razie, wiesz, wcześniej wykrycie no bardzo dużo daje, nie? Bo jeżeli chodzi o taką chorobę jak Hashimoto, to praktycznie, wiesz, możesz uratować, że ta tarczyca jeszcze tam, powiedzmy, całkowicie nie zaniknie, że jeszcze jakoś tam działa i się suplementujesz tymi lekami, jak gdyby lekami zastępujesz to, czego tarczyca już nie wydziela, ale no jeżeli tam nie zadbasz wcześniej, no to może być taka sytuacja, że praktycznie lekarstwa do końca życia będziesz musiał brać, nie? Bo da się żyć oczywiście bez tarczycy, tylko że po prostu musisz codziennie już do końca życia zażywać te lekarstwa.
0: Co ten dobry Pan Bóg tak nas stworzył? Nerka, tarczyca, jelito nadwrażliwe, woreczek żółciowy, ten wyrostek robaczkowy. To jakiś popierdolony ten Pan Bóg, że tak nas stworzył w dziwny sposób. Kupa tych różnych organów, gruczołów. Po co mu to było? Żebyśmy chorowali, tak nam dał. Tak jak w tym kawale o teściowej, żeby miała dwa zęby. Jeden, żebyśmy sobie piwo otwierali tym zębem, a drugi, żeby ją bolał, nie? To tak, to Pan Bóg też tak na tej zasadzie nas stworzył.
3: No to jest tak, jak wiesz, to jest troszeczkę tak jak samochodem, czy z jakąkolwiek maszyną. Im bardziej skomplikowana maszyna, tym więcej rzeczy może się popsuć, nie? Także u człowieka przez to, że mamy ten nasz organizm tak skomplikowany w budowie, to jest dużo rzeczy, które może po prostu przestać działać, się może popsuć, więc nie wiem, też to jest dobre pytanie, dlaczego akurat Bóg stworzył nas tak skomplikowanych, a mógł stworzyć prostą maszynę, która prosto by działała i miała mniej rzeczy do popsucia. Nie?
0: No właśnie. No. A ciekawe, czy na przykład małpy tak samo chorują jak ludzie, mają tyle różnych dolegliwości. Małpa, taka małpa zwykła. Chyba nie. Tak się nic nigdy nie słyszałem o jakichś chorobach małp. Tylko człowieka tak zrobił specjalnie, żeby się znęcać.
3: Zwierzęta też chorują. Psy, koty, wszystkie zwierzęta chorują. Od tego są, wiesz, weterynarze, żeby leczyć zwierzęta, ale po prostu U człowieka może to jest tak, że my mamy tak, jesteśmy rozwinięci, że dajemy właśnie sygnał. Czujemy to w jakiś sposób, dajemy sygnał, że coś nam tam dolega, a zwierzęta może po prostu są w ten sposób mniej wyraziste, nie? W dawaniu sygnału, że coś jest nie tak, nie? Taki pies schorowany, to wiesz, jak właściciel dobrze go zna, to na pewno, wiesz, zobaczy, że coś jest nie tak, ale no, nie jest to tak jak u człowieka, że jesteś w stanie się jakoś werbalnie powiedzieć, że coś ci tam dolega i jest coś nie tak.
0: Faktycznie psy i koty chorują na przeróżne dolegliwości też, no. Może po prostu o tych małpich chorobach tak nie mówimy za bardzo, to tak dziwnie brzmi, że małpa choruje, nie? Ale taki kotek to ma tam, też ma, mają problemy koty z nerkami, jakieś nosówki, coś. Też chorują, no też. Wszystkie gatunki widać. A ciekawe, czy robaki też chorują? Na przykład taki chrząszcz, czy może też chorować?
3: Oczywiście, że może. Tak? Robaki też mogą chorować, tak.
0: A skąd ty wiesz takie wiesz, rzeczy? Skąd ty wiesz takie rzeczy?
3: Nie domyślam się, że każde jakieś stworzenie mniej skomplikowane może mieć jakiegoś tam pasożyta, czy może mieć jakąś bakterię, która powoduje jakieś tam schorzenia, zmiany. Tylko wiesz, jak układ jest bardziej prosty, no to wiadomo, że taki robak ma bardzo prosty układ, czy tam jakieś układy i nie jest tak to skomplikowane jak u człowieka. Też inaczej się tam potem manifestuje taka choroba. No nie zobaczysz, wiesz, nie odróżnisz chorego robaka od niechorego. To by musiał ktoś jakimś wprawnym okiem gdzieś tam zobaczyć, może nie wiem, jakieś plamki, coś, ale tak to wiesz.
0: No ale fakt, coś ty może być, co mówisz, że jak jest taki robak, robak to jest takie proste urządzenie, urządzonko i on jest mniej podatny na jakieś dolegliwości. Ale no są jakieś choroby pszczół na przykład, tak? Są choroby, to wiemy, że są choroby, pszczoły chorują na jakieś tam... grzyb jest taki, co potrafi zainfekować pszczołę i to w taki...
3: Mało tego, są też szczepionki dla pszczół wynalezione, które je leczą.
0: No faktycznie, bo taka pszczoła... To jest też takie dziwne, bo pszczoła może ma mniej chorób, ale jak już ją jakaś dopadnie, no to pszczoła potrafi się w zombie zamienić, bo ten grzyb ją tak programuje jakoś dziwnie. Robi to, co jest opłacalne dla grzyba po prostu z tą pszczołą, że ta pszczoła staje się takim zombie, która, że ma się, że ona frunie na sam wierzchołek drzewa, żeby tam po prostu ten grzyb ją rozsadził i żeby swoje zarodniki rozprzestrzenił, nie? A na człowieka no było coś takiego pokazane w Last of Us, że znalazł się taki grzyb, który człowieka infekował i zamieniał w takie zombie, ale w gruncie rzeczy to jesteśmy mniej podatni jako takie większe organizmy, właśnie bardziej złożone, na to, że jakiś grzyb se poradzi z nami i zrobi z nami to samo, co z taką pszczołą, nie?
3: No tak, ja tam się na zwierzętach nie znam, ale tak się domyślam, że człowiek ma lepiej rozwinięty układ immunologiczny i z wieloma rzeczami sobie lepiej jest w stanie poradzić, a takie zwierzęta gdzieś tam, wiesz, w tej piramidzie zwierząt na tym niższym szczeblu po prostu to się objawia tym, że po prostu albo giną, po prostu tam, wiesz, się uśmiercają, nie? Bo ten system immunologiczny jest albo nie tak rozwinięte, a w ogóle go praktycznie nie ma, że takie zwierzę po prostu umiera, nie? Tak mi się wydaje, ale to by musiał się ktoś wypowiedzieć, kto się zna na tych sprawach. Ja się na tych sprawach niestety nie znam.

0: ten sposób spojrzeć, że żeby im jakoś właśnie na takiej zasadzie, żeby pomagać, nie, zwierzętom. W końcu my jesteśmy, wiesz, na szczycie, nie, rozwoju. Chociaż niektóre osoby, niektórzy ludzie zachowują się jak zwierzęta, więc ciężko powiedzieć, czy wszyscy ludzie to ludzie i jednak gdzieś tam są takie zachowania zwierzęce u człowieka też, nie?
1: No, można powiedzieć, że człowiek się zachowuje gorzej niż zwierzęta czasami, bo zwierzętom rzadko przychodzą do głowy takie myśli, żeby torturować, albo zysk, że co ja będę z tego miał, albo jakieś takie inne typowo ludzkie zachowania. Zwierzęta rzadko kłamią, są takie bardziej szczere na przykład. No i mamy w sobie takie cechy gorsze jakby często niż zwierzęta. Zwierzęta są, ale to wynika z tej prostoty pewnie zwierząt, że one działają na prostych zasadach i są bardziej kierowane prostymi mechanizmami, instynktami, a u nas się wszystko tak skomplikowało, że dziwne rzeczy nam przychodzą do głowy, nie? Jakieś, no zwierzęta się nie mają jakichś takich też seksualnych na przykład odjazdów, jak człowiek. Znaczy to się zdarza,
0: nie, przypuszczam,
1: ale to
0: że
1: się
0: też
1: rzadko,
0: mają,
1: ale to się rzadko
0: mają,
1: zdarza.
0: Nie?
1: Na przykład pedofilia się
0: też
1: zdarza
0: że mają.
1: U łasiczek, co ciekawe, nie? Więc też się zdarza.
0: Gwałty u delfinów.
1: Gwałty nie? u delfinów, tak.
0: No.
1: Ale to są, wiesz, takie wyjątkowe przypadki, jakby charakterystyczne dla gatunku jakiegoś, nie? A człowiek jakby łączy w sobie wszelkie dziwnostki, wszelkie odchyły, które można by zebrać u wszelkich w ogóle gatunków, zebrać do kupy, nie? I,
0: no. Człowiek ma też tą własną taką wolę, że zwierzę się jednak w życiu kieruje instynktami i to, co tam, wiesz, zadziała w tym pniu, to tak gdyby się tym kieruje, a człowiek jest na tyle, wiesz, ma tą wolę, że jest w stanie panować, potrafi panować nad swoimi instynktami. I nawet jak mu instynkt coś podpowiada i zrobiłbyś coś, wiesz, na takim poziomie zwierzęcia, to i tak masz te wyższe pokłady mózgu, które są w stanie to jak gdyby zahamować albo powiedzieć tobie, że na przykład nie, to nie pasuje do mojego systemu wartości i tego nie zrobię, nie? Więc my mamy po prostu tak to bardziej troszeczkę rozbudowane chyba.
1: Pan Bóg pisze, może człowiek to hybryda ze zwierzęciem. Niektórzy ryje mają jak małpa, dupa wypięta, pozycja pochylona, a McDonald's zachowują się jak małpy. Nie wiem, o co chodzi. No, nie wiem, też zauważyłem na przykład, wiem, że to trochę może zabrzmi niepoprawnie politycznie, ale u czarnych na przykład są takie zachowania jak u małp, że to trzęsienie dupą takie u samicy, że wypina tą dupę i trzęsie tą dupą. Dokładnie to samo jest u gorylic na przykład. Aż
0: być
1: to mi się
0: może, nie
1: za
0: wiem,
1: nie mówił. No.
0: Nie wiem, ja nie badam tych zachowań, ale tak być może tak jest, że pewne kultury są takie. Ale wiesz co, tak jak pojedziesz na przykład do Afryki i zobaczysz po prostu te różne tam, wiesz, plemienia w Afryce, no to gdzieś to ci się narzuci samo, że gdzieś oni mają w tej swojej kulturze właśnie ten, jak zobaczysz, jak w sposób, jaki tańczą, że oni po prostu, wiesz, tymi łapskami, tym całym ciałem się tam poruszają w taki sposób, że no, potem wracasz i widzisz to samo, powiedzmy, w McDonaldzie, tak jak ktoś tutaj napisał, nie? Także u nich na przykład to wszystko, wiesz, to gdzieś tam też wynika z ich takich, nie wiem, tradycyjnych jakichś sposobów, w jaki oni się poruszają, czy, nie wiem, tańczą, czy wypowiadają. Jest ta gestykulacja, nie? I taka. Jednak my jesteśmy tacy, że czasami jesteśmy nauczeni, że jak się gdzieś tam wypowiadamy, żeby nie gestykulować, że to jest takie nie faux pas, nie? Żeby rękoma gdzieś tam poruszać i że się nie powinno być takim ekspresyjnym w wymowie, a A widzisz, są takie kultury, które na odwrót właśnie używają wszystkich części ciała, żeby tą swoją

0: ekspresję wypowiedzi pokazać, nie?
1: No, no. Instynkty, jakieś takie behawioryzmy z natury wywodzące się instynkty biorą górę i gdzieś tam ten człowiek zaczyna tą dupą trząść przed drugim, wypinać się, rękami machać, albo tak ten, się bić pięściami po torsie, nie? Jak Tarzan. Tak.
0: A uczyli ciebie na przykład rodzice, uczyła ciebie mama, jak mówi, żeby ręce mieć na stole, albo jak gdzieś idziesz, żeby nie pokazywać palcem takie rzeczy? Uczyli ciebie rodzice, czy nie?
1: Chyba nie za bardzo, ale tak staram się jakoś sam z siebie to chyba mam, że tak nie pokazuję palcem i nie trzymam na stole. No.
0: Bo tak zauważyłem tutaj, że bardzo dużo osób, że są takie osoby, ja na przykład tak byłem uczony, że gdzieś tam się idzie i się jest gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, wśród ludzi, żeby nie pokazywać palcem, żeby starać się, jak coś mówisz już tam o kimś czy o czymś, żeby używać do tego słów, a nie gestykulować i pokazywać, ale widzę, że niektóre osoby jak gdyby nie wynoszą tego z domu, nie są uczone. Nie wiem, nie krytykuję tego, bo nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, ale tak zauważyłem, że w naszej kulturze to było bardziej poprawne, żeby właśnie nie pokazywać rękoma, tylko raczej, żeby słowami tam opisywać pewne rzeczy. Nie?
1: Nasz kolega Etam jest zdania, ma takie zwierzęce właśnie odruchy, że feromony musi roztaczać i on dlatego nie goli sobie włosów i tak dalej, bo tam są te feromony. No i on wabi tą samicę. Pewnie jak poszedłby na disco taki Etam, no to też by tam zwabiał tą samicę gdzieś tam klaskaniem tych klapek, kubota i tak dalej. I no tak to działa trochę, no to też ciężko, żebyśmy się całkiem od tego uwolnili jakoś, nie? Bo no, skoro coś działa, to się tego używa tak naprawdę, więc gdzieś tam te feromony, te ruchy jakieś takie kopulacyjne. Wiele tańców tak wygląda, że właśnie wykonujesz takie ruchy, jakbyś kopulował trochę, nie? Te genitalia gdzieś tam te latają i tą dupę wypinasz i roztaczasz te feromony i samica przychodzi. No i tak to działa, no. Co będziemy się tak całkiem odżegnywać od tego, nie?
0: Tak, ale wiesz co, ja kiedyś tych czarnych osób pytałem właśnie skąd się to bierze i to nie jest amerykańska rzecz, tylko to właśnie z Afryki. Pierwsze te osoby, które się gdzieś tutaj pojawiły jako niewolnicy i jakbyś gdzieś tam, nie wiem, sobie szukał na internecie takie pierwsze gdzieś objawy tego, jak to się zwa? Twerking? Skąd się, bo kiedyś właśnie byłem ciekawy, skąd się to bierze, to gdzieś to ma swoje źródło właśnie jeszcze w tych takich tańcach tradycyjnych gdzieś tam w Afryce, nie? To twirkowanie tym tyłkiem. Także to, że teraz akurat jest taka moda, to się nie wzięło z naszych czasów teraźniejszych, tylko gdzieś to już miało gdzieś tam w Afryce oni tak tańczyli.
1: No, tak tańczą faktycznie tymi dupami, tak wypinają tą dupę, gdzieś tam tą waginę eksponują i gdzieś tam się tam, no tak, tak, i gdzieś tam się ocierają, gdzieś tam, mają takie też dziwne zwyczaje, że gdzieś tam za pindola się wieszają, ten pindol tam gdzieś tam.
0: Może to wynika z tego, że gdzieś w tej kulturze takiej właśnie dawnej afrykańskiej obserwowali jak gody zwierząt, jak wiesz samiec z samicą się tam poruszają, obcierają i gdzieś to przenikło do ich tańca, do ich kultury, nie? Takie z obserwacji po prostu zwierząt. No nie wiem, ciężko to by trzeba było zbadać, ale wiem tylko, że to nie jest nowa rzecz i ona gdzieś w popkulturze oczywiście została wyeksponowana, w tym rapie i tak dalej się to pojawiło, ale jak się cofniesz, nie wiem, 100 lat do tyłu, czy ileś tam lat do tyłu, to oni tak tam w tej swojej kulturze, w tym swoim kręgu to już dawno to robili, to twirkowanie tyłkami i tak dalej, nie?
1: No. Takie tańce godowe, no. Może, ja myślę, że i biały, i czarny człowiek ma w sobie coś ze zwierzęcia, tylko jakaś tam rasa ma trochę więcej jeszcze jej zostało z tego zwierzęcia i tyle, i to cała filozofia.
0: No dokładnie.
1: A zwierzę czuje pewne rzeczy, co tam trzeba robić, żeby zwabić samicę. Tam trząść dupą się tam, nie wiem, wyeksponować dupę, jakieś odgłosy wydawać. No gołąb też wydaje odgłosy, żeby zwabić samicę. No to wiesz...
0: Inna ekspresja, nie?
1: No,
0: inna ekspresja.
1: Jakiś tam indoor sobie tam mu puchną te jego, te czerwone korale mu tam puchną i się samicy kojarzą, że ale to takie jest wspaniałe, dorodne, nie? To, bo w różnych, w przypadku różnych gatunków różnie się eksponuje swoją dobrą pulę genetyczną. No, jak masz dobrą pulę genetyczną u jakiegoś tam indora, no to masz jędrne te korale jakieś tam. Jak dobra pula genetyczna u koguta, to no masz barwne tam pióra jakieś w ogonie i tak dalej, nie? U pawia na przykład masz barwne pióra bardziej. No, a chyba... U pawia to właśnie samica ma chyba barwne te pióra i ona nimi kusi samca. No to u człowieka też taki, jak patrzysz na taki dresiarz, no to on kupuje sobie jakieś klapki za 2000, dres za 5000 i samica widzi, że to są dorodne dresy, dorodne klapki takie wypasione, ma pieniądze, zaradny samiec, tak, potrafi zadbać o siebie i ciągnie ją do tych klapków i tych dresów.
0: Tak, to jest takie eksponowanie i też na przykład w samym ubiorze to też widać, bo jak tak kiedyś sobie obserwowałem czarnoskórych, to oni bardzo lubią takie ekspresyjny ubiór, nie? A pomijając to, że lubią złoto, no bo to się ładnie świeci, to też lubią takie, wiesz, kolory jakieś tam purpurę, nie? Purpurowe, fioletowe kolory, czy w ogóle kolorowe jakieś ubrania, że wiesz, z daleka widać, że ktoś tam idzie ubrany i w coś, w co ty by się nigdy nie ubrał, to taka osoba właśnie na odwrót myśli, że ona właśnie się w ten sposób lubi ubrać, nie? Tak bardzo ekspresyjnie. Także to jest też to poczucie, nie wiem, smaku, gustu jest zupełnie też inne, nie?
1: Też współczesny młody człowiek dba o kondycję w dużej mierze pewnie o to, żeby pokazać, że jest dorodny po prostu, nie? Że ma te mięśnie tutaj wysportowany i tak dalej. No bo taki lichy, ale taki lichy też potrafi samicę zwabić mężczyzna, bo kobitki ponoć lecą też czasami na takich geeków komputerowców, bo czują, że on ma władzę, jest jakimś tam prezesem, ma kasiorę i też czują w tym taki power, nie? Właśnie człowiek jest bardziej skomplikowany, człowiek potrafi na przeróżne sposoby samicę zwabić. Człowiek samicę, tak, bo kobieta to nie człowiek, no. Nie, ja akurat jestem tutaj bardzo nowoczesny, uważam, że kobieta też człowiek. Powinna mieć takie same prawa jak człowiek, kobieta. Tak uważam. No.
0: A wiesz, krawiec, skąd się wzięło w tej kulturze amerykańskiej, bo nie wiem, czy to do Polski przyszło. Mam nadzieję, że jeszcze nie przyszło. To takie noszenie spodni na przykład prawie na udach spuszczonych.
1: U kobiet na udach spuszczone spodnie?
0: Nie, u facetów.
1: U facetów. No.
0: Rozumiesz, o czym mówię, nie? Takie mają jakieś
1: gangusy.
0: Spodnie, dżinsy takie, że...
1: Gangusy, tak?
0: No to się tak po części wzięło właśnie z tego, że to jest taka kultura, gdzieś ona przenikła w latach 90. do powiedzmy tych muzyków hip-hopowych, raperów, głównie hip-hopowych, ale to
1: skate'ów
0: się...
1: Też, to się czasami nie? Skate'ów czasami?
0: Też skate'ów, ale raczej nie, raczej gdzieś to jest w tej kulturze takiej gangster rap, nie? A to się wzięło ze Stanów właśnie z więzienia, nie? Bo w więzieniu było zabronione noszenie pasków u spodni i te spodnie po prostu więzienne im opadały i oni ciągle te spodnie, wiesz, do góry podnosili. I to jest taka moda właśnie, która tak jakby, nie wiem, przymrużenie oka na tą więzienną taką modę, gdzie te spodnie po prostu takie opadające, wiesz, na uda spadające, nie? Gdzieś to przenikło po prostu potem właśnie do tej popkultury już poza kratami, nie? I zostało tak po prostu używane najpierw gdzieś tam właśnie w tej kulturze hip-hopowej, w teledyskach, w nawiązaniu właśnie, wiesz, że gdzieś tam wyszedłem może, nie wiem, z więzienia, że to taka, wiesz, kultura trochę takich tych osób, które gdzieś tam miały jakieś, nie wiem, zderzenie z prawem, gdzieś siedziały w więzieniu, także gdzieś stamtąd to pochodzi, nie?
1: Słyszałem inną właśnie inną wersję, że to było tak, że kiedyś w subkulturze więziennej takie opuszczone spodnie oznaczały, że ty jesteś gotowy te spodnie spuścić w tym więzieniu, tak naprawdę. I że to się trochę pogubili w tym ci młodzi, bo teraz nosząc takie spodnie sugerują, że są, i tu już nie powiem kim, bo będzie, że tu homofobia, że to, że tamto. No, ale wiesz, że są tutaj no, takimi tego, homo, no, sugerują.
0: Mi się wydaje mi się, że to tak. Nie, wydaje mi się, że jednak moja wersja chyba jest bardziej prawdziwa, bo to samo tak, taka też kultura noszenia takiej piżamy, nie? Że wychodzisz po prostu z domu w tej piżamie, w tych klapkach, to tutaj zakładam, że faktycznie coś takiego mogło być, że ktoś, wiesz, w więzieniu spędził tam ileś czasu i miał ten takie spadające spodnie bez paska, że on po prostu jak gdyby na znak może jakiegoś protestu albo, nie wiem, chciał coś po prostu pokazać, zaczął się ubierać, wiesz, w podobny sposób w nawiązaniu do tego, jak to nosił w więzieniu i gdzieś to przenikło, się może spodobało, jakiś tam ma taki swój, wiesz, właśnie taki rozpoznawcze, że o, tam nie, taki jestem gangsta, jak się mówi, i to się po prostu, wiesz, łyknęło i przyjęło w jakimś tam, w tej kulturze, nie?
1: No mówię ci, ja słyszałem i ja słyszałem inną wersję, nie? Ale i to jest możliwe, bo zwyczaje więzienne zostały zaadoptowane jakoś do realu, i często zostało zmienione ich znaczenie. Co innego znaczą tatuaże dzisiaj noszone, co innego z grypserą się trochę też pomieszało, bo kiedyś grypsera była tak hermetyczna, że nikt by na wolności się tym nie przechwalał, o tym nie gadał, a dzisiaj gadają i tym szpanują, nie? Więc to mogło tak być, że faktycznie pierwotnie to oznaczało, no tak brzydko powiem, ciotę w więzieniu, te opuszczone spodnie, ale zapomniano o tym i coś sobie tam ubzdurano, że to jest jakiś tam więzienny zwyczaj, taki protestu, nie, jak ty mówisz. Tak, z taką interpretacją się spotkałem właśnie, że to jest pewien błąd, nie? Ale nie wiem.
0: To bym musiał ktoś sprawdzić, bo to się chyba, ten styl się nazywa sagging, nie, bo to takich od za dużych, takich przerośniętych portków, workowatych spodni, to by musiał ktoś sprawdzić, skąd się wzięła moda sagging, nie? Ale z tego, co tak mi się wydaje, to ta wersja właśnie z więzieniem, żeby to przenieść na grunt taki, wiesz, hip-hopowy, że to jest najbardziej prawdopodobna ta wersja, nie?
1: Dzisiaj to ludzie sobie na przykład tatuują różne rzeczy i nie wiedzą, co to znaczy tak naprawdę, co to kiedyś znaczyło. Na przykład spotykasz typa, co ma tak na ramionach dwie róże wiatrów, nie? A jak ten, Yuri Bojka z filmu. I ludzie nie wiedzą tak naprawdę, co to pierwotnie znaczyło. Pewien taki symbol powrotu do domu, poszukiwanie drogi. Marynarze sobie to robili. To oznaczało taki powrót do domu, nie? Troszeczkę. A dzisiaj sobie to ludzie robią, bo zobaczyli gdzieś na filmie, że Yuri Bojka ma takie coś, nie?
0: Ja wiem, że na przykład z więzienia, te więzienne tatuaże mają znaczenie, te kropki różne, nie? Bo są, masz kropkę na czole, dwie kropki na czole, a potem masz kropkę, wiesz, nad powieką, ma jakieś inne znaczenie, kropka z boku oka, potem masz kropki gdzieś tam wokół, wiesz, ust i na nosie, każda kropka ma jakieś tam znaczenie, nie? I te kropki zazwyczaj albo mają jakieś takie znaczenie, że to jest jakiś fach złodziejski, ale właśnie mnie zastanawia to, w którym miejscu one są wytatuowane, nie? Czy to ma jakieś znaczenie właśnie, jakie to ma znaczenie dokładnie, w którym miejscu jest ta kropka, nie?
1: Tak, nie polecam sobie robić na przykład kropelki przy ustach. tatuowane.
0: No wiem, że na przykład wąż z koroną, jak sobie wytłuczysz na głowie, to ma znaczenie, że dokonałeś jakiejś tam zemsty, nie? Zemsta została, wiesz, wykonana, nie? A natomiast też głowa kobiety, bo często takie się pojawiają właśnie też z tym wężem, to są, że masz głowę kobiety, która jest opleciona tym wężem, że to jest też jakiś, też to jakoś po części symboluje jakąś zemstę, nie? Także wąż generalnie, tatuaże z wężem, gdzieś to jest jakiś tam symbol zemsty jakiś w różnym tego znaczeniu, w zależności jak ten wąż jest tam wytytułowany jakoś, nie?
1: No, albo specjalizacja złodzieja, jakiś tam księżyc to nocny złodziej na przykład, nie? I takie tam.
0: A te kropki, czy te kreski też tatuowane, to też ktoś mi kiedyś mówił, że to ma, że znaczenie gdzieś pochodzi z alfabetu Morsa, nie? Bo alfabet Morsa się zapisuje kropkami, kreskami, że to gdzieś ma też jakieś swoje konotacje z alfabetem Morsa, ale to też nie wiem, czy to jest prawda. Ktoś tak mówił.
1: Miki poleca tutaj książkę Dziara, Cynkówka, Kolka. Zjawisko tatuażu więziennego. No, to może być dobre.
0: No, a u nas na przykład takie najgorsze tatuaże, bo ja się na tatuażach nie znam, a taką książkę to może kiedyś ktoś zrobi audycję na ten temat, bo to jest ciekawe. Ja się przyznaję, nigdy w więzieniu nie byłem i za dużo nie mam styczności z osobami, które siedziały w więzieniu i może coś by mogły powiedzieć na temat tatuaży, ale z tego, co tak z mediów zauważyłem, bardzo dużo tatuaży takich dosyć wyrazistych na twarzy mają te osoby z tego gangu MS-13, tak, MS-13 chyba. Jest taki gang, który w Los Angeles dosyć tam siał panikę, no bo oni bardzo brutalni są. Tam jest w tych gangach też taka inicjacja, że osoby, które na przykład trafiają, chcą być członkami tego gangu i to nawet często są młodzi chłopcy, oni muszą w ramach inicjacji kogoś zabić, nie? Daje im się po prostu spluwę do ręki i wyznacza się tam jakiś, powiedzmy, cel. Jedzie się na taką tom, samochodem jadą wszyscy, no i tak tego młodego po prostu, wiesz, w ten sposób się inicjuje, że on musi po prostu tam dokonać tego morderstwa, nie? Żeby wstąpić do gangu.
1: Dobra, Tomisiu, to co? To wietrzymy antenkę,
0: tak,
1: nie?
0: Tak. Dobra, no na razie, bo widzę, że w złą stronę idzie dyskusja na temat gangów. Dobra.
1: Nie, w bardzo dobrą stronę idzie, tylko tak myślę, że może ja już długo nie będę siedział, a może jeszcze ktoś zadzwoni na koniec, jeszcze jedną osobę. I
0: może będzie jakiś...
1: Odbiorę, może jeszcze jedną osobę.
0: Ciekawszy telefon jeszcze, dobra. To
1: nie,
0: razie,
1: to co jakieś... tak sobie umniejszasz, twój był bardzo ciekawy, czemu tak mówisz?
0: No ja tylko tam zadzwoniłem w jednej sprawie, także nawet nie mam ochoty dzisiaj gadać za bardzo. Dobra, to oddaję mikrofon komuś innemu.
1: No dobra.
0: W cudzysłowie mikrofon.
1: Dobra.
0: Na razie, trzymaj się.
1: No to hej, hej.

0: O, widzicie, tutaj o wilku mowa, odezwał się wspomniany Janko i tutaj się obruszył, że on za bardzo nerwowy, a co wyprasza sobie tutaj. No to dzwoń chłopaku, może coś tutaj, nawiniesz jakąś bajerę. No, co, coś tam na bajerkę, pod kołderkę, dawaj, może tu nawiniesz jakiś temacik. Chłopaku, mordo, ryju, dawaj, tu danego, no. A jak nie będzie telefonów, to ja się zmywam, bo mi się nie chce dzisiaj długo siedzieć. Jakoś. Lepiej częściej, a trochę krócej, a nie tak się żyłować. Po 10 godzin tutaj. A co oznacza wytatuowany boczny wózek od Junaka M10? Pisze Luke John. Ciekawe. No, kiedyś dziary były spotykane raczej u kryminalistów i u marynarzy. A dzisiaj są takim standardem, każdy wydzierany. No ale tak ze wszystkim jest. Wszystko się, wszelkie jakieś trendy, które są, nie wiem, ciekawe w jakiś sposób, charakterystyczne, ciekawe, to się tak rozpowszechniają u gawiedzi, u ludzi zwykłych, przeciętnych, normalnych. Jak zwał, tak zwał. I od tego chyba nie uciekniemy. Kiedyś był czas taki, że był jeden specjalista, ekspert, nie? I jakiś kowal jeden był warty tyle, co 5 chłopów pańszczyźnianych i się ceniło tego kowala. Jakiś twórca, nie wiem, pisać umiał jeden na iluś tam się uczył, kształcił, umiał pisać, wyjątkowy człowiek. A dzisiaj każdy umie pisać. Dzisiaj każdy trochę jest artystą, każdy fotografuje swoją komórką, każdy przeciętny człowiek się dzisiaj bawi w twórcę, coś zaprzęgnie, sztuczną inteligencję do tego, żeby mu coś tworzyła. Każdy człowiek ma dostęp do całej wiedzy ludzkości. No, może nie każdy, no, ale bardzo, bardzo wielu, większość. Takie czasy. I od tego nie uciekniemy i to jest normalna kolej rzeczy w sumie, bo ciężko sobie wyobrażać, żeby było inaczej. To musielibyśmy sztucznie jakoś tworzyć jakieś takie sztuczne bariery, nie? Hamować rozwój. No to bez sensu by było. Chciałem coś jeszcze pogadać o tym sędzim, który chce spierdalać na Białoruś, no ale co tu można mówić? W sumie nie zostało to jakoś jeszcze potwierdzone u źródła. On gdzieś wyjechał na wakacje sobie, na urlop i jakby, no nie wiem, już się w tym temacie wypowiedziały służby nasze specjalne, CBA, ABW. Wypowiedzieli się premier, prezydent na ten temat, media o tym piszą, a sam zainteresowany jakby milczy, to też jest ciekawe. No, psycho, a ty, czy ty chcesz do baćki spierdalać na Białoruś i ubiegać się o azyl, żeby się tobą zaopiekował, bo ci źle w Polsce?
1: Nie, to wiesz co, wiem, znam temat, ale to ja chciałem jeszcze cofnąć się do tych tatuaży. Ty, krawiec, byś umiał dziary robić? Bo ty jesteś grafikiem.
0: Ciężka sprawa, to nie jest takie proste, wiesz, to się ćwiczy na świńskiej skórze, tam przez jakiś czas musisz sobie trenować. To jest chyba zbyt duża odpowiedzialność, bo wiesz, coś spierdolisz, to nie ma tutaj andu, cofnij, nie?
1: Jest, laserowo, tylko to 2 razy więcej kosztuje.
0: No tak, to będę cofał laserowo, nie? No, nie da się, to musisz się naprawdę przykładać. Odpowiedzialność, bałbym się troszkę, wiesz, chyba.
1: A sam byś sobie, znaczy sam sobie, to byś chciał mieć jakąś dziarę, czy masz już?
0: Nie mam żadnej dziary do dzisiaj. No, to mnie trochę wyróżnia w sumie na te czasy. A ty masz jakieś?
1: Nie mam. Ja wiem, że mi się znudziła po paru miesiącach. Bym powiedział, kurwa, po chuj mi to potrzebne było, nie?
0: A jak już miałbyś sobie coś wydziarać, to znalazłbyś taki symbol jakiś? Coś, co jest dla ciebie, tak, nie wiem, ważne, wyjątkowo?
1: Oczywiście, gwiazdę Dawida na czole.
0: Swastykę na czole może.
1: Nie chciałbym chyba nic.
0: To chyba taki najgłupszy tatuaż, jaki sobie można wyobrazić. Swastyka na czole, nie?
1: Niech ten, to mi się poprawi, mnie, ale w Ameryce są, w tych gangach swastyki to są popularne i te SS i jakieś tam gotyckie te symbole, nie?
0: Nie wiem.
1: Nie, ja się pytam kogoś, kto w USA mieszka. Dobra, nieważne.
0: Symbole gotyckie w USA?
1: Znaczy, tymi, to się nazywa ten.
0: Aha, litery gotyckie, aha, tak? Litery gotyckie, no w sumie tak, no chyba tak. Gotykiem, bo może dla nich to taka egzotyka, bo im się kojarzy z jakąś egzotyką wyjątkową, nie? Tak, wiesz, tak jak tribal też jest jakąś egzotyką, no to pismo gotyckie, takie bardziej, nie wiem, typowe dla Europy, nie? To sobie Amerykanin zrobi, bo dla niego to jest egzotyka fantastyczna jakaś.
1: Nie, chodzi chyba raczej o to, że hitlerowcy używali tego stylu pisma.
0: Oj, Bierut, jesteś strasznie ciężki człowiek, ci powiem. Tu piszesz do furiata, żeby sobie na czole kłamca. Bo co, bo miał nie pić, a pije, tak? Ty się tak ciągle do kogoś przypierdalasz, KG Bierut. Co jest z tobą, chłopie, że ty to jakiś taki jesteś toksyczny, jakiś taki same wąty masz do kogoś. Ja nie wiem. Jaki ciężki człowiek. Żyć z kimś takim, ty sobie wyobrażasz, żyć z kimś takim pod jednym dachem. To też by on tak się o wszystko przypierdalał? Nie wiem, że tam właśnie nie wytarłeś nóg, nóg, albo wczoraj mówiłeś, że wyniesiesz śmieci, a te śmieci dalej stoją i tak to jest z tobą, bo jesteś kłamcą. I tak wiesz, wiecznie by się o coś do ciebie przypierdalał, nie? No i teraz mi pisze, teraz takiego cwaniaka zgrywa, że on jest w kręgu tutaj wtajemniczonych i nie jesteś na Discordzie, to nie wiesz, o co chodzi. No, to no właśnie,
1: krawiec, czyli... Krawiec, ale miałeś być na Discordzie, kłamco, wytatuuj sobie na czole, że...
0: Tak, jestem kłamcą, jestem oszustem i KG Bierut tak zaraz pewnie napisze, że... Obiecywałem, że będę, a mnie nie ma, jestem kłamcą i ufać komuś takiemu, to po prostu to jakieś szaleństwo, komuś takiemu ufać. Krawiec wielokrotnie wykazał się tutaj, że jest kłamcą. Wyraźnie mówił w audycji, mam tu zanotowane, zapisałem sobie w teczce. 3 tygodnie temu mówił, że będzie na Discordzie, do dzisiaj go nie ma. Wiesz, są tacy ludzie, którzy mają wiecznie wobec innych tylko jakieś takie zarzuty, wypominki. No i już pisze, już się rozkręca. Właśnie specjalnie tak mówiłem, żeby się rozkręcił teraz. Olałeś swoją społeczność, tyle w temacie. Słuchaj, ja zaraz ciebie oleję, wiesz, i to będzie koniec tutaj twojej bytności w Nocnym Radio chyba, wiesz? Bo mnie zaczynasz skurwiać.
1: Nie rób cenzury, proszę cię, bo nie pójdziesz dobrą drogą.
0: Nie będę, dobra, tak tylko sobie mówię, ale strasznie mnie ten człowiek ostatnio denerwuje, wiesz? Taki, jakiś taki, kurwa, wysysa siły ze mnie i energię i odbiera mi chęć do życia. Taki jakiś, nie wiem, taki kurwa, jakby to powiedzieć, człowiek, który będzie miał zawsze problem z tobą, co byś nie robił, on zawsze będzie miał z tobą problem i zawsze będzie pokrzywdzony, zły, obrażony, będzie ci coś wypominał, co 2 lata temu zrobiłeś, nigdy do ciebie nie zadzwoni, bo bo nie jesteś tego wart tak naprawdę i on już ci kiedyś dał szansę, ale już ci nie da, bo go zawiodłeś. Wiesz, o co chodzi? Taki kurwa, jakby to powiedzieć, nie wiem.
2: Nie wyniosłam śmieci. 10 zł.
0: Czekaj.
2: Bo... Nie wyniosłam śmieci.
0: Nie wyniosłem śmieci, napisał ktoś podpisujący się jako nie wyniosłem śmieci. No trudno, to musisz z tym żyć.
1: Co tam?
0: No co?
1: No nie wiem, bo tyle było dzisiaj tematów poruszanych, że nie wiadomo, o czym teraz mówić.
0: No, o czymkolwiek, co tam ci przyjdzie. Jeszcze może być jakiś inny temat, nieporuszany. Wolna Amerykanka, dawaj.
1: Nie, chciałem się cofnąć jeszcze do tego Kierwińskiego, nie? Mhm. Czy on był najebany, czy nie? Dlaczego nikt nie bierze pod uwagę, że mógł być zjarany po prostu, albo gdzieś pod wpływem narkotyków?
0: No właśnie, może coś wciągnął sobie. Jakieś kokoloko, kokownocho. To też chyba wtedy tak dykcja siada, nie? Przypominam sobie tego Scarface'a i tam Tony Montana też tak bełkotał trochę, nie?
1: No, nie wiem, o czym mówisz w ogóle teraz.
0: Nie oglądałeś Scarface. Człowieka z blizną, Scarface'a?
1: Ojejku, to kiedy to było? Ja to oglądałem, nie wiem, 10 lat temu. To stary film jest.
0: No, a co? A coś jest powiedziane, że my tylko o nowych filmach mówimy sobie? No, ale nie, co by ja nie było, film kultowy. No, wiesz, rola Al Pacino genialna tutaj. I on też tak, jak się nawciągał koki, to też tak bełkotał, nie?
1: No właśnie, pokota też paraliżuje chyba język.
0: No, jakoś tak.
1: Jakoś tak, ja nigdy nie brałem. Amfetaminę to się przyznam, że tak, ale na kokę to mnie nigdy nie było stać.
0: No tak, to ponoć luksusowy narkotyk. Ale o czym się nie mówi, ponoć nie taki wcale wyniszczający, taki dosyć, wiesz, zdrowy. W porównaniu do jakichś tam gorszych, nie? Że to aż tak cię strasznie... Znaczy, nie wiem, może cię fizycznie na przykład tak nie degraduje, ale psychicznie to i owszem.
1: To trzeba by było kiedyś sprawdzić. Zrób zrzutkę na kokę.
0: Wydaje mi się, że te takie różne stymulanty, wiesz, speedujące cię, to nie są dla ludzi, którzy nie dbają o siebie tak zdrowotnie, że jak masz, wiesz, nie najlepsze serce, nie najlepszą kondycję, to lepiej się w to nie bawić. Krawiec, po ile jest Golden Loch? No zdrożało, wszystko straszliwie zdrożało. Słuchajcie, knysza 4 lata temu kosztowała 8 zł, tam 7,50 nawet we Wrocławiu, nie? Dzisiaj dwie dychy. Złota locha jeszcze 2 lata temu 29, dzisiaj 39. Wszystko tak w górę idzie, że ja nie mogę. Knysza, no, złota locha.
1: Nie mogę. Inflacja, nie? Bo pensja minimalna rośnie, to i wszystkie ceny muszą rosnąć.
0: Czy oglądałem oryginalnego Scarface'a? Tak, gdzieś tam fragmenty chyba oglądałem, ale no ten nowszy jest lepszy, po prostu jest o wiele lepszy. Ten stary to taki, no takie wiecie, no to nie wszystkie stare filmy są lepsze. Nie zawsze pierwowzór jest lepszy. Nowy Scarface jest dużo lepszy.
1: Nawet nie wiedziałem, że są dwa.
0: Tak, to jest remake. Tak samo jak Mucha, film horror, to też ta współczesna Mucha jest o wiele ciekawsza i lepsza niż oryginalna. Ta oryginalna to taki jeszcze czarno-biały film i tam facet, jakiś naukowiec się zamienił w muchę i tam go laska kapciem go tam rozwala. No właśnie, kto może zabić człowieka pająka? Człowiek kapeć.
1: No. A kto może zabić człowieka muchy? Człowiek pająk.
0: No właśnie.
1: Tak na biegu sobie wymyśliłem. Ciebie też jeżdżą dzisiaj...
2: Golden Loch. 24 złote. Ciebie też jeżdżą dzisiaj
1: tak te, na sygnale jakieś wozy? Bo u mnie to co 5 minut. Nie wiem, co się dzieje.
0: U mnie często tu jeżdżą na sygnale, ale raczej karetki, bo Środa to jest takie miasto emerytów troszeczkę, miasteczko emerytów i tu ciągle ktoś umiera, jakiś emeryt. A tymczasem Golden Loch dorzucił się tutaj na piwko. To ciekawe, złota locha, Golden Loch na piwko. No, ciekawe. A dziękuję bardzo, dziękuję. Nie omieszkam zakupić.
1: No to musisz się spieszyć chyba. A nie, już ta żabka zamknięta. Do 23 tylko.
0: Do 23.30 chyba. Chociaż te biedronki... ale ty mówisz o żabce czy biedronce?
1: O żabce mówię, no do 23. A biedronki tak, ale nie wiem, ty masz daleko chyba do biedronki.
0: Rzut beretem i to mokrym. Biedronka, godziny otwarcia do 23.30 chyba jest. Nie, do 23. Golden Loch to jest marka biedronkowa. Nie kupisz tego raczej w Żabce, panie Dziejku.
1: Ale dostałeś na piwo, a nie na Golden ten. Dunej to.
0: Dobrze jest. Jeszcze tutaj mam co nieco. No, całą noc mógłbym z nami tu jeszcze siedzieć i pić. Arwiel pisze, że do 22. W różnych miastach różne biedronki, różne mają godziny otwarcia. Niektóre są otwierane od 6, a niektóre od 5. Niektóre są do 23, niektóre do 22. Różnie to bywa.
1: No ta, co jest najbliżej mnie, to jest do 23.30, ale to bym musiał dwa przystanki autobusem pojechać. A Żabkę to mam, wiesz, 3 minuty, z domu wychodzę i jestem w Żabce.
0: No widzisz, to ja mam odwrotnie. Do Żabki muszę drałować, a biedronkę mam rzut beretem. Wychodzę i zaraz jestem. Nawet ktoś ostatnio tu napisał, że gdzieś tam, no, na innych streamach było, że krawiec taki pazerny na hajs, taki obszczymur, menel i mu napierdolę pod Żabką. To zapraszam, tylko ostrzegam, że to się może źle skończyć, bo ja tam się nie pierdolę w tańcu i jak mnie ktoś atakuje, to ja tam się, nie wiem, nie przepycham, coś tam, nie pytam się, ale co, tylko traktuję jako zagrożenie dla swojego życia, więc jak ktoś z was chciałby mnie zaatakować, to nie się liczy z tym, że... jakby to powiedzieć, że może umrzeć. Tak, tak. Bo gdzieś tam, słuchaj, no człowieku, tak sobie myślisz, że nie wiem, że podejdziesz do mnie i coś mi tam zrobisz, a cię złapię za nogi, rzucę tobą o beton i ten głupi łeb może ci pęknąć na przykład, nie? Jak przydzwonisz o beton i co wtedy? I wtedy ja do pierdelka, a ty 2 metry pod ziemię, przeprowadzka, no i co? I warto było? Warto było? No moim zdaniem głupie to jest zupełnie, no. Więc ostrzegam, bo tu jakieś groźby w ogóle też i dostaję na priwa i gdzieś tam na streamach. Ludzie, weźcie się, ogarnijcie trochę, to nie jest zabawa jakaś, że tam se mnie gdzieś tam złapiecie i się będziemy tam szarpać. Ja się tam nie szarpię, ja po prostu... Ja nie wiem, czy ty mnie chcesz, nie wiem, napaść, okraść, czy zgwałcić w pupę, czy zabić, więc podchodzę, biorę najgorszy scenariusz pod uwagę, że chcesz mnie zgwałcić w pupę i to wtedy nie będę się tam certolił. Po prostu wezmę, rzucę o beton i albo przeżyjesz, albo nie, no coś tam może ci pęknąć, albo będziesz inwalidą do końca życia na przykład i co? I warto było? Żeby co? Żeby nie wiem. Żeby co?
1: Nie, nie kozacz krawiec był, a jak się okaże, że przyjedzie z ekipą, to co zrobisz?
0: No, to będę spierdalał. to jakiś frajer musiałby być, jakiś, żeby z ekipą tu się na mnie sadzić. No to, co to jakiś wyczyn tu z ekipą przyjechać i jednego krawca pobić? Daj spokój.
1: Nie pobić, tylko wyjaśnić po prostu problemy. I ekipa będzie czekać w samochodzie, a ty będziesz się tłumaczył. Nieraz tak było, nie? Znaczy nie mówię o tobie, albo o mnie, tylko na filmikach z YouTube'a widziałem.
0: Ale to jacyś farmazoniarze, przez internet to każdy się potrafi napinać, nie? A tak nie sądzę, żeby ktoś faktycznie tu po mnie przyjechał, ale jak coś, to no, w sumie spoko, no. Czemu nie? Zawsze coś się będzie działo, nie?
1: No, Rybka chciał do kogoś jechać, już nie pamiętam do kogo. Bartłomiej. To nie do ciebie było? Nie, chyba nie, do kogoś innego.
0: Nie. Na mnie chciał tylko donosić 60. A przyjechać nie. No, tu mi piszą, że sapie. No, trochę. No. Coś mam ostatnio z tym problemy. Nie mam coś źle. Muszę sobie jakiś tutaj w końcu limiter założyć. Filtr, bo słychać faktycznie może jak sapie. Jakoś tak za blisko mikrofonu jestem.
1: A to nie ma takiej siatki na mikrofon, co się zakłada?
0: No, mam gąbkę, no ale to i tak słychać jak sapie. Mam coś, zbyt dużą czułość. Nie wiem, może mi się zepsuł ten mikrofon, czy co? Albo wy macie za dobre słuchawki? Nie wiem.
1: No, ja tu przez telefon to gadam, ale słychać, że sapiesz.
0: Te?
1: No, bez słuchawek.
0: No nie wiem, może mam nos zawalony, czy co? Wydmucham. No nie wiem, no coś... Może tak
1: dobra,
0: się...
1: tam.
0: Może jestem stary i sapię, no.
1: Nie bądźmy purystami. Smarknąłeś przy mnie?
0: No.
1: Nie wychowali cię? Nie można smarkać?
0: No a co to? Nie można sobie w radiu smarkać?
1: Czy w własnym?
0: A teraz słychać, że sapię?
1: No, słychać.
0: No to kurwa, no to co? Mam za głośno.
1: Dobra, nie przejmuj się.
0: Jak chcesz ciszę, to będziesz za cicho. No coś mam... Coś jest nie tak. Chyba mam za czuły mikrofon.
1: Nawet słychać, jak mlasknąłeś teraz.
0: A jak mlaskam odbytnicą, słychać?
1: Spróbuj. No, słychać. To dobrze, dobry mikrofon jest. Dobra, weź przestań, bo my tu gadamy o jakichś pierdołach technicznych. To właśnie...
0: Se pokupowali słuchawki Enheisera. Bogacze, przebrzydli. Tu szpanują. Dorian pisze, krawiec, ja wiem, gdzie ty mieszkasz i jak wyglądasz. Ja też ze środy. Tak? A skąd miałbyś niby wiedzieć, jak wyglądam i gdzie mieszkam? Znaczy, niektórzy wiedzą w sumie, gdzie mieszkam. No.
1: Pod Żabką. Znaczy, niedaleko Żabki. Tu wiadomo, w środzie ile jest Żabek? Dwie?
0: Co?
1: Wiadomo, że koło Żabki mieszkasz. Ile jest w środzie Śląskiej Żabek? Dwie albo trzy.
0: Chyba dwie.
1: No to nie trudno cię zlokalizować teraz już.
0: Ja mieszkam daleko od Żabki. Właśnie. A to no też tak. Zlokalizujesz, że mieszkam blisko Żabki. To faktycznie taka informacja, że już wszystko o mnie wiesz, nie? Że mieszkam blisko Żabki.
1: Dobra. Nie, obok Biedronki. A ile jest Biedronek? Jedna.
0: Jedna Biedronka.
1: No to już łatwiej cię zlokalizować będzie.
0: Krawiec na DW, czyli na dworcowej? Nie, a właśnie, że nie.
1: Na towarowej?
0: Nie.
1: Ja nie wiem, kogo to obchodzi w ogóle, po co?
0: W sumie, no, co to za informacja i kogo to interesuje? No. Chyba tylko jakiś psycholi.
1: Ja mogę powiedzieć, gdzie ja mieszkam. Chcecie, to przyjeżdżajcie na cztery ekipy.
0: A ze sprzętem czy bez?
1: Ze wszystkim.
0: Do mnie możecie przyjechać w 5 samochodach ze sprzętem w kominiarkach.
1: Jakby ktoś nie miał większych problemów niż krawca szukać gdzieś tam, nie?
0: I pobić go. Wielki wyczyn, nie? Pobiłem krawca.
1: Jeszcze ten, na kamerce to nagrać. To będzie hit sezonu.
0: Ale fajny byłby taki filmik, nie? Tam biją mnie gdzieś, a ja krzyczę: nie, nie, tylko nie w pupę! Ała, ała! I się, krawcuniu, tak nie napinaj, bo nie dałbyś mi rady. Takich jak ty, pod celą, cwyliłem aż miło, pisze Dorian. Ale nie przejmuj się, Dorian, raz w dupę to nie pedał. No, to się nie przejmuj. Jeden się nawet po tym na Tygrysie wychuśtał. O! Zna bajerę.
1: Wlatuje Grypsera. Grypsera wlatuje teraz do nocnego radia.

0: A jak spędziłeś majówkę całą tą?
1: O, jakie pytanie. Takie
0: No.
1: najbardziej chujowe, mainstreamowe pytanie, jakie można zadać. Jak spędziłeś majówkę? Grałem w grę sobie.
0: Tomb Raider.
1: Tomb Raider, no.
0: Zajebista gra w sumie.
1: Powiedz coś ciekawego, mądrego,
0: Nie
1: psycho.
0: wiem, ja nie znam się na mądrych rzeczach. Tak sobie lubię pogadać czasem. Znowu nie ma MyLighta dzisiaj, dlatego do ciebie dzwonię.
1: Tak, jak beknąłem, to ci się skojarzyło z Claude'em od
0: Tak,
1: razu i
0: dokładnie.
1: z My Lightem, tak? Historią chaosu.
0: Dokładnie.
1: Skądże to nie ja. Kiedy mędrzec pokazuje palcem księżyc, idiota patrzy na palec. Aborcja kiedyś, dziś Kierwiński, temat zastępczy, pisze Jones. X. Bruce Lee'ego się naoglądał, wejścia smoka. Nie patrz na
0: Myślałem, że.
1: palec, bo przegapisz niebiański blask. Księżycowy blask niebiański przegapisz. I go tam w łeb, pach. Be like water, my friend.
0: No,
1: Nie
0: ja
1: no.
0: ostatnio gdzieś słuchałem.
1: No.
0: Ostatnio gdzieś słuchałem tego Tomasza filozofa. Jaki on tam bzdury pierdolił. Nie pamiętam na którym kanale, chyba Uczostka.
1: No tak.
0: Szkoda, że tu już nie było.
1: Tak, szkoda.
0: No.
1: A czyim zdaniem szkoda?
0: Moje. To moje zdanie się liczy tylko.
1: No, to może tutaj dżingielek mały, 42 sekundy. Wytrzymasz, psycho?
0: Pewnie. Idźcie odleć.
2: Co to za stęk?
3: Wzdycham.
2: To nie zdychaj.
3: Wzdycham.
2: A.
3: Aj, Marek, Marek. Gdzie masz swój zegarek, Marek?
2: Mój zegarek jest tam, gdzie Marek, pod warunkiem, że jest, ponieważ go nie ma. A gdzie on jest? Tik-tak. Ja jestem pan Tik-tak. A zegar to twój znak.
3: Tak,
2: Tak,
3: tak,
2: tak,
3: tak.
2: tak.
3: Pan Tik-tak, tak?
2: A to twój zegar, to twój znak.
1: Tak, to pan tik-tak, tak? Ja lubię, jak się Ewa śmieje. Ona się fajnie śmieje, tak. Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. No i musiał nawet Marek tutaj popierdolić, bo to nie było a zegar to twój znak, to było a zegar to mój znak, a nie twój. No ale mój to twój, bo twój to mój. I jak moje jest twoje, to czy twoje jest moje?